0: jesteśmy ambasadorem Haftu Kujawskiego, to przekazałyśmy różne rzeczy związane z Haftem Kujawskim, a różne rzeczy z szydełkiem, jakieś chusty, torby.
1: Cieszy nas fakt, że po raz drugi jesteśmy współorganizatorem tego pikniku i dlatego też właśnie impreza odbywa się na terenie naszej szkoły.
2: Jakie atrakcje czekają na uczestników?
1: Mamy mnóstwo atrakcji. Z naszej szkoły, z naszej strony szkoła ma przygotowane stoisko. Mamy warkoczyki dla dzieci, tatuaże. Można sobie zrobić popcorn, kupić różne rzeczy. Mamy też obok stoisko zespołu szkół w Kowalu, gdzie jest prowadzona loteria. Wszystko na rzecz właśnie Julki, dla której dzisiaj zbieramy pieniądze.
3: Organizatorzy podkreślają, że piknik na soli z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem i już dziś zapowiadają kolejną edycję wydarzenia. W auli Państwowej Akademii Nauk Stosowanych rok akademicki zakończył Medyczny Uniwersytet III wieku we Włocławku. Ten rok był bardzo ważny dla jednostki, ponieważ uniwersytet skończył 10 lat.
4: Był to rok dla nas bardzo, bardzo trudny, dlatego że mieliśmy akurat w tym roku nasze dziesięciolecie działalności, więc wplotło się w to bardzo dużo różnych imprez, dużo spraw trzeba było w ciągu roku załatwić. W każdym bądź razie był to bardzo, bardzo trudny rok. Następnie, co my żeśmy w tym roku robili? Najważniejsze sprawy. W każdą środę organizowaliśmy dla naszych słuchaczy spotkania z ciekawymi ludźmi. Były to tak zwane środowe wykłady. Następnie dużo było spotkań integracyjnych. Wszystkie takie ważniejsze święta to spotkania integracyjne były. Następnie dużo było wyjazdów do teatrów. Chodziliśmy do multikina na bardzo ciekawe filmy oraz na koncerty, gdzie występują najwięksi artyści świata. Niedaleko jak wczoraj byliśmy na przepięknym koncercie 90 lat Pavarotti. Także kultura to jest taka nasza duża część działalności, kultura i wyjazdy oczywiście. W naszym uniwersytecie działają 24 sekcje zainteresowań i właśnie sekcje bardzo dużo spraw muszą ogarnąć. Jakie to są sekcje? Więc są to sekcje rekreacyjne, fitness, yoga, tai chi, taniec towarzyski, jest taniec zumba, jest yoga. Następnie mamy koło rowerowe, cztery zajęcia są na basenie, jest brycz, są gry planszowe, koło literackie, które bardzo mocno się rozwinęło.
3: Obchody dziesięciolecia uniwersytetu były podzielone na kilka etapów. W pierwszym słuchacze posadzili drzewo w parku na Słodowie i postawili ławeczkę upamiętniającą jubileusz.
4: Druga część to była gala w Browarze B. Wielki tort, przybyło ponad 400 osób, dużo gości oczywiście też. Kolejny, trzeci etap to był bal w Riverside, gdzie zatańczyliśmy 80 par poloneza. Przepiękna uroczystość. No i czwarta część, to jest część kulturalna. Byliśmy w Teatrze Muzycznym w Toruniu. 10 lat temu zaczynaliśmy w Toruniu od spektaklu Jutro będzie za późno. I po 10 latach zakończyliśmy tym samym spektaklem. Oni też obchodzili dziesięciolecie tego spektaklu i my wtopiliśmy się jakoby w tą wspólną imprezę. Pojechaliśmy do nich z kwiatami. Piękna impreza była wspólna. Także dziesięciolecie, które się zapisało mocno w naszą działalność.
3: Wiodącą tematyką zajęć prowadzonych dla słuchaczy są nauki medyczne, profilaktyka chorób cywilizacyjnych i wielkich problemów geriatrycznych, badania naukowe, wiedza i nowoczesne technologie w promowaniu zachowań prozdrowotnych, bezpieczeństwo publiczne i ekologia w kształtowaniu jakości życia i zdrowia.
5: Dzisiaj czas na podsumowania, chociaż nasi słuchacze nie zatrzymują się, bowiem to jest tylko po prostu taki mały przerywnik w licznych aktywnościach, które pomimo okresu wakacyjnego także będą realizować. Cieszymy się bardzo z tego, bo kiedyż jak właśnie nie w tym okresie życia realizować wreszcie swoje pasje i zamiary.

0: Ilu członków liczy Uniwersytet Medyczny III wieku? Domyślam się, że więcej jest pań niż panów.
1: Tak, ale to jest klasyczna sytuacja, która wpisuje się w feminizację starości. To jest zjawisko obserwowane w Polsce i na całym świecie, bo jednak wydłużanie się życia ludzkiego wiąże się także z tym, że jednak w populacjach Europy i całego świata i Polski jednak mamy więcej pań, które dobiegają okresu późnej dorosłości, czy też nawet długowieczności. Rzeczywiście jest więcej pań, ale to liczne badania naukowe tego dowodzą, że kobiety, niezależnie od kategorii wiekowej, bardziej troszczą się o swoje zdrowie. One są w większym stopniu gotowe do udziału w badaniach profilaktycznych. Tak więc mamy nadzieję, że tutaj panowie przy okazji przebywania wspólnego na różnego rodzaju aktywnościach zaszczepią sobie też takie działania bardzo ważne dla zdrowia każdego człowieka, także i osoby w starszym wieku.
2: Zajęcia prowadzą eksperci i specjaliści z różnych dziedzin nauki, głównie z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz życia publicznego, w tym nauczyciele akademiccy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku, która sprawuje patronat naukowy nad stowarzyszeniem.
3: W budynku jest chłodno, ale atmosfera jest bardzo gorąca z tego względu, że to są najbardziej chyba nasi tacy podgrzewający atmosferę sympatii, wzajemnej życzliwości uczestnicy naszych studiów, czyli seniorzy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Fantastyczna grupa, która zrzesza kilkaset osób. Myślę, że ta liczba już zbliża się do 1000. Zazdrościmy im energii tych wszystkich inicjatyw, które realizują, bo dzisiaj ten nasz taki prawdziwy uniwersytet jest wrzucony w pewne ramy formalne. Ministerstwo nam nakazuje pewne określone działania, co mamy robić, mamy wskaźniki, czynniki i tak dalej, a u nich jest swoboda, taki prawdziwy uniwersytet średniowieczny, gdzie słuchacze są wykładowcami, gdzie wykładowcy są słuchaczami. Przepiękna atmosfera.
0: Właśnie, jak układa się współpraca z tymi nieco starszymi studentami?
3: Bardzo dobrze. Ma nasza organizacja pozarządowa działająca przy uczelni, także obsługuje, można powiedzieć, w sensie projektowym, grantowym Uniwersytet Trzeciego Wieku. Mają u nas dwie siedziby w uczelni. Częściej ich widać do godzin popołudniowych u nas na uczelni niż studentów, którzy lubią troszkę chyba dłużej spać. W takim wypadku, no, dzięki nim uczelnia kwitnie i co bardzo ważne dzisiaj, tak kiedy rozglądam się po sali, trzeba przyznać, że no, na uniwersytecie jest wiedza, jest doświadczenie, ale dzisiaj jest też przepiękna elegancja, przepiękny gust, więc no, gust akademicki dzisiaj króluje na naszej uczelni.
2: Słuchacze Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mają teraz zasłużone wakacje. Nie będzie to jednak czas odpoczynku, przeciwnie. Już teraz planują aktywności i wydarzenia, które będą odbywały się w roku akademickim 2026-2027. Historia Wrocławka ponownie stała się głównym bohaterem miejskiego spaceru. Tym razem mieszkańcy wzięli udział w kolejnym spotkaniu z cyklu spacerów historycznych prowadzonych przez Tomasza Wąsika. Tematem wydarzenia były ulice i place Wrocławka. Na trasie nie zabrakło opowieści o miejscach, które codziennie mijamy, ale często nie znamy ich pełnej historii.
4: Tematów jest bez liku. Wybieramy zawsze takie, które mogą okazać się najbardziej interesujące. Dzisiejszy spacerek dotyczył dosłownie ulic i placów Wrocławka. Wydaje się, że jako mieszkańcy wiemy wiele na temat ulic, na temat budynków, kto w nich mieszkał, kiedy zbudowane, ale kiedy wejrzemy w głębiej trochę w te tematy, okazuje się, że te ulice kryją wiele ciekawych historii, jak również wyjaśnia się, dlaczego czasami w tym miejscu jest Plac Wolności, jak kiedyś nazywała się ulica 3 Maja i dlaczego była nową, a nie szeroką, a skąd się wzięła na przykład nazwa Szerokiej i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj sobie zrobiliśmy taki spacerek, rozpoczynając od informacji turystycznej, która znajduje się przy dworcu kolejowym, przy stacji kolejowej, ulicą Kościuszki do Placu Wolności. Ze względu na niestety niezbyt dobre warunki atmosferyczne musieliśmy troszeczkę skrócić, ale myślę, że zrealizowaliśmy program opowiadając w tych pięknych okolicznościach przyrody o właśnie historii ulic Wrocławka. Głównie tej nowszej części XIX-wiecznej, ale sięgając również jej początków, czyli średniowiecza. Skąd się wziął ten układ ulic, jak się miasto rozwijało, w którą stronę, kiedy włączano tereny do naszego miasta i jakie miało to znaczenie dla obecnego miasta, tak? W którą stronę to wszystko razem poszły.
2: Spacery historyczne przyciągają mieszkańców Wrocławka, którzy chcą lepiej poznać swoje miasto. Organizatorzy podkreślają, że zainteresowanie

0: Zainteresowanie tego typu wydarzeniami stale rośnie, a kolejne spotkania już są planowane.
1: Mogę powiedzieć, że na te spacerki, które ja prowadziłem, przychodziło po kilkadziesiąt osób. Myślę, że tak. Cieszą się zainteresowaniem osób, które chcą się dowiedzieć czegoś o przeszłości naszego miasta. Myślę, że jest potrzeba organizowania kolejnych takich spotkań, a jednocześnie pogłębiania naszej wiedzy. Bo im więcej będziemy wiedzieli o naszym mieście, tym lepiej się w nim będziemy czuli. A przecież chyba nam wszystkim na tym zależy.
0: Takie spotkania mają pokazać, że historia miasta nie znajduje się tylko w książkach czy archiwach. Często kryje się tuż obok nas, w nazwach ulic, budynkach i miejscach, które mijamy każdego dnia.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.
2: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego

0: Czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną? A nasz nowy VIP Room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
0: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

przeszłość, tamten świat. Nie ma ludzi, których tu znałem, którym ufałem, niejedno zawdzięczałem. Nie ma wrogów i nie ma przyjaciół, a każdemu los różnie odpłaci.

kocham jak nigdy. Nie kochałem i ufam jak nigdy. Nie ufałem, spójrz teraz na mnie, spójrz.

za smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: po polsku.
1: Znowu ktoś mnie podgląda, lekko skrobię do drzwi, strasznym okiem cyklopa.

cię zniechęciłem, że mnie wciąż unikasz. Całe moje życie ja szukam, a ty znikasz.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie z kumplami na

Powiatowe centra zdrowia odpowiedzą na brak szpitali. Troje Polaków z awansem do kolejnej rundy Wimbledonu. Agnieszka Trojanowska-Bis, ale na początek sytuacja pogodowa. Burze w ostatnich godzinach przeszły m.in. przez Wielkopolskę i województwo lubuskie. Strażacy odbierali zgłoszenia dotyczące powalonych drzew, połamanych.

Będą spokojne burze, są albo pojawią się na Dolnym Śląsku, w Lubuskiem, Wielkopolsce, a także na Kujawach i Pomorzu. Tanio już było, od dziś benzyna będzie wyraźnie droższa.

0: Mimo upalnej pogody mieszkańcy Włocławka licznie odwiedzili niedzielny biojarmark na Starym Rynku. Wystawcy przygotowali ofertę idealnie dopasowaną do letnich dni. Nie brakowało świeżych warzyw, naturalnych syropów, miodów czy produktów na grilla. Jak podkreślają sprzedawcy, lato to czas, kiedy klienci chętnie sięgają po zdrowe i lokalne produkty.
1: W Pasiece, słuchajcie, znajdziecie najlepsze rzeczy na lato. Wiadomo, że jak lato, to chce nam się pić, potrzebujemy się otrzeźwić może też. I na pewno fajnym takim produktem, który można stworzyć dzięki temu, że mamy produkty pszczele, jest miód, który dodajemy do lemoniady. Świeża mięta znajdziecie też u naszych wystawców. I do lemoniady można dodawać również pyłek pszczeli, więc to jest taki świetny dodatkowy produkt, który daje nam witaminy, minerały, daje nam odporność, więc warto sobie połączyć przyjemne z pożytecznym. Oprócz tego mamy soczki, wszystkie słodzone miodem, a więc bardzo, bardzo zdrowe. Proponuję tylko dodawać dużą ilość lodu i ten sok. I będzie rewelacja. Pszczółki mają teraz ciężki czas. Jest bardzo duży upał, ale pracują i mamy to szczęście, że nasza pasieka jest w rezerwacie przyrody Kulin, pięknym nadwiślańskim rezerwacie, i mają sporo cienia, także mają co robić. Mają komfortowe warunki, a miód, który kupujecie u nas, jest po prostu najwyższej jakości.
0: Na stoisku pieczone i wędzone nie zabrakło natomiast dobrze znanych regionalnych wyrobów mięsnych. Choć tym razem bez nowości, największym zainteresowaniem cieszyły się produkty, które doskonale sprawdzają się podczas letnich spotkań przy grillu.
2: Przyznam się szczerze, że akurat dzisiaj nie mamy żadnych nowości, ale to co zwykle oczywiście, ale przy tej temperaturze nawet produkty dojrzewające staramy się chować do lady, bo jednak przewidywana temperatura dla produktów dojrzewających to jest 18-21 stopni mniej więcej, no dzisiaj jest jakby trochę bardziej gorąco. Szkoda nam tych produktów, bo to są wyroby wysokiej jakości, więc też chowamy to do lady. Ale tak czy inaczej mamy dla Państwa no, wszystko to, co normalnie oferujemy, więc szynki, zarówno te robione tradycyjnie na peklosoli, jak również te robione na zwykłej soli, na soli kłodawskiej, więc zupełnie z czystą etykietą, gdzie jest tylko mięso, sól, przyprawy, na etykiecie nic więcej. Do tego kiełbasy różnego rodzaju, kiełbasy grillowe, tak jak mamy świetną kiełbasę z serem i z jalapeno. Ser to jest grana padano, więc sorry, mogę się pochwalić, nigdzie Państwo nie kupicie takiego produktu, bo to jest naprawdę wysokiej jakości ser. My to też robimy dla takiej restauracji w Warszawie. Oni w zasadzie nam narzucili, a przyznam się szczerze, że jesteśmy bardzo zadowoleni, bo też bardzo długo się zastanawialiśmy w zeszłym roku, z którym serem robić, jak to ma wyglądać, żeby to się nie wytapiało, żeby było fajne, żeby ten ser nie wyciekał, żeby się nie robiła dziura po zgrillowaniu, załóżmy, czy upieczeniu. Także zdecydowanie polecamy, jest to bardzo fajny produkt, bardzo dobrze smakuje, z lekką pikantnością pochodzącą właśnie od jalapeno. Ale też mamy delikatniejsze rzeczy, takie białe na grilla zupełnie. A, no jeszcze jedna rzecz najważniejsza. Robiona na soli kłodawskiej. Nie używamy nigdy peklosoli do produktów, które są przeznaczone na grilla, żeby uniknąć jednak powstawania nitrozoamin, które są kancerogenne i no nie powinniśmy po prostu tego zjadać. Także nie ma nawet ryzyka dla tych osób, które lubią sobie mocno zgrillować, mocno przypiec, nic tam się nie zadzieje, bo nie mamy żadnego składnika, który by powodował jakieś negatywne skutki. Natomiast takich delikatniejszych rzeczy mamy też normalną białą parzoną z majerankiem, również przeznaczoną na grilla. Mamy taką białą, ale z czosnkiem niedźwiedzim, też super świetna kiełbasa, bardzo dobra, też z przeznaczeniem na grilla. I naszą tradycyjną, naturalną, którą robimy zazwyczaj w takich długich laskach, ale też mamy jako taką krótko odkręcaną na grilla, jeżeli ktoś nie chce ciąć sobie z długich, może sobie kupić również krótką. Także to jakby takie na sezon, ale robimy też, co jest bardzo fajne, w plasterkach nasz boczek z pieca i karkówka z pieca. Do tego dajemy taką fajną przyprawę, taką paprykową. Ona jest trochę z harisą. Harisa to jest taka mieszanka papryk różnego rodzaju, dość pikantna. Daje bardzo fajny smak i to jest takie do szybkiego przypieczenia albo na grillu, albo w piekarniku, chociażby jako danie obiadowe, tak? Bo to jest też bardzo fajna rzecz, więc zdecydowanie polecamy. No i tradycyjnie oczywiście kaszanka z boczkiem. Kostka boczku w środku, kostka wątróbki. Wiem, że dużo osób tej wątróbki nie lubi, ale większość lubi, robimy z wątróbką.
0: Letnią ofertę przygotowała również manufaktura borówek. Wśród propozycji znalazły się naturalne syropy, octy owocowe oraz inne przetwory.
3: Świeżutki, bo już okres kwitnienia czarnego bzu praktycznie się kończy. Jeszcze gdzieś nie gdzie można zobaczyć ostatnie baldachimy kwiatów czarnego bzu. Także my zrobiliśmy nasz tradycyjny syrop z kwiatu czarnego bzu. Serdecznie zapraszamy.

0: świeżutki, z pyłkiem kwiatowym, widać jeszcze mętny, także to nie jest filtrowany produkt. Nasz domowy wyrób, kwiat z czarnego bzu, zimą na przeziębienia, może nie tylko zimą, ale w momencie, kiedy coś nas tam bierze, jakieś przeziębionko, w pierwszym takim, że tak powiem, etapie zwalczania czegoś takiego, nieodzowny produkt, naturalny antybiotyk, można powiedzieć.
1: Poza tym, co jeszcze macie dzisiaj w ofercie?
0: Tradycyjnie nasz domowy dżem z borówki, 90% owoców tutaj jest, także to serdecznie zapraszam. Nasi klienci, którzy już kupują od jakiegoś czasu od nas nasze produkty, wiedzą, co to jest za produkt. Mamy też musztardę domową z jabłek. Do wykonania tej musztardy bazą są nasze jabłka. Doprawiona jest 3 rodzajami gorczycy, pieprzem, octem jabłkowym, kurkumą. Taka wersji takiej pikantniejszej. Co jeszcze mamy? No, nasze octy. Naturalne, żywe, z prawdziwej fermentacji i octy. No, nie pasteryzowane, nie filtrowane. To są naturalnie mętne octy. Mamy i ocet jabłkowy. Mamy i ocet z kwiatu czarnego bdzu. Też jeszcze też właśnie widać, można zobaczyć, to jest z pyłkiem kwiatowym ten ocet. No i praktycznie można powiedzieć, że ocet z borówki, ale to już ostatnia butelka tak naprawdę. Czekamy teraz na świeży owoc i będziemy produkowali następne partie. Myślę, że jest to ocet bardzo mocno niedoceniany, bo wszyscy mówimy o odcie jabłkowym, ale tak naprawdę też ocet z borówki to jest ten sam proces fermentacji, tylko to jest proces fermentacji z borówki, a nie z jabłek. Ja osobiście uważam, że jest to ocet bardzo mocno niedoceniany, bo ja na przykład osobiście go używam zamiennie z jabłkowym i na sobie przetestowałem, że przynosi takie same korzyści jak stosowanie octu jabłkowego. Jeżeli chodzi o mój układ trawienny, to wspaniale się spisuje. A do tego no borówka, no to chyba o właściwościach owoców borówki to nikomu nie trzeba nic mówić, nikogo przekonywać, bo wszyscy doskonale wiemy, jakie ma właściwości owoc borówki. No i zapraszamy w najbliższym czasie już na świeże owoce, bo już powiem tak, zapalają się. U nas się tak mówi, że już się zapalają, to znaczy, że już pojedyncze już zaczynają się wybarwiać, nie? Także myślę, że za 2 tygodnie już będzie owoc.
2: Nie zabrakło także świeżych warzyw. Stoisko porzeczkowej krainy przyciągało mieszkańców bogatym wyborem sezonowych produktów, które mogą stać się podstawą letnich obiadów.
1: Wszystko jest świeżutkie, wczoraj wieczorem wycinane, także zapraszamy.
3: I co w tej ofercie się pojawiło?
1: Z nowości mamy marchewkę w pęczku, świeża, młoda, kapusta pekińska, też świeża, młodziutka, wielkości 3 kg. Niestety, taka urosła. Sałatę polecamy, kręconą, lolo i rzymską, z ziół miętę, melisę, coś na orzeźwienie właśnie, żeby przyprawić mięsko oregano i oczywiście standardowe koperek, szczypiorek, pietruszka. Dzisiaj robimy botwinkę, bo jest świeżutka, także zapraszamy.
3: Czyli przepis na gwarantowany dobry obiad.
1: Tak jest, wszystkie warzywka mamy, ziemniaczki do tego też są, cebulka i czosnek, czyli super obiad na taki dzień.
2: Na upalne dni idealnym orzeźwieniem okazała się zdrowa lemoniada z pietruszki przygotowana przez restaurację Naturalna. To jedna z propozycji, która zaskakiwała smakiem i pokazywała, że zdrowa kuchnia może być również bardzo orzeźwiająca.
4: Kolejny wspaniały weekend i kolejny wspaniały biojadnak. Co w ten weekend, jak pogoda jest ok, tak jak w ubiegłym roku, zaczęliśmy wozić i produkować dla Was lemoniadę pietruszkową, to w tym roku też mam Waszą ulubioną lemoniadę pietruszkową, która jest zimna, która jest zrobiona z natki, z pietruszki, z jabłuszkiem, z miętą, lekko dosłodzona syropem z agawy. Wpadnijcie, poczęstujcie i napijcie się.
2: Biojarmark to jednak nie tylko miejsce zdrowych zakupów. Podczas wydarzenia nie zabrakło również akcji charytatywnej. Przedstawiciele Stowarzyszenia Przestrzeń Relacji i Sztuki prowadzili zbiórkę na leczenie Natalii, zachęcając mieszkańców do wsparcia dziewczynki.
5: Zbieramy na leczenie Natalki Tucholskiej z Lipna, która zmaga się z nowotworem pnia mózgu, także myślę, że pierwszy raz, ale bardzo naprawdę taki dla nas istotny.
3: A co przygotowałyście w takim razie?
6: Był sernik, pleśniak, babeczki borówkowe, ciastka maślane i chlebek bananowy. Wszystko oczywiście domowej roboty.
3: I wszystko widzę, że ubywa, ludzie są zainteresowani, chętnie wspierają akcję.
5: Dokładnie tak, aż sama jesteśmy w szoku, że tak wszystko znika w zawrotnym tempie, także jeśli Państwo będziecie chcieli, macie ochotę, to też serdecznie zapraszamy. Liczymy na to, że będziemy mogły pojawić się następnym razem.
2: Kolejna edycja Biojarmarku odbędzie się już za 2 tygodnie.

0: tygodnie. Organizatorzy zapowiadają ponownie bogatą ofertę lokalnych producentów oraz kolejne inicjatywy skierowane do mieszkańców. W sobotę we Włocławku odbędzie się regionalny kongres kobiet. To już piąta edycja wydarzenia, które od lat łączy mieszkanki regionu, zachęca do rozmów, wymiany doświadczeń, wspólnego działania i spotkania się. Na uczestniczki oraz uczestników czeka wiele ciekawych wystąpień oraz rozmów o sprawach ważnych dla kobiet. Kongres odbędzie się w Centrum Kultury Browar B.
1: Kongresy kobiet inspirują i wzmacniają kobiety. Będą panele tematyczne, ale też będzie trochę o zdrowiu. Na tych korytarzach będzie się działo. Także zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie już od godziny 13, bo od tego momentu trwa rejestracja i w tym samym czasie będziecie Państwo mogli skorzystać z porad, czy zrobić badania fundacji, które będą u nas gościły. I tak zaprosiłam, tak jak w zeszłym roku, z Fundację Dzieci i Dorosłych z Cukrzycą. Ich przedstawicielki i przedstawiciele będą robić badania poziomu cukru we krwi, będą edukować, rozmawiać z Państwem. Dla pierwszych 120 osób, dzięki pani Ani Kokocińskiej, udało nam się zorganizować paski do badania również kwasu moczowego. Będzie fundacja Pokonać endometriozę. To jest bardzo trudna i ciężka choroba kobieca. Często mało osób o niej wie.
0: W kongresie będą uczestniczyli przedstawiciele fundacji Postawmy na Nogi, działającej na rzecz kobiet zmagających się z lipoedemią, niezależnie od wieku czy stadium choroby. Z badań wynika, że choruje na nią nawet 10% kobiet na całym świecie.
1: Od 14 zaczyna się nasz kongres kobiet. I tak. Zaczniemy od panelu biznesowego, kreatywnie w życiu i w biznesie, pani Anna Pawłowska-Kruzińska oraz Dorota Stosik. Następnie od historii kobiet do herstorii i z powrotem, pani dr Małgorzata Tracz-Janik. Następnie coś o zwierzętach, bezdomność wśród psów i kotów, jak skutecznie przeciwdziałać, które poprowadzi pani Anna Samczyk. Pani Anna jest współorganizatorką kongresów o prawach dotyczących praw zwierząt, które odbywają się w Senacie. Pani Anna Kokocińska i żyli długo i szczęśliwie. Następnie pani Joanna Czerska-Tomas będzie miała panel Zdrowa Ja, gdzie porozmawiamy troszkę o chorobach związanych z kobietami, jak się badać, co robić, żebyśmy żyły długo i szczęśliwie. Po przerwie będziemy mieli pokaz tańca orientalnego organizowanego przez Agnieszkę Lejlę Świeczkowską. Następnie pani Daria Górniak-Dzioba przedstawi Kobiety w działaniu, siła, troska i zmiana. Panel prawny Kobieta kobietom, pani Iwona Daroszewska oraz trzy rundy z rakiem wciąż w ringu, który poprowadzi pani Izabela Woźniak. Po kolejnej przerwie przyjdzie czas na naszych gości specjalnych. W tym roku zaprosiłam do Włocławka panią Ewę Kuryło oraz Piotra Pręgowskiego. Dla tych Państwa, którzy oglądali Rancho, te osoby są bardzo zdane. I co nas też cieszy, że w tym roku wznowiono produkcję Rancha i będą mogli odpowiadać na Państwa pytania i podzielić się swoją wiedzą.
0: Uczestnictwo w kongresie jest bezpłatne. Należy jednak pobrać wejściówkę ze strony app.ewenea.pl lub na profilu facebookowym Agnieszki Jury-Walczak. Przypominamy, sobota 4 czerwca, godzina 13 w CKBB. W Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie odbyła się gala wręczenia nagród i wyróżnień sportowych, stypendiów za wyniki w nauce oraz stypendiów za osiągnięcia artystyczne uczniów szkół prowadzonych przez gminę. Na sali zgromadzili się najlepsi, najbardziej uzdolnieni uczniowie z gminy Włocławek. Towarzyszyli im rodzice, opiekunowie oraz nauczyciele.
2: Myślę, że jest to taka wyjątkowa okazja do tego, aby przede wszystkim uhonorować młodych ludzi, którzy dzięki swojej pracowitości, talentowi i wytrwałości osiągają te ogromne sukcesy naukowe, artystyczne i sportowe. Bo to właśnie wy, drodzy uczniowie, jesteście najlepszym dowodem na to, że pasja połączona z systematyczną pracą pozwala osiągać tak duże i tak ogromne efekty, o których sobie

0: marzycie. I te dzisiejsze nagrody, stypendia, wyróżnienia są takim uhonorowaniem waszej ciężkiej pracy. Bo jak wiemy, drodzy państwo, każdy sukces ma za sobą wiele godzin nauki, treningów, wytrwałości, wyrzeczeń i takiego zaangażowania, aby osiągnąć ten sukces na najwyższym poziomie. I drodzy uczniowie, możecie dziś być dumni ze swoich osiągnięć, a my jesteśmy dumni z was.
1: Wójt podziękowała i pogratulowała laureatom, ale również rodzicom i nauczycielom, którzy są mentorami dla swoich młodych podopiecznych. Bez ich zaangażowania i ukierunkowania nie byłoby takich sukcesów. Uroczystość uświetniły występy artystyczne uczniów, które dostarczyły uczestnikom wielu wzruszeń i pozytywnych emocji, podkreślając wyjątkowy charakter wydarzenia. Gala przebiegła w serdecznej i rodzinnej atmosferze, będąc okazją do wspólnego świętowania sukcesów młodego pokolenia. Rodzinna atmosfera, kujawskie tradycje i wspólna zabawa. Tak wyglądała czwarta edycja pikniku na soli w Zgłowiązce. Wydarzenie po raz kolejny zgromadziło mieszkańców gminy Lubraniec i okolic, którzy przez całe popołudnie korzystali z licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Nazwa pikniku nie jest przypadkowa. Nawiązuje do bogatej historii Zgłowiączki, gdzie już w XII wieku funkcjonowały warzelnie soli.
2: Zgłowiączka była słynna dzięki soli. Ja uważam, że atmosfera na tym pikniku mimo ciepła nie będzie soli przypominać. Mam za sobą już przejażdżkę między innymi z krukami i tutaj z... bo to jest armia zacięczna, średniowieczna. Tak, miałem tą przyjemność obwieźć, a więc za nami wspaniały kościół poczęcia Najświętszej Marii Panny z XV wieku, a więc jeden ze starszych obiektów. Chcę również państwu powiedzieć, że Zgłowiączka to wieś jedna z najstarszych, jeśli chodzi o zapis, 1155. Losy tej parafii były różne. Należały do diecezji płockiej dopiero przez Jana Lubrańskiego w 1511 roku, jak gdyby wróciły, no dzisiaj możemy powiedzieć, na nasz teren, do naszej gminy. Znajdujemy się na obiektach szkoły podstawowej imieniem Tadeusza Kościuszki. Ta szkoła ma też ponad 100 lat. Byłem właśnie, nawiązując do tego pikniku, na zakończeniu roku, ale oddziałów przedszkolnych. Taki piękny spektakl, gdzie ósme klasy, startując, płynąc łodzią, wyruszają w świat. Mój los był taki, że doprowadził mnie blisko 41 lat temu do właśnie Zgłowiączki, w której mieszkam. Wtedy to były piękne czasy, bo zwierząt było bardzo dużo. Mówię o zwierzętach gospodarskich. No niestety teraz zwierząt nie ma, a więc sami państwo widzicie i słyszycie, że musiałem zostać burmistrzem. I bardzo się cieszę, ponieważ w tym roku rozpoczynamy następną bardzo ważną inwestycję. Będziemy przeprowadzać termomodernizację i wymianę źródła ciepła przy naszej ochotniczej straży pożarnej, czyli przy naszej remizie. Stąd tutaj cieszę się, że są strażacy, którzy w tamtym roku uzyskali ten piękny nowy średni wóz, a oprócz tego są w krajowym systemie ratownictwa.
1: Na uczestników czekały warsztaty rękodzielnicze, pokazy haftu kujawskiego, prezentacje dawnych rzemiosł oraz liczne atrakcje dla najmłodszych. Nie zabrakło także lokalnych przysmaków i wspólnego biesiadowania, które od lat są nieodłącznym elementem wydarzenia. Piknik był okazją nie tylko do odpoczynku, ale również do integracji mieszkańców i pielęgnowania lokalnych tradycji.
3: Przygotowaliśmy strefę kulinarną z darmowym żurkiem, oczywiście dla każdego uczestnika, z darmową wodą, bo przy takim upale no inaczej się nie da. Mamy słodkości przygotowane przez nasze KGW w Zgłowiączce. Mamy wiele atrakcji, takich jak dmuchańce. Mamy zaproszonych rycerzy z Aleksandrowa Kujawskiego. Mamy straż pożarną, która tutaj zadbała o to, żeby było klimatycznie podczas tego upału dzisiejszego pikniku. Oni tam nam będą pokazywać nam nowy wóz bojowy. Kurtynę wodną tutaj zamontowali, oczywiście na koniec piana party dla dzieci, może niekoniecznie dla dzieci, bo my też się szykujemy tam, żeby

0: uczestniczyć.
1: Poza tym jeszcze akcja charytatywna. Kogo wspieracie?
0: Wspieramy Julkę Michalską, dziewczynkę, która uczy, jest licealistką w Kowalu. Przygotowaliśmy dla niej licytację, tak jak co roku. Z tym, że w tym roku jest wyjątkowa licytacja, bo Koło Gospodyń Wiejskich w Zgłowiączce postanowiło przekazać na tą licytację swoje rękodzieło. A z racji tego, że jesteśmy ambasadorem Haftu Kujawskiego, to przekazałyśmy różne rzeczy związane z Haftem Kujawskim, a różne rzeczy z szydełkiem, jakieś chusty, torby.
2: Cieszy nas fakt, że po raz drugi jesteśmy współorganizatorem tego pikniku i dlatego też właśnie impreza odbywa się na terenie naszej szkoły.
3: Jakie atrakcje czekają na uczestników?
2: Mamy mnóstwo atrakcji. Z naszej szkoły, z naszej strony szkoła ma przygotowane stoisko. Mamy warkoczyki dla dzieci, tatuaże. Można sobie zrobić popcorn, kupić różne rzeczy. Mamy też obok stoisko zespołu szkół w Kowalu, gdzie jest prowadzona loteria. Wszystko na rzecz właśnie Julki, dla której dzisiaj zbieramy pieniądze.
4: Organizatorzy podkreślają, że piknik na soli z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem i już dziś zapowiadają kolejną edycję wydarzenia. W auli Państwowej Akademii Nauk Stosowanych rok akademicki zakończył Medyczny Uniwersytet III wieku we Włocławku. Ten rok był bardzo ważny dla jednostki, ponieważ uniwersytet skończył 10 lat.
5: Był to rok dla nas bardzo, bardzo trudny, dlatego że mieliśmy akurat w tym roku nasze dziesięciolecie działalności, więc wplotło się w to bardzo dużo różnych imprez, dużo spraw trzeba było w ciągu roku załatwić. W każdym bądź razie był to bardzo, bardzo trudny rok. Następnie, co my żeśmy w tym roku robili? Najważniejsze sprawy. W każdą środę organizowaliśmy dla naszych słuchaczy spotkania z ciekawymi ludźmi. Były to tak zwane środowe wykłady. Następnie dużo było spotkań integracyjnych. Wszystkie takie ważniejsze święta to spotkania integracyjne były. Następnie dużo było wyjazdów do teatrów. Chodziliśmy do multikina, na bardzo ciekawe filmy oraz na koncerty, gdzie występują najwięksi artyści świata. Niedaleko jak wczoraj byliśmy na przepięknym koncercie 90 lat Pavarotti. Także kultura to jest taka nasza duża część działalności, kultura i wyjazdy oczywiście. W naszym uniwersytecie działają 24 sekcje zainteresowań i właśnie sekcje bardzo dużo spraw muszą ogarnąć. Jakie to są sekcje? Więc są to sekcje rekreacyjne, fitness, yoga, tai chi, taniec towarzyski, jest taniec zumba, jest yoga. Następnie mamy koło rowerowe, cztery zajęcia są na basenie, jest brycz, są gry planszowe, koło literackie, które bardzo mocno się rozwinęło.
4: Obchody dziesięciolecia uniwersytetu były podzielone na kilka etapów. W pierwszym słuchacze posadzili drzewo w parku na Słodowie i postawili ławeczkę upamiętniającą jubileusz.
5: Druga część to była gala w Browarze B. Wielki tort, było ponad 400 osób, dużo gości oczywiście też. Kolejny, trzeci etap to był bal w Riverside, gdzie zatańczyliśmy 80 par poloneza. Przepiękna uroczystość. No i czwarta część, to jest część kulturalna. Byliśmy w Teatrze Muzycznym w Toruniu. 10 lat temu zaczynaliśmy w Toruniu od spektaklu Jutro będzie za późno. I po 10 latach zakończyliśmy tym samym spektaklem. Oni też obchodzili dziesięciolecie tego spektaklu i my wtopiliśmy się jakoby w tą wspólną imprezę. Pojechaliśmy do nich z kwiatami. Piękna impreza była wspólna. Także dziesięciolecie, które się zapisało mocno w naszą działalność.
4: Wiodącą tematyką zajęć prowadzonych dla słuchaczy są nauki medyczne, profilaktyczne,

0: praktyka chorób cywilizacyjnych i wielkich problemów geriatrycznych, badania naukowe, wiedza i nowoczesne technologie w promowaniu zachowań prozdrowotnych, bezpieczeństwo publiczne i ekologia w kształtowaniu jakości życia i zdrowia.
1: Dzisiaj czas na podsumowanie, chociaż nasi słuchacze nie zatrzymują się, bowiem to jest tylko po prostu taki mały przerywnik w licznych aktywnościach, które pomimo okresu wakacyjnego także będą realizować. Cieszymy się bardzo z tego, bo kiedyż jak właśnie nie w tym okresie życia realizować wreszcie swoje pasje i zamiary.
2: Ilu członków liczy Uniwersytet Medyczny III wieku? Domyślam się, że więcej jest pań niż panów.
1: Tak, ale to jest klasyczna sytuacja, która wpisuje się w feminizację starości. To jest zjawisko obserwowane w Polsce i na całym świecie, bo jednak wydłużanie się życia ludzkiego wiąże się także z tym, że jednak w populacjach Europy i całego świata i Polski jednak mamy więcej pań, które dobiegają okresu późnej dorosłości, czy też nawet długowieczności. Rzeczywiście jest więcej pań, ale to liczne badania naukowe tego dowodzą, że kobiety, niezależnie od kategorii wiekowej, bardziej troszczą się o swoje zdrowie, one są w większym stopniu gotowe do udziału w badaniach profilaktycznych. Tak więc mamy nadzieję, że tutaj panowie przy okazji przebywania wspólnego na różnego rodzaju aktywnościach zaszczepią sobie też takie działania bardzo ważne dla zdrowia każdego człowieka, także i osoby w starszym wieku.
0: Zajęcia prowadzą eksperci i specjaliści z różnych dziedzin nauki, głównie z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz życia publicznego, w tym nauczyciele akademiccy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku, która sprawuje patronat naukowy nad stowarzyszeniem.
3: W budynku jest chłodno, ale atmosfera jest bardzo gorąca z tego względu, że to są najbardziej chyba nasi tacy podgrzewający atmosferę sympatii, wzajemnej życzliwości, uczestnicy naszych studiów, czyli seniorzy Uniwersytetu III wieku. Fantastyczna grupa, która zrzesza kilkaset osób. Myślę, że ta liczba już zbliża się do 1000. Zazdrościmy im energii tych wszystkich inicjatyw, które realizują, bo dzisiaj ten nasz taki prawdziwy uniwersytet jest wrzucony w pewne ramy formalne. Ministerstwo nam nakazuje pewne określone działania, co mamy robić, mamy wskaźniki, czynniki i tak dalej, a u nich jest swoboda, taki prawdziwy uniwersytet średniowieczny, gdzie słuchacze są wykładowcami, gdzie wykładowcy są słuchaczami, przepiękna atmosfera.
2: Właśnie, jak układa się współpraca z tymi nieco starszymi studentami?
3: Bardzo dobrze. Ma nasza organizacja pozarządowa działająca przy uczelni, także obsługuje, można powiedzieć, w sensie projektowym, grantowym Uniwersytet III wieku. Mają u nas dwie siedziby w uczelni. Częściej ich widać do godziny popołudniowych u nas na uczelni studentów, którzy lubią troszkę chyba dłużej spać. W takim wypadku no, dzięki nim uczelnia kwitnie i co bardzo ważne dzisiaj, tak kiedy rozglądam się po sali, trzeba przyznać, że no, na uniwersytecie jest wiedza, jest doświadczenie, ale dzisiaj jest też przepiękna elegancja, przepiękny gust, więc no, gust akademicki dzisiaj króluje na naszej uczelni.
0: Słuchacze Medycznego Uniwersytetu III wieku mają teraz zasłużone wakacje. Nie będzie to jednak czas odpoczynku, przeciwnie. Już teraz planują aktywności i wydarzenia, które będą odbywały się w roku akademickim 2026-2027. Historia Wrocławka ponownie stała się głównym bohaterem miejskiego spaceru. Tym razem mieszkańcy wzięli udział w kolejnym spotkaniu z cyklu spacerów historycznych prowadzonych przez Tomasza Wąsika. Tematem wydarzenia były ulice i place Wrocławka. Na trasie nie zabrakło opowieści o miejscach, które codziennie mijamy, ale często nie znamy ich pełnej historii.
4: Tematów jest bez liku. Wybieramy zawsze takie, które mogą okazać się najbardziej interesujące. Dzisiejszy spacerek dotyczył dosłownie ulic i placów Wrocławka. Wydaje się, że jako mieszkańcy wiemy wiele na temat ulic, na temat budynków, kto w nich mieszkał, kiedy zbudowane, ale kiedy wejrzymy w głębiej trochę w te tematy, okazuje się, że te ulice kryją wiele ciekawych historii, jak również wyjaśnia się, dlaczego czasami w tym miejscu jest Plac Wolności, jak kiedyś nazywała się ulica 3 Maja i dlaczego była nową, a nie szeroką, a skąd się wzięła na przykład nazwa szerokiej i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj sobie zrobiliśmy taki spacerek, rozpoczynając od informacji turystycznej, która znajduje się przy dworcu kolejowym, przy stacji kolejowej, ulicą Kościuszki do Placu Wolności. Ze względu na niestety niezbyt dobre warunki atmosferyczne musieliśmy troszeczkę skrócić.

0: wrócić, ale myślę, że zrealizowaliśmy program, opowiadając w tych pięknych okolicznościach przyrody o właśnie historii ulic Włocławka. Głównie tej nowszej części XIX-wiecznej, ale sięgając również i początków, czyli średniowiecza. Skąd się wziął ten układ ulic, jak się miasto rozwijało, w którą stronę, kiedy włączano tereny do naszego miasta i jakie miało to znaczenie dla obecnego miasta, tak? W którą stronę to wszystko razem poszło.
1: Spacery historyczne przyciągają mieszkańców Włocławka, którzy chcą lepiej poznać swoje miasto. Organizatorzy podkreślają, że zainteresowanie tego typu wydarzeniami stale rośnie, a kolejne spotkania już są planowane.
0: Mogę powiedzieć, że na te spacerki, które ja prowadziłem, przychodziło po kilkadziesiąt osób. Myślę, że tak, cieszą się zainteresowaniem osób, które chcą się dowiedzieć czegoś o przeszłości naszego miasta. Myślę, że jest potrzeba organizowania kolejnych takich spotkań, a jednocześnie pogłębiania naszej wiedzy. Bo im więcej będziemy wiedzieli o naszym mieście, tym lepiej się w nim będziemy czuli. A przecież chyba nam wszystkim na tym zależy.
1: Takie spotkania mają pokazać, że historia miasta nie znajduje się tylko w książkach czy archiwach. Często kryje się tuż obok nas, w nazwach ulic, budynkach i miejscach, które mijamy każdego dnia.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.
2: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich.

0: Wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. Dzień dobry, panie prezydencie.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu.
0: Panie prezydencie, spotykamy się tuż po dwóch bardzo ważnych dla pana wydarzeniach. Pierwsze to sesja i absolutorium, a drugi dni Włocławka. I zacznijmy od sesji, absolutorium. Było burzliwie, długo trwała. No nie wiem, czy to dyskusja, ale może ocena pana pracy ze strony zarówno radnych opozycji, jak i koalicji. Proszę powiedzieć, co tak naprawdę najbardziej pana zabolało z tych głosów, które usłyszał pan na sesji?
1: Chyba taka nie do końca konstruktywna krytyka, tylko na zasadzie takiej, że no, głupio nam jest zagłosować za, to coś wymyślimy. Bo jeżeli słyszę zarzut, że oszczędzamy w przetargach i to jest źle, no to no, ciężko to przyjąć jako konstruktywną krytykę. No ale no, powiedzmy, że staram się to zrozumieć. Wiadomo, że na tej prawej stronie sceny politycznej trwa walka o duszę i niestety ona się sprowadza bardziej do tego, kto jest bardziej populistyczny niż kto jest bardziej merytoryczny i to chyba był tego obraz. I nie ukrywam, jestem zaskoczony, bo wydawało mi się, że mogę oczekiwać czegoś więcej po prostu.
0: Prawem opozycji jest krytyka, ta krytyka...
1: Bez dwóch zdań, absolutnie. Ja nikomu nie odbieram tej krytyki, tylko tak jak powiedziałem, jeżeli zarzutem jest, że nie wiem, że sadzimy w mieście drzewa, to jest zarzut, albo że za mało, no tak jak powiedziałem, że za mocno oszczędzamy i to źle, że przy postępowaniach przetargowych mamy oszczędności, bo lepiej by było, jakbyśmy wydawali więcej pieniędzy. Albo słyszę, że no, niczego nie robimy dla młodych w momencie, kiedy właśnie ogłoszony jest przetarg na rozbudowę skateparku, na budowę skill parku na Zawiślu, czyli takiego toru do jazdy.

0: na rowerach górskich. W momencie, kiedy rozbudowujemy tak naprawdę, czy budujemy infrastrukturę sportową przy zespole szkół numer 8 na Zawiślu, w momencie, kiedy kupiliśmy bursę i kupiliśmy hostel, ale tworzymy tam bursę i budujemy szkołę mistrzostwa sportowego, no to no ciężko powiedzieć, że to jest krytyka, to jest raczej szukanie po prostu za wszelką cenę dziury w całym, tak żeby wyjść na mównicę i powiedzieć, że no, usprawiedliwić się, bo ja jestem o tym przekonany, bo już na chłodno, a w samorządzie pracuję naprawdę od wielu, wielu lat. To wskaźniki te budżetowe, chociażby wskaźnik zadłużenia, który został obniżony w stosunku do zeszłego roku, czyli dobrze. Ten wartość inwestycji, która jest albo rekordowa, albo bliska rekordu. Gdyby tak merytorycznie podejść do tego sprawozdania z wykonania budżetu, to ciężko zagłosować przeciwko, jakkolwiek inaczej. Natomiast, natomiast no tutaj krytyka krytyką, ale no trzeba było zagłosować dla zasady i to głosowanie dla zasady trzeba było jakoś usprawiedliwić. Usprawiedliwić się jest dobre słowo.
1: Rozumiem, że oczekiwał pan bardziej merytorycznej krytyki, wskazówek, żeby się pochylić nad tym, zastanowić, może coś zmienić, a nie po prostu krytyki dla krytyki. No,
0: dokładnie.
1: To najbardziej bolało i to było najbardziej zaskakujące.
0: Ponad 44 miliony złotych pozyskanych środków na transport zbiorowy. Największa w historii 75 lat istnienia MPK dostawa autobusów do floty transportu zbiorowego i szef klubu opozycyjnego wychodzi na mównicę i mówi, że nie realizujemy inwestycji w zakresie transportu zbiorowego. No słabe, po prostu słabe.
1: No to przejdźmy do milszych rzeczy, a tym milszymi rzeczami są na pewno wspólne spotkania z mieszkańcami. Taka okazja była w miniony weekend Dni Włocławka, które już trwają od ponad tygodnia. Tym razem nie deszcz, ale upały trochę przeszkodziły w tej dobrej zabawie, jednak w ciągu dnia nie było takiego ruchu jak zwykle, ale proszę o podsumowania, panie prezydencie.
0: To prawda, pogoda, no, ciężko powiedzieć, że sprzyjała, czy nie sprzyjała. No, było bardzo gorąco, tak mówię, że gdyby było 10 stopni mniej, to byśmy mówili, że jest upał. Natomiast i służby miejskie w postaci różnego rodzaju zraszaczy i wodociągi nasze, które dostarczały kranówkę i podczas koncertu też rozdawaliśmy wodę w butelkach dla osób, które były pod sceną. No tutaj naprawdę staraliśmy się o to, żeby ta uciążliwość tych no niebywale wysokich temperatur była jak najniższa, ale mimo tak wysokich temperatur no, mieszkańcy dopisali po raz kolejny i uczestniczyli tak naprawdę od tych pierwszych koncertów, zresztą świetnych, Paktofonika z orkiestrą, która wystąpiła, no, przyciągnęła oczywiście bardzo dużą rzeszę ludzi, nawet spoza Włocławka. Ja sam zaprosiłem za scenę chłopca, który znał mimo tak na oko 12-13 lat, to był 12-13-latkiem, już mówiąc tak po polsku, to znał chyba wszystkie słowa piosenek i ja go obserwowałem, będąc, że tak powiem, po tej stronie z ludźmi, patrząc na to, co się na scenie dzieje. I obserwowałem tego młodego człowieka, zaprosiłem go później za scenę po to, żeby mógł sobie zrobić zdjęcie. I okazało się, że z tatą przyjechał z Bydgoszczy, więc też pytaliśmy ludzie ze Szczecina, z Wrocławia, więc fajnie, bardzo się cieszę, że ten zestaw gwiazd, które proponujemy, a przypomnę, oprócz Paktofoniki był też Fukaj, byli też bracia Kacperczyk, którzy też świetny koncert dali i przyciągnęli bardzo dużo
1: nie
0: tylko młodych ludzi, dokładnie, ale w dużej części. Następnego dnia Paul de Wire, który jest, myślę, że wschodzącą gwiazdą polskiej sceny muzyki rockowej, bo to połączenie szant na rockowo.

0: Ale później oczywiście Mysłowicz, który zagrał świetny koncert, no i Tilaw z Muńkiem, który no też zagrzał publiczność i chyba 16 czy 17 utworów zagrał. No to wszystko spowodowało, że ludzie naprawdę świetnie się bawili i wiele takich pozytywnych słów też, będąc z mieszkańcami na publiczności, usłyszałem i bardzo mnie to cieszy. Bo tak naprawdę o to w tym wszystkim chodzi, o to, żebyśmy poczuli tą naszą wspólnotę, poczuli się, że jesteśmy razem w naszym wspólnym domu. I ten dom to Włocławek i dobrze nam w nim po prostu jest.
1: Co panu największą frajdę sprawia właśnie przy okazji takiego wydarzenia w mieście jak Święto Miasta? To spotkanie na backstage'u, czy to właśnie bycie z mieszkańcami w tłumie i czucie tego miasta?
0: Ja zawsze jestem z mieszkańcami w tłumie i to mi sprawia największą satysfakcję. Też rozmowa z mieszkańcami, to, że widzę, że podoba się to, co robimy, ale też chętnie słucham podpowiedzi, również dotyczących tych, kto ma wystąpić na kolejnych tego typu imprezach, a tych imprez w naszym mieście jest coraz więcej i no, to dobrze, bo widzę też, że coraz chętniej mieszkańcy biorą w nich udział. Za chwilę mamy Festiwal Wisły, później finał letnich brzmień, po drodze jeszcze Freshland, a we wrześniu United Session, czyli w nowej odsłonie fantastyczna impreza taneczna, która od 5 lat świetnie funkcjonuje w naszym mieście. Zresztą dyrektorem artystycznym jest Michał Kaczorowski Kaczoreks, więc no, wiemy, co ten chłopak potrafi. No i Festiwal Fajansu, który mam nadzieję, że w tym roku, znaczy wszystko na to wskazuje, że w tym roku wejdzie na jeszcze wyższy poziom organizacyjny, a to oznacza, że prawdopodobnie wyjdziemy już z murów Centrum Kultury Browar B, przeniesiemy się w plener i przez ten fakt będzie też sporo nowych, ciekawych atrakcji. Po drodze jeszcze fiesta balonowa w lipcu, więc no, cały czas coś ciekawego dla mieszkańców Włocławka będzie.
1: Dużo takich pozytywnej energii odbierał pan w czasie tych spotkań z mieszkańcami, a czy pojawiały się też trudne pytania?
0: Nie.
1: To nie
0: Absolutnie
1: była dobra
0: tutaj.
1: okazja.
0: Nie, może, no, bo
1: Atmosfera nie sprzyja.
0: atmosfera nie sprzyjała, no też zdecydowanie łatwiej jest gdzieś, że tak powiem, z
1: Anonimowo.
0: klawiatury anonimowo się uzewnętrzniać niż face to face. Aczkolwiek no, bywają też takie sytuacje, jak chociażby ostatnio podczas sesji Rady Miasta, kiedy mieszkaniec zabrał głos zupełnie nie w temacie, tak jakbyśmy rozmawiali o strategii rozwoju miasta, którą radni uchwalili w 2022 roku, czyli no, 4 lata temu. Ale to już inna historia. Do czego zmierzam? Do tego, że no, wręcz oburzającym była sytuacja, kiedy to właśnie ten młody człowiek wyzywał na pojedynek na pięści radnego, który śmiał wypowiedzieć swoje zdanie czy na temat tego, co prezentował ten młody człowiek. No, już pomijam fakt, że Krzysztof Grządziel jest no, w wieku takim no, już senioralnym, no, trzeba to jasno powiedzieć, i zachowanie takie gimnazjalne, że jak ci się nie podoba, to chodź wyjdziemy i zobaczymy, kto jest silniejszy, no, to jest raczej
1: Na
0: żenujące.
1: całe szczęście to są pojedyncze przypadki, które
0: Tak
1: się
0: jest.
1: zdarzają. Panie prezydencie, na koniec nie mogę nie zapytać, bo mija ten dzień, kiedy zielone tereny Śródmieścia po raz kolejny powinny być. Przesunął się termin zakończenia inwestycji 30 czerwca. No nic na to nie wskazuje.
0: Ale wykonawca zgłosił gotowość do rozpoczęcia prac odbiorowych, więc powołamy komisję i w taki sposób bardzo skrupulatny będziemy oceniać, czy

0: to, co zamówiliśmy, faktycznie jest zrealizowane. Widać, bo to no, ciężko to ukryć, że prace cały czas trwają. Mamy kilka dni na to, żeby przystąpić do tych odbiorów, no więc no, tak to w tym momencie wygląda. Tak jak powiedziałem, wykonawca wysłał do nas zgłoszenie do gotowości, do
1: odważnie.
0: Odważnie, no więc będziemy to oceniać.
1: Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Proszę państwa, Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka, był moim i państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Mimo upalnej pogody mieszkańcy Włocławka licznie odwiedzili niedzielny biojarmark na Starym Rynku. Wystawcy przygotowali ofertę idealnie dopasowaną do letnich dni. Nie brakowało świeżych warzyw, naturalnych syropów, miodów czy produktów na grilla. Jak podkreślają sprzedawcy, lato to czas, kiedy klienci chętnie sięgają po zdrowe i lokalne produkty.
1: W Pasiece, słuchajcie, znajdziecie najlepsze rzeczy na lato. Wiadomo, że jak lato, to chce nam się pić, potrzebujemy się otrzeźwić może też. I na pewno fajnym takim produktem, który można stworzyć dzięki temu, że mamy produkty Pszczele, jest miód, który dodajemy do lemoniady. Świeża mięta znajdziecie też u naszych wystawców. I do lemoniady można dodawać również pyłek pszczeli, więc to jest taki świetny dodatkowy produkt, który daje nam witaminy, minerały, daje nam odporność, więc warto sobie połączyć przyjemne z pożytecznym. Oprócz tego mamy soczki, wszystkie słodzone miodem, a więc bardzo, bardzo zdrowe. Proponuję tylko dodawać dużą ilość lodu i ten sok. I będzie rewelacja. Pszczółki mają teraz ciężki czas. Jest bardzo duży upał, ale pracują i mamy to szczęście, że nasza pasieka jest w rezerwacie przyrody Kulin, pięknym nadwiślańskim rezerwacie i mają sporo cienia, także mają co robić. Mają komfortowe warunki, a miód, który kupujecie u nas, jest po prostu najwyższej jakości.
0: Na stoisku pieczone i wędzone nie zabrakło natomiast dobrze znanych regionalnych wyrobów mięsnych. Choć tym razem bez nowości, największym zainteresowaniem cieszyły się produkty, które doskonale sprawdzają się podczas letnich spotkań przy grillu.
2: Przyznam się szczerze, że akurat dzisiaj nie mamy żadnych nowości, ale to co zwykle oczywiście, ale przy tej temperaturze nawet produkty dojrzewające staramy się chować do lady, bo jednak przewidywana temperatura dla produktów dojrzewających to jest 18-21 stopni mniej więcej, no dzisiaj jest jakby trochę bardziej gorąco. Szkoda nam tych produktów, bo to są wyroby wysokiej jakości, więc też chowamy to do lady. Ale tak czy inaczej mamy dla Państwa no, wszystko to, co normalnie oferujemy, więc szynki, zarówno te robione tradycyjnie na peklosoli, jak również te robione na zwykłej soli, na soli kłodawskiej, więc zupełnie z czystą etykietą, gdzie jest tylko mięso, sól, przyprawy, na etykiecie nic więcej. Do tego kiełbasy różnego rodzaju, kiełbasy grillowe, tak jak mamy świetną kiełbasę z serem i z jalapeno. Ser to jest grana padano, więc sorry, mogę się pochwalić, nigdzie Państwo nie kupicie takiego produktu, bo to jest naprawdę wysokiej jakości ser. My to też robimy dla takiej restauracji w Warszawie. Oni w zasadzie nam narzucili, a przyznam się szczerze, że jesteśmy bardzo zadowoleni, bo też bardzo długo się zastanawialiśmy w zeszłym roku, z którym serem robić, jak to ma wyglądać, żeby to się nie wytapiało, żeby było fajne, żeby ten ser nie wyciekał, żeby się nie robiła dziura po zgrillowaniu, załóżmy, czy upieczeniu. Także zdecydowanie polecamy, jest to bardzo fajny produkt, bardzo dobrze smakuje, z lekką pikantnością, pochodzącą właśnie od jalapeno. Ale też mamy delikatniejsze rzeczy, takie białe na grilla zupełnie. A, no jeszcze jedna rzecz najważniejsza. Robiona na soli kłodawskiej. Nie używamy nigdy peklosoli do produktów, które są przeznaczone na grilla, żeby uniknąć jednak powstawania nitrozoamin, które są kancerogenne i no nie powinniśmy po prostu tego zjadać. Także nie ma nawet ryzyka dla tych osób, które robią sobie

mocno zgrillować, mocno przypiec, nic tam się nie zadzieje, bo nie mamy żadnego składnika, który by powodował jakieś negatywne skutki. Natomiast takich delikatniejszych rzeczy mamy też normalną białą parzoną z majerankiem, również przeznaczoną na grilla. Mamy taką białą, ale z czosnkiem niedźwiedzim, też

0: długich, może sobie kupić również krótką. Także to jakby takie na sezon, ale robimy też, co jest bardzo fajne, w plasterkach nasz boczek z pieca i karkówka z pieca. Do tego dajemy taką fajną przyprawę, taką paprykową. Ona jest trochę z harisą. Harisa to jest taka mieszanka papryk różnego rodzaju, dość pikantna. Daje bardzo fajny smak i to jest takie do szybkiego przypieczenia albo na grillu, albo w piekarniku, chociażby na, jako danie obiadowe, tak? Bo to jest też bardzo fajna rzecz, więc zdecydowanie polecamy. No i tradycyjnie oczywiście kaszanka z boczkiem. Kostka boczku w środku, kostka wątróbki. Wiem, że dużo osób tej wątróbki nie lubi, ale większość lubi, robimy z wątróbką.
1: Letnią ofertę przygotowała również manufaktura Borówek. Wśród propozycji znalazły się naturalne syropy, octy owocowe oraz inne przetwory.
2: Świeżutki, bo już okres kwitnienia czarnego bzu praktycznie się kończy. Jeszcze gdzieś nie gdzie można zobaczyć ostatnie baldachimy kwiatów czarnego bzu. Także my zrobiliśmy nasz tradycyjny syrop z kwiatu czarnego bzu, serdecznie zapraszamy, świeżutki, z pyłkiem kwiatowym, widać jeszcze mętny, także to nie jest filtrowany produkt. Nasz domowy wyrób, kwiat z czarnego bzu, zimą na przeziębienia, może nie tylko zimą, ale w momencie, kiedy coś nas tam bierze, jakieś przeziębionko, w pierwszym takim, że tak powiem, etapie zwalczania czegoś takiego, nieodzowny produkt, naturalny antybiotyk, można powiedzieć.
3: Poza tym, co jeszcze macie dzisiaj w ofercie?
2: Tradycyjnie nasz domowy dżem z borówki, 90% owocu tutaj jest, także to serdecznie zapraszam. Nasi klienci, którzy już kupują od jakiegoś czasu od nas nasze produkty, wiedzą, co to jest za produkt. Mamy też musztardę domową z jabłek. Do wykonania tej musztardy bazą są nasze jabłka. Doprawiona jest trzema rodzajami gorczycy, pieprzem, octem jabłkowym, kurkumą. Taka w wersji takiej pikantniejszej. Co jeszcze mamy? No, nasze octy. Naturalne, żywe, z prawdziwej fermentacji i octy. No, nie pasteryzowane, nie filtrowane, to są naturalnie mętne octy. Mamy i ocet jabłkowy, mamy i ocet z kwiatu czarnego bdzu. Też jeszcze też właśnie widać, można zobaczyć, to jest z pyłkiem kwiatowym ten ocet. No i praktycznie można powiedzieć, że ocet z borówki, ale to już ostatnia butelka tak naprawdę. Czekamy teraz na świeży owoc i będziemy produkowali następne partie. Myślę, że jest to ocet bardzo mocno niedoceniany, bo wszyscy mówimy o tkcie jabłkowym, ale tak naprawdę też ocet z borówki to jest ten sam proces fermentacji, tylko to jest proces fermentacji z borówki, a nie z jabłek. Ja osobiście uważam, że jest to ocet bardzo mocno niedoceniany, bo ja na przykład osobiście go używam zamiennie z jabłkowym i na sobie przetestowałem, że przynosi takie same korzyści jak stosowanie octu jabłkowego. Jeżeli chodzi o mój układ trawienny, to wspaniale się spisuje. A do tego no borówka, no to chyba o właściwościach owoców borówki to nikomu nie trzeba nic mówić, nikogo przekonywać, bo wszyscy doskonale wiemy, jakie ma właściwości owoc borówki. No i zapraszamy w najbliższym czasie już na świeże owoce, bo już powiem tak, zapalają się. U nas się tak mówi, że już się zapalają, to znaczy, że już pojedyncze już zaczynają się wybarwiać, nie? Także myślę, że za 2 tygodnie już będzie owoc.
1: Nie zabrakło także świeżych warzyw. Stoisko porzeczkowej krainy przyciągało mieszkańców bogatym wyborem sezonowych produktów, które mogą stać się podstawą letnich obiadów.
4: Wszystko jest świeżutkie, wczoraj wieczorem wycinane, także zapraszamy.
3: I co w tej ofercie się pojawiło?
4: Z nowości mamy marchewkę w pęczku, świeża, młoda, kapusta pekińska, też świeża, młodziutka. Wielkości 3 kg. Niestety, taka urosła. Sałatę polecamy, kręconą, lolo i rzymską. Z ziół miętę, melisę, coś na orzeźwienie właśnie, żeby przyprawić mięsko, oregano i oczywiście standardowe koperek, szczypiorek, pietruszka. Dzisiaj robimy botwinkę, bo jest świeżutka, także zapraszamy.
3: Czyli przepis na gwarantowany dobry obiad.
4: Tak jest, wszystkie warzywka mamy, ziemniaczki do tego też są, cebulka i czosnek, czyli super obiad na taki dzień.
1: Na upalne dni idealnym orzeźwieniem okazała się zdrowa lemoniada z pietruszki przygotowana przez restaurację Naturalna. To jedna z propozycji, która zaskakiwała smakiem i pokazywała, że zdrowa kuchnia może być również bardzo orzeźwiająca.
5: Kolejny wspaniały weekend i kolejny wspaniały biojadnik. co w ten weekend, jak pogoda jest ok, tak jak w ubiegłym roku, zaczęliśmy wozić i produkować dla Was lemoniadę pietruszkową, to w tym roku też mam Waszą ulubioną lemoniadę

0: pietruszkową, która jest zimna, która jest robiona z natki z pietruszki, z jabłuszkiem, z miętą, lekko dosłodzona syropem z agawy. Wpadnijcie, poczęstujcie i napijcie się.
1: Biojarmark to jednak nie tylko miejsce zdrowych zakupów. Podczas wydarzenia nie zabrakło również akcji charytatywnej. Przedstawiciele Stowarzyszenia Przestrzeń Relacji i Sztuki prowadzili zbiórkę na leczenie Natalii, zachęcając mieszkańców do wsparcia dziewczynki.
2: Zbieramy na leczenie Natalki Tucholskiej z Lipna, która zmaga się z nowotworem pnia mózgu, także myślę, że pierwszy raz, ale bardzo naprawdę taki dla nas istotny.
3: A co przygotowałyście w takim razie?
4: Był sernik, pleśniak, babeczki borówkowe, ciastka maślane i chlebek bananowy. Wszystko oczywiście domowej roboty.
3: I wszystko widzę, że ubywa. Ludzie są zainteresowani, chętnie wspierają akcję.
2: Dokładnie tak, aż same jesteśmy w szoku, że tak wszystko znika w zawrotnym tempie. Także jeśli Państwo będziecie chcieli, macie ochotę, to też serdecznie zapraszamy. Liczymy na to, że będziemy mogły pojawić się następnym razem.
1: Kolejne edycja Biojarmarku odbędzie się już za 2 tygodnie. Organizatorzy zapowiadają ponownie bogatą ofertę lokalnych producentów oraz kolejne inicjatywy skierowane do mieszkańców. W sobotę we Włocławku odbędzie się regionalny kongres kobiet. To już 5. edycja wydarzenia, które od lat łączy mieszkanki regionu, zachęca do rozmów, wymiany doświadczeń, wspólnego działania i spotkania się. Na uczestniczki oraz uczestników czeka wiele ciekawych wystąpień oraz rozmów o sprawach ważnych dla kobiet. Kongres odbędzie się w Centrum Kultury Browar B.
5: Kongresy kobiet inspirują i wzmacniają kobiety. Będą panele tematyczne, ale też będzie trochę o zdrowiu. Na tych korytarzach będzie się działo. Także zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie już od godziny 13, bo od tego momentu trwa rejestracja i w tym samym czasie będziecie Państwo mogli skorzystać z porad, czy zrobić badania fundacji, które będą u nas gościły. I tak zaprosiłam, tak jak w zeszłym roku, z Fundację Dzieci i Dorosłych z Cukrzycą. Ich przedstawicielki i przedstawiciele będą robić badania poziomu cukru we krwi, będą edukować, rozmawiać z Państwem. Dla pierwszych 120 osób, dzięki pani Ani Kokocińskiej, udało nam się zorganizować paski do badania również kwasu moczowego. Będzie fundacja Pokonać endometriozę. To jest bardzo trudna i ciężka choroba kobieca. Często mało osób o niej wie.
1: W kongresie będą uczestniczyli przedstawiciele fundacji Postawmy na Nogi, działającej na rzecz kobiet zmagających się z lipoedemią, niezależnie od wieku czy stadium choroby. Z badań wynika, że choruje na nią nawet 10% kobiet na całym świecie.
5: Od 14 zaczyna się nasz kongres kobiet. I tak. Zaczniemy od panelu biznesowego, kreatywnie w życiu i w biznesie, pani Anna Pawłowska-Kruzińska oraz Dorota Stosik. Następnie od historii kobiet do herstorii i z powrotem, pani doktor Małgorzata Tracz-Janik. Następnie coś o zwierzętach, bezdomność wśród psów i kotów, jak skutecznie przeciwdziałać, które poprowadzi pani Anna Samczek. Pani Anna jest współorganizatorką kongresów o prawach dotyczących praw zwierząt, które odbywają się w Senacie. Pani Anna Kokocińska i żyli długo i szczęśliwie. Następnie pani Joanna Czerska-Tomas będzie miała panel Zdrowa Ja, gdzie porozmawiamy troszkę o chorobach związanych z kobietami, jak się badać, co robić, żebyśmy żyły długo i szczęśliwie. Po przerwie będziemy mieli pokaz tańca orientalnego organizowanego przez Agnieszkę Lejlę Świeczkowską. Następnie pani Daria Górniak-Dzioba przedstawi Kobiety w działaniu, siła, troska i zmiana. Panel prawny Kobieta kobietą, pani Iwona Daroszewska oraz 3 rundy z rakiem wciąż w ringu, który poprowadzi pani Izabela Woźniak. Po kolejnej przerwie przyjdzie czas na naszych gości specjalnych. W tym roku zaprosiłam do Włocławka panią Ewę Kuryło oraz Piotra Pręgowskiego. Dla tych Państwa, którzy oglądali Rancho, te osoby są bardzo zdane. I co nas też cieszy, że w tym roku wznowiono produkcję rancha i będą mogli odpowiadać na Państwa pytania i podzielić się swoją wiedzą.
1: Uczestnictwo w kongresie jest bezpłatne. Należy jednak pobrać wejściówkę ze strony app.ebenea.pl.

0: lub na profilu facebookowym Agnieszki Jury-Walczak. Przypominamy, sobota 4 czerwca, godzina 13 w CKBB. W Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie odbyła się gala wręczenia nagród i wyróżnień sportowych, stypendiów za wyniki w nauce oraz stypendiów za osiągnięcia artystyczne uczniów szkół prowadzonych przez gminę. Na sali zgromadzili się najlepsi, najbardziej uzdolnieni uczniowie z gminy Wosławek. Towarzyszyli im rodzice, opiekunowie oraz nauczyciele.
1: Myślę, że jest to taka wyjątkowa okazja do tego, aby przede wszystkim uhonorować młodych ludzi, którzy dzięki swojej pracowitości, talentowi i wytrwałości osiągają te ogromne sukcesy naukowe, artystyczne i sportowe. Bo to właśnie wy, drodzy uczniowie, jesteście najlepszym dowodem na to, że pasja połączona z systematyczną pracą pozwala osiągać tak duże i tak ogromne efekty, o których sobie marzycie. I te dzisiejsze nagrody, stypendia, wyróżnienia są takim uhonorowaniem waszej ciężkiej pracy. Bo jak wiemy, drodzy Państwo, każdy sukces ma za sobą wiele godzin nauki, treningów, wytrwałości, wyrzeczeń i takiego zaangażowania, aby osiągnąć ten sukces na najwyższym poziomie. I drodzy uczniowie, możecie dziś być dumni ze swoich osiągnięć, a my jesteśmy dumni z was.
0: Wójt podziękowała i pogratulowała laureatom, ale również rodzicom i nauczycielom, którzy są mentorami dla swoich młodych podopiecznych. Bez ich zaangażowania i ukierunkowania nie byłoby takich sukcesów. Uroczystość uświetniły występy artystyczne uczniów, które dostarczyły uczestnikom wielu wzruszeń i pozytywnych emocji, podkreślając wyjątkowy charakter wydarzenia. Gala przebiegła w serdecznej i rodzinnej atmosferze, będąc okazją do wspólnego świętowania sukcesów młodego pokolenia. Rodzinna atmosfera, kujawskie tradycje i wspólna zabawa. Tak wyglądała czwarta edycja pikniku na soli w Zgłowiączce. Wydarzenie po raz kolejny zgromadziło mieszkańców gminy Lubraniec i okolic, którzy przez całe popołudnie korzystali z licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Nazwa pikniku nie jest przypadkowa. Nawiązuje do bogatej historii Zgłowiączki, gdzie już w XII wieku funkcjonowały warzelnie soli.
2: Zgłowiączka była słynna dzięki soli. Ja uważam, że atmosfera na tym pikniku mimo ciepła nie będzie soli przypominać. Mam za sobą już przejażdżkę między innymi z krukami i tutaj z... bo to jest armia zacięczna, średniowieczna. Tak, miałem tą przyjemność obwieźć, a więc za nami wspaniały kościół poczęcia Najświętszej Marii Panny z XV wieku, a więc jeden ze starszych obiektów. Chcę również Państwu powiedzieć, że Zgłowiączka to wieś jedna z najstarszych, jeśli chodzi o zapis, 1155. Losy tej parafii były różne. Należały do diecezji płockiej. Dopiero przez Jana Lubrańskiego w 1511 roku jak gdyby wróciły, no dzisiaj możemy powiedzieć, na nasz teren, do naszej gminy. Znajdujemy się na obiektach szkoły podstawowej imieniem Tadeusza Kościuszki. Ta szkoła ma też ponad 100 lat. Byłem właśnie, nawiązując do tego pikniku, na zakończeniu roku, ale oddziałów przedszkolnych. Taki piękny spektakl, gdzie ósme klasy, startując, płynąc łodzią, wyruszają w świat. Mój los był taki, że doprowadził mnie blisko 41 lat temu do właśnie Zgłowiączki, w której mieszkam. Wtedy to były piękne czasy, bo zwierząt było bardzo dużo. Mówię o zwierzętach gospodarskich. No niestety teraz zwierząt nie ma, a więc sami Państwo widzicie i słyszycie, że musiałem zostać burmistrzem. I bardzo się cieszę, ponieważ w tym roku rozpoczynamy następną bardzo ważną inwestycję. Będziemy przeprowadzać termomodernizację i wymianę źródła ciepła przy naszej ochotniczej straży pożarnej, czyli przy naszej remizie. Stąd tutaj cieszę się, że są strażacy, którzy w tamtym roku uzyskali ten piękny nowy średni wóz, a oprócz tego są

0: w krajowym systemie ratownictwa.
1: Na uczestników czekały warsztaty rękodzielnicze, pokazy haftu kujawskiego, prezentacje dawnych rzemiosł oraz liczne atrakcje dla najmłodszych. Nie zabrakło także lokalnych przysmaków i wspólnego biesiadowania, które od lat są nieodłącznym elementem wydarzenia. Piknik był okazją nie tylko do odpoczynku, ale również do integracji mieszkańców i pielęgnowania lokalnych tradycji.
2: Przygotowaliśmy strefę kulinarną z darmowym żurkiem, oczywiście dla każdego uczestnika, z darmową wodą, bo przy takim upale no inaczej się nie da. Mamy słodkości przygotowane przez nasze KGW w Zgłowiączce. Mamy wiele atrakcji, takich jak dmuchańce, mamy zaproszonych rycerzy z Aleksandrowa Kujawskiego, mamy straż pożarną, która tutaj zadbała o to, żeby było klimatycznie podczas tego upału dzisiejszego pikniku. Oni tam będą pokazywać nam nowy wóz bojowy, kurtynę wodną tutaj zamontowali, oczywiście na koniec piana party dla dzieci, może niekoniecznie dla dzieci, bo my też się szykujemy tam, żeby uczestniczyć.
3: Poza tym jeszcze akcja charytatywna. Kogo wspieracie?
2: Wspieramy Julkę Michalską, dziewczynkę, która uczy, jest licealistką w Kowalu. Przygotowaliśmy dla niej licytację, tak jak co roku. Z tym, że w tym roku jest wyjątkowa licytacja, bo koło gospodyń wiejskich w Zgłowiączce postanowiło przekazać na tą licytację swoje rękodzieło. A z racji tego, że jesteśmy ambasadorem haftu kujawskiego, to przekazałyśmy różne rzeczy związane z haftem kujawskim, a różne rzeczy z szydełkiem, jakieś chusty, torby.
4: Cieszy nas fakt, że po raz drugi jesteśmy współorganizatorem tego pikniku i dlatego też właśnie impreza odbywa się na terenie naszej szkoły.
5: Jakie atrakcje czekają na uczestników?
4: Mamy mnóstwo atrakcji. Z naszej szkoły, z naszej strony szkoła ma przygotowane stoisko. Mamy warkoczyki dla dzieci, tatuaże. Można sobie zrobić popcorn, kupić różne rzeczy. Mamy też obok stoisko zespołu szkół w Kowalu, gdzie jest prowadzona loteria. Wszystko na rzecz właśnie Julki, dla której dzisiaj zbieramy pieniądze.
1: Organizatorzy podkreślają, że piknik na soli z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem i już dziś zapowiadają kolejną edycję wydarzenia. W auli Państwowej Akademii Nauk Stosowanych rok akademicki zakończył Medyczny Uniwersytet III wieku we Wrocławku. Ten rok był bardzo ważny dla jednostki, ponieważ uniwersytet kończył 10 lat.
6: Był to rok dla nas bardzo, bardzo trudny, dlatego że mieliśmy akurat w tym roku nasze dziesięciolecie działalności, więc wplotło się w to bardzo dużo różnych imprez, dużo spraw trzeba było w ciągu roku załatwić. W każdym bądź razie był to bardzo, bardzo trudny rok. Następnie, co my żeśmy w tym roku robili? Najważniejsze sprawy. W każdą środę organizowaliśmy dla naszych słuchaczy spotkania z ciekawymi ludźmi. Były to tak zwane środowe wykłady. Następnie dużo było spotkań integracyjnych. Wszystkie takie ważniejsze święta to spotkania integracyjne były. Następnie dużo było wyjazdów do teatrów. Chodziliśmy do multikina na bardzo ciekawe filmy oraz na koncerty, gdzie występują najwięksi artyści świata. Niedaleko jak wczoraj byliśmy na przepięknym koncercie 90 lat Pavarotti. Także kultura to jest taka nasza duża część działalności. Kultura i wyjazdy oczywiście. W naszym uniwersytecie działają 24 sekcje zainteresowań i właśnie sekcje bardzo dużo spraw muszą ogarnąć. Jakie to są sekcje? Więc są to sekcje rekreacyjne, fitness, yoga, tai chi, taniec towarzyski, jest taniec zumba, jest yoga. Następnie mamy koło rowerowe, 4 zajęcia są na basenie, jest brycz, są gry planszowe, koło literackie, które bardzo mocno się rozwinęło.
1: Obchody dziesięciolecia uniwersytetu były podzielone na kilka etapów. W pierwszym słuchacze posadzili drzewo w parku na Słodowie i postawili

0: Stawili ławeczkę upamiętniającą jubileusz.
1: Druga część to była gala, browarze B, wielki tort. Było ponad 400 osób, dużo gości oczywiście też. Kolejny, trzeci etap to był bal w Riverside, gdzie zatańczyliśmy 80 par poloneza. Przepiękna uroczystość. No i czwarta część, to jest część kulturalna. Byliśmy w Teatrze Muzycznym w Toruniu. 10 lat temu zaczynaliśmy w Toruniu od spektaklu Jutro będzie za późno i po 10 latach zakończyliśmy tym samym spektaklem. Oni też obchodzili dziesięciolecie tego spektaklu i my wtopiliśmy się jakoby w tą wspólną imprezę. Pojechaliśmy do nich z kwiatami. Piękna impreza była wspólna. Także dziesięciolecie, które się zapisało mocno w naszą działalność.
0: Wiodącą tematyką zajęć prowadzonych dla słuchaczy są nauki medyczne, profilaktyka chorób cywilizacyjnych i wielkich problemów geriatrycznych, badania naukowe, wiedza i nowoczesne technologie w promowaniu zachowań prozdrowotnych, bezpieczeństwo publiczne i ekologia w kształtowaniu jakości życia i zdrowia.
2: Dzisiaj czas na podsumowania, chociaż nasi słuchacze nie zatrzymują się, bowiem to jest tylko po prostu taki mały przerywnik w licznych aktywnościach, które pomimo okresu wakacyjnego także będą realizować. Cieszymy się bardzo z tego, bo kiedyż jak właśnie nie w tym okresie życia realizować wreszcie swoje pasje i zamiary.
3: Ilu członków liczy Uniwersytet Medyczny III wieku? Domyślam się, że więcej jest pań niż panów.
2: Tak, ale to jest klasyczna sytuacja, która wpisuje się w feminizację starości. To jest zjawisko obserwowane w Polsce i na całym świecie, bo jednak wydłużanie się życia ludzkiego wiąże się także z tym, że jednak w populacjach Europy i całego świata i Polski jednak mamy więcej pań, które dobiegają okresu późnej dorosłości, czy też nawet długowieczności. Oczywiście jest więcej pań, ale to liczne badania naukowe tego dowodzą, że kobiety, niezależnie od kategorii wiekowej, bardziej troszczą się o swoje zdrowie, one są w większym stopniu gotowe do udziału w badaniach profilaktycznych. Tak więc mamy nadzieję, że tutaj panowie przy okazji przebywania wspólnego na różnego rodzaju aktywnościach zaszczepią sobie też takie działania bardzo ważne dla zdrowia każdego człowieka, także i osoby w starszym wieku.
0: Zajęcia prowadzą eksperci i specjaliści z różnych dziedzin nauki, głównie z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz życia publicznego, w tym nauczyciele akademiccy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku, która sprawuje patronat naukowy nad stowarzyszeniem.
4: W budynku jest chłodno, ale atmosfera jest bardzo gorąca z tego względu, że to są najbardziej chyba nasi tacy podgrzewający atmosferę sympatii, wzajemnej życzliwości, uczestnicy naszych studiów, czyli seniorzy Uniwersytetu III wieku. Fantastyczna grupa, która zrzesza kilkaset osób. Myślę, że ta liczba już zbliża się do 1000. Zazdrościmy im energii tych wszystkich inicjatyw, które realizują, bo dzisiaj ten nasz taki prawdziwy uniwersytet jest wrzucony w pewne ramy formalne. Ministerstwo nam nakazuje pewne określone działania, co mamy robić, mamy wskaźniki, czynniki i tak dalej, a u nich jest swoboda, taki prawdziwy uniwersytet średniowieczny, gdzie słuchacze są wykładowcami, gdzie wykładowcy są słuchaczami. Przepiękna atmosfera.
3: Właśnie, jak układa się współpraca z tymi nieco starszymi studentami?
4: Bardzo dobrze. Ma nasza organizacja pozarządowa działająca przy uczelni, także obsługuje, można powiedzieć, w sensie projektowym, grantowym Uniwersytet III wieku. Mają u nas dwie siedziby w uczelni. Częściej ich widać do godzin popołudniowych u nas na uczelni niż studentów, którzy lubią troszkę chyba dłużej spać. W takim wypadku, no, dzięki nim uczelnia kwitnie i co bardzo ważne dzisiaj, tak kiedy rozglądam się po sali, trzeba przyznać, że no, na uniwersytecie jest wiedza, jest doświadczenie, ale dzisiaj jest też przepiękna elegancja, przepiękny gust, więc no, gust akademicki dzisiaj króluje na naszej uczelni.
0: Słuchacze Medycznego Uniwersytetu III wieku mają teraz zasłużone wakacje. Nie będzie to jednak czas odpoczynku, przeciwnie. Już teraz planują aktywności i wydarzenia, które będą odbywały się w roku akademickim 2026-2027. Historia Wrocławka ponownie stała się głównym bohaterem miejskiego spaceru. Tym razem mieszkańcy wzięli udział w kolejnym spotkaniu z cyklu spacerów historycznych prowadzonych przez Tomasza Wąsika. Tematem wydarzenia były ulice i place Wrocławka. Na trasie nie zabrakło opowieści o miejscach, które codziennie mijamy, ale często nie znamy ich pełnej historii.
5: Tematów jest bez liku.

0: wybieramy zawsze takie, które mogą okazać się najbardziej interesujące. Dzisiejszy spacerek dotyczył dosłownie ulic i placów Włocławka. Wydaje się, że jako mieszkańcy wiemy wiele na temat ulic, na temat budynków, kto w nich mieszkał, kiedy zbudowane, ale kiedy wejrzemy w głębiej trochę w te tematy, okazuje się, że te ulice kryją wiele ciekawych historii, jak również wyjaśnia się, dlaczego czasami w tym miejscu jest Plac Wolności, jak kiedyś nazywała się ulica 3 Maja i dlaczego była nową, a nie szeroką, a skąd się wzięła na przykład nazwa Szerokiej i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj sobie zrobiliśmy taki spacerek, rozpoczynając od informacji turystycznej, która znajduje się przy dworcu kolejowym, przy stacji kolejowej, ulicą Kościuszki do Placu Wolności. Ze względu na niestety niezbyt dobre warunki atmosferyczne musieliśmy troszeczkę skrócić, ale myślę, że zrealizowaliśmy program opowiadając w tych pięknych okolicznościach przyrody o właśnie historii ulic Włocławka, głównie tej nowszej części XIX-wiecznej, ale sięgając również jej początków, czyli średniowiecza. Skąd się wziął ten układ ulic, jak się miasto rozwijało, w którą stronę, kiedy włączano tereny do naszego miasta i jakie miało to znaczenie dla obecnego miasta, tak? W którą stronę to wszystko razem poszło.
1: Spacery historyczne przyciągają mieszkańców Włocławka, którzy chcą lepiej poznać swoje miasto. Organizatorzy podkreślają, że zainteresowanie tego typu wydarzeniami stale rośnie, a kolejne spotkania już są planowane.
0: Mogę powiedzieć, że na te spacerki, które ja prowadziłem, przychodziło po kilkadziesiąt osób. Myślę, że tak, cieszą się zainteresowaniem osób, które chcą się dowiedzieć czegoś o przeszłości naszego miasta. Myślę, że jest potrzeba organizowania kolejnych takich spotkań, a jednocześnie pogłębiania naszej wiedzy. Bo im więcej będziemy wiedzieli o naszym mieście, tym lepiej się w nim będziemy czuli. A przecież chyba nam wszystkim na tym zależy.
1: Takie spotkania mają pokazać, że historia miasta nie znajduje się tylko w książkach czy archiwach. Często kryje się tuż obok nas, w nazwach ulic, budynkach i miejscach, które mijamy każdego dnia.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Urządzenia biurowe również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 24 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Kulińska 12. Płeć samiec. Rok urodzenia maj 2026. Umaszczenie biało-czarny. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 24 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Kulińska 12. Płeć samica. Rok urodzenia maj 2026. Umaszczenie bury pręgowany. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 25 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Dziewińska 17. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie czarny, wielkość średni, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 26 czerwiec 2026, miejsce znalezienia Baruchowo, płeć samica, rok urodzenia około 2018, umaszczenie czarna, wielkość średni, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 26 czerwiec 2026, miejsce znalezienia gmina Wocławek, plaża Jezioro Wikaryjskie, płeć samica, rok urodzenia maj 2026, umaszczenie beżowa z białym, wielkość szczeniak, cechy szczególne, białe skarpetki.
1: Dzień dobry Państwu, w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o młodych ssakach, mianowicie wystosowaliśmy prośbę, żeby nie porywać leśnych dzieci. Dzisiaj poniekąd kontynuujemy ten temat, natomiast

Natomiast postanowiliśmy skupić się na ptakach, czyli pisklakach oraz podlotach. Może odpowiemy najpierw na pytanie, czym się różni pisklak od podlota, ponieważ pewnie część osób się zastanawia. Otóż pisklęta to są te nowo wyklute młode ptaszki. Jeśli chodzi o ptaki śpiewające, gniazdowniki, tak, czyli te, które wykluwają się w gniazdach, potrzebują opieki rodziców, codziennego, nieustannego karmienia. To są właśnie te ptaki, które są młode, niedługo po wykluciu, jeszcze nie są opierzone, wymagają nieustannego właśnie karmienia, opieki. Póki znajdują się w gnieździe, jeszcze ich pióra się nie wykształciły, są nazywane pisklętami. Natomiast podloty to już tacy ptasi nastolatkowie. To są ptaki, które już wystarczająco urosły, są za duże, żeby pomieścić się w gnieździe, ale nie są jeszcze całkowicie dorosłe. Nadal w jakimś stopniu są jeszcze zależne od opieki rodziców, natomiast wyfruwają z gniazda, rozbiegają się po okolicy, a rodzice przez jakiś jeszcze czas po prostu pełnią nad nimi opiekę, uczą ich po prostu życia. Bardzo często dostajemy informacje właśnie w tym okresie roku o znajdowanych ptakach, które nie potrafią latać. No i w większości przypadków okazuje się, że właśnie mamy do czynienia z podlotami. Podloty od dorosłych ptaków różnią się tym, że ich pióra są zwyczajnie krótsze, nie mają jeszcze tyle siły, żeby lecieć, natomiast w ciągu kilku dni one tę zdolność lotu powinny nabyć. Ich pióra dorosną do odpowiedniej wielkości i długości i no już będą praktycznie nie do rozróżnienia od osobników dorosłych, będą już potrafiły zająć się sobą. Apelujemy, żeby nie zabierać oczywiście ani piskląt, ani podlotów, jeżeli nie ma ku temu odpowiednich przesłanek. Jakie to są przesłanki? No takie, że na przykład maluchy są ranne, coś im się stało, tudzież rodzice nie żyją, widzimy ich martwych niedaleko gniazda. W innych przypadkach no, nie jest wskazane zabieranie takich ptaszków. Natomiast tutaj troszeczkę jest łatwiejsza sprawa niż ze ssakami, ponieważ no, ptaki nie rozróżniają tak dobrze zapachów, więc to, że weźmiemy pisklaka, podniesiemy go z ziemi, sprawdzimy, no nie pobijał się, nie krwawi, nic mu się nie stało, włożymy go z powrotem do gniazda, to będzie dla niego najlepsza opcja, ponieważ rodzice dalej będą się nim opiekować, dopóki nie będzie gotowy do opuszczenia tego swojego tymczasowego domu. Natomiast ptaki, po tym jak człowiek odłoży pisklę do gniazda, pamiętajmy, nie odrzucą go, będą po prostu się nim dalej opiekować. Jeśli chodzi o podloty, no dostajemy zgłoszenia właśnie o ptakach, które nie są zdolne do lotu. One raczej podskakują, machają skrzydełkami, mogą podlatywać po parę metrów, natomiast najczęściej po prostu drepczą sobie w trawie czy pomiędzy krzewami. Podlatują oczywiście, potrafią wspiąć się na drzewo, potrafią wspiąć się na wyższe krzewy, tak żeby uniknąć drapieżników. No i cały czas polegają jeszcze, tak jak wspomniałam, na opiece rodziców, natomiast jest to opieka, no, już nie tak silna, nazwijmy to. Po prostu rodzice od czasu do czasu dokarmiają takie ptaki, natomiast zachęcają ich do prób poszukiwania pokarmu na własną rękę, pokazują jak to zrobić. No i jeśli zauważą niebezpieczeństwo, no to starają się bronić takiego malucha właśnie przed tym niebezpieczeństwem.
I tutaj może takie ostrzeżenie, bardzo troskliwymi i no dosyć niebezpiecznymi dla nas ludzi osobami są ptaki krukowate.

które no, mają silne dzioby, mają silne szpony. Próbują, jeżeli oczywiście nie jest to duża grupa ludzi, jeżeli podejdzie do pisklaka jeden człowiek, przepraszam, do podlota jeden człowiek, to takie dorosłe ptaki no po prostu będą starały się młodego bronić. Może się zdarzyć, że będą na nas krzyczeć, może się zdarzyć, że będą nas próbowały nawet zaatakować. I to bez różnicy, czy będzie to kawka, czy będzie to duża wrona, czy powiedzmy sójka, tak? Są to ptaki, które bardzo silnie starają się bronić swojego potomstwa. No, a że są dosyć sporych rozmiarów, no to no, mogą zrobić krzywdę. Takie dosyć niebezpieczne ptaki to też dorosłe mewy, które po prostu informują okoliczne no, sąsiadki, nazwijmy to, i potrafią nawet w kilka, kilkanaście ptaków rzucić się na człowieka, który no, myśli, że takiemu maluchowi pomaga. Jeżeli chodzi o podloty, najlepiej je zostawić w spokoju. Wiemy, że dużo osób martwi się, co może stać się z tymi maluchami, szczególnie w okolicy, gdzie jest dużo psów, gdzie jest dużo kotów. Natomiast pamiętajmy, że zabranie takiego pisklaka z miejsca jego bytowania, no to nie jest dla niego nic dobrego. Najlepiej mu to wyjdzie na dobre, jeżeli po prostu zostanie w miejscu, gdzie się wykluł, gdzie dorastał, no i gdzie są rodzice, którzy nauczą go, jak funkcjonuje świat. Wspominałam, że podloty występują u gniazdowników, czyli tych ptaków, które budują gniazda. Natomiast są dwa gatunki, u których ta faza podlota nie występuje. I to są jeżyki, czyli te czarne, szybujące, gwiżdżące ptaszki pomiędzy blokami, które jeszcze nadal potrafią się kręcić. U nich maluch po osiągnięciu odpowiedniego wieku, odpowiedniej siły w skrzydłach tak naprawdę, po prostu wylatują z gniazda, zaczynają szybować i od tego czasu już do przyszłego roku przynajmniej nie osiądą na ziemi, czy po prostu nie wylądują. A drugim takim ptakiem, u którego ta faza podlota nie występuje, to są jaskółki. I to chodzi o w zasadzie wszystkie gatunki jaskółek. Natomiast jeżeli chodzi o zagniazdowniki, czyli obecne u nas w mieście bażanty na przykład, ale no, jeżeli ktoś hoduje swoje kurki, czy przepiórki, czy inne tego rodzaju ptaki, to wszystko są zagniazdowniki, które od wyklucia biegają za matką. Oczywiście ona ich broni, natomiast tutaj no, tak jakby nie ma tej fazy właśnie podlota, po prostu matka opiekuje się maluchami, a potem tę rolę przejmuje. Jeżeli są to oczywiście ptaki hodowane człowiek, natomiast te na wolności po podrośnięciu, no po prostu już zaczynają żyć samodzielnie. Także bardzo prosimy, jeżeli zauważą Państwo młodego ptaka, wszystko jedno, czy to będzie mała sikorka, czy to będzie młody gołąb, czy to będzie młoda sroka. Jeżeli te piórka są jeszcze nie do końca odpowiednio długie, jeżeli widzimy, że tutaj przy dziobie jeszcze ptaszek ma żółte znamiona, ten dziób dosyć mocno się odznacza, jest to podlot, należy zostawić go w spokoju. Jeśli nic mu nie jest, to po prostu dajmy mu dorosnąć tam, gdzie powinien, dajmy mu nauczyć się życia tak jak powinien. Jeżeli widzimy pisklaka, najlepszą opcją jest odłożenie go oczywiście do gniazda, tak żeby rodzice mogli się nim zająć. Także pamiętajmy, że ta przyroda jest obok nas. Wiemy, że dużo osób chce pomagać, ale właśnie najlepszą formą pomocy w tych przypadkach akurat jest zostawienie tych ptaków tam, gdzie żyją, tak żeby mogły dożyć do dorosłości, przynajmniej mieć szansę oczywiście na to pod opieką dorosłych. Pamiętajmy,

0: że nie musimy pomagać każdemu po prostu stworzeniu, które widzimy, bo no bardzo często tej pomocy nie potrzebują, a zabierając tego ptaka możemy mu zwyczajnie jeszcze bardziej zaszkodzić.
1: Do adopcji polecają się Majka. Majka to mała, czarna, podpalana, dość charakterna suczka. Majcia jest nieco lękliwa, szczególnie w obecności osób, których nie zna. Boi się szybkich gestów i głośnych dźwięków. Na szczęście łatwo zaskarbić sobie jej sympatię poprzez spokojne zachowanie, ściszenie głosu i oczywiście smaczki. Kiedy już zaufa, pokazuje jaka jest. A jest uroczą, aktywną wiercipiętką, która kocha spacery i towarzystwo. Potrafi sama wpakować się na kolana i rozdawać tony całusków. W stosunku do innych psów wydaje się być łagodna. Jednak, jeżeli ktoś ma psa, to jak zawsze zapraszamy do zabrania go na spacer zapoznawczy z Majeczką. Majka czeka na odpowiednich ludzi, którzy pokochają ją i zabiorą ze schroniska, żeby dać dom już na zawsze. Kto chciałby poznać naszą małą załuzę? Majka zarejestrowana jest pod numerem 13 349/71/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Walia. Biało-szara walia to młoda koteczka o drobnej budowie. Nasi lekarze ocenili, że walijka ma nieco ponad rok. Nic więc dziwnego, że kocha zabawę i jedzonko. To delikatna kicia, która potrzebuje trochę czasu, aby przyzwyczaić się do nowych warunków i ludzi i kotów. Ale kiedy pierwszy stresik minie, zmienia się w uroczą na kolankową miziulkę i ciekawską eksploratorkę. W naszej kociarni fajnie dogadała się z kolegą Heliosem, z którym ucina sobie wspólne drzemki. Walia do pełni szczęścia potrzebuje teraz ludzi, którzy dadzą jej miejsce obok, poświęcą jej swój czas, otoczą opieką i ogromem miłości. Walia zarejestrowana jest pod numerem 48/19/35/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna.

0: fizyczne, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Mimo upalnej pogody mieszkańcy Włocławka licznie odwiedzili niedzielny biojarmark na Starym Rynku. Wystawcy przygotowali ofertę idealnie dopasowaną do letnich dni. Nie brakowało świeżych warzyw, naturalnych syropów, miodów czy produktów na grilla. Jak podkreślają sprzedawcy, lato to czas, kiedy klienci chętnie sięgają po zdrowe i lokalne produkty.
1: W Pasiece, słuchajcie, znajdziecie najlepsze rzeczy na lato. Wiadomo, że jak lato, to chce nam się pić, potrzebujemy się otrzeźwić może też. I na pewno fajnym takim produktem, który można stworzyć dzięki temu, że mamy produkty pszczele, jest miód, który dodajemy do lemoniady. Świeża mięta znajdziecie też u naszych wystawców. I do lemoniady można dodawać również pyłek.

0: jelly. Więc to jest taki świetny dodatkowy produkt, który daje nam witaminy, minerały, daje nam odporność, więc warto sobie połączyć przyjemne z pożytecznym. Oprócz tego mamy soczki, wszystkie słodzone miodem, a więc bardzo, bardzo zdrowe. Proponuję tylko dodawać dużą ilość lodu i ten sok. I będzie rewelacja. Pszczółki mają teraz ciężki czas. Jest bardzo duży upał, ale pracują i mamy to szczęście, że nasza pasieka jest w rezerwacie przyrody Kulin, pięknym nadwiślańskim rezerwacie i mają sporo cienia, także mają co robić. Mają komfortowe warunki, a miód, który kupujecie u nas, jest po prostu najwyższej jakości.
1: Na stoisku pieczone i wędzone nie zabrakło natomiast dobrze znanych, regionalnych wyrobów mięsnych. Choć tym razem bez nowości, największym zainteresowaniem cieszyły się produkty, które doskonale sprawdzają się podczas letnich spotkań przy grillu.
2: Przyznam się szczerze, że akurat dzisiaj nie mamy żadnych nowości, ale to co zwykle oczywiście, ale przy tej temperaturze nawet produkty dojrzewające staramy się chować do lady, bo jednak przewidywana temperatura dla produktów dojrzewających to jest 18-21 stopni mniej więcej, no dzisiaj jest jakby trochę bardziej gorąco. Szkoda nam tych produktów, bo to są wyroby wysokiej jakości, więc też chowamy to do lady. Ale tak czy inaczej mamy dla Państwa no, wszystko to, co normalnie oferujemy, więc szynki, zarówno te robione tradycyjnie na peklo soli, jak również te robione na zwykłej soli, na soli kłodawskiej, więc zupełnie z czystą etykietą, gdzie jest tylko mięso, sól, przyprawy, na etykiecie nic więcej. Do tego kiełbasy różnego rodzaju, kiełbasy grillowe, tak jak mamy świetną kiełbasę z serem i z jalapeno, ser to jest grana padano, więc sorry, mogę się pochwalić, nigdzie Państwo nie kupicie takiego produktu, bo to jest naprawdę wysokiej jakości ser, my to też robimy dla takiej restauracji w Warszawie, oni w zasadzie nam narzucili, a przyznam się szczerze, że jesteśmy bardzo zadowoleni, bo też bardzo długo się zastanawialiśmy w zeszłym roku, z którym serem robić, jak to ma wyglądać, żeby to się nie wytapiało, żeby było fajne, żeby ten ser nie wyciekał, żeby się nie robiła dziura po zgrillowaniu, załóżmy, czy upieczeniu, także zdecydowanie polecamy, jest to bardzo fajny produkt, bardzo dobrze smakuje, z lekką pikantnością pochodzącą właśnie od jalapeno, ale też mamy delikatniejsze rzeczy, takie białe na grilla zupełnie. A, no jeszcze jedna rzecz najważniejsza, robiona na soli kłodawskiej. Nie używamy nigdy peklo soli do produktów, które są przeznaczone na grilla, żeby uniknąć jednak powstawania nitrozoamin, które są kancerogenne i no nie powinniśmy po prostu tego zjadać. Także nie ma nawet ryzyka dla tych osób, które lubią sobie mocno zgrillować, mocno przypiec, nic tam się nie zadzieje, bo nie mamy żadnego składnika, który by powodował jakieś negatywne skutki. Natomiast takich delikatniejszych rzeczy mamy też normalną białą parzoną z majerankiem, również przeznaczoną na grilla. Mamy taką białą, ale z czosnkiem niedźwiedzim, też super świetna kiełbasa, bardzo dobra, też z przeznaczeniem na grilla. I naszą tradycyjną, naturalną, którą robimy zazwyczaj w takich długich laskach, ale też mamy jako taką krótko odkręcaną na grilla, jeżeli ktoś nie chce ciąć sobie z długich, może sobie kupić również krótką. Także to jakby takie na sezon, ale robimy też, co jest bardzo fajne, w plasterkach nasz boczek z pieca i karkówka z pieca. Do tego dajemy taką fajną przyprawę, taką paprykową. Ona jest trochę z harisą. Harisa to jest taka mieszanka papryk różnego rodzaju, dość pikantna. Daje bardzo fajny smak i to jest takie do szybkiego przypieczenia albo na grillu, albo w piekarniku, chociażby na jako danie obiadowe, tak? Bo to jest też bardzo fajna rzecz, więc zdecydowanie polecamy. No i tradycyjnie oczywiście kaszanka z boczkiem. Kostka boczku w środku, kostka wątróbki. Wiem, że dużo osób tej wątróbki nie lubi, ale większość lubi, robimy z wątróbką.
1: Letnią ofertę przygotowała również manufaktura borówek. Wśród propozycji znalazły się naturalne syropy, octy owocowe oraz inne przetwory.
3: Świeżutki, bo już okres kwitnienia czarnego bzu praktycznie się kończy. Jeszcze gdzieś nie gdzie można zobaczyć ostatnie baldachimy kwiatów czarnego bzu. Także my zrobiliśmy nasz tradycyjny syrop z kwiatu czarnego bzu, serdecznie zapraszamy, świeżutki, z pyłkiem kwiatowym, widać jeszcze mętny, także to nie jest filtrowany produkt, nasz domowy wyrób, kwiat z czarnego bzu, zimą na przeziębienia, może nie tylko zimą, ale w momencie, kiedy coś nas tam bierze, jakieś przeziębionko, w pierwszym takim, że tak powiem, etapie zwalczania czegoś takiego, nieodzowny produkt, naturalny antybiotyk, można powiedzieć.
4: Poza tym, co jeszcze macie dzisiaj w ofercie?
3: Tradycyjnie nasz domowy dżem z borówki, 90% owocu tutaj jest, także to serdecznie zapraszam. Nasi klienci, którzy już kupują od jakiegoś czasu od nas nasze produkty, wiedzą, co to jest za produkt. Mamy też musztardę domową z jabłek. Do wykonania tej musztardy bazą są nasze jabłka. Doprawiona jest trzema rodzajami gorczycy, pieprzem, octem jabłkowym, kurkumą.

Taka w wersji takiej pikantniejszej. Co jeszcze mamy? No, nasze octy. Naturalne, żywe, z prawdziwej fermentacji i octy. No, nie pasteryzowane, nie filtrowane, to są naturalnie mętne octy. Mamy i ocet jabłkowy. Mamy i ocet z kwiatu czarnego bdzu. Też, jeszcze też właśnie widać, można zobaczyć, to jest z pyłkiem kwiatowym ten ocet. No i praktycznie można powiedzieć, że ocet z

0: wszyscy mówimy o trucie jabłkowym, ale tak naprawdę też ocet z borówki to jest ten sam proces fermentacji, tylko to jest proces fermentacji z borówki, a nie z jabłek. Ja osobiście uważam, że jest to ocet bardzo mocno niedoceniany, bo ja na przykład osobiście go używam zamiennie z jabłkowym i na sobie przetestowałem, że przynosi takie same korzyści jak stosowanie octu jabłkowego. Jeżeli chodzi o mój układ trawienny, to wspaniale się spisuje. A do tego no borówka, no to chyba o właściwościach owoców borówki to nikomu nie trzeba nic mówić, nikogo przekonywać, bo wszyscy doskonale wiemy, jakie ma właściwości owoc borówki. No i zapraszamy w najbliższym czasie już na świeże owoce, bo już powiem tak, zapalają się. U nas się tak mówi, że już się zapalają, to znaczy, że już pojedyncze już zaczynają się wybarwiać, nie? Także myślę, że za 2 tygodnie już będzie owoc.
1: Nie zabrakło także świeżych warzyw. Stoisko porzeczkowej krainy przyciągało mieszkańców bogatym wyborem sezonowych produktów, które mogą stać się podstawą letnich obiadów.
2: Wszystko jest świeżutkie, wczoraj wieczorem wycinane, także zapraszamy.
3: I co w tej ofercie się pojawiło?
2: Z nowości mamy marchewkę w pęczku, świeża, młoda, kapusta pekińska, też świeża, młodziutka. Wielkości 3 kg. Niestety, taka urosła. Sałatę polecamy, kręconą, lolo i rzymską. Z ziół miętę, melisę, coś na orzeźwienie właśnie, żeby przyprawić mięsko, oregano i oczywiście standardowe koperek, szczypiorek, pietruszka. Dzisiaj robimy botwinkę, bo jest świeżutka, także zapraszamy.
3: Czyli przepis gwarantowany, dobry obiad.
2: Tak jest, wszystkie warzywka mamy, ziemniaczki do tego też są, cebulka i czosnek, czyli super obiad na taki dzień.
1: Na upalne dni idealnym orzeźwieniem okazała się zdrowa lemoniada z pietruszki przygotowana przez restaurację Naturalna. To jedna z propozycji, która zaskakiwała smakiem i pokazywała, że zdrowa kuchnia może być również bardzo orzeźwiająca.
4: Kolejny wspaniały weekend i kolejny wspaniały bieladniak. Co w ten weekend, jak pogoda jest ok, tak jak w ubiegłym roku, zaczęliśmy wozić i produkować dla Was lemoniadę pietruszkową, to w tym roku też mam Waszą ulubioną lemoniadę pietruszkową, która jest zimna, która jest zrobiona z natki, z pietruszki, z jabłuszkiem, z miętą, lekko dosłodzona syropem z agawy. Wpadnijcie, poczęstujcie i napijcie się.
1: Biojarmark to jednak nie tylko miejsce zdrowych zakupów. Podczas wydarzenia nie zabrakło również akcji charytatywnej. Przedstawiciele Stowarzyszenia Przestrzeń Relacji i Sztuki prowadzili zbiórkę na leczenie Natalii, zachęcając mieszkańców do wsparcia dziewczynki.
5: Zbieramy na leczenie Natalki Tucholskiej z Lipna, która zmaga się z nowotworem pnia mózgu, także myślę, że pierwszy raz, ale bardzo naprawdę taki dla nas istotny.
3: A co przygotowałyście w takim razie?
6: Był sernik, pleśniak, babeczki borówkowe, ciastka maślane i chlebek bananowy. Wszystko oczywiście domowej roboty.
3: I wszystko widzę, że ubywa, ludzie są zainteresowani, chętnie wspierają akcję.
5: Dokładnie tak, aż same jesteśmy w szoku, że tak wszystko znika w zawrotnym tempie, także jeśli Państwo będziecie chcieli, macie ochotę, to też serdecznie zapraszamy. Liczymy na to, że będziemy mogły pojawić się następnym razem.
1: Kolejne edycja Biojarmarku odbędzie się już za 2 tygodnie. Organizatorzy zapowiadają ponownie bogatą ofertę lokalnych producentów oraz kolejne inicjatywy skierowane do mieszkańców. W sobotę we Włocławku odbędzie się regionalny Kongres Kobiet. To już 5. edycja wydarzenia, które od lat łączy mieszkanki regionu, zachęca do rozmów, wymiany doświadczeń, wspólnego działania i spotkania się. Na uczestniczki oraz uczestników czeka wiele ciekawych wystąpień oraz rozmów o sprawach ważnych dla kobiet. Kongres odbędzie się w Centrum Kultury Browar B.
7: Kongresy kobiet inspirują i wzmacniają kobiety. Będą panele tematyczne, ale też będzie trochę o zdrowiu. Na tych korytarzach będzie się działo. Także zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie już od godziny 13, bo od tego momentu trwa rejestracja i w tym samym czasie będziecie Państwo mogli skorzystać z porad, czy zrobić badania fundacji, które będą u nas gościły. I tak zaprosiłam, tak jak w zeszłym roku, z Fundację Dzieci i Dorosłych z Cukrzycą. Ich przedstawicielki i przedstawiciele będą robić badania poziomu cukru we krwi, będą edukować, rozmawiać z Państwem. Dla pierwszych 120 osób, dzięki pani Ani Kokocińskiej, udało nam się zorganizować paski do badania również kwasu moczowego. Będzie fundacja Pokonać endometriozę. To jest bardzo trudna i ciężka choroba kobieca.

0: Często mało osób o niej wie.
1: W kongresie będą uczestniczyli przedstawiciele fundacji Postawmy na Nogi, działającej na rzecz kobiet zmagających się z lipoedemią, niezależnie od wieku czy stadium choroby. Z badań wynika, że choruje na nią nawet 10% kobiet na całym świecie.
0: Od 14 zaczyna się nasz kongres kobiet. I tak, zaczniemy od panelu biznesowego, Kreatywnie w życiu i w biznesie, pani Anna Pawłowska-Kruzińska oraz Dorota Stosik. Następnie od historii kobiet do herstory i z powrotem, pani dr Małgorzata Tracz-Janik. Następnie coś o zwierzętach, bezdomność wśród psów i kotów, jak skutecznie przeciwdziałać, które poprowadzi pani Anna Samczek. Pani Anna jest współorganizatorką kongresów o prawach dotyczących praw zwierząt, które odbywają się w Senacie. Pani Anna Kokocińska i żyli długo i szczęśliwie. Następnie pani Joanna Czerska-Tomas będzie miała panel Zdrowa Ja, gdzie porozmawiamy troszkę o chorobach związanych z kobietami, jak się badać, co robić, żebyśmy żyły długo i szczęśliwie. Po przerwie będziemy mieli pokaz tańca orientalnego, organizowanego przez Agnieszkę Lejlę Świeczkowską. Następnie pani Daria Górniak-Dzioba przedstawi Kobiety w działaniu, siła, troska i zmiana. Panel prawny Kobieta kobietą, pani Iwona Daroszewska oraz trzy rundy z rakiem wciąż w ringu, który poprowadzi pani Izabela Woźniak. Po kolejnej przerwie przyjdzie czas na naszych gości specjalnych. W tym roku zaprosiłam do Włocławka panią Ewę Kuryło oraz Piotra Pręgowskiego. Dla tych państwa, którzy oglądali Rancho, te osoby są bardzo zdane. I co nas też cieszy, że w tym roku wznowiono produkcję Rancha i będą mogli odpowiadać na państwa pytania i podzielić się swoją wiedzą.
1: Uczestnictwo w kongresie jest bezpłatne. Należy jednak pobrać wejściówkę ze strony app.ebenea.pl lub na profilu facebookowym Agnieszki Jury-Walczak. Przypominamy, sobota 4 czerwca, godzina 13 w CKBB. W Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie odbyła się gala wręczenia nagród i wyróżnień sportowych, stypendiów za wyniki w nauce oraz stypendiów za osiągnięcia artystyczne uczniów szkół prowadzonych przez gminę. Na sali zgromadzili się najlepsi, najbardziej uzdolnieni uczniowie z gminy Włocławek. Towarzyszyli im rodzice, opiekunowie oraz nauczyciele.
2: Myślę, że jest to taka wyjątkowa okazja do tego, aby przede wszystkim uhonorować młodych ludzi, którzy dzięki swojej pracowitości, talentowi i wytrwałości osiągają te ogromne sukcesy naukowe, artystyczne i sportowe. Bo to właśnie wy, drodzy uczniowie, jesteście najlepszym dowodem na to, że pasja połączona z systematyczną pracą pozwala osiągać tak duże i tak ogromne efekty, o których sobie marzycie. I te dzisiejsze nagrody, stypendia, wyróżnienia są takim uhonorowaniem waszej ciężkiej pracy. Bo jak wiemy, drodzy państwo, każdy sukces ma za sobą wiele godzin nauki, treningów, wytrwałości, wyrzeczeń i takiego zaangażowania, aby osiągnąć ten sukces na najwyższym poziomie. I drodzy uczniowie, możecie dziś być dumni ze swoich osiągnięć, a my jesteśmy dumni z was.
1: Wójt podziękowała i pogratulowała laureatom, ale również rodzicom i nauczycielom, którzy są mentorami dla swoich młodych podopiecznych. Bez ich zaangażowania i ukierunkowania nie byłoby takich sukcesów. Uroczystość uświetniły występy artystyczne uczniów, które dostarczyły uczestnikom wielu wzruszeń i pozytywnych emocji, podkreślając wyjątkowy charakter wydarzenia. Gala przebiegła w serdecznej i rodzinnej atmosferze, będąc okazją do wspólnego świętowania sukcesów młodego pokolenia. Rodzinna atmosfera, kujawskie tradycje i wspólna zabawa. Tak wyglądała czwarta edycja pikniku na soli w Zgłowiączce. Wydarzenie po raz kolejny zgromadziło mieszkańców gminy Lubraniec i okolic, którzy przez całe popołudnie korzystali z licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Nazwa pikniku nie jest przypadkowa. Nawiązuje do bogatej historii Zgłowiączki, gdzie już w XII wieku funkcjonowały warzelnie soli.
3: Zgłowiączka była słynna dzięki soli. Ja uważam, że atmosfera na tym pikniku mimo ciepła nie będzie soli przypominać. Mam za sobą już

0: przejażdżkę między innymi z krukami i tutaj z... bo to jest armia zacięczna, średniowieczna, tak, miałem tą przyjemność obwieźć, a więc za nami wspaniały kościół poczęcia Najświętszej Marii Panny z XV wieku, a więc jeden ze starszych obiektów. Chcę również Państwu powiedzieć, że Zgłowiączka to wieś jedna z najstarszych, jeśli chodzi o zapis, 1155. Losy tej parafii były różne. Należały do diecezji płockiej dopiero przez Jana Lubrańskiego w 1511 roku, jak gdyby wróciły, no dzisiaj możemy powiedzieć, na nasz teren, do naszej gminy. Znajdujemy się na obiektach szkoły podstawowej imieniem Tadeusza Kościuszki. Ta szkoła ma też ponad 100 lat. Byłem właśnie, nawiązując do tego pikniku na zakończeniu roku, ale oddziałów przedszkolnych, taki piękny spektakl, gdzie ósme klasy, startując, płynąc łodzią, wyruszają w świat. Mój los był taki, że doprowadził mnie blisko 41 lat temu do właśnie Zgłowiączki, w której mieszkam. Wtedy to były piękne czasy, bo zwierząt było bardzo dużo, mówię o zwierzętach gospodarskich. No niestety teraz zwierząt nie ma, a więc sami Państwo widzicie i słyszycie, że musiałem zostać burmistrzem. I bardzo się cieszę, ponieważ w tym roku rozpoczynamy następną bardzo ważną inwestycję. Będziemy przeprowadzać termomodernizację i wymianę źródła ciepła przy naszej ochotniczej straży pożarnej, czyli przy naszej remizie. Stąd tutaj cieszę się, że są strażacy, którzy w tamtym roku uzyskali ten piękny nowy średni wóz, a oprócz tego są w krajowym systemie ratownictwa.
1: Na uczestników czekały warsztaty rękodzielnicze, pokazy haftu kujawskiego, prezentacje dawnych rzemiosł oraz liczne atrakcje dla najmłodszych. Nie zabrakło także lokalnych przysmaków i wspólnego biesiadowania, które od lat są nieodłącznym elementem wydarzenia. Piknik był okazją nie tylko do odpoczynku, ale również do integracji mieszkańców i pielęgnowania lokalnych tradycji.
2: Przygotowaliśmy strefę kulinarną z darmowym żurkiem, oczywiście dla każdego uczestnika, z darmową wodą, bo przy takim upale no inaczej się nie da. Mamy słodkości przygotowane przez nasze KGW w Zgłowiączce. Mamy wiele atrakcji, takich jak dmuchańce. Mamy zaproszonych rycerzy z Aleksandrowa Kujawskiego. Mamy straż pożarną, która tutaj zadba o to, żeby było klimatycznie podczas tego upału dzisiejszego pikniku. Oni tam będą pokazywać nam nowy wóz bojowy. Kurtynę wodną tutaj zamontowali. Oczywiście na koniec piana party dla dzieci. Może niekoniecznie dla dzieci, bo my też się szykujemy tam, żeby uczestniczyć.
3: Poza tym jeszcze akcja charytatywna. Kogo wspieracie?
2: Wspieramy Julkę Michalską. Dziewczynkę, która jest licealistką w Kowalu. Przygotowaliśmy dla niej licytację, tak jak co roku. Z tym, że w tym roku jest wyjątkowa licytacja, bo Koło Gospodyń Wiejskich w Zgłowiączce postanowiło przekazać na tą licytację swoje rękodzieło. A z racji tego, że jesteśmy ambasadorem haftu kujawskiego, to przekazałyśmy różne rzeczy związane z haftem kujawskim, a różne rzeczy z szydełkiem, jakieś chusty, torby.
4: Cieszy nas fakt, że po raz drugi jesteśmy współorganizatorem tego pikniku i dlatego też właśnie impreza odbywa się na terenie naszej szkoły.
5: Jakie atrakcje czekają na uczestników?
4: Mamy mnóstwo atrakcji. Z naszej strony szkoła ma przygotowane stoisko. Mamy warkoczyki dla dzieci, tatuaże. Można sobie zrobić popcorn, kupić różne rzeczy. Mamy też obok stoisko zespołu szkół w Kowalu, gdzie jest prowadzona loteria. Wszystko na rzecz właśnie Julki, dla której dzisiaj zbieramy pieniądze.
1: Organizatorzy podkreślają, że piknik na soli z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem i już dziś zapowiadają kolejną edycję wydarzenia.

0: Auli Państwowej Akademii Nauk Stosowanych rok akademicki zakończył Medyczny Uniwersytet III wieku we Wrocławku. Ten rok był bardzo ważny dla jednostki, ponieważ uniwersytet skończył 10 lat.
1: Był to rok dla nas bardzo, bardzo trudny, dlatego że mieliśmy akurat w tym roku nasze 10-lecie działalności, więc wplotło się w to bardzo dużo różnych imprez, dużo spraw trzeba było w ciągu roku załatwić. W każdym bądź razie był to bardzo, bardzo trudny rok. Następnie, co my żeśmy w tym roku robili? Najważniejsze sprawy. W każdą środę organizowaliśmy dla naszych słuchaczy spotkania z ciekawymi ludźmi. Były to tak zwane środowe wykłady. Następnie dużo było spotkań integracyjnych. Wszystkie takie ważniejsze święta to spotkania integracyjne były. Następnie dużo było wyjazdów do teatrów. Chodziliśmy do multikina na bardzo ciekawe filmy oraz na koncerty, gdzie występują najwięksi artyści świata. Niedaleko jak wczoraj byliśmy na przepięknym koncercie 90 lat Pavarotti. Także kultura to jest taka nasza duża część działalności. Kultura i wyjazdy oczywiście. W naszym uniwersytecie działają 24 sekcje zainteresowań i właśnie sekcje bardzo dużo spraw muszą ogarnąć. Jakie to są sekcje? Więc są to sekcje rekreacyjne, fitness, yoga, tai chi, taniec towarzyski, jest taniec zumba, jest yoga. Następnie mamy koło rowerowe. Cztery zajęcia są na basenie, jest brycz, są gry planszowe, koło literackie, które bardzo mocno się rozwinęło.
0: Obchody dziesięciolecia uniwersytetu były podzielone na kilka etapów. W pierwszym słuchacze posadzili drzewo w parku na Słodowie i postawili ławeczkę upamiętniającą jubileusz.
1: Druga część to była gala w Browarze B, wielki tort. Przybyło ponad 400 osób, dużo gości oczywiście też. Kolejny, trzeci etap to był bal w Riverside, gdzie zatańczyliśmy 80 par poloneza. Przepiękna uroczystość. No i czwarta część, to jest część kulturalna. Byliśmy w Teatrze Muzycznym w Toruniu. 10 lat temu zaczynaliśmy w Toruniu od spektaklu Jutro będzie za późno i po 10 latach zakończyliśmy tym samym spektaklem. Oni też obchodzili dziesięciolecie tego spektaklu i my wtopiliśmy się jakoby w tą wspólną imprezę. Pojechaliśmy do nich z kwiatami. Piękna impreza była wspólna. Także dziesięciolecie, które się zapisało mocno w naszą działalność.
0: Wiodącą tematyką zajęć prowadzonych dla słuchaczy są nauki medyczne, profilaktyka chorób cywilizacyjnych i wielkich problemów geriatrycznych, badania naukowe, wiedza i nowoczesne technologie w promowaniu zachowań prozdrowotnych, bezpieczeństwo publiczne i ekologia w kształtowaniu jakości życia i zdrowia.
2: Dzisiaj czas na podsumowania, chociaż nasi słuchacze nie zatrzymują się, bowiem to jest tylko po prostu taki mały przerywnik w licznych aktywnościach, które pomimo okresu wakacyjnego także będą realizować. Cieszymy się bardzo z tego, bo kiedyż jak właśnie nie w tym okresie życia realizować wreszcie swoje pasje i zamiary.
3: Ilu członków liczy Uniwersytet Medyczny III wieku? Domyślam się, że więcej jest pań niż panów.
2: Tak, ale to jest klasyczna sytuacja, która wpisuje się w feminizację starości. To jest zjawisko obserwowane w Polsce i na całym świecie, bo jednak wydłużanie się życia ludzkiego wiąże się także z tym, że jednak w populacjach Europy i całego świata i Polski jednak mamy więcej pań, które dobiegają okresu późnej dorosłości, czy też nawet długowieczności. Oczywiście jest więcej pań, ale to liczne badania naukowe tego dowodzą, że kobiety, niezależnie od kategorii wiekowej, bardziej troszczą się o swoje zdrowie, one są w większym stopniu gotowe do udziału w badaniach profilaktycznych. Tak więc mamy nadzieję, że tutaj panowie przy okazji przebywania wspólnego na różnego rodzaju aktywnościach

0: zaszczepią sobie też takie działania, bardzo ważne dla zdrowia każdego człowieka, także i osoby w starszym wieku.
1: Zajęcia prowadzą eksperci i specjaliści z różnych dziedzin nauki, głównie z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz życia publicznego, w tym nauczyciele akademiccy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku, która sprawuje patronat naukowy nad stowarzyszeniem.
2: W budynku jest chłodno, ale atmosfera jest bardzo gorąca z tego względu, że to są najbardziej chyba nasi tacy podgrzewający atmosferę sympatii, wzajemnej życzliwości, uczestnicy naszych studiów, czyli seniorzy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Fantastyczna grupa, która zrzesza kilkaset osób. Myślę, że ta liczba już zbliża się do 1000. Zazdrościmy im energii tych wszystkich inicjatyw, które realizują, bo dzisiaj ten nasz taki prawdziwy uniwersytet jest wrzucony w pewne ramy formalne. Ministerstwo nam nakazuje pewne określone działania, co mamy robić, mamy wskaźniki, czynniki i tak dalej, a u nich jest swoboda, taki prawdziwy uniwersytet średniowieczny, gdzie słuchacze są wykładowcami, gdzie wykładowcy są słuchaczami, przepiękna atmosfera.
3: Właśnie, jak układa się współpraca z tymi nieco starszymi studentami?
2: Bardzo dobrze. Ma nasza organizacja pozarządowa działająca przy uczelni, także obsługuje, można powiedzieć, w sensie projektowym, grantowym Uniwersytet Trzeciego Wieku. Mają u nas dwie siedziby w uczelni. Częściej ich widać do godzin popołudniowych u nas na uczelni studentów, którzy lubią troszkę chyba dłużej spać. W takim wypadku, no, dzięki nim uczelnia kwitnie i co bardzo ważne dzisiaj, tak kiedy rozglądam się po sali, trzeba przyznać, że no, na uniwersytecie jest wiedza, jest doświadczenie, ale dzisiaj jest też przepiękna elegancja, przepiękny gust, więc no, gust akademicki dzisiaj króluje na naszej uczelni.
1: Słuchacze Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mają teraz zasłużone wakacje. Nie będzie to jednak czas odpoczynku, przeciwnie. Już teraz planują aktywności i wydarzenia, które będą odbywały się w roku akademickim 2026-2027. Historia Wrocławka ponownie stała się głównym bohaterem miejskiego spaceru. Tym razem mieszkańcy wzięli udział w kolejnym spotkaniu z cyklu spacerów historycznych prowadzonych przez Tomasza Wąsika. Tematem wydarzenia były ulice i place Wrocławka. Na trasie nie zabrakło opowieści o miejscach, które codziennie mijamy, ale często nie znamy ich pełnej historii.
4: Tematów jest bez liku. Wybieramy zawsze takie, które mogą okazać się najbardziej interesujące. Dzisiejszy spacerek dotyczył dosłownie ulic i placów Wrocławka. Wydaje się, że jako mieszkańcy wiemy wiele na temat ulic, na temat budynków, kto w nich mieszkał, kiedy zbudowane, ale kiedy wejrzemy w głębiej trochę w te tematy, okazuje się, że te ulice kryją wiele ciekawych historii, jak również wyjaśnia się, dlaczego czasami w tym miejscu jest Plac Wolności, jak kiedyś nazywała się ulica 3 Maja, dlaczego była nową, a nie szeroką, a skąd się wzięła na przykład nazwa szerokiej i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj sobie zrobiliśmy taki spacerek, rozpoczynając od informacji turystycznej, która znajduje się przy dworcu kolejowym, przy stacji kolejowej, ulicą Kościuszki do Placu Wolności. Ze względu na niestety niezbyt dobre warunki atmosferyczne musieliśmy troszeczkę skrócić, ale myślę, że zrealizowaliśmy program, opowiadając w tych pięknych okolicznościach przyrody o właśnie historii ulic Wrocławka. Głównie tej nowszej części XIX-wiecznej, ale sięgając również i początków, czyli średniowiecza. Skąd się wziął ten układ ulic, jak się miasto rozwijało, w którą stronę, kiedy włączano tereny do naszego miasta i jakie miało to znaczenie dla obecnego miasta, tak? W którą stronę to wszystko razem poszło.
1: Spacery historyczne przyciągają mieszkańców Wrocławka, którzy chcą lepiej poznać swoje miasto. Organizatorzy podkreślają, że zainteresowanie tego typu wydarzeniami stale rośnie, a kolejne spotkania już są planowane.
4: Mogę powiedzieć, że na te spacerki, które ja prowadziłem, przychodziło po kilkadziesiąt osób. Myślę, że tak, cieszą się zainteresowaniem osób, które chcą się dowiedzieć czegoś o przeszłości naszego miasta. Myślę, że jest potrzeba organizowania kolejnych takich spotkań, a jednocześnie pogłębiania naszej wiedzy. Bo im więcej będziemy wiedzieli o naszym mieście, tym lepiej się w nim będziemy czuli. A przecież chyba nam wszystkim na tym zależy.
1: Takie spotkania mają pokazać, że historia miasta nie znajduje się tylko w książkach czy archiwach. Często kryje się tuż obok nas, w nazwach ulic, budynkach i miejscach, które mijamy każdego dnia.

0: akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.
2: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. Dzień dobry, panie prezydencie.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu.
0: Panie prezydencie, spotykamy się tuż po dwóch bardzo ważnych dla pana wydarzeniach. Pierwsze to sesja i absolutorium, a drugie dni Włocławka. I zacznijmy od sesji, absolutorium. Było burzliwie, długo trwała. No nie wiem, czy to dyskusja, ale może ocena pana pracy ze strony zarówno radnych opozycji, jak i koalicji. Proszę powiedzieć, co tak naprawdę najbardziej pana zabolało z tych głosów, które usłyszał pan na sesji?
1: Chyba taka nie do końca konstruktywna krytyka, tylko na zasadzie takiej, że no, głupio nam jest zagłosować za, to coś wymyślimy. Bo jeżeli słyszę zarzut, że oszczędzamy w przetargach i to jest źle, no to no ciężko to przyjąć jako konstruktywną krytykę. No ale no powiedzmy, że staram się to zrozumieć. Wiadomo, że na tej prawej stronie sceny politycznej trwa walka o duszę i niestety ona się sprowadza bardziej do tego, kto jest bardziej populistyczny niż kto jest bardziej merytoryczny i to chyba był tego obraz. I nie ukrywam, jestem zaskoczony, bo wydawało mi się, że mogę oczekiwać czegoś więcej po prostu.
0: Prawem opozycji jest krytyka, ta krytyka...
1: A, bez dwóch zdań, absolutnie. Ja nikomu nie odbieram tej krytyki, tylko tak jak powiedziałem, jeżeli zarzutem jest, że nie wiem, że sadzimy w mieście drzewa, to jest zarzut, albo że za mało, no tak jak powiedziałem, że za mocno oszczędzamy i to źle, że przy postępowaniach przetargowych mamy oszczędności, bo lepiej by było, jakbyśmy wydawali więcej pieniędzy. Albo słyszę, że no, niczego nie robimy dla młodych w momencie, kiedy właśnie ogłoszony jest przetarg na rozbudowę skateparku, na budowę skill parku na Zawiślu, czyli takiego toru do jazdy na rowerach górskich. W momencie, kiedy rozbudowujemy tak naprawdę, czy budujemy infrastrukturę sportową przy zespole szkół numer 8 na Zawiślu, w momencie, kiedy kupiliśmy bursę i kupiliśmy hostel, ale tworzymy tam bursę i budujemy szkołę mistrzostwa sportowego, no to no ciężko powiedzieć, że to jest krytyka, to jest raczej szukanie po prostu za wszelką cenę dziury w całym, tak żeby wyjść na mównicę i powiedzieć, że no, usprawiedliwić się, bo ja jestem o tym przekonany, bo już na chłodno, a w samorządzie pracuję naprawdę od wielu, wielu lat. To wskaźniki te budżetowe, chociażby wskaźnik zadłużenia, który został obniżony w stosunku do zeszłego roku, czyli dobrze. Ten wartość inwestycji, która jest albo rekordowa, albo bliska rekordu. Gdyby tak merytorycznie podejść do tego sprawozdania z wykonania budżetu, to ciężko zagłosować przeciwko, jakkolwiek inaczej. Natomiast, natomiast no tutaj krytyka krytyką, ale no, trzeba było zagłosować dla zasady i to głosowanie dla zasady trzeba było jakoś usprawiedliwić. Usprawiedliwić się jest dobre słowo.
0: Rozumiem, że oczekiwał pan bardziej merytorycznej krytyki, wskazówek, żeby się pochylić nad tym, zastanowić, może coś zmienić, a nie po prostu krytyki dla krytyki. No,

0: Dokładnie.
1: To najbardziej bolało i
0: No,
1: to było najbardziej zaskakujące.
0: ponad 44 miliony złotych pozyskanych środków na transport zbiorowy. Największa w historii 75 lat istnienia MPK dostawa autobusów do floty transportu zbiorowego. I szef klubu opozycyjnego wychodzi na mównicę i mówi, że nie realizujemy inwestycji w zakresie transportu zbiorowego. No słabe, po prostu słabe.
1: No to przejdźmy do milszych rzeczy, a tym milszymi rzeczami są na pewno wspólne spotkania z mieszkańcami. Taka okazja była w miniony weekend Dni Włocławka, które już trwają od ponad tygodnia. Tym razem nie deszcz, ale upały trochę przeszkodziły w tej dobrej zabawie, jednak w ciągu dnia nie było takiego ruchu jak zwykle, ale proszę o podsumowania, panie
0: No,
1: prezydencie.
0: to prawda, pogoda, no, ciężko powiedzieć, że sprzyjała czy nie sprzyjała. No, było bardzo gorąco. Tak mówię, że gdyby było 10 stopni mniej, to byśmy mówili, że jest upał. Natomiast i służby miejskie w postaci różnego rodzaju zraszaczy i wodociągi nasze, które dostarczały kranówkę i podczas koncertu też rozdawaliśmy wodę w butelkach dla osób, które były pod sceną. No tutaj naprawdę staraliśmy się o to, żeby ta uciążliwość tych no niebywale wysokich temperatur była jak najniższa, ale mimo tak wysokich temperatur, no, mieszkańcy dopisali po raz kolejny i uczestniczyli tak naprawdę od tych pierwszych koncertów,
1: Od
0: zresztą
1: piątku.
0: świetnych, Paktofonika z orkiestrą, która wystąpiła, no, przyciągnęła oczywiście bardzo dużą rzeszę ludzi, nawet spoza Włocławka. Ja sam zaprosiłem za scenę chłopca, który znał, mimo tak na oko 12-13 lat, to był 12-13-latkiem, już mówiąc tak po polsku. To znał chyba wszystkie słowa piosenek i ja go obserwowałem, będąc, że tak powiem, po tej stronie z ludźmi, patrząc na to, co się na scenie dzieje. I obserwowałem tego młodego człowieka, zaprosiłem go później za scenę po to, żeby mógł sobie zrobić zdjęcie. I okazało się, że z tatą przyjechał z Bydgoszczy, więc też pytaliśmy ludzie ze Szczecina, z Wrocławia, więc fajnie, bardzo się cieszę, że ten zestaw gwiazd, które proponujemy, a przypomnę, oprócz Paktofoniki był też Fukaj, byli też bracia Kacperczyk, którzy też świetny koncert dali i przyciągnęli bardzo dużo
1: Nie tylko młodych
0: nie
1: ludzi.
0: tylko młodych ludzi, dokładnie, ale w dużej części. Następnego dnia Pull the Wire, który jest, myślę, że wschodzącą gwiazdą polskiej sceny muzyki rockowej, bo to połączenie szant na rockowo. Ale później oczywiście Mysłowicz, który zagrał świetny koncert, no i T-Love z Muńkiem, który no też zagrzał publiczność i chyba 16 czy 17 utworów zagrał. No to wszystko spowodowało, że ludzie naprawdę świetnie się bawili i wiele takich pozytywnych słów też, będąc z mieszkańcami na publiczności, usłyszałem i bardzo mnie to cieszy. Bo tak naprawdę no, o to w tym wszystkim chodzi, o to, żebyśmy poczuli tą naszą wspólnotę, poczuli się, że jesteśmy razem w naszym wspólnym domu. I ten dom to Włocławek i dobrze nam w nim po prostu jest.
1: Co panu największą frajdę sprawia właśnie przy okazji takiego wydarzenia w mieście jak Święto Miasta? To spotkanie na backstage'u, czy to właśnie bycie z mieszkańcami w tłumie i czucie tego miasta?
0: Ja zawsze jestem z mieszkańcami w tłumie i to mi sprawia największą satysfakcję. Też rozmowa z mieszkańcami, to, że widzę, że podoba się to, co robimy, ale też chętnie słucham podpowiedzi, również dotyczących tych, kto ma wystąpić na kolejnych tego typu imprezach, a tych imprez w naszym mieście jest coraz więcej i no, to dobrze, bo widzę.

0: Widzę też, że coraz chętniej mieszkańcy biorą w nich udział. Za chwilę mamy Festiwal Wisły, później finał letnich brzmień, po drodze jeszcze Freshland, a we wrześniu United Session, czyli w nowej odsłonie fantastyczna impreza taneczna, która od 5 lat świetnie funkcjonuje w naszym mieście. Zresztą dyrektorem artystycznym jest Michał Kaczorowski Kaczoreks, więc no, wiemy, co ten chłopak potrafi. No i Festiwal Fajansu, który mam nadzieję, że w tym roku, znaczy wszystko na to wskazuje, że w tym roku wejdzie na jeszcze wyższy poziom organizacyjny, a to oznacza, że prawdopodobnie wyjdziemy już z murów Centrum Kultury Browar B, przeniesiemy się w plener i przez ten fakt będzie też sporo nowych, ciekawych atrakcji. Po drodze jeszcze fiesta balonowa w lipcu, więc no, cały czas coś ciekawego dla mieszkańców Włocławka będzie.
1: Dużo takich pozytywnej energii odbierał pan w czasie tych spotkań z mieszkańcami, a czy pojawiały się też trudne pytania?
0: Nie,
1: To nie
0: absolutnie
1: była dobra
0: tutaj.
1: okazja.
0: Nie, może, no, bo
1: Atmosfera nie sprzyja.
0: atmosfera nie sprzyjała, no też zdecydowanie łatwiej jest gdzieś, że tak powiem, z
1: Anonimowo.
0: klawiatury anonimowo się uzewnętrzniać niż face to face. Aczkolwiek no, bywają też takie sytuacje, jak chociażby ostatnio podczas sesji Rady Miasta, kiedy mieszkaniec zabrał głos zupełnie nie w temacie, tak jakbyśmy rozmawiali o strategii rozwoju miasta, którą radni uchwalili w 2022 roku, czyli no, 6, przepraszam, 4 lata temu. Ale to już inna historia. Do czego zmierzam? Do tego, że no wręcz oburzającym była sytuacja, kiedy to właśnie ten młody człowiek wyzywał na pojedynek na pięści radnego, który śmiał wypowiedzieć swoje zdanie czy na temat tego, co prezentował ten młody człowiek. No, już pomijam fakt, że Krzysztof Grządziel jest no, w wieku takim no, już senioralnym, no, trzeba to jasno powiedzieć, i zachowanie takie gimnazjalne, że jak ci się nie podoba, to chodź, wyjdziemy i zobaczymy, kto jest silniejszy, no, to jest raczej
1: Na całe
0: żenujące.
1: szczęście to są pojedyncze przypadki, które się
0: Tak jest.
1: zdarzają. Panie prezydencie, na koniec nie mogę nie zapytać, bo mija ten dzień, kiedy zielone tereny Śródmieścia po raz kolejny powinny być. Przesunął się termin zakończenia inwestycji 30 czerwca. No nic na to nie wskazuje.
0: Ale wykonawca zgłosił gotowość do rozpoczęcia prac odbiorowych, więc powołamy komisję i w taki sposób bardzo skrupulatny będziemy oceniać, czy to, co zamówiliśmy, faktycznie jest zrealizowane. Widać, bo to no, ciężko to ukryć, że prace cały czas trwają. Mamy kilka dni na to, żeby przystąpić do tych odbiorów, no więc no, tak to w tym momencie wygląda. Tak jak powiedziałem, wykonawca wysłał do nas zgłoszenie do gotowości,
1: Odważnie.
0: odważnie, no więc będziemy to oceniać.
1: Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Proszę państwa, Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka, był moim i państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi

0: Pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Mimo upalnej pogody mieszkańcy Włocławka licznie odwiedzili niedzielny biojarmark na Starym Rynku. Wystawcy przygotowali ofertę idealnie dopasowaną do letnich dni. Nie brakowało świeżych warzyw, naturalnych syropów, miodów czy produktów na grilla. Jak podkreślają sprzedawcy, lato to czas, kiedy klienci chętnie sięgają po zdrowe i lokalne produkty.
1: W Pasiece, słuchajcie, znajdziecie najlepsze rzeczy na lato. Wiadomo, że jak lato, to chce nam się pić, potrzebujemy się otrzeźwić może też. I na pewno fajnym takim produktem, który można stworzyć dzięki temu, że mamy produkty pszczele, jest miód, który dodajemy do lemoniady. Świeża mięta znajdziecie też u naszych wystawców. I do lemoniady można dodawać również pyłek pszczeli, więc to jest taki świetny dodatkowy produkt, który daje nam witaminy, minerały, daje nam odporność, więc warto sobie połączyć przyjemne z pożytecznym. Oprócz tego mamy soczki, wszystkie słodzone miodem, a więc bardzo, bardzo zdrowe. Proponuję tylko dodawać dużą ilość lodu i ten sok. I będzie rewelacja. Pszczółki mają teraz ciężki czas. Jest bardzo duży upał, ale pracują i mamy to szczęście, że nasza pasieka jest w rezerwacie przyrody Kulin, pięknym nadwiślańskim rezerwacie i mają sporo cienia, także mają co robić. Mają komfortowe warunki, a miód, który kupujecie u nas, jest po prostu najwyższej jakości.
0: Na stoisku pieczone i wędzone nie zabrakło natomiast dobrze znanych, regionalnych wyrobów mięsnych. Choć tym razem bez nowości, największym zainteresowaniem cieszyły się produkty, które doskonale sprawdzają się podczas letnich spotkań przy grillu.
2: Przyznam się szczerze, że akurat dzisiaj nie mam żadnych nowości, ale to co zwykle oczywiście, ale przy tej temperaturze nawet produkty dojrzewające staramy się chować do lady, bo jednak przewidywana temperatura dla produktów dojrzewających to jest 18-21 stopni mniej więcej, no dzisiaj jest jakby trochę bardziej gorąco. Szkoda nam tych produktów, bo to są wyroby wysokiej jakości, więc też chowamy to do lady. Ale tak czy inaczej mamy dla Państwa wszystko to, co normalnie oferujemy, więc szynki, zarówno te robione tradycyjnie na peklosoli, jak również te robione na zwykłej soli, na soli kłodawskiej, więc zupełnie z czystą etykietą, gdzie jest tylko mięso, sól, przyprawy, na etykiecie nic więcej. Do tego kiełbasy różnego rodzaju, kiełbasy grillowe, tak jak mamy świetną kiełbasę z serem i z jalapeno, ser to jest grana padano, więc sorry, mogę się pochwalić, nigdzie Państwo nie kupicie takiego produktu, bo to jest naprawdę wysokiej jakości ser, my to też robimy dla takiej restauracji w Warszawie, oni w zasadzie nam narzucili, a przyznam się szczerze, że jesteśmy bardzo zadowoleni, bo też bardzo długo się zastanawialiśmy w zeszłym roku, z którym serem robić, jak to ma wyglądać, żeby to się nie wytapiało, żeby było fajne, żeby ten ser nie wyciekał, żeby się nie robiła dziura po zgrillowaniu, załóżmy, czy upieczeniu, także zdecydowanie polecamy, jest to bardzo fajny produkt, bardzo dobrze smakuje, z lekką pikantnością pochodzącą właśnie od jalapeno, ale też mamy delikatniejsze rzeczy, takie białe na grilla zupełnie. A, no jeszcze jedna rzecz najważniejsza, robiona na soli kłodawskiej. Nie używamy nigdy peklosoli do produktów, które są przeznaczone na grilla, żeby uniknąć jednak powstawania nitrozoamin, które są kancerogenne i no nie powinniśmy po prostu tego zjadać. Także nie ma nawet ryzyka dla tych osób, które lubią sobie mocno zgrillować, mocno przypiec, nic tam się nie zadzieje, bo nie mamy żadnego składnika, który by powodował jakieś negatywne skutki. Natomiast takich delikatniejszych rzeczy mamy też normalną białą parzoną z majerankiem, również przeznaczoną na grilla. Mamy taką białą, ale z czosnkiem niedźwiedzim, też super świetna kiełbasa, bardzo dobra, też z przeznaczeniem na grilla. I naszą tradycyjną, naturalną, którą robimy zazwyczaj w takich długich laskach, ale też mamy jako taką krótko odkręcaną na grilla, jeżeli ktoś nie chce ciąć sobie z długich, może sobie kupić również krótką. Także to jakby takie na sezon, ale robimy też, co jest bardzo fajne, w plasterkach nasz boczek z pieca i karkówka z pieca, do tego dajemy taką fajną przyprawę, taką paprykową, ona jest trochę z harisą, harisa to jest taka mieszanka papryk różnego rodzaju, dość pikantna, daje bardzo fajny smak i to jest takie do szybkiego przypieczenia albo na grillu, albo w piekarniku, chociażby jako danie obiadowe, tak? Bo to jest też bardzo fajna rzecz, więc zdecydowanie polecamy. No i tradycyjnie oczywiście kaszanka z boczkiem, kostka boczku w środku, kostka wątróbki. Wiem, że dużo osób tej wątróbki nie lubi, ale większość lubi, robimy z wątróbką.
0: Letnią ofertę przygotowała również manufaktura borówek. Wśród propozycji znalazły się naturalne syropy, octy owocowe oraz inne przetwory.
3: Świeżutki, bo już okres kwitnienia czarnego bzu praktycznie się kończy. Jeszcze gdzieś nie gdzie można zobaczyć ostatnie baldachimy kwiatów czarnego bzu. Także my zrobiliśmy nasz tradycyjny syrop z kwiatu czarnego bzu. Serdecznie zapraszamy. Świeżutki, z pyłkiem kwiatowym.

0: owym widać jeszcze mętny, także to nie jest filtrowany produkt. Nasz domowy wyrób, kwiat z czarnego bzu, zimą na przeziębienia, może nie tylko zimą, ale w momencie, kiedy coś nas tam bierze, jakieś przeziębionko, w pierwszym takim, że tak powiem, etapie zwalczania czegoś takiego, nieodzowny produkt, naturalny antybiotyk, można powiedzieć.
1: Poza tym, co jeszcze macie dzisiaj w ofercie?
0: Tradycyjnie nasz domowy dżem z borówki, 90% owocu tutaj jest, także to serdecznie zapraszam. Nasi klienci, którzy już kupują od jakiegoś czasu od nas nasze produkty, wiedzą, co to jest za produkt. Mamy też musztardę domową z jabłek. Do wykonania tej musztardy bazą są nasze jabłka. Doprawiona jest 3 rodzajami gorczycy, pieprzem, octem jabłkowym, kurkumą. Taka w wersji takiej pikantniejszej. Co jeszcze mamy? No, nasze octy. Naturalne, żywe, z prawdziwej fermentacji i octy. No, nie pasteryzowane, nie filtrowane, to są naturalnie mętne octy. Mamy i ocet jabłkowy, mamy i ocet z kwiatu czarnego bdzu. Też jeszcze też właśnie widać, można zobaczyć, to jest z pyłkiem kwiatowym ten ocet. No i praktycznie można powiedzieć, że ocet z borówki, ale to już ostatnia butelka tak naprawdę. Czekamy teraz na świeży owoc i będziemy produkowali następne partie. Myślę, że jest to ocet bardzo mocno niedoceniany, bo wszyscy mówimy o tkcie jabłkowym, ale tak naprawdę też ocet z borówki to jest ten sam proces fermentacji, tylko to jest proces fermentacji z borówki, a nie z jabłek. Ja osobiście uważam, że jest to ocet bardzo mocno niedoceniany, bo ja na przykład osobiście go używam zamiennie z jabłkowym i na sobie przetestowałem, że przynosi takie same korzyści jak stosowanie octu jabłkowego. Jeżeli chodzi o mój układ trawienny, to wspaniale się spisuje. A do tego no borówka, no to chyba o właściwościach owoców borówki to nikomu nie trzeba nic mówić, nikogo przekonywać, bo wszyscy doskonale wiemy, jakie ma właściwości owoc borówki. No i zapraszamy w najbliższym czasie już na świeże owoce, bo już powiem tak, zapalają się. U nas się tak mówi, że już się zapalają, to znaczy, że już pojedyncze już zaczynają się wybarwiać, nie? Także myślę, że za 2 tygodnie już będzie owoc.
2: Nie zabrakło także świeżych warzyw. Stoisko porzeczkowej krainy przyciągało mieszkańców bogatym wyborem sezonowych produktów, które mogą stać się podstawą letnich obiadów.
3: Wszystko jest świeżutkie, wczoraj wieczorem wycinane, także zapraszamy.
1: I co w tej ofercie się pojawiło?
3: Z nowości mamy marchewkę w pęczku, świeża, młoda, kapusta pekińska, też świeża, młodziutka. Wielkości 3 kg. Niestety, taka urosła. Sałatę polecamy, kręconą, lolo i rzymską. Z ziół miętę, melisę, coś na orzeźwienie właśnie, żeby przyprawić mięsko, oregano i oczywiście standardowe koperek, szczypiorek, pietruszka. Dzisiaj robimy botwinkę, bo jest świeżutka, także zapraszamy.
1: Czyli przepis na gwarantowany dobry obiad.
3: Tak jest, wszystkie warzywka mamy, ziemniaczki do tego też są, cebulka i czosnek, czyli super obiad na taki dzień.
2: Na upalne dni idealnym orzeźwieniem okazała się zdrowa lemoniada z pietruszki przygotowana przez restaurację Naturalna. To jedna z propozycji, która zaskakiwała smakiem i pokazywała, że zdrowa kuchnia może być również bardzo orzeźwiająca.
4: Kolejny wspaniały weekend i kolejny wspaniały biojadnak. Co w ten weekend, jak pogoda jest ok, tak jak w ubiegłym roku, zaczęliśmy wozić i produkować dla Was lemoniadę pietruszkową, to w tym roku też mam Waszą ulubioną lemoniadę pietruszkową, która jest zimna, która jest zrobiona z natki, z pietruszki, z jabłuszkiem, z miętą, lekko dosłodzona syropem z agawy. Wpadnijcie, poczęstujcie i napijcie się.
2: Biojarmark to jednak nie tylko miejsce zdrowych zakupów. Podczas wydarzenia nie zabrakło również akcji charytatywnej. Przedstawiciele Stowarzyszenia Przestrzeń Relacji i Sztuki prowadzili zbiórkę na leczenie Natalii, zachęcając mieszkańców do wsparcia dziewczynki.
5: Zbieramy na leczenie Natalki Tucholskiej z Lipna, która zmaga się z nowotworem pnia mózgu, także myślę, że pierwszy raz, ale bardzo naprawdę taki dla nas istotny.
1: A co przygotowałyście w takim razie?
6: Był sernik, pleśniak, babeczki borówkowe, ciastka maślane,
5: owsiane i chlebek bananowy. Wszystko oczywiście domowej roboty.
1: I wszystko widzę, że ubywa. Ludzie są zainteresowani, chętnie wspierają akcję.
5: Dokładnie tak, aż same jesteśmy w szoku, że tak wszystko znika w zawrotnym tempie. Także jeśli Państwo będziecie chcieli, macie ochotę, to też serdecznie zapraszamy. Liczymy na to, że będziemy mogły pojawić się następnym razem.
2: Kolejna edycja Biojarmarku odbędzie się już za 2 tygodnie. Organizatorzy zapowiadają ponownie

0: OWNIE – bogatą ofertę lokalnych producentów oraz kolejne inicjatywy skierowane do mieszkańców. W sobotę we Włocławku odbędzie się regionalny kongres kobiet. To już piąta edycja wydarzenia, które od lat łączy mieszkanki regionu, zachęca do rozmów, wymiany doświadczeń, wspólnego działania i spotkania się. Na uczestniczki oraz uczestników czeka wiele ciekawych wystąpień oraz rozmów o sprawach ważnych dla kobiet. Kongres odbędzie się w Centrum Kultury Browar B.
1: Kongresy kobiet inspirują i wzmacniają kobiety. Będą panele tematyczne, ale też będzie trochę o zdrowiu.

0: serdecznie już od godziny 13, bo od tego momentu trwa rejestracja i w tym samym czasie będziecie Państwo mogli skorzystać z porad, czy zrobić badania fundacji, które będą u nas gościły. I tak zaprosiłam, tak jak w zeszłym roku, z Fundację Dzieci i Dorosłych z Cukrzycą. Ich przedstawicielki i przedstawiciele będą robić badania poziomu cukru we krwi, będą edukować, rozmawiać z Państwem. Dla pierwszych 120 osób, dzięki pani Ani Kokocińskiej, udało nam się zorganizować paski do badania również kwasu moczowego. Będzie fundacja Pokonać endometriozę. To jest bardzo trudna i ciężka choroba kobieca. Często mało osób o niej wie.
1: W kongresie będą uczestniczyli przedstawiciele fundacji Postawmy na Nogi, działającej na rzecz kobiet zmagających się z lipoedemią, niezależnie od wieku czy stadium choroby. Z badań wynika, że choruje na nią nawet 10% kobiet na całym świecie.
0: Od 14 zaczyna się nasz kongres kobiet. I tak. Zaczniemy od panelu biznesowego, kreatywnie w życiu i w biznesie, pani Anna Pawłowska-Kruzińska oraz Dorota Stosik. Następnie od historii kobiet do herstorii i z powrotem, pani dr Małgorzata Tracz-Janik. Następnie coś o zwierzętach, bezdomność wśród psów i kotów, jak skutecznie przeciwdziałać, które poprowadzi pani Anna Samczyk. Pani Anna jest współorganizatorką kongresów o prawach dotyczących praw zwierząt, które odbywają się w Senacie. Pani Anna Kokocińska i żyli długo i szczęśliwie. Następnie pani Joanna Czerska-Tomas będzie miała panel Zdrowa Ja, gdzie porozmawiamy troszkę o chorobach związanych z kobietami, jak się badać, co robić, żebyśmy żyły długo i szczęśliwie. Po przerwie będziemy mieli pokaz tańca orientalnego organizowanego przez Agnieszkę Lejlę Świeczkowską. Następnie pani Daria Górniak-Dzioba przedstawi Kobiety w działaniu, siła, troska i zmiana. Panel prawny Kobieta kobietom, pani Iwona Daroszewska oraz trzy rundy z rakiem wciąż w ringu, który poprowadzi pani Izabela Woźniak. Po kolejnej przerwie przyjdzie czas na naszych gości specjalnych. W tym roku zaprosiłam do Włocławka panią Ewę Kuryło oraz Piotra Pręgowskiego. Dla tych Państwa, którzy oglądali Rancho, te osoby są bardzo zdane. I co nas też cieszy, że w tym roku wznowiono produkcję Rancha i będą mogli odpowiadać na Państwa pytania i podzielić się swoją wiedzą.
1: Uczestnictwo w kongresie jest bezpłatne. Należy jednak pobrać wejściówkę ze strony app.ebenea.pl lub na profilu facebookowym Agnieszki Jury-Walczak. Przypominamy, sobota 4 czerwca, godzina 13 w CKBB. W Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie odbyła się gala wręczenia nagród i wyróżnień sportowych, stypendiów za wyniki w nauce oraz stypendiów za osiągnięcia artystyczne uczniów szkół prowadzonych przez gminę. Na sali zgromadzili się najlepsi, najbardziej uzdolnieni uczniowie z gminy Włocławek. Towarzyszyli im rodzice, opiekunowie oraz nauczyciele.
2: Myślę, że jest to taka wyjątkowa okazja do tego, aby przede wszystkim uhonorować młodych ludzi, którzy dzięki swojej pracowitości, talentowi i wytrwałości osiągają te ogromne sukcesy naukowe, artystyczne i sportowe. Bo to właśnie wy, drodzy uczniowie, jesteście najlepszym dowodem na to, że pasja połączona z systematyczną pracą pozwala osiągać tak duże i tak ogromne efekty, o których sobie marzycie. I te dzisiejsze nagrody, stypendia, wyróżnienia są takim uhonorowaniem waszej ciężkiej pracy. Bo jak wiemy, drodzy Państwo, każdy sukces ma za sobą wiele godzin nauki, treningów, wytrwałości, wyrzeczeń i takiego zaangażowania, aby osiągnąć ten sukces na najwyższym poziomie. I drodzy uczniowie, możecie dziś być dumni ze swoich osiągnięć, a my jesteśmy dumni z Was.
1: Wójt podziękowała i pogratulowała laureatom, ale również rodzicom i nauczycielom, którzy są mentorami dla swoich młodych podopiecznych. Bez ich zaangażowania i ukierunkowania nie byłoby takich sukcesów. Uroczystość uświetniły występy artystyczne uczniów, które dostarczyły uczestnikom wielu wzruszeń i pozytywnych emocji, podkreślając wyjątkowy charakter wydarzenia.

0: wydarzenia. Gala przebiegła w serdecznej i rodzinnej atmosferze, będąc okazją do wspólnego świętowania sukcesów młodego pokolenia. Rodzinna atmosfera, kujawskie tradycje i wspólna zabawa. Tak wyglądała czwarta edycja pikniku na soli w Zgłowiączce. Wydarzenie po raz kolejny zgromadziło mieszkańców gminy Lubraniec i okolic, którzy przez całe popołudnie korzystali z licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Nazwa pikniku nie jest przypadkowa. Nawiązuje do bogatej historii Zgłowiączki, gdzie już w XII wieku funkcjonowały warzelnie soli.
1: Zgłowiączka była słynna dzięki soli. Ja uważam, że atmosfera na tym pikniku mimo ciepła nie będzie soli przypominać. Mam za sobą już przejażdżkę między innymi z krukami i tutaj z... bo to jest armia zacięczna, średniowieczna. Tak, miałem tą przyjemność obwieźć, a więc za nami wspaniały kościół poczęcia Najświętszej Marii Panny z XV wieku, a więc jeden ze starszych obiektów. Chcę również Państwu powiedzieć, że Zgłowiączka to wieś jedna z najstarszych, jeśli chodzi o zapis, 1155. Losy tej parafii były różne. Należały do diecezji płockiej. Dopiero przez Jana Lubrańskiego w 1511 roku jak gdyby wróciły, no dzisiaj możemy powiedzieć, na nasz teren, do naszej gminy. Znajdujemy się na obiektach szkoły podstawowej imieniem Tadeusza Kościuszki. Ta szkoła ma też ponad 100 lat. Byłem właśnie, nawiązując do tego pikniku, na zakończeniu roku, ale oddziału przedszkolnych. Taki piękny spektakl, gdzie ósme klasy, startując, płynąc łodzią, wyruszają w świat. Mój los był taki, że doprowadził mnie blisko 41 lat temu do właśnie Zgłowiączki, w której mieszkam. Wtedy to były piękne czasy, bo zwierząt było bardzo dużo. Mówię o zwierzętach gospodarskich. No niestety teraz zwierząt nie ma, a więc sami Państwo widzicie i słyszycie, że musiałem zostać burmistrzem. I bardzo się cieszę, ponieważ w tym roku rozpoczynamy następną bardzo ważną inwestycję. Będziemy przeprowadzać termomodernizację i wymianę źródła ciepła przy naszej ochotniczej straży pożarnej, czyli przy naszej remizie. Stąd tutaj cieszę się, że są strażacy, którzy w tamtym roku uzyskali ten piękny nowy średni wóz, a oprócz tego są w krajowym systemie ratownictwa.
0: Na uczestników czekały warsztaty rękodzielnicze, pokazy haftu kujawskiego, prezentacje dawnych rzemiosł oraz liczne atrakcje dla najmłodszych. Nie zabrakło także lokalnych przysmaków i wspólnego biesiadowania, które od lat są nieodłącznym elementem wydarzenia. Piknik był okazją nie tylko do odpoczynku, ale również do integracji mieszkańców i pielęgnowania lokalnych tradycji.
2: Przygotowaliśmy strefę kulinarną z darmowym żurkiem, oczywiście dla każdego uczestnika, z darmową wodą, bo przy takim upale no inaczej się nie da. Mamy słodkości przygotowane przez nasze KGW w Zgłowiączce. Mamy wiele atrakcji, takich jak dmuchańce. Mamy zaproszonych rycerzy z Aleksandrowa Kujawskiego. Mamy straż pożarną, która tutaj zadba o to, żeby było klimatycznie podczas tego upału dzisiejszego pikniku. Oni tam będą pokazywać nam nowy wóz bojowy. Kurtynę wodną tutaj zamontowali. Oczywiście na koniec piana party dla dzieci. Może niekoniecznie dla dzieci, bo my też się szykujemy tam, żeby uczestniczyć.
3: Poza tym jeszcze akcja charytatywna. Kogo wspieracie?
2: Wspieramy Julkę Michalską. Dziewczynkę, która uczy, jest licealistką w Kowalu. Przygotowaliśmy dla niej licytację, tak jak co roku. Z tym, że w tym roku jest wyjątkowa licytacja, bo koło gospodyń wiejskich w Zgłowiączce postanowiło przekazać na tą licytację swoje rękodzieło. A z racji tego, że jesteśmy ambasadorem Haftu Kujawskiego, to przekazałyśmy różne rzeczy związane z Haftem Kujawskim, a różne rzeczy z szydełkiem, jakieś chusty, torby.
4: Cieszy

0: A fakt, że po raz drugi jesteśmy współorganizatorem tego pikniku i dlatego też właśnie impreza odbywa się na terenie naszej szkoły.
1: Jakie atrakcje czekają na uczestników?
0: Mamy mnóstwo atrakcji. Z naszej strony szkoła ma przygotowane stoisko. Mamy warkoczyki dla dzieci, tatuaże. Można sobie zrobić popcorn, kupić różne rzeczy. Mamy też obok stoisko zespołu szkół w Kowalu, gdzie jest prowadzona loteria. Wszystko na rzecz właśnie Julki, dla której dzisiaj zbieramy pieniądze.
2: Organizatorzy podkreślają, że piknik na soli z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem i już dziś zapowiadają kolejną edycję wydarzenia. W auli Państwowej Akademii Nauk Stosowanych rok akademicki zakończył Medyczny Uniwersytet III wieku we Wrocławku. Ten rok był bardzo ważny dla jednostki, ponieważ uniwersytet skończył 10 lat.
3: Był to rok dla nas bardzo, bardzo trudny, dlatego że mieliśmy akurat w tym roku nasze dziesięciolecie działalności, więc wplotło się w to bardzo dużo różnych imprez, dużo spraw trzeba było w ciągu roku załatwić. W każdym bądź razie był to bardzo, bardzo trudny rok. Następnie, co my żeśmy w tym roku robili? Najważniejsze sprawy. W każdą środę organizowaliśmy dla naszych słuchaczy spotkania z ciekawymi ludźmi. Były to tak zwane środowe wykłady. Następnie dużo było spotkań integracyjnych. Wszystkie takie ważniejsze święta to spotkania integracyjne były. Następnie dużo było wyjazdów do teatrów. Chodziliśmy do multikina na bardzo ciekawe filmy oraz na koncerty, gdzie występują najwięksi artyści świata. Niedaleko jak wczoraj byliśmy na przepięknym koncercie 90 lat Pavarotti. Także kultura to jest taka nasza duża część działalności. Kultura i wyjazdy oczywiście. W naszym uniwersytecie działają 24 sekcje zainteresowań i właśnie sekcje bardzo dużo spraw muszą ogarnąć. Jakie to są sekcje? Więc są to sekcje rekreacyjne, fitness, yoga, tai chi, taniec towarzyski, jest taniec zumba, jest yoga. Następnie mamy koło rowerowe, cztery zajęcia są na basenie, jest brycz, są gry planszowe, koło literackie, które bardzo mocno się rozwinęło.
2: Obchody dziesięciolecia uniwersytetu były podzielone na kilka etapów. W pierwszym słuchacze posadzili drzewo w parku na Słodowie i postawili ławeczkę upamiętniającą jubileusz.
3: Druga część to była gala w Browarze B. Wielki tort, przybyło ponad 400 osób, dużo gości oczywiście też. Kolejny, trzeci etap to był bal w Riverside, gdzie zatańczyliśmy 80 par poloneza, przepiękna uroczystość. No i czwarta część, to jest część kulturalna, byliśmy w Teatrze Muzycznym w Toruniu. 10 lat temu zaczynaliśmy w Toruniu od spektaklu Jutro będzie za późno i po 10 latach zakończyliśmy tym samym spektaklem. Oni też obchodzili dziesięciolecie tego spektaklu i my wtopiliśmy się jakoby w tą wspólną imprezę. Pojechaliśmy do nich z kwiatami. Piękna impreza była wspólna. Także dziesięciolecie, które się zapisało mocno w naszą działalność.
2: Wiodącą tematyką zajęć prowadzonych dla słuchaczy są nauki medyczne, profilaktyka chorób cywilizacyjnych i wielkich problemów geriatrycznych, badania naukowe, wiedza i nowoczesne technologie w promowaniu zachowań prozdrowotnych, bezpieczeństwo publiczne i ekologia w kształtowaniu jakości życia i zdrowia.
4: Dzisiaj czas na podsumowania, chociaż nasi słuchacze nie zatrzymują się, bowiem to jest tylko po prostu taki mały przerywnik w licznych aktywnościach, które pomimo okresu wakacyjnego także będą realizować. Cieszymy się bardzo z tego, bo kiedyż jak właśnie nie w tym okresie życia realizować wreszcie swoje pasje i zamiary.
1: Ilu członków liczy Uniwersytet Medyczny III wieku? Domyślam się, że więcej jest pań niż panów.
4: Tak, ale to jest klasyczna sytuacja, która wpisuje się w feminizację starości. To jest zjawisko obserwowane w Polsce.

0: W Polsce i na całym świecie, bo jednak wydłużanie się życia ludzkiego wiąże się także z tym, że jednak w populacjach Europy i całego świata i Polski jednak mamy więcej pań, które dobiegają okresu późnej dorosłości, czy też nawet długowieczności. Rzeczywiście jest więcej pań, ale to liczne badania naukowe tego dowodzą, że kobiety niezależnie od kategorii wiekowej, bardziej troszczą się o swoje zdrowie, one są w większym stopniu gotowe do udziału w badaniach profilaktycznych. Tak więc mamy nadzieję, że tutaj panowie przy okazji przebywania wspólnego na różnego rodzaju aktywnościach zaszczepią sobie też takie działania bardzo ważne dla zdrowia każdego człowieka, także i osoby w starszym wieku.
1: Zajęcia prowadzą eksperci i specjaliści z różnych dziedzin nauki, głównie z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz życia publicznego, w tym nauczyciele akademiccy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku, która sprawuje patronat naukowy nad stowarzyszeniem.
2: W budynku jest chłodno, ale atmosfera jest bardzo gorąca z tego względu, że to są najbardziej chyba nasi tacy podgrzewający atmosferę sympatii, wzajemnej życzliwości, uczestnicy naszych studiów, czyli seniorzy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Fantastyczna grupa, która zrzesza kilkaset osób. Myślę, że ta liczba już zbliża się do 1000. Zazdrościmy im energii tych wszystkich inicjatyw, które realizują, bo dzisiaj ten nasz taki prawdziwy uniwersytet jest wrzucony w pewne ramy formalne. Ministerstwo nam nakazuje pewne określone działania, co mamy robić, mamy wskaźniki, czynniki i tak dalej, a u nich jest swoboda, taki prawdziwy uniwersytet średniowieczny, gdzie słuchacze są wykładowcami, gdzie wykładowcy są słuchaczami. Przepiękna atmosfera.
3: Właśnie, jak układa się współpraca z tymi nieco starszymi studentami?
2: Bardzo dobrze. Ma nasza organizacja pozarządowa działająca przy uczelni, także obsługuje, można powiedzieć, w sensie projektowym, grantowym Uniwersytet Trzeciego Wieku. Mają u nas dwie siedziby w uczelni. Częściej ich widać do godzin popołudniowych u nas na uczelni niż studentów, którzy lubią troszkę chyba dłużej spać. W takim wypadku, no, dzięki nim uczelnia kwitnie i co bardzo ważne dzisiaj, tak kiedy rozglądam się po sali, trzeba przyznać, że no, na uniwersytecie jest wiedza, jest doświadczenie, ale dzisiaj jest też przepiękna elegancja, przepiękny gust, więc no, gust akademicki dzisiaj króluje na naszej uczelni.
1: Słuchacze Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mają teraz zasłużone wakacje. Nie będzie to jednak czas odpoczynku, przeciwnie. Już teraz planują aktywności i wydarzenia, które będą odbywały się w roku akademickim 2026-2027. Historia Wrocławka ponownie stała się głównym bohaterem miejskiego spaceru. Tym razem mieszkańcy wzięli udział w kolejnym spotkaniu z cyklu spacerów historycznych prowadzonych przez Tomasza Wąsika. Tematem wydarzenia były ulice i place Wrocławka. Na trasie nie zabrakło opowieści o miejscach, które codziennie mijamy, ale często nie znamy ich pełnej historii.
4: Tematów jest bez liku. Wybieramy zawsze takie, które mogą okazać się najbardziej interesujące. Dzisiejszy spacerek dotyczył dosłownie ulic i placu Wrocławka. Wydaje się, że jako mieszkańcy wiemy wiele na temat ulic, na temat budynków, kto w nich mieszkał, kiedy zbudowane, ale kiedy wejrzemy w głębiej trochę w te tematy, okazuje się, że te ulice kryją wiele ciekawych historii, jak również wyjaśnia się, dlaczego czasami w tym miejscu jest Plac Wolności, jak kiedyś nazywała się ulica 3 Maja, dlaczego była nową, a nie szeroką, a skąd się wzięła na przykład nazwa Szerokiej i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj sobie zrobiliśmy taki spacerek, rozpoczynając od informacji turystycznej, która znajduje się przy dworcu kolejowym, przy stacji kolejowej, ulicą Kościuszki do Placu Wolności. Ze względu na niestety niezbyt dobre warunki atmosferyczne musieliśmy troszeczkę skrócić, ale myślę, że zrealizowaliśmy program opowiadając w tych pięknych okolicznościach przyrody o właśnie historii ulic Wrocławka. Głównie tej nowszej części XIX-wiecznej, ale sięgając również i początków, czyli średniowiecza. Skąd się wziął ten układ ulic, jak się miasto rozwijało, w którą stronę, kiedy włączano tereny do naszego miasta i jakie miało to znaczenie dla obecnego miasta, tak? W którą stronę to wszystko razem poszło.
1: Spacery historyczne przyciągają mieszkańców Wrocławka, którzy chcą lepiej poznać swoje miasto. Organizatorzy podkreślają, że zainteresowanie tego typu wydarzeniami stale rośnie, a kolejne spotkania już są planowane.
4: Mogę powiedzieć, że na te spacerki, które ja prowadziłem, przychodziło po kilkadziesiąt osób. Myślę, że tak. Cieszą się zainteresowaniem osób, które

0: chcą się dowiedzieć czegoś o przeszłości naszego miasta. Myślę, że jest potrzeba organizowania kolejnych takich spotkań, a jednocześnie pogłębiania naszej wiedzy. Bo im więcej będziemy wiedzieli o naszym mieście, tym lepiej się w nim będziemy czuli. A przecież chyba nam wszystkim na tym zależy.
1: Takie spotkania mają pokazać, że historia miasta nie znajduje się tylko w książkach czy archiwach. Często kryje się tuż obok nas, w nazwach ulic, budynkach i miejscach, które mijamy każdego dnia.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 24 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Kulińska 12. Płeć samiec. Rok urodzenia maj 2026. Umaszczenie biało-czarny. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 24 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Kulińska 12. Płeć samica. Rok urodzenia maj 2026. Umaszczenie bury pręgowany. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 25 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Dziewińska 17. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie czarny, wielkość średni, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 26 czerwiec 2026, miejsce znalezienia Baruchowo, płeć samica, rok urodzenia około 2018, umaszczenie czarna, wielkość średni, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 26 czerwiec 2026, miejsce znalezienia gmina Wocławek, plaża Jezioro Wikaryjskie, płeć samica, rok urodzenia maj 2026, umaszczenie beżowa z białym, wielkość szczeniak, cechy szczególne, białe skarpetki.
1: Dzień dobry Państwu, w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o młodych ssakach, mianowicie wystosowaliśmy prośbę, żeby nie porywać leśnych dzieci. Dzisiaj poniekąd kontynuujemy ten temat, natomiast postanowiliśmy skupić się na ptakach, czyli pisklakach oraz podlotach. Może odpowiemy najpierw na pytanie, czym się różni pisklak od podlota, ponieważ pewnie część osób się zastanawia. Otóż pisklęta to są te nowo wyklute młode ptaszki. Jeśli chodzi o ptaki śpiewające, gniazdowniki, tak, czyli te, które wykluwają się w gniazdach, potrzebują opieki rodziców, codziennego, nieustannego karmienia. To są właśnie te ptaki, które są młode, niedługo po wykluciu, jeszcze nie są opierzone, wymagają nieustannego właśnie karmienia, opieki. Póki znajdują się w gnieździe, jeszcze ich pióra się nie wykształciły, są nazywane pisklętami, natomiast podloty to już tacy ptasi nastolatkowie. To są ptaki, które już wystarczająco urosły, są za duże, żeby pomieścić się w gnieździe, ale nie są jeszcze całkowicie dorosłe. Nadal w jakimś stopniu są jeszcze zależne od opieki rodziców, natomiast wyfruwają z gniazda, rozbiegają się po okolicy, a rodzice przez jakiś jeszcze czas po prostu pełnią nad nimi opiekę, uczą ich po prostu życia. Bardzo często dostajemy informacje właśnie w tym okresie roku o znajdowanych ptakach, które nie potrafią latać. No i w większości przypadków okazuje się, że właśnie mamy do czynienia z podlotami. Podloty od dorosłych ptaków różnią się tym, że ich pióra są zwyczajnie

krótsze, nie mają jeszcze tyle siły, żeby lecieć, natomiast w ciągu kilku dni one tę zdolność lotu powinny nabyć. Ich pióra dorosną do odpowiedniej wielkości i długości i no już będą praktycznie nie do rozróżnienia od osobników dorosłych, będą już potrafiły zająć się sobą. Apelujemy, żeby nie zabierać oczywiście ani piskląt, ani podlotów, jeżeli nie ma ku temu odpowiednich przesłanek. Jakie to są przesłanki? No takie, że na przykład maluchy są ranne, coś im się stało, tudzież rodzice nie żyją, widzimy ich martwych niedaleko gniazda. W innych przypadkach no, nie jest wskazane zabieranie takich ptaszków. Natomiast tutaj troszeczkę jest łatwiejsza sprawa niż ze ssakami, ponieważ no, ptaki nie rozróżniają tak dobrze zapachów, więc to, że weźmiemy pisklaka, podniesiemy go z ziemi, sprawdzimy, no nie pobijał się, nie krwawi, nic mu się nie stało, włożymy go z powrotem do gniazda, to będzie dla niego najlepsza opcja, ponieważ rodzice dalej będą się nim opiekować, dopóki nie będzie gotowy do opuszczenia tego swojego tymczasowego domu. Natomiast ptaki, po tym jak człowiek odłoży pisklę do gniazda, pamiętajmy, nie odrzucą go, będą po prostu się nim dalej opiekować. Jeśli chodzi o podloty, no dostajemy zgłoszenia właśnie o ptakach, które nie są zdolne do lotu. One raczej podskakują, machają skrzydełkami, mogą podlatywać po parę metrów, natomiast najczęściej po prostu drepczą sobie w trawie czy pomiędzy krzewami. Podlatują oczywiście, potrafią wspiąć się na drzewo, potrafią wspiąć się na wyższe krzewy, tak żeby uniknąć drapieżników. No i cały czas polegają jeszcze, tak jak wspomniałam, na opiece rodziców, natomiast jest to opieka no, już nie tak silna, nazwijmy to. Po prostu rodzice od czasu do czasu dokarmiają takie ptaki, natomiast zachęcają ich do prób poszukiwania pokarmu na własną rękę, pokazują jak to zrobić. No i jeśli zauważą niebezpieczeństwo, no to starają się bronić takiego malucha właśnie przed tym niebezpieczeństwem. I tutaj może takie ostrzeżenie, bardzo troskliwymi i no dosyć niebezpiecznymi dla nas ludzi osobami są ptaki krukowate, które no mają silne dzioby, mają silne szpony. Próbują, jeżeli oczywiście nie jest to duża grupa ludzi, jeżeli podejdzie do pisklaka jeden człowiek, przepraszam, do podlota jeden człowiek, to takie dorosłe ptaki no po prostu będą starały się młodego bronić. Może się zdarzyć, że będą na nas krzyczeć, może się zdarzyć, że będą nas próbowały nawet zaatakować. I to bez różnicy, czy będzie to kawka, czy będzie to duża wrona, czy powiedzmy sójka, tak? Są to ptaki, które bardzo silnie starają się bronić swojego potomstwa. No, a że są dosyć sporych rozmiarów, no to no, mogą zrobić krzywdę. Takie dosyć niebezpieczne ptaki to też dorosłe mewy, które po prostu informują okoliczne no, sąsiadki, nazwijmy to, i potrafią nawet w kilkanaście ptaków rzucić się na człowieka, który no, myśli, że takiemu maluchowi pomaga. Jeżeli chodzi o podloty, najlepiej je zostawić w spokoju. Wiemy, że dużo osób martwi się, co może stać się z tymi maluchami, szczególnie w okolicy, gdzie jest dużo psów, gdzie jest dużo kotów. Natomiast pamiętajmy, że zabranie takiego pisklaka z miejsca jego bytowania, no to nie jest dla niego nic dobrego. Najlepiej mu to wyjdzie na dobre, jeżeli po prostu zostanie w miejscu, gdzie się wykluł, gdzie dorastał, no i gdzie są rodzice, którzy nauczą go, jak funkcjonuje świat.

0: Wspominałam, że podloty występują u gniazdowników, czyli tych ptaków, które budują gniazda. Natomiast są dwa gatunki, u których ta faza podlota nie występuje. I to są jeżyki, czyli te czarne, szybujące, gwizdzące ptaszki pomiędzy blokami, które jeszcze nadal potrafią się kręcić. U nich maluchy po osiągnięciu odpowiedniego wieku, odpowiedniej siły w skrzydłach tak naprawdę, po prostu wylatują z gniazda, zaczynają szybować i od tego czasu już do przyszłego roku przynajmniej nie osiądą na ziemi, czy po prostu nie wylądują. A drugim takim ptakiem, u którego ta faza podlota nie występuje, to są jaskółki. I to chodzi o w zasadzie wszystkie gatunki jaskółek. Natomiast jeżeli chodzi o zagniazdowniki, czyli obecne u nas w mieście bażanty na przykład, ale no, jeżeli ktoś hoduje swoje kurki, czy przepiórki, czy inne tego rodzaju ptaki, to wszystko są zagniazdowniki, które od wyklucia biegają za matką. Oczywiście ona ich broni, natomiast tutaj no, tak jakby nie ma tej fazy właśnie podlota, po prostu matka opiekuje się maluchami, a potem te role przejmuje. Jeżeli są to oczywiście ptaki hodowane człowiek, natomiast te na wolności po podrośnięciu, no po prostu już zaczynają żyć samodzielnie. Także bardzo prosimy, jeżeli zauważą Państwo młodego ptaka, wszystko jedno, czy to będzie mała sikorka, czy to będzie młody gołąb, czy to będzie młoda sroka. Jeżeli te piórka są jeszcze nie do końca odpowiednio długie, jeżeli widzimy, że tutaj przy dziobie jeszcze ptaszek ma żółte znamiona, ten dziób dosyć mocno się odznacza, jest to podlot, należy zostawić go w spokoju. Jeśli nic mu nie jest, to po prostu dajmy mu dorosnąć tam, gdzie powinien, dajmy mu nauczyć się życia tak jak powinien. Jeżeli widzimy pisklaka, najlepszą opcją jest odłożenie go oczywiście do gniazda, tak żeby rodzice mogli się nim zająć. Także pamiętajmy, że ta przyroda jest obok nas. Wiemy, że dużo osób chce pomagać, ale właśnie najlepszą formą pomocy w tych przypadkach akurat jest zostawienie tych ptaków tam, gdzie żyją, tak żeby mogły dożyć do dorosłości, przynajmniej mieć szansę oczywiście na to pod opieką dorosłych. I pamiętajmy, że nie musimy pomagać każdemu po prostu stworzeniu, które widzimy, bo no, bardzo często tej pomocy nie potrzebują, a zabierając tego ptaka możemy mu zwyczajnie jeszcze bardziej zaszkodzić.
1: Do adopcji polecają się Majka. Majka to mała, czarna, podpalana, dość charakterna suczka. Majcia jest nieco lękliwa, szczególnie w obecności osób, których nie zna. Boi się szybkich gestów i głośnych dźwięków. Na szczęście łatwo zaskarbić sobie jej sympatię poprzez spokojne zachowanie, ściszenie głosu i oczywiście smaczki. Kiedy już zaufa, pokazuje jaka jest. A jest uroczą, aktywną wiercipiętką, która kocha spacery i towarzystwo. Potrafi sama wpakować się na kolana i rozdawać tony całusków. W stosunku do innych psów wydaje się być łagodna. Jednak, jeżeli ktoś ma psa, to jak zawsze zapraszamy do zabrania go na spacer zapoznawczy z Majeczką. Majka czeka na odpowiednich ludzi, którzy pokochają ją i zabiorą ze schroniska, żeby dać dom już na zawsze. Kto chciałby poznać naszą małą załuzę? Majka zarejestrowana jest pod numerem 13349/71/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 600. Walia. Biało-szara walia to młoda koteczka o drobnej budowie. Nasi lekarze ocenili, że walijka ma nieco ponad rok. Nic więc dziwnego, że kocha zabawę i jedzonko. To delikatna kicia, która potrzebuje trochę czasu, aby przyzwyczaić się do nowych warunków i ludzi i kotów. Ale kiedy pierwszy stresik minie, zmienia się w uroczą, nakolankową miziulkę i ciekawską eksploratorkę. W naszej kociarni fajnie dogadała się z kolegą Heliosem, z którym ucina sobie wspólne drzemki. Walia do pełni szczęścia potrzebuje teraz ludzi, którzy dadzą jej miejsce obok, poświęcą jej swój czas, otoczą opieką i ogromem miłości. Walia zarejestrowana jest pod numerem 48/19/35/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9. 54 231 51 9.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Mimo upalnej pogody mieszkańcy Wrocławka licznie odwiedzili niedzielny biojarmark na Starym Rynku. Wystawcy przygotowali ofertę idealnie dopasowaną do letnich dni. Nie brakowało świeżych warzyw, naturalnych syropów, miodów czy produktów na grilla. Jak podkreślają sprzedawcy, lato to czas, kiedy klienci chętnie sięgają po zdrowe i lokalne produkty.
1: W Pasiece, słuchajcie, znajdziecie najlepsze rzeczy na lato. Wiadomo, że jak lato, to chce nam się pić, potrzebujemy się otrzeźwić może też. I na pewno fajnym takim produktem, który można stworzyć dzięki temu, że mamy produkty pszczele, jest miód, który dodajemy do lemoniady. Świeża mięta znajdziecie też u naszych wystawców. I do lemoniady można dodawać również pyłek pszczeli, więc to jest taki świetny dodatkowy produkt, który daje nam witaminy, minerały, daje nam odporność, więc warto sobie połączyć przyjemne z pożytecznym. Oprócz tego mamy soczki, wszystkie słodzone miodem, a więc bardzo, bardzo zdrowe. Proponuję tylko dodawać dużą ilość lodu i ten sok. I będzie rewelacja. Pszczółki mają teraz ciężki czas. Jest bardzo duży upał, ale pracują i mamy to szczęście, że nasza pasieka jest w rezerwacie przyrody Kulin, pięknym nadwiślańskim rezerwacie, i mają sporo cienia, także mają co robić, mają komfortowe warunki, a miód, który kupujecie u nas, jest po prostu najwyższej jakości.
0: Na stoisku pieczonej i wędzonej nie zabrakło natomiast dobrze znanych regionalnych wyrobów mięsnych. Choć tym razem bez nowości, największym zainteresowaniem cieszyły się produkty, które doskonale sprawdzają się podczas letnich spotkań przy grillu.
2: Przyznam się szczerze, że akurat dzisiaj nie mamy żadnych nowości, ale to co zwykle oczywiście, ale przy tej temperaturze nawet produkty dojrzewające staramy się chować do lady, bo jednak przewidywana temperatura dla produktów dojrzewających to jest 18-21 stopni mniej więcej, no dzisiaj jest jakby trochę bardziej gorąco. Szkoda nam tych produktów, bo to są wyroby wysokiej jakości, więc też chowamy to do lady. Ale tak czy inaczej mamy dla Państwa no, wszystko to, co normalnie oferujemy, więc szynki, zarówno te robione tradycyjnie na peklo soli, jak również te robione na zwykłej soli, na soli kłodawskiej, więc zupełnie z czystą etykietą, gdzie jest tylko mięso, sól, przyprawy, na etykiecie nic więcej. Do tego kiełbasy różnego rodzaju, kiełbasy grillowe, tak jak mamy świetną kiełbasę z serem i z jalapeno, ser to jest grana padano, więc sorry, mogę się pochwalić, nigdzie Państwo nie kupicie takiego produktu, bo to jest naprawdę wysokiej jakości ser, my to też robimy dla takiej restauracji w Warszawie, oni w zasadzie nam narzucili, a przyznam się szczerze, że jesteśmy bardzo zadowoleni, bo też bardzo długo się zastanawialiśmy w zeszłym roku, z którym serem robić, jak to, jak,

0: jak to ma wyglądać, żeby to się nie wytapiało, żeby było fajne, żeby ten ser nie wyciekał, żeby się nie robiła dziura po zgrillowaniu, załóżmy, czy upieczeniu. Także zdecydowanie polecamy, jest to bardzo fajny produkt, bardzo dobrze smakuje, z lekką pikantnością pochodzącą właśnie od jalapeno. Ale też mamy delikatniejsze rzeczy, takie białe na grilla zupełnie. A, no jeszcze jedna rzecz najważniejsza, robiona na soli kłodawskiej. Nie używamy nigdy peklosoli do produktów, które są przeznaczone na grilla, żeby uniknąć jednak powstawania nitrozoamin, które są kancerogenne i no, nie powinniśmy po prostu tego zjadać. Także nie ma nawet ryzyka dla tych osób, które lubią sobie mocno zgrillować, mocno przypiec, nic tam się nie zadzieje, bo nie mamy żadnego składnika, który by powodował jakieś negatywne skutki. Natomiast takich delikatniejszych rzeczy mamy też normalną białą parzoną, z majerankiem, również przeznaczoną na grilla. Mamy taką białą, ale z czosnkiem niedźwiedzim, też super świetna kiełbasa, bardzo dobra, też z przeznaczeniem na grilla. I naszą tradycyjną, naturalną, którą robimy zazwyczaj w takich długich laskach, ale też mamy jako taką krótko odkręcaną na grilla, jeżeli ktoś nie chce ciąć sobie z długich, może sobie kupić również krótką. Także to jakby takie na sezon, ale robimy też, co jest bardzo fajne, w plasterkach nasz boczek z pieca i karkówka z pieca. Do tego dajemy taką fajną przyprawę, taką paprykową. Ona jest trochę z harisą. Harisa to jest taka mieszanka papryk różnego rodzaju, dość pikantna. Daje bardzo fajny smak i to jest takie do szybkiego przypieczenia albo na grillu, albo w piekarniku, chociażby na, jako danie obiadowe, tak? Bo to jest też bardzo fajna rzecz, więc zdecydowanie polecamy. No i tradycyjnie oczywiście kaszanka z boczkiem. Kostka boczku w środku, kostka wątróbki. Wiem, że dużo osób tej wątróbki nie lubi, ale większość lubi, robimy z wątróbką.
1: Letnią ofertę przygotowała również manufaktura Borówek. Wśród propozycji znalazły się naturalne syropy, octy owocowe oraz inne przetwory.
2: Świeżutki, bo już w okres kwitnienia czarnego bzu praktycznie się kończy. Jeszcze gdzieś niegdzie można zobaczyć ostatnie baldachimy kwiatów czarnego bzu. Także my zrobiliśmy nasz tradycyjny syrop z kwiatu czarnego bzu. Serdecznie zapraszamy. Świeżutki, z pyłkiem kwiatowym, widać jeszcze mętny, także to nie jest filtrowany produkt. Nasz domowy wyrób. Kwiat z czarnego bzu, zimą na przeziębienia, może nie tylko zimą, ale w momencie, kiedy coś nas tam bierze, jakieś przeziębionko, w pierwszym takim, że tak powiem, etapie zwalczania czegoś takiego, nieodzowny produkt, naturalny antybiotyk, można powiedzieć.
3: Poza tym, co jeszcze macie dzisiaj w ofercie?
2: Tradycyjnie nasz domowy dżem z borówki, 90% owocu tutaj jest, także to serdecznie zapraszam. Nasi klienci, którzy już kupują od jakiegoś czasu od nas nasze produkty, wiedzą, co to jest za produkt. Mamy też musztardę domową z jabłek. Do wykonania tej musztardy bazą są nasze jabłka. Doprawiona jest trzema rodzajami gorczycy, pieprzem, octem jabłkowym, kurkumą. Taka wersji takiej pikantniejszej. Co jeszcze mamy? No, nasze octy. Naturalne, żywe, z prawdziwej fermentacji i octy. No, nie pasteryzowane, nie filtrowane, to są naturalnie mętne octy. Mamy i ocet jabłkowy. Mamy i ocet z kwiatu czarnego bdzu. Też, jeszcze też właśnie widać, można zobaczyć, to jest z pyłkiem kwiatowym ten ocet. No i praktycznie można powiedzieć, że ocet z borówki, ale to już ostatnia butelka tak naprawdę. Czekamy teraz na świeży owoc i będziemy produkowali następne partie. Myślę, że jest to ocet bardzo mocno niedoceniany, bo wszyscy mówimy o tkcie jabłkowym, ale tak naprawdę też ocet z borówki to jest ten sam proces fermentacji, tylko to jest proces fermentacji z borówki, a nie z jabłek. Ja osobiście uważam, że jest to ocet bardzo mocno niedoceniany, bo ja na przykład osobiście go używam zamiennie z jabłkowym i na sobie przetestowałem, że przynosi takie same korzyści jak stosowanie octu jabłkowego. Jeżeli chodzi o mój układ trawienny, to wspaniale się spisuje. A do tego no borówka, no to chyba o właściwościach owoców borówki to nikomu nie trzeba nic mówić, nikogo przekonywać, bo wszyscy doskonale wiemy, jakie ma właściwości owoc borówki. No i zapraszamy w najbliższym czasie już na świeże owoce, bo już powiem tak, zapalają się. U nas się tak mówi, że już się zapalają, to znaczy, że już pojedyncze już zaczynają się wybarwiać, nie? Także myślę, że za 2 tygodnie już będzie owoc.
1: Nie zabrakło także świeżych warzyw. Stoisko porzeczkowej krainy przyciągało mieszkańców bogatym wyborem sezonowych produktów, które mogą stać się podstawą letnich obiadów.
4: Wszystko jest świeżutkie, wczoraj wieczorem wycinane, także zapraszamy.
3: I co w tej ofercie się pojawiło?
4: Z nowości mamy marchewkę w pęczku, świeża, młoda, kapusta pekińska, też świeża, młodziutka,

0: wielkości 3 kg. Niestety, taka urosła. Sałatę polecamy, kręconą, lolo i rzymską, z ziół miętę, melisę, coś na orzeźwienie właśnie, żeby przyprawić mięsko, oregano i oczywiście standardowe koperek, szczypiorek, pietruszka. Dzisiaj robimy botwinkę, bo jest świeżutka, także zapraszamy.
1: Czyli przepis na gwarantowany dobry obiad dzisiaj.
0: Tak jest, wszystkie warzywka mamy, ziemniaczki do tego też są, cebulka i czosnek, czyli super obiad na taki dzień.
2: Na upalne dni idealnym orzeźwieniem okazała się zdrowa lemoniada z pietruszki przygotowana przez restaurację Naturalna. To jedna z propozycji, która zaskakiwała smakiem i pokazywała, że zdrowa kuchnia może być również bardzo orzeźwiająca.
3: Kolejny wspaniały weekend i kolejny wspaniały bieladniak. Co w ten weekend, jak pogoda jest ok, tak jak w ubiegłym roku, zaczęliśmy wozić i produkować dla Was lemoniadę pietruszkową, to w tym roku też mam Waszą ulubioną lemoniadę pietruszkową, która jest zimna, która jest zrobiona z natki, z pietruszki, z jabłuszkiem, z miętą, lekko dosłodzona syropem z agawy. Wpadnijcie, poczęstujcie i napijcie się.
2: Biojarmark to jednak nie tylko miejsce zdrowych zakupów. Podczas wydarzenia nie zabrakło również akcji charytatywnej. Przedstawiciele Stowarzyszenia Przestrzeń Relacji i Sztuki prowadzili zbiórkę na leczenie Natalii, zachęcając mieszkańców do wsparcia dziewczynki.
4: Zbieramy na leczenie Natalki Tucholskiej z Lipna, która zmaga się z nowotworem pnia mózgu, także myślę, że pierwszy raz, ale bardzo naprawdę taki dla nas istotny.
1: A co przygotowałyście w takim razie?
5: Był sernik, pleśniak, babeczki borówkowe, ciastka maślane i chlebek bananowy. Wszystko oczywiście domowej roboty.
1: I wszystko widzę, że ubywa, ludzie są zainteresowani, chętnie wspierają akcję.
4: Dokładnie tak, aż same jesteśmy w szoku, że tak wszystko znika w zawrotnym tempie, także jeśli Państwo będziecie chcieli, macie ochotę, to też serdecznie zapraszamy. Liczymy na to, że będziemy mogły pojawić się następnym razem.
2: Kolejna edycja Biojarmarku odbędzie się już za 2 tygodnie. Organizatorzy zapowiadają ponownie bogatą ofertę lokalnych producentów oraz kolejne inicjatywy skierowane do mieszkańców. W sobotę we Włocławku odbędzie się regionalny Kongres Kobiet. To już 5. edycja wydarzenia, które od lat łączy mieszkanki regionu, zachęca do rozmów, wymiany doświadczeń, wspólnego działania i spotkania się. Na uczestniczki oraz uczestników czeka wiele ciekawych wystąpień oraz rozmów o sprawach ważnych dla kobiet. Kongres odbędzie się w Centrum Kultury Browar B.
6: Kongresy kobiet inspirują i wzmacniają kobiety. Będą panele tematyczne, ale też będzie trochę o zdrowiu. Na tych korytarzach będzie się działo. Także zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie już od godziny 13, bo od tego momentu trwa rejestracja i w tym samym czasie będziecie Państwo mogli skorzystać z porad, czy zrobić badania fundacji, które będą u nas gościły. I tak zaprosiłam, tak jak w zeszłym roku, z Fundację Dzieci i Dorosłych z Cukrzycą. Ich przedstawicielki i przedstawiciele będą robić badania poziomu cukru we krwi, będą edukować, rozmawiać z Państwem. Dla pierwszych 120 osób, dzięki pani Ani Kokocińskiej, udało nam się zorganizować paski do badania również kwasu moczowego. Będzie fundacja Pokonać endometriozę. To jest bardzo trudna i ciężka choroba kobieca. Często mało osób o niej wie.
2: W kongresie będą uczestniczyli przedstawiciele fundacji Postawmy na Nogi, działającej na rzecz kobiet zmagających się z lipoedemią, niezależnie od wieku czy stadium choroby. Z badań wynika, że choruje na nią nawet 10% kobiet na całym świecie.
6: Od 14 zaczyna się nasz kongres kobiet. I tak. Zaczniemy od panelu biznesowego, kreatywnie w życiu i w biznesie, pani Anna Pawłowska-Kruzińska oraz Dorota Stosik. Następnie od historii kobiet do herstorii i z powrotem, pani dr Małgorzata Tracz-Janik. Następnie coś o zwierzętach, bezdomność wśród psów i kotów, jak skutecznie przeciwdziałać, które poprowadzi pani Anna Samczek. Pani Anna jest współorganizatorką kongresów o prawach dotyczących praw zwierząt, które odbywają się w Senacie. Pani Anna Kokocińska i żyli długo i szczęśliwie. Następnie pani Joanna Czerska-Tomas będzie miała panel Zdrowa Ja, gdzie porozmawiamy troszkę o chorobach związanych z kobietami, jak się badać, co robić, żebyśmy żyły długo i szczęśliwie.

po przerwie będziemy mieli pokaz tańca orientalnego organizowanego przez Agnieszkę Lejlę Świeczkowską. Następnie pani Daria Górniak-Dzioba przedstawi Kobiety w działaniu, siła, troska i zmiana. Panel prawny Kobieta kobietom, pani Iwona Daroszewska oraz trzy rundy z rakiem wciąż w ringu, który poprowadzi pani Izabela Woźniak. Po kolejnej przerwie przyjdzie

0: tych państwa, którzy oglądali Rancho, te osoby są bardzo zdane. I co nas też cieszy, że w tym roku wznowiono produkcję Rancha i będą mogli odpowiadać na Państwa pytania i podzielić się swoją wiedzą.
1: Uczestnictwo w kongresie jest bezpłatne. Należy jednak pobrać wejściówkę ze strony app.ebenea.pl lub na profilu facebookowym Agnieszki Jury-Walczak. Przypominamy, sobota 4 czerwca, godzina 13 w CKBB. W Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie odbyła się gala wręczenia nagród i wyróżnień sportowych, stypendiów za wyniki w nauce oraz stypendiów za osiągnięcia artystyczne uczniów szkół prowadzonych przez gminę. Na sali zgromadzili się najlepsi, najbardziej uzdolnieni uczniowie z gminy Wosławek. Towarzyszyli im rodzice, opiekunowie oraz nauczyciele.
2: Myślę, że jest to taka wyjątkowa okazja do tego, aby przede wszystkim uhonorować młodych ludzi, którzy dzięki swojej pracowitości, talentowi i wytrwałości osiągają te ogromne sukcesy naukowe, artystyczne i sportowe. Bo to właśnie wy, drodzy uczniowie, jesteście najlepszym dowodem na to, że pasja połączona z systematyczną pracą pozwala osiągać tak duże i tak ogromne efekty, o których sobie marzycie. I te dzisiejsze nagrody, stypendia, wyróżnienia są takim uhonorowaniem waszej ciężkiej pracy. Bo jak wiemy, drodzy Państwo, każdy sukces ma za sobą wiele godzin nauki, treningów, wytrwałości, wyrzeczeń i takiego zaangażowania, aby osiągnąć ten sukces na najwyższym poziomie. I drodzy uczniowie, możecie dziś być dumni ze swoich osiągnięć, a my jesteśmy dumni z was.
1: Wójt podziękowała i pogratulowała laureatom, ale również rodzicom i nauczycielom, którzy są mentorami dla swoich młodych podopiecznych. Bez ich zaangażowania i ukierunkowania nie byłoby takich sukcesów. Uroczystość uświetniły występy artystyczne uczniów, które dostarczyły uczestnikom wielu wzruszeń i pozytywnych emocji, podkreślając wyjątkowy charakter wydarzenia. Gala przebiegła w serdecznej i rodzinnej atmosferze, będąc okazją do wspólnego świętowania sukcesów młodego pokolenia. Rodzinna atmosfera, kujawskie tradycje i wspólna zabawa. Tak wyglądała czwarta edycja pikniku na soli w Zgłowiączce. Wydarzenie po raz kolejny zgromadziło mieszkańców gminy Lubraniec i okolic, którzy przez całe popołudnie korzystali z licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Nazwa pikniku nie jest przypadkowa. Nawiązuje do bogatej historii Zgłowiączki, gdzie już w XII wieku funkcjonowały warzelnie soli.
3: Zgłowiączka była słynna dzięki soli. Ja uważam, że atmosfera na tym pikniku mimo ciepła nie będzie soli przypominać. Mam za sobą już przejażdżkę między innymi z krukami i tutaj z... bo to jest armia zaciężna, średniowieczna. Tak, miałem tą przyjemność obwieźć, a więc za nami wspaniały kościół poczęcia Najświętszej Marii Panny z XV wieku, a więc jeden ze starszych obiektów. Chcę również Państwu powiedzieć, że Zgłowiączka to wieś jedna z najstarszych, jeśli chodzi o zapis, 1155. Losy tej parafii były różne. Należały do diecezji płockiej dopiero przez Jana Lubrańskiego w 1511 roku, jak gdyby wróciły, no dzisiaj możemy powiedzieć, na nasz teren, do naszej gminy. Znajdujemy się na obiektach szkoły podstawowej imieniem Tadeusza Kościuszki. Ta szkoła ma też ponad 100 lat. Byłem właśnie, nawiązując do tego pikniku, na zakończeniu roku, ale oddziałów przedszkolnych. Taki piękny spektakl, gdzie ósme klasy, startując, płynąc łodzią, wyruszają w świat. Mój los był taki, że doprowadził mnie blisko 41 lat temu do właśnie Zgłowiączki, w której mieszkam. Wtedy to były piękne czasy, bo zwierząt było bardzo dużo. Mówię o zwierzętach gospodarskich. No niestety teraz zwierząt nie ma, a więc sami Państwo widzicie i słyszycie, że musiałem zostać burmistrzem. I bardzo się cieszę, ponieważ W tym roku rozpoczynamy następną bardzo ważną inwestycję. Będziemy przeprowadzać termomodernizację i wymiana źródła ciepła przy naszej

0: Ochotniczej Straży Pożarnej, czyli przy naszej remizie. Stąd tutaj cieszę się, że są strażacy, którzy w tamtym roku uzyskali ten piękny nowy średni wóz, a oprócz tego są w krajowym systemie ratownictwa.
1: Na uczestników czekały warsztaty rękodzielnicze, pokazy haftu kujawskiego, prezentacje dawnych rzemiosł oraz liczne atrakcje dla najmłodszych. Nie zabrakło także lokalnych przysmaków i wspólnego biesiadowania, które od lat są nieodłącznym elementem wydarzenia. Piknik był okazją nie tylko do odpoczynku, ale również do integracji mieszkańców i pielęgnowania lokalnych tradycji.
2: Przygotowaliśmy strefę kulinarną z darmowym żurkiem, oczywiście dla każdego uczestnika, z darmową wodą, bo przy takim upale no inaczej się nie da. Mamy słodkości przygotowane przez nasze KGW w Zgłowiączce. Mamy wiele atrakcji, takich jak dmuchańce. Mamy zaproszonych rycerzy z Aleksandrowa Kujawskiego. Mamy straż pożarną, która tutaj zadbała o to, żeby było klimatycznie podczas tego upału dzisiejszego pikniku. Oni tam będą pokazywać nam nowy wóz bojowy. Kurtynę wodną tutaj zamontowali. Oczywiście na koniec piana party dla dzieci. Może niekoniecznie dla dzieci, bo my też się szykujemy tam, żeby uczestniczyć.
3: Poza tym jeszcze akcja charytatywna. Kogo wspieracie?
2: Wspieramy Julkę Michalską. Dziewczynkę, która jest licealistką w Kowalu. Przygotowaliśmy dla niej licytację, tak jak co roku. Z tym, że w tym roku jest wyjątkowa licytacja, bo koło gospodyń wiejskich w Zgłowiączce postanowiło przekazać na tą licytację swoje rękodzieło. A z racji tego, że jesteśmy ambasadorem haftu kujawskiego, to przekazałyśmy różne rzeczy związane z haftem kujawskim, a różne rzeczy z szydełkiem, jakieś chusty, torby.
4: Cieszy nas fakt, że po raz drugi jesteśmy współorganizatorem tego pikniku i dlatego też właśnie impreza odbywa się na terenie naszej szkoły.
5: Jakie atrakcje czekają na uczestników?
4: Mamy mnóstwo atrakcji. Z naszej strony szkoła ma przygotowane stoisko. Mamy warkoczyki dla dzieci, tatuaże. Można sobie zrobić popcorn, kupić różne rzeczy. Mamy też obok stoisko zespołu szkół w Kowalu, gdzie jest prowadzona loteria. Wszystko na rzecz właśnie Julki, dla której dzisiaj zbieramy pieniądze.
1: Organizatorzy podkreślają, że piknik na soli z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem i już dziś zapowiadają kolejną edycję wydarzenia. W auli Państwowej Akademii Nauk Stosowanych rok akademicki zakończył Medyczny Uniwersytet III wieku we Wrocławku. Ten rok był bardzo ważny dla jednostki, ponieważ uniwersytet skończył 10 lat.
6: Był to rok dla nas bardzo, bardzo trudny, dlatego że mieliśmy akurat w tym roku nasze dziesięciolecie działalności, więc wplotło się w to bardzo dużo różnych imprez, dużo spraw trzeba było w ciągu roku załatwić. W każdym bądź razie był to bardzo, bardzo trudny rok. Następnie, co my żeśmy w tym roku robili? Najważniejsze sprawy. W każdą środę organizowaliśmy dla naszych słuchaczy spotkania z ciekawymi ludźmi. Były to tak zwane środowe wykłady. Następnie dużo było spotkań integracyjnych. Wszystkie takie ważniejsze święta to spotkania integracyjne były. Następnie dużo było wyjazdów do teatrów. Chodziliśmy do multikina na bardzo ciekawe filmy oraz na koncerty, gdzie występują najwięksi artyści świata. Niedaleko jak wczoraj byliśmy na przepięknym koncercie 90 lat Pavarotti. Także kultura to jest taka nasza duża część działalności. Kultura i wyjazdy oczywiście. W naszym uniwersytecie działają 24 sekcje zainteresowań i właśnie sekcje bardzo dużo spraw muszą ogarnąć. Jakie to są sekcje? Więc są to sekcje rekreacyjne, fitness, yoga, tai chi, taniec towarzyski, jest taniec zumba, jest yoga. Następnie mamy koło rowerowe, cztery zajęcia są na basenie.

0: Nie, jest brycz, są gry planszowe, koło literackie, które bardzo mocno się rozwinęło.
1: Obchody dziesięciolecia uniwersytetu były podzielone na kilka etapów. W pierwszym słuchacze posadzili drzewo w parku na Słodowie i postawili ławeczkę upamiętniającą jubileusz.
0: Druga część to była gala w Browarze B, wielki tort. Przybyło ponad 400 osób, dużo gości oczywiście też. Kolejny trzeci etap to był bal w Riverside, gdzie zatańczyliśmy 80 par poloneza. Przepiękna uroczystość. No i czwarta część, to jest część kulturalna. Byliśmy w teatrze muzycznym w Toruniu. 10 lat temu zaczynaliśmy w Toruniu od spektaklu Jutro będzie za późno i po 10 latach zakończyliśmy tym samym spektaklem. I oni też obchodzili dziesięciolecie tego spektaklu i my wtopiliśmy się jakoby w tą wspólną imprezę. Pojechaliśmy do nich z kwiatami. Piękna impreza była wspólna. Także dziesięciolecie, które się zapisało mocno w naszą działalność.
1: Wiodącą tematyką zajęć prowadzonych dla słuchaczy są nauki medyczne, profilaktyka chorób cywilizacyjnych i wielkich problemów geriatrycznych, badania naukowe, wiedza i nowoczesne technologie w promowaniu zachowań prozdrowotnych, bezpieczeństwo publiczne i ekologia w kształtowaniu jakości życia i zdrowia.
2: Dzisiaj czas na podsumowania, chociaż nasi słuchacze nie zatrzymują się, bowiem to jest tylko po prostu taki mały przerywnik w licznych aktywnościach, które pomimo okresu wakacyjnego także będą realizować. Cieszymy się bardzo z tego, bo kiedyż jak właśnie nie w tym okresie życia realizować wreszcie swoje pasje i zamiary.
3: Ilu członków liczy Uniwersytet Medyczny III wieku? Domyślam się, że więcej jest pań niż panów.
2: Tak, ale to jest klasyczna sytuacja, która wpisuje się w feminizację starości. To jest zjawisko obserwowane w Polsce i na całym świecie, bo jednak wydłużanie się życia ludzkiego wiąże się także z tym, że jednak w populacjach Europy i całego świata i Polski jednak mamy więcej pań, które dobiegają okresu późnej dorosłości, czy też nawet długowieczności. Oczywiście jest więcej pań, ale to liczne badania naukowe tego dowodzą, że kobiety, niezależnie od kategorii wiekowej, bardziej troszczą się o swoje zdrowie, one są w większym stopniu gotowe do udziału w badaniach profilaktycznych. Tak więc mamy nadzieję, że tutaj panowie przy okazji przebywania wspólnego na różnego rodzaju aktywnościach zaszczepią sobie też takie działania bardzo ważne dla zdrowia każdego człowieka, także i osoby w starszym wieku.
1: Zajęcia prowadzą eksperci i specjaliści z różnych dziedzin nauki, głównie z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz życia publicznego, w tym nauczyciele akademiccy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku, która sprawuje patronat naukowy nad stowarzyszeniem.
4: W budynku jest chłodno, ale atmosfera jest bardzo gorąca z tego względu, że to są najbardziej chyba nasi tacy podgrzewający atmosferę sympatii, wzajemnej życzliwości uczestnicy naszych studiów, czyli seniorzy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Fantastyczna grupa, która zrzesza kilkaset osób. Myślę, że ta liczba już zbliża się do 1000. Zazdrościmy im energii, tych wszystkich inicjatyw, które realizują, bo dzisiaj ten nasz taki prawdziwy uniwersytet jest wrzucony w pewne ramy formalne. Ministerstwo nam nakazuje pewne określone działania, co mamy robić, mamy wskaźniki, czynniki i tak dalej, a u nich jest swoboda. Taki prawdziwy uniwersytet średniowieczny, gdzie słuchacze są wykładowcami, gdzie wykładowcy są słuchaczami. Przepiękna atmosfera.
3: Właśnie, jak układa się współpraca z tymi nieco starszymi studentami?
4: Bardzo dobrze. Ma nasza organizacja pozarządowa działająca przy uczelni, także obsługuje, można powiedzieć, w sensie projektowym, grantowym Uniwersytet Trzeciego Wieku. Mają u nas dwie siedziby w uczelni. Częściej ich widać do godzin popołudniowych u nas na uczelni studentów, którzy lubią troszkę chyba dłużej spać. W takim wypadku, no, dzięki nim uczelnia kwitnie i co bardzo ważne dzisiaj, tak kiedy rozglądam się po sali, trzeba przyznać, że no, na uniwersytecie jest wiedza, jest doświadczenie, ale dzisiaj jest też przepiękna elegancja, przepiękny gust, więc no, gust akademicki dzisiaj króluje na naszej uczelni.
1: Słuchacze Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mają teraz zasłużone wakacje. Nie będzie to jednak czas odpoczynku, przeciwnie. Już teraz planują aktywności i wydarzenia, które będą odbywały się w roku akademickim 2026-2027. Historia Włocławka ponownie stała się głównym bohaterem miejskiego spaceru. Tym razem

0: Mieszkańcy wzięli udział w kolejnym spotkaniu z cyklu spacerów historycznych prowadzonych przez Tomasza Wąsika. Tematem wydarzenia były ulice i place Włocławka. Na trasie nie zabrakło opowieści o miejscach, które codziennie mijamy, ale często nie znamy ich pełnej historii.
1: Tematów jest bez liku. Wybieramy zawsze takie, które mogą okazać się najbardziej interesujące. Dzisiejszy spacerek dotyczył dosłownie ulic i placów Włocławka. Wydaje się, że jako mieszkańcy wiemy wiele na temat ulic, na temat budynków, kto w nich mieszkał, kiedy zbudowane, ale kiedy wejrzymy w głębiej trochę w te tematy, okazuje się, że te ulice kryją wiele ciekawych historii, jak również wyjaśnia się, dlaczego czasami w tym miejscu jest Plac Wolności, jak kiedyś nazywała się ulica 3 Maja i dlaczego była nową, a nie szeroką, a skąd się wzięła na przykład nazwa szerokiej i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj sobie zrobiliśmy taki spacerek, rozpoczynając od informacji turystycznej, która znajduje się przy dworcu kolejowym, przy stacji kolejowej, ulicą Kościuszki do Placu Wolności. Ze względu na niestety niezbyt dobre warunki atmosferyczne musieliśmy troszeczkę skrócić, ale myślę, że zrealizowaliśmy program, opowiadając w tych pięknych okolicznościach przyrody o właśnie historii ulic Włocławka. Głównie tej nowszej części XIX-wiecznej, ale sięgając również i początków, czyli średniowiecza. Skąd się wziął ten układ ulic, jak się miasto rozwijało, w którą stronę, kiedy włączano tereny do naszego miasta i jakie miało to znaczenie dla obecnego miasta, tak? W którą stronę to wszystko razem poszło.
0: Spacery historyczne przyciągają mieszkańców Włocławka, którzy chcą lepiej poznać swoje miasto. Organizatorzy podkreślają, że zainteresowanie tego typu wydarzeniami stale rośnie, a kolejne spotkania już są planowane.
1: Mogę powiedzieć, że na te spacerki, które ja prowadziłem, przychodziło po kilkadziesiąt osób. Myślę, że tak. Cieszą się zainteresowaniem osób, które chcą się dowiedzieć czegoś o przeszłości naszego miasta. Myślę, że jest potrzeba organizowania kolejnych takich spotkań, a jednocześnie pogłębiania naszej wiedzy. Bo im więcej będziemy wiedzieli o naszym mieście, tym lepiej się w nim będziemy czuli. A przecież chyba nam wszystkim na tym zależy.
0: Takie spotkania mają pokazać, że historia miasta nie znajduje się tylko w książkach czy archiwach. Często kryje się tuż obok nas, w nazwach ulic, budynkach i miejscach, które mijamy każdego dnia.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.
2: W tych momentach życia nic nie jest

łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. Dzień dobry, panie prezydencie.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu.
0: Panie prezydencie, spotykamy się tuż po dwóch bardzo ważnych dla pana wydarzeniach. Pierwsze to sesja i absolutorium, a drugi dni Włocławka. I zacznijmy od sesji, absolutorium. Było burzliwie, długo trwała. No nie wiem, czy to dyskusja, ale może ocena pana pracy ze strony zarówno radnych opozycji, jak i koalicji. Proszę powiedzieć, co tak naprawdę najbardziej pana zabolało z tych głosów, które usłyszał pan na sesji?
1: Chyba taka nie do końca konstruktywna krytyka, tylko na zasadzie takiej, że no, głupio nam jest zagłosować za, to coś wymyślimy. Bo jeżeli słyszę zarzut, że oszczędzamy w przetargach i to jest źle, no to no ciężko to przyjąć jako konstruktywną krytykę. No ale no, powiedzmy, że staram się.

0: się to zrozumieć. Wiadomo, że na tej prawej stronie sceny politycznej trwa walka o duszę i niestety ona się sprowadza bardziej do tego, kto jest bardziej populistyczny niż kto jest bardziej merytoryczny, i to chyba był tego obraz. I nie ukrywam, jestem zaskoczony, bo wydawało mi się, że mogę oczekiwać czegoś więcej po prostu.
1: Prawem opozycji jest krytyka, ta
0: A,
1: krytyka.
0: bez dwóch zdań, absolutnie. Ja nikomu nie odbieram tej krytyki, tylko tak jak powiedziałem, jeżeli zarzutem jest, że nie wiem, że sadzimy w mieście drzewa, i to jest zarzut, albo że za mało, no tak jak powiedziałem, że za mocno oszczędzamy i to źle, że przy postępowaniach przetargowych mamy oszczędności, bo lepiej by było, jakbyśmy wydawali więcej pieniędzy. Albo słyszę, że niczego nie robimy dla młodych w momencie, kiedy właśnie ogłoszony jest przetarg na rozbudowę skateparku, na budowę skill parku na Zawiślu, czyli takiego toru do jazdy na rowerach górskich. W momencie, kiedy rozbudowujemy tak naprawdę, czy budujemy infrastrukturę sportową przy Zespole Szkół numer 8 na Zawiślu, w momencie, kiedy kupiliśmy bursę i kupiliśmy hostel, ale tworzymy tam bursę i budujemy szkołę mistrzostwa sportowego, no to no ciężko powiedzieć, że to jest krytyka, to jest raczej szukanie po prostu za wszelką cenę dziury w całym, tak, żeby wyjść na mównicę i powiedzieć, że no, usprawiedliwić się, bo ja jestem o tym przekonany, bo już na chłodno, a w samorządzie pracuję naprawdę od wielu, wielu lat. To wskaźniki te budżetowe, chociażby wskaźnik zadłużenia, który został obniżony w stosunku do zeszłego roku, czyli dobrze. Ten wartość inwestycji, która jest albo rekordowa, albo bliska rekordu. Gdyby tak merytorycznie podejść do tego sprawozdania z wykonania budżetu, to ciężko zagłosować przeciwko, jakkolwiek inaczej. Natomiast, natomiast no tutaj krytyka krytyką, ale no trzeba było zagłosować dla zasady i to głosowanie dla zasady trzeba było jakoś
1: Usprawiedliwić.
0: usprawiedliwić. Usprawiedliwić się jest dobre słowo,
1: Rozumiem,
0: właśnie.
1: że oczekiwał pan bardziej merytorycznej krytyki, wskazówek, żeby się pochylić nad tym, zastanowić, może coś zmienić, a nie po prostu krytyki dla
0: A,
1: krytyki.
0: dokładnie.
1: To najbardziej bolało i
0: No,
1: to było najbardziej zaskakujące.
0: ponad 44 miliony złotych pozyskanych środków na transport zbiorowy. Największa w historii 75 lat istnienia MPK dostawa autobusów do floty transportu zbiorowego. I szef klubu opozycyjnego wychodzi na mównicę i mówi, że nie realizujemy inwestycji w zakresie transportu zbiorowego. No słabe, po prostu słabe.
1: No to przejdźmy do milszych rzeczy, a tym milszymi rzeczami są na pewno wspólne spotkania z mieszkańcami. Taka okazja była w miniony weekend Dni Włocławka, które już trwają od ponad tygodnia. Tym razem nie deszcz, ale upały trochę przeszkodziły w tej dobrej zabawie, jednak w ciągu dnia nie było takiego ruchu jak zwykle, ale proszę o podsumowania,
0: No,
1: panie
0: to
1: prezydencie.
0: prawda, pogoda, no, ciężko powiedzieć, że sprzyjała, czy nie sprzyjała. No, było bardzo gorąco. Tak mówię, że gdyby było 10 stopni mniej, to byśmy mówili, że jest upał. Natomiast i służby miejskie w postaci różnego rodzaju zraszaczy i wodociągi nasze, które dostarczały kranówkę i podczas koncertu też rozdawaliśmy wodę w butelkach dla osób, które były pod sceną. No tutaj naprawdę staraliśmy się o to, żeby ta uciążliwość tych no niebywale wysokich temperatur była jak najniższa, ale mimo tak wysokich temperatur, no, mieszkańcy dopisali po raz kolejny i uczestniczyli tak naprawdę od tych pierwszych koncertów,
1: Od
0: zresztą
1: piątku.
0: świetnych, Paktofonika z orkiestrą, która wystąpiła, no, przyciągnęła oczywiście bardzo dużą rzeszę ludzi, nawet spoza Włocławka. Ja sam

0: Zaprosiłem za scenę chłopca, który znów, mimo tak na oko 12-13 lat, to był 12-13-latkiem, już mówiąc tak po polsku, to znał chyba wszystkie słowa piosenek i ja go obserwowałem, będąc, że tak powiem, po tej stronie z ludźmi, patrząc na to, co się na scenie dzieje. I obserwowałem tego młodego człowieka, zaprosiłem go później za scenę po to, żeby mógł sobie zrobić zdjęcie. I okazało się, że z tatą przyjechał z Bydgoszczy, więc też pytaliśmy ludzie ze Szczecina, z Wrocławia, więc fajnie, bardzo się cieszę, że ten zestaw gwiazd, które proponujemy, a przypomnę, oprócz Paktofoniki był też Fukaj, byli też bracia Kacperczyk, którzy też świetny koncert dali i przyciągnęli bardzo dużo
1: Nie tylko młodych
0: nie
1: ludzi.
0: tylko młodych ludzi, dokładnie, ale w dużej części. Następnego dnia Pull the Wire, który jest, myślę, że wschodzącą gwiazdą polskiej sceny muzyki rockowej, bo to połączenie szant na rockowo. Ale później oczywiście Mysłowicz, który zagrał świetny koncert, no i T-Love z Muńkiem, który no też zagrzał publiczność i chyba 16 czy 17 utworów zagrał. No to wszystko spowodowało, że ludzie naprawdę świetnie się bawili i wiele takich pozytywnych słów też, będąc z mieszkańcami na publiczności, usłyszałem i bardzo mnie to cieszy. Bo tak naprawdę no, o to w tym wszystkim chodzi, o to, żebyśmy poczuli tą naszą wspólnotę, poczuli się, że jesteśmy razem w naszym wspólnym domu. I ten dom to Włocławek i dobrze nam w nim po prostu jest.
1: Co panu największą frajdę sprawia właśnie przy okazji takiego wydarzenia w mieście jak Święto Miasta? To spotkanie na backstage'u, czy to właśnie bycie z mieszkańcami w tłumie i czucie tego miasta?
0: Ja zawsze jestem z mieszkańcami w tłumie i to mi sprawia największą satysfakcję. Też rozmowa z mieszkańcami, to, że widzę, że podoba się to, co robimy, ale też chętnie słucham podpowiedzi, również dotyczących tych, kto ma wystąpić na kolejnych tego typu imprezach, a tych imprez w naszym mieście jest coraz więcej i no, to dobrze, bo widzę też, że coraz chętniej mieszkańcy biorą w nich udział. Za chwilę mamy Festiwal Wisły, później finał Letnich Brzmień, po drodze jeszcze Freshland, a we wrześniu United Session, czyli w nowej odsłonie fantastyczna impreza taneczna, która od 5 lat świetnie funkcjonuje w naszym mieście. Zresztą dyrektorem artystycznym jest Michał Kaczorowski Kaczoreks, więc no, wiemy, co ten chłopak potrafi. No i Festiwal Fajansu, który mam nadzieję, że w tym roku, znaczy wszystko na to wskazuje, że w tym roku wejdzie na jeszcze wyższy poziom organizacyjny, a to oznacza, że prawdopodobnie wyjdziemy już z murów Centrum Kultury Browar B, przeniesiemy się w plener i przez ten fakt będzie też sporo nowych, ciekawych atrakcji. Po drodze jeszcze fiesta balonowa w lipcu, więc no, cały czas coś ciekawego dla mieszkańców Włocławka będzie.
1: Dużo takich pozytywnej energii odbierał pan w czasie tych spotkań z mieszkańcami, a czy pojawiały się też trudne pytania?
0: Nie.
1: To nie
0: Absolutnie
1: była dobra
0: tutaj.
1: okazja.
0: Nie, może, no, bo
1: Atmosfera nie sprzyja.
0: atmosfera nie sprzyjała, no też zdecydowanie łatwiej jest gdzieś, że tak powiem, z
1: Anonimowo.
0: klawiatury anonimowo się uzewnętrzniać niż face to face. Aczkolwiek no, bywają też takie sytuacje, jak chociażby ostatnio podczas sesji Rady Miasta, kiedy mieszkaniec zabrał głos zupełnie nie w temacie, tak jakbyśmy rozmawiali o strategii rozwoju miasta, którą radni uchwalili w 2022 roku, czyli no, 6, przepraszam, 4 lata temu. Ale to już inna historia. Do czego zmierzam? Do tego, że No,

0: wręcz oburzającym była sytuacja, kiedy to właśnie ten młody człowiek wyzywał na pojedynek na pięści radnego, który śmiał wypowiedzieć swoje zdanie czy na temat tego, co prezentował ten młody człowiek. No, już pomijam fakt, że Krzysztof Grządziel jest no, w wieku takim no, już senioralnym, no, trzeba to jasno powiedzieć. I zachowanie takie gimnazjalne, że jak ci się nie podoba, to chodź, wyjdziemy i zobaczymy, kto jest silniejszy, no to jest raczej żenujące.
1: Na całe szczęście to są pojedyncze przypadki, które
0: tak
1: się
0: jest.
1: Zdarzają. Panie prezydencie, na koniec nie mogę nie zapytać, bo mija ten dzień, kiedy zielone tereny Śródmieścia po raz kolejny powinny być. Przesunął się termin zakończenia inwestycji, 30 czerwca. No nic na to nie wskazuje.
0: Ale wykonawca zgłosił gotowość do rozpoczęcia prac odbiorowych, więc my powołamy komisję i w taki sposób bardzo skrupulatny będziemy oceniać, czy to, co zamówiliśmy, faktycznie jest zrealizowane. Widać, bo to no, ciężko to ukryć, że prace cały czas trwają. Mamy kilka dni na to, żeby przystąpić do tych odbiorów, no więc no, tak to w tym momencie wygląda. Tak jak powiedziałem, wykonawca wysłał do nas zgłoszenie do gotowości, do
1: odważnie.
0: Odważnie, no więc będziemy to oceniać.
1: Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Proszę państwa, Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka, był moim i państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Mimo upalnej pogody mieszkańcy Wrocławka licznie odwiedzili niedzielny biojarmark na Starym Rynku. Wystawcy przygotowali ofertę idealnie dopasowaną do letnich dni. Nie brakowało świeżych warzyw, naturalnych syropów, miodów czy produktów na grilla. Jak podkreślają sprzedawcy, lato to czas, kiedy klienci chętnie sięgają po zdrowe i lokalne produkty.
1: W Pasiece, słuchajcie, znajdziecie najlepsze rzeczy na lato. Wiadomo, że jak lato, to chce nam się pić, potrzebujemy się otrzeźwić może też. I na pewno fajnym takim produktem, który można stworzyć dzięki temu, że mamy produkty pszczele, jest miód, który dodajemy do lemoniady. Świeża mięta znajdziecie też u naszych wystawców. I do lemoniady można dodawać również pyłek pszczeli, więc to jest taki świetny dodatkowy produkt, który daje nam witaminy, minerały, daje nam odporność, więc warto sobie połączyć przyjemne z pożytecznym. Oprócz tego mamy soczki, wszystkie słodzone miodem, a więc bardzo, bardzo zdrowe. Proponuję tylko dodawać dużą ilość lodu i ten sok. I będzie rewelacja. Pszczółki mają teraz ciężki czas. Jest bardzo duży upał, ale pracują i mamy to szczęście, że nasza pasieka jest w rezerwacie przyrody Kulin, pięknym nadwiślańskim rezerwacie i mają sporo cienia, także mają co robić. Mają komfortowe warunki, a miód, który kupujecie u nas, jest po prostu najwyższej jakości.
0: Na stoisku pieczonej i wędzonej nie zabrakło natomiast dobrze znanych, regionalnych wyrobów mięsnych. Choć tym razem bez nowości, największym zainteresowaniem cieszyły się produkty, które doskonale sprawdzają się podczas letnich spotkań przy grillu.
2: Przyznam się szczerze, że akurat dzisiaj nie mamy żadnych nowości, ale to co zwykle oczywiście, ale przy tej temperaturze nawet produkty dojrzewające staramy się chować do lady, bo jednak przewidywana temperatura dla produktów dojrzewających to jest 18-21 stopni mniej więcej, no dzisiaj jest jakby trochę bardziej gorąco. Szkoda nam tych produktów, bo to są wyroby wysokiej jakości, więc też chowamy to do lady. Ale tak czy inaczej mamy dla Państwa no, wszystko to, co normalnie oferujemy.

0: Więc szynki, zarówno te robione tradycyjnie na peklo soli, jak również te robione na zwykłej soli, na soli kłodawskiej, więc zupełnie z czystą etykietą, gdzie jest tylko mięso, sól, przyprawy, na etykiecie nic więcej. Do tego kiełbasy różnego rodzaju, kiełbasy grillowe, tak jak mamy świetną kiełbasę z serem i z jalapeno. Ser to jest grana padano, więc sorry, mogę się pochwalić, nigdzie Państwo nie kupicie takiego produktu, bo to jest naprawdę wysokiej jakości ser. My to też robimy dla takiej restauracji w Warszawie. Oni w zasadzie nam narzucili, a przyznam się szczerze, że jesteśmy bardzo zadowoleni, bo też bardzo długo się zastanawialiśmy w zeszłym roku, z którym serem robić, jak to ma wyglądać, żeby to się nie wytapiało, żeby było fajne, żeby ten ser nie wyciekał, żeby się nie robiła dziura po zgrillowaniu, załóżmy, czy upieczeniu. Także zdecydowanie polecamy, jest to bardzo fajny produkt, bardzo dobrze smakuje, z lekką pikantnością, pochodzącą właśnie od jalapeno. Ale też mamy delikatniejsze rzeczy, takie białe na grilla zupełnie. A, no jeszcze jedna rzecz najważniejsza. Robiona na soli kłodawskiej. Nie używamy nigdy peklosoli do produktów, które są przeznaczone na grilla, żeby uniknąć jednak powstawania nitrozoamin, które są kancerogenne i no nie powinniśmy po prostu tego zjadać. Także nie ma nawet ryzyka dla tych osób, które lubią sobie mocno zgrillować, mocno przypiec, nic tam się nie zadzieje, bo nie mamy żadnego składnika, który by powodował jakieś negatywne skutki. Natomiast takich delikatniejszych rzeczy mamy też normalną białą parzoną z majerankiem, również przeznaczoną na grilla. Mamy taką białą, ale z czosnkiem niedźwiedzim, też super świetna kiełbasa, bardzo dobra, też z przeznaczeniem na grilla. I naszą tradycyjną, naturalną, którą robimy zazwyczaj w takich długich laskach, ale też mamy jako taką krótko odkręcaną na grilla. Jeżeli ktoś nie chce ciąć sobie z długich, może sobie kupić również krótką. Także to jakby takie na sezon, ale robimy też, co jest bardzo fajne, w plasterkach nasz boczek z pieca i karkówka z pieca. Do tego dajemy taką fajną przyprawę, taką paprykową. Ona jest trochę z harisą. Harisa to jest taka mieszanka papryk różnego rodzaju, dość pikantna. Daje bardzo fajny smak i to jest takie do szybkiego przypieczenia albo na grillu, albo w piekarniku, chociażby jako danie obiadowe, tak? Bo to jest też bardzo fajna rzecz, więc zdecydowanie polecamy. No i tradycyjnie oczywiście kaszanka z boczkiem. Kostka boczku w środku, kostka wątróbki. Wiem, że dużo osób tej wątróbki nie lubi, ale większość lubi, robimy z wątróbką.
1: Letnią ofertę przygotowała również manufaktura Borówek. Wśród propozycji znalazły się naturalne syropy, octy owocowe oraz inne przetwory.
2: Świeżutki, bo już okres kwitnienia czarnego bzu praktycznie się kończy. Jeszcze gdzieś niegdzie można zobaczyć ostatnie baldachimy kwiatów czarnego bzu. Także my zrobiliśmy nasz tradycyjny syrop z kwiatu czarnego bzu. Serdecznie zapraszamy. Świeżutki, z pyłkiem kwiatowym, widać jeszcze mętny, także to nie jest filtrowany produkt. Nasz domowy wyrób, kwiat z czarnego bzu, zimą na przeziębienia, może nie tylko zimą, ale w momencie, kiedy coś nas tam bierze, jakieś przeziębionko, w pierwszym takim, że tak powiem, etapie zwalczania czegoś takiego, nieodzowny produkt, naturalny antybiotyk, można powiedzieć.
3: Poza tym, co jeszcze macie dzisiaj w ofercie?
2: Tradycyjnie nasz domowy dżem z Borówki, 90% owoców tutaj jest, także to serdecznie zapraszam. Nasi klienci, którzy już kupują od jakiegoś czasu od nas nasze produkty, wiedzą, co to jest za produkt. Mamy też musztardę domową z jabłek. Do wykonania tej musztardy bazą są nasze jabłka. Doprawiona jest 3 rodzajami gorczycy, pieprzem, octem jabłkowym, kurkumą. Taka wersji takiej pikantniejszej. Co jeszcze mamy? No, nasze octy. Naturalne, żywe, z prawdziwej fermentacji i octy. No, nie pasteryzowane, nie filtrowane, to są naturalnie mętne octy. Mamy i ocet jabłkowy, mamy i ocet z kwiatu czarnego bdzu. Też jeszcze też właśnie widać, można zobaczyć, to jest z pyłkiem kwiatowym ten ocet. No i praktycznie można powiedzieć, że ocet z Borówki, ale to już ostatnia butelka tak naprawdę. Czekamy teraz na świeży owoc i będziemy produkowali następne partie. Myślę, że jest to ocet bardzo mocno niedoceniany, bo wszyscy mówimy o tchcie jabłkowym, ale tak naprawdę też ocet z Borówki to jest ten sam proces fermentacji, tylko to jest proces fermentacji z Borówki, a nie z jabłek. Ja osobiście uważam, że jest to ocet bardzo mocno niedoceniany, bo ja na przykład osobiście go używam zamiennie z jabłkowym i na sobie przetestowałem, że przynosi takie same korzyści jak stosowanie octu jabłkowego. Jeżeli chodzi o mój układ trawienny, to wspaniale się spisuje. A do tego no borówka, no to chyba o właściwościach owoców borówki.

0: wędrówki, to nikomu nie trzeba nic mówić, nikogo przekonywać, bo wszyscy doskonale wiemy, jakie ma właściwości owoc borówki. No i zapraszamy w najbliższym czasie już na świeże owoce, bo już powiem tak, zapalają się. U nas się tak mówi, że już się zapalają, to znaczy, że już pojedyncze już zaczynają się wybarwiać, nie? Także myślę, że za 2 tygodnie już będzie owoc.
1: Nie zabrakło także świeżych warzyw. Stoisko porzeczkowej krainy przyciągało mieszkańców bogatym wyborem sezonowych produktów, które mogą stać się podstawą letnich obiadów.
2: Wszystko jest świeżutkie, wczoraj wieczorem wycinane, także zapraszamy.
3: I co w tej ofercie się pojawiło?
2: Z nowości mamy marchewkę w pęczku, świeża, młoda, kapusta pekińska, też świeża, młodziutka, wielkości 3 kg. Niestety, taka urosła. Sałatę polecamy, kręconą, lolo i rzymską, z ziół miętę, melisę, coś na orzeźwienie właśnie, żeby przyprawić mięsko, oregano i oczywiście standardowe koperek, szczypiorek, pietruszka. Dzisiaj robimy botwinkę, bo jest świeżutka, także zapraszamy.
3: Czyli przepis na gwarantowany dobry obiad.
2: Tak jest, wszystkie warzywka mamy, ziemniaczki do tego też są, cebulka i czosnek, czyli super obiad na taki dzień.
1: Na upalne dni idealnym orzeźwieniem okazała się zdrowa lemoniada z pietruszki przygotowana przez restaurację Naturalna. To jedna z propozycji, która zaskakiwała smakiem i pokazywała, że zdrowa kuchnia może być również bardzo orzeźwiająca.
4: Kolejny wspaniały weekend i kolejny wspaniały bioradnak. Co w ten weekend, jak pogoda jest ok, tak jak w ubiegłym roku, zaczęliśmy wozić i produkować dla Was lemoniadę pietruszkową, to w tym roku też mam Waszą ulubioną lemoniadę pietruszkową, która jest zimna, która jest zrobiona z natki z pietruszki, z jabłuszkiem, z miętą, lekko dosłodzona syropem z agawy. Wpadnijcie, poczęstujcie.
1: Biojarmark to jednak nie tylko miejsce zdrowych zakupów. Podczas wydarzenia nie zabrakło również akcji charytatywnej. Przedstawiciele Stowarzyszenia Przestrzeń Relacji i Sztuki prowadzili zbiórkę na leczenie Natalii, zachęcając mieszkańców do wsparcia dziewczynki.
5: Zbieramy na leczenie Natalki Tucholskiej z Lipna, która zmaga się z nowotworem pnia mózgu, także myślę, że pierwszy raz, ale bardzo naprawdę taki dla nas istotny.
3: A co przygotowałyście w takim razie?
6: Był sernik, pleśniak, babeczki borówkowe, ciastka maślane i chlebek bananowy. Wszystko oczywiście domowej roboty.
3: I wszystko widzę, że ubywa, ludzie są zainteresowani, chętnie wspierają akcję.
5: Dokładnie tak, aż sama jesteśmy w szoku, że tak wszystko znika w zawrotnym tempie, także jeśli Państwo będziecie chcieli, macie ochotę, to też serdecznie zapraszamy. Liczymy na to, że będziemy mogły pojawić się następnym razem.
1: Kolejna edycja Biojarmarku odbędzie się już za 2 tygodnie. Organizatorzy zapowiadają ponownie bogatą ofertę lokalnych producentów oraz kolejne inicjatywy skierowane do mieszkańców. W sobotę we Włocławku odbędzie się regionalny kongres kobiet. To już 5. edycja wydarzenia, które od lat łączy mieszkanki regionu, zachęca do rozmów, wymiany doświadczeń, wspólnego działania i spotkania się. Na uczestniczki oraz uczestników czeka wiele ciekawych wystąpień oraz rozmów o sprawach ważnych dla kobiet. Kongres odbędzie się w Centrum Kultury Browar B.
7: Kongresy kobiet inspirują i wzmacniają kobiety. Będą panele tematyczne, ale też będzie trochę o zdrowiu. Na tych korytarzach będzie się działo. Także zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie już od godziny 13, bo od tego momentu trwa rejestracja i w tym samym czasie będziecie Państwo mogli skorzystać z porad, czy zrobić badania fundacji, które będą u nas gościły. I tak zaprosiłam, tak jak w zeszłym roku, z Fundację Dzieci i Dorosłych z Cukrzycą. Ich przedstawicielki i przedstawiciele będą robić badania poziomu cukru we krwi, będą edukować, rozmawiać z Państwem. Dla pierwszych 120 osób, dzięki pani Ani Kokocińskiej, udało nam się zorganizować paski do badania również kwasu moczowego. Będzie fundacja Pokonać endometriozę. To jest bardzo trudna i ciężka choroba kobieca. Często mało osób o niej wie.
1: W kongresie będą uczestniczyli przedstawiciele fundacji Postawmy na nogi, działającej na rzecz kobiet zmagających się z lipoedemią, niezależnie od wieku czy stadium choroby. Z badań wynika, że choruje na nią nawet 10% kobiet na całym świecie.
7: Od 14 zaczyna się nasz kongres kobiet. I tak. Zaczniemy od panelu biznesowego, kreatywnie w życiu i w biznesie, pani Anna Pawłowska-Kruzińska oraz Dorota Stosik. Następnie od historii kobiet do herstorii i

0: powrotem, pani doktor Małgorzata Tracz, Janik. Następnie coś o zwierzętach, bezdomność wśród psów i kotów, jak skutecznie przeciwdziałać, które poprowadzi pani Anna Samczek. Pani Anna jest współorganizatorką kongresów o prawach dotyczących praw zwierząt, które odbywają się w Senacie. Pani Anna Kokocińska i żyli długo i szczęśliwie. Następnie pani Joanna Czerska-Tomas będzie miała panel Zdrowa Ja, gdzie porozmawiamy troszkę o chorobach związanych z kobietami, jak się badać, co robić, żebyśmy żyły długo i szczęśliwie. Po przerwie będziemy mieli pokaz tańca orientalnego organizowanego przez Agnieszkę Lejlę Świeczkowską. Następnie pani Daria Górniak-Dzioba przedstawi Kobiety w działaniu, siła, troska i zmiana. Panel prawny Kobieta kobietom, pani Iwona Daroszewska oraz trzy rundy z rakiem wciąż w ringu, który poprowadzi pani Izabela Woźniak. Po kolejnej przerwie przyjdzie czas na naszych gości specjalnych. W tym roku zaprosiłam do Włocławka panią Ewę Kuryło oraz Piotra Pręgowskiego. Dla tych państwa, którzy oglądali Rancho, te osoby są bardzo zdane. I co nas też cieszy, że w tym roku wznowiono produkcję Rancha i będą mogli odpowiadać na Państwa pytania i podzielić się swoją wiedzą.
1: Uczestnictwo w kongresie jest bezpłatne. Należy jednak pobrać wejściówkę ze strony app.ewenea.pl lub na profilu facebookowym Agnieszki Jury-Walczak. Przypominamy, sobota 4 czerwca, godzina 13 w CKBB. W Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie odbyła się gala wręczenia nagród i wyróżnień sportowych, stypendiów za wyniki w nauce oraz stypendiów za osiągnięcia artystyczne uczniów szkół prowadzonych przez gminę. Na sali zgromadzili się najlepsi, najbardziej uzdolnieni uczniowie z gminy Włocławek. Towarzyszyli im rodzice, opiekunowie oraz nauczyciele.
2: Myślę, że jest to taka wyjątkowa okazja do tego, aby przede wszystkim uhonorować młodych ludzi, którzy dzięki swojej pracowitości, talentowi i wytrwałości osiągają te ogromne sukcesy naukowe, artystyczne i sportowe. Bo to właśnie wy, drodzy uczniowie, jesteście najlepszym dowodem na to, że pasja połączona z systematyczną pracą pozwala osiągać tak duże i tak ogromne efekty, o których sobie marzycie. I te dzisiejsze nagrody, stypendia, wyróżnienia są takim uhonorowaniem waszej ciężkiej pracy. Bo jak wiemy, drodzy Państwo, każdy sukces ma za sobą wiele godzin nauki, treningów, wytrwałości, wyrzeczeń i takiego zaangażowania, aby osiągnąć ten sukces na najwyższym poziomie. I drodzy uczniowie, możecie dziś być dumni ze swoich osiągnięć, a my jesteśmy dumni z was.
1: Wójt podziękowała i pogratulowała laureatom, ale również rodzicom i nauczycielom, którzy są mentorami dla swoich młodych podopiecznych. Bez ich zaangażowania i ukierunkowania nie byłoby takich sukcesów. Uroczystość uświetniły występy artystyczne uczniów, które dostarczyły uczestnikom wielu wzruszeń i pozytywnych emocji, podkreślając wyjątkowy charakter wydarzenia. Gala przebiegła w serdecznej i rodzinnej atmosferze, będąc okazją do wspólnego świętowania sukcesów młodego pokolenia. Rodzinna atmosfera, kujawskie tradycje i wspólna zabawa. Tak wyglądała czwarta edycja pikniku na soli w Zgłowiączce. Wydarzenie po raz kolejny zgromadziło mieszkańców gminy Lubraniec i okolic, którzy przez całe popołudnie korzystali z licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Nazwa pikniku nie jest przypadkowa. Nawiązuje do bogatej historii Zgłowiączki, gdzie już w XII wieku funkcjonowały warzelnie soli.
3: Zgłowiączka była słynna dzięki soli. Ja uważam, że atmosfera na tym pikniku mimo ciepła nie będzie soli przypominać. Mam za sobą już przejażdżkę między innymi z krukami i tutaj z... bo to jest armia zacięczna, średniowieczna. Tak, miałem tą przyjemność obwieźć, a więc za nami wspaniały kościół poczęcia Najświętszej Marii Panny z XV wieku, a więc jeden ze starszych obiektów. Chcę również Państwu powiedzieć, że

z Głowiączka to wieś jedna z najstarszych, jeśli chodzi o zapis, 1155. Losy tej parafii były różne. Należały do diecezji płockiej dopiero przez Jana Lubrańskiego w 1511 roku, jak gdyby

0: Kościuszki, ta szkoła ma też ponad 100 lat. Byłem właśnie, nawiązując do tego pikniku na zakończeniu roku, ale oddziałów przedszkolnych, taki piękny spektakl, gdzie ósme klasy, startując, płynąc łodzią, wyruszają w świat. Mój los był taki, że doprowadził mnie blisko 41 lat temu do właśnie Zgłowiączki, w której mieszkam. Wtedy to były piękne czasy, bo zwierząt było bardzo dużo. Mówię o zwierzętach gospodarskich. No niestety teraz zwierząt nie ma, a więc sami Państwo widzicie i słyszycie, że musiałem zostać burmistrzem. I bardzo się cieszę, ponieważ w tym roku rozpoczynamy następną bardzo ważną inwestycję. Będziemy przeprowadzać termomodernizację i wymianę źródła ciepła przy naszej ochotniczej straży pożarnej, czyli przy naszej remizie. Stąd tutaj cieszę się, że są strażacy, którzy w tamtym roku uzyskali ten piękny nowy średni wóz, a oprócz tego są w krajowym systemie ratownictwa.
1: Na uczestników czekały warsztaty rękodzielnicze, pokazy haftu kujawskiego, prezentacje dawnych rzemiosł oraz liczne atrakcje dla najmłodszych. Nie zabrakło także lokalnych przysmaków i wspólnego biesiadowania, które od lat są nieodłącznym elementem wydarzenia. Piknik był okazją nie tylko do odpoczynku, ale również do integracji mieszkańców i pielęgnowania lokalnych tradycji.
2: Przygotowaliśmy strefę kulinarną z darmowym żurkiem, oczywiście dla każdego uczestnika, z darmową wodą, bo przy takim upale no inaczej się nie da. Mamy słodkości przygotowane przez nasze KGW w Zgłowiączce. Mamy wiele atrakcji, takich jak dmuchańce. Mamy zaproszonych rycerzy z Aleksandrowa Kujawskiego. Mamy straż pożarną, która tutaj zadbała o to, żeby było klimatycznie podczas tego upału dzisiejszego pikniku. Oni tam będą pokazywać nam nowy wóz bojowy. Kurtynę wodną tutaj zamontowali. Oczywiście na koniec piana party dla dzieci. Może niekoniecznie dla dzieci, bo my też się szykujemy tam, żeby uczestniczyć.
3: Poza tym jeszcze akcja charytatywna. Kogo wspieracie?
2: Wspieramy Julkę Michalską. Dziewczynkę, która jest licealistką w Kowalu. Przygotowaliśmy dla niej licytację, tak jak co roku. Z tym, że w tym roku jest wyjątkowa licytacja, bo Koło Gospodyń Wiejskich w Zgłowiączce postanowiło przekazać na tą licytację swoje rękodzieło. A z racji tego, że jesteśmy ambasadorem haftu kujawskiego, to przekazałyśmy różne rzeczy związane z haftem kujawskim, a różne rzeczy z szydełkiem, jakieś chusty, torby.
4: Cieszy nas fakt, że po raz drugi jesteśmy współorganizatorem tego pikniku i dlatego też właśnie impreza odbywa się na terenie naszej szkoły.
5: Jakie atrakcje czekają na uczestników?
4: Mamy mnóstwo atrakcji. Z naszej strony szkoła ma przygotowane stoisko. Mamy warkoczyki dla dzieci, tatuaże. Można sobie zrobić popcorn, kupić różne rzeczy. Mamy też obok stoisko zespołu szkół w Kowalu, gdzie jest prowadzona loteria. Wszystko na rzecz właśnie Julki, dla której dzisiaj zbieramy pieniądze.
1: Organizatorzy podkreślają, że piknik na soli z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem i już dziś zapowiadają kolejną edycję wydarzenia. W auli Państwowej Akademii Nauk Stosowanych rok akademicki zakończył Medyczny Uniwersytet III wieku we Wrocławku. Ten rok był bardzo ważny dla jednostki, ponieważ uniwersytet skończył 10 lat.
6: Był to rok dla nas bardzo, bardzo trudny, dlatego że mieliśmy akurat w tym roku nasze dziesięciolecie działalności, więc wplotło się w to bardzo dużo różnych imprez, dużo spraw trzeba było w ciągu roku załatwić. W każdym bądź razie był to bardzo, bardzo trudny rok. Następnie, co my żeśmy w tym roku robili? Najważniejsze sprawy. W każdą środę organizowaliśmy dla naszych słuchaczy spotkania z ciekawymi ludźmi. Były to tak zwane środowe wykłady. Następnie dużo było spotkań integracyjnych. Wszystkie takie ważniejsze święta to spotkania integracyjne były. Następnie dużo było wyjazdów do teatru.

0: Chodziliśmy do multikina na bardzo ciekawe filmy oraz na koncerty, gdzie występują najwięksi artyści świata. Niedaleko jak wczoraj byliśmy na przepięknym koncercie 90 lat Pavarotti. Także kultura to jest taka nasza duża część działalności, kultura i wyjazdy oczywiście. W naszym uniwersytecie działają 24 sekcje zainteresowań i właśnie sekcje bardzo dużo spraw muszą ogarnąć. Jakie to są sekcje? Więc są to sekcje rekreacyjne, fitness, yoga, tai chi, taniec towarzyski, jest taniec zumba, jest yoga. Następnie mamy koło rowerowe, cztery zajęcia są na basenie, jest brycz, są gry planszowe, koło literackie, które bardzo mocno się rozwinęło.
1: Obchody dziesięciolecia uniwersytetu były podzielone na kilka etapów. W pierwszym słuchacze posadzili drzewo w parku na Słodowie i postawili ławeczkę upamiętniającą jubileusz.
0: Druga część to była gala w Browarze B. Wielki tort, przybyło ponad 400 osób, dużo gości oczywiście też. Kolejny, trzeci etap to był bal w Riverside, gdzie zatańczyliśmy 80 par poloneza. Przepiękna uroczystość. No i czwarta część, to jest część kulturalna. Byliśmy w Teatrze Muzycznym w Toruniu. 10 lat temu zaczynaliśmy w Toruniu od spektaklu Jutro będzie za późno i po 10 latach zakończyliśmy tym samym spektaklem. Oni też obchodzili dziesięciolecie tego spektaklu i my wtopiliśmy się jakoby w tą wspólną imprezę. Pojechaliśmy do nich z kwiatami. Piękna impreza była wspólna. Także dziesięciolecie, które się zapisało mocno w naszą działalność.
1: Wiodącą tematyką zajęć prowadzonych dla słuchaczy są nauki medyczne, profilaktyka chorób cywilizacyjnych i wielkich problemów geriatrycznych, badania naukowe, wiedza i nowoczesne technologie w promowaniu zachowań prozdrowotnych, bezpieczeństwo publiczne i ekologia w kształtowaniu jakości życia i zdrowia.
2: Dzisiaj czas na podsumowania, chociaż nasi słuchacze nie zatrzymują się, bo wiem, to jest tylko po prostu taki mały przerywnik w licznych aktywnościach, które pomimo okresu wakacyjnego także będą realizować. Cieszymy się bardzo z tego, bo kiedyż jak właśnie nie w tym okresie życia realizować wreszcie swoje pasje i zamiary.
3: Ilu członków liczy Uniwersytet Medyczny III wieku? Domyślam się, że więcej jest pań niż panów.
2: Tak, ale to jest klasyczna sytuacja, która wpisuje się w feminizację starości. To jest zjawisko obserwowane w Polsce i na całym świecie, bo jednak wydłużanie się życia ludzkiego wiąże się także z tym, że jednak w populacjach Europy i całego świata i Polski jednak mamy więcej pań, które dobiegają okresu późnej dorosłości, czy też nawet długowieczności. Rzeczywiście jest więcej pań, ale to liczne badania naukowe tego dowodzą, że kobiety, niezależnie od kategorii wiekowej, bardziej troszczą się o swoje zdrowie, one są w większym stopniu gotowe do udziału w badaniach profilaktycznych. Tak więc mamy nadzieję, że tutaj panowie przy okazji przebywania wspólnego na różnego rodzaju aktywnościach zaszczepią sobie też takie działania bardzo ważne dla zdrowia każdego człowieka, także i osoby w starszym wieku.
1: Zajęcia prowadzą eksperci i specjaliści z różnych dziedzin nauki, głównie z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz życia publicznego, w tym nauczyciele akademiccy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku, która sprawuje patronat naukowy nad stowarzyszeniem.
4: W budynku jest chłodno, ale atmosfera jest bardzo gorąca z tego względu, że to są najbardziej chyba nasi tacy podgrzewający atmosferę sympatii, wzajemnej życzliwości uczestnicy naszych studiów, czyli seniorzy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Fantastyczna grupa, która zrzesza kilkaset osób. Myślę, że ta liczba już zbliża się do 1000. Zazdrościmy im energii tych wszystkich inicjatyw, które realizują, bo dzisiaj ten nasz taki prawdziwy uniwersytet jest wrzucony w pewne ramy formalne. Ministerstwo nam nakazuje pewne określone działania, co mamy robić, mamy wskaźniki, czynniki i tak dalej, a u nich jest swoboda. Taki prawdziwy uniwersytet średniowieczny, gdzie słuchacze są wykładowcami.

0: gdzie wykładowcy są słuchaczami, przepiękna atmosfera.
1: Właśnie, jak układa się współpraca z tymi nieco starszymi studentami?
0: Bardzo dobrze. Ma nasza organizacja pozarządowa działająca przy uczelni, także obsługuje, można powiedzieć, w sensie projektowym, grantowym Uniwersytet Trzeciego Wieku. Mają u nas dwie siedziby w uczelni. Częściej ich widać do godzin popołudniowych u nas na uczelni studentów, którzy lubią troszkę chyba dłużej spać. W takim wypadku, no, dzięki nim uczelnia kwitnie i co bardzo ważne dzisiaj, tak kiedy rozglądam się po sali, trzeba przyznać, że no, na uniwersytecie jest wiedza, jest doświadczenie, ale dzisiaj jest też przepiękna elegancja, przepiękny gust, więc no, gust akademicki dzisiaj króluje na naszej uczelni.
2: Słuchacze Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mają teraz zasłużone wakacje. Nie będzie to jednak czas odpoczynku, przeciwnie. Już teraz planują aktywności i wydarzenia, które będą odbywały się w roku akademickim 2026-2027. Historia Wocławka ponownie stała się głównym bohaterem miejskiego spaceru. Tym razem mieszkańcy wzięli udział w kolejnym spotkaniu z cyklu spacerów historycznych prowadzonych przez Tomasza Wąsika. Tematem wydarzenia były ulice i place Wocławka. Na trasie nie zabrakło opowieści o miejscach, które codziennie mijamy, ale często nie znamy ich pełnej historii.
3: Tematów jest bez liku. Wybieramy zawsze takie, które mogą okazać się najbardziej interesujące. Dzisiejszy spacerek dotyczył dosłownie ulic i placów Wocławka. Wydaje się, że jako mieszkańcy wiemy wiele na temat ulic, na temat budynków, kto w nich mieszkał, kiedy zbudowane, ale kiedy wejrzymy w głębiej trochę w te tematy, okazuje się, że te ulice kryją wiele ciekawych historii, jak również wyjaśnia się, dlaczego czasami w tym miejscu jest Plac Wolności, jak kiedyś nazywała się ulica 3 Maja i dlaczego była nową, a nie szeroką, a skąd się wzięła na przykład nazwa szerokiej i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj sobie zrobiliśmy taki spacerek, rozpoczynając od informacji turystycznej, która znajduje się przy dworcu kolejowym, przy stacji kolejowej, ulicą Kościuszki do Placu Wolności. Ze względu na niestety niezbyt dobre warunki atmosferyczne musieliśmy troszeczkę skrócić, ale myślę, że zrealizowaliśmy program, opowiadając w tych pięknych okolicznościach przyrody o właśnie historii ulic Wocławka. Głównie tej nowszej części XIX-wiecznej, ale sięgając również i początków, czyli średniowiecza. Skąd się wziął ten układ ulic, jak się miasto rozwijało, w którą stronę, kiedy włączano tereny do naszego miasta i jakie miało to znaczenie dla obecnego miasta, tak? W którą stronę to wszystko razem poszło.
2: Spacery historyczne przyciągają mieszkańców Wocławka, którzy chcą lepiej poznać swoje miasto. Organizatorzy podkreślają, że zainteresowanie tego typu wydarzeniami stale rośnie, a kolejne spotkania już są planowane.
3: Mogę powiedzieć, że na te spacerki, które ja prowadziłem, przychodziło po kilkadziesiąt osób. Myślę, że tak. Cieszą się zainteresowaniem osób, które chcą się dowiedzieć czegoś o przeszłości naszego miasta. Myślę, że jest potrzeba organizowania kolejnych takich spotkań, a jednocześnie pogłębiania naszej wiedzy. Bo im więcej będziemy wiedzieli o naszym mieście, tym lepiej się w nim będziemy czuli. A przecież chyba nam wszystkim na tym zależy.
2: Takie spotkania mają pokazać, że historia miasta nie znajduje się tylko w książkach czy archiwach. Często kryje się tuż obok nas, w nazwach ulic, budynkach i miejscach, które mijamy każdego dnia.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe.

0: Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 24 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Kulińska 12. Płeć samiec. Rok urodzenia maj 2026. Umaszczenie biało-czarny. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 24 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Kulińska 12. Płeć samica. Rok urodzenia maj 2026. Umaszczenie bury pręgowany. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 25 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Dziewińska 17. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie czarny, wielkość średni, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 26 czerwiec 2026, miejsce znalezienia baruchowo, płeć samica, rok urodzenia około 2018, umaszczenie czarna, wielkość średni, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 26 czerwiec 2026, miejsce znalezienia gmina Wocławek, plaża Jezioro Wikaryjskie, płeć samica, rok urodzenia maj 2026, umaszczenie beżowa z białym, wielkość szczeniak, cechy szczególne, białe skarpetki.
1: Dzień dobry Państwu, w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o młodych ssakach, mianowicie wystosowaliśmy prośbę, żeby nie porywać leśnych dzieci. Dzisiaj poniekąd kontynuujemy ten temat, natomiast postanowiliśmy skupić się na ptakach, czyli pisklakach oraz podlotach. Może odpowiemy najpierw na pytanie, czym się różni pisklak od podlota, ponieważ pewnie część osób się zastanawia. Otóż pisklęta to są te nowo wyklute młode ptaszki. Jeśli chodzi o ptaki śpiewające, gniazdowniki, tak, czyli te, które wykluwają się w gniazdach, potrzebują opieki rodziców, codziennego, nieustannego karmienia. To są właśnie te ptaki, które są młode, niedługo po wykluciu, jeszcze nie są opierzone, wymagają nieustannego właśnie karmienia, opieki. Póki znajdują się w gnieździe, jeszcze ich pióra się nie wykształciły, są nazywane pisklętami. Natomiast podloty to już tacy ptasi nastolatkowie. To są ptaki, które już wystarczająco urosły, są za duże, żeby pomieścić się w gnieździe, ale nie są jeszcze całkowicie dorosłe. Nadal w jakimś stopniu są jeszcze zależne od opieki rodziców, natomiast wyfruwają z gniazda, rozbiegają się po okolicy, a rodzice przez jakiś jeszcze czas po prostu pełnią nad nimi opiekę, uczą ich po prostu życia. Bardzo często dostajemy informacje właśnie w tym okresie roku o znajdowanych ptakach, które nie potrafią latać. No i w większości przypadków okazuje się, że właśnie mamy do czynienia z podlotami. Podloty od dorosłych ptaków różnią się tym, że ich pióra są zwyczajnie krótsze, nie mają jeszcze tyle siły, żeby lecieć, natomiast w ciągu kilku dni one tę zdolność lotu powinny nabyć. Ich pióra dorosną do odpowiedniej wielkości i długości i no już będą praktycznie nie do rozróżnienia od osobników dorosłych, będą już potrafiły zająć się sobą. Apelujemy, żeby nie zabierać oczywiście ani piskląt, ani podlotów, jeżeli nie ma ku temu odpowiednich przesłanek. Jakie to są przesłanki? No takie, że na przykład maluchy są ranne, coś im się stało, tudzież rodzice nie żyją, widzimy ich martwych niedaleko gniazda. W innych przypadkach no, nie jest wskazane zabieranie takich ptaszków. Natomiast tutaj troszeczkę jest łatwiejsza sprawa niż ze ssakami, ponieważ no, ptaki nie rozróżniają tak dobrze zapachów, więc to, że weźmiemy pisklaka, podniesiemy go z ziemi, sprawdzimy, no nie pobijał się, nie krwawi, nic mu się nie stało, włożymy go z powrotem do gniazda, to będzie dla niego najlepsza opcja, ponieważ rodzice dalej będą się nim opiekować, dopóki nie będzie gotowy do opuszczenia tego swojego tymczasowego domu. Natomiast ptaki, po tym jak człowiek odłoży pisklę do gniazda, pamiętajmy, nie odrzucą go, będą po prostu się nim dalej opiekować. Jeśli chodzi o podloty, no

Dostajemy zgłoszenia właśnie o ptakach, które nie są zdolne do lotu. One raczej podskakują, machają skrzydełkami, mogą podlatywać po parę metrów, natomiast najczęściej po prostu drepczą sobie w trawie czy pomiędzy krzewami. Podlatują oczywiście, potrafią wspiąć się na drzewo, potrafią wspiąć się na wyższe krzewy, tak żeby uniknąć drapieżników. No i cały czas polegają jeszcze, tak jak wspomniałam, na opiece rodziców, natomiast jest to opieka, no, już nie tak silna, nazwijmy to. Po prostu rodzice od czasu do czasu dokarmiają takie ptaki, natomiast zachęcają ich do prób poszukiwania pokarmu na własną rękę, pokazują, jak to zrobić. No i jeśli zauważą niebezpieczeństwo, no to starają się bronić takiego malucha właśnie przed tym niebezpieczeństwem. I tutaj może takie ostrzeżenie, bardzo troskliwymi i no dosyć niebezpiecznymi dla nas ludzi osobami są ptaki krukowate, które no mają silne dzioby, mają silne szpony. Próbują, jeżeli oczywiście nie jest to duża grupa ludzi, jeżeli podejdzie do pisklaka jeden człowiek, przepraszam, do podlota jeden człowiek, to takie dorosłe ptaki, no po prostu będą starały się młodego bronić. Może się zdarzyć, że będą na nas krzyczeć, może się zdarzyć, że będą nas próbowały nawet zaatakować. I to bez różnicy, czy będzie to kawka, czy będzie to duża wrona, czy powiedzmy sójka, tak? Są to ptaki, które bardzo silnie starają się bronić swojego potomstwa. No, a że są dosyć sporych rozmiarów, no to no, mogą zrobić krzywdę. Takie dosyć niebezpieczne ptaki to też dorosłe mewy, które po prostu informują okoliczne no, sąsiadki, nazwijmy to, i potrafią nawet w kilkanaście ptaków rzucić się na człowieka, który no, myśli, że takiemu maluchowi pomaga. Jeżeli chodzi o podloty, najlepiej je zostawić je w spokoju. Wiemy, że dużo osób martwi się, co może stać się z tymi maluchami, szczególnie w okolicy, gdzie jest dużo psów, gdzie jest dużo kotów. Natomiast pamiętajmy, że zabranie takiego pisklaka z miejsca jego bytowania, no to nie jest dla niego nic dobrego. Najlepiej mu to wyjdzie na dobre, jeżeli po prostu zostanie w miejscu, gdzie się wykluł, gdzie dorastał, no i gdzie są rodzice, którzy nauczą go, jak funkcjonuje świat. Wspominałam, że podloty występują u gniazdowników, czyli tych ptaków, które budują gniazda. Natomiast są dwa gatunki, u których ta faza podlota nie występuje. I to są jeżyki, czyli te czarne, szybujące, gwiżdżące ptaszki pomiędzy blokami, które jeszcze nadal potrafią się kręcić. U nich maluchy po osiągnięciu odpowiedniego wieku, odpowiedniej siły w skrzydłach, tak naprawdę, po prostu wylatują z gniazda, zaczynają szybować i od tego czasu już do przyszłego roku przynajmniej nie osiądą na ziemi, czy po prostu nie wylądują. A drugim takim ptakiem, u którego ta faza podlota nie występuje, to są jaskółki. I to chodzi o w zasadzie wszystkie gatunki jaskółek. Natomiast jeżeli chodzi o zagniazdowniki, czyli obecne u nas w mieście bażanty na przykład, ale no, jeżeli ktoś hoduje swoje kurki, czy przepiórki, czy inne tego rodzaju ptaki, to wszystko są zagniazdowniki, które od wyklucia biegają za matką. Oczywiście ona ich broni, natomiast tutaj no, tak jakby nie ma tej fazy właśnie podlota, po prostu matka opiekuje się maluchami, a potem te role przejmuje. Jeżeli są to oczywiście ptaki hodowane człowiek, natomiast te na wolności po
podrośnięciu, no po prostu już zaczynają żyć samodzielnie.

0: Także bardzo prosimy, jeżeli zauważą Państwo młodego ptaka, wszystko jedno, czy to będzie mała sikorka, czy to będzie młody gołąb, czy to będzie młoda sroka. Jeżeli te piórka są jeszcze nie do końca odpowiednio długie, jeżeli widzimy, że tutaj przy dziobie jeszcze ptaszek ma żółte znamiona, ten dziób dosyć mocno się odznacza, jest to podlot, należy zostawić go w spokoju. Jeśli nic mu nie jest, to po prostu dajmy mu dorosnąć tam, gdzie powinien, dajmy mu nauczyć się życia. Tak jak powinien. Jeżeli widzimy pisklaka, najlepszą opcją jest odłożenie go oczywiście do gniazda, tak żeby rodzice mogli się nim zająć. Także pamiętajmy, że ta przyroda jest obok nas. Wiemy, że dużo osób chce pomagać, ale właśnie najlepszą formą pomocy w tych przypadkach akurat jest zostawienie tych ptaków tam, gdzie żyją. Tak, żeby mogły dożyć do dorosłości, przynajmniej mieć szansę oczywiście na to, pod opieką dorosłych. I pamiętajmy, że nie musimy pomagać, każdemu po prostu stworzeniu, które widzimy, bo no, bardzo często tej pomocy nie potrzebują, a zabierając tego ptaka, możemy mu zwyczajnie jeszcze bardziej zaszkodzić.
1: Do adopcji polecają się Majka. Majka to mała, czarna, podpalana, dość charakterna suczka. Majcia jest nieco lękliwa, szczególnie w obecności osób, których nie zna. Boi się szybkich gestów i głośnych dźwięków. Na szczęście łatwo zaskarbić sobie jej sympatię poprzez spokojne zachowanie, ściszenie głosu i oczywiście smaczki. Kiedy już zaufa, pokazuje jaka jest. A jest uroczą, aktywną wierciepiętką, która kocha spacery i towarzystwo. Potrafi sama wpakować się na kolana i rozdawać tony całusków. W stosunku do innych psów wydaje się być łagodna. Jednak, jeżeli ktoś ma psa, to jak zawsze zapraszamy do zabrania go na spacer zapoznawczy z Majeczką. Majka czeka na odpowiednich ludzi, którzy pokochają ją i zabiorą ze schroniska, żeby dać dom już na zawsze. Kto chciałby poznać naszą małą załuzę? Majka zarejestrowana jest pod numerem 13 349/71/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Walia. Biało-szara walia to młoda koteczka o drobnej budowie. Nasi lekarze ocenili, że walijka ma nieco ponad rok. Nic więc dziwnego, że kocha zabawę i jedzonko. To delikatna kicia, która potrzebuje trochę czasu, aby przyzwyczaić się do nowych warunków i ludzi i kotów. Ale kiedy pierwszy stresik minie, zmienia się w uroczą, nakolankową miziulkę i ciekawską eksploratorkę. W naszej kociarni fajnie dogadała się z kolegą Heliosem, z którym ucina sobie wspólne drzemki. Walia do pełni szczęścia potrzebuje teraz ludzi, którzy dadzą jej miejsce obok, poświęcą jej swój czas, otoczą opieką i ogromem miłości. Walia zarejestrowana jest pod numerem 48/19/35/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na

0: twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Mimo upalnej pogody mieszkańcy Włocławka licznie odwiedzili niedzielny biojarmark na Starym Rynku. Wystawcy przygotowali ofertę idealnie dopasowaną do letnich dni. Nie brakowało świeżych warzyw, naturalnych syropów, miodów czy produktów na grilla. Jak podkreślają sprzedawcy, lato to czas, kiedy klienci chętnie sięgają po zdrowe i lokalne produkty.
1: W Pasiece, słuchajcie, znajdziecie najlepsze rzeczy na lato. Wiadomo, że jak lato, to chce nam się pić, potrzebujemy się otrzeźwić może też. I na pewno fajnym takim produktem, który można stworzyć dzięki temu, że mamy produkty Pszczele, jest miód, który dodajemy do lemoniady. Świeża mięta znajdziecie też u naszych wystawców. I do lemoniady można dodawać również pyłek pszczeli, więc to jest taki świetny dodatkowy produkt, który daje nam witaminy, minerały, daje nam odporność, więc warto sobie połączyć przyjemne z pożytecznym. Oprócz tego mamy soczki, wszystkie słodzone miodem, a więc bardzo, bardzo zdrowe. Proponuję tylko dodawać dużą ilość lodu i ten sok. I będzie rewelacja. Pszczółki mają teraz ciężki czas. Jest bardzo duży upał, ale pracują i mamy to szczęście, że nasza pasieka jest w rezerwacie przyrody Kulin, pięknym nadwiślańskim rezerwacie, i mają sporo cienia, także mają co robić. Mają komfortowe warunki, a miód, który kupujecie u nas, jest po prostu najwyższej jakości.
0: Na stoisku pieczone i wędzone nie zabrakło natomiast dobrze znanych, regionalnych wyrobów mięsnych. Choć tym razem bez nowości, największym zainteresowaniem cieszyły się produkty, które doskonale sprawdzają się podczas letnich spotkań przy grillu.
2: Przyznam się szczerze, że akurat dzisiaj nie mamy żadnych nowości, ale to co zwykle oczywiście, ale przy tej temperaturze nawet produkty dojrzewające staramy się chować do lady, bo jednak przewidywana temperatura dla produktów dojrzewających to jest 18-21 stopni mniej więcej, no dzisiaj jest jakby trochę bardziej gorąco. Szkoda nam tych produktów, bo to są wyroby wysokiej jakości, więc też chowamy to do lady. Ale tak czy inaczej mamy dla Państwa no, wszystko to, co normalnie oferujemy, więc szynki, zarówno te robione tradycyjnie na peklo soli, jak również te robione na zwykłej soli, na soli kłodawskiej, więc zupełnie z czystą etykietą, gdzie jest tylko mięso, sól, przyprawy, na etykiecie nic więcej. Do tego kiełbasy różnego rodzaju, kiełbasy grillowe, tak jak mamy świetną kiełbasę z serem i z jalapeno. Ser to jest grana padano, więc sorry, mogę się pochwalić, nigdzie Państwo nie kupicie takiego produktu, bo to jest naprawdę wysokiej jakości ser. My to też robimy dla takiej restauracji w Warszawie. Oni w zasadzie nam narzucili, a przyznam się szczerze, że jesteśmy bardzo zadowoleni, bo też bardzo długo się zastanawialiśmy w zeszłym roku, z którym serem robić, jak to ma wyglądać, żeby to się nie wytapiało, żeby było fajne, żeby ten ser nie wyciekał, żeby się nie robiła dziura po zgrillowaniu, załóżmy, czy upieczeniu. Także zdecydowanie polecamy, jest to bardzo fajny produkt, bardzo dobrze smakuje, z lekką pikantnością, pochodzącą właśnie od jalapeno. Ale też mamy delikatniejsze rzeczy, takie białe na grilla zupełnie. A, no jeszcze jedna rzecz najważniejsza. Robiona na soli kłodawskiej. Nie używamy nigdy peklosoli do produktów, które są przeznaczone na grilla, żeby uniknąć jednak powstawania nitrozoamin, które są kancerogenne i no nie powinniśmy po prostu tego zjadać. Także nie ma nawet ryzyka dla tych osób, które lubią sobie mocno zgrillować, mocno przypiec, nic tam się nie zadzieje, bo nie mamy żadnego składnika, który by powodował jakieś negatywne skutki. Natomiast takich delikatniejszych rzeczy mamy też normalną białą parzoną z majerankiem, również przeznaczoną na grilla. Mamy taką białą, ale z czosnkiem niedźwiedzim, też super świetna kiełbasa, bardzo dobra, też z przeznaczeniem na grilla. I naszą tradycyjną, naturalną, którą robimy zazwyczaj w takich długich laskach, ale też mamy jako taką krótko odkręcaną na grilla, jeżeli ktoś nie chce ciąć sobie z długich, może sobie kupić również krótką. Także to jakby takie na sezon, ale robimy też, co jest bardzo fajne, w plasterkach nasz boczek z pieca i karkówka z pieca. Do tego dajemy taką fajną przyprawę, taką paprykową. Ona jest trochę z harisą. Harisa to jest taka mieszanka papryk różnego rodzaju, dość pikantna. Daje bardzo fajny smak i to jest takie do szybkiego przypieczenia albo na grillu, albo w piekarniku, chociażby jako danie obiadowe, tak? Bo to jest też bardzo fajna rzecz, więc zdecydowanie polecamy. No i tradycyjnie oczywiście kaszanka z boczkiem. Kostka boczku w środku, kostka wątróbki. Wiem, że dużo osób tej wątróbki nie lubi, ale większość lubi, robimy z wątróbki.

0: Letnią ofertę przygotowała również manufaktura Borówek. Wśród propozycji znalazły się naturalne syropy, octy owocowe oraz inne przetwory.
1: Świeżutki, bo już okres kwitnienia czarnego bzu praktycznie się kończy. Jeszcze gdzieś niegdzie można zobaczyć ostatnie baldachimy kwiatów czarnego bzu. Także my zrobiliśmy nasz tradycyjny syrop z kwiatu czarnego bzu. Serdecznie zapraszamy. Świeżutki, z pyłkiem kwiatowym, widać jeszcze mętny, także to nie jest filtrowany produkt. Nasz domowy wyrób, kwiat z czarnego bzu, zimą na przeziębienia, może nie tylko zimą, ale w momencie, kiedy coś nas tam bierze, jakieś przeziębionko, w pierwszym takim, że tak powiem, etapie zwalczania czegoś takiego, nieodzowny produkt, naturalny antybiotyk, można powiedzieć.
2: Poza tym, co jeszcze macie dzisiaj w ofercie?
1: Tradycyjnie nasz domowy dżem z borówki, 90% owocu tutaj jest, także to serdecznie zapraszam. Nasi klienci, którzy już kupują od jakiegoś czasu u nas nasze produkty, wiedzą, co to jest za produkt. Mamy też musztardę domową z jabłek. Do wykonania tej musztardy bazą są nasze jabłka. Doprawiona jest trzema rodzajami gorczycy, pieprzem, octem jabłkowym, kurkumą. Taka w wersji takiej pikantniejszej. Co jeszcze mamy? No, nasze octy. Naturalne, żywe, z prawdziwej fermentacji i octy. No, nie pasteryzowane, nie filtrowane, to są naturalnie mętne octy. Mamy i ocet jabłkowy, mamy i ocet z kwiatu czarnego bdzu. Też jeszcze też właśnie widać, można zobaczyć, to jest z pyłkiem kwiatowym ten ocet. No i praktycznie można powiedzieć, że ocet z borówki, ale to już ostatnia butelka tak naprawdę. Czekamy teraz na świeży owoc i będziemy produkowali następne partie. Myślę, że jest to ocet bardzo mocno niedoceniany, bo wszyscy mówimy o octie jabłkowym, ale tak naprawdę też ocet z borówki to jest ten sam proces fermentacji, tylko to jest proces fermentacji z borówki, a nie z jabłek. Ja osobiście uważam, że jest to ocet bardzo mocno niedoceniany, bo ja na przykład osobiście go używam zamiennie z jabłkowym i na sobie przetestowałem, że przynosi takie same korzyści jak stosowanie octu jabłkowego. Jeżeli chodzi o mój układ trawienny, to wspaniale się spisuje. A do tego no borówka, no to chyba o właściwościach owoców borówki to nikomu nie trzeba nic mówić, nikogo przekonywać, bo wszyscy doskonale wiemy, jakie ma właściwości owoc borówki. No i zapraszamy w najbliższym czasie już na świeże owoce, bo już powiem tak, zapalają się. U nas się tak mówi, że już się zapalają, to znaczy, że już pojedyncze już zaczynają się wybarwiać, nie? Także myślę, że za 2 tygodnie już będzie owoc.
0: Nie zabrakło także świeżych warzyw. Stoisko porzeczkowej krainy przyciągało mieszkańców bogatym wyborem sezonowych produktów, które mogą stać się podstawą letnich obiadów.
3: Wszystko jest świeżutkie, wczoraj wieczorem wycinane, także zapraszamy.
2: I co w tej ofercie się pojawiło?
3: Z nowości mamy marchewkę w pęczku, świeża, młoda, kapusta pekińska, też świeża, młodziutka. Wielkości 3 kg. Niestety, taka urosła. Sałatę polecamy, kręconą, lolo i rzymską. Z ziół miętę, melisę, coś na orzeźwienie właśnie, żeby przyprawić mięsko, oregano i oczywiście standardowe koperek, szczypiorek, pietruszka. Dzisiaj robimy botwinkę, bo jest świeżutka, także zapraszamy.
2: Czyli przepis na gwarantowany dobry obiad.
3: Tak jest, wszystkie warzywka mamy, ziemniaczki do tego też są, cebulka i czosnek, czyli super obiad na taki dzień.
0: Na upalne dni idealnym orzeźwieniem okazała się zdrowa lemoniada z pietruszki przygotowana przez restaurację Naturalna. To jedna z propozycji, która zaskakiwała smakiem i pokazywała, że zdrowa kuchnia może być również bardzo orzeźwiająca.
4: Kolejny wspaniały weekend i kolejny wspaniały bijadnak. Co w ten weekend, jak pogoda jest ok, tak jak w ubiegłym roku, zaczęliśmy wozić i produkować dla Was lemoniadę pietruszkową, to w tym roku też mam Waszą ulubioną lemoniadę pietruszkową, która jest zimna, która jest zrobiona z natki z pietruszki, z jabłuszkiem, z miętą, lekko dosłodzona syropem z agawy. Wpadnijcie, poczęstujcie i napijcie się.
0: Biojarmark to jednak nie tylko miejsce zdrowych zakupów. Podczas wydarzenia nie zabrakło również akcji charytatywnej. Przedstawiciele Stowarzyszenia Przestrzeń Relacji i Sztuki prowadzili zbiórkę na leczenie Natalii, zachęcając mieszkańców do wsparcia dziewczynki.
5: Zbieramy na leczenie Natalki Tucholskiej z Lipna, która zmaga się z nowotworem pnia mózgu, także myślę, że pierwszy raz, ale bardzo naprawdę taki dla nas istotny.
2: A co przygotowałyście w takim razie?
6: Był sernik, pleśniak, babeczki borówkowe, ciastka maślane.

0: i chlebek bananowy. Wszystko oczywiście domowej roboty.
1: I wszystko widzę, że ubywa. Ludzie są zainteresowani, chętnie wspierają akcję.
2: Dokładnie tak, aż sama jesteśmy w szoku, że tak wszystko znika w zawrotnym tempie. Także jeśli Państwo będziecie chcieli, macie ochotę, to też serdecznie zapraszamy. Liczymy na to, że będziemy mogły pojawić się następnym razem.
3: Kolejna edycja Biojarmarku odbędzie się już za 2 tygodnie. Organizatorzy zapowiadają ponownie bogatą ofertę lokalnych producentów oraz kolejne inicjatywy skierowane do mieszkańców. W sobotę we Włocławku odbędzie się Regionalny Kongres Kobiet. To już 5. edycja wydarzenia, które od lat łączy mieszkanki regionu, zachęca do rozmów, wymiany doświadczeń, wspólnego działania i spotkania się. Na uczestniczki oraz uczestników czeka wiele ciekawych wystąpień oraz rozmów o sprawach ważnych dla kobiet. Kongres odbędzie się w Centrum Kultury Browar B.
4: Kongresy kobiet inspirują i wzmacniają kobiety. Będą panele tematyczne, ale też będzie trochę o zdrowiu. Na tych korytarzach będzie się działo. Także zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie już od godziny 13, bo od tego momentu trwa rejestracja i w tym samym czasie będziecie Państwo mogli skorzystać z porad, czy zrobić badania fundacji, które będą u nas gościły. I tak zaprosiłam, tak jak w zeszłym roku, z Fundację Dzieci i Dorosłych z Cukrzycą. Ich przedstawicielki i przedstawiciele będą robić badania poziomu cukru we krwi, będą edukować, rozmawiać z Państwem. Dla pierwszych 120 osób, dzięki pani Ani Kokocińskiej, udało nam się zorganizować paski do badania również kwasu moczowego. Będzie fundacja Pokonać endometriozę. To jest bardzo trudna i ciężka choroba kobieca. Często mało osób o niej wie.
3: W kongresie będą uczestniczyli przedstawiciele fundacji Postawmy na Nogi, działającej na rzecz kobiet zmagających się z lipoedemią, niezależnie od wieku czy stadium choroby. Z badań wynika, że choruje na nią nawet 10% kobiet na całym świecie.
4: Od 14 zaczyna się nasz kongres kobiet. I tak. Zaczniemy od panelu biznesowego, kreatywnie w życiu i w biznesie, pani Anna Pawłowska-Kruzińska oraz Dorota Stosik. Następnie od historii kobiet do herstorii i z powrotem, pani doktor Małgorzata Tracz-Janik. Następnie coś o zwierzętach, bezdomność wśród psów i kotów, jak skutecznie przeciwdziałać, które poprowadzi pani Anna Samczyk. Pani Anna jest współorganizatorką kongresów o prawach dotyczących praw zwierząt, które odbywają się w Senacie. Pani Anna Kokocińska i żyli długo i szczęśliwie. Następnie pani Joanna Czerska-Tomas będzie miała panel Zdrowa Ja, gdzie porozmawiamy troszkę o chorobach związanych z kobietami, jak się badać, co robić, żebyśmy żyły długo i szczęśliwie. Po przerwie będziemy mieli pokaz tańca orientalnego organizowanego przez Agnieszkę Lejlę Świeczkowską. Następnie pani Daria Górniak-Dzioba przedstawi Kobiety w działaniu, siła, troska i zmiana. Panel prawny Kobieta kobietą, pani Iwona Daroszewska oraz 3 rundy z rakiem wciąż w ringu, który poprowadzi pani Izabela Woźniak. Po kolejnej przerwie przyjdzie czas na naszych gości specjalnych. W tym roku zaprosiłam do Włocławka panią Ewę Kuryło oraz Piotra Pręgowskiego. Dla tych Państwa, którzy oglądali Rancho, te osoby są bardzo znane. I co nas też cieszy, że w tym roku wznowiono produkcję Rancha i będą mogli odpowiadać na Państwa pytania i podzielić się swoją wiedzą.
3: Uczestnictwo w kongresie jest bezpłatne. Należy jednak pobrać wejściówkę ze strony app.ewenea.pl lub na profilu facebookowym Agnieszki Jury-Walczak. Przypominamy, sobota 4 czerwca, godzina 13 w CKBB. W Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie odbyła się gala wręczenia nagród i wyróżnień sportowych, stypendiów za wyniki w nauce oraz stypendiów za osiągnięcia artystyczne uczniów szkół prowadzonych przez gminę. Na sali zgromadzili się najlepsi, najbardziej uzdolnieni uczniowie z gminy Włocławek. Towarzyszyli im rodzice, opiekunowie oraz nauczyciele.
5: Myślę, że jest to taka wyjątkowa okazja do tego, aby przede wszystkim uhonorować młodych ludzi, którzy dzięki swojej pracowitości, talentowi i wytrwałości

0: osiągają te ogromne sukcesy naukowe, artystyczne i sportowe. Bo to właśnie wy, drodzy uczniowie, jesteście najlepszym dowodem na to, że pasja połączona z systematyczną pracą pozwala osiągać tak duże i tak ogromne efekty, o których sobie marzycie. I te dzisiejsze nagrody, stypendia, wyróżnienia są takim uhonorowaniem waszej ciężkiej pracy. Bo jak wiemy, drodzy Państwo, każdy sukces ma za sobą wiele godzin nauki, treningów, wytrwałości, wyrzeczeń i takiego zaangażowania, aby osiągnąć ten sukces na najwyższym poziomie. I drodzy uczniowie, możecie dziś być dumni ze swoich osiągnięć, a my jesteśmy dumni z was.
1: Wójt podziękowała i pogratulowała laureatom, ale również rodzicom i nauczycielom, którzy są mentorami dla swoich młodych podopiecznych. Bez ich zaangażowania i ukierunkowania nie byłoby takich sukcesów. Uroczystość uświetniły występy artystyczne uczniów, które dostarczyły uczestnikom wielu wzruszeń i pozytywnych emocji, podkreślając wyjątkowy charakter wydarzenia. Gala przebiegła w serdecznej i rodzinnej atmosferze, będąc okazją do wspólnego świętowania sukcesów młodego pokolenia. Rodzinna atmosfera, kujawskie tradycje i wspólna zabawa. Tak wyglądała czwarta edycja pikniku na soli w Zgłowiączce. Wydarzenie po raz kolejny zgromadziło mieszkańców gminy Lubraniec i okolic, którzy przez całe popołudnie korzystali z licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Nazwa pikniku nie jest przypadkowa. Nawiązuje do bogatej historii Zgłowiączki, gdzie już w XII wieku funkcjonowały warzelnie soli.
2: Zgłowiączka była słynna dzięki soli. Ja uważam, że atmosfera na tym pikniku, mimo ciepła, nie będzie soli przypominać. Mam za sobą już przejażdżkę między innymi z krukami i tutaj z... bo to jest armia zacięczna, średniowieczna. Tak, miałem tą przyjemność obwieźć, a więc za nami wspaniały kościół poczęcia Najświętszej Marii Panny z XV wieku, a więc jeden ze starszych obiektów. Chcę również Państwu powiedzieć, że Zgłowiączka to wieś jedna z najstarszych, jeśli chodzi o zapis, 1155. Losy tej parafii były różne. Należały do diecezji płockiej. Dopiero przez Jana Lubrańskiego w 1511 roku jak gdyby wróciły, no dzisiaj możemy powiedzieć, na nasz teren, do naszej gminy. Znajdujemy się na obiektach szkoły podstawowej imieniem Tadeusza Kościuszki. Ta szkoła ma też ponad 100 lat. Byłem właśnie, nawiązując do tego pikniku, na zakończeniu roku, ale oddziału przedszkolnych. Taki piękny spektakl, gdzie ósme klasy, startując, płynąc łodzią, wyruszają w świat. Mój los był taki, że doprowadził mnie blisko 41 lat temu do właśnie Zgłowiączki, w której mieszkam. Wtedy to były piękne czasy, bo zwierząt było bardzo dużo. Mówię o zwierzętach gospodarskich. No niestety teraz zwierząt nie ma, a więc sami Państwo widzicie i słyszycie, że musiałem zostać burmistrzem. I bardzo się cieszę, ponieważ w tym roku rozpoczynamy następną bardzo ważną inwestycję. Będziemy przeprowadzać termomodernizację i wymianę źródła ciepła przy naszej ochotniczej straży pożarnej, czyli przy naszej remizie. Stąd tutaj cieszę się, że są strażacy, którzy w tamtym roku uzyskali ten piękny nowy średni wóz, a oprócz tego są w krajowym systemie ratownictwa.
1: Na uczestników czekały warsztaty rękodzielnicze, pokazy haftu kujawskiego, prezentacje dawnych rzemiosł oraz liczne atrakcje dla najmłodszych. Nie zabrakło także lokalnych przysmaków i wspólnego biesiadowania, które od lat są nieodłącznym elementem wydarzenia. Piknik był okazją nie tylko do odpoczynku, ale również do integracji mieszkańców i pielęgnowania lokalnych tradycji.
3: Przygotowaliśmy strefę kulinarną z darmowym żurkiem, oczywiście dla każdego uczestnika, z darmową wodą, bo przy takim upale no inaczej się nie da. Mamy słodkości przygotowane przez nasze KGW w Zgłowiączce. Mamy wiele atrakcji, takich jak dmuchańce. Mamy zaproszonych rycerzy z Aleksandrowa Kujawskiego.

0: Mamy straż pożarną, która tutaj zadbała o to, żeby było klimatycznie podczas tego upału dzisiejszego pikniku. Oni tam będą pokazywać nam nowy wóz bojowy. Kurtynę wodną tutaj zamontowali. Oczywiście na koniec piana party dla dzieci. Może niekoniecznie dla dzieci, bo my też się szykujemy tam, żeby uczestniczyć.
1: Poza tym jeszcze akcja charytatywna. Kogo wspieracie?
0: Wspieramy Julkę Michalską.

0: tak jak co roku. Z tym, że w tym roku jestem wyjątkowa licytacja, bo koło gospodyń wiejskich w Zgłowiączce postanowiło przekazać na tą licytację swoje rękodzieło. A z racji tego, że jesteśmy ambasadorem haftu kujawskiego, to przekazałyśmy różne rzeczy związane z haftem kujawskim, a różne rzeczy z szydełkiem, jakieś chusty, torby.
1: Cieszy nas fakt, że po raz drugi jesteśmy współorganizatorem tego pikniku i dlatego też właśnie impreza odbywa się na terenie naszej szkoły.
2: Jakie atrakcje czekają na uczestników?
1: Mamy mnóstwo atrakcji. Z naszej szkoły, z naszej strony szkoła ma przygotowane stoisko. Mamy warkoczyki dla dzieci, tatuaże. Można sobie zrobić popcorn, kupić różne rzeczy. Mamy też obok stoisko zespołu szkół w Kowalu, gdzie jest prowadzona loteria. Wszystko na rzecz właśnie Julki, dla której dzisiaj zbieramy pieniądze.
3: Organizatorzy podkreślają, że piknik na soli z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem i już dziś zapowiadają kolejną edycję wydarzenia. W auli Państwowej Akademii Nauk Stosowanych rok akademicki zakończył Medyczny Uniwersytet III wieku we Włocławku. Ten rok był bardzo ważny dla jednostki, ponieważ uniwersytet kończył 10 lat.
4: Był to rok dla nas bardzo, bardzo trudny, dlatego że mieliśmy akurat w tym roku nasze dziesięciolecie działalności, więc wplotło się w to bardzo dużo różnych imprez, dużo spraw trzeba było w ciągu roku załatwić. W każdym bądź razie był to bardzo, bardzo trudny rok. Następnie, co my żeśmy w tym roku robili? Najważniejsze sprawy. W każdą środę organizowaliśmy dla naszych słuchaczy spotkania z ciekawymi ludźmi. Były to tak zwane środowe wykłady. Następnie dużo było spotkań integracyjnych. Wszystkie takie ważniejsze święta to spotkania integracyjne były. Następnie dużo było wyjazdów do teatrów. Chodziliśmy do multikina na bardzo ciekawe filmy oraz na koncerty, gdzie występują najwięksi artyści świata. Niedaleko jak wczoraj byliśmy na przepięknym koncercie 90 lat Pavarotti. Także kultura to jest taka nasza duża część działalności. Kultura i wyjazdy oczywiście. W naszym uniwersytecie działają 24 sekcje zainteresowań i właśnie sekcje bardzo dużo spraw muszą ogarnąć. Jakie to są sekcje? Więc są to sekcje rekreacyjne, fitness, yoga, tai chi, taniec towarzyski, jest taniec zumba, jest yoga. Następnie mamy koło rowerowe, cztery zajęcia są na basenie, jest brycz, są gry planszowe, koło literackie, które bardzo mocno się rozwinęło.
3: Obchody dziesięciolecia uniwersytetu były podzielone na kilka etapów. W pierwszym słuchacze posadzili drzewo w parku na Słodowie i postawili ławeczkę upamiętniającą jubileusz.
4: Druga część to była gala w Browarze B. Wielki tort, przybyło ponad 400 osób, dużo gości oczywiście też. Kolejny, trzeci etap to był bal w Riverside, gdzie zatańczyliśmy 80 par poloneza. Przepiękna uroczystość. No i czwarta część, to jest część kulturalna. Byliśmy w Teatrze Muzycznym w Toruniu. 10 lat temu zaczynaliśmy w Toruniu od spektaklu Jutro będzie za późno. I po 10 latach zakończyliśmy tym samym spektaklem. Oni też obchodzili dziesięciolecie tego spektaklu i my wtopiliśmy się jakoby w tą wspólną imprezę. Pojechaliśmy do nich z kwiatami. Piękna impreza była wspólna. Także dziesięciolecie, które się zapisało mocno w naszą działalność.
3: Wiodącą tematyką zajęć prowadzonych dla słuchaczy są nauki medyczne, profilaktyka chorób cywilizacyjnych i wielkich problemów geriatrycznych, badania naukowe, wiedza i nowoczesne technologie w promowaniu zachowań prozdrowotnych, bezpieczeństwo publiczne i ekologia w kształtowaniu jakości życia i zdrowia.
5: Dzisiaj czas na podsumowania, chociaż nasi słuchacze nie zatrzymują się, bowiem to jest tylko

0: Po prostu taki mały przerywnik w licznych aktywnościach, które pomimo okresu wakacyjnego także będą realizować. Cieszymy się bardzo z tego, bo kiedyż jak właśnie nie w tym okresie życia realizować wreszcie swoje pasje i zamiary.
1: Ilu członków liczy Uniwersytet Medyczny trzeciego wieku? Domyślam się, że więcej jest pań niż panów.
0: Tak, ale to jest klasyczna sytuacja, która wpisuje się w feminizację starości. To jest zjawisko obserwowane w Polsce i na całym świecie, bo jednak wydłużanie się życia ludzkiego wiąże się także z tym, że jednak w populacjach Europy i całego świata i Polski jednak mamy więcej pań, które dobiegają okresu późnej dorosłości, czy też nawet długowieczności. Oczywiście jest więcej pań, ale to liczne badania naukowe tego dowodzą, że kobiety, niezależnie od kategorii wiekowej, bardziej troszczą się o swoje zdrowie, one są w większym stopniu gotowe do udziału w badaniach profilaktycznych. Tak więc mamy nadzieję, że tutaj panowie przy okazji przebywania wspólnego na różnego rodzaju aktywnościach zaszczepią sobie też takie działania bardzo ważne dla zdrowia każdego człowieka, także i osoby w starszym wieku.
2: Zajęcia prowadzą eksperci i specjaliści z różnych dziedzin nauki, głównie z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz życia publicznego, w tym nauczyciele akademiccy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku, która sprawuje patronat naukowy nad stowarzyszeniem.
3: W budynku jest chłodno, ale atmosfera jest bardzo gorąca z tego względu, że to są najbardziej chyba nasi tacy podgrzewający atmosferę sympatii, wzajemnej życzliwości, uczestnicy naszych studiów, czyli seniorzy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Fantastyczna grupa, która zrzesza kilkaset osób. Myślę, że ta liczba już zbliża się do 1000. Zazdrościmy im energii tych wszystkich inicjatyw, które realizują, bo dzisiaj ten nasz taki prawdziwy uniwersytet jest wrzucony w pewne ramy formalne. Ministerstwo nam nakazuje pewne określone działania, co mamy robić, mamy wskaźniki, czynniki i tak dalej, a u nich jest swoboda, taki prawdziwy uniwersytet średniowieczny, gdzie słuchacze są wykładowcami, gdzie wykładowcy są słuchaczami, przepiękna atmosfera.
1: Właśnie, jak układa się współpraca z tymi nieco starszymi studentami?
3: Bardzo dobrze. Ma nasza organizacja pozarządowa działająca przy uczelni, także obsługuje, można powiedzieć, w sensie projektowym, grantowym Uniwersytet Trzeciego Wieku. Mają u nas dwie siedziby w uczelni. Częściej ich widać do godzin popołudniowych u nas na uczelni niż studentów, którzy lubią troszkę chyba dłużej spać. W takim wypadku, no, dzięki nim uczelnia kwitnie i co bardzo ważne dzisiaj, tak kiedy rozglądam się po sali, trzeba przyznać, że no, na uniwersytecie jest wiedza, jest doświadczenie, ale dzisiaj jest też przepiękna elegancja, przepiękny gust, więc no, gust akademicki dzisiaj króluje na naszej uczelni.
2: Słuchacze Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mają teraz zasłużone wakacje. Nie będzie to jednak czas odpoczynku, przeciwnie. Już teraz planują aktywności i wydarzenia, które będą odbywały się w roku akademickim 2026-2027. Historia Wrocławka ponownie stała się głównym bohaterem miejskiego spaceru. Tym razem mieszkańcy wzięli udział w kolejnym spotkaniu z cyklu spacerów historycznych prowadzonych przez Tomasza Wąsika. Tematem wydarzenia były ulice i place Wrocławka. Na trasie nie zabrakło opowieści o miejscach, które codziennie mijamy, ale często nie znamy ich pełnej historii.
4: Tematów jest bez liku. Wybieramy zawsze takie, które mogą okazać się najbardziej interesujące. Dzisiejszy spacerek dotyczył dosłownie ulic i placów Wrocławka. Wydaje się, że jako mieszkańcy wiemy wiele na temat ulic, na temat budynków, kto w nich mieszkał, kiedy zbudowane, ale kiedy wejrzymy w głębiej trochę w te tematy, okazuje się, że te ulice kryją wiele ciekawych historii, jak również wyjaśnia się, dlaczego czasami w tym miejscu jest Plac Wolności, jak kiedyś nazywała się ulica 3 Maja i dlaczego była nową, a nie szeroką, a skąd się wzięła na przykład nazwa Szerokiej i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj sobie zrobiliśmy taki spacerek, rozpoczynając od informacji turystycznej, która znajduje się przy dworcu kolejowym, przy stacji kolejowej, ulicą Kościuszki do Placu Wolności. Ze względu na niestety niezbyt dobre warunki atmosferyczne musieliśmy troszeczkę skrócić, ale myślę, że zrealizowaliśmy program opowiadając w tych pięknych okolicznościach przyrody o właśnie historii ulic Wrocławka. Głównie tej nowszej części XIX-wiecznej, ale sięgając również i początków, czyli średniowiecza. Skąd się wziął ten układ ulic,

0: jak się miasto rozwijało, w którą stronę, kiedy włączano tereny do naszego miasta i jakie miało to znaczenie dla obecnego miasta, tak? W którą stronę to wszystko razem poszło.
1: Spacery historyczne przyciągają mieszkańców Wrocławka, którzy chcą lepiej poznać swoje miasto. Organizatorzy podkreślają, że zainteresowanie tego typu wydarzeniami stale rośnie, a kolejne spotkania już są planowane.
0: Mogę powiedzieć, że na te spacerki, które ja prowadziłem, przychodziło po kilkadziesiąt osób. Myślę, że tak. Cieszą się zainteresowaniem osób, które chcą się dowiedzieć czegoś o przeszłości naszego miasta. Myślę, że jest potrzeba organizowania kolejnych takich spotkań, a jednocześnie pogłębiania naszej wiedzy. Bo im więcej będziemy wiedzieli o naszym mieście, tym lepiej się w nim będziemy czuli. A przecież chyba nam wszystkim na tym zależy.
1: Takie spotkania mają pokazać, że historia miasta nie znajduje się tylko w książkach czy archiwach. Często kryje się tuż obok nas, w nazwach ulic, budynkach i miejscach, które mijamy każdego dnia.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.
2: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita.

0: nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. Dzień dobry, panie prezydencie.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu.
0: Panie prezydencie, spotykamy się tuż po dwóch bardzo ważnych dla pana wydarzeniach. Pierwsze to sesja i absolutorium, a drugi dni Włocławka. I zacznijmy od sesji, absolutorium. Było burzliwie, długo trwała. No nie wiem, czy to dyskusja, ale może ocena pana pracy ze strony zarówno radnych opozycji, jak i koalicji. Proszę powiedzieć, co tak naprawdę najbardziej pana zabolało z tych głosów, które usłyszał pan na sesji?
1: Chyba taka nie do końca konstruktywna krytyka, tylko na zasadzie takiej, że no, głupio nam jest zagłosować za, to coś wymyślimy. Bo jeżeli słyszę zarzut, że oszczędzamy w przetargach i to jest źle, no to no, ciężko to przyjąć jako konstruktywną krytykę. No ale no, powiedzmy, że staram się to zrozumieć. Wiadomo, że na tej prawej stronie sceny politycznej trwa walka o duszę i niestety ona się sprowadza bardziej do tego, kto jest bardziej populistyczny niż kto jest bardziej merytoryczny i to chyba był tego obraz. I nie ukrywam, jestem zaskoczony, bo wydawało mi się, że mogę oczekiwać czegoś więcej po prostu.
0: Prawem opozycji jest krytyka, ta krytyka...
1: Bez dwóch zdań, absolutnie. Ja nikomu nie odbieram tej krytyki, tylko tak jak powiedziałem, jeżeli zarzutem jest, że nie wiem, że sadzimy w mieście drzewa, to jest zarzut, albo że za mało, no tak jak powiedziałem, że za mocno oszczędzamy i to źle, że przy postępowaniach przetargowych mamy oszczędności, bo lepiej by było, jakbyśmy wydawali więcej pieniędzy. Albo słyszę, że no, niczego nie robimy dla młodych w momencie, kiedy właśnie ogłoszony jest przetarg na rozbudowę skateparku, na budowę skill parku na Zawiślu, czyli takiego toru do jazdy na rowerach górskich. W momencie, kiedy rozbudowujemy tak naprawdę, czy budujemy infrastrukturę sportową przy zespole szkół numer 8 na Zawiślu, w momencie, kiedy kupiliśmy bursę i tworzymy

0: My kupiliśmy hostel, ale tworzymy tam bursę i budujemy szkołę mistrzostwa sportowego. No to no ciężko powiedzieć, że to jest krytyka, to jest raczej szukanie po prostu za wszelką cenę dziury w całym, tak, żeby wyjść na mównicę i powiedzieć, że no, usprawiedliwić się, bo ja jestem o tym przekonany, bo już na chłodno, a w samorządzie pracuję naprawdę od wielu, wielu lat. To wskaźniki te budżetowe, chociażby wskaźnik zadłużenia, który został obniżony w stosunku do zeszłego roku, czyli dobrze. Ten wartość inwestycji, która jest albo rekordowa, albo bliska rekordu. Gdyby tak merytorycznie podejść do tego sprawozdania z wykonania budżetu, to ciężko zagłosować przeciwko, jakkolwiek inaczej. Natomiast, natomiast no tutaj krytyka krytyką, ale no trzeba było zagłosować dla zasady i to głosowanie dla zasady trzeba było jakoś
1: Usprawiedliwić.
0: usprawiedliwić. Usprawiedliwić to jest dobre słowo.
1: Rozumiem, że oczekiwał pan bardziej merytorycznej krytyki, wskazówek, żeby się pochylić nad tym, zastanowić, może coś zmienić, a nie po prostu krytyki dla
0: No,
1: krytyki.
0: dokładnie.
1: To
0: No,
1: najbardziej bolało i
0: no,
1: to było najbardziej zaskakujące.
0: ponad 44 miliony złotych pozyskanych środków na transport zbiorowy. Największa w historii 75 lat istnienia MPK dostawa autobusów do floty transportu zbiorowego. I szef klubu opozycyjnego wychodzi na mównicę i mówi, że nie realizujemy inwestycji w zakresie transportu zbiorowego. No słabe, po prostu słabe.
1: No to przejdźmy do milszych rzeczy, a tymi milszymi rzeczami są na pewno wspólne spotkania z mieszkańcami. Taka okazja była w miniony weekend Dni Włocławka, które już trwają od ponad tygodnia. Tym razem nie deszcz, ale upały trochę przeszkodziły w tej dobrej zabawie, jednak w ciągu dnia nie było takiego ruchu jak zwykle, ale proszę o podsumowania, panie
0: No,
1: prezydencie.
0: to prawda, pogoda, no, ciężko powiedzieć, że sprzyjała czy nie sprzyjała. No, było bardzo gorąco. Tak mówię, że gdyby było 10 stopni mniej, to byśmy mówili, że jest upał. Natomiast i służby miejskie w postaci różnego rodzaju zraszaczy i wodociągi nasze, które dostarczały kranówkę i podczas koncertu też rozdawaliśmy wodę w butelkach dla osób, które były pod sceną. No tutaj naprawdę staraliśmy się o to, żeby ta uciążliwość tych no niebywale wysokich temperatur była jak najniższa, ale mimo tak wysokich temperatur, no, mieszkańcy dopisali po raz kolejny i uczestniczyli tak naprawdę od tych pierwszych koncertów,
1: Od
0: zresztą
1: piątku.
0: świetnych, Paktofonika z orkiestrą, która wystąpiła, no, przyciągnęła oczywiście bardzo dużą rzeszę ludzi, nawet spoza Włocławka. Ja sam zaprosiłem za scenę chłopca, który znowu, mimo tak na oko 12-13 lat, to był 12-13-latkiem, już mówiąc tak po polsku. To znał chyba wszystkie słowa piosenek i ja go obserwowałem, będąc, że tak powiem, po tej stronie z ludźmi, patrząc na to, co się na scenie dzieje. I obserwowałem tego młodego człowieka, zaprosiłem go później za scenę po to, żeby mógł sobie zrobić zdjęcie. I okazało się, że z tatą przyjechał z Bydgoszczy, więc też pytaliśmy ludzie ze Szczecina, z Wrocławia, więc fajnie, bardzo się cieszę, że ten zestaw gwiazd, które proponujemy, a przypomnę, oprócz Paktofoniki był też Fukaj, byli też bracia Kacperczyk, którzy też świetny koncert dali i przyciągnęli bardzo dużo
1: Nie tylko młodych
0: nie
1: ludzi.
0: tylko młodych ludzi, dokładnie, ale w dużej części. Następnego dnia Paul de Wire, który jest, myślę, że wschodzącą gwiazdą polskiej sceny muzyki rockowej, bo to połączenie szant na rockowo. Ale później oczywiście Mysłowicz, który zagrał świetny koncert, no i T-Love z Muńkiem, który no też zagrzał publiczność i chyba 16 czy 17 utworów zagrać.

0: grał. No to wszystko spowodowało, że ludzie naprawdę świetnie się bawili i wiele takich pozytywnych słów też, będąc z mieszkańcami na publiczności, usłyszałem i bardzo mnie to cieszy. Bo tak naprawdę o to w tym wszystkim chodzi, o to, żebyśmy poczuli tą naszą wspólnotę, poczuli się, że jesteśmy razem w naszym wspólnym domu. I ten dom to Włocławek i dobrze nam w nim po prostu jest.
1: Co panu największą frajdę sprawia właśnie przy okazji takiego wydarzenia w mieście jak Święto Miasta? To spotkanie na backstage'u, czy to właśnie bycie z mieszkańcami w tłumie i czucie tego miasta?
0: Ja zawsze jestem z mieszkańcami w tłumie i to mi sprawia największą satysfakcję. Też rozmowa z mieszkańcami, to, że widzę, że podoba się to, co robimy, ale też chętnie słucham podpowiedzi, również dotyczących tych, kto ma wystąpić na kolejnych tego typu imprezach, a tych imprez w naszym mieście jest coraz więcej i no, to dobrze, bo widzę też, że coraz chętniej mieszkańcy biorą w nich udział. Za chwilę mamy Festiwal Wisły, później finał letnich brzmień, po drodze jeszcze Freshland, a we wrześniu United Session, czyli w nowej odsłonie fantastyczna impreza taneczna, która od 5 lat świetnie funkcjonuje w naszym mieście. Zresztą dyrektorem artystycznym jest Michał Kaczorowski Kaczorek, więc no, wiemy, co ten chłopak potrafi. No i Festiwal Fajansu, który mam nadzieję, że w tym roku, znaczy wszystko na to wskazuje, że w tym roku wejdzie na jeszcze wyższy poziom organizacyjny, a to oznacza, że prawdopodobnie wyjdziemy już z muru w Centrum Kultury Browar B, przeniesiemy się w plener i przez ten fakt będzie też sporo nowych, ciekawych atrakcji. Po drodze jeszcze fiesta balonowa w lipcu, więc no, cały czas coś ciekawego dla mieszkańców Włocławka będzie.
1: Dużo takich pozytywnej energii odbierał pan w czasie tych spotkań z mieszkańcami, a czy pojawiały się też trudne pytania?
0: Nie, absolutnie.
1: To nie była dobra okazja.
0: Nie, może. No, bo
1: atmosfera nie sprzyjała.
0: Atmosfera nie sprzyjała. No też zdecydowanie łatwiej jest gdzieś, że tak powiem, z klawiatury
1: anonimowo
0: się uzewnętrzniać niż face to face. Aczkolwiek no, bywają też takie sytuacje, jak chociażby ostatnio podczas sesji Rady Miasta, kiedy mieszkaniec zabrał głos zupełnie nie w temacie, tak jakbyśmy rozmawiali o strategii rozwoju miasta, którą radni uchwalili w 2022 roku, czyli no, 6, przepraszam, 4 lata temu. Ale to już inna historia. Do czego zmierzam? Do tego, że no wręcz oburzającym była sytuacja, kiedy to właśnie ten młody człowiek wyzywał na pojedynek na pięści radnego, który śmiał wypowiedzieć swoje zdanie czy na temat tego, co prezentował ten młody człowiek. No, już pomijam fakt, że Krzysztof Grządziel jest no, w wieku takim no, już senioralnym, no, trzeba to jasno powiedzieć, i zachowanie takie gimnazjalne, że jak ci się nie podoba, to chodź wyjdziemy i zobaczymy, kto jest silniejszy, no to jest raczej żenujące.
1: Na całe szczęście to są pojedyncze przypadki, które
0: tak
1: się
0: jest.
1: Zdarzają. Panie prezydencie, na koniec nie mogę nie zapytać, bo mija ten dzień, kiedy zielone tereny Śródmieścia po raz kolejny powinny być, przesunął się termin zakończenia inwestycji 30 czerwca. No nic na to nie wskazuje.
0: Ale wykonawca zgłosił gotowość do rozpoczęcia prac odbiorowych, więc my powołamy komisję i w taki sposób bardzo skrupulatny będziemy oceniać, czy to, co zamówiliśmy, faktycznie jest zrealizowane. Widać, bo to no, ciężko to ukryć, że prace cały czas trwają. Mamy kilka dni na to, żeby przystąpić do tych odbiorów, no więc no tak to w

0: w tym momencie wygląda. Tak jak powiedziałem, wykonawca wysłał do nas zgłoszenie do gotowości, do...
1: Odważnie.
0: Odważnie, no więc będziemy to oceniać.
1: Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Proszę państwa, Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka, był moim i państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję.
0: Dziękuję, pani redaktor, dziękuję państwu.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Mimo upalnej pogody mieszkańcy Włocławka licznie odwiedzili niedzielny biojarmark na Starym Rynku. Wystawcy przygotowali ofertę idealnie dopasowaną do letnich dni. Nie brakowało świeżych warzyw, naturalnych syropów, miodów czy produktów na grilla. Jak podkreślają sprzedawcy, lato to czas, kiedy klienci chętnie sięgają po zdrowe i lokalne produkty.
1: W Pasiece, słuchajcie, znajdziecie najlepsze rzeczy na lato. Wiadomo, że jak lato, to chce nam się pić, potrzebujemy się otrzeźwić może też. I na pewno fajnym takim produktem, który można stworzyć dzięki temu, że mamy produkty Pszczele, jest miód, który dodajemy do lemoniady. Świeża mięta znajdziecie też u naszych wystawców. I do lemoniady można dodawać również pyłek pszczeli, więc to jest taki świetny dodatkowy produkt, który daje nam witaminy, minerały, daje nam odporność, więc warto sobie połączyć przyjemne z pożytecznym. Oprócz tego mamy soczki, wszystkie słodzone miodem, a więc bardzo, bardzo zdrowe. Proponuję tylko dodawać dużą ilość lodu i ten sok. I będzie rewelacja. Pszczółki mają teraz ciężki czas. Jest bardzo duży upał, ale pracują i mamy to szczęście, że nasza pasieka jest w rezerwacie przyrody Kulin, pięknym nadwiślańskim rezerwacie, i mają sporo cienia, także mają co robić. Mają komfortowe warunki, a miód, który kupujecie u nas, jest po prostu najwyższej jakości.
0: Na stoisku pieczone i wędzone nie zabrakło natomiast dobrze znanych regionalnych wyrobów mięsnych. Choć tym razem bez nowości, największym zainteresowaniem cieszyły się produkty, które doskonale sprawdzają się podczas letnich spotkań przy grillu.
2: Przyznam się szczerze, że akurat dzisiaj nie mamy żadnych nowości, ale to co zwykle oczywiście, ale przy tej temperaturze nawet produkty dojrzewające staramy się chować do lady, bo jednak przewidywana temperatura dla produktów dojrzewających to jest 18-21 stopni mniej więcej, no dzisiaj jest jakby trochę bardziej gorąco. Szkoda nam tych produktów, bo to są wyroby wysokiej jakości, więc też chowamy to do lady. Ale tak czy inaczej mamy dla Państwa no, wszystko to, co normalnie oferujemy, więc szynki, zarówno te robione tradycyjnie na peklosoli, jak również te robione na zwykłej soli, na soli kłodawskiej, więc zupełnie z czystą etykietą, gdzie jest tylko mięso, sól, przyprawy, na etykiecie nic więcej. Do tego kiełbasy różnego rodzaju, kiełbasy grillowe, tak jak mamy świetną kiełbasę z serem i z jalapeno, ser to jest grana padano, więc sorry, mogę się pochwalić, nigdzie Państwo nie kupicie takiego produktu, bo to jest naprawdę wysokiej jakości ser, my to też robimy dla takiej restauracji w Warszawie, oni w zasadzie nam narzucili, a przyznam się szczerze, że jesteśmy bardzo zadowoleni, bo też bardzo długo się zastanawialiśmy w zeszłym roku, z którym serem robić, jak to ma wyglądać, żeby to się nie wytapiało, żeby było fajne, żeby ten ser nie wyciekał, żeby się nie robiła dziura po zgrillowaniu, załóżmy, czy upieczeniu, także zdecydowanie polecamy, jest to bardzo fajny produkt, bardzo dobrze smakuje, z lekką pikantnością pochodzącą właśnie od jalapeno. Ale też mamy delikatniejsze rzeczy, takie białe na grilla zupełnie. A, no jeszcze jedna rzecz najważniejsza. Robiona na soli kłodawskiej. Nie używamy nigdy peklosoli do produktów, które są przeznaczone na grilla, żeby uniknąć jednak powstawania nitrozoamin, które są kancerogenne i no nie powinniśmy po prostu tego zjadać. Także nie ma nawet ryzyka dla tych osób, które lubią sobie mocno zgrillować, mocno przypiec, nic tam się nie zadzieje, bo nie mamy żadnego składnika, który by powodował jakieś negatywne skutki. Natomiast takich delikatniejszych rzeczy mamy też normalną białą parzoną z majerankiem, również przeznaczoną na grilla. Mamy taką

0: białą, ale z czosnkiem niedźwiedzim. Też super świetna kiełbasa, bardzo dobra, też z przeznaczeniem na grilla. I naszą tradycyjną, naturalną, którą robimy zazwyczaj w takich długich laskach, ale też mamy jako taką krótko odkręcaną na grilla. Jeżeli ktoś nie chce ciąć sobie z długich, może sobie kupić również krótką. Także to jakby takie na sezon. Ale robimy też, co jest bardzo fajne, w plasterkach nasz boczek z pieca i karkówka z pieca. Do tego dajemy taką fajną przyprawę, taką paprykową. Ona jest trochę z harisą. Harisa to jest taka mieszanka papryk różnego rodzaju, dość pikantna, daje bardzo fajny smak i to jest takie do szybkiego przypieczenia albo na grillu, albo w piekarniku, chociażby na, jako danie obiadowe, tak? Bo to jest też bardzo fajna rzecz, więc zdecydowanie polecamy. No i tradycyjnie oczywiście kaszanka z boczkiem, kostka boczku w środku, kostka wątróbki. Wiem, że dużo osób tej wątróbki nie lubi, ale większość lubi, robimy z wątróbką.
1: Letnią ofertę przygotowała również manufaktura Borówek. Wśród propozycji znalazły się naturalne syropy, octy owocowe oraz inne przetwory.
2: Świeżutki, bo już w okres kwitnienia czarnego bzu praktycznie się kończy. Jeszcze gdzieś nie gdzie można zobaczyć ostatnie baldachimy kwiatów czarnego bzu. Także my zrobiliśmy nasz tradycyjny syrop z kwiatu czarnego bzu. Serdecznie zapraszamy. Świeżutki, z pyłkiem kwiatowym, widać jeszcze mętny, także to nie jest filtrowany produkt. Nasz domowy wyrób. Kwiat z czarnego bzu zimą na przeziębienia, może nie tylko zimą, ale w momencie, kiedy coś nas tam bierze, jakieś przeziębionko, w pierwszym takim, że tak powiem, etapie zwalczania czegoś takiego, nieodzowny produkt, naturalny antybiotyk, można powiedzieć.
3: Poza tym, co jeszcze macie dzisiaj w ofercie?
2: Tradycyjnie nasz domowy dżem z borówki, 90% owocu tutaj jest, także to serdecznie zapraszam. Nasi klienci, którzy już kupują od jakiegoś czasu od nas nasze produkty, wiedzą, co to jest za produkt. Mamy też musztardę domową z jabłek. Do wykonania tej musztardy bazą są nasze jabłka. Doprawiona jest trzema rodzajami gorczycy, pieprzem, octem jabłkowym, kurkumą. Taka wersji takiej pikantniejszej. Co jeszcze mamy? No, nasze octy. Naturalne, żywe, z prawdziwej fermentacji i octy. No, nie pasteryzowane, nie filtrowane, to są naturalnie mętne octy. Mamy i ocet jabłkowy, mamy i ocet z kwiatu czarnego bdzu. Też jeszcze też właśnie widać, można zobaczyć, to jest z pyłkiem kwiatowym ten ocet. No i praktycznie można powiedzieć, że ocet z borówki, ale to już ostatnia butelka tak naprawdę. Czekamy teraz na świeży owoc i będziemy produkowali następne partie. Myślę, że jest to ocet bardzo mocno niedoceniany, bo wszyscy mówimy o odcie jabłkowym, ale tak naprawdę też ocet z borówki to jest ten sam proces fermentacji, tylko to jest proces fermentacji z borówki, a nie z jabłek. Ja osobiście uważam, że jest to ocet bardzo mocno niedoceniany, bo ja na przykład osobiście go używam zamiennie z jabłkowym i na sobie przetestowałem, że przynosi takie same korzyści jak stosowanie octu jabłkowego. Jeżeli chodzi o mój układ trawienny, to wspaniale się spisuje. A do tego no borówka, no to chyba o właściwościach owoców borówki to nikomu nie trzeba nic mówić, nikogo przekonywać, bo wszyscy doskonale wiemy, jakie ma właściwości owoc borówki. No i zapraszamy w najbliższym czasie już na świeże owoce, bo już powiem tak, zapalają się. U nas się tak mówi, że już się zapalają, to znaczy, że już pojedyncze już zaczynają się wybarwiać, nie? Także myślę, że za 2 tygodnie już będzie owoc.
1: Nie zabrakło także świeżych warzyw. Stoisko porzeczkowej krainy przyciągało mieszkańców bogatym wyborem sezonowych produktów, które mogą stać się podstawą letnich obiadów.
4: Wszystko jest świeżutkie, wczoraj wieczorem wycinane, także zapraszamy.
3: I co w tej ofercie się pojawiło?
4: Z nowości mamy marchewkę w pęczku, świeża, młoda, kapusta pekińska, też świeża, młodziutka, wielkości 3 kg. Niestety, taka urosła. Sałatę polecamy, kręconą, lolo i rzymską, z ziół miętę, melisę, coś na orzeźwienie właśnie, żeby przyprawić mięsko oregano i oczywiście standardowe koperek, szczypiorek, pietruszka. Dzisiaj robimy botwinkę, bo jest świeżutka, także zapraszamy.
3: Czyli przepis gwarantowany, dobry obiad.
4: Tak jest, wszystkie warzywka mamy, ziemniaczki do tego też są, cebulka i czosnek, czyli super obiad na taki dzień.
1: Na upalne dni idealnym orzeźwieniem okazała się zdrowa lemoniada z pietruszki przygotowana przez restaurację Naturalna. To jedna z propozycji, która zaskakiwała smakiem i pokazywała, że zdrowa kuchnia może być również bardzo orzeźwiająca.
5: Kolejny wspaniały weekend i kolejny wspaniały bielaniak. co

0: Co w ten weekend, jak pogoda jest ok, tak jak w ubiegłym roku, zaczęliśmy wozić i produkować dla Was lemoniadę pietruszkową, to w tym roku też mam Waszą ulubioną lemoniadę pietruszkową, która jest zimna, która jest zrobiona z natki z pietruszki, z jabłuszkiem, z miętą, lekko dosłodzona syropem z agawy. Wpadnijcie, poczęstujcie i napijcie się.
1: Biojarmark to jednak nie tylko miejsce zdrowych zakupów. Podczas wydarzenia nie zabrakło również akcji charytatywnej. Przedstawiciele Stowarzyszenia Przestrzeń Relacji i Sztuki prowadzili zbiórkę na leczenie Natalii, zachęcając mieszkańców do wsparcia dziewczynki.
2: Zbieramy na leczenie Natalki Tucholskiej z Lipna, która zmaga się z nowotworem pnia mózgu, także myślę, że pierwszy raz, ale bardzo naprawdę taki dla nas istotny.
3: A co przygotowałyście w takim razie?
4: Ojej, był sernik, pleśniak, babeczki borówkowe, ciastka maślane i chlebek bananowy. Wszystko oczywiście domowej roboty.
3: I wszystko widzę, że ubywa. Ludzie są zainteresowani, chętnie wspierają akcję.
2: Dokładnie tak, aż same jesteśmy w szoku, że tak wszystko znika w zawrotnym tempie. Także jeśli Państwo będziecie chcieli, macie ochotę, to też serdecznie zapraszamy. Liczymy na to, że będziemy mogły pojawić się następnym razem.
1: Kolejna edycja Biojarmarku odbędzie się już za 2 tygodnie. Organizatorzy zapowiadają ponownie bogatą ofertę lokalnych producentów oraz kolejne inicjatywy skierowane do mieszkańców. W sobotę we Włocławku odbędzie się regionalny Kongres Kobiet. To już 5. edycja wydarzenia, które od lat łączy mieszkanki regionu, zachęca do rozmów, wymiany doświadczeń, wspólnego działania i spotkania się. Na uczestniczki oraz uczestników czeka wiele ciekawych wystąpień oraz rozmów o sprawach ważnych dla kobiet. Kongres odbędzie się w Centrum Kultury Browar B.
5: Kongresy kobiet inspirują i wzmacniają kobiety. Będą panele tematyczne, ale też będzie trochę o zdrowiu. Na tych korytarzach będzie się działo. Także zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie już od godziny 13, bo od tego momentu trwa rejestracja i w tym samym czasie będziecie Państwo mogli skorzystać z porad, czy zrobić badania fundacji, które będą u nas gościły. I tak zaprosiłam, tak jak w zeszłym roku, z Fundację Dzieci i Dorosłych z Cukrzycą. Ich przedstawicielki i przedstawiciele będą robić badania poziomu cukru we krwi, będą edukować, rozmawiać z Państwem. Dla pierwszych 120 osób, dzięki pani Ani Kokocińskiej, udało nam się zorganizować paski do badania również kwasu moczowego. Będzie fundacja Pokonać endometriozę. To jest bardzo trudna i ciężka choroba kobieca. Często mało osób o niej wie.
1: W kongresie będą uczestniczyli przedstawiciele fundacji Postawmy na nogi, działającej na rzecz kobiet zmagających się z lipoedemią, niezależnie od wieku czy stadium choroby. Z badań wynika, że choruje na nią nawet 10% kobiet na całym świecie.
5: Od 14 zaczyna się nasz kongres kobiet. I tak. Zaczniemy od panelu biznesowego, kreatywnie w życiu i w biznesie, pani Anna Pawłowska-Kruzińska oraz Dorota Stosik. Następnie od historii kobiet do herstorii i z powrotem, pani doktor Małgorzata Tracz-Janik. Następnie coś o zwierzętach, bezdomność wśród psów i kotów, jak skutecznie przeciwdziałać, które poprowadzi pani Anna Samczek. Pani Anna jest współorganizatorką kongresów o prawach dotyczących praw zwierząt, które odbywają się w Senacie. Pani Anna Kokocińska i żyli długo i szczęśliwie. Następnie pani Joanna Czerska-Tomas będzie miała panel Zdrowa Ja, gdzie porozmawiamy troszkę o chorobach związanych z kobietami, jak się badać, co robić, żebyśmy żyły długo i szczęśliwie. Po przerwie będziemy mieli pokaz tańca orientalnego organizowanego przez Agnieszkę Lejlę Świeczkowską. Następnie pani Daria Górniak-Dzioba przedstawi Kobiety w działaniu, siła, troska i zmiana. Panel prawny Kobieta kobietą, pani Iwona Daroszewska oraz 3 rundy z rakiem wciąż w ringu, który poprowadzi pani Izabela Woźniak. Po kolejnej przerwie przyjdzie czas na naszych gości specjalnych. W tym roku zaprosiłam do Włocławka panią Ewę Kuryło oraz Piotra Pręgowskiego. Dla tych Państwa, którzy oglądali Rancho, te osoby są bardzo zdane. I co nas też cieszy, że w tym roku wznowiono

0: produkcję rancha i będą mogli odpowiadać na Państwa pytania i podzielić się swoją wiedzą.
1: Uczestnictwo w kongresie jest bezpłatne. Należy jednak pobrać wejściówkę ze strony app.ebenea.pl lub na profilu facebookowym Agnieszki Jury-Walczak. Przypominamy, sobota 4 czerwca, godzina 13 w CKBB. W Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie odbyła się gala wręczenia nagród i wyróżnień sportowych, stypendiów za wyniki w nauce oraz stypendiów za osiągnięcia artystyczne uczniów szkół prowadzonych przez gminę. Na sali zgromadzili się najlepsi, najbardziej uzdolnieni uczniowie z gminy Wosławek. Towarzyszyli im rodzice, opiekunowie oraz nauczyciele.
2: Myślę, że jest to taka wyjątkowa okazja do tego, aby przede wszystkim uhonorować młodych ludzi, którzy dzięki swojej pracowitości, talentowi i wytrwałości osiągają te ogromne sukcesy naukowe, artystyczne i sportowe. Bo to właśnie wy, drodzy uczniowie, jesteście najlepszym dowodem na to, że pasja połączona z systematyczną pracą pozwala osiągać tak duże i tak ogromne efekty, o których sobie marzycie. I te dzisiejsze nagrody, stypendia, wyróżnienia są takim uhonorowaniem waszej ciężkiej pracy. Bo jak wiemy, drodzy Państwo, każdy sukces ma za sobą wiele godzin nauki, treningów, wytrwałości, wyrzeczeń i takiego zaangażowania, aby osiągnąć ten sukces na najwyższym poziomie. I drodzy uczniowie, możecie dziś być dumni ze swoich osiągnięć, a my jesteśmy dumni z was.
1: Wójt podziękowała i pogratulowała laureatom, ale również rodzicom i nauczycielom, którzy są mentorami dla swoich młodych podopiecznych. Bez ich zaangażowania i ukierunkowania nie byłoby takich sukcesów. Uroczystość uświetniły występy artystyczne uczniów, które dostarczyły uczestnikom wielu wzruszeń i pozytywnych emocji, podkreślając wyjątkowy charakter wydarzenia. Gala przebiegła w serdecznej i rodzinnej atmosferze, będąc okazją do wspólnego świętowania sukcesów młodego pokolenia. Rodzinna atmosfera, kujawskie tradycje i wspólna zabawa. Tak wyglądała czwarta edycja pikniku na soli w Zgłowiączce. Wydarzenie po raz kolejny zgromadziło mieszkańców gminy Lubraniec i okolic, którzy przez całe popołudnie korzystali z licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Nazwa pikniku nie jest przypadkowa. Nawiązuje do bogatej historii Zgłowiączki, gdzie już w XII wieku funkcjonowały warzelnie soli.
3: Zgłowiączka była słynna dzięki soli. Ja uważam, że atmosfera na tym pikniku mimo ciepła nie będzie soli przypominać. Mam za sobą już przejażdżkę między innymi z krukami i tutaj z... bo to jest armia zacięczna, średniowieczna. Tak, miałem tą przyjemność obwieźć, a więc za nami wspaniały kościół poczęcia Najświętszej Marii Panny z XV wieku, a więc jeden ze starszych obiektów. Chcę również Państwu powiedzieć, że Zgłowiączka to wieś jedna z najstarszych, jeśli chodzi o zapis, 1155. Losy tej parafii były różne. Należały do diecezji płockiej dopiero przez Jana Lubrańskiego w 1511 roku, jak gdyby wróciły, no dzisiaj możemy powiedzieć, na nasz teren, do naszej gminy. Znajdujemy się na obiektach szkoły podstawowej imieniem Tadeusza Kościuszki. Ta szkoła ma też ponad 100 lat. Byłem właśnie, nawiązując do tego pikniku, na zakończeniu roku, ale oddziałów przedszkolnych. Taki piękny spektakl, gdzie ósme klasy, startując, płynąc łodzią, wyruszają w świat. Mój los był taki, że doprowadził mnie blisko 41 lat temu do właśnie Zgłowiączki, w której mieszkam. Wtedy to były piękne czasy, bo zwierząt było bardzo dużo, mówię o zwierzętach gospodarskich. No niestety teraz zwierząt nie ma, a więc sami Państwo widzicie i słyszycie, że musiałem zostać burmistrzem. I bardzo się cieszę, ponieważ w tym roku rozpoczynamy następną bardzo ważną inwestycję. Będziemy przeprowadzać termomodernizację i wymianę źródła ciepła przy naszej Ochotniczej Straży Pożarnej, czyli

0: przy naszej remizie, stąd tutaj cieszę się, że są strażacy, którzy w tamtym roku uzyskali ten piękny nowy średni wóz, a oprócz tego są w krajowym systemie ratownictwa.
1: Na uczestników czekały warsztaty rękodzielnicze, pokazy haftu kujawskiego, prezentacje dawnych rzemiosł oraz liczne atrakcje dla najmłodszych. Nie zabrakło także lokalnych przysmaków i wspólnego biesiadowania, które od lat są nieodłącznym elementem wydarzenia. Piknik był okazją nie tylko do odpoczynku, ale również do integracji mieszkańców i pielęgnowania lokalnych tradycji.
2: Przygotowaliśmy strefę kulinarną z darmowym żurkiem, oczywiście dla każdego uczestnika, z darmową wodą, bo przy takim upale no inaczej się nie da. Mamy słodkości przygotowane przez nasze KGW w Zgłowiączce. Mamy wiele atrakcji, takich jak dmuchańce, mamy zaproszonych rycerzy z Aleksandrowa Kujawskiego, mamy straż pożarną, która tutaj zadbała o to, żeby było klimatycznie podczas tego upału dzisiejszego pikniku. Oni tam będą pokazywać nam nowy wóz bojowy. Kurtynę wodną tutaj zamontowali. Oczywiście na koniec piana party dla dzieci. Może niekoniecznie dla dzieci, bo my też się szykujemy tam, żeby uczestniczyć.
3: Poza tym jeszcze akcja charytatywna. Kogo wspieracie?
2: Wspieramy Julkę Michalską. Dziewczynkę, która jest licealistką w Kowalu. Przygotowaliśmy dla niej licytację, tak jak co roku. Z tym, że w tym roku jest wyjątkowa licytacja, bo koło gospodyń wiejskich w Zgłowiączce postanowiło przekazać na tą licytację swoje rękodzieło. A z racji tego, że jesteśmy ambasadorem haftu kujawskiego, to przekazałyśmy różne rzeczy związane z haftem kujawskim, a różne rzeczy z szydełkiem, jakieś chusty, torby.
4: Cieszy nas fakt, że po raz drugi jesteśmy współorganizatorem tego pikniku i dlatego też właśnie impreza odbywa się na terenie naszej szkoły.
5: Jakie atrakcje czekają na uczestników?
4: Mamy mnóstwo atrakcji. Z naszej strony szkoła ma przygotowane stoisko. Mamy warkoczyki dla dzieci, tatuaże. Można sobie zrobić popcorn, kupić różne rzeczy. Mamy też obok stoisko zespołu szkół w Kowalu, gdzie jest prowadzona loteria. Wszystko na rzecz właśnie Julki, dla której dzisiaj zbieramy pieniądze.
1: Organizatorzy podkreślają, że piknik na soli z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem i już dziś zapowiadają kolejną edycję wydarzenia. W auli Państwowej Akademii Nauk Stosowanych rok akademicki zakończył Medyczny Uniwersytet III wieku we Wrocławku. Ten rok był bardzo ważny dla jednostki, ponieważ uniwersytet skończył 10 lat.
6: Był to rok dla nas bardzo, bardzo trudny, dlatego że mieliśmy akurat w tym roku nasze dziesięciolecie działalności, więc wplotło się w to bardzo dużo różnych imprez, dużo spraw trzeba było w ciągu roku załatwić. W każdym bądź razie był to bardzo, bardzo trudny rok. Następnie, co my żeśmy w tym roku robili? Najważniejsze sprawy. W każdą środę organizowaliśmy dla naszych słuchaczy spotkania z ciekawymi ludźmi. Były to tak zwane środowe wykłady. Następnie dużo było spotkań integracyjnych. Wszystkie takie ważniejsze święta to spotkania integracyjne były. Następnie dużo było wyjazdów do teatrów. Chodziliśmy do multikina na bardzo ciekawe filmy oraz na koncerty, gdzie występują najwięksi artyści świata. Niedaleko jak wczoraj byliśmy na przepięknym koncercie 90 lat Pavarotti. Także kultura to jest taka nasza duża część działalności, kultura i wyjazdy oczywiście. W naszym uniwersytecie działają 24 sekcje zainteresowań i właśnie sekcje bardzo dużo spraw muszą ogarnąć. Jakie to są sekcje? Więc są to sekcje rekreacyjne, fitness, yoga, tai chi, taniec towarzyski, jest taniec zumba, jest yoga. Następnie mamy koło rowerowe, cztery zajęcia są na basenie, jest

0: Brycz, są gry planszowe, koło literackie, które bardzo mocno się rozwinęło.
1: Obchody dziesięciolecia uniwersytetu były podzielone na kilka etapów. W pierwszym słuchacze posadzili drzewo w parku na Słodowie i postawili ławeczkę upamiętniającą jubileusz.
0: Druga część to była gala, browarze B, wielki to.

0: część kulturalna. Byliśmy w teatrze muzycznym w Toruniu. 10 lat temu zaczynaliśmy w Toruniu od spektaklu Jutro będzie za późno i po 10 latach zakończyliśmy tym samym spektaklem. Oni też obchodzili dziesięciolecie tego spektaklu i my wtopiliśmy się jakoby w tą wspólną imprezę. Pojechaliśmy do nich z kwiatami. Piękna impreza była wspólna. Także dziesięciolecie, które się zapisało mocno w naszą działalność.
1: Wiodącą tematyką zajęć prowadzonych dla słuchaczy są nauki medyczne, profilaktyka chorób cywilizacyjnych i wielkich problemów geriatrycznych, badania naukowe, wiedza i nowoczesne technologie w promowaniu zachowań prozdrowotnych, bezpieczeństwo publiczne i ekologia w kształtowaniu jakości życia i zdrowia.
2: Dzisiaj czas na podsumowania, chociaż nasi słuchacze nie zatrzymują się, bowiem to jest tylko po prostu taki mały przerywnik w licznych aktywnościach, które pomimo okresu wakacyjnego także będą realizowane. Cieszymy się bardzo z tego, bo kiedyż jak właśnie nie w tym okresie życia realizować wreszcie swoje pasje i zamiary.
3: Ilu członków liczy Uniwersytet Medyczny III wieku? Domyślam się, że więcej jest pań niż panów.
2: Tak, ale to jest klasyczna sytuacja, która wpisuje się w feminizację starości. To jest zjawisko obserwowane w Polsce i na całym świecie, bo jednak wydłużanie się życia ludzkiego wiąże się także z tym, że jednak w populacjach Europy i całego świata i Polski jednak mamy więcej pań, które dobiegają okresu późnej dorosłości, czy też nawet długowieczności. Rzeczywiście jest więcej pań, ale to liczne badania naukowe tego dowodzą, że kobiety, niezależnie od kategorii wiekowej, bardziej troszczą się o swoje zdrowie, one są w większym stopniu gotowe do udziału w badaniach profilaktycznych. Tak więc mamy nadzieję, że tutaj panowie przy okazji przebywania wspólnego na różnego rodzaju aktywnościach zaszczepią sobie też takie działania bardzo ważne dla zdrowia każdego człowieka, także i osoby w starszym wieku.
1: Zajęcia prowadzą eksperci i specjaliści z różnych dziedzin nauki, głównie z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz życia publicznego, w tym nauczyciele akademiccy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku, która sprawuje patronat naukowy nad stowarzyszeniem.
4: W budynku jest chłodno, ale atmosfera jest bardzo gorąca z tego względu, że to są najbardziej chyba nasi tacy podgrzewający atmosferę sympatii, wzajemnej życzliwości, uczestnicy naszych studiów, czyli seniorzy Uniwersytetu III wieku. Fantastyczna grupa, która zrzesza kilkaset osób. Myślę, że ta liczba już zbliża się do 1000. Zazdrościmy im energii tych wszystkich inicjatyw, które realizują, bo dzisiaj ten nasz taki prawdziwy uniwersytet jest wrzucony w pewne ramy formalne. Ministerstwo nam nakazuje pewne określone działania, co mamy robić, mamy wskaźniki, czynniki i tak dalej, a u nich jest swoboda, taki prawdziwy uniwersytet średniowieczny, gdzie słuchacze są wykładowcami, gdzie wykładowcy są słuchaczami. Przepiękna atmosfera.
3: Właśnie, jak układa się współpraca z tymi nieco starszymi studentami?
4: Bardzo dobrze. Ma nasza organizacja pozarządowa działająca przy uczelni, także obsługuje, można powiedzieć, w sensie projektowym, grantowym Uniwersytet III wieku. Mają u nas dwie siedziby w uczelni. Częściej ich widać do godzin popołudniowych u nas na uczelni studentów, którzy lubią troszkę chyba dłużej spać. W takim wypadku, no, dzięki nim uczelnia kwitnie i co bardzo ważne dzisiaj, tak kiedy rozglądam się po sali, trzeba przyznać, że no, na uniwersytecie jest wiedza, jest doświadczenie, ale dzisiaj jest też przepiękna elegancja, przepiękny gust, więc no, gust akademicki dzisiaj króluje na naszej uczelni.
1: Słuchacze Medycznego Uniwersytetu III wieku mają teraz zasłużone wakacje. Nie będzie to jednak czas odpoczynku, przeciwnie. Już teraz planują aktywności i wydarzenia, które będą odbywały się w roku akademickim 2026-2027. Historia Wrocławka ponownie stała się głównym bohaterem miejskiego spaceru. Tym razem mieszkańcy wzięli udział w kolejnym spotkaniu z cyklu spacerów historycznych prowadzonych przez Tomasza Wąsika. Tematem wydarzenia były ulice i place Wrocławka. Na trasie nie zabrakło opowieści o miejscach, które codziennie mijamy, ale często nie znamy ich pełnej historii.
5: Tematów jest bez liku. Wybieramy zawsze takie, które mogą okazać się najbardziej interesujące. Dzisiejszy spacerek dotyczył dosłownie ulic i placów Wrocławka. Wydaje się, że jako mieszkańcy wiemy wiele na temat ulic, na temat budynków, kto w nich mieszkał, kiedy zbudowane, ale kiedy wejrzymy w głębiej trochę w te tematy, okazuje

0: się, że te ulice kryją wiele ciekawych historii, jak również wyjaśnia się, dlaczego czasami w tym miejscu jest Plac Wolności, jak kiedyś nazywała się ulica 3 Maja i dlaczego była nową, a nie szeroką, a skąd się wzięła na przykład nazwa Szerokiej i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj sobie zrobiliśmy taki spacerek, rozpoczynając od informacji turystycznej, która znajduje się przy dworcu kolejowym, przy stacji kolejowej, ulicą Kościuszki do Placu Wolności. Ze względu na niestety niezbyt dobre warunki atmosferyczne musieliśmy troszeczkę skrócić, ale myślę, że zrealizowaliśmy program, opowiadając w tych pięknych okolicznościach przyrody o właśnie historii ulic Włocławka, głównie tej nowszej części XIX-wiecznej, ale sięgając również i początków, czyli średniowiecza. Skąd się wziął ten układ ulic, jak się miasto rozwijało, w którą stronę, kiedy włączano tereny do naszego miasta i jakie miało to znaczenie dla obecnego miasta, tak? W którą stronę to wszystko razem poszło.
1: Spacery historyczne przyciągają mieszkańców Włocławka, którzy chcą lepiej poznać swoje miasto. Organizatorzy podkreślają, że zainteresowanie tego typu wydarzeniami stale rośnie, a kolejne spotkania już są planowane.
0: Mogę powiedzieć, że na te spacerki, które ja prowadziłem, przychodziło po kilkadziesiąt osób. Myślę, że tak, cieszą się zainteresowaniem osób, które chcą się dowiedzieć czegoś o przeszłości naszego miasta. Myślę, że jest potrzeba organizowania kolejnych takich spotkań, a jednocześnie pogłębiania naszej wiedzy. Bo im więcej będziemy wiedzieli o naszym mieście, tym lepiej się w nim będziemy czuli. A przecież chyba nam wszystkim na tym zależy.
1: Takie spotkania mają pokazać, że historia miasta nie znajduje się tylko w książkach czy archiwach. Często kryje się tuż obok nas, w nazwach ulic, budynkach i miejscach, które mijamy każdego dnia.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji.

0: i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 24 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Kulińska 12. Płeć samiec. Rok urodzenia maj 2026. Umaszczenie biało-czarny. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 24 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Kulińska 12. Płeć samica. Rok urodzenia maj 2026. Umaszczenie bury pręgowany. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 25 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Dziewińska 17. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie czarny, wielkość średniej, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 26 czerwiec 2026, miejsce znalezienia Baruchowo, płeć samica, rok urodzenia około 2018, umaszczenie czarna, wielkość średniej, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 26 czerwiec 2026, miejsce znalezienia gmina Wocławek, plaża Jezioro Wikaryjskie, płeć samica, rok urodzenia maj 2026, umaszczenie beżowa z białym, wielkość szczeniak, cechy szczególne, białe skarpetki.
1: Dzień dobry Państwu, w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o młodych ssakach, mianowicie wystosowaliśmy prośbę, żeby nie porywać leśnych dzieci. Dzisiaj poniekąd kontynuujemy ten temat, natomiast postanowiliśmy skupić się na ptakach, czyli pisklakach oraz podlotach. Może odpowiemy najpierw na pytanie, czym się różni pisklak od podlota, ponieważ pewnie część osób się zastanawia. Otóż pisklęta to są te nowo wyklute młode ptaszki. Jeśli chodzi o ptaki śpiewające, gniazdowniki, tak, czyli te, które wykluwają się

gniazdach, potrzebują opieki rodziców, codziennego, nieustannego karmienia. To są właśnie te ptaki, które są młode, niedługo po wykluciu, jeszcze nie są opierzone, wymagają nieustannego właśnie karmienia, opieki. Póki znajdują się w gnieździe, jeszcze ich pióra się nie wykształciły. Są nazywane pisklętami, natomiast podloty to już tacy ptasi nastolatkowie. To są ptaki, które już wystarczająco urosły, są za duże, żeby pomieścić się w gnieździe, ale nie są jeszcze całkowicie dorosłe. Nadal w jakimś stopniu są jeszcze zależne od opieki rodziców, natomiast wyfruwają z gniazda, rozbiegają się po okolicy, a rodzice przez jakiś jeszcze czas po prostu pełnią nad nimi opiekę, uczą ich po prostu życia. Bardzo często dostajemy informacje właśnie w tym okresie roku o znajdowanych ptakach, które nie potrafią latać. No i w większości przypadków okazuje się, że właśnie mamy do czynienia z podlotami. Podloty od dorosłych ptaków różnią się tym, że ich pióra są zwyczajnie krótsze, nie mają jeszcze tyle siły, żeby lecieć, natomiast w ciągu kilku dni one tę zdolność lotu powinny nabyć. Ich pióra dorosną do odpowiedniej wielkości i długości i no już będą praktycznie nie do rozróżnienia od osobników dorosłych, będą już potrafiły zająć się sobą. Apelujemy, żeby nie zabierać oczywiście ani piskląt, ani podlotów, jeżeli nie ma ku temu odpowiednich przesłanek. Jakie to są przesłanki? No takie, że na przykład maluchy są ranne, coś im się stało, tudzież rodzice nie żyją, widzimy ich martwych niedaleko gniazda. W innych przypadkach no, nie jest wskazane zabieranie takich ptaszków. Natomiast tutaj troszeczkę jest łatwiejsza sprawa niż ze ssakami, ponieważ no, ptaki nie rozróżniają tak dobrze zapachów, więc to, że weźmiemy pisklaka, podniesiemy go z ziemi, sprawdzimy, no nie poobijał się, nie krwawi, nic mu się nie stało, włożymy go z powrotem do gniazda, to będzie dla niego najlepsza opcja, ponieważ rodzice dalej będą się nim opiekować, dopóki nie będzie gotowy do opuszczenia tego swojego tymczasowego domu. Natomiast ptaki, po tym jak człowiek odłoży pisklę do gniazda, pamiętajmy, nie odrzucą go, będą po prostu się nim dalej opiekować. Jeśli chodzi o podloty, no dostajemy zgłoszenia właśnie o ptakach, które nie są zdolne do lotu. One raczej podskakują, machają skrzydełkami, mogą podlatywać po parę metrów, natomiast najczęściej po prostu drepczą sobie w trawie czy pomiędzy krzewami. Podlatują oczywiście, potrafią wspiąć się na drzewo, potrafią wspiąć się na wyższe krzewy, tak żeby uniknąć drapieżników. No i cały czas polegają jeszcze, tak jak wspomniałam, na opiece rodziców, natomiast jest to opieka no, już nie tak silna, nazwijmy to. Po prostu rodzice od czasu do czasu dokarmiają takie ptaki, natomiast zachęcają ich do prób poszukiwania pokarmu na własną rękę, pokazują jak to zrobić. No i jeśli zauważą niebezpieczeństwo, no to starają się bronić takiego malucha właśnie przed tym niebezpieczeństwem. I tutaj może takie ostrzeżenie, bardzo troskliwymi i no dosyć niebezpiecznymi dla nas ludzi osobami są ptaki krukowate, które no mają silne dzioby, mają silne szpony. Próbują, jeżeli oczywiście nie jest to duża grupa ludzi, jeżeli podejdzie do pisklaka jeden człowiek, przepraszam, do podlota jeden człowiek, to takie dorosłe ptaki no po prostu będą starały się młodego bronić. Może się zdarzyć,

0: będą na nas krzyczeć, może się zdarzyć, że będą nas próbowały nawet zaatakować. I to bez różnicy, czy będzie to kawka, czy będzie to duża wrona, czy powiedzmy sójka, tak? Są to ptaki, które bardzo silnie starają się bronić swojego potomstwa. No, a że są dosyć sporych rozmiarów, no to no, mogą zrobić krzywdę. Takie dosyć niebezpieczne ptaki to też dorosłe mewy, które po prostu informują okoliczne no, sąsiadki, nazwijmy to. I potrafią nawet w kilkanaście ptaków rzucić się na człowieka, który no, myśli, że takiemu maluchowi pomaga. Jeżeli chodzi o podloty, najlepiej je zostawić w spokoju. Wiemy, że dużo osób martwi się, co może stać się z tymi maluchami, szczególnie w okolicy, gdzie jest dużo psów, gdzie jest dużo kotów. Natomiast pamiętajmy, że zabranie takiego pisklaka z miejsca jego bytowania, no to nie jest dla niego nic dobrego. Najlepiej mu to wyjdzie na dobre, jeżeli po prostu zostanie w miejscu, gdzie się wykluł, gdzie dorastał, no i gdzie są rodzice, którzy nauczą go, jak funkcjonuje świat. Wspominałam, że podloty występują u gniazdowników, czyli tych ptaków, które budują gniazda. Natomiast są dwa gatunki, u których ta faza podlota nie występuje. I to są jeżyki, czyli te czarne, szybujące, gwiżdżące ptaszki pomiędzy blokami, które jeszcze nadal potrafią się kręcić. U nich maluch po osiągnięciu odpowiedniego wieku, odpowiedniej siły w skrzydłach tak naprawdę, po prostu wylatują z gniazda, zaczynają szybować i od tego czasu już do przyszłego roku przynajmniej nie osiądą na ziemi, czy po prostu nie wylądują. A drugim takim ptakiem, u którego ta faza podlota nie występuje, to są jaskółki. I to chodzi o w zasadzie wszystkie gatunki jaskółek. Natomiast jeżeli chodzi o zagniazdowniki, czyli obecne u nas w mieście bażanty na przykład, ale no, jeżeli ktoś hoduje swoje kurki, czy przepiórki, czy inne tego rodzaju ptaki, to wszystko są zagniazdowniki, które od wyklucia biegają za matką. Oczywiście ona ich broni, natomiast tutaj no, tak jakby nie ma tej fazy właśnie podlota, po prostu matka opiekuje się maluchami, a potem tę rolę przejmuje. Jeżeli są to oczywiście ptaki hodowane człowiek, natomiast te na wolności po podrośnięciu, no po prostu już zaczynają żyć samodzielnie. Także bardzo prosimy, jeżeli zauważą Państwo młodego ptaka, wszystko jedno, czy to będzie mała sikorka, czy to będzie młody gołąb, czy to będzie młoda sroka. Jeżeli te piórka są jeszcze nie do końca odpowiednio długie, jeżeli widzimy, że tutaj przy dziobie jeszcze ptaszek ma żółte znamiona, ten dziób dosyć mocno się odznacza, jest to podlot, należy zostawić go w spokoju. Jeśli nic mu nie jest, to po prostu dajmy mu dorosnąć tam, gdzie powinien, dajmy mu nauczyć się życia tak jak powinien. Jeżeli widzimy pisklaka, najlepszą opcją jest odłożenie go oczywiście do gniazda, tak żeby rodzice mogli się nim zająć. Także pamiętajmy, że ta przyroda jest obok nas. Wiemy, że dużo osób chce pomagać, ale właśnie najlepszą formą pomocy w tych przypadkach akurat jest zostawienie tych ptaków tam, gdzie żyją, tak żeby mogły dożyć do dorosłości, przynajmniej mieć szansę oczywiście na to pod opieką dorosłych. I pamiętajmy, że nie musimy pomagać każdemu po prostu stworzeniu, które widzimy, bo no, bardzo często tej pomocy nie potrzebują, a zabierając tego ptaka możemy mu zwyczajnie jeszcze bardziej zaszkodzić.
1: Do adopcji polecają się Majka. Majka to mała, czarna, podpalana, dość charakterna suczka. Majcia jest nieco lękliwa, szczególnie w obecności osób, których nie zna. Boi się szybkich gestów i głośnych dźwięków. Na szczęście łatwo zaskarbić sobie jej sympatię poprzez spokojne zachowanie,

Ciszenie głosu i oczywiście smaczki. Kiedy już zaufa, pokazuje jaka jest. A jest uroczą, aktywną wiercipiętką, która kocha spacery i towarzystwo. Potrafi sama wpakować się na kolana i rozdawać tony całusków. W stosunku do innych psów wydaje się być łagodna. Jednak, jeżeli ktoś ma psa, to jak zawsze zapraszamy do zabrania go na spacer zapoznawczy z Majeczką. Majka czeka na odpowiednich ludzi, którzy pokochają ją i zabiorą ze schroniska, żeby dać dom już na zawsze. Kto chciałby poznać naszą małą załuzę? Majka zarejestrowana jest pod numerem 13349/71/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Walia. Biało-szara walia to młoda koteczka o drobnej budowie. Nasi lekarze ocenili, że walijka ma nieco ponad rok. Nic więc dziwnego, że kocha zabawę i jedzonko. To delikatna kicia, która potrzebuje trochę czasu, aby przyzwyczaić się do nowych warunków i ludzi i kotów. Ale kiedy pierwszy stresik minie, zmienia się w uroczą, nakolankową miziulkę i ciekawską eksploratorkę. W naszej kociarni fajnie dogadała się z kolegą Heliosem, z którym ucina sobie wspólne drzemki. Walia do pełni szczęścia potrzebuje teraz ludzi, którzy dadzą jej miejsce obok, poświęcą jej swój czas, otoczą opieką i ogromem miłości. Walia zarejestrowana jest pod numerem 48/19/35/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach 20.

W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Mimo upalnej pogody mieszkańcy Włocławka licznie odwiedzili niedzielny biojarmark na Starym Rynku. Wystawcy przygotowali ofertę idealnie dopasowaną do letnich dni. Nie brakowało świeżych warzyw, naturalnych syropów, miodów czy produktów na grilla. Jak podkreślają sprzedawcy, lato to czas, kiedy klienci chętnie sięgają po zdrowe i lokalne produkty.
1: W Pasiece, słuchajcie, znajdziecie najlepsze rzeczy na lato. Wiadomo, że jak lato, to chce nam się pić, potrzebujemy się otrzeźwić może też. I na pewno fajnym takim produktem, który można stworzyć dzięki temu, że mamy produkty pszczele, jest miód, który dodajemy do lemoniady. Świeża mięta znajdziecie też u naszych wystawców. I do lemoniady można dodawać również pyłek pszczeli, więc to jest taki świetny dodatkowy produkt, który daje nam witaminy, minerały, daje nam odporność, więc warto sobie połączyć przyjemne z pożytecznym. Oprócz tego mamy soczki, wszystkie słodzone miodem, a więc bardzo, bardzo zdrowe. Proponuję tylko dodawać dużą ilość lodu i ten sok. I będzie rewelacja. Pszczółki mają teraz ciężki czas. Jest bardzo duży upał, ale pracują i mamy to szczęście, że nasza pasieka jest w rezerwacie przyrody Kulin. Piękna.

0: tym nadwiślańskim rezerwacie i mają sporo cienia, także mają co robić, mają komfortowe warunki, a miód, który kupujecie u nas, jest po prostu najwyższej jakości.
1: Na stoisku pieczonej i wędzonej nie zabrakło natomiast dobrze znanych, regionalnych wyrobów mięsnych. Choć tym razem bez nowości, największym zainteresowaniem cieszyły się produkty, które doskonale sprawdzają się podczas letnich spotkań przy grillu.
2: Przyznam się szczerze, że akurat dzisiaj nie mamy żadnych nowości, ale to co zwykle oczywiście, ale przy tej temperaturze nawet produkty dojrzewające staramy się chować do lady, bo jednak przewidywana temperatura dla produktów dojrzewających to jest 18-21 stopni mniej więcej, no dzisiaj jest jakby trochę bardziej gorąco. Szkoda nam tych produktów, bo to są wyroby wysokiej jakości, więc też chowamy to do lady. Ale tak czy inaczej mamy dla Państwa no, wszystko to, co normalnie oferujemy, więc szynki, zarówno te robione tradycyjnie na peklo soli, jak również te robione na zwykłej soli, na soli kłodawskiej, więc zupełnie z czystą etykietą, gdzie jest tylko mięso, sól, przyprawy, na etykiecie nic więcej. Do tego kiełbasy różnego rodzaju, kiełbasy grillowe, tak jak mamy świetną kiełbasę z serem i z jalapeno, ser to jest grana padano, więc sorry, mogę się pochwalić, nigdzie Państwo nie kupicie takiego produktu, bo to jest naprawdę wysokiej jakości ser, my to też robimy dla takiej restauracji w Warszawie, oni w zasadzie nam narzucili, a przyznam się szczerze, że jesteśmy bardzo zadowoleni, bo też bardzo długo się zastanawialiśmy w zeszłym roku, z którym serem robić, jak to ma wyglądać, żeby to się nie wytapiało, żeby było fajne, żeby ten ser nie wyciekał, żeby się nie robiła dziura po zgrillowaniu, załóżmy, czy upieczeniu, także zdecydowanie polecamy, jest to bardzo fajny produkt, bardzo dobrze smakuje, z lekką pikantnością pochodzącą właśnie od jalapeno, ale też mamy delikatniejsze rzeczy, takie białe na grilla zupełnie. A, no jeszcze jedna rzecz najważniejsza, robiona na soli kłodawskiej. Nie używamy nigdy peklo soli do produktów, które są przeznaczone na grilla, żeby uniknąć jednak powstawania nitrozoamin, które są kancerogenne i no nie powinniśmy po prostu tego zjadać. Także nie ma nawet ryzyka dla tych osób, które lubią sobie mocno zgrillować, mocno przypiec, nic tam się nie zadzieje, bo nie mamy żadnego składnika, który by powodował jakieś negatywne skutki. Natomiast takich delikatniejszych rzeczy mamy też normalną białą parzoną z majerankiem, również przeznaczoną na grilla. Mamy taką białą, ale z czosnkiem niedźwiedzim, też super świetna kiełbasa, bardzo dobra, też z przeznaczeniem na grilla. I naszą tradycyjną, naturalną, którą robimy zazwyczaj w takich długich laskach, ale też mamy jako taką krótko odkręcaną na grilla, jeżeli ktoś nie chce ciąć sobie z długich, może sobie kupić również krótką. Także to jakby takie na sezon, ale robimy też, co jest bardzo fajne, w plasterkach nasz boczek z pieca i karkówka z pieca, do tego dajemy taką fajną przyprawę, taką paprykową, ona jest trochę z harisą, harisa to jest taka mieszanka papryk różnego rodzaju, dość pikantna, daje bardzo fajny smak i to jest takie do szybkiego przypieczenia albo na grillu, albo w piekarniku, chociażby na, jako danie obiadowe, tak? Bo to jest też bardzo fajna rzecz, więc zdecydowanie polecamy. No i tradycyjnie oczywiście kaszanka z boczkiem, kostka boczku w środku, kostka wątróbki. Wiem, że dużo osób tej wątróbki nie lubi, ale większość lubi, robimy z wątróbką.
1: Letnią ofertę przygotowała również manufaktura borówek. Wśród propozycji znalazły się naturalne syropy, octy owocowe oraz inne przetwory.
3: Świeżutki, bo już okres kwitnienia czarnego bzu praktycznie się kończy. Jeszcze gdzieś nie gdzie można zobaczyć ostatnie baldachimy kwiatów czarnego bzu. Także my zrobiliśmy nasz tradycyjny syrop z kwiatu czarnego bzu. Serdecznie zapraszamy. Świeżutki, z pyłkiem kwiatowym, widać jeszcze mętny, także to nie jest filtrowany produkt. Nasz domowy wyrób, kwiat z czarnego bzu, zimą na przeziębienia, może nie tylko zimą, ale w momencie, kiedy coś nas tam bierze, jakieś przeziębionko, w pierwszym takim, że tak powiem, etapie zwalczania czegoś takiego, nieodzowny produkt, naturalny antybiotyk, można powiedzieć.
4: Poza tym, co jeszcze macie dzisiaj w ofercie?
3: Tradycyjnie nasz domowy dżem z borówki, 90% owoców tutaj jest, także to serdecznie zapraszam. Nasi klienci, którzy już kupują od jakiegoś czasu od nas nasze produkty, wiedzą, co to jest za produkt. Mamy też musztardę domową z jabłek. Do wykonania tej musztardy bazą są nasze jabłka. Doprawiona jest trzema rodzajami gorczycy, pieprzem, octem jabłkowym, kurkumą. Taka wersji takiej pikantniejszej. Co jeszcze mamy? No, nasze octy. Naturalne, żywe, z prawdziwej fermentacji i octy. No, nie pasteryzowane, nie filtrowane. To są naturalnie mętne octy. Mamy i ocet jabłkowy. Mamy i ocet z kwiatu czarnego bdzu. Też, jeszcze też właśnie widać, można zobaczyć. To jest z pyłkiem kwiatowym ten ocet.

0: No i praktycznie można powiedzieć, że ocet z borówki, ale to już ostatnia butelka tak naprawdę. Czekamy teraz na świeży owoc i będziemy produkowali następne partie. Myślę, że jest to ocet bardzo mocno niedoceniany, bo wszyscy mówimy o tchcie jabłkowym, ale tak naprawdę też ocet z borówki to jest ten sam proces fermentacji, tylko to jest proces fermentacji z borówki, a nie z jabłek. Ja osobiście uważam, że jest to ocet bardzo mocno niedoceniany, bo ja na przykład osobiście go używam zamiennie z jabłkowym i na sobie przetestowałem, że przynosi takie same korzyści jak stosowanie octu jabłkowego. Jeżeli chodzi o mój układ trawienny, to wspaniale się spisuje. A do tego no borówka, no to chyba o właściwościach owoców borówki to nikomu nie trzeba nic mówić, nikogo przekonywać, bo wszyscy doskonale wiemy, jakie ma właściwości owoc borówki. No i zapraszamy w najbliższym czasie już na świeże owoce, bo już powiem tak, zapalają się. U nas się tak mówi, że już się zapalają, to znaczy, że już pojedyncze już zaczynają się wybarwiać, nie? Także myślę, że za 2 tygodnie już będzie owoc.
1: Nie zabrakło także świeżych warzyw. Stoisko porzeczkowej krainy przyciągało mieszkańców bogatym wyborem sezonowych produktów, które mogą stać się podstawą letnich obiadów.
2: Wszystko jest świeżutkie, wczoraj wieczorem wycinane, także zapraszamy.
3: I co w tej ofercie się pojawiło?
2: Z nowości mamy marchewkę w pęczku, świeża, młoda, kapusta pekińska, też świeża, młodziutka. Wielkości 3 kg. Niestety, taka urosła. Sałatę polecamy, kręconą, lolo i rzymską. Z ziół miętę, melisę, coś na orzeźwienie właśnie, żeby przyprawić mięsko, oregano i oczywiście standardowe koperek, szczypiorek, pietruszka. Dzisiaj robimy botwinkę, bo jest świeżutka, także zapraszamy.
3: Czyli przepis na gwarantowany dobry obiad.
2: Tak jest, wszystkie warzywka mamy, ziemniaczki do tego też są, cebulka i czosnek, czyli super obiad na taki dzień.
1: Na upalne dni idealnym orzeźwieniem okazała się zdrowa lemoniada z pietruszki przygotowana przez restaurację Naturalna. To jedna z propozycji, która zaskakiwała smakiem i pokazywała, że zdrowa kuchnia może być również bardzo orzeźwiająca.
4: Kolejny wspaniały weekend i kolejny wspaniały biojadnak. Co w ten weekend, jak pogoda jest ok, tak jak w ubiegłym roku, zaczęliśmy wozić i produkować dla Was lemoniadę pietruszkową, to w tym roku też mam Waszą ulubioną lemoniadę pietruszkową, która jest zimna, która jest zrobiona z natki z pietruszki, z jabłuszkiem, z miętą, lekko dosłodzona syropem z agawy. Wpadnijcie, poczęstujcie i napijcie się.
1: Biojarmark to jednak nie tylko miejsce zdrowych zakupów. Podczas wydarzenia nie zabrakło również akcji charytatywnej. Przedstawiciele Stowarzyszenia Przestrzeń Relacji i Sztuki prowadzili zbiórkę na leczenie Natalii, zachęcając mieszkańców do wsparcia dziewczynki.
5: Zbieramy na leczenie Natalki Tucholskiej z Lipna, która zmaga się z nowotworem pnia mózgu, także myślę, że pierwszy raz, ale bardzo naprawdę taki dla nas istotny.
3: A co przygotowałyście w takim razie?
6: Był sernik, pleśniak, babeczki borówkowe, ciastka maślane i chlebek bananowy. Wszystko oczywiście domowej roboty.
3: I wszystko widzę, że ubywa, ludzie są zainteresowani, chętnie wspierają akcję.
5: Dokładnie tak, aż same jesteśmy w szoku, że tak wszystko znika w zawrotnym tempie, także jeśli Państwo będziecie chcieli, macie ochotę, to też serdecznie zapraszamy. Liczymy na to, że będziemy mogły pojawić się następnym razem.
1: Kolejna edycja Biojarmarku odbędzie się już za 2 tygodnie. Organizatorzy zapowiadają ponownie bogatą ofertę lokalnych producentów oraz kolejne inicjatywy skierowane do mieszkańców. W sobotę we Włocławku odbędzie się Regionalny Kongres Kobiet. To już 5. edycja wydarzenia, które od lat łączy mieszkanki regionu, zachęca do rozmów, wymiany doświadczeń, wspólnego działania i spotkania się. Na uczestniczki oraz uczestników czeka wiele ciekawych wystąpień oraz rozmów o sprawach ważnych dla kobiet. Kongres odbędzie się w Centrum Kultury Browar B.
7: Kongresy kobiet inspirują i wzmacniają kobiety. Będą panele tematyczne, ale też będzie trochę o zdrowiu. Na tych korytarzach będzie się działo. Także zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie już od godziny 13, bo od tego momentu trwa rejestracja i w tym samym czasie będziecie Państwo mogli skorzystać z porad, czy zrobić badania fundacji, które będą u nas gościły. I tak zaprosiłam, tak jak w zeszłym roku, z Fundację Dzieci i Dorosłych z Cukrzycą. Ich przedstawicielki i przedstawiciele będą robić badania poziomu cukru we krwi, będą edukować, rozmawiać z Państwem. Dla pierwszych 120 osób, dzięki pani Ani Kokocińskiej, udało nam się zorganizować paski do

0: badania również kwasu moczowego. Będzie fundacja, fundacja Pokonać endometriozę. To jest bardzo trudna i ciężka choroba kobieca. Często mało osób o niej wie.
1: W kongresie będą uczestniczyli przedstawiciele fundacji Postawmy na Nogi, działającej na rzecz kobiet zmagających się z lipoedemią, niezależnie od wieku czy stadium choroby. Z badań wynika, że choruje na nią nawet 10% kobiet na całym świecie.
0: Od 14 zaczyna się nasz kongres kobiet. I tak. Zaczniemy od panelu biznesowego, kreatywnie w życiu i w biznesie, pani Anna Pawłowska-Kruzińska oraz Dorota Stosik. Następnie od historii kobiet do herstorii i z powrotem, pani doktor Małgorzata Tracz-Janik. Następnie coś o zwierzętach, bezdomność wśród psów i kotów, jak skutecznie przeciwdziałać, które poprowadzi pani Anna Samczyk. Pani Anna jest współorganizatorką kongresów o prawach dotyczących praw zwierząt, które odbywają się w Senacie. Pani Anna Kokocińska i żyli długo i szczęśliwie. Następnie pani Joanna Czerska-Tomas będzie miała panel Zdrowa Ja, gdzie porozmawiamy troszkę o chorobach związanych z kobietami, jak się badać, co robić, żebyśmy żyły długo i szczęśliwie. Po przerwie będziemy mieli pokaz tańca orientalnego organizowanego przez Agnieszkę Lejlę Świeczkowską. Następnie pani Daria Górniak-Dzioba przedstawi Kobiety w działaniu, siła, troska i zmiana. Panel prawny Kobieta kobietom, pani Iwona Daroszewska oraz trzy rundy z rakiem wciąż w ringu, który poprowadzi pani Izabela Woźniak. Po kolejnej przerwie przyjdzie czas na naszych gości specjalnych. W tym roku zaprosiłam do Włocławka panią Ewę Kuryło oraz Piotra Pręgowskiego. Dla tych państwa, którzy oglądali Rancho, te osoby są bardzo zdane. I co nas też cieszy, że w tym roku wznowiono produkcję Rancha i będą mogli odpowiadać na Państwa pytania i podzielić się swoją wiedzą.
1: Uczestnictwo w kongresie jest bezpłatne. Należy jednak pobrać wejściówkę ze strony app.ewenea.pl lub na profilu facebookowym Agnieszki Jury-Walczak. Przypominamy, sobota 4 czerwca, godzina 13 w CKBB. W Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie odbyła się gala wręczenia nagród i wyróżnień sportowych, stypendiów za wyniki w nauce oraz stypendiów za osiągnięcia artystyczne uczniów szkół prowadzonych przez gminę. Na sali zgromadzili się najlepsi, najbardziej uzdolnieni uczniowie z gminy Włocławek. Towarzyszyli im rodzice, opiekunowie oraz nauczyciele.
2: Myślę, że jest to taka wyjątkowa okazja do tego, aby przede wszystkim uhonorować młodych ludzi, którzy dzięki swojej pracowitości, talentowi i wytrwałości osiągają te ogromne sukcesy naukowe, artystyczne i sportowe. Bo to właśnie wy, drodzy uczniowie, jesteście najlepszym dowodem na to, że pasja połączona z systematyczną pracą pozwala osiągać tak duże i tak ogromne efekty, o których sobie marzycie. I te dzisiejsze nagrody, stypendia, wyróżnienia są takim uhonorowaniem waszej ciężkiej pracy. Bo jak wiemy, drodzy państwo, każdy sukces ma za sobą wiele godzin nauki, treningów, wytrwałości, wyrzeczeń i takiego zaangażowania, aby osiągnąć ten sukces na najwyższym poziomie. I drodzy uczniowie, możecie dziś być dumni ze swoich osiągnięć, a my jesteśmy dumni z was.
1: Wójt podziękowała i pogratulowała laureatom, ale również rodzicom i nauczycielom, którzy są mentorami dla swoich młodych podopiecznych. Bez ich zaangażowania i ukierunkowania nie byłoby takich sukcesów. Uroczystość uświetniły występy artystyczne uczniów, które dostarczyły uczestnikom wielu wzruszeń i pozytywnych emocji, podkreślając wyjątkowy charakter wydarzenia. Gala przebiegła w serdecznej i rodzinnej atmosferze, będąc okazją do wspólnego świętowania sukcesów młodego pokolenia. Rodzinna atmosfera, kujawskie tradycje i wspólna zabawa. Tak wyglądała czwarta edycja Pikniku na Soli w Zgłowiączce. Wydarzenie po raz kolejny zgromadziło mieszkańców gminy Lubraniec i okolic, którzy przez całe popołudnie korzystali z licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Nazwa pikniku nie jest przypadkowa. Nawiązuje do bogatej historii Zgłowiączki, gdzie już w XII wieku funkcjonowały warzelnie soli.

0: Wioczka była słynna dzięki soli. Ja uważam, że atmosfera na tym pikniku mimo ciepła nie będzie soli przypominać. Mam za sobą już przejażdżkę między innymi z krukami i tutaj z... bo to jest armia zacięczna, średniowieczna. Tak, miałem tą przyjemność obwieźć, a więc za nami wspaniały kościół poczęcia Najświętszej Marii Panny z XV wieku, a więc jeden ze starszych obiektów. Chcę również Państwu powiedzieć, że Zgłowiączka to wieś jedna z najstarszych, jeśli chodzi o zapis, 1155. Losy tej parafii były różne. Należały do diecezji płockiej. Dopiero przez Jana Lubrańskiego w 1511 roku, jak gdyby wróciły, no dzisiaj możemy powiedzieć, na nasz teren, do naszej gminy. Znajdujemy się na obiektach szkoły podstawowej imieniem Tadeusza Kościuszki. Ta szkoła ma też ponad 100 lat. Byłem właśnie, nawiązując do tego pikniku, na zakończeniu roku, ale oddziałów przedszkolnych, taki piękny spektakl, gdzie ósme klasy, startując, płynąc łodzią, wyruszając w świat. Mój los był taki, że doprowadził mnie blisko 41 lat temu do właśnie Zgłowiączki, w której mieszkam. Wtedy to były piękne czasy, bo zwierząt było bardzo dużo, mówię o zwierzętach gospodarskich. No niestety teraz zwierząt nie ma, a więc sami Państwo widzicie i słyszycie, że musiałem zostać burmistrzem. I bardzo się cieszę, ponieważ w tym roku rozpoczynamy następną bardzo ważną inwestycję. Będziemy przeprowadzać termomodernizację i wymianę źródła ciepła przy naszej ochotniczej straży pożarnej, czyli przy naszej remizie. Stąd tutaj cieszę się, że są strażacy, którzy w tamtym roku uzyskali ten piękny nowy średni wóz, a oprócz tego są w krajowym systemie ratownictwa.
1: Na uczestników czekały warsztaty rękodzielnicze, pokazy haftu kujawskiego, prezentacje dawnych rzemiosł oraz liczne atrakcje dla najmłodszych. Nie zabrakło także lokalnych przysmaków i wspólnego biesiadowania, które od lat są nieodłącznym elementem wydarzenia. Piknik był okazją nie tylko do odpoczynku, ale również do integracji mieszkańców i pielęgnowania lokalnych tradycji.
2: Przygotowaliśmy strefę kulinarną z darmowym żurkiem, oczywiście dla każdego uczestnika, z darmową wodą, bo przy takim upale no inaczej się nie da. Mamy słodkości przygotowane przez nasze KGW w Zgłowiączce. Mamy wiele atrakcji, takich jak dmuchańce, mamy zaproszonych rycerzy z Aleksandrowa Kujawskiego, mamy straż pożarną, która tutaj zadba o to, żeby było klimatycznie podczas tego upału dzisiejszego pikniku. Oni tam będą pokazywać nam nowy wóz bojowy. Kurtynę wodną tutaj zamontowali. Oczywiście na koniec piana party dla dzieci. Może niekoniecznie dla dzieci, bo my też się szykujemy tam, żeby uczestniczyć.
3: Poza tym jeszcze akcja charytatywna. Kogo wspieracie?
2: Wspieramy Julkę Michalską. Dziewczynkę, która uczy, jest licealistką w Kowalu. Przygotowaliśmy dla niej licytację, tak jak co roku. Z tym, że w tym roku jest wyjątkowa licytacja, bo koło gospodyń wiejskich w Zgłowiączce postanowiło przekazać na tą licytację swoje rękodzieło. A z racji tego, że jesteśmy ambasadorem haftu kujawskiego, to przekazałyśmy różne rzeczy związane z haftem kujawskim, a różne rzeczy z szydełkiem, jakieś chusty, torby.
4: Cieszy nas fakt, że po raz drugi jesteśmy współorganizatorem tego pikniku i dlatego też właśnie impreza odbywa się na terenie naszej szkoły.
5: Jakie atrakcje czekają na uczestników?
4: Mamy mnóstwo atrakcji. Z naszej szkoły, z naszej strony szkoła ma przygotowane stoisko. Mamy warkoczyki dla dzieci, tatuaże. można sobie zrobić popcorn, kupić różne rzeczy. Mamy też obok stoisko zespołu szkół w Kowalu, gdzie jest prowadzona loteria. Wszystko na rzecz właśnie Julki.

0: dla której dzisiaj zbieramy pieniądze.
1: Organizatorzy podkreślają, że piknik na soli z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem i już dziś zapowiadają kolejną edycję wydarzenia. W auli Państwowej Akademii Nauk Stosowanych rok akademicki zakończył Medyczny Uniwersytet III wieku we Wrocławku. Ten rok był bardzo ważny dla jednostki, ponieważ uniwersytet skończył 10 lat.
2: Był to rok dla nas bardzo, bardzo trudny, dlatego że mieliśmy akurat w tym roku nasze dziesięciolecie działalności, więc wplotło się w to bardzo dużo różnych imprez, dużo spraw trzeba było w ciągu roku załatwić. W każdym bądź razie był to bardzo, bardzo trudny rok. Następnie, co my żeśmy w tym roku robili? Najważniejsze sprawy. W każdą środę organizowaliśmy dla naszych słuchaczy spotkania z ciekawymi ludźmi. Były to tak zwane środowe wykłady. Następnie dużo było spotkań integracyjnych. Wszystkie takie ważniejsze święta to spotkania integracyjne były. Następnie dużo było wyjazdów do teatrów. Chodziliśmy do multikina na bardzo ciekawe filmy oraz na koncerty, gdzie występują najwięksi artyści świata. Niedaleko jak wczoraj byliśmy na przepięknym koncercie 90 lat Pavarotti. Także kultura to jest taka nasza duża część działalności, kultura i wyjazdy oczywiście. W naszym uniwersytecie działają 24 sekcje zainteresowań i właśnie sekcje bardzo dużo spraw muszą ogarnąć. Jakie to są sekcje? Więc są to sekcje rekreacyjne, fitness, yoga, tai chi, taniec towarzyski, jest taniec zumba, jest yoga. Następnie mamy koło rowerowe, cztery zajęcia są na basenie, jest brycz, są gry planszowe, koło literackie, które bardzo mocno się rozwinęło.
1: Obchody dziesięciolecia uniwersytetu były podzielone na kilka etapów. W pierwszym słuchacze posadzili drzewo w parku na Słodowie i postawili ławeczkę upamiętniającą jubileusz.
2: Druga część to była gala w browarze B. Wielki tort, przybyło ponad 400 osób, dużo gości oczywiście też. Kolejny, trzeci etap to był bal w Riverside, gdzie zatańczyliśmy 80 par poloneza, przepiękna uroczystość. No i czwarta część, to jest część kulturalna, byliśmy w Teatrze Muzycznym w Toruniu. 10 lat temu zaczynaliśmy w Toruniu od spektaklu Jutro będzie za późno i po 10 latach zakończyliśmy tym samym spektaklem. Oni też obchodzili dziesięciolecie tego spektaklu i my wtopiliśmy się jakoby w tą wspólną imprezę. Pojechaliśmy do nich z kwiatami. Piękna impreza była wspólna. Także dziesięciolecie, które się zapisało mocno w naszą działalność.
1: Wiodącą tematyką zajęć prowadzonych dla słuchaczy są nauki medyczne, profilaktyka chorób cywilizacyjnych i wielkich problemów geriatrycznych, badania naukowe, wiedza i nowoczesne technologie w promowaniu zachowań prozdrowotnych, bezpieczeństwo publiczne i ekologia w kształtowaniu jakości życia i zdrowia.
3: Dzisiaj czas na podsumowania, chociaż nasi słuchacze nie zatrzymują się, bowiem to jest tylko po prostu taki mały przerywnik w licznych aktywnościach, które pomimo okresu wakacyjnego także będą realizować. Cieszymy się bardzo z tego, bo kiedyż jak właśnie nie w tym okresie życia realizować wreszcie swoje pasje i zamiary.
4: Ilu członków liczy Uniwersytet Medyczny III wieku? Domyślam się, że więcej jest pań niż panów.
3: Tak, ale to jest klasyczna sytuacja, która wpisuje się w feminizację starości. To jest zjawisko obserwowane w Polsce i na całym świecie, bo jednak wydłużanie się życia ludzkiego wiąże się także z tym, że jednak w populacjach Europy i całego świata i Polski jednak mamy więcej pań, które dobiegają okresu późnej dorosłości, czy też nawet długowieczności. Życzę rzeczywiście jest więcej pań, ale to liczne badania naukowe tego dowodzą, że kobiety, niezależnie od kategorii wiekowej, bardziej troszczą się o swoje zdrowie, one są w większym stopniu gotowe.

0: udziału w badaniach profilaktycznych. Tak więc mamy nadzieję, że tutaj panowie przy okazji przebywania wspólnego na różnego rodzaju aktywnościach zaszczepią sobie też takie działania bardzo ważne dla zdrowia każdego człowieka, także i osoby w starszym wieku.
1: Zajęcia prowadzą eksperci i specjaliści z różnych dziedzin nauki, głównie z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz życia publicznego, w tym nauczyciele akademiccy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku, która sprawuje

0: i wzajemnej życzliwości uczestnicy naszych studiów, czyli seniorzy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Fantastyczna grupa, która zrzesza kilkaset osób. Myślę, że ta liczba już zbliża się do 1000. Zazdrościmy im energii, tych wszystkich inicjatyw, które realizują, bo dzisiaj ten nasz taki prawdziwy uniwersytet jest wrzucony w pewne ramy formalne. Ministerstwo nam nakazuje pewne określone działania, co mamy robić, mamy wskaźniki, czynniki i tak dalej, a u nich jest swoboda. Taki prawdziwy uniwersytet średniowieczny, gdzie słuchacze są wykładowcami, gdzie wykładowcy są słuchaczami. Przepiękna atmosfera.
1: Właśnie, jak układa się współpraca z tymi nieco starszymi studentami?
0: Bardzo dobrze. Ma nasza organizacja pozarządowa działająca przy uczelni, także obsługuje, można powiedzieć, w sensie projektowym, grantowym Uniwersytet Trzeciego Wieku. Mają u nas dwie siedziby w uczelni. Częściej ich widać do godzin popołudniowych u nas na uczelni niż studentów, którzy lubią troszkę chyba dłużej spać. W takim wypadku, no, dzięki nim uczelnia kwitnie i co bardzo ważne, dzisiaj, tak, kiedy rozglądam się po sali, trzeba przyznać, że no, na uniwersytecie jest wiedza, jest doświadczenie, ale dzisiaj jest też przepiękna elegancja, przepiękny gust, więc no, gust akademicki dzisiaj króluje na naszej uczelni.
1: Słuchacze Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mają teraz zasłużone wakacje. Nie będzie to jednak czas odpoczynku, przeciwnie. Już teraz planują aktywności i wydarzenia, które będą odbywały się w roku akademickim 2026-2027. Historia Wocławka ponownie stała się głównym bohaterem miejskiego spaceru. Tym razem mieszkańcy wzięli udział w kolejnym spotkaniu z cyklu spacerów historycznych prowadzonych przez Tomasza Wąsika. Tematem wydarzenia były ulice i place Wocławka. Na trasie nie zabrakło opowieści o miejscach, które codziennie mijamy, ale często nie znamy ich pełnej historii.
2: Tematów jest bez liku. Wybieramy zawsze takie, które mogą okazać się najbardziej interesujące. Dzisiejszy spacerek dotyczył dosłownie ulic i placów Wocławka. Wydaje się, że jako mieszkańcy wiemy wiele na temat ulic, na temat budynków, kto w nich mieszkał, kiedy zbudowane, ale kiedy wejrzymy w głębiej trochę w te tematy, okazuje się, że te ulice kryją wiele ciekawych historii. Jak również wyjaśnia się, dlaczego czasami w tym miejscu jest Plac Wolności, jak kiedyś nazywała się ulica 3 Maja, dlaczego była nową, a nie szeroką, a skąd się wzięła na przykład nazwa Szerokiej i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj sobie zrobiliśmy taki spacerek, rozpoczynając od informacji turystycznej, która znajduje się przy dworcu kolejowym, przy stacji kolejowej, ulicą Kościuszki do Placu Wolności. Ze względu na niestety niezbyt dobre warunki atmosferyczne musieliśmy troszeczkę skrócić, ale myślę, że zrealizowaliśmy program opowiadając w tych pięknych okolicznościach przyrody o właśnie historii ulic Wocławka, głównie tej nowszej części XIX-wiecznej, ale sięgając również i początków, czyli średniowiecza. Skąd się wziął ten układ ulic, jak się miasto rozwijało, w którą stronę, kiedy włączano tereny do naszego miasta i jakie miało to znaczenie dla obecnego miasta, tak? W którą stronę to wszystko razem poszło.
1: Spacery historyczne przyciągają mieszkańców Wocławka, którzy chcą lepiej poznać swoje miasto. Organizatorzy podkreślają, że zainteresowanie tego typu wydarzeniami stale rośnie, a kolejne spotkania już są planowane.
2: Mogę powiedzieć, że na te spacerki, które ja prowadziłem, przychodziło po kilkadziesiąt osób. Myślę, że tak, cieszą się zainteresowaniem osób, które chcą się dowiedzieć czegoś o przeszłości naszego miasta. Myślę, że jest potrzeba organizowania kolejnych takich spotkań, a jednocześnie pogłębiania naszej wiedzy. Bo im więcej będziemy wiedzieli o naszym mieście, tym lepiej się w nim będziemy czuli. A przecież chyba nam wszystkim na tym zależy.
1: Takie spotkania mają pokazać, że historia miasta nie znajduje się tylko w książkach czy archiwach. Często kryje się tuż obok nas, w nazwach ulic, budynkach i miejscach, które mijamy każdego dnia.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę.

0: wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.
2: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. Dzień dobry, panie prezydencie.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu.
0: Panie prezydencie, spotykamy się tuż po dwóch bardzo ważnych dla pana wydarzeniach. Pierwsze to sesja i absolutorium, a drugie dni Włocławka. I zacznijmy od sesji, absolutorium. Było burzliwie, długo trwała. No nie wiem, czy to dyskusja, ale może ocena pana pracy ze strony zarówno radnych opozycji, jak i koalicji. Proszę powiedzieć, co tak naprawdę najbardziej pana zabolało z tych głosów, które usłyszał pan na sesji?
1: Chyba taka nie do końca konstruktywna krytyka, tylko na zasadzie takiej, że no, głupio nam jest zagłosować za, to coś wymyślimy. Bo jeżeli słyszę zarzut, że oszczędzamy w przetargach i to jest źle, no to no ciężko to przyjąć jako konstruktywną krytykę. No ale no powiedzmy, że staram się to zrozumieć. Wiadomo, że na tej prawej stronie sceny politycznej trwa walka o duszę i niestety ona się sprowadza bardziej do tego, kto jest bardziej populistyczny niż kto jest bardziej merytoryczny i to chyba był tego obraz. I nie ukrywam, jestem zaskoczony, bo wydawało mi się, że mogę oczekiwać czegoś więcej po prostu.
0: Prawem opozycji jest krytyka, ta krytyka...
1: A, bez dwóch zdań, absolutnie. Ja nikomu nie odbieram tej krytyki, tylko tak jak powiedziałem, jeżeli zarzutem jest, że nie wiem, że sadzimy w mieście drzewa, to jest zarzut, albo że za mało, no tak jak powiedziałem, że za mocno oszczędzamy i to źle, że przy postępowaniach przetargowych mamy oszczędności, bo lepiej by było, jakbyśmy wydawali więcej pieniędzy. Albo słyszę, że no, niczego nie robimy dla młodych w momencie, kiedy właśnie ogłoszony jest przetarg na rozbudowę skateparku, na budowę skill parku na Zawiślu, czyli takiego toru do jazdy na rowerach górskich. W momencie, kiedy rozbudowujemy tak naprawdę, czy budujemy infrastrukturę sportową przy zespole szkół numer 8 na Zawiślu, w momencie, kiedy kupiliśmy bursę i kupiliśmy hostel, ale tworzymy tam bursę i budujemy szkołę mistrzostwa sportowego, no to no ciężko powiedzieć, że to jest krytyka, to jest raczej szukanie po prostu za wszelką cenę dziury w całym, tak żeby wyjść na mównicę i powiedzieć, że no, usprawiedliwić się, bo ja jestem o tym przekonany, bo już na chłodno w samorządzie pracuję naprawdę od wielu, wielu lat. To wskaźniki te budżetowe, chociażby wskaźnik zadłużenia, który został obniżony w stosunku do zeszłego roku, czyli dobrze. Ten wartość inwestycji, która jest albo rekordowa, albo bliska rekordu. Gdyby tak merytorycznie podejść do tego sprawozdania z wykonania budżetu, to ciężko zagłosować przeciwko, jakkolwiek inaczej. Natomiast no tutaj krytyka krytyką, ale no trzeba było zagłosować dla zasady i to głosowanie dla zasady trzeba było jakoś usprawiedliwić. Usprawiedliwić się jest dobre słowo.
0: Rozumiem, że oczekiwał pan bardziej merytorycznej krytyki, wskazówek, żeby się pochylić nad tym, zastanowić, może coś zmienić, a nie po prostu krytyki dla krytyki. No,
1: dokładnie.
0: To najbardziej bolało i to było najbardziej zaskakujące.
1: Ponad 44 miliony złotych pozyskanych środków na transport zbiorowy. Największa w historii 75 lat istnienia MPK dostawa autobusów do floty transportu zbiorowego i szef klubu opozycyjnego wychodzi na mównicę i mówi, że nie realizujemy inwestycji w zakresie transportu zbiorowego. No słabe, po prostu słabe.
0: No to przejdźmy do milszych rzeczy, a tym milszymi rzeczami są na pewno wspólne spotkania

0: z mieszkańcami. Taka okazja była w miniony weekend Dni Włocławka, które już trwają od ponad tygodnia. Tym razem nie deszcz, ale upały trochę przeszkodziły w tej dobrej zabawie, jednak w ciągu dnia nie było takiego ruchu jak zwykle, ale proszę o podsumowania, panie prezydencie.
1: To prawda, pogoda, ciężko powiedzieć, że sprzyjała, czy nie sprzyjała. No, było bardzo gorąco. Tak mówię, że gdyby było 10 stopni mniej, to byśmy mówili, że jest upał. Natomiast i służby miejskie w postaci różnego rodzaju zraszaczy i wodociągi nasze, które dostarczały kranówkę i podczas koncertu też rozdawaliśmy wodę w butelkach dla osób, które były pod sceną. No tutaj naprawdę staraliśmy się o to, żeby ta uciążliwość tych niebywale wysokich temperatur była jak najniższa, ale mimo tak wysokich temperatur mieszkańcy dopisali po raz kolejny i uczestniczyli tak naprawdę od tych pierwszych koncertów, zresztą świetnych, Paktofonika z orkiestrą, która wystąpiła, przyciągnęła oczywiście bardzo dużą rzeszę ludzi, nawet spoza Włocławka. Ja sam zaprosiłem za scenę chłopca, który znowu, mimo tak na oko 12-13 lat, to był 12-13-latkiem, już mówiąc tak po polsku, to znał chyba wszystkie słowa piosenek i ja go obserwowałem, będąc, że tak powiem, po tej stronie z ludźmi, patrząc na to, co się na scenie dzieje. I obserwowałem tego młodego człowieka, zaprosiłem go później za scenę po to, żeby mógł sobie zrobić zdjęcie. I okazało się, że z tatą przyjechał z Bydgoszczy, więc też pytaliśmy ludzie ze Szczecina, z Wrocławia, więc fajnie, bardzo się cieszę, że ten zestaw gwiazd, które proponujemy, a przypomnę, oprócz Paktofoniki był też Fukaj, byli też bracia Kacperczyk, którzy też świetny koncert dali i przyciągnęli bardzo dużo
0: Nie tylko młodych
1: nie
0: ludzi.
1: Tylko młodych ludzi, dokładnie. Ale w dużej części. Następnego dnia Pull the Wire, który jest, myślę, że wschodzącą gwiazdą polskiej sceny muzyki rockowej, bo to połączenie szant na rockowo. Ale później oczywiście Mysłowic, który zagrał świetny koncert, no i T-Love z Muńkiem, który też zagrzał publiczność i chyba 16 czy 17 utworów zagrał. No to wszystko spowodowało, że ludzie naprawdę świetnie się bawili i wiele takich pozytywnych słów też, będąc z mieszkańcami na publiczności, usłyszałem i bardzo mnie to cieszy. Bo tak naprawdę o to w tym wszystkim chodzi, o to, żebyśmy poczuli tą naszą wspólnotę, poczuli się, że jesteśmy razem w naszym wspólnym domu. I ten dom to Włocławek i dobrze nam w nim po prostu jest.
0: Co panu największą frajdę sprawia właśnie przy okazji takiego wydarzenia w mieście jak Święto Miasta? To spotkanie na backstage'u, czy to właśnie bycie z mieszkańcami w tłumie i czucie tego miasta?
1: Ja zawsze jestem z mieszkańcami w tłumie i to mi sprawia największą satysfakcję. Też rozmowa z mieszkańcami, to, że widzę, że podoba się to, co robimy, ale też chętnie słucham podpowiedzi, również dotyczących tych, kto ma wystąpić na kolejnych tego typu imprezach, a tych imprez w naszym mieście jest coraz więcej i to dobrze, bo widzę też, że coraz chętniej mieszkańcy biorą w nich udział. Za chwilę mamy Festiwal Wisły, później finał Letnich Brzmień, po drodze jeszcze Freshland, a we wrześniu United Session, czyli w nowej odsłonie fantastyczna impreza taneczna, która od 5 lat świetnie funkcjonuje w naszym mieście. Zresztą dyrektorem artystycznym jest Michał Kaczorowski Kaczoreks, więc wiemy, co ten chłopak potrafi. No i Festiwal Fajansu, który mam nadzieję, że w tym roku Znaczy wszystko na to

0: wskazuje, że w tym roku wejdzie na jeszcze wyższy poziom organizacyjny, a to oznacza, że prawdopodobnie wyjdziemy już z muru w Centrum Kultury Browar B, przeniesiemy się w plener i przez ten fakt będzie też sporo nowych, ciekawych atrakcji. Po drodze jeszcze fiesta balonowa w lipcu, więc no, cały czas coś ciekawego dla mieszkańców Włocławka będzie.
1: Dużo takich pozytywnej energii odbierał Pan w czasie tych spotkań z mieszkańcami, a czy pojawiały się też trudne pytania?
0: Nie, absolutnie.
1: To nie była
0: tutaj
1: dobra okazja?
0: Nie, może...
1: No, bo atmosfera nie sprzyja.
0: Atmosfera nie sprzyjała, no też zdecydowanie łatwiej jest gdzieś, że tak powiem, z klawiatury
1: anonimowo
0: się uzewnętrzniać niż face to face. Aczkolwiek no, bywają też takie sytuacje, jak chociażby ostatnio podczas sesji Rady Miasta, kiedy mieszkaniec zabrał głos zupełnie nie w temacie, tak jakbyśmy rozmawiali o strategii rozwoju miasta, którą radni uchwalili w 2022 roku, czyli no, 4 lata temu. Ale to już inna historia. Do czego zmierzam? Do tego, że no wręcz oburzającym była sytuacja, kiedy to właśnie ten młody człowiek wyzywał na pojedynek na pięści radnego, który śmiał wypowiedzieć swoje zdanie czy na temat tego, co prezentował ten młody człowiek. No, już pomijam fakt, że Krzysztof Grządziel jest no, w wieku takim no, już senioralnym, no, trzeba to jasno powiedzieć, i zachowanie takie gimnazjalne, że jak ci się nie podoba, to chodź wyjdziemy i zobaczymy, kto jest silniejszy, no to jest raczej żenujące.
1: Na całe szczęście to są pojedyncze przypadki, które tak się jest. Zdarzają. Panie Prezydencie, na koniec nie mogę nie zapytać, bo mija ten dzień, kiedy zielone tereny Śródmieścia po raz kolejny powinny być, przesunął się termin zakończenia inwestycji 30 czerwca, no nic na to nie wskazuje.
0: Ale wykonawca zgłosił gotowość do rozpoczęcia prac odbiorowych, więc my powołamy komisję i w taki sposób bardzo skrupulatny będziemy oceniać, czy to, co zamówiliśmy, faktycznie jest zrealizowane. Widać, bo to no, ciężko to ukryć, że prace cały czas trwają. Mamy kilka dni na to, żeby przystąpić do tych odbiorów, no więc no, tak to w tym momencie wygląda. Tak jak powiedziałem, wykonawca wysłał do nas zgłoszenie do gotowości.
1: Odważnie,
0: no więc będziemy to oceniać.
1: Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Proszę państwa, Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka, był moim i państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy.

0: Łódka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Mimo upalnej pogody mieszkańcy Włocławka licznie odwiedzili niedzielny biojarmark na Starym Rynku. Wystawcy przygotowali ofertę idealnie dopasowaną do letnich dni. Nie brakowało świeżych warzyw, naturalnych syropów, miodów czy produktów na grilla. Jak podkreślają sprzedawcy, lato to czas, kiedy klienci chętnie sięgają po zdrowe i lokalne produkty.
1: W Pasiece, słuchajcie, znajdziecie najlepsze rzeczy na lato. Wiadomo, że jak lato, to chce nam się pić, potrzebujemy się orzeźwić,

0: Rzeźwić może też i na pewno fajnym takim produktem, który można stworzyć dzięki temu, że mamy produkty pszczele, jest miód, który dodajemy do lemoniady. Świeża mięta znajdziecie też u naszych wystawców i do lemoniady można dodawać również pyłek pszczeli, więc to jest taki świetny dodatkowy produkt, który daje nam witaminy, minerały, daje nam odporność, więc warto sobie połączyć przyjemne z pożytecznym. Oprócz tego mamy soczki, wszystkie słodzone miodem, a więc bardzo, bardzo zdrowe. Proponuję tylko dodawać dużą ilość lodu i ten sok i będzie rewelacja. Pszczółki mają teraz ciężki czas, jest bardzo duży upał, ale pracują i mamy to szczęście, że nasza pasieka jest w rezerwacie przyrody Kulin, pięknym nadwiślańskim rezerwacie i mają sporo cienia, także mają co robić, mają komfortowe warunki, a miód, który kupujecie u nas jest po prostu najwyższej jakości.
1: Na stoisku pieczone i wędzone nie zabrakło natomiast dobrze znanych, regionalnych wyrobów mięsnych. Choć tym razem bez nowości, największym zainteresowaniem cieszyły się produkty, które doskonale sprawdzają się podczas letnich spotkań przy grillu.
2: Przyznam się szczerze, że akurat dzisiaj nie mam żadnych nowości, ale to co zwykle oczywiście, ale przy tej temperaturze nawet produkty dojrzewające staramy się chować do lady, bo jednak przewidywana temperatura dla produktów dojrzewających to jest 18-21 stopni mniej więcej, no dzisiaj jest jakby trochę bardziej gorąco. Szkoda nam tych produktów, bo to są wyroby wysokiej jakości, więc też chowamy to do lady. Ale tak czy inaczej mamy dla Państwa no, wszystko to, co normalnie oferujemy, więc szynki, zarówno te robione tradycyjnie na peklo soli, jak również te robione na zwykłej soli, na soli kłodawskiej, więc zupełnie z czystą etykietą, gdzie jest tylko mięso, sól, przyprawy, na etykiecie nic więcej. Do tego kiełbasy różnego rodzaju, kiełbasy grillowe, tak jak mamy świetną kiełbasę z serem i z jalapeno, ser to jest grana padano, więc sorry, mogę się pochwalić, nigdzie Państwo nie kupicie takiego produktu, bo to jest naprawdę wysokiej jakości ser, my to też robimy dla takiej restauracji w Warszawie. Oni w zasadzie nam narzucili, a przyznam się szczerze, że jesteśmy bardzo zadowoleni, bo też bardzo długo się zastanawialiśmy w zeszłym roku, z którym serem robić, jak to ma wyglądać, żeby to się nie wytapiało, żeby było fajne, żeby ten ser nie wyciekał, żeby się nie robiła dziura po zgrillowaniu, załóżmy, czy upieczeniu. Także zdecydowanie polecamy, jest to bardzo fajny produkt, bardzo dobrze smakuje, z lekką pikantnością pochodzącą właśnie od jalapeno. Ale też mamy delikatniejsze rzeczy, takie białe na grilla zupełnie. A, no jeszcze jedna rzecz najważniejsza. Robiona na soli kłodawskiej. Nie używamy nigdy peklosoli do produktów, które są przeznaczone na grilla, żeby uniknąć jednak powstawania nitrozoamin, które są kancerogenne i no nie powinniśmy po prostu tego zjadać. Także nie ma nawet ryzyka dla tych osób, które lubią sobie mocno zgrillować, mocno przypiec, nic tam się nie zadzieje, bo nie mamy żadnego składnika, który by powodował jakieś negatywne skutki. Natomiast takich delikatniejszych rzeczy mamy też normalną białą parzoną z majerankiem, również przeznaczoną na grilla. Mamy taką białą, ale z czosnkiem niedźwiedzim, też super świetna kiełbasa, bardzo dobra, też z przeznaczeniem na grilla. I naszą tradycyjną, naturalną, którą robimy zazwyczaj w takich długich laskach, ale też mamy jako taką krótko odkręcaną na grilla, jeżeli ktoś nie chce ciąć sobie z długich, może sobie kupić również krótką. Także to jakby takie na sezon, ale robimy też, co jest bardzo fajne, w plasterkach nasz boczek z pieca i karkówka z pieca, do tego dajemy taką fajną przyprawę, taką paprykową, ona jest trochę z harisą, harisa to jest taka mieszanka papryk różnego rodzaju, dość pikantna, daje bardzo fajny smak i to jest takie do szybkiego przypieczenia albo na grillu, albo w piekarniku, chociażby na, jako danie obiadowe, tak? Bo to jest też bardzo fajna rzecz, więc zdecydowanie polecamy. No i tradycyjnie oczywiście kaszanka z boczkiem, kostka boczku w środku, kostka wątróbki. Wiem, że dużo osób tej wątróbki nie lubi, ale większość lubi, robimy z wątróbką.
1: Letnią ofertę przygotowała również manufaktura borówek. Wśród propozycji znalazły się naturalne syropy, octy owocowe oraz inne przetwory.
3: Świeżutki, bo już okres kwitnienia czarnego bzu praktycznie się kończy. Jeszcze gdzieś nie gdzie można zobaczyć ostatnie baldachimy kwiatów czarnego bzu. Także my zrobiliśmy nasz tradycyjny syrop z kwiatu czarnego bzu. Serdecznie zapraszamy. Świeżutki, z pyłkiem kwiatowym, widać jeszcze mętny, także to nie jest filtrowany produkt. Nasz domowy wyrób, kwiat z czarnego bzu, zimą na przeziębienia, może nie tylko zimą, ale w momencie, kiedy coś nas tam bierze, jakieś przeziębionko, pierwszym takim, że tak powiem, etapie zwalczania czegoś takiego, nieodzowny produkt, naturalny antybiotyk, można powiedzieć.
4: Poza tym, co jeszcze macie dzisiaj w ofercie?
3: Tradycyjnie nasz domowy dżem z borówki, 90% owoców tutaj jest, także to serdecznie zapraszam. Nasi klienci, którzy już

0: kupują od jakiegoś czasu u nas, nasze produkty, wiedzą, co to jest za produkt. Mamy też musztardę domową z jabłek. Do wykonania tej musztardy bazą są nasze jabłka. Doprawiona jest trzema rodzajami gorczycy, pieprzem, octem jabłkowym, kurkumą. Taka w wersji takiej pikantniejszej. Co jeszcze mamy? No, nasze octy. Naturalne, żywe, z prawdziwej fermentacji i octy. No, nie pasteryzowane, nie filtrowane, to są naturalnie mętne octy. Mamy i ocet jabłkowy, mamy i ocet z kwiatu czarnego bdzu. Też, jeszcze też właśnie widać, można zobaczyć, to jest z pyłkiem kwiatowym ten ocet. No i praktycznie można powiedzieć, że ocet z borówki, ale to już ostatnia butelka tak naprawdę. Czekamy teraz na świeży owoc i będziemy produkowali następne partie. Myślę, że jest to ocet bardzo mocno niedoceniany, bo wszyscy mówimy o tkcie jabłkowym, ale tak naprawdę też ocet z borówki to jest ten sam proces fermentacji, tylko to jest proces fermentacji z borówki, a nie z jabłek. Ja osobiście uważam, że jest to ocet bardzo mocno niedoceniany, bo ja na przykład osobiście go używam zamiennie z jabłkowym i na sobie przetestowałem, że przynosi takie same korzyści jak stosowanie octu jabłkowego. Jeżeli chodzi o mój układ trawienny, to wspaniale się spisuje. A do tego no borówka, no to chyba o właściwościach owoców borówki to nikomu nie trzeba nic mówić, nikogo przekonywać, bo wszyscy doskonale wiemy, jakie ma właściwości owoc borówki. No i zapraszamy w najbliższym czasie już na świeże owoce, bo już powiem tak, zapalają się. U nas się to tak mówi, że już się zapalają, to znaczy, że już pojedyncze już zaczynają się wybarwiać, nie? Także myślę, że za 2 tygodnie już będzie owoc.
1: Nie zabrakło także świeżych warzyw. Stoisko porzeczkowej krainy przyciągało mieszkańców bogatym wyborem sezonowych produktów, które mogą stać się podstawą letnich obiadów.
2: Wszystko jest świeżutkie, wczoraj wieczorem wycinane, także zapraszamy.
3: I co w tej ofercie się pojawiło?
2: Z nowości mamy marchewkę w pęczku, świeża, młoda, kapusta pekińska, też świeża, młodziutka. Wielkości 3 kg. Niestety, taka urosła. Sałatę polecamy, kręconą, lolo i rzymską. Z ziół miętę, melisę, coś na orzeźwienie właśnie, żeby przyprawić mięsko, oregano i oczywiście standardowe koperek, szczypiorek, pietruszka. Dzisiaj robimy botwinkę, bo jest świeżutka, także zapraszamy.
3: Czyli przepis gwarantowany, dobry obiad.
2: Tak jest, wszystkie warzywka mamy, ziemniaczki do tego też są, cebulka i czosnek, czyli super obiad na taki dzień.
1: Na upalne dni idealnym orzeźwieniem okazała się zdrowa lemoniada z pietruszki przygotowana przez restaurację Naturalna. To jedna z propozycji, która zaskakiwała smakiem i pokazywała, że zdrowa kuchnia może być również bardzo orzeźwiająca.
4: Kolejny wspaniały weekend i kolejny wspaniały bielaniak. Co w ten weekend, jak pogoda jest ok, tak jak w ubiegłym roku, zaczęliśmy wozić i produkować dla Was lemoniadę pietruszkową, to w tym roku też mam Waszą ulubioną lemoniadę pietruszkową, która jest zimna, która jest zrobiona z natki, z pietruszki, z jabłuszkiem, z miętą, lekko dosłodzona syropem z agawy. Wpadnijcie, poczęstujcie i napijcie się.
1: Biojarmark to jednak nie tylko miejsce zdrowych zakupów. Podczas wydarzenia nie zabrakło również akcji charytatywnej. Przedstawiciele Stowarzyszenia Przestrzeń Relacji i Sztuki prowadzili zbiórkę na leczenie Natalii, zachęcając mieszkańców do wsparcia dziewczynki.
5: Zbieramy na leczenie Natalki Tucholskiej z Lipna, która zmaga się z nowotworem pnia mózgu, także myślę, że pierwszy raz, ale bardzo naprawdę taki dla nas istotny.
3: A co przygotowałyście w takim razie?
6: Był sernik, pleśniak, babeczki borówkowe, ciastka maślane i chlebek bananowy. Wszystko oczywiście domowej roboty.
3: I wszystko widzę, że ubywa, ludzie są zainteresowani, chętnie wspierają akcję.
5: Dokładnie tak, aż sama jesteśmy w szoku, że tak wszystko znika w zawrotnym tempie, także jeśli Państwo będziecie chcieli, macie ochotę, to też serdecznie zapraszamy. Liczymy na to, że będziemy mogły pojawić się następnym razem.
1: Kolejne edycja Biojarmarku odbędzie się już za 2 tygodnie. Organizatorzy zapowiadają ponownie bogatą ofertę lokalnych producentów oraz kolejne inicjatywy skierowane do mieszkańców. W sobotę we Włocławku odbędzie się regionalny Kongres Kobiet. To już 5. edycja wydarzenia, które od lat łączy mieszkanki regionu, zachęca do rozmów, wymiany doświadczeń, wspólnego działania i spotkania się. Na uczestniczki oraz uczestników czeka wiele ciekawych wystąpień oraz rozmów o sprawach ważnych dla kobiet. Kongres odbędzie się w Centrum Kultury Browar B.
7: Kongresy kobiet inspirują i wzmacniają kobiety. Będą panele tematyczne, ale też będzie trochę o zdrowiu. Na tych korytarzach będzie się

0: działo. Także zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie już od godziny 13, bo od tego momentu trwa rejestracja i w tym samym czasie będziecie Państwo mogli skorzystać z porad, czy zrobić badania fundacji, które będą u nas gościły. I tak zaprosiłam, tak jak w zeszłym roku, Fundację Dzieci i Dorosłych z Cukrzycą. Ich przedstawicielki i przedstawiciele będą robić badania poziomu cukru we krwi, będą edukować, rozmawiać z Państwem. Dla pierwszych 120 osób, dzięki pani Ani Kokocińskiej, udało nam się zorganizować paski do badania również kwasu moczowego. Będzie fundacja Pokonać endometriozę. To jest bardzo trudna i ciężka choroba kobieca. Często mało osób o niej wie.
1: W kongresie będą uczestniczyli przedstawiciele fundacji Postawmy na nogi, działającej na rzecz kobiet zmagających się z lipoedemią, niezależnie od wieku czy stadium choroby. Z badań wynika, że choruje na nią nawet 10% kobiet na całym świecie.
0: Od 14 zaczyna się nasz kongres kobiet. I tak. Zaczniemy od panelu biznesowego. Kreatywnie w życiu i w biznesie pani Anna Pawłowska-Kruzińska oraz Dorota Stosik. Następnie od historii kobiet do herstorii i z powrotem pani dr Małgorzata Tracz-Janik. Następnie coś o zwierzętach. Bezdomność wśród psów i kotów. Jak skutecznie przeciwdziałać, które poprowadzi pani Anna Samczyk. Pani Anna jest współorganizatorką kongresów o prawach dotyczących praw zwierząt, które odbywają się w Senacie. Pani Anna Kokocińska i żyli długo i szczęśliwie. Następnie pani Joanna Czerska-Tomas będzie miała panel Zdrowa Ja, gdzie porozmawiamy troszkę o chorobach związanych z kobietami, jak się badać, co robić, żebyśmy żyły długo i szczęśliwie. Po przerwie będziemy mieli pokaz tańca orientalnego organizowanego przez Agnieszkę Lejlę Świeczkowską. Następnie pani Daria Górniak-Dzioba przedstawi Kobiety w działaniu, siła, troska i zmiana. Panel prawny Kobieta kobietą, pani Iwona Daroszewska oraz trzy rundy z rakiem wciąż w ringu, który poprowadzi pani Izabela Woźniak. Po kolejnej przerwie przyjdzie czas na naszych gości specjalnych. W tym roku zaprosiłam do Włocławka panią Ewę Kuryło oraz Piotra Pręgowskiego. Dla tych Państwa, którzy oglądali Rancho, te osoby są bardzo zdane. I co nas też cieszy, że w tym roku wznowiono produkcję Rancha i będą mogli odpowiadać na Państwa pytania i podzielić się swoją wiedzą.
1: Uczestnictwo w kongresie jest bezpłatne. Należy jednak pobrać wejściówkę ze strony app.ebenea.pl lub na profilu facebookowym Agnieszki Jurywalczak. Przypominamy, sobota 4 czerwca, godzina 13 w CKBB. W Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie odbyła się gala wręczenia nagród i wyróżnień sportowych, stypendiów za wyniki w nauce oraz stypendiów za osiągnięcia artystyczne uczniów szkół prowadzonych przez gminę. Na sali zgromadzili się najlepsi, najbardziej uzdolnieni uczniowie z gminy Włocławek. Towarzyszyli im rodzice, opiekunowie oraz nauczyciele.
2: Myślę, że jest to taka wyjątkowa okazja do tego, aby przede wszystkim uhonorować młodych ludzi, którzy dzięki swojej pracowitości, talentowi i wytrwałości osiągają te ogromne sukcesy naukowe, artystyczne i sportowe. Bo to właśnie wy, drodzy uczniowie, jesteście najlepszym dowodem na to, że pasja połączona z systematyczną pracą pozwala osiągać tak duże i tak ogromne efekty, o których sobie marzycie. I te dzisiejsze nagrody, stypendia, wyróżnienia są takim uhonorowaniem waszej ciężkiej pracy. Bo jak wiemy, drodzy Państwo, każdy sukces ma za sobą wiele godzin nauki, treningów, wytrwałości, wyrzeczeń i takiego zaangażowania, aby osiągnąć ten sukces na najwyższym poziomie. I drodzy uczniowie, możecie dziś być dumni ze swoich osiągnięć, a my jesteśmy dumni z Was.
1: Wójt podziękowała i pogratulowała laureatom, ale również rodzicom i nauczycielom, którzy są

0: mentorami dla swoich młodych podopiecznych. Bez ich zaangażowania i ukierunkowania nie byłoby takich sukcesów. Uroczystość uświetniły występy artystyczne uczniów, które dostarczyły uczestnikom wielu wzruszeń i pozytywnych emocji, podkreślając wyjątkowy charakter wydarzenia. Gala przebiegła w serdecznej i rodzinnej atmosferze, będąc okazją do wspólnego świętowania sukcesów młodego pokolenia. Rodzinna atmosfera, kujawskie tradycje i wspólna zabawa. Tak wyglądała czwarta edycja Pikniku na Soli w Zgłowiączce. Wydarzenie po raz kolejny zgromadziło mieszkańców gminy Lubraniec i okolic, którzy przez całe popołudnie korzystali z licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Nazwa pikniku nie jest przypadkowa. Nawiązuje do bogatej historii Zgłowiączki, gdzie już w XII wieku funkcjonowały warzelnie soli.
1: Zgłowiączka była słynna dzięki soli. Ja uważam, że atmosfera na tym pikniku, mimo ciepła, nie będzie soli przypominać. Mam za sobą już przejażdżkę między innymi z krukami i tutaj z... bo to jest armia zacięczna, średniowieczna. Tak, miałem tą przyjemność obwieźć, a więc za nami wspaniały kościół poczęcia Najświętszej Marii Panny z XV wieku, a więc jeden ze starszych obiektów. Chcę również Państwu powiedzieć, że Zgłowiączka to wieś jedna z najstarszych, jeśli chodzi o zapis, 1155. Losy tej parafii były różne. Należały do diecezji płockiej dopiero przez Jana Lubrańskiego w 1511 roku, jak gdyby wróciły, no dzisiaj możemy powiedzieć, na nasz teren, do naszej gminy. Znajdujemy się na obiektach szkoły podstawowej imieniem Tadeusza Kościuszki. Ta szkoła ma też ponad 100 lat. Byłem właśnie, nawiązując do tego pikniku, na zakończeniu roku, ale oddziałów przedszkolnych. Taki piękny spektakl, gdzie ósme klasy, startując, płynąc łodzią, wyruszają w świat. Mój los był taki, że doprowadził mnie blisko 41 lat temu do właśnie Zgłowiączki, w której mieszkam. Wtedy to były piękne czasy, bo zwierząt było bardzo dużo. Mówię o zwierzętach gospodarskich. No niestety teraz zwierząt nie ma, a więc sami Państwo widzicie i słyszycie, że musiałem zostać burmistrzem. I bardzo się cieszę, ponieważ w tym roku rozpoczynamy następną bardzo ważną inwestycję. Będziemy przeprowadzać termomodernizację i wymianę źródła ciepła przy naszej ochotniczej straży pożarnej, czyli przy naszej remizie. Stąd tutaj cieszę się, że są strażacy, którzy w tamtym roku uzyskali ten piękny nowy średni wóz, a oprócz tego są w krajowym systemie ratownictwa.
0: Na uczestników czekały warsztaty rękodzielnicze, pokazy haftu kujawskiego, prezentacje dawnych rzemiosł oraz liczne atrakcje dla najmłodszych. Nie zabrakło także lokalnych przysmaków i wspólnego biesiadowania, które od lat są nieodłącznym elementem wydarzenia. Piknik był okazją nie tylko do odpoczynku, ale również do integracji mieszkańców i pielęgnowania lokalnych tradycji.
2: Przygotowaliśmy strefę kulinarną z darmowym żurkiem, oczywiście dla każdego uczestnika, z darmową wodą, bo przy takim upale no inaczej się nie da. Mamy słodkości przygotowane przez nasze KGW w Zgłowiączce. Mamy wiele atrakcji, takich jak dmuchańce. Mamy zaproszonych rycerzy z Aleksandrowa Kujawskiego. Mamy straż pożarną, która tutaj zadbała o to, żeby było klimatycznie podczas tego upału dzisiejszego pikniku. Oni tam będą pokazywać nam nowy wóz bojowy. Kurtynę wodną tutaj zamontowali. Oczywiście na koniec piana party dla dzieci, może niekoniecznie dla dzieci, bo my też się szykujemy tam, żeby uczestniczyć.
3: Poza tym jeszcze akcja charytatywna. Kogo wspieracie?
2: Wspieramy Julkę Michalską, dziewczynkę, która uczy, jest licealistką w Kowalu. Przygotowaliśmy dla niej licytację, tak jak co roku. Z tym, że w tym roku jest wyjątkowa licytacja, bo koło gospodyń wiejskich w Zgłowiączce postanowiło przekazać na tą licytację swoje rękodzieło. A z racji tego, że jesteśmy ambasadorem haftu kujawskiego, to przekazały

0: różne rzeczy związane z haftem kujawskim, różne rzeczy z szydełkiem, jakieś chusty, torby.
1: Cieszy nas fakt, że po raz drugi jesteśmy współorganizatorem tego pikniku i dlatego też właśnie impreza odbywa się na terenie naszej szkoły.
2: Jakie atrakcje czekają na uczestników?
1: Mamy mnóstwo atrakcji. Z naszej szkoły, z naszej strony szkoła ma przygotowane stoisko. Mamy warkoczyki dla dzieci, tatuaże. Można sobie zrobić popcorn, kupić różne rzeczy. Mamy też obok stoisko zespołu szkół w Kowalu, gdzie jest prowadzona loteria. Wszystko na rzecz właśnie Julki, dla której dzisiaj zbieramy pieniądze.
3: Organizatorzy podkreślają, że piknik na soli z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem i już dziś zapowiadają kolejną edycję wydarzenia. W auli Państwowej Akademii Nauk Stosowanych rok akademicki zakończył Medyczny Uniwersytet III wieku we Wrocławku. Ten rok był bardzo ważny dla jednostki, ponieważ uniwersytet skończył 10 lat.
4: Był to rok dla nas bardzo, bardzo trudny, dlatego że mieliśmy akurat w tym roku nasze dziesięciolecie działalności, więc wplotło się w to bardzo dużo różnych imprez, dużo spraw trzeba było w ciągu roku załatwić. W każdym bądź razie był to bardzo, bardzo trudny rok. Następnie, co my żeśmy w tym roku robili? Najważniejsze sprawy. W każdą środę organizowaliśmy dla naszych słuchaczy spotkania z ciekawymi ludźmi. Były to tak zwane środowe wykłady. Następnie dużo było spotkań integracyjnych. Wszystkie takie ważniejsze święta to spotkania integracyjne były. Następnie dużo było wyjazdów do teatrów. Chodziliśmy do multikina na bardzo ciekawe filmy oraz na koncerty, gdzie występują najwięksi artyści świata. Niedaleko jak wczoraj byliśmy na przepięknym koncercie 90 lat Pavarotti. Także kultura to jest taka nasza duża część działalności, kultura i wyjazdy oczywiście. W naszym uniwersytecie działają 24 sekcje zainteresowań i właśnie sekcje bardzo dużo spraw muszą ogarnąć. Jakie to są sekcje? Więc są to sekcje rekreacyjne, fitness, yoga, tai chi, taniec towarzyski, jest taniec zumba, jest yoga. Następnie mamy koło rowerowe, cztery zajęcia są na basenie, jest brycz, są gry planszowe, koło literackie, które bardzo mocno się rozwinęło.
3: Obchody dziesięciolecia uniwersytetu były podzielone na kilka etapów. W pierwszym słuchacze posadzili drzewo w parku na Słodowie i postawili ławeczkę upamiętniającą jubileusz.
4: Druga część to była gala w Browarze B. Wielki tort, przybyło ponad 400 osób, dużo gości oczywiście też. Kolejny, trzeci etap to był bal w Riverside, gdzie zatańczyliśmy 80 par poloneza. Przepiękna uroczystość. No i czwarta część, to jest część kulturalna. Byliśmy w Teatrze Muzycznym w Toruniu. 10 lat temu zaczynaliśmy w Toruniu od spektaklu Jutro będzie za późno i po 10 latach zakończyliśmy tym samym spektaklem. Oni też obchodzili dziesięciolecie tego spektaklu i my wtopiliśmy się jakoby w tą wspólną imprezę. Pojechaliśmy do nich z kwiatami. Piękna impreza była wspólna. Także dziesięciolecie, które się zapisało mocno w naszą działalność.
3: Wiodącą tematyką zajęć prowadzonych dla słuchaczy są nauki medyczne, profilaktyka chorób cywilizacyjnych i wielkich problemów geriatrycznych, badania naukowe, wiedza i nowoczesne technologie w promowaniu zachowań prozdrowotnych, bezpieczeństwo publiczne i ekologia w kształtowaniu jakości życia i zdrowia.
5: Dzisiaj czas na podsumowania, chociaż nasi słuchacze nie zatrzymują się, bowiem to jest tylko po prostu taki mały przerywnik w licznych aktywnościach, które pomimo okresu wakacyjnego także będą realizować. Cieszymy się bardzo z tego, bo kiedyż jak właśnie nie w tym okresie życia realizować wreszcie swoje pasje i zamiary.
6: Ilu członków liczy Uniwersytet Medyczny III wieku? Domyślam się, że

0: Więcej jest pań niż panów.
1: Tak, ale to jest klasyczna sytuacja, która wpisuje się w feminizację starości. To jest zjawisko obserwowane w Polsce i na całym świecie, bo jednak wydłużanie się życia ludzkiego wiąże się także z tym, że jednak w populacjach Europy i całego świata i Polski jednak mamy więcej pań, które dobiegają okresu późnej dorosłości, czy też nawet długowieczności. Rzeczywiście jest więcej pań, ale to liczne badania naukowe tego dowodzą, że kobiety, niezależnie od kategorii wiekowej, bardziej troszczą się o swoje zdrowie, one są w większym stopniu gotowe do udziału w badaniach profilaktycznych. Tak więc mamy nadzieję, że tutaj panowie przy okazji przebywania wspólnego na różnego rodzaju aktywnościach zaszczepią sobie też takie działania bardzo ważne dla zdrowia każdego człowieka, także i osoby w starszym wieku.
2: Zajęcia prowadzą eksperci i specjaliści z różnych dziedzin nauki, głównie z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz życia publicznego, w tym nauczyciele akademiccy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku, która sprawuje patronat naukowy nad stowarzyszeniem.
3: W budynku jest chłodno, ale atmosfera jest bardzo gorąca z tego względu, że to są najbardziej chyba nasi tacy podgrzewający atmosferę sympatii, wzajemnej życzliwości, uczestnicy naszych studiów, czyli seniorzy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Fantastyczna grupa, która zrzesza kilkaset osób. Myślę, że ta liczba już zbliża się do 1000. Zazdrościmy im energii tych wszystkich inicjatyw, które realizują, bo dzisiaj ten nasz taki prawdziwy uniwersytet jest wrzucony w pewne ramy formalne. Ministerstwo nam nakazuje pewne określone działania, co mamy robić, mamy wskaźniki, czynniki i tak dalej, a u nich jest swoboda, taki prawdziwy uniwersytet średniowieczny, gdzie słuchacze są wykładowcami, gdzie wykładowcy są słuchaczami. Przepiękna atmosfera.
0: Właśnie, jak układa się współpraca z tymi nieco starszymi studentami?
3: Bardzo dobrze. Ma nasza organizacja pozarządowa działająca przy uczelni, także obsługuje, można powiedzieć, w sensie projektowym, grantowym Uniwersytet Trzeciego Wieku. Mają u nas dwie siedziby w uczelni. Częściej ich widać do godzin popołudniowych u nas na uczelni studentów, którzy lubią troszkę chyba dłużej spać. W takim wypadku, no, dzięki nim uczelnia kwitnie i co bardzo ważne dzisiaj, tak kiedy rozglądam się po sali, trzeba przyznać, że no, na uniwersytecie jest wiedza, jest doświadczenie, ale dzisiaj jest też przepiękna elegancja, przepiękny gust, więc no, gust akademicki dzisiaj króluje na naszej uczelni.
2: Słuchacze Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mają teraz zasłużone wakacje. Nie będzie to jednak czas odpoczynku, przeciwnie. Już teraz planują aktywności i wydarzenia, które będą odbywały się w roku akademickim 2026-2027. Historia Wrocławka ponownie stała się głównym bohaterem miejskiego spaceru. Tym razem mieszkańcy wzięli udział w kolejnym spotkaniu z cyklu spacerów historycznych prowadzonych przez Tomasza Wąsika. Tematem wydarzenia były ulice i place Wrocławka. Na trasie nie zabrakło opowieści o miejscach, które codziennie mijamy, ale często nie znamy ich pełnej historii.
4: Tematów jest bez liku. Wybieramy zawsze takie, które mogą okazać się najbardziej interesujące. Dzisiejszy spacerek dotyczył dosłownie ulic i placów Wrocławka. Wydaje się, że jako mieszkańcy wiemy wiele na temat ulic, na temat budynków, kto w nich mieszkał, kiedy zbudowane, ale kiedy wejrzemy w głębiej trochę w te tematy, okazuje się, że te ulice kryją wiele ciekawych historii, jak również wyjaśnia się, dlaczego czasami w tym miejscu jest Plac Wolności, jak kiedyś nazywała się ulica 3 Maja, dlaczego była nową, a nie szeroką, a skąd się wzięła na przykład nazwa szerokiej i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj sobie zrobiliśmy taki spacerek, rozpoczynając od informacji turystycznej, która znajduje się przy dworcu kolejowym, przy stacji kolejowej, ulicą Kościuszki do Placu Wolności. Ze względu na niestety niezbyt dobre warunki atmosferyczne musieliśmy troszeczkę skrócić, ale myślę, że zrealizowaliśmy program, opowiadając w tych pięknych okolicznościach przyrody o właśnie historii ulic Wrocławka. Głównie tej nowszej części XIX-wiecznej, ale sięgając również i początków, czyli średniowiecza. Skąd się wziął ten układ ulic, jak się miasto rozwijało, w którą stronę, kiedy włączano tereny do naszego miasta. i jakie miało to znaczenie dla obecnego miasta, tak? W którą stronę to wszystko razem poszło.
2: Spacery historyczne przyciągają mieszkańców Wrocławka, którzy chcą lepiej poznać swoje miasto. Organizatorzy podkreślają, że zainteresowanie tego typu wydarzeniami stale rośnie, a kolejne spotkania już są planowane.

Mogę powiedzieć, że na te spacerki, które ja prowadziłem, przychodziło po kilkadziesiąt osób. Myślę, że tak, cieszą się zainteresowaniem osób, które chcą się dowiedzieć czegoś o przeszłości naszego miasta. Myślę, że jest potrzeba organizowania kolejnych.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 24 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Kulińska 12. Płeć: samiec. Rok urodzenia: maj 2026. Umaszczenie: biało-czarny. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 24 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Kulińska 12. Płeć: samica. Rok urodzenia: maj 2026. Umaszczenie: bury pręgowany. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 25 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Dziewińska 17. Płeć: samica. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: czarny. Wielkość: średni. Cechy szczególne: dłuższy włos. Data przyjęcia: 26 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia: Baruchowo. Płeć: samica. Rok urodzenia: około 2018. Umaszczenie: czarna. Wielkość: średni. Cechy szczególne: dłuższy włos. Data przyjęcia: 26 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia: gmina Wocławek. Plaża: Jezioro Wikaryjskie. Płeć: samica. Rok urodzenia: maj 2026. Umaszczenie: beżowa z białym. Wielkość: szczeniak. Cechy szczególne: białe skarpetki.
1: Dzień dobry Państwu. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o młodych ssakach, mianowicie wystosowaliśmy prośbę, żeby nie porywać leśnych dzieci. Dzisiaj poniekąd kontynuujemy ten temat, natomiast postanowiliśmy skupić się na ptakach, czyli pisklakach oraz podlotach. Może odpowiemy najpierw na pytanie, czym się różni pisklak od podlota, ponieważ pewnie część osób się zastanawia. Otóż pisklęta to są te nowo wyklute młode ptaszki. Jeśli chodzi o ptaki śpiewające, gniazdowniki, tak, czyli te, które wykluwają się w gniazdach, potrzebują opieki rodziców, codziennego, nieustannego karmienia. To są właśnie te ptaki, które są młode, niedługo po wykluciu, jeszcze nie są opierzone, wymagają nieustannego właśnie karmienia, opieki. Póki znajdują się w gnieździe, jeszcze ich pióra się nie wykształciły, są nazywane pisklętami. Natomiast podloty to już tacy ptasi nastolatkowie. To są ptaki, które już wystarczająco urosły, są za duże, żeby pomieścić się w gnieździe, ale nie są jeszcze całkowicie dorosłe. Nadal w jakimś stopniu są jeszcze zależne od opieki rodziców, natomiast wyfruwają z gniazda, rozbiegają się po okolicy, a rodzice przez jakiś jeszcze czas po prostu pełnią nad nimi opiekę, uczą ich po prostu życia. Bardzo często dostajemy informacje właśnie w tym okresie roku o znajdowanych ptakach, które nie potrafią latać. No i w większości przypadków okazuje się, że właśnie mamy do czynienia z podlotami. Podloty od dorosłych ptaków różnią się tym, że ich pióra są zwyczajnie krótsze, nie mają jeszcze tyle siły, żeby lecieć, natomiast w ciągu kilku dni one tę zdolność lotu powinny nabyć. Ich pióra dorosną do odpowiedniej wielkości i długości i no już będą praktycznie nie do rozróżnienia od osobników dorosłych, będą już potrafiły zająć się sobą. Apelujemy, żeby nie

zabierać. Oczywiście ani piskląt, ani podlotów, jeżeli nie ma ku temu odpowiednich przesłanek. Jakie to są przesłanki? No takie, że na przykład maluchy są ranne, coś im się stało, tudzież rodzice nie żyją, widzimy ich martwych niedaleko gniazda. W innych przypadkach no, nie jest wskazane zabieranie takich ptaszków. Natomiast tutaj troszeczkę jest łatwiejsza sprawa niż ze ssakami, ponieważ no, ptaki nie rozróżniają tak dobrze zapachów, więc to, że weźmiemy pisklaka, podniesiemy go z ziemi, sprawdzimy, no nie opobijał się, nie krwawi, nic mu się nie stało. Włożymy go z powrotem do gniazda. To będzie dla niego najlepsza opcja, ponieważ rodzice dalej będą się nim opiekować, dopóki nie będzie gotowy, do opuszczenia tego swojego tymczasowego domu. Natomiast ptaki, po tym jak człowiek odłoży pisklę do gniazda, pamiętajmy, nie odrzucą go, będą po prostu się nim dalej opiekować. Jeśli chodzi o podloty, no dostajemy zgłoszenia właśnie o ptakach, które nie są zdolne do lotu. One raczej podskakują, machają skrzydełkami, mogą podlatywać po parę metrów, natomiast najczęściej po prostu drepczą sobie w trawie czy pomiędzy krzewami. Podlatują oczywiście, potrafią wspiąć się na drzewo, potrafią wspiąć się na wyższe krzewy, tak żeby uniknąć drapieżników. No i cały czas polegają jeszcze, tak jak wspomniałam, na opiece rodziców, natomiast jest to opieka, no, już nie tak silna, nazwijmy to. Po prostu rodzice od czasu do czasu dokarmiają takie ptaki, natomiast zachęcają ich do prób poszukiwania pokarmu na własną rękę, pokazują jak to zrobić. No i jeśli zauważą niebezpieczeństwo, no to starają się bronić takiego malucha właśnie przed tym niebezpieczeństwem. I tutaj może takie ostrzeżenie, bardzo troskliwymi i no dosyć niebezpiecznymi dla nas ludzi osobami są ptaki krukowate, które no mają silne dzioby, mają silne szpony. Próbują, jeżeli oczywiście nie jest to duża grupa ludzi, jeżeli podejdzie do pisklaka jeden człowiek, przepraszam, do podlota jeden człowiek, to takie dorosłe ptaki, no po prostu będą starały się młodego bronić. Może się zdarzyć, że będą na nas krzyczeć, może się zdarzyć, że będą nas próbowały nawet zaatakować. I to bez różnicy, czy będzie to kawka, czy będzie to duża wrona, czy powiedzmy sójka, tak? Są to ptaki, które bardzo silnie starają się bronić swojego potomstwa. No a że są dosyć sporych rozmiarów, no to no, mogą zrobić krzywdę. Takie dosyć niebezpieczne ptaki to też dorosłe mewy, które po prostu informują okoliczne no, sąsiadki, nazwijmy to, i potrafią nawet w kilkanaście ptaków rzucić się na człowieka, który no, myśli, że takiemu maluchowi pomaga. Jeżeli chodzi o podloty, najlepiej je zostawić je w spokoju. Wiemy, że dużo osób martwi się, co może stać się z tymi maluchami, szczególnie w okolicy, gdzie jest dużo psów, gdzie jest dużo kotów. Natomiast pamiętajmy, że zabranie takiego pisklaka z miejsca jego bytowania, no to nie jest dla niego nic dobrego. Najlepiej mu to wyjdzie na dobre, jeżeli po prostu zostanie w miejscu, gdzie się wykluł, gdzie dorastał, no i gdzie są rodzice, którzy nauczą go, jak funkcjonuje świat. Wspominałam, że podloty występują u gniazdowników, czyli tych ptaków, które budują gniazda. Natomiast są dwa gatunki, u których ta faza podlota nie występuje. I to są jeżyki,
czyli te czarne, szybujące, gwizdzące ptaszki pomiędzy blokami, które

0: jeszcze nadal potrafią się kręcić. U nich maluch po osiągnięciu odpowiedniego wieku, odpowiedniej siły w skrzydłach tak naprawdę, po prostu wylatują z gniazda, zaczynają szybować i od tego czasu już do przyszłego roku przynajmniej nie osiądą na ziemi, czy po prostu nie wylądują. A drugim takim ptakiem, u którego ta faza podlota nie występuje, to są jaskółki. I to chodzi o w zasadzie wszystkie gatunki jaskółek. Natomiast jeżeli chodzi o zagniazdowniki, czyli obecne u nas w mieście bażanty na przykład, ale no, jeżeli ktoś hoduje swoje kurki, czy przepiórki, czy inne tego rodzaju ptaki, to wszystko są zagniazdowniki, które od wyklucia biegają za matką. Oczywiście ona ich broni, natomiast tutaj no, tak jakby nie ma tej fazy właśnie podlota, po prostu matka opiekuje się maluchami, a potem te role przejmuje. Jeżeli są to oczywiście ptaki hodowane człowiek, natomiast te na wolności po podrośnięciu, no po prostu już zaczynają żyć samodzielnie. Także bardzo prosimy, jeżeli zauważą Państwo młodego ptaka, wszystko jedno, czy to będzie mała sikorka, czy to będzie młody gołąb, czy to będzie młoda sroka. Jeżeli te piórka są jeszcze nie do końca odpowiednio długie, jeżeli widzimy, że tutaj przy dziobie jeszcze ptaszek ma żółte znamiona, ten dziób dosyć mocno się odznacza, jest to podlot, należy zostawić go w spokoju. Jeśli nic mu nie jest, to po prostu dajmy mu dorosnąć tam, gdzie powinien, dajmy mu nauczyć się życia tak jak powinien. Jeżeli widzimy pisklaka, najlepszą opcją jest odłożenie go oczywiście do gniazda, tak żeby rodzice mogli się nim zająć. Także pamiętajmy, że ta przyroda jest obok nas. Wiemy, że dużo osób chce pomagać, ale właśnie najlepszą formą pomocy w tych przypadkach akurat jest zostawienie tych ptaków tam, gdzie żyją, tak żeby mogły dożyć do dorosłości, przynajmniej mieć szansę oczywiście na to pod opieką dorosłych. I pamiętajmy, że nie musimy pomagać każdemu po prostu stworzeniu, które widzimy, bo no, bardzo często tej pomocy nie potrzebują, a zabierając tego ptaka możemy mu zwyczajnie jeszcze bardziej zaszkodzić.
1: Do adopcji polecają się Majka. Majka to mała, czarna, podpalana, dość charakterna suczka. Majcia jest nieco lękliwa, szczególnie w obecności osób, których nie zna. Boi się szybkich gestów i głośnych dźwięków. Na szczęście łatwo zaskarbić sobie jej sympatię poprzez spokojne zachowanie, ściszenie głosu i oczywiście smaczki. Kiedy już zaufa, pokazuje jaka jest. A jest uroczą, aktywną wiercipiętką, która kocha spacery i towarzystwo. Potrafi sama wpakować się na kolana i rozdawać tony całusków. W stosunku do innych psów wydaje się być łagodna. Jednak, jeżeli ktoś ma psa, to jak zawsze zapraszamy do zabrania go na spacer zapoznawczy z Majeczką. Majka czeka na odpowiednich ludzi, którzy pokochają ją i zabiorą ze schroniska, żeby dać dom już na zawsze. Kto chciałby poznać naszą małą załuzę? Majka zarejestrowana jest pod numerem 13349/71/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Walia. Biało-szara walia to młoda koteczka o drobnej budowie. Nasi lekarze ocenili, że walijka ma nieco ponad rok. Nic więc dziwnego, że kocha zabawę i jedzonko. To delikatna kicia, która potrzebuje trochę czasu, aby przyzwyczaić się do nowych warunków i ludzi, i kotów. Ale kiedy pierwszy stresik minie, zmienia się w uroczą, nakolankową miziulkę i ciekawską eksploratorkę. W naszej kociarni fajnie dogadała się z kolegą Heliosem, z którym ucina sobie wspólne drzemki. Walia do pełni szczęścia potrzebuje teraz ludzi, którzy dadzą jej miejsce obok, poświęcą jej swój czas, otoczą opieką i ogromem miłości. Walia zarejestrowana jest pod numerem 48/19/35/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Mimo upalnej pogody mieszkańcy Wrocławka licznie odwiedzili niedzielny biojarmark na Starym Rynku. Wystawcy przygotowali ofertę idealnie dopasowaną do letnich dni. Nie brakowało świeżych warzyw, naturalnych syropów, miodów czy produktów na grilla. Jak podkreślają sprzedawcy, lato to czas, kiedy klienci chętnie sięgają po zdrowe i lokalne produkty.
1: W Pasiece, słuchajcie, znajdziecie najlepsze rzeczy na lato. Wiadomo, że jak lato, to chce nam się pić, potrzebujemy się otrzeźwić może też. I na pewno fajnym takim produktem, który można stworzyć dzięki temu, że mamy produkty pszczele, jest miód, który dodajemy do lemoniady. Świeża mięta znajdziecie też u naszych wystawców. I do lemoniady można dodawać również pyłek pszczeli, więc to jest taki świetny dodatkowy produkt, który daje nam witaminy, minerały, daje nam odporność, więc warto sobie połączyć przyjemne z pożytecznym. Oprócz tego mamy soczki, wszystkie słodzone miodem, a więc bardzo, bardzo zdrowe. Proponuję tylko dodawać dużą ilość lodu i ten sok. I będzie rewelacja. Pszczółki mają teraz ciężki czas. Jest bardzo duży upał, ale pracują i mamy to szczęście, że nasza pasieka jest w rezerwacie przyrody Kulin, pięknym nadwiślańskim rezerwacie i mają sporo cienia, także mają co robić. Mają komfortowe warunki, a miód, który kupujecie u nas, jest po prostu najwyższej jakości.
0: Na stoisku pieczone i wędzone nie zabrakło natomiast dobrze znanych, regionalnych wyrobów mięsnych. Choć tym razem bez nowości, największym zainteresowaniem cieszyły się produkty, które doskonale sprawdzają się podczas letnich spotkań przy grillu.
2: Przyznam się szczerze, że akurat dzisiaj nie mamy żadnych nowości, ale to co zwykle oczywiście, ale przy tej temperaturze nawet produkty dojrzewające staramy się chować do lady, bo jednak przewidywana temperatura dla produktów dojrzewających to jest 18-21 stopni mniej więcej, no dzisiaj jest jakby trochę bardziej gorąco. Szkoda nam tych produktów, bo to są wyroby wysokiej jakości, więc też chowamy to do lady. Ale tak czy inaczej mamy dla Państwa no, wszystko to, co normalnie oferujemy, więc szynki, zarówno te robione tradycyjnie na peklo soli, jak również te robione na zwykłej soli, na soli kłodawskiej, więc zupełnie z czystą etykietą, gdzie jest tylko mięso, sól, przyprawy, na etykiecie nic więcej. Do tego kiełbasy różnego rodzaju, kiełbasy grillowe, tak jak mamy świetną kiełbasę z serem i z jalapeno, ser to jest grana padano, więc sorry, mogę się pochwalić, nigdzie Państwo nie kupicie takiego produktu, bo to jest naprawdę wysokiej jakości ser, my to też robimy dla takiej restauracji w Warszawie, oni w zasadzie nam narzucili, a przyznam się szczerze, że jesteśmy bardzo zadowoleni, bo też bardzo długo się zastanawialiśmy w zeszłym roku, z którym serem robić, jak to ma wyglądać, żeby to się nie wytapiało, żeby było fajne, żeby ten ser nie wyciekał, żeby się nie robiła dziura po zgrillowaniu, załóżmy, czy upieczeniu, także zdecydowanie polecamy, jest to bardzo fajny produkt, bardzo dobrze smakuje, z lekką pikantnością pochodzącą właśnie od jalapeno. Ale też mamy delikatniejsze rzeczy, takie białe na grilla zupełnie. A, no jeszcze jedna rzecz najważniejsza, robiona na soli kłodawskiej. Nie używamy nigdy peklo soli do produktów, które są przeznaczone na grilla, żeby uniknąć jednak powstawania nitrozoamin, które

0: są kancerogenne i no nie powinniśmy po prostu tego zjadać. Także nie ma nawet ryzyka dla tych osób, które lubią sobie mocno zgrillować, mocno przypiec, nic tam się nie zadzieje, bo nie mamy żadnego składnika, który by powodował jakieś negatywne skutki. Natomiast takich delikatniejszych rzeczy mamy też normalną białą parzoną z majerankiem, również przeznaczoną na grilla. Mamy taką białą, ale z czosnkiem niedźwiedzim. Też super świetna kiełbasa, bardzo dobra, też z przeznaczeniem na grilla. I naszą tradycyjną, naturalną, którą robimy zazwyczaj w takich długich laskach, ale też mamy jako taką krótko odkręcaną na grilla. Jeżeli ktoś nie chce ciąć sobie z długich, może sobie kupić również krótką. Także to jakby takie na sezon. Ale robimy też, co jest bardzo fajne, w plasterkach nasz boczek z pieca i karkówka z pieca. Do tego dajemy taką fajną przyprawę, taką paprykową. Ona jest trochę z harisą. Harisa to jest taka mieszanka papryk różnego rodzaju, dość pikantna. Daje bardzo fajny smak i to jest takie do szybkiego przypieczenia albo na grillu, albo w piekarniku, chociażby na, jako danie obiadowe, tak? Bo to jest też bardzo fajna rzecz, więc zdecydowanie polecamy. No i tradycyjnie oczywiście kaszanka z boczkiem. Kostka boczku w środku, kostka wątróbki. Wiem, że dużo osób tej wątróbki nie lubi, ale większość lubi, robimy z wątróbką.
1: Letnią ofertę przygotowała również manufaktura borówek. Wśród propozycji znalazły się naturalne syropy, octy owocowe oraz inne przetwory.
2: Świeżutki, bo już w okres kwitnienia czarnego bzu praktycznie się kończy. Jeszcze gdzieś nie gdzie można zobaczyć ostatnie baldachimy kwiatów czarnego bzu. Także my zrobiliśmy nasz tradycyjny syrop z kwiatu czarnego bzu. Serdecznie zapraszamy. Świeżutki, z pyłkiem kwiatowym, widać jeszcze mętny, także to nie jest filtrowany produkt. Nasz domowy wyrób, kwiat z czarnego bzu, zimą na przeziębienia, może nie tylko zimą, ale w momencie, kiedy coś nas tam bierze, jakieś przeziębionko, w pierwszym takim, że tak powiem, etapie zwalczania czegoś takiego, nieodzowny produkt, naturalny antybiotyk, można powiedzieć.
3: Poza tym, co jeszcze macie dzisiaj w ofercie?
2: Tradycyjnie nasz domowy dżem z borówki, 90% owoców tutaj jest, także to serdecznie zapraszam. Nasi klienci, którzy już kupują od jakiegoś czasu od nas nasze produkty, wiedzą, co to jest za produkt. Mamy też musztardę domową z jabłek. Do wykonania tej musztardy bazą są nasze jabłka. Doprawiona jest trzema rodzajami gorczycy, pieprzem, octem jabłkowym, kurkumą. Taka wersji takiej pikantniejszej. Co jeszcze mamy? No, nasze octy. Naturalne, żywe, z prawdziwej fermentacji i octy. No, nie pasteryzowane, nie filtrowane, to są naturalnie mętne octy. Mamy i ocet jabłkowy. Mamy i ocet z kwiatu czarnego bdzu. Też jeszcze też właśnie widać, można zobaczyć, to jest z pyłkiem kwiatowym ten ocet. No i praktycznie można powiedzieć, że ocet z borówki, ale to już ostatnia butelka tak naprawdę. Czekamy teraz na świeży owoc i będziemy produkowali następne partie. Myślę, że jest to ocet bardzo mocno niedoceniany, bo wszyscy mówimy o odcie jabłkowym, ale tak naprawdę też ocet z borówki to jest ten sam proces fermentacji, tylko to jest proces fermentacji z borówki, a nie z jabłek. Ja osobiście uważam, że jest to ocet bardzo mocno niedoceniany, bo ja na przykład osobiście go używam zamiennie z jabłkowym i na sobie przetestowałem, że przynosi takie same korzyści jak stosowanie octu jabłkowego. Jeżeli chodzi o mój układ trawienny, to wspaniale się spisuje. A do tego no borówka, no to chyba o właściwościach owoców borówki to nikomu nie trzeba nic mówić, nikogo przekonywać, bo wszyscy doskonale wiemy, jakie ma właściwości owoc borówki. No i zapraszamy w najbliższym czasie już na świeże owoce, bo już powiem tak, zapalają się. U nas się to tak mówi, że już się zapalają, to znaczy, że już pojedyncze już zaczynają się wybarwiać, nie? Także myślę, że za 2 tygodnie już będzie owoc.
1: Nie zabrakło także świeżych warzyw. Stoisko porzeczkowej krainy przyciągało mieszkańców bogatym wyborem sezonowych produktów, które mogą stać się podstawą letnich obiadów.
4: Wszystko jest świeżutkie, wczoraj wieczorem wycinane, także zapraszamy.
3: I co w tej ofercie się pojawiło?
4: Z nowości mamy marchewkę w pęczku, świeża, młoda, kapusta pekińska, też świeża, młodziutka, wielkości 3 kg. Niestety, taka urosła. Sałatę polecamy, kręconą, lolo i rzymską, z ziół miętę, melisę, coś na orzeźwienie właśnie, żeby przyprawić mięsko oregano i oczywiście standardowe koperek, szczypiorek, pietruszka. Dzisiaj robimy botwinkę, bo jest świeżutka, także zapraszamy.
5: Przepis.

0: na gwarantowany dobry obiad dzisiaj.
1: Tak jest, wszystkie warzywka mamy, ziemniaczki do tego też są, cebulka i czosnek, czyli super obiad na taki dzień.
2: Na upalne dni idealnym orzeźwieniem okazała się zdrowa lemoniada z pietruszki przygotowana przez restaurację Naturalna. To jedna z propozycji, która zaskakiwała smakiem i pokazywała, że zdrowa kuchnia może być również bardzo orzeźwiająca.
3: Kolejny wspaniały weekend i kolejny wspaniały bieladnak. Co w ten weekend, jak pogoda jest ok, tak jak w ubiegłym roku, zaczęliśmy wozić i produkować dla Was lemoniadę pietruszkową, to w tym roku też mam Waszą ulubioną lemoniadę pietruszkową, która jest zimna, która jest zrobiona z natki, z pietruszki, z jabłuszkiem, z miętą, lekko dosłodzona syropem z agawy. Wpadnijcie, poczęstujcie i napijcie się.
2: Biojarmark to jednak nie tylko miejsce zdrowych zakupów. Podczas wydarzenia nie zabrakło również akcji charytatywnej. Przedstawiciele Stowarzyszenia Przestrzeń Relacji i Sztuki prowadzili zbiórkę na leczenie Natalii, zachęcając mieszkańców do wsparcia dziewczynki.
4: Zbieramy na leczenie Natalki Tucholskiej z Lipna, która zmaga się z nowotworem pnia mózgu, także myślę, że pierwszy raz, ale bardzo naprawdę taki dla nas istotny.
5: A co przygotowałyście w takim razie?
6: Był sernik, pleśniak, babeczki borówkowe, ciastka maślane i chlebek bananowy. Wszystko oczywiście domowej roboty.
5: I wszystko widzę, że ubywa, ludzie są zainteresowani, chętnie wspierają akcję.
4: Dokładnie tak, aż same jesteśmy w szoku, że tak wszystko znika w zawrotnym tempie, także jeśli Państwo będziecie chcieli, macie ochotę, to też serdecznie zapraszamy. Liczymy na to, że będziemy mogły pojawić się następnym razem.
2: Kolejna edycja Biojarmarku odbędzie się już za 2 tygodnie. Organizatorzy zapowiadają ponownie bogatą ofertę lokalnych producentów oraz kolejne inicjatywy skierowane do mieszkańców. W sobotę we Włocławku odbędzie się regionalny kongres kobiet. To już 5. edycja wydarzenia, które od lat łączy mieszkanki regionu, zachęca do rozmów, wymiany doświadczeń, wspólnego działania i spotkania się. Na uczestniczki oraz uczestników czeka wiele ciekawych wystąpień oraz rozmów o sprawach ważnych dla kobiet. Kongres odbędzie się w Centrum Kultury Browar B.
7: Kongresy kobiet inspirują i wzmacniają kobiety. Będą panele tematyczne, ale też będzie trochę o zdrowiu. Na tych korytarzach będzie się działo. Także zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie już od godziny 13, bo od tego momentu trwa rejestracja i w tym samym czasie będziecie Państwo mogli skorzystać z porad, czy zrobić badania fundacji, które będą u nas gościły. I tak zaprosiłam, tak jak w zeszłym roku, z Fundację Dzieci i Dorosłych z Cukrzycą. Ich przedstawicielki i przedstawiciele będą robić badania poziomu cukru we krwi, będą edukować, rozmawiać z Państwem. Dla pierwszych 120 osób, dzięki pani Ani Kokocińskiej, udało nam się zorganizować paski do badania również kwasu moczowego. Będzie fundacja Pokonać endometriozę. To jest bardzo trudna i ciężka choroba kobieca. Często mało osób o niej wie.
2: W kongresie będą uczestniczyli przedstawiciele fundacji Postawmy na nogi, działającej na rzecz kobiet zmagających się z lipoedemią, niezależnie od wieku czy stadium choroby. Z badań wynika, że choruje na nią nawet 10% kobiet na całym świecie.
7: Od 14 zaczyna się nasz kongres kobiet. I tak. Zaczniemy od panelu biznesowego, kreatywnie w życiu i w biznesie, pani Anna Pawłowska-Kruzińska oraz Dorota Stosik. Następnie od historii kobiet do herstorii i z powrotem, pani dr Małgorzata Tracz-Janik. Następnie coś o zwierzętach, bezdomność wśród psów i kotów, jak skutecznie przeciwdziałać, które poprowadzi pani Anna Samczek. Pani Anna jest współorganizatorką kongresów o prawach dotyczących praw zwierząt, które odbywają się w Senacie. Pani Anna Kokocińska i żyli długo i szczęśliwie. Następnie pani Joanna Czerska-Tomas będzie miała panel Zdrowa Ja, gdzie porozmawiamy troszkę o chorobach związanych z kobietami, jak się badać, co robić, żebyśmy żyły długo i szczęśliwie. Po przerwie będziemy mieli pokaz tańca orientalnego organizowanego przez Agnieszkę Lejlę Świeczkowską. Następnie pani Daria Górniak-Dzioba przedstawi Kobiety w działaniu, siła, troska i zmiana. Panel prawny Kobieta kobietom, pani Iwona Daroszewska oraz 3 rundy z rakiem wciąż w ringu, który poprowadzi pani Izabela Woźniak.

0: Po kolejnej przerwie przyjdzie czas na naszych gości specjalnych. W tym roku zaprosiłam do Włocławka panią Ewę Kuryło oraz Piotra Pręgowskiego. Dla tych państwa, którzy oglądali Rancho, te osoby są bardzo zdane. I co nas też cieszy, że w tym roku wznowiono produkcję Rancha i będą mogli odpowiadać na Państwa pytania i podzielić się swoją wiedzą.
1: Uczestnictwo w kongresie jest bezpłatne. Należy jednak pobrać wejściówkę ze strony app.ewenea.pl lub na profilu facebookowym Agnieszki Jury-Walczak. Przypominamy, sobota 4 czerwca, godzina 13 w CKBB. W Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie odbyła się gala wręczenia nagród i wyróżnień sportowych, stypendiów za wyniki w nauce oraz stypendiów za osiągnięcia artystyczne uczniów szkół prowadzonych przez gminę. Na sali zgromadzili się najlepsi, najbardziej uzdolnieni uczniowie z gminy Włocławek. Towarzyszyli im rodzice, opiekunowie oraz nauczyciele.
2: Myślę, że jest to taka wyjątkowa okazja do tego, aby przede wszystkim uhonorować młodych ludzi, którzy dzięki swojej pracowitości, talentowi i wytrwałości osiągają te ogromne sukcesy naukowe, artystyczne i sportowe. Bo to właśnie wy, drodzy uczniowie, jesteście najlepszym dowodem na to, że pasja połączona z systematyczną pracą pozwala osiągać tak duże i tak ogromne efekty, o których sobie marzycie. I te dzisiejsze nagrody, stypendia, wyróżnienia są takim uhonorowaniem waszej ciężkiej pracy. Bo jak wiemy, drodzy Państwo, każdy sukces ma za sobą wiele godzin nauki, treningów, wytrwałości, wyrzeczeń i takiego zaangażowania, aby osiągnąć ten sukces na najwyższym poziomie. I drodzy uczniowie, możecie dziś być dumni ze swoich osiągnięć, a my jesteśmy dumni z was.
1: Wójt podziękowała i pogratulowała laureatom, ale również rodzicom i nauczycielom, którzy są mentorami dla swoich młodych podopiecznych. Bez ich zaangażowania i ukierunkowania nie byłoby takich sukcesów. Uroczystość uświetniły występy artystyczne uczniów, które dostarczyły uczestnikom wielu wzruszeń i pozytywnych emocji, podkreślając wyjątkowy charakter wydarzenia. Gala przebiegła w serdecznej i rodzinnej atmosferze, będąc okazją do wspólnego świętowania sukcesów młodego pokolenia. Rodzinna atmosfera, kujawskie tradycje i wspólna zabawa. Tak wyglądała czwarta edycja pikniku na soli w Zgłowiączce. Wydarzenie po raz kolejny zgromadziło mieszkańców gminy Lubraniec i okolic, którzy przez całe popołudnie korzystali z licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Nazwa pikniku nie jest przypadkowa. Nawiązuje do bogatej historii Zgłowiączki, gdzie już w XII wieku funkcjonowały warzelnie soli.
3: Zgłowiączka była słynna dzięki soli. Ja uważam, że atmosfera na tym pikniku mimo ciepła nie będzie soli przypominać. Mam za sobą już przejażdżkę między innymi z krukami i tutaj z... bo to jest armia zaciężna, średniowieczna. Tak, miałem tą przyjemność obwieźć, a więc za nami wspaniały kościół poczęcia Najświętszej Marii Panny z XV wieku, a więc jeden ze starszych obiektów. Chcę również Państwu powiedzieć, że Zgłowiączka to wieś jedna z najstarszych, jeśli chodzi o zapis, 1155. Losy tej parafii były różne. Należały do diecezji płockiej dopiero przez Jana Lubrańskiego w 1511 roku, jak gdyby wróciły, no dzisiaj możemy powiedzieć, na nasz teren, do naszej gminy. Znajdujemy się na obiektach szkoły podstawowej imieniem Tadeusza Kościuszki. Ta szkoła ma też ponad 100 lat. Byłem właśnie, nawiązując do tego pikniku, na zakończeniu roku, ale oddziałów przedszkolnych. Taki piękny spektakl, gdzie ósme klasy, startując, płynąc łodzią, wyruszają w świat. Mój los był taki, że doprowadził mnie blisko 41 lat temu do właśnie Zgłowiączki, w której mieszkam. Wtedy to były piękne czasy, bo zwierząt było bardzo dużo. Mówię o zwierzętach gospodarskich. No niestety,

0: teraz zwierząt nie ma, a więc sami Państwo widzicie i słyszycie, że musiałem zostać burmistrzem i bardzo się cieszę, ponieważ w tym roku rozpoczynamy następną bardzo ważną inwestycję. Będziemy przeprowadzać termomodernizację i wymianę źródła ciepła przy naszej ochotniczej straży pożarnej, czyli przy naszej remizie. Stąd tutaj cieszę się, że są strażacy, którzy w tamtym roku uzyskali ten piękny nowy średni wóz, a oprócz tego są w krajowym systemie ratownictwa.
1: Na uczestników czekały warsztaty rękodzielnicze, pokazy haftu kujawskiego, prezentacje dawnych rzemiosł oraz liczne atrakcje dla najmłodszych. Nie zabrakło także lokalnych przysmaków i wspólnego biesiadowania, które od lat są nieodłącznym elementem wydarzenia. Piknik był okazją nie tylko do odpoczynku, ale również do integracji mieszkańców i pielęgnowania lokalnych tradycji.
2: Przygotowaliśmy strefę kulinarną z darmowym żurkiem, oczywiście dla każdego uczestnika, z darmową wodą, bo przy takim upale no inaczej się nie da. Mamy słodkości przygotowane przez nasze KGW w Zgłowiączce. Mamy wiele atrakcji, takich jak dmuchańce. Mamy zaproszonych rycerzy z Aleksandrowa Kujawskiego. Mamy straż pożarną, która tutaj zadbała o to, żeby było klimatycznie podczas tego upału dzisiejszego pikniku. Oni tam będą pokazywać nam nowy wóz bojowy. Kurtynę wodną tutaj zamontowali. Oczywiście na koniec piana party dla dzieci. Może niekoniecznie dla dzieci, bo my też się szykujemy tam, żeby uczestniczyć.
3: Poza tym jeszcze akcja charytatywna. Kogo wspieracie?
2: Wspieramy Julkę Michalską. Dziewczynkę, która uczy, jest licealistką w Kowalu. Przygotowaliśmy dla niej licytację, tak jak co roku. Z tym, że w tym roku jest wyjątkowa licytacja, bo koło gospodyń wiejskich w Zgłowiączce postanowiło przekazać na tą licytację swoje rękodzieło. A z racji tego, że jesteśmy ambasadorem haftu kujawskiego, to przekazałyśmy różne rzeczy związane z haftem kujawskim, a różne rzeczy z szydełkiem, jakieś chusty, torby.
4: Cieszy nas fakt, że po raz drugi jesteśmy współorganizatorem tego pikniku i dlatego też właśnie impreza odbywa się na terenie naszej szkoły.
5: Jakie atrakcje czekają na uczestników?
4: Mamy mnóstwo atrakcji. Z naszej strony szkoła ma przygotowane stoisko. Mamy warkoczyki dla dzieci, tatuaże. Można sobie zrobić popcorn, kupić różne rzeczy. Mamy też obok stoisko zespołu szkół w Kowalu, gdzie jest prowadzona loteria. Wszystko na rzecz właśnie Julki, dla której dzisiaj zbieramy pieniądze.
1: Organizatorzy podkreślają, że piknik na soli z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem i już dziś zapowiadają kolejną edycję wydarzenia. W auli Państwowej Akademii Nauk Stosowanych rok akademicki zakończył Medyczny Uniwersytet III wieku we Wrocławku. Ten rok był bardzo ważny dla jednostki, ponieważ uniwersytet skończył 10 lat.
6: Był to rok dla nas bardzo, bardzo trudny, dlatego że mieliśmy akurat w tym roku nasze dziesięciolecie działalności, więc wplotło się w to bardzo dużo różnych imprez, dużo spraw trzeba było w ciągu roku załatwić. W każdym bądź razie był to bardzo, bardzo trudny rok. Następnie, co my żeśmy w tym roku robili? Najważniejsze sprawy. W każdą środę organizowaliśmy dla naszych słuchaczy spotkania z ciekawymi ludźmi. Były to tak zwane środowe wykłady. Następnie dużo było spotkań integracyjnych. Wszystkie takie ważniejsze święta to spotkania integracyjne były. Następnie dużo było wyjazdów do teatrów. Chodziliśmy do multikina na bardzo ciekawe filmy oraz na koncerty, gdzie występują najwięksi artyści świata. Niedaleko jak wczoraj byliśmy na przepięknym koncercie 90 lat Pavarotti. Także kultura to jest taka nasza duża część działalności. Kultura i wyjazdy oczywiście. W naszym uniwersytecie działają 24 sekcje zainteresowań i właśnie sekcje bardzo dużo spraw muszą ogarnąć. Jakie to są sekcje?

0: Więc są to sekcje rekreacyjne, fitness, yoga, tai chi, taniec towarzyski, jest taniec zumba, jest yoga. Następnie mamy koło rowerowe. Cztery zajęcia są na basenie, jest brycz, są gry planszowe, koło literackie, które bardzo mocno się rozwinęło.
1: Obchody dziesięciolecia uniwersytetu były podzielone na kilka etapów. W pierwszym słuchacze posadzili drzewo w parku na Słodowie i postawili ławeczkę upamiętniającą jubileusz.
0: Druga część to była gala w Browarze B, wielki tort. Przybyło ponad 400 osób, dużo gości oczywiście też. Kolejny trzeci etap to był bal w Riverside, gdzie zatańczyliśmy 80 par poloneza. Przepiękna uroczystość. No i czwarta część to jest część kulturalna. Byliśmy w Teatrze Muzycznym w Toruniu. 10 lat temu zaczynaliśmy w Toruniu od spektaklu Jutro będzie za późno i po 10 latach zakończyliśmy tym samym spektaklem. Oni też obchodzili dziesięciolecie tego spektaklu i my wtopiliśmy się jakoby w tą wspólną imprezę. Pojechaliśmy do nich z kwiatami. Piękna impreza była wspólna. Także dziesięciolecie, które się zapisało mocno w naszą działalność.
1: Wiodącą tematyką zajęć prowadzonych dla słuchaczy są nauki medyczne, profilaktyka chorób cywilizacyjnych i wielkich problemów geriatrycznych, badania naukowe, wiedza i nowoczesne technologie w promowaniu zachowań prozdrowotnych, bezpieczeństwo publiczne i ekologia w kształtowaniu jakości życia i zdrowia.
2: Dzisiaj czas na podsumowania, chociaż nasi słuchacze nie zatrzymują się, bo wiem, to jest tylko po prostu taki mały przerywnik w licznych aktywnościach, które pomimo okresu wakacyjnego także będą realizować. Cieszymy się bardzo z tego, bo kiedyż jak właśnie nie w tym okresie życia realizować wreszcie swoje pasje i zamiary.
3: Ilu członków liczy Uniwersytet Medyczny III wieku? Domyślam się, że więcej jest pań niż panów.
2: Tak, ale to jest klasyczna sytuacja, która wpisuje się w feminizację starości. To jest zjawisko obserwowane w Polsce i na całym świecie, bo jednak wydłużanie się życia ludzkiego wiąże się także z tym, że jednak w populacjach Europy i całego świata i Polski jednak mamy więcej pań, które dobiegają okresu późnej dorosłości, czy też nawet długowieczności. Rzeczywiście jest więcej pań, ale to liczne badania naukowe tego dowodzą, że kobiety, niezależnie od kategorii wiekowej, bardziej troszczą się o swoje zdrowie, one są w większym stopniu gotowe do udziału w badaniach profilaktycznych. Tak więc mamy nadzieję, że tutaj panowie przy okazji przebywania wspólnego na różnego rodzaju aktywnościach zaszczepią sobie też takie działania bardzo ważne dla zdrowia każdego człowieka, także i osoby w starszym wieku.
1: Zajęcia prowadzą eksperci i specjaliści z różnych dziedzin nauki, głównie z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz życia publicznego, w tym nauczyciele akademiccy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku, która sprawuje patronat naukowy nad stowarzyszeniem.
3: W budynku jest chłodno, ale atmosfera jest bardzo gorąca z tego względu, że to są najbardziej chyba nasi tacy podgrzewający atmosferę sympatii, wzajemnej życzliwości uczestnicy naszych studiów, czyli seniorzy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Fantastyczna grupa, która zrzesza kilkaset osób. Myślę, że ta liczba już zbliża się do 1000. Zazdrościmy im energii, tych wszystkich inicjatyw, które realizują, bo dzisiaj ten nasz taki prawdziwy uniwersytet jest wrzucony w pewne ramy formalne. Ministerstwo nam nakazuje pewne określone działania, co mamy robić, mamy wskaźniki, czynniki i tak dalej, a u nich jest swoboda. Taki prawdziwy uniwersytet średniowieczny, gdzie słuchacze są wykładowcami, gdzie wykładowcy są słuchaczami. Przepiękna atmosfera.
4: Właśnie, jak układa się współpraca z tymi nieco starszymi studentami?
3: Bardzo dobrze. Ma nasza organizacja pozarządowa działająca przy uczelni, także obsługuje, można powiedzieć, w sensie projektowym, grantowym Uniwersytet Trzeciego Wieku. Mają u nas dwie siedziby w uczelni. częściej ich widać do godziny popołudniowych u nas na uczelni niż studentów, którzy lubią troszkę chyba dłużej spać. W takim wypadku, no, dzięki nim uczelnia kwitnie i co bardzo ważne dzisiaj, tak kiedy rozglądam się po sali, trzeba przyznać, że no, na uniwersytecie jest wiedza, jest doświadczenie, ale dzisiaj jest też przepiękna elegancja, przepiękny gust.

0: Więc no, gust akademicki dzisiaj króluje na naszej uczelni.
1: Słuchacze Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mają teraz zasłużone wakacje. Nie będzie to jednak czas odpoczynku, przeciwnie. Już teraz planują aktywności i wydarzenia, które będą odbywały się w roku akademickim 2026-2027. Historia Wocławka ponownie stała się głównym bohaterem miejskiego spaceru. Tym razem mieszkańcy wzięli udział w kolejnym spotkaniu z cyklu spacerów historycznych prowadzonych przez Tomasza Wąsika. Tematem wydarzenia były ulice i place Wocławka. Na trasie nie zabrakło opowieści o miejscach, które codziennie mijamy, ale często nie znamy ich pełnej historii.
2: Tematów jest bez liku. Wybieramy zawsze takie, które mogą okazać się najbardziej interesujące. Dzisiejszy spacerek dotyczył dosłownie ulic i placów Wocławka. Wydaje się, że jako mieszkańcy wiemy wiele na temat ulic, na temat budynków, kto w nich mieszkał, kiedy zbudowane, ale kiedy wejrzemy w głębiej trochę w te tematy, okazuje się, że te ulice kryją wiele ciekawych historii, jak również wyjaśnia się, dlaczego czasami w tym miejscu jest Plac Wolności, jak kiedyś nazywała się ulica 3 Maja, dlaczego była nową, a nie szeroką, a skąd się wzięła na przykład nazwa Szerokiej i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj sobie zrobiliśmy taki spacerek, rozpoczynając od informacji turystycznej, która znajduje się przy dworcu kolejowym, przy stacji kolejowej, ulicą Kościuszki do Placu Wolności. Ze względu na niestety niezbyt dobre warunki atmosferyczne musieliśmy troszeczkę skrócić, ale myślę, że zrealizowaliśmy program, opowiadając w tych pięknych okolicznościach przyrody o właśnie historii ulic Wocławka. Głównie tej nowszej części XIX-wiecznej, ale sięgając również i początków, czyli średniowiecza. Skąd się wziął ten układ ulic, jak się miasto rozwijało, w którą stronę, kiedy włączano tereny do naszego miasta i jakie miało to znaczenie dla obecnego miasta, tak? W którą stronę to wszystko razem poszło.
1: Spacery historyczne przyciągają mieszkańców Wocławka, którzy chcą lepiej poznać swoje miasto. Organizatorzy podkreślają, że zainteresowanie tego typu wydarzeniami stale rośnie, a kolejne spotkania już są planowane.
2: Mogę powiedzieć, że na te spacerki, które ja prowadziłem, przychodziło po kilkadziesiąt osób. Myślę, że tak, cieszą się zainteresowaniem osób, które chcą się dowiedzieć czegoś o przeszłości naszego miasta. Myślę, że jest potrzeba organizowania kolejnych takich spotkań, a jednocześnie pogłębiania naszej wiedzy. Bo im więcej będziemy wiedzieli o naszym mieście, tym lepiej się w nim będziemy czuli. A przecież chyba nam wszystkim na tym zależy.
1: Takie spotkania mają pokazać, że historia miasta nie znajduje się tylko w książkach czy archiwach. Często kryje się tuż obok nas, w nazwach ulic, budynkach i miejscach, które mijamy każdego dnia.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla

szkół i OFO. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. Dzień dobry, panie
1: prezydencie. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Panie prezydencie, spotykamy się tuż po dwóch bardzo ważnych dla pana wydarzeniach. Pierwsze to sesja i absolutorium, a drugi dni Włocławka. I zacznijmy od sesji, absolutorium. Było burzliwie, długo trwała. No nie wiem, czy to dyskusja, ale może ocena pana pracy ze strony zarówno radnych opozycji, jak i koalicji. Proszę powiedzieć, co tak naprawdę najbardziej pana zabolało z tych głosów, które usłyszał pan na sesji?
1: Chyba taka nie do końca konstruktywna krytyka, tylko na zasadzie takiej, że no, głupio nam jest zagłosować za, to coś wymyślimy. Bo jeżeli słyszę zarzut, że oszczędzamy w przetargach i to jest źle, no to no ciężko to przyjąć jako konstruktywną krytykę. No ale no powiedzmy, że staram się to zrozumieć. Wiadomo, że na tej prawej stronie sceny politycznej trwa walka o duszę i niestety ona się sprowadza bardziej do tego, kto jest bardziej populistyczny niż kto jest.

0: jest bardziej merytoryczny i to chyba był tego obraz. I nie ukrywam, jestem zaskoczony, bo wydawało mi się, że mogę oczekiwać czegoś więcej po prostu.
1: Prawem opozycji jest krytyka, ta
0: Tak,
1: krytyka.
0: bez dwóch zdań, absolutnie. Ja nikomu nie odbieram tej krytyki, tylko tak jak powiedziałem, jeżeli zarzutem jest, że nie wiem, że sadzimy w mieście drzewa, to jest zarzut, albo że za mało, no tak jak powiedziałem, że za mocno oszczędzamy i to źle, że przy postępowaniach przetargowych mamy oszczędności, bo lepiej by było, jakbyśmy wydawali więcej pieniędzy. Albo słyszę, że no, niczego nie robimy dla młodych w momencie, kiedy właśnie ogłoszony jest przetarg na rozbudowę skateparku, na budowę skill parku na Zawiślu, czyli takiego toru do jazdy na rowerach górskich. W momencie, kiedy rozbudowujemy tak naprawdę, czy budujemy infrastrukturę sportową przy zespole szkół numer 8 na Zawiślu, w momencie, kiedy kupiliśmy bursę i kupiliśmy hostel, ale tworzymy tam bursę i budujemy szkołę mistrzostwa sportowego, no to no ciężko powiedzieć, że to jest krytyka, to jest raczej szukanie po prostu za wszelką cenę dziury w całym, tak, żeby wyjść na mównicę i powiedzieć, że no, usprawiedliwić się, bo ja jestem o tym przekonany, bo już na chłodno, a w samorządzie pracuję naprawdę od wielu, wielu lat. To wskaźniki te budżetowe, chociażby wskaźnik zadłużenia, który został obniżony w stosunku do zeszłego roku, czyli dobrze. Ten wartość inwestycji, która jest albo rekordowa, albo bliska rekordu. Gdyby tak merytorycznie podejść do tego sprawozdania z wykonania budżetu, to ciężko zagłosować przeciwko, jakkolwiek inaczej. Natomiast no tutaj krytyka krytyką, ale no trzeba było zagłosować dla zasady i to głosowanie dla zasady trzeba było jakoś
1: Usprawiedliwić.
0: usprawiedliwić. Usprawiedliwić się jest dobre słowo
1: Rozumiem,
0: też.
1: że oczekiwał pan bardziej merytorycznej krytyki, wskazówek, żeby się pochylić nad tym, zastanowić, może coś zmienić, a nie po prostu krytyki dla
0: No,
1: krytyki.
0: dokładnie.
1: To najbardziej bolało i
0: No,
1: to było najbardziej zaskakujące.
0: ponad 44 miliony złotych pozyskanych środków na transport zbiorowy. Największa w historii 75 lat istnienia MPK dostawa autobusów do floty transportu zbiorowego. I szef klubu opozycyjnego wychodzi na mównicę i mówi, że nie realizujemy inwestycji w zakresie transportu zbiorowego. No słabe, po prostu słabe.
1: No to przejdźmy do milszych rzeczy, a tym milszymi rzeczami są na pewno wspólne spotkania z mieszkańcami. Taka okazja była w miniony weekend Dni Włocławka, które już trwają od ponad tygodnia. Tym razem nie deszcz, ale upały trochę przeszkodziły w tej dobrej zabawie, jednak w ciągu dnia nie było takiego ruchu jak zwykle, ale proszę o podsumowania, panie
0: No,
1: prezydencie.
0: to prawda, pogoda, no, ciężko powiedzieć, że sprzyjała czy nie sprzyjała. No, było bardzo gorąco. Tak mówię, że gdyby było 10 stopni mniej, to byśmy mówili, że jest upał. Natomiast i służby miejskie w postaci różnego rodzaju zraszaczy i wodociągi nasze, które dostarczały kranówkę i podczas koncertu też rozdawaliśmy wody w butelkach dla osób, które były pod sceną. No tutaj naprawdę staraliśmy się o to, żeby ta uciążliwość tych no niebywale wysokich temperatur była jak najniższa, ale mimo tak wysokich temperatur, no, mieszkańcy dopisali po raz kolejny i uczestniczyli tak naprawdę od tych pierwszych koncertów,
1: Od
0: zresztą
1: piątku.
0: świetnych. Paktofonika z orkiestrą, która wystąpiła, no, przyciągnęła oczywiście bardzo dużą rzeszę ludzi, nawet spoza Włocławka. Ja sam zaprosiłem za scenę chłopca, który znał, mimo tak na oko 12-13 lat, to był 12-13-latkiem, już mówiąc tak po polsku. to znał chyba wszystkie słowa.

0: piosenek i ja go obserwowałem, będąc, że tak powiem, po tej stronie z ludźmi, patrząc na to, co się na scenie dzieje. I obserwowałem tego młodego człowieka, zaprosiłem go później za scenę po to, żeby mógł sobie zrobić zdjęcie. I okazało się, że z tatą przyjechał z Bydgoszczy, więc też pytaliśmy ludzie ze Szczecina, z Wrocławia, więc fajnie, bardzo się cieszę, że ten zestaw gwiazd, które proponujemy, a przypomnę, oprócz Paktofoniki był też Fukaj, byli też bracia Kacperczyk, którzy też świetny koncert dali i przyciągnęli bardzo dużo
1: Nie tylko młodych
0: nie
1: ludzi.
0: tylko młodych ludzi, dokładnie, ale w dużej części. Następnego dnia Paul de Wire, który jest, myślę, że wschodzącą gwiazdą polskiej sceny muzyki rockowej, bo to połączenie szant na rockowo. Ale później oczywiście Mysłowicz, który zagrał świetny koncert, no i T-Love z Muńkiem, który no też zagrzał publiczność i chyba 16 czy 17 utworów zagrał. No to wszystko spowodowało, że ludzie naprawdę świetnie się bawili i wiele takich pozytywnych słów też, będąc z mieszkańcami na publiczności, usłyszałem i bardzo mnie to cieszy. Bo tak naprawdę no, o to w tym wszystkim chodzi, o to, żebyśmy poczuli tą naszą wspólnotę, poczuli się, że jesteśmy razem w naszym wspólnym domu. I ten dom to Włocławek i dobrze nam w nim po prostu jest.
1: Co panu największą frajdę sprawia właśnie przy okazji takiego wydarzenia w mieście jak Święto Miasta? To spotkanie na backstage'u, czy to właśnie bycie z mieszkańcami w tłumie i czucie tego miasta?
0: Ja zawsze jestem z mieszkańcami w tłumie i to mi sprawia największą satysfakcję. Też rozmowa z mieszkańcami, to, że widzę, że podoba się to, co robimy, ale też chętnie słucham podpowiedzi, również dotyczących tych, kto ma wystąpić na kolejnych tego typu imprezach, a tych imprez w naszym mieście jest coraz więcej i no, to dobrze, bo widzę też, że coraz chętniej mieszkańcy biorą w nich udział. Za chwilę mamy Festiwal Wisły, później finał Letnich Brzmień, po drodze jeszcze Freshland, a we wrześniu United Session, czyli w nowej odsłonie fantastyczna impreza taneczna, która od 5 lat świetnie funkcjonuje w naszym mieście. Zresztą dyrektorem artystycznym jest Michał Kaczorowski Kaczoreks, więc no, wiemy, co ten chłopak potrafi. No i Festiwal Fajansu, który mam nadzieję, że w tym roku, znaczy wszystko na to wskazuje, że w tym roku wejdzie na jeszcze wyższy poziom organizacyjny, a to oznacza, że prawdopodobnie wyjdziemy już z muru w Centrum Kultury Browar B, przeniesiemy się w plener i przez ten fakt będzie też sporo nowych, ciekawych atrakcji. Po drodze jeszcze Fiesta Balonowa w lipcu, więc no, cały czas coś ciekawego dla mieszkańców Włocławka będzie.
1: Dużo takich pozytywnej energii odbierał pan w czasie tych spotkań z mieszkańcami, a czy pojawiały się też trudne pytania?
0: Nie, nie, nie, nie, absolutnie.
1: To nie była dobra okazja.
0: Nie, może.
1: No, bo atmosfera nie sprzyja.
0: Atmosfera nie sprzyjała. No też zdecydowanie łatwiej jest gdzieś, że tak powiem, z klawiatury
1: anonimowo
0: się uzewnętrzniać niż face to face. Aczkolwiek no, bywają też takie sytuacje, jak chociażby ostatnio podczas sesji Rady Miasta, kiedy mieszkaniec zabrał głos zupełnie nie w temacie, tak jakbyśmy rozmawiali o strategii rozwoju miasta, którą radni uchwalili w 2022 roku, czyli no, 4 lata temu. Ale to już inna historia. Do czego zmierzam? Do tego, że no wręcz oburzającym była sytuacja, kiedy to właśnie ten młody człowiek wyzywał na pojedynek na pięści radnego, który który śmiał wypowiedzieć swoje

0: zdanie czy na temat tego, co prezentował ten młody człowiek. No, już pomijam fakt, że Krzysztof Grządziel jest no, w wieku takim no, już senioralnym, no, trzeba to jasno powiedzieć. I zachowanie takie gimnazjalne, że jak ci się nie podoba, to chodź, wyjdziemy i zobaczymy, kto jest silniejszy, no to jest raczej żenujące.
1: Na całe szczęście to są pojedyncze przypadki, które
0: tak
1: się
0: jest.
1: Zdarzają. Panie prezydencie, na koniec nie mogę nie zapytać, bo mija ten dzień, kiedy zielone tereny Śródmieścia po raz kolejny powinny być, przesunął się termin zakończenia inwestycji 30 czerwca. No nic na to nie wskazuje.
0: Ale wykonawca zgłosił gotowość do rozpoczęcia prac odbiorowych, więc powołamy komisję i w taki sposób bardzo skrupulatny będziemy oceniać, czy to, co zamówiliśmy, faktycznie jest zrealizowane. Widać, bo to no, ciężko to ukryć, że prace cały czas trwają. Mamy kilka dni na to, żeby przystąpić do tych odbiorów, no więc no, tak to w tym momencie wygląda. Tak jak powiedziałem, wykonawca wysłał do nas zgłoszenie do gotowości.
1: Odważnie.
0: Odważnie, no więc będziemy to oceniać.
1: Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Proszę państwa, Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka, był moim i państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 24 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Kulińska 12. Płeć samiec. Rok urodzenia maj 2026. Umaszczenie biało-czarny. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 24 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Kulińska 12. Płeć samica. Rok urodzenia maj 2026. Umaszczenie bury pręgowany. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 25 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Dziewińska 17. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie czarny, wielkość średni, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 26 czerwiec 2026, miejsce znalezienia Baruchowo, płeć samica, rok urodzenia około 2018, umaszczenie czarna, wielkość średni, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 26 czerwiec 2026, miejsce znalezienia gmina Wocławek, plaża Jezioro Wikaryjskie, płeć samica, rok urodzenia maj 2026, umaszczenie beżowa z białym, wielkość szczeniak, cechy szczególne, białe skarpetki.
1: Dzień dobry Państwu, w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o młodych ssakach, mianowicie wystosowaliśmy prośbę, żeby nie porywać leśnych dzieci. Dzisiaj poniekąd kontynuujemy ten temat, natomiast postanowiliśmy skupić się na ptakach, czyli pisklakach oraz podlotach. Może odpowiemy najpierw na pytanie, czym się różni pisklak od podlota, ponieważ pewnie część osób się zastanawia. Otóż pisklęta to są te nowo wyklute młode ptaszki. Jeśli chodzi o

taki śpiewające gniazdowniki, tak? Czyli te, które wykluwają się w gniazdach, potrzebują opieki rodziców, codziennego, nieustannego karmienia. To są właśnie te ptaki, które są młode, niedługo po wykluciu, jeszcze nie są opierzone. Wymagają nieustannego właśnie karmienia, opieki. Póki znajdują się w gnieździe, jeszcze ich pióra się nie wykształciły. Są nazywane pisklętami. Natomiast podloty to już tacy ptasi nastolatkowie. To są ptaki, które już wystarczająco urosły, są za duże, żeby pomieścić się w gnieździe, ale nie są jeszcze całkowicie dorosłe. Nadal w jakimś stopniu są jeszcze zależne od opieki rodziców, natomiast wyfruwają z gniazda, rozbiegają się po okolicy, a rodzice przez jakiś jeszcze czas po prostu pełnią nad nimi opiekę, uczą ich po prostu życia. Bardzo często dostajemy informacje właśnie w tym okresie roku o znajdowanych ptakach, które nie potrafią latać. No i w większości przypadków okazuje się, że właśnie mamy do czynienia z podlotami. Podloty od dorosłych ptaków różnią się tym, że ich pióra są zwyczajnie krótsze, nie mają jeszcze tyle siły, żeby lecieć, natomiast w ciągu kilku dni one tę zdolność lotu powinny nabyć. Ich pióra dorosną do odpowiedniej wielkości i długości i no już będą praktycznie nie do rozróżnienia od osobników dorosłych, będą już potrafiły zająć się sobą. Apelujemy, żeby nie zabierać oczywiście ani piskląt, ani podlotów, jeżeli nie ma ku temu odpowiednich przesłanek. Jakie to są przesłanki? No takie, że na przykład maluchy są ranne, coś im się stało, tudzież rodzice nie żyją, widzimy ich martwych niedaleko gniazda. W innych przypadkach no, nie jest wskazane zabieranie takich ptaszków. Natomiast tutaj troszeczkę jest łatwiejsza sprawa niż ze ssakami, ponieważ no, ptaki nie rozróżniają tak dobrze zapachów, więc to, że weźmiemy pisklaka, podniesiemy go z ziemi, sprawdzimy, no nie pobijał się, nie krwawi, nic mu się nie stało. Włożymy go z powrotem do gniazda. To będzie dla niego najlepsza opcja, ponieważ rodzice dalej będą się nim opiekować, dopóki nie będzie gotowy, do opuszczenia tego swojego tymczasowego domu. Natomiast ptaki, po tym jak człowiek odłoży pisklę do gniazda, pamiętajmy, nie odrzucą go, będą po prostu się nim dalej opiekować. Jeśli chodzi o podloty, no dostajemy zgłoszenia właśnie o ptakach, które nie są zdolne do lotu. One raczej podskakują, machają skrzydełkami, mogą podlatywać po parę metrów, natomiast najczęściej po prostu drepczą sobie w trawie czy pomiędzy krzewami. Podlatują oczywiście, potrafią wspiąć się na drzewo, potrafią wspiąć się na wyższe krzewy, tak żeby uniknąć drapieżników. No i cały czas polegają jeszcze, tak jak wspomniałam, na opiece rodziców, natomiast jest to opieka, no, już nie tak silna, nazwijmy to. Po prostu rodzice od czasu do czasu dokarmiają takie ptaki, natomiast zachęcają ich do prób poszukiwania pokarmu na własną rękę, pokazują, jak to zrobić. No i jeśli zauważą niebezpieczeństwo, no to starają się bronić takiego malucha właśnie przed tym niebezpieczeństwem. I tutaj może takie ostrzeżenie, bardzo troskliwymi i no dosyć niebezpiecznymi dla nas ludzi osobami są ptaki krukowate, które no mają silne dzioby, mają silne szpony. Próbują, jeżeli oczywiście nie jest to duża grupa ludzi, jeżeli podejdzie do pisklaka jeden człowiek, przepraszam, do podlota jeden człowiek, to takie dorosłe ptaki

0: no po prostu będą starały się młodego bronić. Może się zdarzyć, że będą na nas krzyczeć, może się zdarzyć, że będą nas próbowały nawet zaatakować. I to bez różnicy, czy będzie to kawka, czy będzie to duża wrona, czy powiedzmy sójka, tak? Są to ptaki, które bardzo silnie starają się bronić swojego potomstwa. No a że są dosyć sporych rozmiarów, no to no, mogą zrobić krzywdę. Takie dosyć niebezpieczne ptaki to też dorosłe mewy, które po prostu informują okoliczne no, sąsiadki, nazwijmy to. I potrafią nawet w kilkanaście ptaków rzucić się na człowieka, który no, myśli, że takiemu maluchowi pomaga. Jeżeli chodzi o podloty, najlepiej je zostawić w spokoju. Wiemy, że dużo osób martwi się, co może stać się z tymi maluchami, szczególnie w okolicy, gdzie jest dużo psów, gdzie jest dużo kotów. Natomiast pamiętajmy, że zabranie takiego pisklaka z miejsca jego bytowania, no to nie jest dla niego nic dobrego. Najlepiej mu to wyjdzie na dobre, jeżeli po prostu zostanie w miejscu, gdzie się wykluł, gdzie dorastał, no i gdzie są rodzice, którzy nauczą go, jak funkcjonuje świat. Wspominałam, że podloty występują u gniazdowników, czyli tych ptaków, które budują gniazda. Natomiast są dwa gatunki, u których ta faza podlota nie występuje. I to są jeżyki, czyli te czarne, szybujące, gwiżdżące ptaszki pomiędzy blokami, które jeszcze nadal potrafią się kręcić. U nich maluch po osiągnięciu odpowiedniego wieku, odpowiedniej siły w skrzydłach tak naprawdę, po prostu wylatują z gniazda, zaczynają szybować i od tego czasu już do przyszłego roku przynajmniej nie osiądą na ziemi, czy po prostu nie wylądują. A drugim takim ptakiem, u którego ta faza podlota nie występuje, to są jaskółki. I to chodzi o w zasadzie wszystkie gatunki jaskółek. Natomiast jeżeli chodzi o zagniazdowniki, czyli obecne u nas w mieście bażanty na przykład, ale no, jeżeli ktoś hoduje swoje kurki, czy przepiórki, czy inne tego rodzaju ptaki, to wszystko są zagniazdowniki, które od wyklucia biegają za matką. Oczywiście ona ich broni, natomiast tutaj no, tak jakby nie ma tej fazy właśnie podlota, po prostu matka opiekuje się maluchami, a potem te role przejmuje, jeżeli są to oczywiście ptaki hodowane człowiek, natomiast te na wolności po podrośnięciu, no po prostu już zaczynają żyć samodzielnie. Także bardzo prosimy, jeżeli zauważą Państwo młodego ptaka, wszystko jedno, czy to będzie mała sikorka, czy to będzie młody gołąb, czy to będzie młoda sroka. Jeżeli te piórka są jeszcze nie do końca odpowiednio długie, jeżeli widzimy, że tutaj przy dziobie jeszcze ptaszek ma żółte znamiona, ten dziób dosyć mocno się odznacza, jest to podlot, należy zostawić go w spokoju. Jeśli nic mu nie jest, to po prostu dajmy mu dorosnąć tam, gdzie powinien, dajmy mu nauczyć się życia tak jak powinien. Jeżeli widzimy pisklaka, najlepszą opcją jest odłożenie go oczywiście do gniazda, tak żeby rodzice mogli się nim zająć. Także pamiętajmy, że ta przyroda jest obok nas. Wiemy, że dużo osób chce pomagać, ale właśnie najlepszą formą pomocy w tych przypadkach akurat jest zostawienie tych ptaków tam, gdzie żyją, tak żeby mogły dożyć do dorosłości, przynajmniej mieć szansę oczywiście na to pod opieką dorosłych. I pamiętajmy, że nie musimy pomagać każdemu po prostu stworzeniu, które widzimy, bo no, bardzo często tej pomocy nie potrzebują, a zabierając tego ptaka możemy mu zwyczajnie jeszcze bardziej zaszkodzić.
1: Do adopcji polecają się Majka. Majka to mała, czarna, podpalana, dość charakterna suczka. Majcia jest nieco lękliwa, szczególnie w obecności osób, których nie zna.

Boi się szybkich gestów i głośnych dźwięków. Na szczęście łatwo zaskarbić sobie jej sympatię poprzez spokojne zachowanie, ściszenie głosu i oczywiście smaczki. Kiedy już zaufa, pokazuje jaka jest. A jest uroczą, aktywną wiercipiętką, która kocha spacery i towarzystwo. Potrafi sama fakować się na kolana i rozdawać tony całusków. W stosunku do innych psów wydaje się być łagodna. Jednak, jeżeli ktoś ma psa, to jak zawsze zapraszamy do zabrania go na spacer zapoznawczy z Majeczką. Majka czeka na odpowiednich ludzi, którzy pokochają ją i zabiorą ze schroniska, żeby dać dom już na zawsze. Kto chciałby poznać naszą małą załuzę? Majka zarejestrowana jest pod numerem 13 349/71/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Walia. Biało-szara walia to młoda koteczka o drobnej budowie. Nasi lekarze ocenili, że walijka ma nieco ponad rok. Nic więc dziwnego, że kocha zabawę i jedzonko. To delikatna kicia, która potrzebuje trochę czasu, aby przyzwyczaić się do nowych warunków i ludzi i kotów. Ale kiedy pierwszy stresik minie, zmienia się w uroczą na kolankową miziulkę i ciekawską eksploratorkę. W naszej kociarni fajnie dogadała się z kolegą Heliosem, z którym ucina sobie wspólne drzemki. Walia do pełni szczęścia potrzebuje teraz ludzi, którzy dadzą jej miejsce obok, poświęcą jej swój czas, otoczą opieką i ogromem miłości. Walia zarejestrowana jest pod numerem 48/19/35/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.

Uwaga, rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy.

tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. Dzień dobry, panie prezydencie.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu.
0: Panie prezydencie, spotykamy się tuż po dwóch bardzo ważnych dla pana wydarzeniach. Pierwsze to sesja i absolutorium, a drugi dni Włocławka. I zacznijmy od sesji, absolutorium. Było burzliwie, długo trwała. No nie wiem, czy to dyskusja, ale może ocena pana pracy ze strony zarówno radnych opozycji, jak i koalicji. Proszę powiedzieć, co tak naprawdę najbardziej pana zabolało z tych głosów, które usłyszał pan na sesji?
1: Chyba taka nie do końca konstruktywna krytyka, tylko na zasadzie takiej, że no, głupio nam jest zagłosować za, to coś wymyślimy. Bo jeżeli słyszę zarzut, że oszczędzamy w przetargach i to jest źle, no to ciężko to przyjąć jako konstrukcję.

0: konstruktywną krytykę. No ale no, powiedzmy, że staram się to zrozumieć. Wiadomo, że na tej prawej stronie sceny politycznej trwa walka o duszę i niestety ona się sprowadza bardziej do tego, kto jest bardziej populistyczny niż kto jest bardziej merytoryczny, i to chyba był tego obraz. I nie ukrywam, jestem zaskoczony, bo wydawało mi się, że mogę oczekiwać czegoś więcej po prostu.
1: Prawem opozycji jest krytyka, ta
0: A,
1: krytyka.
0: bez dwóch zdań, absolutnie. Ja nikomu nie odbieram tej krytyki, tylko tak jak powiedziałem, jeżeli zarzutem jest, że nie wiem, że sadzimy w mieście drzewa, i to jest zarzut, albo że za mało, no tak jak powiedziałem, że za mocno oszczędzamy i to źle, że przy postępowaniach przetargowych mamy oszczędności, bo lepiej by było, jakbyśmy wydawali więcej pieniędzy. Albo słyszę, że no, niczego nie robimy dla młodych w momencie, kiedy właśnie ogłoszony jest przetarg na rozbudowę skateparku, na budowę skill parku na Zawiślu, czyli takiego toru do jazdy na rowerach górskich. W momencie, kiedy rozbudowujemy tak naprawdę, czy budujemy infrastrukturę sportową przy Zespole Szkół numer 8 na Zawiślu, w momencie, kiedy kupiliśmy bursę i kupiliśmy hostel, ale tworzymy tam bursę i budujemy szkołę mistrzostwa sportowego, no to no, ciężko powiedzieć, że to jest krytyka, to jest raczej szukanie po prostu za wszelką cenę dziury w całym, tak, żeby wyjść na mównicę i powiedzieć, że no, usprawiedliwić się, bo ja jestem o tym przekonany, bo już na chłodno, a w samorządzie pracuję naprawdę od wielu, wielu lat. To wskaźniki te budżetowe, chociażby wskaźnik zadłużenia, który został obniżony w stosunku do zeszłego roku, czyli dobrze. Ten wartość inwestycji, która jest albo rekordowa, albo bliska rekordu. Gdyby tak merytorycznie podejść do tego sprawozdania z wykonania budżetu, to ciężko zagłosować przeciwko, jakkolwiek inaczej. Natomiast no tutaj krytyka krytyką, ale no trzeba było zagłosować dla zasady i to głosowanie dla zasady trzeba było jakoś
1: Usprawiedliwić.
0: usprawiedliwić. Usprawiedliwić się jest dobre słowo,
1: Rozumiem,
0: myślę.
1: że oczekiwał pan bardziej merytorycznej krytyki, wskazówek, żeby się pochylić nad tym, zastanowić, może coś zmienić, a nie po prostu krytyki dla
0: A,
1: krytyki.
0: dokładnie.
1: To najbardziej bolało i
0: No,
1: to było najbardziej zaskakujące.
0: ponad 44 miliony złotych pozyskanych środków na transport zbiorowy. Największa w historii 75 lat istnienia MPK dostawa autobusów do floty transportu zbiorowego. I szef klubu opozycyjnego wychodzi na mównicę i mówi, że nie realizujemy inwestycji w zakresie transportu zbiorowego. No słabe, po prostu słabe.
1: No to przejdźmy do milszych rzeczy, a tym milszymi rzeczami są na pewno wspólne spotkania z mieszkańcami. Taka okazja była w miniony weekend Dni Włocławka, które już trwają od ponad tygodnia. Tym razem nie deszcz, ale upały trochę przeszkodziły w tej dobrej zabawie, jednak w ciągu dnia nie było takiego ruchu jak zwykle, ale proszę o podsumowania,
0: No,
1: panie
0: to
1: prezydencie.
0: prawda, pogoda, no, ciężko powiedzieć, że sprzyjała, czy nie sprzyjała. No, było bardzo gorąco. Tak mówię, że gdyby było 10 stopni mniej, to byśmy mówili, że jest upał. Natomiast i służby miejskie w postaci różnego rodzaju zraszaczy i wodociągi nasze, które dostarczały kranówkę i podczas koncertu też rozdawaliśmy wodę w butelkach dla osób, które były pod sceną. No tutaj naprawdę staraliśmy się o to, żeby ta uciążliwość tych no niebywale wysokich temperatur była jak najniższa, ale mimo tak wysokich temperatur, no, mieszkańcy dopisali po raz kolejny i uczestniczyli tak naprawdę od tych pierwszych koncertów.
1: Od
0: Zresztą
1: piątku.
0: świetnych. Paktofonika z orkiestrą, która wystąpiła, no, przyciągnęła oczywiście bardzo dużą

0: rzesze ludzi, nawet spoza Włocławka. Ja sam zaprosiłem za scenę chłopca, który znał, mimo tak na oko 12-13 lat, to był 12-13-latkiem, już mówiąc tak po polsku, to znał chyba wszystkie słowa piosenek i ja go obserwowałem, będąc, że tak powiem, po tej stronie z ludźmi, patrząc na to, co się na scenie dzieje. I obserwowałem tego młodego człowieka, zaprosiłem go później za scenę po to, żeby mógł sobie zrobić zdjęcie. I okazało się, że z tatą przyjechał z Bydgoszczy, więc też pytaliśmy ludzie ze Szczecina, z Wrocławia, więc fajnie, bardzo się cieszę, że ten zestaw gwiazd, które proponujemy, a przypomnę, oprócz Paktofoniki był też Fukaj, byli też bracia Kacperczyk, którzy też świetny koncert dali i przyciągnęli bardzo dużo
1: nie tylko młodych ludzi.
0: Nie tylko młodych ludzi, dokładnie, ale w dużej części. Następnego dnia Paul de Wire, który jest, myślę, że wschodzącą gwiazdą polskiej sceny muzyki rockowej, bo to połączenie szant na rockowo. Ale później oczywiście Myslowic, który zagrał świetny koncert, no i T-Love z Muńkiem, który no też zagrzał publiczność i chyba 16 czy 17 utworów zagrał. No to wszystko spowodowało, że ludzie naprawdę świetnie się bawili i wiele takich pozytywnych słów też, będąc z mieszkańcami na publiczności, usłyszałem i bardzo mnie to cieszy. Bo tak naprawdę o to w tym wszystkim chodzi, o to, żebyśmy poczuli tą naszą wspólnotę, poczuli się, że jesteśmy razem w naszym wspólnym domu. I ten dom to Włocławek i dobrze nam w nim po prostu jest.
1: Co panu największą frajdę sprawia właśnie przy okazji takiego wydarzenia w mieście jak Święto Miasta? To spotkanie na backstage'u, czy to właśnie bycie z mieszkańcami w tłumie i czucie tego miasta?
0: Ja zawsze jestem z mieszkańcami w tłumie i to mi sprawia największą satysfakcję. Też rozmowa z mieszkańcami, to, że widzę, że podoba się to, co robimy, ale też chętnie słucham podpowiedzi, również dotyczących tych, kto ma wystąpić na kolejnych tego typu imprezach, a tych imprez w naszym mieście jest coraz więcej i no, to dobrze, bo widzę też, że coraz chętniej mieszkańcy biorą w nich udział. Za chwilę mamy Festiwal Wisły, później finał Letnich Brzmień, po drodze jeszcze Freshland, a we wrześniu United Session, czyli w nowej odsłonie fantastyczna impreza taneczna, która od 5 lat świetnie funkcjonuje w naszym mieście. Zresztą dyrektorem artystycznym jest Michał Kaczorowski Kaczoreks, więc no, wiemy, co ten chłopak potrafi. No i Festiwal Fajansu, który mam nadzieję, że w tym roku, znaczy wszystko na to wskazuje, że w tym roku wejdzie na jeszcze wyższy poziom organizacyjny, a to oznacza, że prawdopodobnie wyjdziemy już z muru w Centrum Kultury Browar B, przeniesiemy się w plener i przez ten fakt będzie też sporo nowych, ciekawych atrakcji. Po drodze jeszcze Fiesta Balonowa w lipcu, więc no, cały czas coś ciekawego dla mieszkańców Włocławka będzie.
1: Dużo takich pozytywnej energii odbierał pan w czasie tych spotkań z mieszkańcami, a czy pojawiały się też trudne pytania?
0: Nie, absolutnie.
1: To nie była dobra okazja.
0: Nie, może...
1: No, bo atmosfera nie sprzyja.
0: Atmosfera nie sprzyjała, no też zdecydowanie łatwiej jest gdzieś, że tak powiem, z klawiatury
1: anonimowo
0: się uzewnętrzniać niż face to face. Aczkolwiek no, bywają też takie sytuacje, jak chociażby ostatnio podczas sesji Rady Miasta, kiedy mieszkaniec zabrał głos zupełnie nie w temacie, tak jakbyśmy rozmawiali o strategii rozwoju miasta, którą radni uchwalili w 2022 roku, czyli 4 lata temu. Ale to już

0: inna historia. Do czego zmierzam? Do tego, że no wręcz oburzającym była sytuacja, kiedy to właśnie ten młody człowiek wyzywał na pojedynek na pięści radnego, który śmiał wypowiedzieć swoje zdanie czy na temat tego, co prezentował ten młody człowiek. No, już pomijam fakt, że Krzysztof Grządziel jest no, w wieku takim no, już senioralnym, no, trzeba to jasno powiedzieć. I zachowanie takie gimnazjalne, że jak ci się nie podoba, to chodź, wyjdziemy i zobaczymy, kto jest silniejszy, no to jest raczej żenujące.
1: Na całe szczęście to są pojedyncze przypadki, które
0: tak
1: się
0: jest.
1: Zdarzają. Panie prezydencie, na koniec nie mogę nie zapytać, bo mija ten dzień, kiedy zielone tereny Śródmieścia po raz kolejny powinny być, przesunął się termin zakończenia inwestycji 30 czerwca, no nic na to nie wskazuje.
0: Ale wykonawca zgłosił gotowość do rozpoczęcia prac odbiorowych, więc powołałem komisję i w taki sposób bardzo skrupulatny będziemy oceniać, czy to, co zamówiliśmy, faktycznie jest zrealizowane. Widać, bo to no, ciężko to ukryć, że prace cały czas trwają. Mamy kilka dni na to, żeby przystąpić do tych odbiorów, no więc no, tak to w tym momencie wygląda. Tak jak powiedziałem, wykonawca wysłał do nas zgłoszenie do gotowości.
1: Odważnie.
0: Odważnie, no więc będziemy to oceniać.
1: Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Proszę państwa, Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka, był moim i państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 24 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Kulińska 12. Płeć samiec. Rok urodzenia maj 2026. Umaszczenie biało-czarny. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 24 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Kulińska 12. Płeć samica. Rok urodzenia maj 2026. Umaszczenie bury pręgowany. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 25 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Dziewińska 17. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie czarny, wielkość średni, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 26 czerwiec 2026, miejsce znalezienia Baruchowo, płeć samica, rok urodzenia około 2018, umaszczenie czarna, wielkość średni, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 26 czerwiec 2026, miejsce znalezienia gmina Wocławek, plaża Jezioro Wikaryjskie, płeć samica, rok urodzenia maj 2026, umaszczenie beżowa z białym, wielkość szczeniak, cechy szczególne, białe skarpetki.
1: Dzień dobry Państwu, w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o młodych ssakach, mianowicie wystosowaliśmy prośbę, żeby nie porywać leśnych dzieci. Dzisiaj poniekąd kontynuujemy ten temat, natomiast postanowiliśmy skupić się na ptakach, czyli pisklakach oraz podlotach. Może odpowiemy najpierw na pytanie, czym się różni pisklak od podlota, ponieważ pewnie część osób się zastanawia. Otóż pisklęta to są te nowo wyklute młode ptaszki. Jeśli chodzi o ptaki śpiewające, gniazdowniki, tak, czyli te, które wykluwają się w gniazdach, potrzebują opieki rodziców, codziennego, nieustannego karmienia. To są właśnie te ptaki, które są młode, niedługo po wykluciu, jeszcze nie są opierzone, wymagają nieustannego właśnie karmienia, opieki. Póki znajdują się w gnieździe, jeszcze ich pióra się nie wykształciły, są nazywane pisklętami, natomiast podloty to już tacy ptasi nastolatkowie. To są ptaki, które już wystarczająco urosły, są za duże, żeby pomieścić się w gnieździe, ale nie są jeszcze całkowicie dorosłe. Nadal w jakimś stopniu są jeszcze zależne od opieki rodziców, natomiast wyfruwają z gniazda, rozbiegają się po okolicy, a rodzice przez jakiś jeszcze czas po prostu pełnią nad nimi opiekę, uczą ich po prostu życia. Bardzo często dostajemy informacje właśnie w tym okresie roku o znajdowanych ptakach, które nie potrafią latać. No i w większości przypadków okazuje się, że właśnie mamy do czynienia z podlotami. Podloty od dorosłych ptaków różnią się tym, że ich pióra są zwyczajnie krótsze, nie mają jeszcze tyle siły, żeby lecieć, natomiast w ciągu kilku dni one tę zdolność lotu powinny nabyć. Ich pióra dorosną do odpowiedniej wielkości i długości i no już będą praktycznie nie do rozróżnienia od osobników dorosłych, będą już potrafiły zająć się sobą. Apelujemy, żeby nie zabierać oczywiście ani piskląt, ani podlotów, jeżeli nie ma ku temu odpowiednich przesłanek. Jakie to są przesłanki? No takie, że na przykład maluchy są ranne, coś im się stało, tudzież rodzice nie żyją, widzimy ich martwych niedaleko gniazda. W innych przypadkach no, nie jest wskazane zabieranie takich ptaszków. Natomiast tutaj troszeczkę jest łatwiejsza sprawa niż ze ssakami, ponieważ no, ptaki nie rozróżniają tak dobrze zapachów, więc to, że weźmiemy pisklaka, podniesiemy go z ziemi, sprawdzimy, no nie poobijał się, nie krwawi, nic mu się nie stało. Włożymy go z powrotem do gniazda, to będzie dla niego najlepsza opcja, ponieważ rodzice dalej będą się nim opiekować, dopóki nie będzie gotowy do opuszczenia tego swojego tymczasowego domu. Natomiast ptaki po tym, jak człowiek odłoży pisklę do gniazda, pamiętajmy, nie odrzucą go, będą po prostu się nim dalej opiekować. Jeśli chodzi o podloty, no dostaję

Dostajemy zgłoszenia właśnie o ptakach, które nie są zdolne do lotu. One raczej podskakują, machają skrzydełkami, mogą podlatywać po parę metrów, natomiast najczęściej po prostu drepczą sobie w trawie czy pomiędzy krzewami. Podlatują oczywiście, potrafią wspiąć się na drzewo, potrafią wspiąć się na wyższe krzewy, tak żeby uniknąć drapieżników. No i cały czas polegają jeszcze, tak jak wspomniałam, na opiece rodziców, natomiast jest to opieka, no, już nie tak silna, nazwijmy to. Po prostu rodzice od czasu do czasu dokarmiają takie ptaki, natomiast zachęcają ich do prób poszukiwania pokarmu na własną rękę, pokazują, jak to zrobić. No i jeśli zauważą niebezpieczeństwo, no to starają się bronić takiego malucha właśnie przed tym niebezpieczeństwem. I tutaj może takie ostrzeżenie, bardzo troskliwymi i no dosyć niebezpiecznymi dla nas ludzi osobami są ptaki krukowate, które no mają silne dzioby, mają silne szpony. Próbują, jeżeli oczywiście nie jest to duża grupa ludzi, jeżeli podejdzie do pisklaka jeden człowiek, przepraszam, do podlota jeden człowiek, to takie dorosłe ptaki, no po prostu będą starały się młodego bronić. Może się zdarzyć, że będą na nas krzyczeć, może się zdarzyć, że będą nas próbowały nawet zaatakować. I to bez różnicy, czy będzie to kawka, czy będzie to duża wrona, czy powiedzmy sójka, tak? Są to ptaki, które bardzo silnie starają się bronić swojego potomstwa. No a że są dosyć sporych rozmiarów, no to no, mogą zrobić krzywdę. Takie dosyć niebezpieczne ptaki to też dorosłe mewy, które po prostu informują okoliczne no, sąsiadki, nazwijmy to, i potrafią nawet w kilkanaście ptaków rzucić się na człowieka, który no, myśli, że takiemu maluchowi pomaga. Jeżeli chodzi o podloty, najlepiej je zostawić je w spokoju. Wiemy, że dużo osób martwi się, co może stać się z tymi maluchami, szczególnie w okolicy, gdzie jest dużo psów, gdzie jest dużo kotów. Natomiast pamiętajmy, że zabranie takiego pisklaka z miejsca jego bytowania, no to nie jest dla niego nic dobrego. Najlepiej mu to wyjdzie na dobre, jeżeli po prostu zostanie w miejscu, gdzie się wykluł, gdzie dorastał, no i gdzie są rodzice, którzy nauczą go, jak funkcjonuje świat. Wspominałam, że podloty występują u gniazdowników, czyli tych ptaków, które budują gniazda. Natomiast są dwa gatunki, u których ta faza podlota nie występuje. I to są jeżyki, czyli te czarne, szybujące, gwiżdżące ptaszki pomiędzy blokami, które jeszcze nadal potrafią się kręcić. U nich maluchy po osiągnięciu odpowiedniego wieku, odpowiedniej siły w skrzydłach, tak naprawdę, po prostu wylatują z gniazda, zaczynają szybować i od tego czasu już do przyszłego roku przynajmniej nie osiądą na ziemi, czy po prostu nie wylądują. A drugim takim ptakiem, u którego ta faza podlota nie występuje, to są jaskółki. I to chodzi o w zasadzie wszystkie gatunki jaskółek. Natomiast jeżeli chodzi o zagniazdowniki, czyli obecne u nas w mieście bażanty na przykład, ale no, jeżeli ktoś hoduje swoje kurki, czy przepiórki, czy inne tego rodzaju ptaki, to wszystko są zagniazdowniki, które od wyklucia biegają za matką. Oczywiście ona ich broni, natomiast tutaj no, tak jakby nie ma tej fazy właśnie podlota, po prostu matka opiekuje się maluchami, a potem te role przejmuje, jeżeli są to oczywiście ptaki hodowane człowiek, natomiast te na wolności po
podrośnięciu, no po prostu już zaczynają żyć samodzielnie.

0: Także bardzo prosimy, jeżeli zauważą Państwo młodego ptaka, wszystko jedno, czy to będzie mała sikorka, czy to będzie młody gołąb, czy to będzie młoda sroka. Jeżeli te piórka są jeszcze nie do końca odpowiednio długie, jeżeli widzimy, że tutaj przy dziobie jeszcze ptaszek ma żółte znamiona, ten dziób dosyć mocno się odznacza, jest to podlot, należy zostawić go w spokoju. Jeśli nic mu nie jest, to po prostu dajmy mu dorosnąć tam, gdzie powinien, dajmy mu nauczyć się życia. Tak jak powinien. Jeżeli widzimy pisklaka, najlepszą opcją jest odłożenie go oczywiście do gniazda, tak żeby rodzice mogli się nim zająć. Także pamiętajmy, że ta przyroda jest obok nas. Wiemy, że dużo osób chce pomagać, ale właśnie najlepszą formą pomocy w tych przypadkach akurat jest zostawienie tych ptaków tam, gdzie żyją, tak żeby mogły dożyć do dorosłości, przynajmniej mieć szansę oczywiście na to pod opieką dorosłych. Pamiętajmy, że nie musimy pomagać każdemu po prostu stworzeniu, które widzimy, bo no bardzo często tej pomocy nie potrzebują, a zabierając tego ptaka możemy mu zwyczajnie jeszcze bardziej zaszkodzić.
1: Do adopcji polecają się Majka. Majka to mała, czarna, podpalana, dość charakterna suczka. Majcia jest nieco lękliwa, szczególnie w obecności osób, których nie zna. Boi się szybkich gestów i głośnych dźwięków. Na szczęście łatwo zaskarbić sobie jej sympatię poprzez spokojne zachowanie, ściszenie głosu i oczywiście smaczki. Kiedy już zaufa, pokazuje jaka jest. A jest uroczą, aktywną wiercipiętką, która kocha spacery i towarzystwo. Potrafi sama fakować się na kolana i rozdawać tony całusków. W stosunku do innych psów wydaje się być łagodna. Jednak, jeżeli ktoś ma psa, to jak zawsze zapraszamy do zabrania go na spacer zapoznawczy z Majeczką. Majka czeka na odpowiednich ludzi, którzy pokochają ją i zabiorą ze schroniska, żeby dać dom już na zawsze. Kto chciałby poznać naszą małą załuzę? Majka zarejestrowana jest pod numerem 13 349/71/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Walia. Biało-szara walia to młoda koteczka o drobnej budowie. Nasi lekarze ocenili, że walijka ma nieco ponad rok. Nic więc dziwnego, że kocha zabawę i jedzonko. To delikatna kicia, która potrzebuje trochę czasu, aby przyzwyczaić się do nowych warunków i ludzi i kotów. Ale kiedy pierwszy stresik minie, zmienia się w uroczą, nakolankową miziulkę i ciekawską eksploratorkę. W naszej kociarni fajnie dogadała się z kolegą Heliosem, z którym ucina sobie wspólne drzemki. Walia do pełni szczęścia potrzebuje teraz ludzi, którzy dadzą jej miejsce obok, poświęcą jej swój czas, otoczą opieką i ogromem miłości. Walia zarejestrowana jest pod numerem 48/19/35/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę.

0: Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Anvil, spółka akcyjna, jest największym pracodawcą w naszym regionie. Zatrudnia około 1700 osób. W tym roku przedsiębiorstwo kończy 60 lat. Przez te lata na terenie zakładu pracowało wiele osób. Począwszy od robotników budujących ówczesne azoty, przez chemików, pracowników produkcji, administrację, aż po zakładową straż pożarną. Z okazji okrągłego jubileuszu Fundacja Anvil rozpoczęła akcję Oddaj zdjęcie historii, zachęcając mieszkańców Wrocławka i okolic do podzielenia się fotografiami z prywatnych albumów. Powstanie społeczne archiwum w otwartym systemie archiwizacyjnym portalu Zbiory Społeczne.
1: Liczę na to, że dzięki Państwa zaangażowaniu, bo jest to projekt społeczny, uda nam się dotrzeć do ludzi, którzy nam pomogą stworzyć pewien zbiór. W jakim celu się spotkaliśmy? W takim, żeby opowiedzieć o archiwum społecznym zakładów azotowych Włocławek, którego celem jest zachowanie historii, ale nie tylko tego największego zakładu pracy we Włocławku i okolicach, ale też przede wszystkim historii ludzi, którzy tam pracowali. Bo nie trzeba nikogo z Państwa przekonywać, że większość Włocławian, tych starszych i tych młodszych, związane jest właśnie z Anwilem, a dawniej zakładami azotowymi Włocławek.
0: Do utworzenia archiwum potrzebne są zdjęcia i dokumenty obrazujące życie Anwilu i azotów.
1: My jako organizator, czyli Fundacja Anwil, będziemy prosić mieszkańców Włocławka i okolic, starszych i młodszych, żeby przejrzeli swoje rodzinne archiwa i sprawdzili, czy czasami w nich nie ma jakichś fotografii, materiałów, na przykład starych legitymacji, czy dyplomów, jakichś listów gratulacyjnych osób, które pracowały w zakładach azotowych Włocławek i w Anwilu i czy nie mogliby nam ich udostępnić. Idea jest taka, że tworzymy zbiór różnych, przede wszystkim fotografii, które pokazują działalność zakładu, ale też życie codzienne pracowników, ich pasje, zainteresowania, wypoczynek chociażby i też wydarzenia, które są spójne z wydarzeniami, z życiem miasta. Czyli wiadomo, że przez lata nasz zakład wspierał różne wydarzenia, różne inicjatywy społeczne, więc takie fotografie też

0: też jak najbardziej byśmy chcieli zgromadzić.
1: Trzeba dodać, że Anvil nie zabierze oryginałów zdjęć i dokumentacji na zawsze. Po prostu je zdigitalizuje. Po opracowaniu trafią na portal zbiorespoeczne.pl.
0: Jeśli chodzi o szczegóły, to w skrócie powiedziałabym, że nasz projekt ma takie trzy etapy. Pierwszy etap to jest pozyskanie tych zbiorów od lokalnej społeczności. Tu jeszcze raz podkreślam, że zaangażowanie lokalnej społeczności, które mam nadzieję dzięki Państwu będziemy mieli, jest kluczowe. Zbieramy zdjęcia, materiały archiwalne, digitalizujemy je i w ten sposób powstaje archiwum. Ale jeszcze jest drugim krokiem, z tych zdjęć zgromadzonych, czyli z tych zbiorów, zostaną wybrane takie, które będą najcenniejsze, najciekawsze, najlepiej zachowane i pokażemy je na wystawie. Ta wystawa odbędzie się w Browarze B, będzie trwała od 1 października do 17 października. Już dzisiaj Państwa zapraszam na tę wystawę. Oczywiście wystawa będzie otwarta dla wszystkich mieszkańców. Jest to projekt partnerski, który oprócz Anvilu partneruje nam też Centrum Kultury Browar B we Włocławku.
1: Terminy zbiórek to 7 lipca od 10 do 12, 8 lipca od 14 do 16, 30 lipca od 10 do 12, 31 lipca od 14 do 16, 6 sierpnia od 10 do 12 i 7 sierpnia od 14 do 16. Szersza relacja z konferencji w magazynie Pulsometr. Orliki to wielofunkcyjne boiska budowane w ramach programu rządowo-samorządowego w latach 2008-2012. Jak łatwo policzyć, nawet najmłodsze orliki mają już 14 lat. Obiekty są używane zarówno przez szkoły, kluby sportowe, jak i również dzieci i młodzież po lekcjach. Orliki również się zużywają. We Włocławku w wakacje trzy z nich zostaną wyremontowane.
2: Przebudowa będzie dotyczyła trzech orlików zlokalizowanych przy ulicy Papieżka, przy zespole szkół nr 11, przy zespole szkół budowlanych na ulicy Nowomiejskiej oraz przy zespole szkół elektrycznych na ulicy Toruńskiej. Przebudowa będzie obejmowała przede wszystkim takie prace konserwacyjne na obiekcie, wymiany zniszczonych elementów oraz prace naprawcze w budynkach pomieszczeń socjalnych.
3: Dlaczego akurat te orliki będą remontowane?
2: One zostały wytypowane z uwagi na ich bardzo duże wyeksploatowanie poszczególnych części tych obiektów. Ja powiem, że kompleksowo także zostanie wymienione oświetlenie na tych obiektach, czyli zdemontowane stare i założone nowe LED-owe. W dalszej kolejności chcemy pozyskać także środki, będziemy wysyłać środki na budowę nowych orlików. Będzie to orlik przy ulicy też Nowomiejskiej przy zespole szkół nr 3. Orlik przy zespole szkół ekonomicznych oraz kompletna przebudowa orlika przy ulicy Kaliskiej, pierwszego orlika, który był we Włocławku wybudowany.
3: Kiedy będą prowadzone te prace, te przyszłościowe odnośnie tych kolejnych boisk?
2: No, będziemy wnioskować tutaj o pozyskanie środków na pewno na przyszły rok, lata następne. Te, które są teraz, prace wykonywane na tych orlikach, które teraz przebudowujemy, powinny zakończyć się na dwóch obiektach, to jest przy zespole szkół nr 11 i budowlanych w połowie sierpnia, a jeżeli chodzi o zespół szkół elektrycznych do końca września.
3: Środki są własne miasta, czy zostały też pozyskane?
2: Zostały pozyskane z programu organizowanego przez Ministerstwo Sportu na remonty orlików.
1: We Włocławku jest 7 orlików. Przy szkole podstawowej nr 5, szkole podstawowej nr 7, zespole szkół nr 4, zespole szkół nr 11, zespole szkół elektrycznych, zespole szkół budowlanych i zespole szkół technicznych. Przy hali na Zielonym Rynku ponownie można parkować. Jeszcze do niedawna kierowcy zwracali uwagę, że mimo zakończenia objazdów autobusów, miejsca postojowe nadal pozostawały wyłączone z użytkowania. Z taką sprawą zgłosił się do naszej redakcji jeden z mieszkańców. Jak wyjaśnia, w czasie gdy autobusy kursowały przez Zielony Rynek i ulicę Bojańczyka, zakaz parkowania był uzasadniony i miał ułatwić przejazd komunikacji miejskiej. Problem pojawił się po zakończeniu objazdów, ponieważ znaki informujące o parkingu wciąż pozostawały zasłonięte, a kierowcy nie mogli korzystać z miejsc postojowych.
4: Została uwolniona ulica od przejazdu autobusów. Więc w związku z tym powinno być udostępnione, zdjęte w tablicę z miejscem wyznaczonym dla postojów, dla miejsca parkingowe. Do tej pory nie jest zdjęte i w dalszym ciągu te miejsca parkingowe są nieczynne, które mogą być czynne, bo autobusy już nie przejeżdżają, a nam brakuje ciągle miejsc parkingowych. Mieszkam tam, nie mam gdzie samochodu postawić, mimo to, że mam kartę stałego mieszkańca. Byłem pewny, że będzie już przejezdna ulica Zielony Rynek, że będzie miejsca parkingowe po prawej stronie. W dalszym ciągu nikt na to nie reaguje, nikt nie zdjął tych

0: Nikt nie udostępnił, żeby ulica Zielony Rynek po prawej stronie była miejscem parkingowym. Miejsca parkingu tam są wyznaczone.
1: Jeszcze dziś rano, kiedy byliśmy na miejscu, oznakowanie nadal było zasłonięte. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z Urzędem Miasta Włocławek. Jeszcze przed publikacją naszego materiału parking został ponownie udostępniony kierowcom.
2: Z racji tego, że w Śródmieściu toczą się inwestycje, ruch autobusów został poprowadzony właśnie przez Zielony Rynek, czyli przez ulicę Bojańczyka, zamiast jak to było przez ulicę Świętego Antoniego. Natomiast ulica Świętego Antoniego została uwolniona, ruch autobusów wraca właśnie na tą ulicę. Stąd chwilowe ograniczenie korzystania z tych miejsc parkingowych właśnie w tej lokalizacji. Ale tak jak pan redaktor właśnie wspomniał, dzisiaj zostały już odblokowane te miejsca parkingowe, folie, które były na znakach, zostały zdjęte.
1: Przy okazji mieszkańcy zwracają uwagę na jeszcze jeden problem. Ich zdaniem w tej części miasta wciąż brakuje miejsc parkingowych. W ratuszu zapewniają, że potrzeby kierowców są analizowane i temat zwiększenia liczby miejsc postojowych jest brany pod uwagę.
2: Przy okazji praktycznie każdej inwestycji drogowej mieszkańcy zwracają uwagę na to, że te miejsca parkingowe są dla nich ważne i my tutaj jako miasto staramy się na tą potrzebę reagować właśnie w taki odpowiedni sposób, żeby tworzyć te miejsca parkingowe, żeby ich nie likwidować, żeby wręcz przeciwnie, powstawały nowe miejsca parkingowe. Staramy się to zawsze wybrzmiewa w konsultacjach społecznych. Tutaj w Śródmieściu między innymi nowe miejsca parkingowe będą przy ulicy Chmielnej i Jagiellońskiej, ale też warto pamiętać, że zaplanowany jest duży parking, ponieważ na około 180 miejsc parkingowych na Placu Wolności, co inwestycja przed nami.
1: Na tę chwilę kierowcy mogą już ponownie korzystać z parkingu przy hali na Zielonym Rynku. Prokuratura Okręgowa we Włocławku skierowała do sądów rejonowych we Włocławku i Warszawie akty oskarżenia przeciwko Rafałowi W. i Bartoszowi P. Sprawy dotyczą posiadania i rozpowszechniania plików z treściami pornograficznymi z udziałem małoletnich.
3: Rafał W., mężczyzna w wieku około 40 lat, został oskarżony o to, iż na terenie Włocławka w okresie od grudnia 2023 roku do maja 2024 roku posiadał pliki wideo oraz pliki graficzne w ilości kilkuset i rozpowszechniał w celu udostępnienia te pliki. Były to pliki zawierające treści pornograficzne z udziałem małoletnich dzieci. Natomiast Bartosz P. został oskarżony o to, iż w okresie od 2023 roku do maja 2025 roku na terenie Warszawy rozpowszechniał w celu udostępnienia pliki graficzne, zdjęcia, filmy dotyczące treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Ponadto Bartosz P. został również oskarżony o to, na terenie Warszawy oraz innych nieustalonych miejscowościach uzyskał dostęp do cudzych programów komputerowych, którymi nie miał prawa rozporządzać. Uzyskał ten dostęp i przechowywał je na dysku swojego komputera, a następnie dokonywał obrotu tymi towarami. Były to towary z podrobionymi znakami towarowymi. Działał tym samym na szkodę kilkunastu pokrzywdzonych osób prywatnych oraz firm. Bartosz P. uczynił sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, działał w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
1: Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, polegającego na zobowiązaniu do stawiania się w określonych dniach i godzinach w Komendzie Miejskiej Policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego. Oskarżony Rafał W. przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw, złożył wyjaśnienia. Natomiast oskarżony Bartosz P. jedynie częściowo przyznał się do zarzucanych mu przestępstw oraz również złożył wyjaśnienia. Mężczyznom grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Utrzymywaniu rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych pomogą kolejne rządowe środki. W Kujawsko-Pomorskiem wręczono umowy dotacyjne dla spółek wodnych, które pozwolą na realizację prac związanych z konserwacją infrastruktury melioracyjnej. Do powiatu włocławskiego trafi łącznie ponad 200 tysięcy złotych.
4: Tutaj w powiecie włocławskim podpisałem przed chwilą ostatnie już z cyklu umów dotyczących dofinansowania działalności gminnych spółek wodnych. W 19 powiatach byłem osobiście, podpisywałem umowy z przedstawicielami gminnych spółek wodnych. To była kwota blisko 9

0: milionów złotych w naszym kujawsko-pomorskim regionie. Są to pieniądze duże. W stosunku do roku ubiegłego 100% zwiększona kwota, więc dla mnie osobiście satysfakcja, że mogłem te pieniądze na realizację zadań bardzo istotnych, bardzo ważnych dla naszego regionu, dla gospodarki wodnej w naszym rejonie przekazać. Bo te pieniądze, one są bardzo celowo wykorzystane. One służą pogłębieniu istniejących cieków wodnych, urządzeń melioracyjnych, szczegółowych, zasadniczych, czyli tych większych i mniejszych kanałów tej sieci irygacyjnej, ale też służą budowaniu zastawek, jakichś innych urządzeń hydrotechnicznych, wykaszaniu, pogłębianiu i wszystkich spraw, które no, mają służyć temu, żeby ta sieć kanałów tych melioracyjnych była drożna. Do spółek wodnych w województwie kujawsko-pomorskim trafiło w tej chwili już po podpisaniu blisko 9 milionów złotych. Także to jest kwota znacząca wobec 4, niecałych 5 milionów w roku ubiegłym. Jest to kwota znacząca. Ja mam nadzieję, że to będzie tendencja stała. Przynajmniej ja osobiście będę zabiegał o to, żeby dla kujawsko-pomorskiego te kwoty systematycznie, żeby był progres, jeśli chodzi o wysokość tych kwot. Oczywiście same pieniądze wszystkiego nie załatwią. Potrzebne są również rozwiązania legislacyjne, które pewne procedury uproszczą, ułatwią, czy wręcz umożliwią. Bo niestety w toku prac i wobec tego, że świat idzie do przodu, mówiąc kolokwialnie, pewne rozwiązania prawne niekoniecznie idą w ślad za potrzebami, które się na bieżąco ad hoc rodzą przy likwidacji różnych takich sytuacji związanych z odprowadzeniem wód i melioracją.
1: W spotkaniu uczestniczyli również samorządowcy oraz parlamentarzyści. Podkreślali oni, że sprawne działające spółki wodne mają ogromne znaczenie dla gmin, zwłaszcza w kontekście ochrony gruntów rolnych przed skutkami intensywnych opadów i podtopień.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie w gościnnych, choć ciepłych progach starostwa powiatowego we Wrocławku, ale za to przy bardzo miłej i ważnej okoliczności podpisania umów o dotacji z budżetu Skarbu Państwa dla spółek wodnych działających na naszym terenie, spółek wykonujących bardzo, bardzo ważne zadania służące naszej gospodarce wodnej, rolnictwu, naszemu społeczeństwu. Bardzo się cieszę, że ta przyjemna okoliczność odbywa się właśnie dzisiaj w tym miejscu.
3: Corocznie w budżecie państwa uchwala się pieniądze na dotacje do spółek wodnych. W latach poprzednich było to nieco mniej. Myśmy je znacznie zwiększyli, bo uważamy, że spółki wodne są bardzo potrzebne i muszą szczególnie w tych czasach, w których teraz jesteśmy, wykonywać określone zadania. Stąd wojewodowie mają przyznane pieniądze przez parlament, a następnie rozdzielają do poszczególnych spółek wodnych tych, którzy składają wnioski. Ja będąc jeszcze radnym w województwie, również uchwaliliśmy, że samorząd województwa również dysponuje środkami finansowymi dla spółek wodnych. Prawdopodobnie część z Państwa także otrzymało albo otrzyma z Urzędu Marszałkowskiego. Stąd są dwa źródła wsparcia dla spółek wodnych. Nie liczymy na gminy, ponieważ gminy mają swoje zadania, a spółki wodne również są przypisane w prawie pod nadzór starostwa i dlatego jesteśmy tu właśnie dzisiaj w starostwie.
1: Przedstawiciele spółek wodnych zwracają uwagę, że otrzymywane dofinansowanie pozwoli wykonać najpotrzebniejsze prace konserwacyjne. Dzięki temu możliwe będzie utrzymywanie robów melioracyjnych i urządzeń drenarskich w odpowiednim stanie technicznym, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców i rolników.
4: Trafi do spółki 50 350 zł, będzie wykorzystana na dofinansowanie do koparki, która czyści rowy melioracyjne i mamy konkretny rów melioracyjny o długości 3 km, który będzie gruntownie odnowiony.
5: Czyli to są tu głównie te prace na ten rok, czy związane właśnie z tym rowem melioracyjnym?
4: Z tym rowem na ten rok, a jeszcze drugi rów mamy, to czekamy na dotację z Urzędu Marszałkowskiego.
5: Jak ważne to są prace, które wykonujecie, żeby tak uświadomić słuchaczom, mieszkańcom regionu, jak ważne jest to, co robicie?
4: Bardzo ważne to jest, ponieważ są teraz takie anomalia pogodowe, które powodują nagłe deszcze. Te rowy muszą być drogie.

0: ostrożne, ponieważ robią się zatory. I każdy taki niewyczyszczony rów robi się zator i wylewa się na pola rolników i są straty.
1: Czyli można powiedzieć, że to są działania takie profilaktyczne, żeby nie dochodziło do kataklizmu.
0: Tak, oczywiście. Tak, na tym to polega. I oczywiście też jak konserwujemy meliorację, czyli wszystkie studzienki melioracyjne czyścimy, żeby to wszystko było drożne. Drożne w razie czegoś. A to się nawarstwia co roku. Przeważnie staramy się robić takie rowy co trzeci, co drugi. Co drugi, co trzeci, czwarty rok, w zależności od finansów, jakie posiadamy. I te rowy są u nas w takim stanie, no, można powiedzieć, dobrym.
2: Samorządowcy podkreślają, że to inwestycja, która pomaga ograniczać skutki zarówno nawalnych deszczów, jak i długotrwałych okresów suszy. Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku stawia nie tylko na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami, ale również na ich rozwój i rehabilitację społeczną. Jednym z elementów takich działań są wyjazdy, które pomagają przełamywać bariery, budować samodzielność i zdobywać nowe doświadczenia. Tym razem grupa uczestników wybrała się do Nowego Targu.
3: Jednym z elementów, istotnych elementów naszej pracy z osobami z niepełnosprawnością jest rehabilitacja. I dawno chodziło nam po głowie, żeby zacząć pokonywać pewne bariery, które wydają się niemożliwe. Nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Szerpowie Nadziei. To jest fundacja, która pokazuje, że nawet osoby, które mają problemy z poruszaniem się na co dzień, mogą zdobywać góry. I rzeczywiście jesteśmy po pierwszym wyjeździe. Jak było w Nowym Targu, dokąd poszli, co zrobili, to już opowiedzą uczestnicy tej wycieczki. Ja się bardzo cieszę, że to jest początek drogi. Mamy w planach już następne wyjazdy. Gdzieś tam teraz już Babia Góra, ale to dopiero później.
2: Podczas kilkudniowego wyjazdu uczestnicy mieli okazję poznawać region, podziwiać górskie krajobrazy, ale również spotkać się z pracownikami Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowym Targu. Jak podkreślają, była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych znajomości.
4: Widoki były znakomite. Fantastyczną. Załoga tak samo. Współpracowaliśmy z kierownictwem, jak z tamtymi na przykład, z pracownikami na przykład, jak ZAZU i tak dalej. Co tu można powiedzieć? Dużo można opowiadać, bardzo dużo. Widoki znakomite, fantastyczne. I atmosfera była tak, jak była, jakby była potrzeba. Fajna, naprawdę. Polecam każdemu. No. I na przykład co tam, każdy z nas na przykład z pracowników przełamuje te bariery na przykład, nie? Tak jak na przykład wchodziliśmy na Ruścinową Polanę, no przełamowaliśmy na przykład swoje bariery, nie? Na przykład, nie? Czy tam, no i fajnie było, no dobra, dobra.
5: I to jest rewelacja. I przede wszystkim pomoc na przykład tych szczepów nadziei faktycznie potrzebna była. W moim przypadku, gdyby nie ich pomoc, to znaczy w tym uczestnictwie na przykład tu kolega i kierownik stwarni, i dzięki nim mogłem z tego skorzystać.
6: A czy czegoś nowego może pan się nauczył? Coś pan wyniósł z tego wyjazdu?
5: No oczywiście, bo kontakt mieliśmy też z innymi pracownikami tamtego co ten. Tam jest inna ten, ale w ogóle to ja sam bym nie dał rady. To jest naprawdę jak najbardziej forma rodzaj rehabilitacji i kontakt z drugim człowiekiem jest nieoceniony.
7: Rzeczywiście, widoki były, dla mnie to jest po prostu powrót w górę i też po prostu i sama po prostu atmosfera, się, tak jak kolega w szkole po prostu powiedzieli wcześniej, po prostu z pracownikami tamtego ZAZ-u, no było naprawdę super.
6: Czy czeka już pan na kolejne wyjazdy?
7: No, z wielką nadzieją. Na pewno.
8: No i na tym wyjeździe było bardzo dobrze. Widoki wspaniałe, kontakt ze przyrodą, no i też osobami, które mają problem z wychodzeniem, też to było potrzebne jako rekreacja. No i zadaliśmy też kontakt z tym zarzem, wspaniali ludzie, miło nas otwarli i pojechali też miło, polecam.
2: Przedstawiciele Włocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej zaznaczają, że takie wyjazdy mają znacznie szerszy wymiar niż tylko turystyka. To ważny element rehabilitacji społecznej, który uczy samodzielności, współpracy i funkcjonowania w nowych sytuacjach.
9: Uważam, że jak najbardziej, bo szeroko rozumiana integracja między naszymi pracownikami, całym zespołem, a również pracownikami z innych ZAZ-ów. Tutaj dzięki kontaktowi z Fundacją Szerpowie Nadziei mieliśmy okazję wejść na Ruścinową Polanę, gdzie Szerpowie Nadziei to są osoby, które pracują na zasadzie wolontariatu i oni pomagają osobom z niepełnosprawnością przełamywać ich bariery, tak? Pomagają w transporcie takich osób, wspomagają

0: Czy to wnoszą takie osoby na własnych plecach, czy też mają specjalistyczne wózki przystosowane, tak jak tutaj Janusz właśnie był wieziony takim wózkiem przez pewną część drogi, później już sobie świetnie sam poradził, no i dzięki temu mógł właśnie zobaczyć to, co zobaczył i przeżyć to, co przeżył.
1: Czyli będzie więcej takich wyjazdów?
0: Tak, jak najbardziej będzie więcej. Z tego, co się orientuję, jest już organizowana druga tura, ponieważ teraz było 20 pracowników, pojechało z nami. Będzie organizowana druga tura takiego wyjazdu i będzie też organizowana trzecia tura, tak? Także wyjazdu będzie na pewno więcej. No i z tego, co się orientuję, to szef ma w planach gdzieś tam jeszcze inne kierunki.
2: Zdaniem organizatorów podobne wyjazdy będą kontynuowane również w przyszłości.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj w szczególnym czasie i w wyjątkowym miejscu. Rok 2026 jest rokiem jubileuszowym dla Anwilu. To 60 lat naszej historii, naszej pracy, naszej działalności, która wpisuje się szczególnie w region całego naszego miasta i całego naszego województwa. Spotykamy się też w nieprzypadkowym miejscu. Jesteśmy wśród fotografii, które pokazują wyjątkowe kadry. Jest to pewnego rodzaju podróż. Podróż przez naszą historię, przez pierwsze lata naszej działalności, po czasy współczesne, po naszą nowoczesność. To również opowieść o ludziach, którzy tworzyli naszą historię i tworzą ją nadal. Tak jak powiedziałam, Anwil jest częścią miasta, więc dla nas szczególnie ważne jest to, żeby ten wyjątkowy jubileusz naszego 60-lecia móc celebrować wspólnie z mieszkańcami. Dlatego wspólnie z Fundacją Anwil przygotowaliśmy wyjątkową inicjatywę, do której chcemy zaprosić naszą społeczność lokalną, mieszkańców Włocławka, którzy będą mogli z nami tworzyć tę wyjątkową opowieść. A o szczegółach opowie prezeska Fundacji Anwil, pani Bożena Cichocka. Zapraszam.
1: Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim chciałam Państwu podziękować, że tak licznie przybyliście na dzisiejszy briefing. Jest to dla mnie szczególnie ważne i dla nas też, dlatego że bez Waszego wsparcia ten nasz projekt, o którym za chwilę opowiem, jest po prostu skazany na niepowodzenie, więc liczę na to, że dzięki Państwa zaangażowaniu, bo jest to projekt społeczny, uda nam się dotrzeć do ludzi, którzy nam pomogą stworzyć pewien zbiór. W jakim celu się spotkaliśmy? W takim, żeby opowiedzieć o archiwum społecznym Zakładów Azotowych Włocławek, którego celem jest zachowanie historii, ale nie tylko tego największego zakładu pracy w

we Włocławku i okolicach, ale też przede wszystkim historii ludzi, którzy tam pracowali. Bo nie trzeba nikogo z Państwa przekonywać, że większość Włocławian, tych starszych i tych młodszych, związana jest właśnie z Anwilem, a dawniej zakładami azotowymi Włocławek. Skąd ten pomysł? To już pani dyrektor Studzińska wcześniej powiedziała, że jest to nawiązanie do 60-lecia działalności firmy Anwil S.A. W tym roku właśnie obchodzimy to 60-lecie. Mówię obchodzimy, ponieważ jestem częścią Anwilu, pracuję też w Anwilu, a w fundacji to jest moja funkcja społeczna, bardzo zaszczytna zresztą, więc jakby w oczywisty sposób chcielibyśmy ocalić od zapomnienia, jak tu powiedziała jedna z pań redaktorek, te sześć dekad działalności, nie tylko działalności przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim ludzi, którzy są z nim związani. Więc archiwum społeczne to jest taka idea, która jest ideą oddolną i jak sama nazwa wskazuje, wymaga zaangażowania społeczności lokalnej. Więc my jako organizator, czyli Fundacja Anwil, będziemy prosić mieszkańców Włocławka i okolic, starszych i młodszych, żeby przejrzeli swoje rodzinne archiwa i sprawdzili, czy czasami w nich nie ma jakichś fotografii, materiałów, na przykład starych legitymacji czy dyplomów, jakichś listów gratulacyjnych osób, które pracowały w zakładach azotowych Włocławek i w Anwilu i czy nie mogliby nam ich udostępnić. Idea jest taka, że tworzymy zbiór różnych, przede wszystkim fotografii, które pokazują działalność zakładu, ale też życie codzienne pracowników, ich pasje, zainteresowania, wypoczynek chociażby i też wydarzenia, które są spójne z wydarzeniami, z życiem miasta. Czyli wiadomo, że przez lata nasz zakład wspierał różne wydarzenia, różne inicjatywy społeczne, więc takie fotografie też jak najbardziej byśmy chcieli zgromadzić. Polega to na tym, że od naszych mieszkańców pozyskamy fotografie, często będą to oryginały, ale spokojnie, nie będziemy ich zabierać nikomu, tylko je zdigitalizujemy i później po opracowaniu, bo wymaga to takiego bardzo szczegółowego opracowania, też opisu i tak dalej, umieścimy na portalu archiwa społeczne, czy zbiory społeczne.pl. Jest to taki portal internetowy, który służy właśnie gromadzeniu archiwów społecznych, czyli te, które tworzone są przez społeczeństwa, grupy lokalne, ale też osoby fizyczne, czy też biblioteki. Jest to portal, który prowadzony jest przez Centrum Archiwistyki Społecznej. Jest to jednostka kultury powołana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tak, jeśli chodzi o szczegóły, to w skrócie powiedziałabym, że nasz projekt ma takie trzy etapy. Pierwszy etap to jest pozyskanie tych zbiorów od lokalnej społeczności. Tu jeszcze raz podkreślam, że zaangażowanie lokalnej społeczności, które mam nadzieję dzięki Państwu będziemy mieli, jest kluczowe. Zbieramy zdjęcia, materiały archiwalne, digitalizujemy je i w ten sposób powstaje archiwum. Ale jeszcze jest drugim krokiem, z tych zdjęć zgromadzonych, czyli z tych zbiorów, zostaną wybrane takie, które będą najcenniejsze, najciekawsze, najlepiej zachowane i pokażemy je na wystawie. Ta wystawa odbędzie się w Browarze B, będzie trwała od 1 października do 17 października. Już dzisiaj Państwa zapraszam na tę wystawę. Oczywiście wystawa będzie otwarta dla wszystkich mieszkańców. Jest to projekt partnerski, który oprócz Anwilu partneruje nam też Centrum Kultury Browar B we Włocławku. Tak więc, jak widzicie Państwo, jest to inicjatywa całkowicie społeczna, otwarta dla wszystkich. Zachęcam do przekazywania tych fotografii. Pojawią się na mieście, na tak zwanym mieście, zarówno ulotki,

jak i plakaty informujące o miejscach zbiórki tych materiałów, bo chcielibyśmy, wiadomo, że trudno dotrzeć do każdego, który ma potencjalnego dawcy naszych materiałów do archiwum. W związku z czym też za Państwa pośrednictwem w informacji prasowej, którą Państwo otrzymacie z naszego biura prasowego, będą terminy tych zbiórek i miejsca zbiórek. Znaczy, miejsce jest jedno, bo zbieramy w browarze B, foyer, ale jest 6 terminów, także w różnych godzinach, więc jest to takie dostosowane do możliwości też potencjalnych osób przekazujących te materiały. I tak jak mówiłam, później je digitalizujemy i zwracamy właścicielom. Taka jest nasza główna idea, a cel fundacyjny, jaki w ten sposób chcemy spełnić, to oczywiście ochrona dziedzictwa historycznego naszego miasta i lokalnej społeczności.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Anvil, spółka akcyjna, jest największym pracodawcą w naszym regionie. Zatrudnia około 1700 osób. W tym roku przedsiębiorstwo kończy 60 lat. Przez te lata na terenie zakładu pracowało wiele osób. Począwszy od robotników budujących ówczesne azoty, przez chemików, pracowników produkcji, administrację, aż po zakładową straż pożarną. Z okazji okrągłego jubileuszu Fundacja Anvil rozpoczęła akcję Oddaj zdjęcie historii, zachęcając mieszkańców Wrocławka i okolic do podzielenia się fotografiami z prywatnych albumów. Powstanie społeczne archiwum w otwartym systemie archiwizacyjnym portalu Zbiory Społeczne.
1: Liczę na to, że dzięki Państwa zaangażowaniu, bo jest to projekt społeczny, uda nam się dotrzeć do ludzi, którzy nam pomogą stworzyć pewien zbiór. W jakim celu się spotkaliśmy? W takim, żeby opowiedzieć o archiwum społecznym zakładów azotowych Włocławek, którego celem jest zachowanie historii, ale nie tylko tego największego zakładu pracy we Włocławku i okolicach, ale też przede wszystkim historii ludzi, którzy tam pracowali. Bo nie trzeba nikogo z Państwa przekonywać,

0: że większość Włocławian, tych starszych i tych młodszych, związana jest właśnie z Anwilem, a dawniej zakładami azotowymi Włocławek.
1: Do utworzenia archiwum potrzebne są zdjęcia i dokumenty obrazujące życie Anwilu i Azotów.
0: My jako organizator, czyli Fundacja Anwil, będziemy prosić mieszkańców Włocławka i okolic, starszych i młodszych, żeby przejrzeli swoje rodzinne archiwa i sprawdzili, czy czasami w nich nie ma jakichś fotografii, materiałów, na przykład starych legitymacji, czy dyplomów, jakichś listów gratulacyjnych osób, które pracowały w zakładach azotowych Włocławek i w Anwilu i czy nie mogliby nam ich udostępnić. Idea jest taka, że tworzymy zbiór różnych, przede wszystkim fotografii, które pokazują działalność zakładu, ale też życie codzienne pracowników, ich pasje, zainteresowania, wypoczynek chociażby i też wydarzenia, które są spójne z wydarzeniami, z życiem miasta. Czyli wiadomo, że przez lata nasz zakład wspierał różne wydarzenia, różne inicjatywy społeczne, więc takie fotografie też jak najbardziej byśmy chcieli zgromadzić.
1: Trzeba dodać, że Anwil nie zabierze oryginałów zdjęć i dokumentacji na zawsze. Po prostu je zdigitalizuje. Po opracowaniu trafią na portal zbioryspołeczne.pl.
0: Jeśli chodzi o szczegóły, to w skrócie powiedziałabym, że nasz projekt ma takie trzy etapy. Pierwszy etap to jest pozyskanie tych zbiorów od lokalnej społeczności. Tu jeszcze raz podkreślam, że zaangażowanie lokalnej społeczności, które mam nadzieję dzięki Państwu będziemy mieli, jest kluczowe. Zbieramy zdjęcia, materiały archiwalne, digitalizujemy je i w ten sposób powstaje archiwum. Ale jeszcze jest drugim krokiem, z tych zdjęć zgromadzonych, czyli z tych zbiorów, zostaną wybrane takie, które będą najcenniejsze, najciekawsze, najlepiej zachowane i pokażemy je na wystawie. Ta wystawa odbędzie się w Browarze B, będzie trwała od 1 października do 17 października. Już dzisiaj Państwa zapraszam na tę wystawę. Oczywiście wystawa będzie otwarta dla wszystkich mieszkańców. Jest to projekt partnerski, który oprócz Anwilu partneruje nam też Centrum Kultury Browar B we Włocławku.
1: Terminy zbiórek to 7 lipca od 10 do 12, 8 lipca od 14 do 16, 30 lipca od 10 do 12, 31 lipca od 14 do 16, 6 sierpnia od 10 do 12 i 7 sierpnia od 14 do 16. Szersza relacja z konferencji w magazynie Pulsometr. Orliki to wielofunkcyjne boiska budowane w ramach programu rządowo-samorządowego w latach 2008-2012. Jak łatwo policzyć, nawet najmłodsze orliki mają już 14 lat. Obiekty są używane zarówno przez szkoły, kluby sportowe, jak i również dzieci i młodzież po lekcjach. Orliki również się zużywają. We Włocławku w wakacje 3 z nich zostaną wyremontowane.
2: Przebudowa będzie dotyczyła 3 orlików zlokalizowanych przy ulicy Papieżka, przy Zespole Szkół nr 11, przy Zespole Szkół Budowlanych na ulicy Nowomiejskiej oraz przy Zespole Szkół Elektrycznych na ulicy Toruńskiej. Przebudowa będzie obejmowała przede wszystkim takie prace konserwacyjne na obiekcie, wymiany zniszczonych elementów oraz prace naprawcze w budynkach pomieszczeń socjalnych.
3: Dlaczego akurat te orliki będą remontowane?
2: One zostały wytypowane z uwagi na ich bardzo duże wyeksploatowanie poszczególnych części tych obiektów. Ja powiem, że kompleksowo także zostanie wymienione oświetlenie na tych obiektach, czyli zdemontowane stare i założone nowe LED-owe. W dalszej kolejności chcemy pozyskać także środki, będziemy wysyłać środki na budowę nowych orlików. Będzie to orlik przy ulicy też Nowomiejskiej przy Zespole Szkół nr 3. Orlik przy Zespole Szkół Ekonomicznych oraz kompletna przebudowa orlika przy ulicy Kaliskiej, pierwszego orlika, który był we Włocławku wybudowany.
3: Kiedy będą prowadzone te prace, te przyszłościowe odnośnie tych kolejnych boisk?
2: Będziemy wnioskować tutaj o pozyskanie środków na pewno na przyszły rok, lata następne. Te, które są teraz, prace wykonywane na tych orlikach, które teraz przebudowujemy, powinny zakończyć się na dwóch obiektach, to jest przy Zespole Szkół nr 11 i Budowlanych w połowie sierpnia, a jeżeli chodzi o Zespół Szkół Elektrycznych do końca września.
3: środki, bo są własne miasta, czy zostały też pozyskane?
2: Zostały pozyskane z programu organizowanego przez Ministerstwo Sportu na remont orlików.
1: We Włocławku jest 7 orlików. Przy szkole podstawowej numer 5, szkole podstawowej numer

7, zespole szkół numer 4, zespole szkół numer 11, zespole szkół elektrycznych, zespole szkół budowlanych i zespole szkół technicznych. Przy hali na Zielonym Rynku ponownie można parkować. Jeszcze do niedawna kierowcy zwracali uwagę, że mimo zakończenia objazdów autobusów, miejsca postojowe nadal pozostawały wyłączone z użytkowania. Z taką sprawą zgłosił się do naszej redakcji jeden z mieszkańców. Jak wyjaśnia, w czasie gdy autobusy kursowały przez Zielony Rynek i ulicę Bojańczyka, zakaz parkowania był uzasadniony i miał ułatwić przejazd komunikacji.

0: przejazdu autobusów. Więc w związku z tym powinno być udostępnione, zdjęte w tablicę z miejscem wyznaczonym dla postojów, dla miejsca parkingowe. Do tej pory nie jest zdjęte i w dalszym ciągu te miejsca parkingowe są nieczynne, które mogą być czynne, bo autobusy już nie przejeżdżają, a nam brakuje ciągle miejsc parkingowych. Mieszkam tam, nie mam gdzie samochodu postawić, mimo to, że mam kartę z całego mieszkańca. Byłem pewny, że będzie już przejezdna ulica Zielony Rynek, że będzie miejsca parkingowe po prawej stronie. W dalszym ciągu nikt na to nie reaguje, nikt nie udostępnił, żeby ulica Zielony Rynek po prawej stronie była miejscem parkingowym. Miejsca parkingowe tam są wyznaczone.
1: Jeszcze dziś rano, kiedy byliśmy na miejscu, oznakowanie nadal było zasłonięte. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z Urzędem Miasta Włocławek. Jeszcze przed publikacją naszego materiału parking został ponownie udostępniony kierowcom.
2: Z racji tego, że w Śródmieściu toczą się inwestycje, ruch autobusów został poprowadzony właśnie przez Zielony Rynek, czyli przez ulicę Bojańczyka, zamiast jak to było przez ulicę Świętego Antoniego. Natomiast ulica Świętego Antoniego została uwolniona, ruch autobusów wraca właśnie na tą ulicę. Stąd chwilowe ograniczenie korzystania z tych miejsc parkingowych właśnie w tej lokalizacji, ale tak jak pan redaktor właśnie wspomniał, dzisiaj zostały już odblokowane te miejsca parkingowe, folie, które były na znakach, zostały zdjęte.
1: Przy okazji mieszkańcy zwracają uwagę na jeszcze jeden problem. Ich zdaniem w tej części miasta wciąż brakuje miejsc parkingowych. W ratuszu zapewniają, że potrzeby kierowców są analizowane i temat zwiększenia liczby miejsc postojowych jest brany pod uwagę.
2: Przy okazji praktycznie każdej inwestycji drogowej mieszkańcy zwracają uwagę na to, że te miejsca parkingowe są dla nich ważne i my tutaj jako miasto staramy się na tą potrzebę reagować właśnie w taki odpowiedni sposób, żeby tworzyć te miejsca parkingowe, żeby ich nie likwidować, żeby wręcz przeciwnie, powstawały nowe miejsca parkingowe. Staramy się to zawsze wybrzmiewa w konsultacjach społecznych. Tutaj w Śródmieściu między innymi nowe miejsca parkingowe będą przy ulicy Chmielnej i Jagiellońskiej, ale też warto pamiętać, że zaplanowany jest duży parking, ponieważ na około 180 miejsc parkingowych na Placu Wolności, co inwestycja przed nami.
1: Na tę chwilę kierowcy mogą już ponownie korzystać z parkingu przy hali na Zielonym Rynku. Prokuratura Okręgowa we Włocławku skierowała do sądów rejonowych we Włocławku i Warszawie akty oskarżenia przeciwko Rafałowi W. i Bartoszowi P. Sprawy dotyczą posiadania i rozpowszechniania plików z treściami pornograficznymi z udziałem małoletnich.
3: Rafał W., mężczyzna w wieku około 40 lat, został oskarżony o to, iż na terenie Włocławka w okresie od grudnia 2023 roku do maja 2024 roku posiadał pliki wideo oraz pliki graficzne w ilości kilkuset i rozpowszechniał w celu udostępnienia te pliki. Były to pliki zawierające treści pornograficzne z udziałem małoletnich dzieci. Natomiast Bartosz P. został oskarżony o to, iż w okresie od 2023 roku do maja 2025 roku na terenie Warszawy rozpowszechniał w celu udostępnienia pliki graficzne, zdjęcia, filmy dotyczące treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Ponadto Bartosz P. został również oskarżony o to, na terenie Warszawy oraz w innych nieustalonych miejscowościach uzyskał dostęp do cudzych programów komputerowych, którymi nie miał prawa rozporządzać. Uzyskał ten dostęp i przechowywał je na dysku swojego komputera, a następnie dokonywał obrotu tymi towarami. Były to towary z podrobionymi znakami towarowymi. Działał tym samym na szkodę kilkunastu pokrzywdzonych osób prywatnych oraz firm. Bartosz P. uczynił sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, działał w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
1: Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, polegającego na zobowiązaniu do stawiania się w określonych dniach i godzinach w Komendzie Miejskiej Policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego. Oskarżony Rafał W. przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw, złożył wyjaśnienia. Natomiast oskarżony Bartosz P. jedynie częściowo przyznał się do zarzucanych mu przestępstw oraz również złożył wyjaśnienia. Mężczyznom grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Utrzymywaniu rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych pomogą kolejne rządowe środki. W Kujawsko-Pomorskim wręczono

0: umowy dotacyjne dla spółek wodnych, które pozwolą na realizację prac związanych z konserwacją infrastruktury melioracyjnej. Do powiatu włocławskiego trafi łącznie ponad 200 tysięcy złotych.
1: Tutaj w powiecie włocławskim podpisałem przed chwilą ostatnie już z cyklu umów dotyczących dofinansowania działalności gminnych spółek wodnych. W 19 powiatach byłem osobiście, podpisywałem umowy z przedstawicielami gminnych spółek wodnych. To była kwota blisko 9 milionów złotych w naszym kujawsko-pomorskim regionie. Są to pieniądze duże. W stosunku do roku ubiegłego 100% zwiększona kwota, więc dla mnie osobiście satysfakcja, że mogłem te pieniądze na realizację zadań bardzo istotnych, bardzo ważnych dla naszego regionu, dla gospodarki wodnej w naszym rejonie przekazać, bo te pieniądze, one są bardzo celowo wykorzystane. One służą pogłębieniu istniejących cieków wodnych, urządzeń melioracyjnych, szczegółowych, zasadniczych, czyli tych większych i mniejszych kanałów tej sieci irygacyjnej, ale też służą budowaniu zastawek, jakichś innych urządzeń hydrotechnicznych, wykaszaniu, pogłębianiu i wszystkich spraw, które mają służyć temu, żeby ta sieć kanałów tych melioracyjnych była drożna. Do spółek wodnych w województwie kujawsko-pomorskim trafiło w tej chwili już po podpisaniu blisko 9 milionów złotych. Także to jest kwota znacząca wobec 4,5 milionów w roku ubiegłym. Jest to kwota znacząca. Ja mam nadzieję, że to będzie tendencja stała. Przynajmniej ja osobiście będę zabiegał o to, żeby dla kujawsko-pomorskiego te kwoty systematycznie, żeby był progres, jeśli chodzi o wysokość tych kwot. Oczywiście same pieniądze wszystkiego nie załatwią. Potrzebne są również rozwiązania legislacyjne, które pewne procedury uproszczą, ułatwią czy wręcz umożliwią, bo niestety w toku prac i wobec tego, że świat idzie do przodu, mówiąc kolokwialnie, pewne rozwiązania prawne niekoniecznie idą w ślad za potrzebami, które się na bieżąco ad hoc rodzą przy likwidacji różnych takich sytuacji związanych z odprowadzeniem wód i melioracją.
0: W spotkaniu uczestniczyli również samorządowcy oraz parlamentarzyści. Podkreślali oni, że sprawne działające spółki wodne mają ogromne znaczenie dla gmin, zwłaszcza w kontekście ochrony gruntów rolnych przed skutkami intensywnych opadów i podtopień.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie w gościnnych, choć ciepłych progach starostwa powiatowego we Włocławku, ale za to przy bardzo miłej i ważnej okoliczności podpisania umów o dotacji z budżetu Skarbu Państwa dla spółek wodnych działających na naszym terenie, spółek wykonujących bardzo, bardzo ważne zadania służące naszej gospodarce wodnej, rolnictwu, naszemu społeczeństwu. Bardzo się cieszę, że ta przyjemna okoliczność odbywa się właśnie dzisiaj w tym miejscu.
3: Corocznie w budżecie państwa uchwala się pieniądze na dotacje do spółek wodnych. W latach poprzednich było to nieco mniej. Myśmy je znacznie zwiększyli, bo uważamy, że spółki wodne są bardzo potrzebne i muszą szczególnie w tych czasach, w których teraz jesteśmy, wykonywać określone zadania. Stąd wojewodowie mają przyznane pieniądze przez parlament, a następnie rozdzielają do poszczególnych spółek wodnych tych, którzy składają wnioski. Ja będąc jeszcze radnym w województwie, również uchwaliliśmy, że samorząd województwa również dysponuje środkami finansowymi dla spółek wodnych. Prawdopodobnie część z Państwa także otrzymało albo otrzyma z Urzędu Marszałkowskiego. Stąd są dwa źródła wsparcia dla spółek wodnych. Nie liczymy na gminy, ponieważ gminy mają swoje zadania, a spółki wodne również są przypisane w prawie pod nadzór starostwa i dlatego jesteśmy tu właśnie dzisiaj w starostwie.
0: Przedstawiciele spółek wodnych zwracają uwagę, że otrzymywane dofinansowanie pozwoli wykonać najpotrzebniejsze prace konserwacyjne. Dzięki temu możliwe będzie utrzymywanie robów melioracyjnych i urządzeń drenarskich w odpowiednim stanie technicznym, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców i rolników.
4: Trafi do spółki 50 350 zł, będzie wykorzystana na dofinansowanie do koparki, która czyści rowy melioracyjne i mamy konkretny rów melioracyjny o długości 3 km, który będzie gruntownie odnowiony.

0: Czyli to są tu głównie te prace na ten rok, czy związane z, właśnie z tym rowem?
1: Z tym rowem na ten rok. A jeszcze drugi row mamy, to czekamy na dotację z Urzędu Marszałkowskiego.
0: Jak ważne to są prace, które wykonujecie, żeby tak uświadomić słuchaczom, mieszkańcom regionu, jak ważne jest to, co robicie?
1: Bardzo ważne to jest, ponieważ są teraz takie anomalia pogodowe, które powodują nagłe deszcze. Te rowy muszą być drożne, ponieważ robią się zatory. I każdy taki niewyczyszczony rów robi się zator i wylewa się na pola rolników i są straty.
0: Czyli można powiedzieć, że to są działania takie profilaktyczne, żeby nie dochodziło do kataklizmu.
1: Tak, oczywiście. Tak, na tym to polega. I oczywiście też jak konserwujemy meliorację, czyli wszystkie studzienki melioracyjne czyścimy, żeby to wszystko było drożne. Drożne w razie czegoś. A to się nawarstwia co roku. Przeważnie staramy się robić takie rowy co trzeci, co trzeci, czwarty rok, w zależności od finansów, jakie posiadamy. I te rowy są u nas w takim stanie, no, można powiedzieć, dobrym.
2: Samorządowcy podkreślają, że to inwestycja, która pomaga ograniczać skutki zarówno nawalnych deszczów, jak i długotrwałych okresów suszy. Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku stawia nie tylko na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami, ale również na ich rozwój i rehabilitację społeczną. Jednym z elementów takich działań są wyjazdy, które pomagają przełamywać bariery, budować samodzielność i zdobywać nowe doświadczenia. Tym razem grupa uczestników wybrała się do Nowego Targu.
3: Jednym z elementów, istotnych elementów naszej pracy z osobami z niepełnosprawnością jest rehabilitacja. I dawno chodziło nam po głowie, żeby zacząć pokonywać pewne bariery, które wydają się niemożliwe. Nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Szerpowie Nadziei. To jest fundacja, która pokazuje, że nawet osoby, które mają problemy z poruszaniem się na co dzień, mogą zdobywać góry. I rzeczywiście jesteśmy po pierwszym wyjeździe. Jak było w Nowym Targu, dokąd poszli, co zrobili, to już opowiedzą uczestnicy tej wycieczki. Ja się bardzo cieszę, że to jest początek drogi. Mamy w planach już następne wyjazdy. Gdzieś tam teraz już Babia Góra, ale to dopiero później.
2: Podczas kilkudniowego wyjazdu uczestnicy mieli okazję poznawać region, podziwiać górskie krajobrazy, ale również spotkać się z pracownikami Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowym Targu. Jak podkreślają, była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych znajomości.
4: Widoki były znakomite. Fantastyczną załoga tak samo, współpracowaliśmy z kierownictwem, jak z tamtymi na przykład, z pracownikami na przykład, jak ZAZ-u i tak dalej. Co tu można powiedzieć? Dużo można opowiadać, bardzo dużo. Widoki znakomite, fantastyczne i atmosfera była tak, jakby była potrzeba. Fajna, naprawdę. Polecam każdemu. No. I na przykład co tam, każdy z nas na przykład z pracowników przełamuje te bariery na przykład, nie? Tak jak na przykład wchodziliśmy na Rusinową Polanę, no przełamowaliśmy na przykład swoje bariery, nie? Na przykład, nie? Czy tam, no i fajnie było, no dobra, naprawdę.
5: I to jest rewelacja. I przede wszystkim pomoc na przykład tych Szerpów Nadziei faktycznie potrzebna była. W moim przypadku, gdyby nie ich pomoc, to znaczy w tym uczestnictwie na przykład tu kolega i kierownik szpitalni, i dzięki nim mogłem z tego skorzystać.
6: A czy czegoś nowego może pan się nauczył? Coś pan wyniósł z tego wyjazdu?
5: No oczywiście, bo kontakt mieliśmy też z innymi pracownikami tamtego co ten. Tam jest inna ten, ale w ogóle to ja sam bym nie dał rady. To jest naprawdę jak najbardziej forma rodzaj rehabilitacji i kontakt z drugim człowiekiem jest nieoceniony.
7: Rzeczywiście, widoki były, dla mnie to jest po prostu powrót w górę i też po prostu i sama po prostu atmosfera się, tak jak kolega w szkole po prostu powiedzieli wcześniej, po prostu z pracownikami tamtego ZAZ-u, no było naprawdę super.
6: Czy czeka już pan na kolejne wyjazdy?
7: No, z wielką nadzieją, na pewno.
8: No i na tym wyjeździe było bardzo dobrze. Widoki wspaniałe, kontakt z przyrodą, no i też osobami, które mają problem z uchorzeniem, też to było potrzebne jako rekreacja. No i zadaliśmy też kontakt z tymzarzem, wspaniali ludzie, miło nas otwarli i pojechali też miło, polecam.
2: Przedstawiciele Włocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej zaznaczają, że takie wyjazdy mają znacznie szerszy wymiar niż tylko turystyka. To ważny element rehabilitacji społecznej, który uczy samodzielności, współpracy i funkcjonowania w nowych sytuacjach.
9: Uważam, że

0: bardziej, bo szeroko rozumiana integracja między naszymi pracownikami, całym zespołem, a również pracownikami z innych ZAZ-ów. Tutaj dzięki kontaktowi z Fundacją Szerpowie Nadziei mieliśmy okazję wejść na Rusinową Polanę, gdzie Szerpowie Nadziei to są osoby, które pracują na zasadzie wolontariatu i oni pomagają osobom z niepełnosprawnością przełamywać ich bariery, tak? Pomagają w transporcie takich osób, wspomagają, czy to wnoszą takie osoby na własnych plecach, czy też mają specjalistyczne wózki przystosowane, tak jak tutaj Janusz właśnie był wieziony takim wózkiem przez pewną część drogi, później już sobie świetnie sam poradził, no i dzięki temu mógł właśnie zobaczyć to, co zobaczył i przeżyć to, co przeżył.
1: Czyli będzie więcej takich wyjazdów?
0: Tak, jak najbardziej będzie więcej. Z tego, co się orientuję, jest już organizowana druga tura, ponieważ teraz było 20 pracowników, pojechało z nami. Będzie organizowana druga tura takiego wyjazdu i będzie też organizowana trzecia tura. Tak? Także wyjazdów będzie na pewno więcej. No i z tego, co się orientuję, to szef ma w planach gdzieś tam jeszcze inne kierunki.
2: Zdaniem organizatorów podobne wyjazdy będą kontynuowane również w przyszłości.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim

0: super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj w szczególnym czasie i wyjątkowym miejscu. Rok 2026 jest rokiem jubileuszowym dla Anwilu. To 60 lat naszej historii, naszej pracy, naszej działalności, która wpisuje się szczególnie w region całego naszego miasta i całego naszego województwa. Spotykamy się też w nieprzypadkowym miejscu. Jesteśmy wśród fotografii, które pokazują wyjątkowe kadry. Jest to pewnego rodzaju podróż. Podróż przez naszą historię. Przez pierwsze lata naszej działalności, po czasy współczesne, po naszą nowoczesność. To również opowieść o ludziach, którzy tworzyli naszą historię i tworzą ją nadal. Tak jak powiedziałam, Anwil jest częścią miasta, więc dla nas szczególnie ważne jest to, żeby ten wyjątkowy jubileusz naszego 60-lecia móc celebrować wspólnie z mieszkańcami. Dlatego wspólnie z Fundacją Anwil przygotowaliśmy wyjątkową inicjatywę, do której chcemy zaprosić naszą społeczność lokalną, mieszkańców Włocławka, którzy będą mogli z nami tworzyć tę wyjątkową opowieść. A o szczegółach opowie prezeska Fundacji Anwil, pani Bożena Cichocka. Zapraszam.
1: Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim chciałam Państwu podziękować, że tak licznie przybyliście na dzisiejszy briefing. Jest to dla mnie szczególnie ważne i dla nas też, dlatego że bez Waszego wsparcia ten nasz projekt, o którym za chwilę opowiem, jest po prostu skazany na niepowodzenie, więc liczę na to, że dzięki Państwa zaangażowaniu, bo jest to projekt społeczny, uda nam się dotrzeć do ludzi, którzy nam pomogą stworzyć pewien zbiór. W jakim celu się spotkaliśmy? W takim, żeby opowiedzieć o archiwum społecznym Zakładów Azotowych Włocławek, którego celem jest zachowanie historii, ale nie tylko tego największego zakładu pracy we Włocławku i okolicach, ale też przede wszystkim historii ludzi, którzy tam pracowali. Bo nie trzeba nikogo z Państwa przekonywać, że większość Włocławian, tych starszych i tych młodszych, związane jest właśnie z Anwilem, a dawniej zakładami azotowymi Włocławek. Skąd ten pomysł? To już pani dyrektor Studzińska wcześniej powiedziała, że jest to nawiązanie do 60-lecia działalności firmy Anwil S.A. W tym roku właśnie obchodzimy to 60-lecie. Mówię obchodzimy, ponieważ jestem częścią Anwilu, pracuję też w Anwilu, a w fundacji to jest moja funkcja społeczna, bardzo zaszczytna zresztą, więc jakby w oczywisty sposób chcielibyśmy ocalić od zapomnienia, jak tu powiedziała jedna z pań redaktorek, te sześć dekad działalności, nie tylko działalności przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim ludzi, którzy

są z nim związani. Więc archiwum społeczne to jest taka idea, która jest ideą oddolną i jak sama nazwa wskazuje, wymaga zaangażowania społeczności lokalnej. Więc my jako organizator, czyli Fundacja Anvil, będziemy prosić mieszkańców Włocławka i okolic, starszych i młodszych, żeby przejrzeli swoje rodzinne archiwa i sprawdzili, czy czasami w nich nie ma jakichś fotografii, materiałów, na przykład starych legitymacji, czy dyplomów, jakichś listów gratulacyjnych osób, które pracowały w zakładach azotowych Włocławek i w Anwilu i czy nie mogliby nam ich udostępnić. Idea jest taka, że tworzymy zbiór różnych, przede wszystkim fotografii, które pokazują działalność zakładu, ale też życie codzienne pracowników, ich pasje, zainteresowania, wypoczynek chociażby i też wydarzenia, które są spójne z wydarzeniami, z życiem miasta. Czyli wiadomo, że przez lata nasz zakład wspierał różne wydarzenia, różne inicjatywy społeczne, więc takie fotografie też jak najbardziej byśmy chcieli zgromadzić. Polega to na tym, że od naszych mieszkańców pozyskamy fotografie, często będą to oryginały, ale spokojnie, nie będziemy ich zabierać nikomu, tylko je zdigitalizujemy i później po opracowaniu, bo wymaga to takiego bardzo szczegółowego opracowania, też opisu i tak dalej, umieścimy na portalu archiwa społeczne, czy zbiory społeczne.pl. Jest to taki portal internetowy, który służy właśnie gromadzeniu archiwów społecznych, czyli te, które tworzone są przez społeczeństwa, grupy lokalne, ale też osoby fizyczne, czy też biblioteki. Jest to portal, który prowadzony jest przez Centrum Archiwistyki Społecznej. Jest to jednostka kultury powołana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tak, jeśli chodzi o szczegóły, to w skrócie powiedziałabym, że nasz projekt ma takie trzy etapy. Pierwszy etap to jest pozyskanie tych zbiorów od lokalnej społeczności. Tu jeszcze raz podkreślam, że zaangażowanie lokalnej społeczności, które mam nadzieję dzięki Państwu będziemy mieli, jest kluczowe. Zbieramy zdjęcia, materiały archiwalne, digitalizujemy je i w ten sposób powstaje archiwum. Ale jeszcze jest drugim krokiem, z tych zdjęć zgromadzonych, czyli z tych zbiorów, zostaną wybrane takie, które będą najcenniejsze, najciekawsze, najlepiej zachowane i pokażemy je na wystawie. Ta wystawa odbędzie się w Browarze B, będzie trwała od 1 października do 17 października. Już dzisiaj Państwa zapraszam na tę wystawę. Oczywiście wystawa będzie otwarta dla wszystkich mieszkańców. Jest to projekt partnerski, który oprócz Anwilu partneruje nam też Centrum Kultury Browar B we Włocławku. Tak więc, jak widzicie Państwo, jest to inicjatywa całkowicie społeczna, otwarta dla wszystkich. Zachęcam do przekazywania tych fotografii. Pojawią się na mieście, na tak zwanym mieście, zarówno ulotki, jak i plakaty informujące o miejscach zbiórki tych materiałów, bo chcielibyśmy, wiadomo, że trudno dotrzeć do każdego, który ma potencjalnego dawcy naszych materiałów do archiwum. W związku z czym też za Państwa pośrednictwem w informacji prasowej, którą Państwo otrzymacie z naszego biura prasowego, będą terminy tych zbiórek i miejsca zbiórek. Znaczy, miejsce jest jedno, bo zbieramy w Browarze B, foyer, ale jest 6 terminów, także w różnych godzinach, więc jest to takie dostosowane do możliwości też potencjalnych osób przekazujących te materiały. I tak jak mówiłam, później je digitalizujemy i zwracamy właścicielom.
Taka jest nasza główna idea, a cel, cel fundacyjny, jaki w ten sposób chcemy spełnić, to oczywiście ochrona dziedzictwa historycznego.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest radna Wanda Muszalik, przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Pani radna, i od kultury i sportu zacznijmy. Podsumowując, tak jakby te 2 lata, które minęły w tej kadencji, pani jest radną od wielu lat. Ja nie chcę tutaj nawet konkretnie podawać, żeby się nie popełnić fopa. Ma bardzo dobry pogląd na to, jak to się zmieniało we Włocławku, jeśli chodzi o rozrywkę, właśnie kulturę i rozwój sportu w naszym mieście. Ostatnie 2 lata, czy przyniosły duże zmiany?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o samą kulturę, no nasze ośrodki kultury, mówię o browarze, mówię o teatrze, mówię o naszej hali, która jest, jak to mówią, z anwilem związania i nie tylko, i sport się rozwija bardzo fajnie. No przede wszystkim coraz więcej chętnych przyjeżdża do Włocławka. Myślę o wydawaniu imprez o wysokim poziomie. Nie mówię o Palmie, który organizuje koncerty i coraz bardziej rozsławiają nasz Włocławek. Mówię o poezji śpiewanej, bo przecież też niedawno była. Dni Włocławka zostały wydłużone. Nie mamy tylko jednego weekendu, są 2 weekendy od 2 lat. Także myślę, że mieszkańcy coraz bardziej są zadowoleni. Troszkę uciążliwości, jeżeli chodzi o remonty, bo zawsze było na w Starym Rynku, w tej chwili Słodowo, które po remoncie jest piękne i możemy tam się tym pochwalić, są imprezy organizowane. No chociaż niektórzy mieszkańcy mówią,

0: że jeszcze za mało, że chcieli się bardziej bawić. No mamy święto ulicy 3 maja, co prawda ona jest w tej chwili w remoncie, ale myślę, że wróci. Mamy święto ulicy Żabiej wprowadzone. Także coraz więcej
1: ten
0: robi się.
1: Kalendarz imprez
0: jest
1: cały
0: bardzo
1: czas
0: bogaty
1: poszerzy.
0: I bardzo duży. Myślę i dla dzieci, i dla mieszkańców starszych, i dla młodzieży. Także myślę, że pod tym kątem to jesteśmy bardzo zadowoleni.
1: Dla prezydenta osobiście, ale dla wszystkich w mieście bardzo ważnym aspektem jest zatrzymanie ludzi młodych, bo to oni jakby też powodują, że to, że miasto tętni życiem jakby szybciej, mocniej. I w związku z tym w kalendarzu imprez kulturalnych i sportowych pojawiło się sporo nowych rzeczy właśnie w ofercie, skierowanych stricte do młodych ludzi, począwszy od dzieciaków w wieku szkolnym po młodzież.
0: No myślę, że coraz więcej, tak już powiedziałam, nawet nasza biblioteka miejska zupełnie trochę przekształciła swoją działalność. Nie tylko czytelnictwo, ale organizowanie imprez. Ostatnie spotkania był Nowicki, była Żakowa, na której było tak dużo ludzi, że wydawałoby nam się, że trzeba powiększyć salę, która jest w tej chwili do dyspozycji biblioteki, chociaż biblioteka jest po remoncie, że powinno być więcej. No myślimy nawet gdzieś prowadzić na szerszą, większą scenę takie spotkania, które no piła biblioteka w wrocławskich mieszkańcach. Także trzeba iść godzinę wcześniej do biblioteki, żeby można znaleźć, jakby mówią, pierwsze miejsca siedzące.
1: Oferta zrobiła się atrakcyjniejsza, pani zdaniem, czy mieszkańcy zaczęli bardziej korzystać z tych dostępnych form tu w mieście na miejscu?
0: Powiem, że jej oferta, ale jednocześnie mieszkańcy coraz częściej zaczynają korzystać z tego wszystkiego. No wprowadzony jeszcze w poprzednich latach był ten informator wrocławski, tak zwany WIK. Coraz więcej osób z niego korzysta, coraz więcej w naszych restauracjach jest wykładany we wszystkich miejscach naszych kulturalnych. Także też mają możliwość dostępu do tego, gdzie coś się dzieje. Bilety na imprezy wysprzedawane są też bardzo. Nasz sztab imprez wprowadził zniżkę w związku z kartą mieszkańca, także też jest jakimś takim sygnałem do ściągnięcia większej ilości naszych mieszkańców do naszych jednostek, które coraz bardziej, mówię, efektywnie pracują, zachęcają, wprowadzają bardzo ciekawych ludzi. No, jest to moment taki przyciągnięcia po prostu wrocławian. I nie tylko wrocławian, bo przecież do browaru, jak ja jestem dość częstym bywalcem wszystkich imprez, to przyjeżdżają okoliczni mieszkańcy autokarami i korzystają z naszych po prostu występów.
1: Jest pani radną z okręgu Śródmieścia, nie od zawsze to jest to, co pani czuje, co pani zna najlepiej. Mieszkańcy tutaj panią znają. Teraz taki niefortunny okres nie tylko dla mieszkańców Śródmieścia, ale też wszystkich wrocławian, no bo przecież poruszamy się po mieście. Trochę przedłużające się remonty i paraliż miasta. Pani zdaniem, jak ta inwestycja się zakończy?
0: To znaczy, no mieszkam od wielu lat w samym centrum
1: i
0: miasta i
1: te
0: wszystkie kłopoty, co mają mieszkańcy, również ja mam, bo mieszkam na ulicy Przedmiejskiej, także blisko ulicy 3 Maja, blisko ulicy Zduńskiej. Korzystam też z samochodu i nieraz są kłopoty z dojazdem gdziekolwiek, ale myślę, że skończy się to bardzo dobrze. No, co prawda firma niezbyt solidna nam się trafiła i to trzeba szczerze powiedzieć, bo cały czas przedłużają termin zakończenia inwestycji. Będą płacić kary umowne. Jeżeli chodzi o 3 maja, to jest umowa do grudnia, ma być zrobione. Może mniej jest kłopotliwe 3 maja, bo tylko ma 2 zjazdy, nie są skrzyżowania. Jednak ten ciąg od ulicy Trauguta do Placu Wolności to kilka ciągów łącznie z przejazdami autobusów miejskiej komunikacji, objazdy, które były bardzo uciążliwe dla mieszkańców. No tu na 3 maja są tylko zjazdy krótkie, takie trasy przejazdowe.
1: Ale
0: także myślę, że się wykończy.
1: Przedsiębiorcy w ciągu tej ulicy 3 maja. Oni już zaczynają też odczuwać i mówić o tym głośno, no, o skutkach tego remontu.
0: To znaczy bardzo. Ja też mówię, odczuwam, bo ja korzystam z usług. Chodzę do sklepów na ulicy 3 maja, też mam kłopoty. Nawet jak wchodziłam tu do pani redaktor, mówiłam, że trochę przybrudziłam sobie buciki, bo szłam na pieszo. Ale myślę, że kiedyś będzie, bo to mają być te tematyczne 3 przejścia, że to będzie naprawdę zrobione. Termin zakończenia inwestycji jest do miesiąca grudnia. Także myślę, że tą inwestycję, którą rozpoczęli, ten długi zielony szlak, no ekipa praktycznie pracuje na 2 inwestycjach w tej chwili, żeby nie płacić tych kar podejrzewania.

0: Grzebam, to jest moje, że przechodzą pracownicy na tamten ciąg, żeby nadrobić te opóźnienia inwestycyjne na tym ciągu. Sądzę, że jak to będzie zakończone, że ten poprawi się widok, estetyka naszego miasta i przyciągnie trochę mieszkańców do Śródmieścia. Bo powiem szczerze, że no jest taka grupa mieszkańców, która w dalszym ciągu jeszcze, mimo że są kłopoty, to nie przyjeżdża do centrum, uważa, że mają na terenie swojego osiedla różne sklepy, różne w tej chwili atrakcje i mówią, że nie mają takiej potrzeby, a marzy nam się mieszkańcom i wszyscy, co mnie spotykają na ulicach, żeby wróciło to życie do tego centrum. Nie tylko na przyjechanie do sklepu, bo te sklepy będą i tak funkcjonowały, może w małym stopniu, bo galerie tu zabrały rzeczywiście wszystkim najwięcej, jeżeli chodzi o kupno jakichkolwiek rzeczy, ale żeby tu były kawiarenki, żeby było miejsce spotkań, żebyśmy sobie mogli usiąść, porozmawiać, jak przyjadą goście do Włocławka, pokazać, przecież mamy przepiękną Wisłę, ten szlak od Placu Wolności do 3 Maja będzie
1: I
0: ładny
1: równie piękne bulwary,
0: i
1: prawda? Jedne z
0: piękne
1: najpiękniejszych w
0: bulwary,
1: Polsce tak
0: przedłużenie
1: naprawdę.
0: bulwarów, będzie można nie tylko tu w tej chwili do końca, do tej tradycyjnej naszej celozy, ale i dalej przejście do ulicy Barskiej, więc też spowoduje. Coraz więcej mamy ścieżek rowerowych, coraz więcej mieszkańców, też jestem zadowolona, że wrócił rower miejski. 266 rowerów mamy, ponad 22 tysiące przejazdów w tej chwili. Także myślę, że ten rozwój, no rzeczywiście patrząc na inwestycje, no cieszymy się, że są te inwestycje. Przecież czekamy na przejście podziemne na ulicy Wienieckiej. Wiemy, że jest kłopotliwe również i dla tamtych mieszkańców połączenie ze Zamcza z centrum miasta. Też będą utrudnienia. No nie ma. Prezydent próbuje tu różnych rozwiązań. Stara się, no, uruchomiona ulica Energetyku, rozwiązania takie, żeby na Kapitulna, Rondo, żeby przygotować do tego utrudnienia, ale też będziemy narzekać. No narzekamy na inwestycje nie tylko 3 maja, narzekamy na most. Wszyscy czekaliśmy, wiele było przez naszych radnych interpelacji, żeby jak najszybciej ten most zrobić. W tej chwili są kłopoty z uwagi na to, że powstały jakieś tam badania i stwierdzono, że musi być inny system prowadzenia inwestycji. No ale jesteśmy dobrej myśli, nie będzie most zamknięty, będzie to dalej wahadłowo. Wprowadzone są różne rozwiązania, no, czy światła wprowadzone, czy jak to mówią, na rękę zatrzymywanie przez poszczególnych pracowników. No, chcemy jak najlepiej i chcemy, żeby wreszcie ten Włocławek żył, żeby to nasze miasto piękniało, żebyśmy przygotowali tereny pod inwestycje przede wszystkim. Myślę, że nawet przedłużenie bulwarów spowoduje, że może tam odzyskamy jakieś po celozie tereny inwestycyjne. Potrzebni nam są przedsiębiorstwa, bardzo chętnie zachęcamy do przyjazdu do Włocławka, inwestowania, powstawanie nowych zakładów pracy, bo przecież potrzebujemy rynku pracy. Młodzi ludzie, żeby u nas zostali. Atrakcyjność naszego szkolnictwa, powstanie Politechniki. No może wykształcimy inżynierów
1: Którzy
0: i oni
1: będą chcieli tu zostać.
0: zostać we Włocławku. Zobaczą, że jest ładnie, że spokojnie, bo się wygodnie mieszka w naszym mieście. Nie mamy takiej komunikacji z jednego miejsca na drugie, możemy szybko się przemieszczać. Wprowadziliśmy nowe autobusy. Są autobusy, już dawno nie było, duże, przestrzenne. Także, że myślę, że to jest dla naszego miasta dobry trend,
1: Dobry
0: dobry
1: kierunek
0: okres,
1: rozwoju.
0: tak, dobry ten. I myślę, że będziemy wreszcie zadowoleni i mogli dumą patrzeć na nasz Włocławek. Nie mówić, że centrum to jest ruina, że jest patologia. Myślę, że się wprowadzi nowa grupa mieszkańców. Przecież oddane budownictwo, jeżeli chodzi o Róg Tumski, 3 Maja, remontowane kamienice, Cyganka, 4 bloki, drugi etap. Wreszcie nie przestanie szpecić.
1: No właśnie,
0: Budynek
1: pani ogląda Śródmieście na co dzień od
0: po teatrze,
1: lat.
0: tak, po teatrze.
1: Najlepiej widzi te zmiany.
0: Najlepiej. To zaczyna to po prostu ładnie wyglądać. No też w ramach rewitalizacji 9 budynków prywatnych dostało dotację w wysokości 1,5 miliona złotych na renowację swoich budynków. Jest to cały cykl. Co roku jest dopłata do tych. Namawiamy, żeby starali się, ubiegali się, żeby nie tylko, bo jest. Jak wiemy, no, w centrum jest bardzo dużo budynków prywatnych. Nie są to budynki jakby miasta. Część jest też ABK, trzeba też je zremontować. No, staraliśmy się powiększyć środki na remonty tych budynków. No, sądzę, że idziemy w dobrym kierunku i ten lepszy Włocławek pod nazwą tego hasła, którego żeśmy myśli na wyborach, wreszcie się sprawdzi i będzie naprawdę lepszym Włocławkiem.
2: na koniec

0: tej mijającej kadencji, no będzie można prawdopodobnie już wiele zobaczyć z tych obietnic dotyczących rozwoju miasta i zmiany dzielnicy, z której pani kandyduje, czyli Śródmieścia.
1: No myślę, że tak, bo że to naprawdę będzie takie serce Włocławka i wszyscy chętni będą odwiedzać taki trakt od dworca kolejowego do Wisły. Kiedyś wróci i będzie tak pięknie, jak było.
0: Życzymy wszyscy sobie tego, żeby Włocławek był pięknym i atrakcyjnym miastem. Dziękuję bardzo za tą
1: Dziękuję
0: dzisiejszą
1: bardzo.
0: rozmowę. Proszę Państwa, Wanda Muszalik, radna Rady Miasta, przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu, była moim i Państwa gościem. Dziękuję.
1: Dziękuję pani redaktor, dziękuję Państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna

0: rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Anvil, spółka akcyjna, jest największym pracodawcą w naszym regionie. Zatrudnia około 1700 osób. W tym roku przedsiębiorstwo kończy 60 lat. Przez te lata na terenie zakładu pracowało wiele osób. Począwszy od robotników budujących ówczesne azoty, przez chemików, pracowników produkcji, administrację, aż po zakładową straż pożarną. Z okazji okrągłego jubileuszu Fundacja Anvil rozpoczęła akcję Oddaj zdjęcie historii, zachęcając mieszkańców Wrocławka i okolic do podzielenia się fotografiami z prywatnych albumów. Powstanie społeczne archiwum w otwartym systemie archiwizacyjnym portalu Zbiory Społeczne.
1: Liczę na to, że dzięki Państwa zaangażowaniu, bo jest to projekt społeczny, uda nam się dotrzeć do ludzi, którzy nam pomogą stworzyć pewien zbiór. W jakim celu się spotkaliśmy? W takim, żeby opowiedzieć o archiwum społecznym Zakładów Azotowych Włocławek, którego celem jest zachowanie historii, ale nie tylko tego największego zakładu pracy we Włocławku i okolicach, ale też przede wszystkim historii ludzi, którzy tam pracowali. Bo nie trzeba nikogo z Państwa przekonywać, że większość Włocławian, tych starszych i tych młodszych, związane jest właśnie z Anvilem, a dawniej zakładami azotowymi Włocławek.
0: Do utworzenia archiwum potrzebne są zdjęcia i dokumenty obrazujące życie Anvilu i azotów.
1: My jako organizator, czyli Fundacja Anvil, będziemy prosić mieszkańców Włocławka i okolic, starszych i młodszych, żeby przejrzeli swoje rodzinne archiwa i sprawdzili, czy czasami w nich nie ma jakichś fotografii, materiałów, na przykład starych legitymacji, czy dyplomów, jakichś listów gratulacyjnych osób, które pracowały w zakładach azotowych Włocławek i w Anvilu, i czy nie mogliby nam ich udostępnić. Idea jest taka, że tworzymy zbiór różnych, przede wszystkim fotografii, które pokazują działalność zakładu, ale też życie codzienne pracowników, ich pasje, zainteresowania, wypoczynek chociażby i też wydarzenia, które są spójne z wydarzeniami, z życiem miasta. Czyli wiadomo, że przez lata nasz zakład wspierał różne wydarzenia, różne inicjatywy społeczne, więc takie fotografie też jak najbardziej byśmy chcieli zgromadzić.
0: Trzeba dodać, że Anvil nie zabierze oryginałów zdjęć i dokumentacji na zawsze. Po prostu je zdigitalizuje. Po opracowaniu trafią na portal zbioryspołeczne.pl.
1: Jeśli chodzi o szczegóły, to w skrócie powiedziałabym, że nasz projekt ma takie trzy etapy. Pierwszy etap to jest pozyskanie tych zbiorów od lokalnej społeczności. Tu jeszcze raz podkreślam, że zaangażowanie lokalnej społeczności, które mam nadzieję dzięki Państwu będziemy mieli, jest kluczowe. Zbieramy zdjęcia, materiały archiwalne, digitalizujemy je i w ten sposób powstaje archiwum. Ale jeszcze jest drugim krokiem, z tych zdjęć zgromadzonych, czyli z tych zbiorów, zostaną wybrane takie, które będą najcenniejsze, najciekawsze, najlepiej zachowane i pokażemy je w wystawie,

0: na wystawie. Ta wystawa odbędzie się w Browarze B, będzie trwała od 1 października do 17 października. Już dzisiaj Państwa zapraszam na tę wystawę. Oczywiście wystawa będzie otwarta dla wszystkich mieszkańców. Jest to projekt partnerski, który oprócz Anwilu partneruje nam też Centrum Kultury Browar B we Włocławku.
1: Terminy zbiórek to 7 lipca od 10 do 12, 8 lipca od 14 do 16, 30 lipca od 10 do 12, 31 lipca od 14 do 16, 6 sierpnia od 10 do 12 i 7 sierpnia od 14 do 16. Szersza relacja z konferencji w magazynie Pulsometr. Orliki to wielofunkcyjne boiska budowane w ramach programu rządowo-samorządowego w latach 2008-2012. Jak łatwo policzyć, nawet najmłodsze orliki mają już 14 lat. Obiekty są używane zarówno przez szkoły, kluby sportowe, jak i również dzieci i młodzież po lekcjach. Orliki również się zużywają. We Włocławku w wakacje 3 z nich zostaną wyremontowane.
2: Przebudowa będzie dotyczyła 3 orlików zlokalizowanych przy ulicy Papieżka, przy Zespole Szkół nr 11, przy Zespole Szkół Budowlanych na ulicy Nowomiejskiej oraz przy Zespole Szkół Elektrycznych na ulicy Toruńskiej. Przebudowa będzie obejmowała przede wszystkim takie prace konserwacyjne na obiekcie, wymiany zniszczonych elementów oraz prace naprawcze w budynkach pomieszczeń socjalnych.
3: Dlaczego akurat te orliki będą remontowane?
2: One zostały wytypowane z uwagi na ich bardzo duże wyeksploatowanie poszczególnych części tych obiektów. Ja powiem, że kompleksowo także zostanie wymienione oświetlenie na tych obiektach, czyli zdemontowane stare i założone nowe LED-owe. W dalszej kolejności chcemy pozyskać także środki, będziemy wysyłać środki na budowę nowych orlików. Będzie to orlik przy ulicy też Nowomiejskiej przy Zespole Szkół nr 3. Orlik przy Zespole Szkół Ekonomicznych oraz kompletna przebudowa orlika przy ulicy Kaliskiej, pierwszego orlika, który był w Włocławku wybudowany.
3: Kiedy będą prowadzone te prace, te przyszłościowe odnośnie tych kolejnych boisk?
2: No, będziemy wnioskować tutaj o pozyskanie środków na pewno na przyszły rok, lata następne. Te, które są teraz, prace wykonywane na tych orlikach, które teraz przebudowujemy, powinny zakończyć się na dwóch obiektach, to jest przy Zespole Szkół nr 11 i Budowlanych w połowie sierpnia, a jeżeli chodzi o Zespół Szkół Elektrycznych do końca września.
3: Środki są własne miasta, czy zostały też pozyskane?
2: Zostały pozyskane z programu organizowanego przez Ministerstwo Sportu na remonty orlików.
1: We Włocławku jest 7 orlików. Przy Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej nr 7, Zespole Szkół nr 4, Zespole Szkół nr 11, Zespole Szkół Elektrycznych, Zespole Szkół Budowlanych i Zespole Szkół Technicznych. Przy hali na Zielonym Rynku ponownie można parkować. Jeszcze do niedawna kierowcy zwracali uwagę, że mimo zakończenia objazdów autobusów, miejsca postojowe nadal pozostawały wyłączone z użytkowania. Z taką sprawą zgłosił się do naszej redakcji jeden z mieszkańców. Jak wyjaśnia, w czasie gdy autobusy kursowały przez Zielony Rynek i ulicę Bojańczyka, zakaz parkowania był uzasadniony i miał ułatwić przejazd komunikacji miejskiej. Problem pojawił się po zakończeniu objazdów, ponieważ znaki informujące o parkingu wciąż pozostawały zasłonięte, a kierowcy nie mogli korzystać z miejsc postojowych.
4: Została uwolniona ulica od przejazdu autobusów, więc w związku z tym powinno być udostępnione, zdjęte w tablicę z miejscem wyznaczonym dla postojów, dla miejsca parkingowe. Do tej pory nie jest zdjęte i w dalszym ciągu te miejsca parkingowe są nieczynne, które mogą być czynne, bo autobusy już nie przejeżdżają. A nam brakuje ciągle miejsc parkingowych. Mieszkam tam, nie mam gdzie samochodu postawić. Mimo to, że mam kartę stałego mieszkańca. Byłem pewny, że będzie już przejezdna ulica Zielony Rynek, że będzie miejsca parkingowe po prawej stronie. W dalszym ciągu nikt na to nie reaguje, nikt nie udostępnił, żeby ulica Zielony Rynek po prawej stronie była miejscem parkingowym. Miejsca parkingowe tam są wyznaczone.
1: Jeszcze dziś rano, kiedy byliśmy na miejscu, oznakowanie nadal było zasłonięte. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z Urzędem Miasta Włocławek. Jeszcze przed publikacją naszego materiału parking został ponownie udostępniony kierowcom.
5: Z racji tego, że w Śródmieściu toczą się inwestycje, ruch autobusów został poprowadzony właśnie przez Zielony Rynek, czyli przez ulicę Bojańczyka, zamiast jak to było przez ulicę Świętego Antoniego. Natomiast ulica Świętego Antoniego została uwolniona, ruch autobusów wraca właśnie na tą ulicę. Stąd chwilowe ograniczenie korzystania z tych miejsc parkingowych właśnie w tej lokalizacji. Ale tak jak pan redaktor właśnie wspomniał, dzisiaj został już odblokowane te miejsca parkingowe. Folie, które były na znakach, zostały zdjęte.
1: Przy okazji mieszkańcy zwracają uwagę na jeszcze jeden problem. Ich zdaniem

0: W tej części miasta wciąż brakuje miejsc parkingowych. W ratuszu zapewniają, że potrzeby kierowców są analizowane i temat zwiększenia liczby miejsc postojowych jest brany pod uwagę.
1: Przy okazji praktycznie każdej inwestycji drogowej mieszkańcy zwracają uwagę na to, że te miejsca parkingowe są dla nich ważne i my tutaj jako miasto staramy się

0: parkingowe. Staramy się to, to zawsze wybrzmiewa w konsultacjach społecznych. Tutaj w Śródmieściu między innymi nowe miejsca parkingowe będą przy ulicy Chmielnej i Jagiellońskiej, ale też warto pamiętać, że zaplanowany jest duży parking, ponieważ na około 180 miejsc parkingowych na Placu Wolności, co inwestycja no, przed nami.
1: Na tę chwilę kierowcy mogą już ponownie korzystać z parkingu przy hali na Zielonym Rynku. Prokuratura Okręgowa we Wrocławku skierowała do sądów rejonowych we Wrocławku i Warszawie akty oskarżenia przeciwko Rafałowi W. i Bartoszowi P. Sprawy dotyczą posiadania i rozpowszechniania plików z treściami pornograficznymi z udziałem małoletnich.
2: Rafał W., mężczyzna w wieku około 40 lat, został oskarżony o to, iż na terenie Wrocławka w okresie od grudnia 2023 roku do maja 2024 roku posiadał pliki wideo oraz pliki graficzne w ilości kilkuset i rozpowszechniał w celu udostępnienia te pliki. Były to pliki zawierające treści pornograficzne z udziałem małoletnich dzieci. Natomiast Bartosz P. został oskarżony o to, iż w okresie od 2023 roku do maja 2025 roku na terenie Warszawy rozpowszechniał w celu udostępnienia pliki graficzne, zdjęcia, filmy dotyczące treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Ponadto Bartosz P. został również oskarżony o to, iż na terenie Warszawy oraz w innych nieustalonych miejscowościach uzyskał dostęp do cudzych programów komputerowych, którymi nie miał prawa rozporządzać. Uzyskał ten dostęp i przechowywał je na dysku swojego komputera, a następnie dokonywał obrotu tymi towarami. Były to towary z podrobionymi znakami towarowymi. Działał tym samym na szkodę kilkunastu pokrzywdzonych osób prywatnych oraz firm. Bartosz P. uczynił sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, działał w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
1: Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, polegającego na zobowiązaniu do stawiania się w określonych dniach i godzinach w Komendzie Miejskiej Policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego. Oskarżony Rafał W. przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw, złożył wyjaśnienia. Natomiast oskarżony Bartosz P. jedynie częściowo przyznał się do zarzucanych mu przestępstw oraz równie złożył wyjaśnienia. Mężczyznom grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Utrzymywaniu rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych pomogą kolejne rządowe środki. W Kujawsko-Pomorskim wręczono umowy dotacyjne dla spółek wodnych, które pozwolą na realizację prac związanych z konserwacją infrastruktury melioracyjnej. Do powiatu włocławskiego trafi łącznie ponad 200 tysięcy złotych.
3: Tutaj w powiecie włocławskim podpisałem przed chwilą ostatnie już z cyklu umów dotyczących dofinansowania działalności gminnych spółek wodnych. W 19 powiatach byłem osobiście, podpisywałem umowy z przedstawicielami gminnych spółek wodnych. To była kwota blisko 9 milionów złotych w naszym kujawsko-pomorskim regionie. Są to pieniądze duże. W stosunku do roku ubiegłego 100% zwiększona kwota, więc dla mnie osobiście satysfakcja, że mogłem te pieniądze na realizację zadań bardzo istotnych, bardzo ważnych dla naszego regionu, dla gospodarki wodnej w naszym rejonie przekazać, bo te pieniądze, one są bardzo celowo wykorzystane. One służą pogłębieniu istniejących cieków wodnych, urządzeń melioracyjnych, szczególnie zasadniczych, czyli tych większych i mniejszych kanałów tej sieci irygacyjnej, ale też służą budowaniu zastawek i jakichś innych urządzeń hydrotechnicznych, wykaszaniu, pogłębianiu i wszystkich spraw, które no, mają służyć temu, żeby ta sieć kanałów tych melioracyjnych była drożna. Do spółek wodnych w województwie kujawsko-pomorskim trafiło w tej chwili już po podpisaniu blisko 9 milionów złotych. Także to jest kwota znacząca wobec 4,5 milionów w roku ubiegłym. Jest to kwota znacząca. Ja mam nadzieję, że to będzie tendencja stała. Przynajmniej ja osobiście będę zabiegał o to, żeby dla Kujawsko-Pomorskiego te kwoty systematycznie, żeby był progres, jeśli chodzi o wysokość tych kwot. Oczywiście same pieniądze wszystkiego nie załatwią. Potrzebne są również rozwiązania legislacyjne, które pewne procedury uproszczą, ułatwią czy wręcz umożliwią, bo

0: Niestety w toku prac i wobec tego, że świat idzie do przodu, mówiąc kolokwialnie, pewne rozwiązania prawne niekoniecznie idą w ślad za potrzebami, które się na bieżąco ad hoc rodzą przy likwidacji różnych takich sytuacji związanych z odprowadzeniem wód i melioracją.
1: W spotkaniu uczestniczyli również samorządowcy oraz parlamentarzyści. Podkreślali oni, że sprawne działające spółki wodne mają ogromne znaczenie dla gmin, zwłaszcza w kontekście ochrony gruntów rolnych przed skutkami intensywnych opadów i podtopień.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie w gościnnych, choć ciepłych progach starostwa powiatowego we Włocławku, ale za to przy bardzo miłej i ważnej okoliczności podpisania umów o dotacji z budżetu Skarbu Państwa dla spółek wodnych działających na naszym terenie, spółek wykonujących bardzo, bardzo ważne zadania służące naszej gospodarce wodnej, rolnictwu, naszemu społeczeństwu. Bardzo się cieszę, że ta przyjemna okoliczność odbywa się właśnie dzisiaj w tym miejscu.
3: Corocznie w budżecie państwa uchwala się pieniądze na dotacje do spółek wodnych. W latach poprzednich było to nieco mniej. Myśmy je znacznie zwiększyli, bo uważamy, że spółki wodne są bardzo potrzebne i muszą szczególnie w tych czasach, w których teraz jesteśmy, wykonywać określone zadania. Stąd wojewodowie mają przyznane pieniądze przez parlament, a następnie rozdzielają do poszczególnych spółek wodnych tych, którzy składają wnioski. Ja będąc jeszcze radnym w województwie, również uchwaliliśmy, że samorząd województwa również dysponuje środkami finansowymi dla spółek wodnych. Prawdopodobnie część z Państwa także otrzymało albo otrzyma z Urzędu Marszałkowskiego. Stąd są dwa źródła wsparcia dla spółek wodnych. Nie liczymy na gminy, ponieważ gminy mają swoje zadania, a spółki wodne również są przypisane w prawie pod nadzór starostwa i dlatego jesteśmy tu właśnie dzisiaj w starostwie.
1: Przedstawiciele spółek wodnych zwracają uwagę, że otrzymywane dofinansowanie pozwoli wykonać najpotrzebniejsze prace konserwacyjne. Dzięki temu możliwe będzie utrzymywanie robów melioracyjnych i urządzeń drenarskich w odpowiednim stanie technicznym, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców i rolników.
4: Trafi do spółki 50 350 zł, będzie wykorzystana na dofinansowanie do koparki, która czyści rowy melioracyjne i mamy konkretny rów melioracyjny o długości 3 km, który będzie gruntownie odnowiony.
5: Czyli to są tu głównie te prace na ten rok, czy związane właśnie z tym rowem?
4: Z tym rowem na ten rok, a jeszcze drugi rów mamy, to czekamy na dotację z Urzędu Marszałkowskiego.
5: Jak ważne to są prace, które wykonujecie, żeby tak uświadomić słuchaczom, mieszkańcom regionu, jak ważne jest to, co robicie?
4: Bardzo ważne to jest, ponieważ są teraz takie anomalia pogodowe, które powodują nagłe deszcze. Te rowy muszą być drożne, ponieważ robią się zatory i każdy taki niewyczyszczony rów robi się zator i wylewa się na pola rolników i są straty.
5: Czyli można powiedzieć, że to są działania takie profilaktyczne, żeby nie dochodziło do kataklizmu.
4: Tak, oczywiście. Tak, na tym to polega. I oczywiście też jak konserwujemy meliorację, czyli wszystkie studzienki melioracyjne czyścimy, żeby to wszystko było drożne. Drożne w razie czegoś. A to się nawarstwia co roku. Przeważnie staramy się robić takie rowy co trzeci, co drugi, co trzeci, czwarty rok, w zależności od finansów, jakie posiadamy. I te rowy są u nas w takim stanie, no, można powiedzieć, dobrym.
1: Samorządowcy podkreślają, że to inwestycja, która pomaga ograniczać skutki zarówno nawalnych deszczów, jak i długotrwałych okresów suszy. Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku stawia nie tylko na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami, ale również na ich rozwój i rehabilitację społeczną. Jednym z elementów takich działań są wyjazdy, które pomagają przełamywać bariery, budować samodzielność i zdobywać nowe doświadczenia. Tym razem grupa uczestników wybrała się do Nowego Targu.
6: Jednym z elementów jest istotnych elementów naszej pracy z osobami z niepełnosprawnością, jest rehabilitacja. I dawno chodziło nam po głowie, żeby zacząć pokonywać pewne bariery, które wydają się niemożliwe. Nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Szerpowie Nadziei. To jest fundacja, która pokazuje, że nawet osoby, które mają problemy z poruszaniem się na co dzień, mogą zdobywać góry. I rzeczywiście jesteśmy po pierwszym wyjeździe.

0: wyjeździe, jak było w Nowym Targu, dokąd poszli, co zrobili, to już opowiedzą uczestnicy tej wycieczki. Ja się bardzo cieszę, że to jest początek drogi. Mamy w planach już następne wyjazdy, gdzieś tam teraz już Babia Góra, ale to dopiero później.
1: Podczas kilkudniowego wyjazdu uczestnicy mieli okazję poznawać region, podziwiać górskie krajobrazy, ale również spotkać się z pracownikami Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowym Targu. Jak podkreślają, była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych znajomości.
2: Widoki były znakomite, fantastyczne, załoga tak samo, współpracowaliśmy z kierownictwem, jak z tamtymi na przykład, z pracownikami na przykład, jak ZAZ-u i tak dalej. Co tu można powiedzieć? Dużo można opowiadać, bardzo dużo. Widoki znakomite, fantastyczne i atmosfera była tak, jak była, tak by była potrzeba. Fajna, naprawdę. Polecam każdemu. No. I na przykład co tam, każdy z nas na przykład z pracowników przełamuje te bariery na przykład, nie? Tak jak na przykład wchodziliśmy na Rusinową Polanę, no przełamowaliśmy na przykład swoje bariery, nie? Na przykład, nie? Czy tam, no i fajnie było, no dobra, dobra.
3: I to jest rewelacja. I przede wszystkim pomoc na przykład tych świadków nadziei faktycznie potrzebna była. W moim przypadku, gdyby nie ich pomoc, to znaczy w tym uczestnictwie na przykład tu kolega i kierownik szpitalni, i dzięki nim mogłem z tego skorzystać.
4: A czy czegoś nowego może pan się nauczył? Coś pan wyniósł z tego wyjazdu?
3: No oczywiście, bo kontakt mieliśmy też z innymi pracownikami tamtego, co ten. Tam jest inna ten, ale w ogóle to ja sam bym nie dał rady. To jest naprawdę jak najbardziej forma odrodzeń rehabilitacji i kontakt z drugim człowiekiem jest nieoceniona.
5: Rozumiecie, widoki były, dla mnie to jest po prostu powrót w górę i też po prostu i sama po prostu atmosfera się, tak jak kolega w szkole po prostu powiedzieli wcześniej, po prostu z pracownikami tamtego zarzu, no było naprawdę super.
4: Czy czeka już pan na kolejne wyjazdy?
5: No, z wielką nadzieją. Na pewno.
6: No i na tym wyjeździe było bardzo dobrze. Widoki wspaniałe, kontakt z przyrodą, no i też osobami, które mają problem z wychodzeniem, też to było potrzebne jako rekreacja. No i zadaliśmy też kontakt z tym zarzem, wspaniali ludzie, miło nas otwarli i pojechali też miło, polecam.
1: Przedstawiciele Włocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej zaznaczają, że takie wyjazdy mają znacznie szerszy wymiar niż tylko turystyka. To ważny element rehabilitacji społecznej, który uczy samodzielności, współpracy i funkcjonowania w nowych sytuacjach.
7: Uważam, że jak najbardziej, bo szeroko rozumiana integracja między naszymi pracownikami, całym zespołem, a również pracownikami z innych zazów. Tutaj dzięki kontaktowi z Fundacją Szerpowie Nadziei mieliśmy okazję wejść na Rusinową Polanę, gdzie Szerpowie Nadziei to są osoby, które pracują na zasadzie wolontariatu i oni pomagają osobom z niepełnosprawnością przełamywać ich bariery, tak? Pomagają w transporcie takich osób, wspomagają, czy to wnoszą takie osoby na własnych plecach, czy też mają specjalistyczne wózki przystosowane, tak jak tutaj Janusz właśnie był wieziony takim wózkiem przez pewną część drogi, później już sobie świetnie sam poradził, no i dzięki temu mógł właśnie zobaczyć to, co zobaczył i przeżyć to, co przeżył.
4: Czyli będzie więcej takich wyjazdów?
7: Tak, jak najbardziej będzie więcej. Z tego, co się orientuję, jest już organizowana druga tura, ponieważ teraz było 20 pracowników, pojechało z nami. Będzie organizowana druga tura takiego wyjazdu i będzie też organizowana trzecia tura. Tak? Także wyjazdów będzie na pewno więcej. No i z tego, co się orientuję, to szef ma w planach gdzieś tam jeszcze inne kierunki.
1: Zdaniem organizatorów podobne wyjazdy będą kontynuowane również w przyszłości.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B.

0: To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj w szczególnym czasie i w wyjątkowym miejscu. Rok 2026 jest rokiem jubileuszowym dla Anwilu. To 60 lat naszej historii, naszej pracy, naszej działalności, która wpisuje się szczególnie w region całego naszego miasta i całego naszego województwa. Spotykamy się też w nieprzypadkowym miejscu. Jesteśmy wśród fotografii, które pokazują wyjątkowe kadry. Jest to pewnego rodzaju podróż, podróż przez naszą historię, przez pierwsze lata naszej działalności, po czasy współczesne, po naszą nowoczesność. To również opowieść o ludziach, którzy tworzyli naszą historię i tworzą ją nadal. Tak jak powiedziałam, Anwil jest częścią miasta, więc dla nas szczególnie ważne jest to, żeby ten wyjątkowy jubileusz naszego 60-lecia móc celebrować wspólnie z mieszkańcami. Dlatego wspólnie z Fundacją Anwil przygotowaliśmy wyjątkową inicjatywę, do której chcemy zaprosić naszą społeczność lokalną, mieszkańców Włocławka, którzy będą mogli z nami tworzyć tę wyjątkową opowieść. A o szczegółach opowie prezeska Fundacji Anwil, pani Bożena Cichocka. Zapraszam.
1: Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim chciałam Państwu podziękować, że tak licznie przybyliście na dzisiejszy briefing. Jest to dla mnie szczególnie ważne i dla nas też, dlatego że bez Waszego wsparcia ten nasz projekt, o którym za chwilę opowiem, jest po prostu skazany na niepowodzenie. Więc liczę na to, że dzięki Państwa zaangażowaniu, bo jest to projekt społeczny, uda nam się dotrzeć do ludzi, którzy nam pomogą stworzyć pewien zbiór. W jakim celu się spotkaliśmy? W takim, żeby opowiedzieć o archiwum społecznym Zakładów Azotowych Włocławek, którego celem jest zachowanie historii, ale nie tylko tego największego zakładu pracy we Włocławku i okolicach, ale też przede wszystkim historii ludzi, którzy tam pracowali. Bo nie trzeba nikogo z Państwa przekonywać, że większość Włocławian, tych starszych i tych młodszych, związane jest właśnie z Anwilem, a dawniej zakładami azotowymi Włocławek. Skąd ten pomysł? To już pani dyrektor Studzińska wcześniej powiedziała, że jest to nawiązanie do 60-lecia działalności firmy Anwil SA. W tym roku właśnie obchodzimy to 60-lecie. Mówię obchodzimy, ponieważ jestem częścią Anwilu, pracuję też w Anwilu, a w fundacji to jest moja funkcja społeczna. Bardzo zaszczytna zresztą, więc jakby w oczywisty sposób chcielibyśmy ocalić od zapomnienia, jak tu powiedziała jedna z pań redaktorek, te sześć dekad działalności, nie tylko działalności przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim ludzi, którzy są z nim związani. Więc archiwum społeczne to jest taka idea, która jest ideą oddolną i jak sama nazwa wskazuje, wymaga zaangażowania społeczności lokalnej. Więc my jako organizator, czyli Fundacja Anwil, będziemy prosić mieszkańców Włocławka i okolic, starszych i młodszych, żeby przejrzeli swoje rodzinne archiwa i sprawdzili, czy czasami w nich nie ma jakichś fotografii, materiałów, na przykład starych legitymacji, czy dyplomów, jakichś listów gratulacyjnych osób, które pracowały w zakładach azotowych Włocławek i w Anwilu i czy nie mogliby nam ich udostępnić. Idea jest taka, że tworzymy zbiór różnych, przede wszystkim fotografii, które pokazują działalność zakładu, ale też życie codzienne pracowników, ich pasje, zainteresowania, wypoczynek chociażby i też wydarzenia, które są spójne z wydarzeniami, z życiem miasta. Czyli wiadomo, że przez lata nasz zakład wspierał różne wydarzenia, różne inicjatywy społeczne, więc takie fotografie też jak najbardziej byśmy chcieli zgromadzić. Polega to na tym, że od naszych mieszkańców pozyskamy fotografie, często będą to oryginały, ale spokojnie, nie będziemy ich zabierać nikomu, tylko je zdigitalizujemy i później po opracowaniu, bo

Wymaga to takiego bardzo szczegółowego opracowania, też opisu itd., itd. Umieścimy na portalu archiwa społeczne, czy zbiory społeczne.pl. Jest to taki portal internetowy, który służy właśnie gromadzeniu archiwów społecznych, czyli te, które tworzone są przez społeczeństwa, grupy lokalne, ale też osoby fizyczne, czy też biblioteki. Jest to portal, który prowadzony jest przez Centrum Archiwistyki Społecznej. Jest to jednostka kultury powołana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tak, jeśli chodzi o szczegóły, to w skrócie powiedziałabym, że nasz projekt ma takie trzy etapy. Pierwszy etap to jest pozyskanie tych zbiorów od lokalnej społeczności. Tu jeszcze raz podkreślam, że zaangażowanie lokalnej społeczności, które mam nadzieję dzięki Państwu będziemy mieli, jest kluczowe. Zbieramy zdjęcia, materiały archiwalne, digitalizujemy je i w ten sposób powstaje archiwum. Ale jeszcze jest drugim krokiem, z tych zdjęć zgromadzonych, czyli z tych zbiorów, zostaną wybrane takie, które będą najcenniejsze, najciekawsze, najlepiej zachowane i pokażemy je na wystawie. Ta wystawa odbędzie się w Browarze B, będzie trwała od 1 października do 17 października. Już dzisiaj Państwa zapraszam na tę wystawę. Oczywiście wystawa będzie otwarta dla wszystkich mieszkańców. Jest to projekt partnerski, który oprócz Anwilu partneruje nam też Centrum Kultury Browar B we Włocławku. Tak więc, jak widzicie Państwo, jest to inicjatywa całkowicie społeczna, otwarta dla wszystkich. Zachęcam do przekazywania tych fotografii. Pojawią się na mieście, na tak zwanym mieście, zarówno ulotki, jak i plakaty informujące o miejscach zbiórki tych materiałów, bo chcielibyśmy, wiadomo, że trudno dotrzeć do każdego, który ma potencjalnego dawcy naszych materiałów do archiwum. W związku z czym też za Państwa pośrednictwem w informacji prasowej, którą Państwo otrzymacie z naszego biura prasowego, będą terminy tych zbiórek i miejsca zbiórek. Znaczy, miejsce jest jedno, bo zbieramy w Browarze B, foyer, ale jest 6 terminów, także w różnych godzinach, więc jest to takie dostosowane do możliwości też potencjalnych osób przekazujących te materiały. I tak jak mówiłam, później je digitalizujemy i zwracamy właścicielom. Taka jest nasza główna idea, a cel? Cel fundacyjny, jaki w ten sposób chcemy spełnić, to oczywiście ochrona dziedzictwa historycznego naszego miasta i lokalnej społeczności.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.
3: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci

0: wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest radna Wanda Muszalik, przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Pani radna, i od kultury i sportu zacznijmy. Podsumowując, tak jakby te 2 lata, które minęły w tej kadencji, pani jest radną od wielu lat. Ja nie chcę tutaj nawet konkretnie podawać, żeby się nie popełnić fopa. Ma bardzo dobry pogląd na to, jak to się zmieniało we Włocławku, jeśli chodzi o rozrywkę, właśnie kulturę i rozwój sportu w naszym mieście. Ostatnie 2 lata, czy przyniosły duże zmiany?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o samą kulturę, no nasze ośrodki kultury, mówię o browarze, mówię o teatrze, mówię o naszej hali, która jest, jak to mówią, z Anwilem związana i nie tylko, i sport się rozwija bardzo fajnie. No przede wszystkim coraz więcej chętnych przyjeżdża do Włocławka. Myślę o wydawaniu imprez o wysokim poziomie. Nie mówię o Palmie, który organizuje koncerty i coraz bardziej rozsławiają nasz Włocławek. Mówię o poezji śpiewanej, bo przecież też niedawno była. Dni Włocławka zostały wydłużone. Nie mamy tylko jednego weekendu, są 2 weekendy od 2 lat. Także myślę, że mieszkańcy coraz bardziej są zadowoleni. Troszkę uciążliwości, jeżeli chodzi o remonty, bo zawsze było na w Starym Rynku, w tej chwili Słodowo, które po remoncie jest piękne i możemy tam się tym pochwalić, są imprezy organizowane. No chociaż niektórzy mieszkańcy mówią, że jeszcze za mało, że chcieli się bardziej bawić. No mamy święto ulicy 3 Maja, co prawda ona jest w tej chwili w remoncie, ale myślę, że wróci. Mamy święto ulicy Żabiej wprowadzone, także coraz więcej
0: ten
1: robi się.
0: Kalendarz imprez się
1: jest
0: cały
1: bardzo
0: czas
1: bogaty
0: poszerzy.
1: I bardzo duży. Myślę i dla dzieci, i dla mieszkańców starszych, i dla młodzieży. Także myślę, że pod tym kątem to jesteśmy bardzo zadowoleni.
0: Dla prezydenta osobiście, ale dla wszystkich w mieście bardzo ważnym aspektem jest zatrzymanie ludzi młodych, bo to oni jakby też powodują, że to, że miasto tętni życiem jakby szybciej, mocniej. I w związku z tym w kalendarzu imprez kulturalnych i sportowych pojawiło się sporo nowych rzeczy właśnie w ofercie, skierowanych stricte do młodych ludzi, począwszy od dzieciaków w wieku szkolnym po młodzież.
1: No myślę, że coraz więcej, tak już powiedziałam, nawet nasza biblioteka miejska zupełnie trochę przekształciła swoją działalność. Nie tylko czytelnictwo, ale organizowanie imprez. Ostatnie spotkania był Nowicki, była Żakowa, na której było tak dużo ludzi, że wydawałoby nam się, że trzeba

0: powiększyć salę, która jest w tej chwili do dyspozycji biblioteki, chociaż biblioteka jest po remoncie, że powinno być więcej. No myślimy nawet gdzieś prowadzić na szerszą, większą scenę takie spotkania, które no, zaszczepiła biblioteka w włocławskich mieszkańcach. Także trzeba iść godzinę wcześniej do biblioteki, żeby można znaleźć, jak mówią, pierwsze miejsca siedzące.
1: Oferta zrobiła się atrakcyjniejsza Pani zdaniem, czy mieszkańcy zaczęli bardziej korzystać z tych dostępnych form tu w mieście na miejscu?
0: Powiem, że jej oferta, ale jednocześnie mieszkańcy coraz częściej zaczynają korzystać z tego wszystkiego. No, wprowadzony jeszcze w poprzednich latach był ten informator włocławski, tak zwany WIK. Coraz więcej osób z niego korzysta, coraz więcej w naszych restauracjach jest wykładany we wszystkich miejscach naszych kulturalnych. Także też mają możliwość dostępu do tego, gdzie coś się dzieje. Bilety na imprezy wysprzedawane są też bardzo. Nasz sztab imprezy wprowadził zniżkę w związku z kartą mieszkańca, także też jest jakimś takim sygnałem do ściągnięcia większej ilości naszych mieszkańców do naszych jednostek, które coraz bardziej, mówię, efektywnie pracują, zachęcają, wprowadzają bardzo ciekawych ludzi. No, jest to moment taki przyciągnięcia po prostu włocławian. I nie tylko włocławian, bo przecież do browaru, jak ja jestem dość częstym bywalcem wszystkich imprez, to przyjeżdżają okoliczni mieszkańcy autokarami i korzystają z naszych po prostu występów.
1: Jest Pani radną z Okręgu Śródmieścia. Nie, od zawsze to jest to, co Pani czuje, co Pani zna najlepiej. Mieszkańcy tutaj Panią znają. Teraz taki niefortunny okres, nie tylko dla mieszkańców Śródmieścia, ale też wszystkich włocławian, no bo przecież poruszamy się po mieście. Trochę przedłużające się remonty i paraliż miasta. Pani zdaniem, jak ta inwestycja się zakończy?
0: To znaczy, no mieszkam od wielu lat w samym centrum
1: I
0: miasta
1: obserwuję
0: i te wszystkie kłopoty, co mają mieszkańcy, również ja mam, bo mieszkam na ulicy Przedmiejskiej, także blisko ulicy 3 Maja, blisko ulicy Zduńskiej. Korzystam też z samochodu i nieraz są kłopoty z dojazdem gdziekolwiek, ale myślę, że skończy się to bardzo dobrze. No, co prawda firma niezbyt solidna nam się trafiła i to trzeba szczerze powiedzieć, bo cały czas przedłużają termin zakończenia inwestycji. Będą płacić kary umowne. Jeżeli chodzi o 3 maja, to jest umowa do grudnia, ma być zrobione. Może mniej jest kłopotliwe 3 maja, bo tylko ma 2 zjazdy, nie są skrzyżowania. Jednak ten ciąg od ulicy Trauguta do Placu Wolności to kilka ciągów łącznie z przejazdami autobusów miejskich komunikacji, objazdy, które były bardzo uciążliwe dla mieszkańców. No tu na 3 maja są tylko zjazdy krótkie, takie trasy przejazdowe.
1: Ale ci
0: także
1: mówią
0: myśl
1: z
0: się
1: kolei
0: wykończ.
1: Przedsiębiorcy w ciągu tej ulicy 3 maja. Oni już zaczynają też odczuwać i mówić o tym głośno, no, o skutkach tego remontu.
0: To znaczy bardzo. Ja też mówię, odczuwam, bo ja korzystam z usług. Chodzę do sklepów na ulicy 3 Maja, też mam kłopoty. Nawet jak wchodziłam tu do pani redaktor, mówiłam, że trochę przybrudziłam sobie buciki, bo szłam na pieszo. Ale myślę, że kiedyś będzie, bo to mają być te tematyczne 3 przejścia, że to będzie naprawdę zrobione. Termin zakończenia inwestycji jest do miesiąca grudnia. Także myślę, że tą inwestycję, którą rozpoczęli, ten długi, zielony szlak. No, ekipa praktycznie pracuje na 2 inwestycjach w tej chwili. Żeby nie płacić tych kar, podejrzewam, to jest moje, że przechodzą pracownicy na tamten ciąg, żeby nadrobić te opóźnienia inwestycyjne na tym ciągu. Sądzę, że jak to będzie zakończone, że ten poprawi się widok, estetyka naszego miasta i przyciągnie trochę mieszkańców do Śródmieścia. Bo powiem szczerze, że no jest taka grupa mieszkańców, która w dalszym ciągu jeszcze, mimo że są kłopoty, to nie przyjeżdża do centrum, uważa, że mają na terenie swojego osiedla różne sklepy, różne w tej chwili atrakcje i mówią, że nie mają takiej potrzeby. A marzy nam się, mieszkańcom i wszyscy, co mnie spotykają na ulicach, żeby wróciło to życie do tego centrum. Nie tylko na przyjechanie do sklepu, bo te sklepy będą i tak funkcjonowały, może w małym stopniu, bo galerie tu zabrały rzeczywiście wszystkim najwięcej, jeżeli chodzi o kupno jakichkolwiek rzeczy, ale żeby tu były kawiarenki, żeby było miejsce spotkań, żebyśmy sobie mogli usiąść, porozmawiać, jak przyjadą goście do Włocławka, pokazać, przecież mamy przepiękną Wisłę, ten szlak od Placu Wolności do 3 Maja. Będzie ładny.
1: I równie piękne i będzie, bulwary, prawda?
0: Piękne bulwary, w Polsce, przedłużenie bulwarów. Będzie można do.

0: tylko tu w tej chwili do końca, do tej tradycyjnej naszej celozy, ale i dalej przejście do ulicy Barskiej, więc też spowoduje. Coraz więcej mamy ścieżek rowerowych, coraz więcej mieszkańców, też jestem zadowolona, że wrócił rower miejski. 266 rowerów mamy, ponad 22 tysiące przejazdów w tej chwili. Także myślę, że ten rozwój, no rzeczywiście patrząc na inwestycje, no cieszymy się, że są te inwestycje. Przecież czekamy na przejście podziemne na ulicy Wienieckiej. Wiemy, że jest kłopotliwe również i dla tamtych mieszkańców połączenie ze Zamcza z centrum miasta. Też będą utrudnienia, no nie ma. Prezydent próbuje tu różnych rozwiązań, stara się, no, uruchomiona ulica Energetyku, rozwiązania takie, żeby na Kapitulna, Rondo, żeby przygotować do tego utrudnienia, ale też będziemy narzekać. No narzekamy na inwestycje nie tylko 3 maja, narzekamy na most. Wszyscy czekaliśmy, wiele było przez naszych radnych interpelacji, żeby jak najszybciej ten most zrobić. W tej chwili są kłopoty z uwagi na to, że powstały jakieś tam badania i stwierdzono, że musi być inny system prowadzenia inwestycji. No ale jesteśmy dobrej myśli, nie będzie most zamknięty, będzie to dalej ma wahadłowo. Wprowadzone są różne rozwiązania, no, czy światła wprowadzone, czy jak to mówią, na rękę zatrzymywanie przez poszczególnych pracowników. No. Chcemy jak najlepiej i chcemy, żeby wreszcie ten Włocławek żył, żeby to nasze miasto piękniało, żebyśmy przygotowali tereny pod inwestycje przede wszystkim. Myślę, że nawet przedłużenie bulwarów spowoduje, że może tam odzyskamy jakieś po celozie tereny inwestycyjne. Potrzebni nam są przedsiębiorstwa i bardzo chętnie zachęcamy do przyjazdu do Włocławka, inwestowania, powstawanie nowych zakładów pracy, bo przecież potrzebujemy rynku pracy. Młodzi ludzie, żeby u nas zostali. Atrakcyjność naszego szkolnictwa, powstanie politechniki. No może wykształcimy inżynierów. I oni zostaną zostać we Włocławku. Zobaczą, że jest ładnie, że spokojnie, bo się wygodnie mieszka w naszym mieście. Nie mamy takiej komunikacji z jednego miejsca na drugie. Możemy szybko się przemieszczać. Wprowadziliśmy nowe autobusy. Są autobusy, już dawno nie było, duże, przestrzenne. Także że myślę, że to jest dla naszego miasta dobry trend,
1: dobry okres,
0: tak, dobry ten. I myślę, że będziemy wreszcie zadowoleni i mogli dumą patrzeć na nasz Włocławek. Nie mówić, że centrum to jest ruina, że jest patologia. Myślę, że się wprowadzi nowa grupa mieszkańców, przecież oddane budownictwo, jeżeli chodzi o Róg Tumski, 3 maja, remontowane kamienice, Cyganka, 4 bloki, drugi etap, wreszcie nie przestanie szpecić.
1: No
0: budynek
1: właśnie,
0: po teatrze.
1: Najlepiej widzi te zmiany.
0: Najlepiej. To zaczyna to po prostu ładnie wyglądać. No też w ramach rewitalizacji 9 budynków prywatnych dostało dotację w wysokości 1,5 mln zł na renowację swoich budynków. Jest to cały cykl, co roku jest dopłata do tych. Namawiamy, żeby starali się, ubiegali się, żeby nie tylko, bo jest... Jak wiemy, no, w centrum jest bardzo dużo budynków prywatnych. Nie są to budynki jakby miasta. Część jest też ABK, trzeba też je jest remontować. No, staraliśmy się powiększyć środki na remonty tych budynków. No, sądzę, że idziemy w dobrym kierunku i ten lepszy Włocławek pod nazwą tego hasła, którego żeśmy szli na wyborach, wreszcie się sprawdzi i będzie naprawdę lepszym Włocławkiem.
1: Na koniec tej mijającej kadencji, no będzie można prawdopodobnie już wiele zobaczyć z tych obietnic dotyczących rozwoju miasta i zmiany dzielnicy, z której pani kandyduje, czyli Śródmieścia.
0: No myślę, że tak, bo że to naprawdę będzie takie serce Włocławka i wszyscy chętnie będą odwiedzać taki trak od dworca kolejowego do Wisły. Kiedyś wróci i będzie tak pięknie, jak było.
1: Życzymy wszyscy sobie tego, żeby Włocławek był pięknym i atrakcyjnym miastem. Dziękuję bardzo za tą dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, Wanda Muszalik, radna Rady Miasta, przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu, była moim i Państwa gościem. Dziękuję.
0: Dziękuję Pani redaktor. Dziękuję Państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

Anvil, spółka akcyjna, jest największym pracodawcą w naszym regionie. Zatrudnia około 1700 osób. W tym roku przedsiębiorstwo kończy 60 lat. Przez te lata na terenie zakładu pracował

0: o wiele osób. Począwszy od robotników budujących ówczesne azoty, przez chemików, pracowników produkcji, administrację, aż po zakładową straż pożarną. Z okazji okrągłego jubileuszu Fundacja Anvil rozpoczęła akcję Oddaj zdjęcie historii, zachęcając mieszkańców Wrocławka i okolic do podzielenia się fotografiami z prywatnych albumów. Powstanie społeczne archiwum w otwartym systemie archiwizacyjnym portalu zbioryspołeczne.pl.
1: Liczę na to, że dzięki Państwa zaangażowaniu, bo jest to projekt społeczny, uda nam się dotrzeć do ludzi, którzy nam pomogą stworzyć pewien zbiór. W jakim celu się spotkaliśmy? W takim, żeby opowiedzieć o archiwum społecznym Zakładów Azotowych Włocławek, którego celem jest zachowanie historii, ale nie tylko tego największego zakładu pracy we Włocławku i okolicach, ale też przede wszystkim historii ludzi, którzy tam pracowali. Bo nie trzeba nikogo z Państwa przekonywać, że większość Włocławian, tych starszych i tych młodszych, związana jest właśnie z Anvilem, a dawniej zakładami azotowymi Włocławek.
0: Do utworzenia archiwum potrzebne są zdjęcia i dokumenty obrazujące życie Anvilu i azotów.
1: My jako organizator, czyli Fundacja Anvil, będziemy prosić mieszkańców Włocławka i okolic, starszych i młodszych, żeby przejrzeli swoje rodzinne archiwa i sprawdzili, czy czasami w nich nie ma jakichś fotografii, materiałów, na przykład starych legitymacji czy dyplomów, jakichś listów gratulacyjnych osób, które pracowały w zakładach azotowych Włocławek i w Anvilu, i czy nie mogliby nam ich udostępnić. Idea jest taka, że tworzymy zbiór różnych, przede wszystkim fotografii, które pokazują działalność zakładu, ale też życie codzienne pracowników, ich pasje, zainteresowania, wypoczynek chociażby i też wydarzenia, które są spójne z wydarzeniami, z życiem miasta. Czyli wiadomo, że przez lata nasz zakład wspierał różne wydarzenia, różne inicjatywy społeczne, więc takie fotografie też jak najbardziej byśmy chcieli zgromadzić.
0: Trzeba dodać, że Anvil nie zabierze oryginałów zdjęć i dokumentacji na zawsze. Po prostu je zdigitalizuje. Po opracowaniu trafią na portal zbioryspołeczne.pl.
1: Jeśli chodzi o szczegóły, to w skrócie powiedziałabym, że nasz projekt ma takie trzy etapy. Pierwszy etap to jest pozyskanie tych zbiorów od lokalnej społeczności. Tu jeszcze raz podkreślam, że zaangażowanie lokalnej społeczności, które mam nadzieję dzięki Państwu będziemy mieli, jest kluczowe. Zbieramy zdjęcia, materiały archiwalne, digitalizujemy je i w ten sposób powstaje archiwum. Ale jeszcze jest drugim krokiem, z tych zdjęć zgromadzonych, czyli z tych zbiorów, zostaną wybrane takie, które będą najcenniejsze, najciekawsze, najlepiej zachowane i pokażemy je na wystawie. Ta wystawa odbędzie się w Browarze B, będzie trwała od 1 października do 17 października. Już dzisiaj Państwa zapraszam na tę wystawę. Oczywiście wystawa będzie otwarta dla wszystkich mieszkańców. Jest to projekt partnerski, który oprócz Anvilu partneruje nam też Centrum Kultury Browar B we Włocławku.
0: Terminy zbiórek to 7 lipca od 10 do 12, 8 lipca od 14 do 16, 30 lipca od 10 do 12, 31 lipca od 14 do 16, 6 sierpnia od 10 do 12 i 7 sierpnia od 14 do 16. Szersza relacja z konferencji w magazynie Pulsometr. Orliki to wielofunkcyjne boiska budowane w ramach programu rządowo-samorządowego w latach 2008-2012. Jak łatwo policzyć, nawet najmłodsze orliki mają już 14 lat. Obiekty są używane zarówno przez szkoły, kluby sportowe, jak i również dzieci i młodzież po lekcjach. Orliki również się zużywają. We Włocławku w wakacje 3 z nich zostaną wyremontowane.
2: Przebudowa będzie dotyczyła 3 orlików zlokalizowanych przy ulicy Papieżka, przy zespole szkół nr 11, przy zespole szkół budowlanych na ulicy Nowomiejskiej oraz przy zespole szkół elektrycznych na ulicy Toruńskiej. Przebudowa będzie obejmowała przede wszystkim takie prace konserwacyjne na obiekcie, wymiany zniszczonych elementów oraz prace naprawcze w budynkach pomieszczeń socjalnych.
3: Dlaczego akurat te orliki będą remontowane?
2: One zostały wytypowane z uwagi na ich bardzo duże wyeksploatowanie poszczególnych części tych obiektów. Ja powiem, że kompleksowo także zostanie wymienione oświetlenie na tych obiektach, czyli zdemontowane stare i założone.

0: nowe LED-owe. W dalszej kolejności chcemy pozyskać także środki, będziemy wysyłać środki na budowę nowych orlików. Będzie to orlik przy ulicy też Nowomiejskiej, przy zespole szkół nr 3, orlik przy zespole szkół ekonomicznych oraz kompletna przebudowa orlika przy ulicy Kaliskiej, pierwszego orlika, który był w Włocławku wybudowany.
1: Kiedy będą prowadzone te prace, te przyszłościowe odnośnie tych kolejnych boisk?
0: No, będziemy wnioskować tutaj o pozyskanie środków na pewno na przyszły rok, lata następne. Te, które są teraz prace wykonywane na tych orlikach, które teraz przebudowujemy, powinny zakończyć się na dwóch obiektach, to jest przy zespole szkół nr 11 i budowlanych w połowie sierpnia, a jeżeli chodzi o zespół szkół elektrycznych do końca września.
1: Środki, bo są własne miasta, czy zostały też pozyskane?
0: Zostały pozyskane z programu organizowanego przez Ministerstwo Sportu na remonty orlików.
2: We Włocławku jest 7 orlików. Przy szkole podstawowej nr 5, szkole podstawowej nr 7, zespole szkół nr 4, zespole szkół nr 11, zespole szkół elektrycznych, zespole szkół budowlanych i zespole szkół technicznych. Przy hali na Zielonym Rynku ponownie można parkować. Jeszcze do niedawna kierowcy zwracali uwagę, że mimo zakończenia objazdów autobusów, miejsca postojowe nadal pozostawały wyłączone z użytkowania. Z taką sprawą zgłosił się do naszej redakcji jeden z mieszkańców. Jak wyjaśnia, w czasie gdy autobusy kursowały przez Zielony Rynek i ulicę Bojańczyka, zakaz parkowania był uzasadniony i miał ułatwić przejazd komunikacji miejskiej. Problem pojawił się po zakończeniu objazdów, ponieważ znaki informujące o parkingu wciąż pozostawały zasłonięte, a kierowcy nie mogli korzystać z miejsc postojowych.
3: Została uwolniona ulica od przejazdu autobusów. Więc w związku z tym powinno być udostępnione, zdjęte w tablicę z miejscem wyznaczonym dla postojów, dla miejsca parkingowe. Do tej pory nie jest zdjęte i w dalszym ciągu te miejsca parkingowe są nieczynne, które mogą być czynne, bo autobusy już nie przejeżdżają, a nam brakuje ciągle miejsc parkingowych. Mieszkam tam, nie mam gdzie samochodu postawić, mimo to, że mam kartę stałego mieszkańca. Byłem pewny, że będzie już przejezdna ulica Zielony Rynek, że będzie miejsca parkingowe po prawej stronie. W dalszym ciągu nikt na to nie reaguje, nikt nie udostępnił, żeby ulica Zielony Rynek po prawej stronie była miejscem parkingowym. Miejsca parkingowe tam są wyznaczone.
2: Jeszcze dziś rano, kiedy byliśmy na miejscu, oznakowanie nadal było zasłonięte. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z Urzędem Miasta Włocławek. Jeszcze przed publikacją naszego materiału parking został ponownie udostępniony kierowcom.
4: Z racji tego, że w Śródmieściu toczą się inwestycje, ruch autobusów został poprowadzony właśnie przez Zielony Rynek, czyli przez ulicę Bojańczyka, zamiast jak to było przez ulicę Świętego Antoniego. Natomiast ulica Świętego Antoniego została uwolniona, ruch autobusów wraca właśnie na tą ulicę. Stąd chwilowe ograniczenie korzystania z tych miejsc parkingowych właśnie w tej lokalizacji. Ale tak jak pan redaktor właśnie wspomniał, dzisiaj zostały już odblokowane te miejsca parkingowe. Folie, które były na znakach, zostały zdjęte.
2: Przy okazji mieszkańcy zwracają uwagę na jeszcze jeden problem. Ich zdaniem w tej części miasta wciąż brakuje miejsc parkingowych. W ratuszu zapewniają, że potrzeby kierowców są analizowane i temat zwiększenia liczby miejsc postojowych jest brany pod uwagę.
4: Przy okazji praktycznie każdej inwestycji drogowej mieszkańcy zwracają uwagę na to, że te miejsca parkingowe są dla nich ważne i my tutaj jako miasto staramy się na tą potrzebę reagować właśnie w taki odpowiedni sposób, żeby tworzyć te miejsca parkingowe, żeby ich nie likwidować, żeby wręcz przeciwnie, powstawały nowe miejsca parkingowe. Staramy się to zawsze wybrzmiewa w konsultacjach społecznych. Tutaj w Śródmieściu między innymi nowe miejsca parkingowe będą przy ulicy Chmielnej i Jagiellońskiej, ale też warto pamiętać, że zaplanowany jest duży parking, ponieważ na około 180 miejsc parkingowych na Placu Wolności, co inwestycja przed nami.
2: Na tę chwilę kierowcy mogą już ponownie korzystać z parkingu przy hali na Zielonym Rynku. Prokuratura Okręgowa we Włocławku skierowała do sądów rejonowych we Włocławku i Warszawie akty oskarżenia przeciwko Rafałowi W. i Bartoszowi P. Sprawy dotyczą posiadania i rozpowszechniania plików z treściami pornograficznymi z udziałem małoletnich.
5: Rafał W., mężczyzna w wieku około 40 lat, został oskarżony o to, iż na terenie Włocławka w okresie od grudnia 2023 roku do maja 2024 roku posiadał pliki wideo oraz pliki graficzne w ilości kilkuset i rozpowszechniał w celu udostępnienia te pliki. Były to pliki zawierające

te treści pornograficzne z udziałem małoletnich dzieci. Natomiast Bartosz P. został oskarżony o to, iż w okresie od 2023 roku do maja 2025 roku na terenie Warszawy rozpowszechniał w celu udostępnienia pliki

0: O to, iż na terenie Warszawy oraz w innych nieustalonych miejscowościach uzyskał dostęp do cudzych programów komputerowych, którymi nie miał prawa rozporządzać. Uzyskał ten dostęp i przechowywał je na dysku swojego komputera, a następnie dokonywał obrotu tymi towarami. Były to towary z podrobionymi znakami towarowymi. Działał tym samym na szkodę kilkunastu pokrzywdzonych osób prywatnych oraz firm. Bartosz P. uczynił sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu. Działał w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
1: Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, polegającego na zobowiązaniu do stawiania się w określonych dniach i godzinach w Komendzie Miejskiej Policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego. Oskarżony Rafał W. przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw, złożył wyjaśnienia. Natomiast oskarżony Bartosz P. jedynie częściowo przyznał się do zarzucanych mu przestępstw oraz również złożył wyjaśnienia. Mężczyznom grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Utrzymywaniu rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych pomogą kolejne rządowe środki. W Kujawsko-Pomorskim wręczono umowy dotacyjne dla spółek wodnych, które pozwolą na realizację prac związanych z konserwacją infrastruktury melioracyjnej. Do powiatu włocławskiego trafi łącznie ponad 200 tysięcy złotych.
2: Tutaj w powiecie włocławskim podpisałem przed chwilą ostatnie już z cyklu umów dotyczących dofinansowania działalności gminnych spółek wodnych. W 19 powiatach byłem osobiście, podpisywałem umowy z przedstawicielami gminnych spółek wodnych. To była kwota blisko 9 milionów złotych w naszym kujawsko-pomorskim regionie. Są to pieniądze duże. W stosunku do roku ubiegłego 100% zwiększona kwota, więc dla mnie osobiście satysfakcja, że mogłem te pieniądze na realizację zadań bardzo istotnych, bardzo ważnych dla naszego regionu, dla gospodarki wodnej w naszym rejonie przekazać. Bo te pieniądze, one są bardzo celowo wykorzystane. One służą pogłębieniu istniejących cieków wodnych, urządzeń melioracyjnych, szczegółowych, zasadniczych, czyli tych większych i mniejszych kanałów tej sieci irygacyjnej, ale też służą budowaniu zastawek, jakichś innych urządzeń hydrotechnicznych, wykaszaniu, pogłębianiu i wszystkich spraw, które mają służyć temu, żeby ta sieć kanałów tych melioracyjnych była drożna. Do spółek wodnych w województwie kujawsko-pomorskim trafiło w tej chwili już po podpisaniu blisko 9 milionów złotych. Także to jest kwota znacząca wobec 4, niecałych 5 milionów w roku ubiegłym. Jest to kwota znacząca. Ja mam nadzieję, że to będzie tendencja stała. Przynajmniej ja osobiście będę zabiegał o to, żeby dla Kujawsko-Pomorskiego te kwoty systematycznie, żeby był progres, jeśli chodzi o wysokość tych kwot. Oczywiście same pieniądze wszystkiego nie załatwią. Potrzebne są również rozwiązania legislacyjne, które pewne procedury uproszczą, ułatwią, czy wręcz umożliwią. Bo niestety w toku prac i wobec tego, że świat idzie do przodu, mówiąc kolokwialnie, pewne rozwiązania prawne niekoniecznie idą w ślad za potrzebami, które się na bieżąco ad hoc rodzą przy likwidacji różnych takich sytuacji związanych z odprowadzeniem wód i melioracją.
1: W spotkaniu uczestniczyli również samorządowcy oraz parlamentarzyści. Podkreślali oni, że sprawne działające spółki wodne mają ogromne znaczenie dla gmin, zwłaszcza w kontekście ochrony gruntów rolnych przed skutkami intensywnych opadów i podtopień.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie w gościnnych, choć ciepłych progach starostwa powiatowego we Włocławku, ale za to przy bardzo miłej i ważnej okoliczności podpisania umów o dotacji z budżetu Skarbu Państwa dla spółek wodnych działających na naszym terenie, spółek wykonujących bardzo, bardzo ważne zadania służące naszej gospodarce wodnej, rolnictwu, naszemu społeczeństwu. Bardzo się cieszę, że ta przyjemna okoliczność odbywa się właśnie dzisiaj w tym miejscu.
4: Corocznie w budżecie państwa uchwala się pieniądze na dotacje do spółek wodnych. W latach poprzednich było to nieco mniej. Myśmy je znacznie zwiększyli, bo uważamy, że spółki wodne są bardzo potrzebne i muszą szczególnie w tych czasach, w których teraz jesteśmy, wykonywać określone zadania. Stąd wojewoda

0: Posłowie mają przyznane pieniądze przez parlament, a następnie rozdzielają do poszczególnych spółek wodnych tych, którzy składają wnioski. Ja będąc jeszcze radnym w województwie, również uchwaliliśmy, że samorząd województwa również dysponuje środkami finansowymi dla spółek wodnych. Prawdopodobnie część z Państwa także otrzymało albo otrzyma z Urzędu Marszałkowskiego. Stąd są dwa źródła wsparcia dla spółek wodnych. Nie liczymy na gminy, ponieważ gminy mają swoje zadania, a spółki wodne również są przypisane w prawie pod nadzór starostwa i dlatego jesteśmy tu właśnie dzisiaj w starostwie.
1: Przedstawiciele spółek wodnych zwracają uwagę, że otrzymywane dofinansowanie pozwoli wykonać najpotrzebniejsze prace konserwacyjne. Dzięki temu możliwe będzie utrzymywanie robów melioracyjnych i urządzeń drenarskich w odpowiednim stanie technicznym, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców i rolników.
2: Trafi do spółki 50 350 zł, będzie wykorzystana na dofinansowanie do koparki, która czyści rowy melioracyjne i mamy konkretny rów melioracyjny o długości 3 kilometrów, który będzie gruntownie odnowiony.
3: Czyli to są tu głównie te prace na ten rok, czy związane właśnie z tym rowem?
2: Z tym rowem na ten rok. A jeszcze drugi rów mamy, to czekamy na dotację z Urzędu Marszałkowskiego.
3: Jak ważne to są prace, które wykonujecie, żeby tak uświadomić słuchaczom, mieszkańcom regionu, jak ważne jest to, co robicie?
2: Bardzo ważne to jest, ponieważ są teraz takie anomalia pogodowe, które powodują nagłe deszcze. Te rowy muszą być drożne, ponieważ robią się zatory. I każdy taki niewyczyszczony rów robi się zator i wylewa się na pola rolników i są straty.
3: Czyli można powiedzieć, że to są działania takie profilaktyczne, żeby nie dochodziło do kataklizmu.
2: Tak, oczywiście. Tak, na tym to polega. I oczywiście też jak konserwujemy meliorację, czyli wszystkie studzienki melioracyjne czyścimy, żeby to wszystko było drożne. Drożne w razie czegoś. A to się nawarstwia co roku. Przeważnie staramy się robić takie rowy co trzeci, co drugi, co trzeci, czwarty rok, w zależności od finansów, jakie posiadamy. I te rowy są u nas w takim stanie, no, można powiedzieć, dobrym.
1: Samorządowcy podkreślają, że to inwestycja, która pomaga ograniczać skutki zarówno nawalnych deszczów, jak i długotrwałych okresów suszy. Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku stawia nie tylko na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami, ale również na ich rozwój i rehabilitację społeczną. Jednym z elementów takich działań są wyjazdy, które pomagają przełamywać bariery, budować samodzielność i zdobywać nowe doświadczenia. Tym razem grupa uczestników wybrała się do Nowego Targu.
4: Jednym z elementów, istotnych elementów naszej pracy z osobami z niepełnosprawnością jest rehabilitacja. I dawno chodziło nam po głowie, żeby zacząć pokonywać pewne bariery, które wydają się niemożliwe. Nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Szerpowie Nadziei. To jest fundacja, która pokazuje, że nawet osoby, które mają problemy z poruszaniem się na co dzień, mogą zdobywać góry. I rzeczywiście jesteśmy po pierwszym wyjeździe. Jak było w Nowym Targu, dokąd poszli, co zrobili, to już opowiedzą uczestnicy tej wycieczki. Ja się bardzo cieszę, że to jest początek drogi. Mamy w planach już następne wyjazdy. Gdzieś tam teraz już Babia Góra, ale to dopiero później.
1: Podczas kilkudniowego wyjazdu uczestnicy mieli okazję poznawać region, podziwiać górskie krajobrazy, ale również spotkać się z pracownikami Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowym Targu. Jak podkreślają, była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych znajomości.
5: Widoki były znakomite. Fantastyczną. Załoga tak samo. Współpracowaliśmy z kierownictwem, jak z tamtymi na przykład, z pracownikami na przykład, jak ZAZ-u i tak dalej. Co tu można powiedzieć? Dużo można opowiadać, bardzo dużo. Widoki znakomite, fantastyczne. I atmosfera była tak, jak była, jakby była potrzeba. Fajna, naprawdę. Polecam każdemu. I na przykład co tam, każdy z nas na przykład z pracowników przełamuje te bariery na przykład, nie? Tak jak na przykład wchodziliśmy na Ruścinową Polanę, no przełamowaliśmy na przykład swoje bariery, nie? Na przykład, nie? Czy tam, no i fajnie było, dobra.
6: I to jest rewelacja. I przede wszystkim pomoc na przykład tych Szerpów Nadziei faktycznie potrzebna była. W moim przypadku, gdyby nie ich pomoc, to znaczy w tym uczestnictwie na przykład tu kolega i kierownik w pralni, i dzięki nim mogłem z tego skorzystać.
7: A czy czegoś nowego może pan się nauczył?

0: Coś pan wyniósł z tego wyjazdu?
1: No oczywiście, bo kontakt mieliśmy też z innymi pracownikami tamtego ZAZ, co ten. Tam jest inna ten, ale w ogóle to ja sam bym nie dał rady. To jest naprawdę jak najbardziej forma rodzaj rehabilitacji i kontakt z drugim człowiekiem jest nieoceniona.
2: Rzeczywiście, widoki były, dla mnie to jest po prostu powrót w górę i też po prostu i sama po prostu atmosfera, się, tak jak kolega w szkole po prostu powiedzieli wcześniej, po prostu z pracownikami tamtego ZAZ-u, no było naprawdę super.
0: Czy czeka już pan na kolejne wyjazdy?
2: No, z wielką nadzieją, na pewno.
3: No i na tym wyjeździe było bardzo dobrze. Widoki wspaniałe, kontakt z przyrodą, no i też osobami, które mają problem z wychodzeniem, też to było potrzebne jako rekreacja. No i zadaliśmy też kontakt z tym ZAZ-em, wspaniali ludzie, miło nas otwarli i pojechali też miło, polecam.
4: Przedstawiciele Włocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej zaznaczają, że takie wyjazdy mają znacznie szerszy wymiar niż tylko turystyka. To ważny element rehabilitacji społecznej, który uczy samodzielności, współpracy i funkcjonowania w nowych sytuacjach.
5: Uważam, że jak najbardziej, bo szeroko rozumiana integracja między naszymi pracownikami, całym zespołem, a również pracownikami z innych ZAZ-ów. Tutaj dzięki kontaktowi z Fundacją Szerpowie Nadziei mieliśmy okazję wejść na Rusinową Polanę, gdzie Szerpowie Nadziei to są osoby, które pracują na zasadzie wolontariatu i oni pomagają osobom z niepełnosprawnością przełamywać ich bariery, tak? Pomagają w transporcie takich osób, wspomagają, czy to wnoszą takie osoby na własnych plecach, czy też mają specjalistyczne wózki przystosowane, tak jak tutaj Janusz właśnie był wieziony takim wózkiem przez pewną część drogi, później już sobie świetnie sam poradził, no i dzięki temu mógł właśnie zobaczyć to, co zobaczył i przeżyć to, co przeżył.
0: Czyli będzie więcej takich wyjazdów?
5: Tak, jak najbardziej będzie więcej. Z tego, co się orientuję, jest już organizowana druga tura, ponieważ teraz było 20 pracowników, pojechało z nami. Będzie organizowana druga tura takiego wyjazdu i będzie też organizowana trzecia tura. Tak? Także wyjazdu będzie na pewno więcej. No i z tego, co się orientuję, to szef ma w planach gdzieś tam jeszcze inne kierunki.
4: Zdaniem organizatorów podobne wyjazdy będą kontynuowane również w przyszłości.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową.

komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj w szczególnym czasie i w wyjątkowym miejscu. Rok 2026 jest rokiem jubileuszowym dla Anwilu. To 60 lat naszej historii, naszej pracy, naszej działalności, która wpisuje się szczególnie w region całego naszego miasta i całego naszego województwa. Spotykamy się też w nieprzypadkowym miejscu. Jesteśmy wśród fotografii, które pokazują wyjątkowe kadry. Jest to pewnego rodzaju podróż. Podróż przez naszą historię, przez pierwsze lata naszej działalności, po czasy współczesne, po naszą nowoczesność. To również opowieść o ludziach, którzy tworzyli naszą historię i tworzą ją nadal. Tak jak powiedziałam, Anwil jest częścią miasta, więc dla nas szczególnie ważne jest to, żeby ten wyjątkowy jubileusz naszego 60-lecia móc celebrować wspólnie z mieszkańcami. Dlatego wspólnie z Fundacją Anwil przygotowaliśmy wyjątkową inicjatywę, do której chcemy zaprosić naszą społeczność lokalną, mieszkańców Włocławka, którzy będą mogli z nami tworzyć tę wyjątkową opowieść. A o szczegółach opowie prezeska Fundacji Anwil, pani Bożena Cichocka. Zapraszam.
1: Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim chciałam Państwu podziękować, że tak licznie przybyliście na dzisiejszy briefing. Jest to dla mnie szczególnie ważne i dla nas też, dlatego że bez Waszego wsparcia ten nasz projekt, o którym za chwilę opowiem, jest po prostu skazany na niepowodzenie. Więc liczę na to, że dzięki Państwa zaangażowaniu, bo jest to projekt społeczny, uda nam się dotrzeć do ludzi, którzy nam pomogą stworzyć

Pewien zbiór. W jakim celu się spotkaliśmy? W takim, żeby opowiedzieć o archiwum społecznym Zakładów Azotowych Włocławek, którego celem jest zachowanie historii, ale nie tylko tego największego zakładu pracy we Włocławku i okolicach, ale też przede wszystkim historii ludzi, którzy tam pracowali. Bo nie trzeba nikogo z Państwa przekonywać, że większość Włocławian, tych starszych i tych młodszych, związana jest właśnie z Anwilem, a dawniej zakładami azotowymi Włocławek. Skąd ten pomysł? To już pani dyrektor Studzińska wcześniej powiedziała, że jest to nawiązanie do 60-lecia działalności firmy Anwil SA. W tym roku właśnie obchodzimy to 60-lecie. Mówię obchodzimy, ponieważ jestem częścią Anwilu, pracuję też w Anwilu, a w fundacji to jest moja funkcja społeczna, bardzo zaszczytna zresztą. Więc jakby w oczywisty sposób chcielibyśmy ocalić od zapomnienia, jak tu powiedziała jedna z pań redaktorek, te 6 dekad działalności, nie tylko działalności przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim ludzi, którzy są z nim związani. Więc archiwum społeczne to jest taka idea, która jest ideą oddolną i jak sama nazwa wskazuje, wymaga zaangażowania społeczności lokalnej. Więc my jako organizator, czyli Fundacja Anwil, będziemy prosić mieszkańców Włocławka i okolic, starszych i młodszych, żeby przejrzeli swoje rodzinne archiwa i sprawdzili, czy czasami w nich nie ma jakichś fotografii, materiałów, na przykład starych legitymacji, czy dyplomów, jakichś listów gratulacyjnych osób, które pracowały w zakładach azotowych Włocławek i w Anwilu i czy nie mogliby nam ich udostępnić. Idea jest taka, że tworzymy zbiór różnych, przede wszystkim fotografii, które pokazują działalność zakładu, ale też życie codzienne pracowników, ich pasje, zainteresowania, wypoczynek chociażby i też wydarzenia, które są spójne z wydarzeniami, z życiem miasta. Czyli wiadomo, że przez lata nasz zakład wspierał różne wydarzenia, różne inicjatywy społeczne, więc takie fotografie też jak najbardziej byśmy chcieli zgromadzić. Polega to na tym, że od naszych mieszkańców pozyskamy fotografie, często będą to oryginały, ale spokojnie, nie będziemy ich zabierać nikomu, tylko je zdigitalizujemy i później po opracowaniu, bo wymaga to takiego bardzo szczegółowego opracowania, też opisu i tak dalej, umieścimy na portalu archiwa społeczne, czy zbiory społeczne.pl. Jest to taki portal internetowy, który służy właśnie gromadzeniu archiwów społecznych, czyli te, które tworzone są przez społeczeństwa, grupy lokalne, ale też osoby fizyczne, czy też biblioteki. Jest to portal, który prowadzony jest przez Centrum Archiwistyki Społecznej. Jest to jednostka kultury powołana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tak, jeśli chodzi o szczegóły, to w skrócie powiedziałabym, że nasz projekt ma takie 3 etapy. Pierwszy etap to jest pozyskanie tych zbiorów od lokalnej społeczności. Tu jeszcze raz podkreślam, że zaangażowanie lokalnej społeczności, które mam nadzieję dzięki Państwu będziemy mieli, jest kluczowe. Zbieramy zdjęcia, materiały archiwalne, digitalizujemy je i w ten sposób powstaje archiwum. Ale jeszcze jest drugim krokiem, z tych zdjęć zgromadzonych, czyli z tych zbiorów, zostaną wybrane takie, które będą najcenniejsze, najciekawsze, najlepiej zachowane i pokażemy je na wystawie. Ta wystawa odbędzie się w Browarze B, będzie trwała od 1 października do 17 października. Już dzisiaj Państwa zapraszam na tę wystawę. Oczywiście wystawa będzie otwarta dla wszystkich mieszkańców. Jest to projekt partnerski, który oprócz Anwilu partneruje nam też Centrum Kultury Browar B we Włocławku.

Tak więc, jak widzicie Państwo, jest to inicjatywa całkowicie społeczna, otwarta dla wszystkich. Zachęcam do przekazywania tych fotografii. Pojawią się na mieście, na tak zwanym mieście, zarówno ulotki, jak i plakaty informujące o miejscach zbiórki tych materiałów, bo chcielibyśmy, wiadomo, że trudno dotrzeć do każdego, który ma potencjalnego dawcy naszych materiałów do archiwum. W związku z czym też za Państwa pośrednictwem w informacji prasowej, którą Państwo otrzymacie z naszego biura prasowego, będą terminy tych zbiórek i miejsca zbiórek. Znaczy, miejsce jest jedno, bo zbieramy w browarze B, foyer, ale jest 6 terminów, także w różnych godzinach, więc jest to takie dostosowane do możliwości też potencjalnych osób przekazujących te materiały. I tak jak mówiłam, później je digitalizujemy i zwracamy właścicielom. Taka jest nasza główna idea, a cel? Cel fundacyjny, jaki w ten sposób chcemy spełnić, to oczywiście ochrona dziedzictwa historycznego naszego miasta i lokalnej społeczności.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest radna Wanda Muszalik, przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Pani radna, i od kultury.

0: Której sportu zacznijmy? Podsumowując, tak jakby te 2 lata, które minęły w tej kadencji, pani jest radną od wielu lat. Ja nie chcę tutaj nawet konkretnie podawać, żeby się nie popełnić popa. Ma bardzo dobry pogląd na to, jak to się zmieniało we Włocławku, jeśli chodzi o rozrywkę, właśnie kulturę i rozwój sportu w naszym mieście. Ostatnie 2 lata, czy przyniosły duże zmiany?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o samą kulturę, no, nasze ośrodki kultury, mówię o browarze, mówię o teatrze, mówię o naszej hali, która jest, jak to mówią, z Anwilem związana i nie tylko, i sport się rozwija bardzo fajnie. No, przede wszystkim coraz więcej chętnych przyjeżdża do Włocławka. Myślę o wydawaniu imprez, o wysokim poziomie. Nie mówię o Palmie, który organizuje koncerty i coraz bardziej rozsławiają nasz Włocławek. Mówię o poezji śpiewanej, bo przecież też niedawno była. Dni Włocławka zostały wydłużone. Nie mamy tylko jednego weekendu, są 2 weekendy od 2 lat. Także myślę, że mieszkańcy coraz bardziej są zadowoleni. Troszkę uciążliwości, jeżeli chodzi o remonty, bo zawsze było na w Starym Rynku, w tej chwili Słodowo, które po remoncie jest piękne i możemy tam się tym pochwalić, są imprezy organizowane. No chociaż niektórzy mieszkańcy mówią, że jeszcze za mało, że chcieli się bardziej bawić. No mamy święto ulicy 3 Maja, co prawda ona jest w tej chwili w remoncie, ale myślę, że wróci. Mamy święto ulicy Żabi wprowadzone, także coraz więcej
0: Ten
1: robi się,
0: kalendarz imprez się
1: jest
0: cały czas
1: bardzo
0: poszerza.
1: bogaty i bardzo duży. Myślę i dla dzieci, i dla mieszkańców starszych, i dla młodzieży. Także myślę, że pod tym kątem to jesteśmy bardzo zadowoleni.
0: Dla prezydenta osobiście, ale dla wszystkich w mieście bardzo ważnym aspektem jest zatrzymanie ludzi młodych, bo to oni jakby też powodują, że to, że miasto tętni życiem jakby szybciej, mocniej i w związku z tym w kalendarzu imprez kulturalnych i sportowych pojawiło się sporo nowych rzeczy właśnie w ofercie, skierowanych stricte do młodych ludzi, począwszy od dzieciaków w wieku szkolnym po młodzież.
1: No myślę, że coraz więcej, tak już powiedziałam, nawet nasza biblioteka miejska zupełnie trochę przekształciła swoją działalność. Nie tylko czytelnictwo, ale organizowanie imprez. Ostatnie spotkania był Nowicki, była Żakowa, na której było tak dużo ludzi, że wydawałoby nam się, że trzeba powiększyć salę, która jest w tej chwili do dyspozycji biblioteki, chociaż biblioteka jest po remoncie, że powinno być więcej. No myślimy nawet gdzieś prowadzić na szerszą, większą scenę takie spotkania, które no zaszczyt piła biblioteka w włocławskich mieszkańcach. Także trzeba iść godzinę wcześniej do biblioteki, żeby można znaleźć, jakby mówią, pierwsze miejsca siedzące.
0: Oferta zrobiła się atrakcyjniejsza, pani zdaniem, czy mieszkańcy zaczęli bardziej korzystać z tych dostępnych form tu w mieście na miejscu?
1: Powiem, że jej oferta, ale jednocześnie mieszkańcy coraz częściej zaczynają korzystać z tego wszystkiego. No, wprowadzony jeszcze w poprzednich latach był ten informator włocławski, tak zwany WIK. Coraz więcej osób z niego korzysta, coraz więcej w naszych restauracjach jest wykładany we wszystkich miejscach naszych kulturalnych. Także też mają możliwość dostępu do tego, gdzie to się dzieje. Bilety na imprezy wysprzedawane są też bardzo. Nasz teatr imprezy wprowadził zniżkę w związku z kartą mieszkańca, także też jest jakimś takim sygnałem do ściągnięcia większej ilości naszych mieszkańców do naszych jednostek, które coraz bardziej, mówię, efektywnie pracują, zachęcają, wprowadzają bardzo ciekawych ludzi. No, jest to moment taki przyciągnięcia po prostu włocławian. I nie tylko włocławian, bo przecież do Browaru, jak ja jestem dość częstym bywalcem wszystkich imprez, to przyjeżdżają okoliczni mieszkańcy autokarami i korzystają z naszych po prostu występów.
0: Jest pani radną z okręgu Śródmieścia. Nie od zawsze to jest to, co pani czuje, co pani zna najlepiej. Mieszkańcy tutaj panią znają. Teraz taki niefortunny okres, nie tylko dla mieszkańców Śródmieścia, ale też wszystkich włocławian, no bo przecież poruszamy się po mieście. Trochę przedłużające się remonty i paraliż miasta. Pani zdaniem, jak ta inwestycja się zakończy?
1: To znaczy, no mieszkam od wielu lat w samym centrum
0: I
1: miasta
0: obserwuje
1: i
0: pani
1: te
0: to.
1: wszystkie kłopoty, co mają mieszkańcy, również ja mam, bo mieszkam na ulicy Przedmiejskiej, także blisko ulicy 3 Maja, blisko ulicy Zduńskiej, korzystam też z samochodu i nieraz są kłopoty z dojazdem gdziekolwiek, ale myślę, że skończy się to bardzo dobrze. No, Co prawda firma niezbyt

0: solidny nam się strafiła i to trzeba szczerze powiedzieć, bo cały czas przedłużają termin zakończenia inwestycji, będą płacić kary umowne. Jeżeli chodzi o 3 maja, to jest umowa do grudnia, ma być zrobione. Może mniej jest kłopotliwe 3 maja, bo tylko ma 2 zjazdy, nie są skrzyżowania. Jednak ten ciąg od ulicy Trauguta do Placu Wolności to kilka ciągów łącznie z przejazdami autobusów miejskich komunikacji, objazdy, które były bardzo uciążliwe dla mieszkańców. No tu na 3 maja są tylko zjazdy krótkie, takie trasy przejazdowe.
1: Ale
0: Także
1: cierpią z
0: myśl się
1: kolei
0: wykończ.
1: przedsiębiorcy w ciągu tej ulicy 3 maja. Oni już zaczynają też odczuwać i mówić o tym głośno, o skutkach tego remontu.
0: To znaczy bardzo. Ja też mówię, odczuwam, bo ja korzystam z usług. Chodzę do sklepów na ulicy 3 Maja, też mam kłopoty. Nawet jak wchodziłam tu do pani redaktor, mówiłam, że trochę przybrudziłam sobie buciki, bo szłam na pieszo. Ale myślę, że kiedyś będzie, bo to mają być te tematyczne 3 przejścia, że to będzie naprawdę zrobione. Termin zakończenia inwestycji jest do miesiąca grudnia. Także myślę, że tą inwestycję, którą rozpoczęli, ten długi zielony szlak, no ekipa praktycznie pracuje na 2 inwestycjach w tej chwili. Żeby nie płacić tych kar, podejrzewam, to jest moje, że przechodzą pracownicy na tamten ciąg, żeby nadrobić te opóźnienia inwestycyjne na tym ciągu. Sądzę, że jak to będzie zakończone, że ten poprawi się widok, estetyka naszego miasta i przyciągnie trochę mieszkańców do śródmieścia. Bo powiem szczerze, że no jest taka grupa mieszkańców, która w dalszym ciągu jeszcze, mimo że są kłopoty, to nie przyjeżdża do centrum, uważa, że mają na terenie swojego osiedla różne sklepy, różne w tej chwili atrakcje i mówią, że nie mają takiej potrzeby. A marzy nam się, mieszkańcom i wszyscy, co mnie spotykają na ulicach, żeby wróciło to życie do tego centrum. Nie tylko na przyjechanie do sklepu, bo te sklepy będą i tak funkcjonowały, może w małym stopniu, bo galerie tu zabrały rzeczywiście wszystkim najwięcej, jeżeli chodzi o kupno jakichkolwiek rzeczy, ale żeby tu były kawiarenki, żeby było miejsce spotkań, żebyśmy sobie mogli usiąść, porozmawiać, jak przyjadą goście do Włocławka, pokazać. Przecież mamy przepiękną Wisłę, ten szlak od Placu Wolności do 3 maja. Będzie
1: I
0: ładny
1: równie
0: i
1: piękne
0: będzie
1: bulwary,
0: i
1: prawda? Jeden z
0: piękne
1: najpiękniejszych
0: bulwary,
1: w Polsce tak
0: przedłużenie
1: naprawdę.
0: bulwarów. Będzie można nie tylko tu w tej chwili do końca, do tej tradycyjnej naszej celozy, ale i dalej przejście do ulicy Barskiej. Więc też spowoduje. Coraz więcej mamy ścieżek rowerowych, coraz więcej mieszkańców, też jestem zadowolona, że wrócił rower miejski. 266 rowerów mamy, ponad 22 tysiące przejazdów w tej chwili. Także myślę, że ten rozwój, no rzeczywiście patrząc na inwestycje, no cieszymy się, że są te inwestycje. Przecież czekamy na przejście podziemne na ulicy Wienieckiej. Wiemy, że jest kłopotliwe również i dla tamtych mieszkańców połączenie ze Zamcza z centrum miasta. Też będą utrudnienia. No nie ma. Prezydent próbuje tu różnych rozwiązań. Stara się, no, uruchomiona ulica Energetyków. Rozwiązania takie, żeby na Kapitulna, Rondo, żeby przygotować do tego utrudnienia. Ale też będziemy narzekać. No narzekamy na inwestycje nie tylko 3 maja. Narzekamy na most. Wszyscy czekaliśmy. Wiele było przez naszych radnych interpelacji, żeby jak najszybciej ten most zrobić. W tej chwili są kłopoty z uwagi na to, że powstały jakieś tam badania i stwierdzono, że musi być inny system prowadzenia inwestycji. No ale jesteśmy dobrej myśli, nie będzie most zamknięty, będzie to dalej ma wahadłowo. Wprowadzone są różne rozwiązania, no, czy światła wprowadzone, czy jak to mówią, na rękę zatrzymywanie przez poszczególnych pracowników. No, chcemy jak najlepiej i chcemy, żeby wreszcie ten Włocławek żył, żeby to nasze miasto piękniało, żebyśmy przygotowali tereny pod inwestycje przede wszystkim. Myślę, że nawet przedłużenie bulwarów spowoduje, że może tam odzyskamy jakieś po celozie tereny inwestycyjne. Potrzebni nam są przedsiębiorstwa, bardzo chętnie zachęcamy do przyjazdu do Włocławka, inwestowania, powstawanie nowych zakładów pracy, bo przecież potrzebujemy rynku pracy. Młodzi ludzie, żeby u nas zostali. Atrakcyjność naszego szkolnictwa, powstanie Politechniki. No może wykształcimy inżynierów. I
1: Którzy
0: oni
1: będą chcieli tu zostać.
0: zostać we Włocławku. Zobaczą, że jest ładnie, że spokojnie, bo się wygodnie mieszka w naszym mieście. Nie mamy takiej komunikacji z jednego miejsca na drugie. Możemy szybko się przemieszczać. Wprowadziliśmy nowe autobusy. Są autobusy, już dawno nie było, duże, przestrzenne.

0: Także, że myślę, że to jest dla naszego miasta dobry trend,
1: Dobry
0: dobry
1: kierunek
0: okres,
1: rozwoju.
0: tak, dobry ten. I myślę, że będziemy wreszcie zadowoleni i mogli dumą patrzeć na nasz Włocławek. Nie mówić, że centrum to jest ruina, że jest patologia. Myślę, że się wprowadzi nowa grupa mieszkańców. Przecież oddane budownictwo, jeżeli chodzi o Róg Tumski, 3 maja, remontowane kamienice, Cyganka, 4 bloki, drugi etap, wreszcie nie przestaniesz szpecić.
1: No właśnie,
0: Budynek
1: pani ogląda Śródmieście na co dzień od lat.
0: Tak, po teatrze.
1: Najlepiej widzi te zmiany.
0: Najlepiej. To zaczyna to po prostu ładnie wyglądać. No też w ramach rewitalizacji 9 budynków prywatnych dostało dotację w wysokości 1,5 miliona złotych na renowację swoich budynków. Jest to cały cykl. Co roku jest dopłata do tych. Namawiamy, żeby starali się, ubiegali się, żeby nie tylko, bo jest. Jak wiemy, no, w centrum jest bardzo dużo budynków prywatnych. Nie są to budynki jakby miasta. Część jest też ABK, trzeba też je zremontować. No, staraliśmy się powiększyć środki na remonty tych budynków. No, sądzę, że idziemy w dobrym kierunku i ten lepszy Włocławek pod nazwą tego hasła, którego żeśmy szli na wyborach, wreszcie się sprawdzi i będzie naprawdę lepszym Włocławkiem.
1: Na koniec tej mijającej kadencji, no będzie można prawdopodobnie już wiele zobaczyć z tych obietnic dotyczących rozwoju miasta i zmiany dzielnicy, z której pani kandyduje, czyli Śródmieścia.
0: No myślę, że tak, bo że to naprawdę będzie takie serce Włocławka i wszyscy chętni będą odwiedzać taki trakt od dworca kolejowego do Wisły. Kiedyś wróci i będzie tak pięknie, jak było.
1: Życzymy wszyscy sobie tego, żeby Włocławek był pięknym i atrakcyjnym miastem. Dziękuję bardzo za tą dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, Wanda Muszalik, radna Rady Miasta, przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu, była moim i Państwa gościem. Dziękujemy.
0: Dziękuję Pani redaktor, dziękuję Państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek.

0: Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Anvil Spółka Akcyjna jest największym pracodawcą w naszym regionie. Zatrudnia około 1700 osób. W tym roku przedsiębiorstwo kończy 60 lat. Przez te lata na terenie zakładu pracowało wiele osób. Począwszy od robotników budujących ówczesne azoty, przez chemików, pracowników produkcji, administrację, aż po zakładową straż pożarną. Z okazji okrągłego jubileuszu Fundacja Anvil rozpoczęła akcję Oddaj Zdjęcie Historii, zachęcając mieszkańców Wrocławka i okolic do podzielenia się fotografiami z prywatnych albumów. Powstanie społeczne archiwum w otwartym systemie archiwizacyjnym portalu zbioryspołeczne.pl.
1: Liczę na to, że dzięki Państwa zaangażowaniu, bo jest to projekt społeczny, uda nam się dotrzeć do ludzi, którzy nam pomogą stworzyć pewien zbiór. W jakim celu się spotkaliśmy? W takim, żeby opowiedzieć o archiwum społecznym Zakładów Azotowych Włocławek, którego celem jest zachowanie historii, ale nie tylko tego największego zakładu pracy we Włocławku i okolicach, ale też przede wszystkim historii ludzi, którzy tam pracowali. Bo nie trzeba nikogo z Państwa przekonywać, że większość Włocławian, tych starszych i tych młodszych, związane jest właśnie z Anwilem, a dawniej zakładami azotowymi Włocławek.
0: Do utworzenia archiwum potrzebne są zdjęcia i dokumenty obrazujące życie Anwilu i azotów.
1: My jako organizator, czyli Fundacja Anwil, będziemy prosić mieszkańców Włocławka i okolic, starszych i młodszych, żeby przejrzeli swoje rodzinne archiwa i sprawdzili, czy czasami w nich nie ma jakichś fotografii, materiałów, na przykład starych legitymacji czy dyplomów, jakichś listów gratulacyjnych osób, które pracowały w zakładach azotowych Włocławek i w Anwilu, i czy nie mogliby nam ich udostępnić. Idea jest taka, że tworzymy zbiór różnych, przede wszystkim fotografii, które pokazują działalność zakładu, ale też

0: życie codzienne pracowników, ich pasje, zainteresowania, wypoczynek chociażby i też wydarzenia, które są spójne z wydarzeniami, z życiem miasta. Czyli wiadomo, że przez lata nasz zakład wspierał różne wydarzenia, różne inicjatywy społeczne, więc takie fotografie też jak najbardziej byśmy chcieli zgromadzić.
1: Trzeba dodać, że Anvil nie zabierze oryginałów zdjęć i dokumentacji na zawsze. Po prostu je zdigitalizuje. Po opracowaniu trafią na portal zbiorespołeczne.pl.
0: Jeśli chodzi o szczegóły, to w skrócie powiedziałabym, że nasz projekt ma takie trzy etapy. Pierwszy etap to jest pozyskanie tych zbiorów od lokalnej społeczności. Tu jeszcze raz podkreślam, że zaangażowanie lokalnej społeczności, które mam nadzieję dzięki Państwu będziemy mieli, jest kluczowe. Zbieramy zdjęcia, materiały archiwalne, digitalizujemy je i w ten sposób powstaje archiwum. Ale jeszcze jest drugim krokiem, z tych zdjęć zgromadzonych, czyli z tych zbiorów, zostaną wybrane takie, które będą najcenniejsze, najciekawsze, najlepiej zachowane i pokażemy je na wystawie. Ta wystawa odbędzie się w Browarze B, będzie trwała od 1 października do 17 października. Już dzisiaj Państwa zapraszam na tę wystawę. Oczywiście wystawa będzie otwarta dla wszystkich mieszkańców. Jest to projekt partnerski, który oprócz Anvilu partneruje nam też Centrum Kultury Browar B we Włocławku.
1: Terminy zbiórek to 7 lipca od 10 do 12, 8 lipca od 14 do 16, 30 lipca od 10 do 12, 31 lipca od 14 do 16, 6 sierpnia od 10 do 12 i 7 sierpnia od 14 do 16. Szersza relacja z konferencji w magazynie Pulsometr. Orliki to wielofunkcyjne boiska budowane w ramach programu rządowo-samorządowego w latach 2008-2012. Jak łatwo policzyć, nawet najmłodsze orliki mają już 14 lat. Obiekty są używane zarówno przez szkoły, kluby sportowe, jak i również dzieci i młodzież po lekcjach. Orliki również się zużywają. We Włocławku w wakacje 3 z nich zostaną wyremontowane.
2: Przebudowa będzie dotyczyła 3 orlików zlokalizowanych przy ulicy Papieżka, przy zespole szkół nr 11, przy zespole szkół budowlanych na ulicy Nowomiejskiej oraz przy zespole szkół elektrycznych na ulicy Toruńskiej. Przebudowa będzie obejmowała przede wszystkim takie prace konserwacyjne na obiekcie, wymiany zniszczonych elementów oraz prace naprawcze w budynkach pomieszczeń socjalnych.
3: Dlaczego akurat te orliki będą remontowane?
2: One zostały wytypowane z uwagi na ich bardzo duże już wyeksploatowanie poszczególnych części tych obiektów. Ja powiem, że kompleksowo także zostanie wymienione oświetlenie na tych obiektach, czyli zdemontowane stare i założone nowe LED-owe. W dalszej kolejności chcemy pozyskać także środki, będziemy wysyłać środki na budowę nowych orlików. Będzie to orlik przy ulicy też Nowomiejskiej przy zespole szkół nr 3. Orlik przy zespole szkół ekonomicznych oraz kompletna przebudowa orlika przy ulicy Kaliskiej, pierwszego orlika, który był w Włocławku wybudowany.
3: Kiedy będą prowadzone te prace, te przyszłościowe odnośnie tych kolejnych boisk?
2: No, będziemy wnioskować tutaj o pozyskanie środków na pewno na przyszły rok, lata następne. Te, które są teraz, prace wykonywane na tych orlikach, które teraz przebudowujemy, powinny zakończyć się na dwóch obiektach, to jest przy zespole szkół nr 11 i budowlanych w połowie sierpnia, a jeżeli chodzi o zespół szkół elektrycznych do końca września.
3: Środki są własne miasta, czy zostały też pozyskane?
2: Zostały pozyskane z programu organizowanego przez Ministerstwo Sportu na remont orlików.
1: We Włocławku jest 7 orlików. Przy szkole podstawowej nr 5, szkole podstawowej nr 7, zespole szkół nr 4, zespole szkół nr 11, zespole szkół elektrycznych, zespole szkół budowlanych i zespole szkół technicznych. Przy hali na Zielonym Rynku ponownie można parkować. Jeszcze do niedawna kierowcy zwracali uwagę, że mimo zakończenia objazdów autobusów, miejsca postojowe nadal pozostawały wyłączone z użytkowania. Z taką sprawą zgłosił się do naszej redakcji jeden z mieszkańców. Jak wyjaśnia, w czasie gdy autobusy kursowały przez Zielony Rynek i ulicę Bojańczyka, zakaz parkowania był uzasadniony i miał ułatwić przejazd komunikacji miejskiej. Problem pojawił się po zakończeniu objazdów, ponieważ znaki informujące o parkingu wciąż pozostawały zasłonięte, a kierowcy nie mogli korzystać z miejsc postojowych.
4: Została uwolniona ulica od przejazdu autobusów. Więc w związku z tym powinno być udostępnione zdjęte w tablicę z miejscem wyznaczonym dla postojów, dla miejsca parkingowe. Do tej pory nie jest zdjęte.

0: zajęte i w dalszym ciągu te miejsca parkingowe są nieczynne, które mogą być czynne, bo autobusy już nie przejeżdżają, a nam brakuje ciągle miejsc parkingowych. Mieszkam tam, nie mam gdzie samochodu postawić, mimo to, że mam kartę stałego mieszkańca. Byłem pewny, że będzie już przejezdna ulica Zielony Rynek, że będzie miejsca parkingowe po prawej stronie. W dalszym ciągu nikt na to nie reaguje, nikt nie udostępnił, żeby ulica Zielony Rynek po prawej stronie była miejscem parkingowym. Miejsca parkingowe tam są wyznaczone.
1: Jeszcze dziś rano, kiedy byliśmy na miejscu, oznakowanie nadal było zasłonięte. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z Urzędem Miasta Włocławek. Jeszcze przed publikacją naszego materiału parking został ponownie udostępniony kierowcom.
2: Z racji tego, że w Śródmieściu toczą się inwestycje, ruch autobusów został poprowadzony właśnie przez Zielony Rynek, czyli przez ulicę Bojańczyka, zamiast jak to było przez ulicę Świętego Antoniego. Natomiast ulica Świętego Antoniego została uwolniona, ruch autobusów wraca właśnie na tą ulicę. Stąd chwilowe ograniczenie korzystania z tych miejsc parkingowych właśnie w tej lokalizacji, ale tak jak pan redaktor właśnie wspomniał, dzisiaj zostały już odblokowane te miejsca parkingowe. Folie, które były na znakach, zostały zdjęte.
1: Przy okazji mieszkańcy zwracają uwagę na jeszcze jeden problem. Ich zdaniem w tej części miasta wciąż brakuje miejsc parkingowych. W ratuszu zapewniają, że potrzeby kierowców są analizowane i temat zwiększenia liczby miejsc postojowych jest brany pod uwagę.
2: Przy okazji praktycznie każdej inwestycji drogowej mieszkańcy zwracają uwagę na to, że te miejsca parkingowe są dla nich ważne i my tutaj jako miasto staramy się na tą potrzebę reagować właśnie w taki odpowiedni sposób, żeby tworzyć te miejsca parkingowe, żeby ich nie likwidować, żeby wręcz przeciwnie, powstawały nowe miejsca parkingowe. Staramy się to zawsze wybrzmiewa w konsultacjach społecznych. Tutaj w Śródmieściu między innymi nowe miejsca parkingowe będą przy ulicy Chmielnej i Jagiellońskiej, ale też warto pamiętać, że zaplanowany jest duży parking, ponieważ na około 180 miejsc parkingowych na Placu Wolności, co inwestycja przed nami.
1: Na tę chwilę kierowcy mogą już ponownie korzystać z parkingu przy hali na Zielonym Rynku. Prokuratura Okręgowa we Włocławku skierowała do sądów rejonowych we Włocławku i Warszawie akty oskarżenia przeciwko Rafałowi W. i Bartoszowi P. Sprawy dotyczą posiadania i rozpowszechniania plików z treściami pornograficznymi z udziałem małoletnich.
3: Rafał W., mężczyzna w wieku około 40 lat, został oskarżony o to, iż na terenie Włocławka w okresie od grudnia 2023 roku do maja 2024 roku posiadał pliki wideo oraz pliki graficzne w ilości kilkuset i rozpowszechniał w celu udostępnienia te pliki. Były to pliki zawierające treści pornograficzne z udziałem małoletnich dzieci. Natomiast Bartosz P. został oskarżony o to, iż w okresie od 2023 roku do maja 2025 roku na terenie Warszawy rozpowszechniał w celu udostępnienia pliki graficzne, zdjęcia, filmy dotyczące treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Ponadto Bartosz P. został również oskarżony o to, iż na terenie Warszawy oraz w innych nieustalonych miejscowościach uzyskał dostęp do cudzych programów komputerowych, którymi nie miał prawa rozporządzać. Uzyskał ten dostęp i przechowywał je na dysku swojego komputera, a następnie dokonywał obrotu tymi towarami. Były to towary z podrobionymi znakami towarowymi. Działał tym samym na szkodę kilkunastu pokrzywdzonych osób prywatnych oraz firm. Bartosz P. uczynił sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, działał w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
1: Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, polegającego na zobowiązaniu do stawiania się w określonych dniach i godzinach w Komendzie Miejskiej Policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego. Oskarżony Rafał W. przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw, złożył wyjaśnienia. Natomiast oskarżony Bartosz P. jedynie częściowo przyznał się do zarzucanych mu przestępstw oraz również złożył wyjaśnienia. Mężczyznom grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. utrzymywaniu rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych pomogą kolejne rządowe środki. W Kujawsko-Pomorskim wręczono umowy dotacyjne dla spółek wodnych, które pozwolą na realizację prac związanych z konserwacją infrastruktury melioracyjnej.

0: Do powiatu włocławskiego trafi łącznie ponad 200 tysięcy złotych.
1: Tutaj w powiecie włocławskim podpisałem przed chwilą ostatnie już z cyklu umów dotyczących dofinansowania działalności gminnych spółek wodnych. W 19 powiatach byłem osobiście, podpisywałem umowy z przedstawicielami gminnych spółek wodnych. To była kwota blisko 9 milionów złotych w naszym kujawsko-pomorskim regionie. Są to pieniądze

0: na realizację zadań bardzo istotnych, bardzo ważnych dla naszego regionu, dla gospodarki wodnej w naszym rejonie przekazać, bo te pieniądze, one są bardzo celowo wykorzystane. One służą pogłębieniu istniejących cieków wodnych, urządzeń melioracyjnych, szczegółowych, zasadniczych, czyli tych większych i mniejszych kanałów tej sieci irygacyjnej, ale też służą budowaniu zastawek i jakichś innych urządzeń hydrotechnicznych, wykaszaniu, pogłębianiu i wszystkich spraw, które no, mają służyć temu, żeby ta sieć kanałów tych melioracyjnych była drożna. Do spółek wodnych w województwie kujawsko-pomorskim trafiło w tej chwili już po podpisaniu blisko 9 milionów złotych. Także to jest kwota znacząca wobec 4,5 miliona w roku ubiegłym. Jest to kwota znacząca. Ja mam nadzieję, że to będzie tendencja stała. Przynajmniej ja osobiście będę zabiegał o to, żeby dla kujawsko-pomorskiego te kwoty systematycznie, żeby był progres, jeśli chodzi o wysokość tych kwot. Oczywiście same pieniądze wszystkiego nie załatwią. Potrzebne są również rozwiązania legislacyjne, które pewne procedury uproszczą, ułatwią czy wręcz umożliwią, bo niestety w toku prac i wobec tego, że świat idzie do przodu, mówiąc kolokwialnie, pewne rozwiązania prawne niekoniecznie idą w ślad za potrzebami, które się na bieżąco ad hoc rodzą przy likwidacji różnych takich sytuacji związanych z odprowadzeniem wód i melioracją.
1: W spotkaniu uczestniczyli również samorządowcy oraz parlamentarzyści. Podkreślali oni, że sprawne, działające spółki wodne mają ogromne znaczenie dla gmin, zwłaszcza w kontekście ochrony gruntów rolnych przed skutkami intensywnych opadów i podtopień.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie w gościnnych, choć ciepłych progach starostwa powiatowego we Wrocławku, ale za to przy bardzo miłej i ważnej okoliczności podpisania umów o dotacji z budżetu Skarbu Państwa dla spółek wodnych działających na naszym terenie, spółek wykonujących bardzo, bardzo ważne zadania służące naszej gospodarce wodnej, rolnictwu, naszemu społeczeństwu. Bardzo się cieszę, że ta przyjemna okoliczność odbywa się właśnie dzisiaj w tym miejscu.
3: Corocznie w budżecie państwa uchwala się pieniądze na dotacje do spółek wodnych. W latach poprzednich było to nieco mniej. Myśmy je znacznie zwiększyli, bo uważamy, że spółki wodne są bardzo potrzebne i muszą szczególnie w tych czasach, w których teraz jesteśmy, wykonywać określone zadania. Stąd wojewodowie mają przyznane pieniądze przez parlament, a następnie rozdzielają do poszczególnych spółek wodnych tych, którzy składają wnioski. Ja będąc jeszcze radnym w województwie, również uchwaliliśmy, że samorząd województwa również dysponuje środkami finansowymi dla spółek wodnych. Prawdopodobnie część z Państwa także otrzymało albo otrzyma z Urzędu Marszałkowskiego. Stąd są dwa źródła wsparcia dla spółek wodnych. Nie liczymy na gminy, ponieważ gminy mają swoje zadania, a spółki wodne również są przypisane w prawie pod nadzór starostwa i dlatego jesteśmy tu właśnie dzisiaj w starostwie.
1: Przedstawiciele spółek wodnych zwracają uwagę, że otrzymywane dofinansowanie pozwoli wykonać najpotrzebniejsze prace konserwacyjne. Dzięki temu możliwe będzie utrzymywanie robów melioracyjnych i urządzeń drenarskich w odpowiednim stanie technicznym, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców i rolników.
4: Trafi do spółki 50 350 zł, będzie wykorzystana na dofinansowanie do koparki, która czyści rowy melioracyjne i mamy konkretny rów melioracyjny o długości 3 km, który będzie gruntownie odnowiony.
5: Czyli to są tu głównie te prace na ten rok, czy związane właśnie z tym rowem?
4: Z tym rowem na ten rok, a jeszcze drugi rów mamy, to czekamy na dotację z Urzędu Marszałkowskiego.
5: Jak ważne to są prace, które wykonujecie, żeby tak uświadomić słuchaczom, mieszkańcom regionu, jak ważne jest to, co robicie?
4: Bardzo ważne to jest, ponieważ są teraz takie anomalia pogodowe, które powodują nagłe deszcze. Te rowy muszą być drożne, ponieważ robią się zatory i każdy taki niewyczyszczony rów robi się zator i wylewa się na pola rolników i są straty.
5: Czyli można powiedzieć, że to są działania takie profilaktyczne, żeby nie dochodziło do

0: kataklizmów.
1: Tak, oczywiście, tak, na tym to polega. I oczywiście też jak konserwujemy meliorację, czyli wszystkie studzienki melioracyjne czyścimy, żeby to wszystko było drożne. Drożne w razie czegoś, a to się nawarstwia co roku. Przeważnie staramy się robić takie rowy co trzeci, co drugi, co trzeci, czwarty rok, w zależności od finansów, jakie posiadamy. I te rowy są u nas w takim stanie, no, można powiedzieć, dobrym.
2: Samorządowcy podkreślają, że to inwestycja, która pomaga ograniczać skutki zarówno nawalnych deszczów, jak i długotrwałych okresów suszy. Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku stawia nie tylko na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami, ale również na ich rozwój i rehabilitację społeczną. Jednym z elementów takich działań są wyjazdy, które pomagają przełamywać bariery, budować samodzielność i zdobywać nowe doświadczenia. Tym razem grupa uczestników wybrała się do Nowego Targu.
3: Jednym z elementów, istotnych elementów naszej pracy z osobami z niepełnosprawnością jest rehabilitacja. I dawno chodziło nam po głowie, żeby zacząć pokonywać pewne bariery, które wydają się niemożliwe. Nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Szerpowie Nadziei. To jest fundacja, która pokazuje, że nawet osoby, które mają problemy z poruszaniem się na co dzień, mogą zdobywać góry. I rzeczywiście jesteśmy po pierwszym wyjeździe. Jak było w Nowym Targu, dokąd poszli, co zrobili, to już opowiedzą uczestnicy tej wycieczki. Ja się bardzo cieszę, że to jest początek drogi. Mamy w planach już następne wyjazdy. Gdzieś tam teraz już Babia Góra, ale to dopiero później.
2: Podczas kilkudniowego wyjazdu uczestnicy mieli okazję poznawać region, podziwiać górskie krajobrazy, ale również spotkać się z pracownikami Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowym Targu. Jak podkreślają, była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych znajomości.
4: Widoki były znakomite. Fantastyczną. Załoga tak samo. Współpracowaliśmy z kierownictwem, jak z tamtymi na przykład, z pracownikami na przykład, jak ZAZ-u i tak dalej. Co tu można powiedzieć? Dużo można opowiadać, bardzo dużo. Widoki znakomite, fantastyczne. I atmosfera była tak, jak była, jakby była potrzeba. Fajna, naprawdę. Polecam każdemu. I na przykład co tam, każdy z nas na przykład z pracowników przełamuje te bariery na przykład, nie? Tak jak na przykład wchodziliśmy na Ruścinową Polanę, no przełamowaliśmy na przykład swoje bariery, nie? Na przykład, nie? Czy tam, no i fajnie było, no dobra, dobra.
5: I to jest rewelacja. I przede wszystkim pomoc na przykład tych szczepów nadziei faktycznie potrzebna była. W moim przypadku, gdyby nie ich pomoc, to znaczy w tym uczestniczył na przykład tu kolega i kierownik szpitalni, i dzięki nim mogłem z tego skorzystać.
6: A czy czegoś nowego może pan się nauczył? Coś pan wyniósł z tego wyjazdu?
5: No oczywiście, bo kontakt mieliśmy też z innymi pracownikami tamtego zazu, co ten. Tam jest inna ten, ale w ogóle to ja sam bym nie dał rady. To jest naprawdę jak najbardziej forma rodzaj rehabilitacji i kontakt z drugim człowiekiem jest nieoceniona.
7: Rzeczywiście, widoki były, dla mnie to jest po prostu powrót w górę i też po prostu i sama po prostu atmosfera, się, tak jak kolega w koledzy po prostu powiedzieli wcześniej, po prostu z pracownikami tamtego zazu, no było naprawdę super.
6: Czy czeka już pan na kolejne wyjazdy?
7: No, z wielką nadzieją, na pewno.
8: No i na tym wyjeździe było bardzo dobrze. Widoki wspaniałe, kontakt z przyrodą, no i też osobami, które mają problem z uchorzeniem, też to było potrzebne jako rehabilitacja. No i zadaliśmy też kontakt z tym wspaniali ludzie, miło nas otwarli i podjechali też miło, polecam.
2: Przedstawiciele Włocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej zaznaczają, że takie wyjazdy mają znacznie szerszy wymiar niż tylko turystyka. To ważny element rehabilitacji społecznej, który uczy samodzielności, współpracy i funkcjonowania w nowych sytuacjach.
9: Uważam, że jak najbardziej, bo szeroko rozumiana integracja między naszymi pracownikami, całym zespołem, a również pracownikami z innych zazów. Tutaj dzięki kontaktowi z Fundacją Szerpowie Nadziei mieliśmy okazję wejść na Ruścinową Polanę, gdzie Szerpowie Nadziei to są osoby, które pracują na zasadzie wolontariatu i oni pomagają osobom z niepełnosprawnością przełamywać ich bariery, tak? Pomagają w transporcie takich osób, wspomagają czy to wnoszą takie osoby na własnych plecach, czy też mają specjalistyczne wózki przystosowane, tak jak tutaj Janusz właśnie był wieziony takim wózkiem przez pewną część drogi, później już sobie świetnie sam poradził, no i dzięki temu mógł właśnie zobaczyć to, co zobaczył i przeżyć.

0: przeżyć to, co przeżył.
1: Czyli będzie więcej takich wyjazdów?
0: Tak, jak najbardziej będzie więcej. Z tego, co się orientuję, jest już organizowana druga tura, ponieważ teraz było 20 pracowników, pojechało z nami. Będzie organizowana druga tura takiego wyjazdu i będzie też organizowana trzecia tura. Tak? Także wyjazdu będzie na pewno więcej. No i z tego, co się orientuję, to szef ma w planach gdzieś tam jeszcze inne kierunki.
2: Zdaniem organizatorów podobne wyjazdy będą kontynuowane również w przyszłości.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
1: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
0: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
1: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
0: A co z jedzeniem?
1: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
0: Dzieci nie będą się nudzić?
1: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj w szczególnym czasie i w wyjątkowym miejscu. Rok 2026 jest rokiem jubileuszowym dla Anwilu. To 60 lat naszej historii, naszej pracy, naszej działalności, która wpisuje się szczególnie w region całego naszego miasta i całego naszego województwa. Spotykamy się też w nieprzypadkowym miejscu. Jesteśmy wśród fotografii, które pokazują wyjątkowe kadry. Jest to pewnego rodzaju podróż. Podróż przez naszą historię, przez pierwsze lata naszej działalności, po czasy współczesne, po naszą nowoczesność. To również opowieść o ludziach, którzy tworzyli naszą historię i tworzą ją nadal. Tak jak powiedziałam, Anwil jest częścią miasta, więc dla nas szczególnie ważne jest to, żeby ten wyjątkowy jubileusz naszego 60-lecia móc celebrować wspólnie z mieszkańcami. Dlatego wspólnie z Fundacją Anwil przygotowaliśmy wyjątkową inicjatywę, do której chcemy zaprosić naszą społeczność lokalną, mieszkańców Włocławka, którzy będą mogli z nami tworzyć tę wyjątkową opowieść. A o szczegółach opowie prezeska Fundacji Anwil, pani Bożena Cichocka. Zapraszam.
1: Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim chciałam Państwu podziękować, że tak licznie przybyliście na dzisiejszy briefing. Jest to dla mnie szczególnie ważne i dla nas też, dlatego że bez Waszego wsparcia ten nasz projekt, o którym za chwilę opowiem, jest po prostu skazany na niepowodzenie, więc liczę na to, że dzięki Państwa zaangażowaniu, bo jest to projekt społeczny, uda nam się dotrzeć do ludzi, którzy nam pomogą stworzyć pewien zbiór. W jakim celu się spotkaliśmy? W takim, żeby opowiedzieć o archiwum społecznym Zakładów Azotowych Włocławek, którego celem jest zachowanie historii, ale nie tylko tego największego zakładu pracy we Włocławku i okolicach, ale też przede wszystkim historii ludzi, którzy tam pracowali. Bo nie trzeba nikogo z Państwa przekonywać, że większość Włocławian, tych starszych i tych młodszych, związane jest właśnie z Anwilem, a dawniej zakładami azotowymi Włocławek. Skąd ten pomysł? To już pani dyrektor Studzińska wcześniej powiedziała, że jest to nawiązanie do 60-lecia działalności firmy Anwil S.A. W tym roku właśnie obchodzimy to 60-lecie. Mówię obchodzimy, ponieważ jestem częścią Anwilu, pracuję też w Anwilu, a w fundacji to jest moja funkcja społeczna, bardzo zaszczytna zresztą, więc jakby w oczywisty sposób chcielibyśmy ocalić od zapomnienia, jak tu powiedziała jedna z pań redaktorek, te sześć dekad działalności, nie tylko działalności przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim ludzi, którzy są z nim związani. Więc archiwum społeczne to jest taka idea, która jest ideą oddolną i jak sama nazwa wskazuje, wymaga zaangażowania społeczności lokalnej. Więc my jako organizator, czyli Fundacja Anwil,

Będziemy prosić mieszkańców Włocławka i okolic, starszych i młodszych, żeby przejrzeli swoje rodzinne archiwa i sprawdzili, czy czasami w nich nie ma jakichś fotografii, materiałów, na przykład starych legitymacji czy dyplomów, jakichś listów gratulacyjnych osób, które pracowały w zakładach azotowych Włocławek i Wanwilu i czy nie mogliby nam ich udostępnić. Idea jest taka, że tworzymy zbiór różnych, przede wszystkim fotografii, które pokazują działalność zakładu, ale też życie codzienne pracowników, ich pasje, zainteresowania, wypoczynek chociażby i też wydarzenia, które są spójne z wydarzeniami, z życiem miasta. Czyli wiadomo, że przez lata nasz zakład wspierał różne wydarzenia, różne inicjatywy społeczne, więc takie fotografie też jak najbardziej byśmy chcieli zgromadzić. Polega to na tym, że od naszych mieszkańców pozyskamy fotografie, często będą to oryginały, ale spokojnie, nie będziemy ich zabierać nikomu, tylko je zdigitalizujemy i później po opracowaniu, bo wymaga to takiego bardzo szczegółowego opracowania, też opisu i tak dalej, umieścimy na portalu archiwa społeczne, czy zbiory społeczne.pl. Jest to taki portal internetowy, który służy właśnie gromadzeniu archiwów społecznych, czyli te, które tworzone są przez społeczeństwa, grupy lokalne, ale też osoby fizyczne, czy też biblioteki. Jest to portal, który prowadzony jest przez Centrum Archiwistyki Społecznej. Jest to jednostka kultury powołana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tak, jeśli chodzi o szczegóły, to w skrócie powiedziałabym, że nasz projekt ma takie trzy etapy. Pierwszy etap to jest pozyskanie tych zbiorów od lokalnej społeczności. Tu jeszcze raz podkreślam, że zaangażowanie lokalnej społeczności, które mam nadzieję dzięki Państwu będziemy mieli, jest kluczowe. Zbieramy zdjęcia, materiały archiwalne, digitalizujemy je i w ten sposób powstaje archiwum. Ale jeszcze jest drugim krokiem, z tych zdjęć zgromadzonych, czyli z tych zbiorów, zostaną wybrane takie, które będą najcenniejsze, najciekawsze, najlepiej zachowane i pokażemy je na wystawie. Ta wystawa odbędzie się w Browarze B, będzie trwała od 1 października do 17 października. Już dzisiaj Państwa zapraszam na tę wystawę. Oczywiście wystawa będzie otwarta dla wszystkich mieszkańców. Jest to projekt partnerski, który oprócz Anwilu partneruje nam też Centrum Kultury Browar B we Włocławku. Tak więc, jak widzicie Państwo, jest to inicjatywa całkowicie społeczna, otwarta dla wszystkich. Zachęcam do przekazywania tych fotografii. Pojawią się na mieście, na tak zwanym mieście, zarówno ulotki, jak i plakaty informujące o miejscach zbiórki tych materiałów, bo chcielibyśmy, wiadomo, że trudno dotrzeć do każdego, który ma potencjalnego dawcy naszych materiałów do archiwum. W związku z czym też za Państwa pośrednictwem w informacji prasowej, którą Państwo otrzymacie z naszego biura prasowego, będą terminy tych zbiórek i miejsca zbiórek. Znaczy, miejsce jest jedno, bo zbieramy w Browarze B, foyer, ale jest 6 terminów, także w różnych godzinach, więc jest to takie dostosowane do możliwości też potencjalnych osób przekazujących te materiały. I tak jak mówiłam, później je digitalizujemy i zwracamy właścicielom. Taka jest nasza główna idea, a cel? Cel fundacyjny, jaki w ten sposób chcemy spełnić, to oczywiście ochrona dziedzictwa historycznego naszego miasta i lokalnej społeczności.

0: kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wyrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.
3: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
4: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
5: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest radna Wanda Muszalik, przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Pani radna, i od kultury i sportu zacznijmy. Podsumowując, tak jakby te 2 lata, które minęły w tej kadencji, pani jest radną od wielu lat. Ja nie chcę tutaj nawet konkretnie podawać, żeby się nie popełnić popa. Ma bardzo dobry pogląd na to, jak to się zmieniało we Włocławku, jeśli chodzi o rozrywkę, właśnie kulturę i rozwój sportu w naszym mieście. Ostatnie 2 lata, czy przyniosły duże zmiany?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o samą kulturę, no nasze ośrodki kultury, mówię o browarze, mówię o teatrze, mówię o naszej hali, która jest, jak to mówią, z Anwilem związana i nie tylko, i sport się rozwija bardzo fajnie. No przede wszystkim coraz więcej chętnych przyjeżdża do Włocławka. Myślę o wydawaniu imprez o wysokim poziomie. Nie mówię o Palmie, który organizuje koncerty i coraz bardziej rozsławiają nasz Włocławek. Mówię o poezji śpiewanej, bo przecież też niedawno była. Dni Włocławka zostały wydłużone. Nie mamy tylko jednego weekendu, są 2 weekendy od 2 lat. Także myślę, że mieszkańcy coraz bardziej są zadowoleni. Troszkę uciążliwości, jeżeli chodzi o remonty, bo zawsze było na starym rynku.

0: budynku, w tej chwili Słodowo, które po remoncie jest piękne i możemy tam się tym pochwalić, są imprezy organizowane. No chociaż niektórzy mieszkańcy mówią, że jeszcze za mało, że chcieli się bardziej bawić. No mamy święto ulicy 3 Maja, co prawda ona jest w tej chwili w remoncie, ale myślę, że wróci. Mamy święto ulicy Żabiej wprowadzone. Także coraz więcej
1: Ten
0: robi się.
1: Kalendarz imprez się
0: Jest
1: cały
0: bardzo
1: czas
0: bogaty
1: poszerza.
0: i bardzo duży. Myślę i dla dzieci, i dla mieszkańców starszych, i dla młodzieży. Także myślę, że pod tym kątem to jesteśmy bardzo zadowoleni.
1: Dla prezydenta osobiście, ale dla wszystkich w mieście bardzo ważnym aspektem jest zatrzymanie ludzi młodych, bo to oni jakby też powodują, że to, że miasto tętni życiem jakby szybciej, mocniej i w związku z tym w kalendarzu imprez kulturalnych i sportowych pojawiło się sporo nowych rzeczy właśnie w ofercie, skierowanych stricte do młodych ludzi, począwszy od dzieciaków w wieku szkolnym po młodzież.
0: No myślę, że coraz więcej, tak już powiedziałam, nawet nasza biblioteka miejska zupełnie trochę przekształciła swoją działalność. Nie tylko czytelnictwo, ale organizowanie imprez. Ostatnie spotkania był Nowicki, była Żakowa, na której było tak dużo ludzi, że wydawałoby nam się, że trzeba powiększyć salę, która jest w tej chwili do dyspozycji biblioteki, chociaż biblioteka jest po remoncie, że powinno być więcej. No myślimy nawet gdzieś prowadzić na szerszą, większą scenę takie spotkania, które no zaszczyt piła biblioteka w wrocławskich mieszkańcach. Także trzeba iść godzinę wcześniej do biblioteki, żeby można znaleźć, jak mówią, pierwsze miejsca siedzące.
1: Oferta zrobiła się atrakcyjniejsza, pani zdaniem, czy mieszkańcy zaczęli bardziej korzystać z tych dostępnych form tu w mieście na miejscu?
0: Powiem, że jej oferta, ale jednocześnie mieszkańcy coraz częściej zaczynają korzystać z tego wszystkiego. No wprowadzony jeszcze w poprzednich latach był ten informator wrocławski, tak zwany WIK. Coraz więcej osób z niego korzysta, coraz więcej w naszych restauracjach jest wykładany we wszystkich miejscach naszych kulturalnych. Także też mają możliwość dostępu do tego, gdzie coś się dzieje. Bilety na imprezy sprzedawane są też bardzo. Nasz sztab imprez wprowadził zniżkę w związku z kartą mieszkańca, także też jest jakimś takim sygnałem do ściągnięcia większej ilości naszych mieszkańców do naszych jednostek, które coraz bardziej, mówię, efektywnie pracują, zachęcają, wprowadzają bardzo ciekawych ludzi. No, jest to moment taki przyciągnięcia po prostu wrocławian. I nie tylko wrocławian, bo przecież do Browaru, jak ja jestem dość częstym bywalcem wszystkich imprez, to przyjeżdżają okoliczni mieszkańcy autokarami i korzystają z naszych po prostu występów.
1: Jest pani radną z okręgu Śródmieścia, nie od zawsze to jest to, co pani czuje, co pani zna najlepiej. Mieszkańcy tutaj panią znają. Teraz taki niefortunny okres nie tylko dla mieszkańców Śródmieścia, ale też wszystkich wrocławian, no bo przecież poruszamy się po mieście. Trochę przedłużające się remonty i paraliż miasta. Pani zdaniem, jak ta inwestycja się zakończy?
0: To znaczy, no mieszkam od wielu lat w samym centrum
1: i
0: miasta i
1: te
0: wszystkie kłopoty, co mają mieszkańcy, również ja mam, bo mieszkam na ulicy Przedmiejskiej, także blisko ulicy 3 Maja, blisko ulicy Zduńskiej. Korzystam też z samochodu i nieraz są kłopoty z dojazdem gdziekolwiek, ale myślę, że skończy się to bardzo dobrze. No, co prawda firma niezbyt solidna nam się trafiła i to trzeba szczerze powiedzieć, bo cały czas przedłużają termin zakończenia inwestycji. Będą płacić kary umowne. Jeżeli chodzi o 3 maja, to jest umowa do grudnia, ma być zrobione. Może mniej jest kłopotliwe 3 maja, bo tylko ma dwa zjazdy, nie są skrzyżowania. Jednak ten ciąg od ulicy Trauguta do Placu Wolności to kilka ciągów łącznie z przejazdami autobusów miejskiej komunikacji, objazdy, które były bardzo uciążliwe dla mieszkańców. No tu na 3 maja są tylko zjazdy krótkie, takie trasy przejazdowe.
1: Ale
0: także myślę, że się wykończy.
1: Przedsiębiorcy w ciągu tej ulicy 3 maja. Oni już zaczynają też odczuwać i mówić o tym głośno, no, o skutkach tego remontu.
0: To znaczy bardzo. Ja też mówię, odczuwam, bo ja korzystam z usług. Chodzę do sklepów na ulicy 3 maja, też mam kłopoty. Nawet jak wchodziłam tu do pani redaktor, mówiłam, że trochę przybrudziłam sobie buciki, bo szłam na pieszo. Ale myślę, że kiedyś będzie, bo to mają być te tematyczne 3 przejścia, że to będzie naprawdę zrobione. Termin zakończenia inwestycji jest do miesiąca grudnia. Także myślę, że tą inwestycję, którą rozpoczęli

0: długi, zielony szlak. No, ekipa praktycznie pracuje na dwóch inwestycjach w tej chwili. Żeby nie płacić tych kar, podejrzewam, to jest moje, że przechodzą pracownicy na tamten ciąg, żeby nadrobić te opóźnienia inwestycyjne na tym ciągu. Sądzę, że jak to będzie zakończone, że ten poprawi się widok, estetyka naszego miasta i przyciągnie trochę mieszkańców do śródmieścia. Bo powiem szczerze, że no jest taka grupa mieszkańców, która w dalszym ciągu jeszcze, mimo że są kłopoty, to nie przyjeżdża do centrum, uważa, że mają na terenie swojego osiedla różne sklepy, różne w tej chwili atrakcje i mówią, że nie mają takiej potrzeby. A marzy nam się, mieszkańcom i wszyscy, co mnie spotykają na ulicach, żeby wróciło to życie do tego centrum. Nie tylko na przyjechanie do sklepu, bo te sklepy będą i tak funkcjonowały, może w małym stopniu, bo galerie tu zabrały rzeczywiście wszystkim najwięcej do zielonych okup na jakichkolwiek rzeczy, ale żeby tu były kawiarenki, żeby było miejsce spotkań, żebyśmy sobie mogli usiąść, porozmawiać, jak przyjadą goście do Włocławka, pokazać, przecież mamy przepiękną Wisłę, ten szlak od Placu Wolności do 3 maja. Będzie ładny.
1: I równie piękne i będzie, bulwary, prawda?
0: I piękne bulwary, w Polsce, przedłużenie tak bulwarów. Będzie można do, nie tylko tu w tej chwili do końca, do tej tradycyjnej naszej celozy, ale i dalej przejście do ulicy Barskiej. Więc też spowoduje. Coraz więcej mamy ścieżek rowerowych. Coraz więcej mieszkańców, też jestem zadowolona, że wrócił rower miejski. 266 rowerów mamy, ponad 22 tysiące przejazdów w tej chwili. Także myślę, że ten rozwój, no rzeczywiście patrząc na inwestycje, no cieszymy się, że są te inwestycje. Przecież czekamy na przejście podziemne na ulicy Wienieckiej. Wiemy, że jest kłopotliwe również i dla tamtych mieszkańców połączenie ze Zamcza z centrum miasta. Też będą utrudnienia, no nie ma. Prezydent próbuje tu różnych rozwiązań, stara się, no, uruchomiona ulica energetyku, rozwiązania takie, żeby na Kapitulna, Rondo, żeby przygotować do tego utrudnienia, ale też będziemy narzekać. No narzekamy na inwestycje nie tylko 3 maja, narzekamy na most. Wszyscy czekaliśmy, wiele było przez naszych radnych interpelacji, żeby jak najszybciej ten most zrobić. W tej chwili są kłopoty z uwagi na to, że powstały jakieś tam badania i stwierdzono, że musi być inny system prowadzenia inwestycji. No ale jesteśmy dobrej myśli, nie będzie most zamknięty, będzie to dalej ma wahadłowo. Wprowadzone są różne rozwiązania, no, czy światła wprowadzone, czy jak to mówią, na rękę zatrzymywanie przez poszczególnych pracowników. No, chcemy jak najlepiej i chcemy, żeby wreszcie ten Włocławek żył, żeby to nasze miasto piękniało, żebyśmy przygotowali tereny pod inwestycje przede wszystkim. Myślę, że nawet przedłużenie bulwarów spowoduje, że może tam odzyskamy jakieś po celozie tereny inwestycyjne. Potrzebni nam są przedsiębiorstwa i bardzo chętnie zachęcamy do przyjazdu do Włocławka, inwestowania, powstawanie nowych zakładów pracy, bo przecież potrzebujemy rynku pracy. Młodzi ludzie, żeby u nas zostali. Atrakcyjność naszego szkolnictwa, powstanie Politechniki. No może wykształcimy inżynierów. I oni zostaną zostać we Włocławku. Zobaczą, że jest ładnie, że spokojnie, bo się wygodnie mieszka w naszym mieście. Nie mamy takiej komunikacji z jednego miejsca na drugie. Możemy szybko się przemieszczać. Wprowadziliśmy nowe autobusy. Są autobusy, już dawno nie było. Duże, przestrzenne. Także że myślę, że to jest dla naszego miasta dobry trend.
1: Dobry kierunek, dobry okres, rozwoju.
0: Tak, dobry ten. I myślę, że będziemy wreszcie zadowoleni i mogli dumą patrzeć na nasz Włocławek. Nie mówić, że centrum to jest ruina, że jest patologia. Myślę, że się wprowadzi nowa grupa mieszkańców, przecież oddane budownictwo, jeżeli chodzi o Róg Tumski, 3 maja, remontowane kamienice, Cyganka, 4 bloki, drugi etap, wreszcie nie przestaniesz szpecić.
1: No
0: budynek
1: właśnie,
0: po teatrze, po teatrze, tak, po teatrze.
1: Najlepiej widzi te zmiany.
0: Najlepiej. To zaczyna to po prostu ładnie wyglądać. No też w ramach rewitalizacji 9 budynków prywatnych dostało dotację w wysokości 1,5 mln zł na renowację swoich budynków. Jest to cały cykl, co roku jest dopłata do tych. Namawiamy, żeby starali się, ubiegali się, żeby nie tylko, bo jest... Jak wiemy, no, w centrum jest bardzo dużo budynków prywatnych. Nie są to budynki jakby miasta. Część jest też ABK, trzeba też je zremontować. No, staraliśmy się powiększyć środki na remonty tych budynków. No sądzę, że idziemy w dobrym kierunku.

0: roku i ten lepszy, bo Sławek pod nazwą tego hasła, którego żeśmy myśli na wyborach, wreszcie się sprawdzi i będzie naprawdę lepszym, bo Sławkiem.
1: Na koniec tej mijającej kadencji, no będzie można prawdopodobnie już wiele zobaczyć z tych obietnic dotyczących rozwoju miasta i zmiany dzielnicy, z której pani kandyduje, czyli Śródmieścia.
0: No myślę, że tak, bo że to naprawdę będzie takie serce Włocławka i wszyscy chętni będą odwiedzać taki trakt od dworca kolejowego do Wisły. Kiedyś wróci i będzie tak pięknie, jak było.
1: Życzymy wszyscy sobie tego, żeby Włocławek był pięknym i atrakcyjnym miastem. Dziękuję bardzo za tą dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, Wanda Muszalik, radna Rady Miasta, przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu, była moim i Państwa gościem. Dziękuję.
0: Dziękuję Pani redaktor, dziękuję Państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 0,45 oraz

0: 602-397-565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Anvil, spółka akcyjna, jest największym pracodawcą w naszym regionie. Zatrudnia około 1700 osób. W tym roku przedsiębiorstwo kończy 60 lat. Przez te lata na terenie zakładu pracowało wiele osób. Począwszy od robotników budujących ówczesne azoty, przez chemików, pracowników produkcji, administrację, aż po zakładową straż pożarną. Z okazji okrągłego jubileuszu Fundacja Anvil rozpoczęła akcję Oddaj zdjęcie historii, zachęcając mieszkańców Wrocławka i okolic do podzielenia się fotografiami z prywatnych albumów. Powstanie społeczne archiwum w otwartym systemie archiwizacyjnym portalu zbioryspołeczne.pl.
1: Liczę na to, że dzięki Państwa zaangażowaniu, bo jest to projekt społeczny, uda nam się dotrzeć do ludzi, którzy nam pomogą stworzyć pewien zbiór. W jakim celu się spotkaliśmy? W takim, żeby opowiedzieć o archiwum społecznym zakładów azotowych Włocławek, którego celem jest zachowanie historii, ale nie tylko tego największego zakładu pracy we Włocławku i okolicach, ale też przede wszystkim historii ludzi, którzy tam pracowali. Bo nie trzeba nikogo z Państwa przekonywać, że większość Włocławian, tych starszych i tych młodszych, związane jest właśnie z Anvilem, a dawniej zakładami azotowymi Włocławek.
0: Do utworzenia archiwum potrzebne są zdjęcia i dokumenty obrazujące życie Anvilu i azotów.
1: My jako organizator, czyli Fundacja Anvil, będziemy prosić mieszkańców Włocławka i okolic, starszych i młodszych, żeby przejrzeli swoje rodzinne archiwa i sprawdzili, czy czasami w nich nie ma jakichś fotografii, materiałów, na przykład starych legitymacji, czy dyplomów, jakichś listów gratulacyjnych osób, które pracowały w zakładach azotowych Włocławek i w Anvilu, i czy nie mogliby nam ich udostępnić. Idea jest taka, że tworzymy zbiór różnych, przede wszystkim fotografii, które pokazują działalność zakładu, ale też życie codzienne pracowników, ich pasje, zainteresowania, wypoczynek chociażby i też wydarzenia, które są spójne z wydarzeniami, z życiem miasta. Czyli wiadomo, że przez lata nasz zakład wspierał różne wydarzenia, różne inicjatywy społeczne, więc takie fotografie też jak najbardziej byśmy chcieli zgromadzić.
0: Trzeba dodać, że Anvil nie zabierze oryginałów zdjęć i dokumentacji na zawsze. Po prostu je zdigitalizuje. Po opracowaniu trafią na portal zbioryspołeczne.pl.
1: Jeśli chodzi o szczegóły, to w skrócie powiedziałabym, że nasz projekt ma takie trzy etapy. Pierwszy etap to jest pozyskanie tych zbiorów od lokalnej społeczności. Tu jeszcze raz podkreślam, że zaangażowanie lokalnej społeczności, które mam nadzieję dzięki Państwu będziemy mieli, jest kluczowe. Zbieramy zdjęcia, materiały archiwalne, digitalizujemy je i w ten sposób powstaje archiwum. Ale jeszcze jest drugim krokiem, z tych zdjęć zgromadzonych, czyli z tych zbiorów, zostaną wybrane takie, które będą najcenniejsze, najciekawsze, najlepiej zachowane i pokażemy je na wystawie. Ta wystawa odbędzie się w Browarze B, będzie trwała od 1 października do 17 października. Już dzisiaj Państwa zapraszam na tę wystawę. Oczywiście wystawa będzie otwarta dla wszystkich mieszkańców. Jest to projekt partnerski, który oprócz

0: Anwilu partneruje nam też Centrum Kultury Browar B we Włocławku.
1: Terminy zbiórek to 7 lipca od 10 do 12, 8 lipca od 14 do 16, 30 lipca od 10 do 12, 31 lipca od 14 do 16, 6 sierpnia od 10 do 12 i 7 sierpnia od 14 do 16. Szersza relacja z konferencji w magazynie Pulsometr. Orliki to wielofunkcyjne boiska budowane w ramach programu rządowo-samorządowego w latach 2008-2012. Jak łatwo policzyć, nawet najmłodsze orliki mają już 14 lat. Obiekty są używane zarówno przez szkoły, kluby sportowe, jak i również dzieci i młodzież po lekcjach. Orliki również się zużywają. We Włocławku w wakacje 3 z nich zostaną wyremontowane.
2: Przebudowa będzie dotyczyła 3 orlików zlokalizowanych przy ulicy Papieżka, przy zespole szkół nr 11, przy zespole szkół budowlanych na ulicy Nowomiejskiej oraz przy zespole szkół elektrycznych na ulicy Toruńskiej. Przebudowa będzie obejmowała przede wszystkim takie prace konserwacyjne na obiekcie, wymiany zniszczonych elementów oraz prace naprawcze w budynkach pomieszczeń socjalnych.
3: Dlaczego akurat te orliki będą remontowane?
2: One zostały wytypowane z uwagi na ich bardzo duże wyeksploatowanie poszczególnych części tych obiektów. Ja powiem, że kompleksowo także zostanie wymienione oświetlenie na tych obiektach, czyli zdemontowane stare i założone nowe LED-owe. W dalszej kolejności chcemy pozyskać także środki, będziemy wysyłać środki na budowę nowych orlików. Będzie to orlik przy ulicy też Nowomiejskiej, przy zespole szkół nr 3. Orlik przy zespole szkół ekonomicznych oraz kompletna przebudowa orlika przy ulicy Kaliskiej, pierwszego orlika, który był w Włocławku wybudowany.
3: Kiedy będą prowadzone te prace, te przyszłościowe odnośnie tych kolejnych boisk?
2: No, będziemy wnioskować tutaj o pozyskanie środków na pewno na przyszły rok, lata następne. Te, które są teraz, prace wykonywane na tych orlikach, które teraz przebudowujemy, powinny zakończyć się na dwóch obiektach, to jest przy zespole szkół nr 11 i budowlanych w połowie sierpnia, a jeżeli chodzi o zespół szkół elektrycznych do końca września.
3: Środki są własne miasta, czy zostały też pozyskane?
2: Zostały pozyskane z programu organizowanego przez Ministerstwo Sportu na remonty orlików.
1: We Włocławku jest 7 orlików. Przy szkole podstawowej nr 5, szkole podstawowej nr 7, zespole szkół nr 4, zespole szkół nr 11, zespole szkół elektrycznych, zespole szkół budowlanych i zespole szkół technicznych. Przy hali na Zielonym Rynku ponownie można parkować. Jeszcze do niedawna kierowcy zwracali uwagę, że mimo zakończenia objazdów autobusów, miejsca postojowe nadal pozostawały wyłączone z użytkowania. Z taką sprawą zgłosił się do naszej redakcji jeden z mieszkańców. Jak wyjaśnia, w czasie gdy autobusy kursowały przez Zielony Rynek i ulicę Bojańczyka, zakaz parkowania był uzasadniony i miał ułatwić przejazd komunikacji miejskiej. Problem pojawił się po zakończeniu objazdów, ponieważ znaki informujące o parkingu wciąż pozostawały zasłonięte, a kierowcy nie mogli korzystać z miejsc postojowych.
4: Została uwolniona ulica od przejazdu autobusów, więc w związku z tym powinno być udostępnione, zdjęte w tablicę z miejscem wyznaczonym dla postojów, dla miejsca parkingowe. Do tej pory nie jest zdjęte i w dalszym ciągu te miejsca parkingowe są nieczynne, które mogą być czynne, bo autobusy już nie przejeżdżają, a nam brakuje ciągle miejsc parkingowych. Mieszkam tam, nie mam gdzie samochodu postawić, mimo to, że mam kartę stałego mieszkańca. Byłem pewny, że będzie już przejezdna ulica Zielony Rynek, że będzie miejsca parkingowe po prawej stronie. W dalszym ciągu nikt na to nie reaguje, nikt nie udostępnił, żeby ulica Zielony Rynek po prawej stronie była miejscem parkingowym. Miejsca parkingowe tam są wyznaczone.
1: Jeszcze dziś rano, kiedy byliśmy na miejscu, oznakowanie nadal było zasłonięte. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z Urzędem Miasta Włocławek. Jeszcze przed publikacją naszego materiału parking został ponownie udostępniony kierowcom.
5: Z racji tego, że w Śródmieściu toczą się inwestycje, ruch autobusów został poprowadzony właśnie przez Zielony Rynek, czyli przez ulicę Bojańczyka, zamiast jak to było przez ulicę Świętego Antoniego. Natomiast ulica Świętego Antoniego została uwolniona, ruch autobusów wraca właśnie na tą ulicę. Stąd chwilowe ograniczenie korzystania z tych miejsc parkingowych właśnie w tej lokalizacji. Ale tak jak pan redaktor właśnie wspomniał, dzisiaj zostały już odblokowane te miejsca parkingowe. Folie, które były na znakach, zostały zdjęte.
1: Przy okazji mieszkańcy zwracają uwagę na jeszcze jeden problem. Ich zdaniem w tej części miasta wciąż brakuje miejsc parkingowych. W ratuszu zapewniają, że potrzeby kierowców są analizowane i temat zwiększenia liczby miejsc postojowych jest brany pod uwagę.
5: Przy okazji praktycznie każdej inwestycji drogowej mieszkańcy zwracają uwagę na to, że te miejsca parkingowe są dla nich ważne i my tutaj jako

0: Miasto staramy się na tą potrzebę reagować właśnie w taki odpowiedni sposób, żeby tworzyć te miejsca parkingowe, żeby ich nie likwidować, żeby wręcz przeciwnie, powstawały nowe miejsca parkingowe. Staramy się to zawsze wybrzmiewa w konsultacjach społecznych. Tutaj w Śródmieściu między innymi nowe miejsca parkingowe będą przy ulicy Chmielnej i Jagiellońskiej, ale też warto pamiętać, że zaplanowany jest duży parking, ponieważ na około 180 miejsc parkingowych na Placu Wolności, co inwestycja przed nami.
1: Na tę chwilę kierowcy mogą już ponownie korzystać z parkingu przy hali na Zielonym Rynku. Prokuratura Okręgowa we Wrocławku skierowała do sądów rejonowych we Wrocławku i Warszawie akty oskarżenia przeciwko Rafałowi W. i Bartoszowi P. Sprawy dotyczą posiadania i rozpowszechniania plików z treściami pornograficznymi z udziałem małoletnich.
2: Rafał W., mężczyzna w wieku około 40 lat, został oskarżony o to, iż na terenie Wrocławka w okresie od grudnia 2023 roku do maja 2024 roku posiadał pliki wideo oraz pliki graficzne w ilości kilkuset i rozpowszechniał w celu udostępnienia te pliki. Były to pliki zawierające treści pornograficzne z udziałem małoletnich dzieci. Natomiast Bartosz P. został oskarżony o to, iż w okresie od 2023 roku do maja 2025 roku na terenie Warszawy rozpowszechniał w celu udostępnienia pliki graficzne, zdjęcia, filmy dotyczące treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Ponadto Bartosz P. został również oskarżony o to, iż na terenie Warszawy oraz w innych nieustalonych miejscowościach uzyskał dostęp do cudzych programów komputerowych, którymi nie miał prawa rozporządzać. Uzyskał ten dostęp i przechowywał je na dysku swojego komputera, a następnie dokonywał obrotu tymi towarami. Były to towary z podrobionymi znakami towarowymi. Działał tym samym na szkodę kilkunastu pokrzywdzonych osób prywatnych oraz firm. Bartosz P. uczynił sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, działał w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
1: Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, polegającego na zobowiązaniu do stawiania się w określonych dniach i godzinach w Komendzie Miejskiej Policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego. Oskarżony Rafał W. przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw, złożył wyjaśnienia. Natomiast oskarżony Bartosz P. jedynie częściowo przyznał się do zarzucanych mu przestępstw oraz również złożył wyjaśnienia. Mężczyznom grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Utrzymywaniu rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych pomogą kolejne rządowe środki. W Kujawsko-Pomorskim wręczono umowy dotacyjne dla spółek wodnych, które pozwolą na realizację prac związanych z konserwacją infrastruktury melioracyjnej. Do powiatu włocławskiego trafi łącznie ponad 200 tysięcy złotych.
3: Tutaj w powiecie włocławskim podpisałem przed chwilą ostatnie już z cyklu umów dotyczących dofinansowania działalności gminnych spółek wodnych. W 19 powiatach byłem osobiście, podpisywałem umowy z przedstawicielami gminnych spółek wodnych. To była kwota blisko 9 milionów złotych w naszym kujawsko-pomorskim regionie. Są to pieniądze duże. W stosunku do roku ubiegłego 100% zwiększona kwota, więc dla mnie osobiście satysfakcja, że mogłem te pieniądze na realizację zadań bardzo istotnych, bardzo ważnych dla naszego regionu, dla gospodarki wodnej w naszym rejonie przekazać, bo te pieniądze, one są bardzo celowo wykorzystane. One służą pogłębieniu istniejących cieków wodnych, urządzeń melioracyjnych, szczególnie głowych, zasadniczych, czyli tych większych i mniejszych kanałów tej sieci irygacyjnej, ale też służą budowaniu zastawek, jakichś innych urządzeń hydrotechnicznych, wykaszaniu, pogłębianiu i wszystkich spraw, które mają służyć temu, żeby ta sieć kanałów tych melioracyjnych była drożna. Do spółek wodnych w województwie kujawsko-pomorskim trafiło w tej chwili już po podpisaniu blisko 9 milionów złotych. Także to jest kwota znacząca wobec 4, niecałych 5 milionów w roku ubiegłym. Jest to kwota znacząca. Ja mam

Mam nadzieję, że to będzie tendencja stała. Przynajmniej ja osobiście będę zabiegał o to, żeby dla Kujawsko-Pomorskiego te kwoty systematycznie, żeby był progres, jeśli chodzi o wysokość tych kwot. Oczywiście same pieniądze wszystkiego nie załatwią. Potrzebne są również rozwiązania legislacyjne, które pewne procedury uproszczą, ułatwią czy wręcz umożliwią, bo niestety w toku prac i wobec tego, że świat idzie do przodu, mówiąc kolokwialnie, pewne rozwiązania prawne

0: z odprowadzeniem wód i melioracją.
1: W spotkaniu uczestniczyli również samorządowcy oraz parlamentarzyści. Podkreślali oni, że sprawne działające spółki wodne mają ogromne znaczenie dla gmin, zwłaszcza w kontekście ochrony gruntów rolnych przed skutkami intensywnych opadów i podtopień.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie w gościnnych, choć ciepłych progach starostwa powiatowego we Włocławku, ale za to przy bardzo miłej i ważnej okoliczności podpisania umów o dotacji z budżetu Skarbu Państwa dla spółek wodnych działających na naszym terenie, spółek wykonujących bardzo, bardzo ważne zadania służące naszej gospodarce wodnej, rolnictwu, naszemu społeczeństwu. Bardzo się cieszę, że ta przyjemna okoliczność odbywa się właśnie dzisiaj w tym miejscu.
3: Corocznie w budżecie państwa uchwala się pieniądze na dotacje do spółek wodnych. W latach poprzednich było to nieco mniej. Myśmy je znacznie zwiększyli, bo uważamy, że spółki wodne są bardzo potrzebne i muszą szczególnie w tych czasach, w których teraz jesteśmy, wykonywać określone zadania. Stąd wojewodowie mają przyznane pieniądze przez parlament, a następnie rozdzielają do poszczególnych spółek wodnych tych, którzy składają wnioski. Ja będąc jeszcze radnym w województwie, również uchwaliliśmy, że samorząd województwa również dysponuje środkami finansowymi dla spółek wodnych. Prawdopodobnie część z Państwa także otrzymało albo otrzyma z Urzędu Marszałkowskiego. Stąd są dwa źródła wsparcia dla spółek wodnych. Nie liczymy na gminy, ponieważ gminy mają swoje zadania, a spółki wodne również są przypisane w prawie pod nadzór starostwa i dlatego jesteśmy tu właśnie dzisiaj w starostwie.
1: Przedstawiciele spółek wodnych zwracają uwagę, że otrzymywane dofinansowanie pozwoli wykonać najpotrzebniejsze prace konserwacyjne. Dzięki temu możliwe będzie utrzymywanie robów melioracyjnych i urządzeń drenarskich w odpowiednim stanie technicznym, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców i rolników.
4: Trafi do spółki 50 350 zł, będzie wykorzystana na dofinansowanie do koparki, która czyści rowy melioracyjne i mamy konkretny rów melioracyjny o długości 3 kilometrów, który będzie gruntownie odnowiony.
5: Czyli to są tu głównie te prace na ten rok, czy związane właśnie z tym rowem?
4: Z tym rowem na ten rok. A jeszcze drugi rów mamy, to czekamy na dotację z Urzędu Marszałkowskiego.
5: Jak ważne to są prace, które wykonujecie, żeby tak uświadomić słuchaczom, mieszkańcom regionu, jak ważne jest to, co robicie?
4: Bardzo ważne to jest, ponieważ są teraz takie anomalia pogodowe, które powodują nagłe deszcze. Te rowy muszą być drożne, ponieważ robią się zatory i każdy taki niewyczyszczony rów robi się zator i wylewa się na pola rolników i są straty.
5: Czyli można powiedzieć, że to są działania takie profilaktyczne, żeby nie dochodziło do kataklizmu.
4: Tak, oczywiście. Tak, na tym to polega. I oczywiście też jak konserwujemy meliorację, czyli wszystkie studzienki melioracyjne czyścimy, żeby to wszystko było drożne. Drożne w razie czegoś. A to się nawarstwia co roku. Przeważnie staramy się robić takie rowy co trzeci, co drugi, co trzeci, czwarty rok, w zależności od finansów, jakie posiadamy. I te rowy są u nas w takim stanie, no, można powiedzieć, dobrym.
1: Samorządowcy podkreślają, że to inwestycja, która pomaga ograniczać skutki zarówno nawalnych deszczów, jak i długotrwałych okresów suszy. Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku stawia nie tylko na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami, ale również na ich rozwój i rehabilitację społeczną. Jednym z elementów takich działań są wyjazdy, które pomagają przełamywać bariery, budować samodzielność i zdobywać nowe doświadczenia. Tym razem grupa uczestników wybrała się do Nowego Targu.
6: Jednym z elementów, istotnych elementów naszej pracy z osobami z niepełnosprawnością jest rehabilitacja. I dawno chodziło nam po głowie, żeby zacząć pokonywać pewne bariery, które wydają się niemożliwe. Nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Szerpowie Nadziei. To jest fundacja, która pokazuje, że nawet osoby, które mają problemy z poruszaniem się na co dzień, mogą zdobywać góry. I rzeczywiście jesteśmy po pierwszym wyjeździe jak było w Nowym Targu, dokąd poszli, co zrobili, to już opowiedzą uczestnicy tej wycieczki. Ja się bardzo cieszę, że to jest początek drogi. Mamy w planach już następne wyjazdy. Gdzieś tam teraz już Babia Góra, ale to dopiero później.
1: Podczas kilkudniowego wyjazdu uczestnicy mieli okazję poznawać region, podziwiać górskie krajobrazy, ale również spotkać się z pracownikami Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowym Targu. Jak podkreślają, była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych znajomości.

0: Widoki były znakomite, fantastyczne. Załoga tak samo. Współpracowaliśmy z kierownictwem, jak z tamtymi, na przykład z pracownikami, na przykład tak jak ZAZ-u i tak dalej. Co tu można powiedzieć? Dużo można opowiadać, bardzo dużo. Widoki znakomite, fantastyczne. I atmosfera była tak, jak była, jakby była potrzeba. Fajna, naprawdę. Polecam każdemu. No. I na przykład co tam? Każdy z nas, na przykład z pracowników, przełamuje te bariery, na przykład, nie? Tak jak na przykład wchodziliśmy na Rusinową Polanę, no przełamowaliśmy na przykład swoje bariery, nie? Na przykład, nie? Czy tam, no i fajnie było, no dobra, naprawdę.
1: I to jest rewelacja. I przede wszystkim pomoc na przykład tych świadków nadziei faktycznie potrzebna była. W moim przypadku, gdyby nie ich pomoc, to znaczy w tym uczestniczył na przykład tu kolega i kierownik centralny, i dzięki nim mogłem z tego skorzystać.
2: A czy czegoś nowego może pan się nauczył? Coś pan wyniósł z tego wyjazdu?
1: No oczywiście, bo kontakt mieliśmy też z innymi pracownikami tamtego co ten. Tam jest inna ten, ale w ogóle to ja sam bym nie dał rady. To jest naprawdę jak najbardziej forma rodzaj rehabilitacji i kontaktu z drugim człowiekiem jest nieocenione.
3: Rzeczywiście, widoki były. Dla mnie to jest po prostu powrót w górę i też po prostu i sama po prostu atmosfera się, tak jak kolega w szkole po prostu powiedzieli wcześniej, po prostu z pracownikami tamtego zarzu, no było naprawdę super.
2: Czy czeka już pan na kolejne wyjazdy?
3: No, z wielką nadzieją. Na pewno.
4: No i na tym wyjeździe było bardzo dobrze. Widoki wspaniałe, kontakt z przyrodą, no i też osobami, które mają problem z wychodzeniem, też to było potrzebne jako rekreacja. No i zadaliśmy też kontakt z tym zarzem. Wspaniali ludzie, miło nas otwarli i pojechali też miło. Polecam.
5: Przedstawiciele Włocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej zaznaczają, że takie wyjazdy mają znacznie szerszy wymiar niż tylko turystyka. To ważny element rehabilitacji społecznej, który uczy samodzielności, współpracy i funkcjonowania w nowych sytuacjach.
6: Uważam, że jak najbardziej, bo szeroko rozumiana integracja między naszymi pracownikami, całym zespołem, a również pracownikami z innych zazów. Tutaj dzięki kontaktowi z Fundacją Szerpowie Nadziei mieliśmy okazję wejść na Rusinową Polanę, gdzie Szerpowie Nadziei to są osoby, które pracują na zasadzie wolontariatu i oni pomagają osobom z niepełnosprawnością przełamywać ich bariery, tak? Pomagają w transporcie takich osób, wspomagają, czy to wnoszą takie osoby na własnych plecach, czy też mają specjalistyczne wózki przystosowane, tak jak tutaj Janusz właśnie był wieziony takim wózkiem przez pewną część drogi, później już sobie świetnie sam poradził. No i dzięki temu mógł właśnie zobaczyć to, co zobaczył i przeżyć to, co przeżył.
2: Czyli będzie więcej takich wyjazdów?
6: Tak, jak najbardziej będzie więcej. Z tego, co się orientuję, jest już organizowana druga tura, ponieważ teraz było 20 pracowników, pojechało z nami. Będzie organizowana druga tura takiego wyjazdu i będzie też organizowana trzecia tura, tak? Także wyjazdu będzie na pewno więcej. No i z tego, co się orientuję, to szef ma w planach gdzieś tam jeszcze inne kierunki.
5: Zdaniem organizatorów, podobne wyjazdy będą kontynuowane również w przyszłości.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską.

0: piekarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj w szczególnym czasie i w wyjątkowym miejscu. Rok 2026 jest rokiem jubileuszowym dla Anwilu. To 60 lat naszej historii, naszej pracy, naszej działalności, która wpisuje się szczególnie w region całego naszego miasta i całego naszego województwa. Spotykamy się też w nieprzypadkowym miejscu. Jesteśmy wśród fotografii, które pokazują wyjątkowe kadry. Jest to pewnego rodzaju podróż. Podróż przez naszą historię. Przez pierwsze lata naszej działalności, po czasy współczesne, po naszą nowoczesność. To również opowieść o ludziach, którzy tworzyli naszą historię i tworzą ją nadal. Tak jak powiedziałam, Anwil jest

0: częścią miasta, więc dla nas szczególnie ważne jest to, żeby ten wyjątkowy jubileusz naszego 60-lecia móc celebrować wspólnie z mieszkańcami. Dlatego wspólnie z Fundacją Anvil przygotowaliśmy wyjątkową inicjatywę, do której chcemy zaprosić naszą społeczność lokalną, mieszkańców Włocławka, którzy będą mogli z nami tworzyć tę wyjątkową opowieść. A o szczegółach opowie prezeska Fundacji Anvil, pani Bożena Cichocka. Zapraszam.
1: Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim chciałam Państwu podziękować, że tak licznie przybyliście na dzisiejszy briefing. Jest to dla mnie szczególnie ważne i dla nas też, dlatego że bez Waszego wsparcia ten nasz projekt, o którym za chwilę opowiem, jest po prostu skazany na niepowodzenie, więc liczę na to, że dzięki Państwa zaangażowaniu, bo jest to projekt społeczny, uda nam się dotrzeć do ludzi, którzy nam pomogą stworzyć pewien zbiór. W jakim celu się spotkaliśmy? W takim, żeby opowiedzieć o archiwum społecznym Zakładów Azotowych Włocławek, którego celem jest zachowanie historii, ale nie tylko tego największego zakładu pracy we Włocławku i okolicach, ale też przede wszystkim historii ludzi, którzy tam pracowali. Bo nie trzeba nikogo z Państwa przekonywać, że większość Włocławian, tych starszych i tych młodszych, związane jest właśnie z Anvilem, a dawniej zakładami azotowymi Włocławek. Skąd ten pomysł? To już pani dyrektor Studzińska wcześniej powiedziała, że jest to nawiązanie do 60-lecia działalności firmy Anvil S.A. W tym roku właśnie obchodzimy to 60-lecie. Mówię obchodzimy, ponieważ jestem częścią Anvilu, pracuję też w Anvilu, a w fundacji to jest moja funkcja społeczna. Bardzo zaszczytna zresztą, więc jakby w oczywisty sposób chcielibyśmy ocalić od zapomnienia, jak tu powiedziała jedna z pań redaktorek, te 6 dekad działalności, nie tylko działalności przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim ludzi, którzy są z nim związani. Więc archiwum społeczne to jest taka idea, która jest ideą oddolną i jak sama nazwa wskazuje, wymaga zaangażowania społeczności lokalnej. Więc my jako organizator, czyli Fundacja Anvil, będziemy prosić mieszkańców Włocławka i okolic, starszych i młodszych, żeby przejrzeli swoje rodzinne archiwa i sprawdzili, czy czasami w nich nie ma jakichś fotografii, materiałów, na przykład starych legitymacji, czy dyplomów, jakichś listów gratulacyjnych osób, które pracowały w zakładach azotowych Włocławek i w Anvilu i czy nie mogliby nam ich udostępnić. Idea jest taka, że tworzymy zbiór różnych, przede wszystkim fotografii, które pokazują działalność zakładu, ale też życie codzienne pracowników, ich pasje, zainteresowania, wypoczynek chociażby i też wydarzenia, które są spójne z wydarzeniami, z życiem miasta. Czyli wiadomo, że przez lata nasz zakład wspierał różne wydarzenia, różne inicjatywy społeczne, więc takie fotografie też jak najbardziej byśmy chcieli zgromadzić. Polega to na tym, że od naszych mieszkańców pozyskamy fotografie, często będą to oryginały, ale spokojnie, nie będziemy ich zabierać nikomu, tylko je zdigitalizujemy i później po opracowaniu, bo wymaga to takiego bardzo szczegółowego opracowania, też opisu i tak dalej, umieścimy na portalu archiwa społeczne, czy zbiory społeczne.pl. Jest to taki portal internetowy, który służy właśnie gromadzeniu archiwów społecznych, czyli te, które tworzone są przez społeczeństwa, grupy lokalne, ale też osoby fizyczne, czy też biblioteki. Jest to portal, który prowadzony jest przez Centrum Archiwistyki Społecznej. Jest to jednostka kultury powołana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tak, jeśli chodzi o szczegóły, to w skrócie powiedziałabym, że nasz projekt ma takie trzy etapy.

Pierwszy etap to jest pozyskanie tych zbiorów od lokalnej społeczności. Tu jeszcze raz podkreślam, że zaangażowanie lokalnej społeczności, które mam nadzieję dzięki Państwu będziemy mieli, jest kluczowe. Zbieramy zdjęcia, materiały archiwalne, digitalizujemy je i w ten sposób powstaje archiwum. Ale jeszcze jest drugim krokiem, z tych zdjęć zgromadzonych, czyli z tych zbiorów, zostaną wybrane takie, które będą najcenniejsze, najciekawsze, najlepiej zachowane i pokażemy je na wystawie. Ta wystawa odbędzie się w Browarze B, będzie trwała od 1 października do 17 października. Już dzisiaj Państwa zapraszam na tę wystawę. Oczywiście wystawa będzie otwarta dla wszystkich mieszkańców. Jest to projekt partnerski, który oprócz Anwilu partneruje nam też Centrum Kultury Browar B we Włocławku. Tak więc, jak widzicie Państwo, jest to inicjatywa całkowicie społeczna, otwarta dla wszystkich. Zachęcam do przekazywania tych fotografii. Pojawią się na mieście, na tak zwanym mieście, zarówno ulotki, jak i plakaty informujące o miejscach zbiórki tych materiałów, bo chcielibyśmy, wiadomo, że trudno dotrzeć do każdego, który ma potencjalnego dawcy naszych materiałów do archiwum. W związku z czym też za Państwa pośrednictwem w informacji prasowej, którą Państwo otrzymacie z naszego biura prasowego, będą terminy tych zbiórek i miejsca zbiórek. Znaczy, miejsce jest jedno, bo zbieramy w Browarze B, foyer, ale jest 6 terminów, także w różnych godzinach, więc jest to takie dostosowane do możliwości też potencjalnych osób przekazujących te materiały. I tak jak mówiłam, później je digitalizujemy i zwracamy właścicielom. Taka jest nasza główna idea, a cel? Cel fundacyjny, jaki w ten sposób chcemy spełnić, to oczywiście ochrona dziedzictwa historycznego naszego miasta i lokalnej społeczności.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest radna Wanda Muszalik, przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Pani radna, i od kultury i sportu zacznijmy. Podsumowując, tak jakby te dwa lata, które minęły w tej kadencji, pani jest radną od wielu lat, ja nie chcę tutaj nawet konkretnie podawać, żeby się nie popełnić popa. Ma bardzo dobry pogląd na to, jak to się zmieniało we Włocławku, jeśli chodzi o rozrywkę, właśnie kulturę i rozwój sportu w naszym mieście. Ostatnie dwa lata, czy przyniosły duże zmiany?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o samą kulturę, no nasze ośrodki kultury, mówię o browarze, mówię o teatrze, mówię o naszej hali, która jest, jak to mówią, z Anwilem związana i nie tylko, i sport się rozwija bardzo fajnie. No przede wszystkim coraz więcej chętnych przyjeżdża do Włocławka. Myślę o wydawaniu imprez, o wysokim poziomie. Nie mówię o Palmie, który organizuje koncerty i coraz bardziej rozsławiają nasz Włocławek. Mówię o poezji śpiewanej, bo przecież też niedawno była. Dni Włocławka zostały wydłużone. Nie mamy tylko jednego weekendu, są dwa weekendy od 2 lat. Także myślę, że mieszkańcy coraz bardziej są zadowoleni. Troszkę uciążliwości, jeżeli chodzi o remonty, bo zawsze było na Starym Rynku, w tej chwili Słodowo, które po remoncie jest piękne i możemy tam się tym pochwalić, są imprezy organizowane. No chociaż niektórzy mieszkańcy mówią, że jeszcze za mało, że chcieli się bardziej bawić. No mamy święto ulicy 3 Maja, co prawda ona jest w tej chwili w remoncie, ale myślę, że wróci. Mamy święto ulicy Żabiej wprowadzone, także coraz więcej
0: ten
1: robi się.
0: Kalendarz imprez się
1: jest
0: cały
1: bardzo
0: czas
1: bogaty i bardzo duży. Myślę i dla dzieci, i dla mieszkańców starszych, i dla młodzieży. Także myślę, że pod tym kątem to jesteśmy bardzo zadowoleni.
0: Dla prezydenta osobiście, ale dla wszystkich w mieście bardzo ważnym aspektem jest zatrzymanie ludzi młodych, bo to oni jakby też powodują, że to, że miasto tętni życiem jakby szybciej, mocniej i w związku z tym w kalendarzu imprez kulturalnych i sportowych pojawiło się sporo nowych rzeczy właśnie w ofercie, skierowanych stricte do młodych ludzi, począwszy od dzieciaków w wieku szkolnym po młodzież.
1: No myślę, że coraz więcej, tak już powiedziałam, nawet nasza biblioteka miejska zupełnie trochę przekształciła swoją działalność. Nie tylko czytelnictwo, ale organizowanie imprez. Ostatnie spotkania był w Nowickim, była Żakowa, na której było tak dużo ludzi, że wydawałoby nam się, że trzeba powiększyć salę, która jest w tej chwili do dyspozycji biblioteki, chociaż biblioteka jest po remoncie, że powinno być więcej. No myślimy nawet gdzieś prowadzić na szerszą, większą scenę takie spotkania, które no zaszczepiły piła biblioteka w włocławskich mieszkańcach. Także trzeba iść godzinę wcześniej do biblioteki, żeby można znaleźć, jakby mówią, pierwsze miejsca siedzące.
0: Oferta zrobiła się atrakcyjniejsza Pani zdaniem, czy mieszkańcy zaczęli bardziej korzystać z tych dostępnych form tu w mieście na miejscu?
1: Powiem, że jej oferta, ale jednocześnie mieszkańcy coraz częściej zaczynają korzystać z tego wszystkiego. No wprowadzony jeszcze w poprzednich latach był ten informator włocławski, tak zwany WIK. Coraz więcej osób z niego korzysta, coraz więcej w naszych restauracjach jest wykładany we wszystkich miejscach naszych kulturalnych. Także też mają możliwość dostępu do tego, gdzie coś się dzieje. Bilety na imprezy wysprzedawane są też bardzo. Nasz sztab imprez wprowadził zniżkę w związku z kartą mieszkańca, także też jest jakimś takim sygnałem do ściągnięcia większej ilości naszych mieszkańców do naszych jednostek, które coraz bardziej, mówię, efektywnie pracują, zachęcają, wprowadzają bardzo ciekawych ludzi. No, jest to moment taki przyciągnięcia po prostu włocławian. I nie tylko włocławian, bo przy

0: też do browaru, jak ja jestem dość częstym bywalcem wszystkich imprez, to przyjeżdżają okoliczni mieszkańcy autokarami i korzystają z naszych po prostu występów.
1: Jest pani radną z okręgu Śródmieścia, nie, od zawsze to jest to, co pani czuje, co pani zna najlepiej. Mieszkańcy tutaj panią znają. Teraz taki niefortunny okres, nie tylko dla mieszkańców Śródmieścia, ale też wszystkich włocławian, no bo przecież poruszamy się po mieście. Trochę przedłużające się remonty i paraliż miasta. Pani zdaniem, jak ta inwestycja się zakończy?
0: To znaczy, no mieszkam od wielu lat w samym centrum
1: i
0: miasta
1: obserwuję
0: i
1: pani.
0: Wszystkie kłopoty, co mają mieszkańcy, również ja mam, bo mieszkam na ulicy Przedmiejskiej, także blisko ulicy 3 Maja, blisko ulicy Zduńskiej. Korzystam też z samochodu i nieraz są kłopoty z dojazdem gdziekolwiek. Ale myślę, że skończy się to bardzo dobrze. No, co prawda firma niezbyt solidna nam się strafiła i to trzeba szczerze powiedzieć, bo cały czas przedłużają termin zakończenia inwestycji. Będą płacić kary umowne. Jeżeli chodzi o 3 maja, to jest umowa do grudnia, ma być zrobione. Może mniej jest kłopotliwe 3 maja, bo tylko ma 2 zjazdy, nie są skrzyżowania. Jednak ten ciąg od ulicy Trauguta do Placu Wolności to kilka ciągów łącznie z przejazdami autobusów miejskich komunikacji, objazdy, które były bardzo uciążliwe dla mieszkańców. No tu na 3 maja są tylko zjazdy krótkie, takie trasy przejazdowe.
1: Ale ci
0: także myślę, że się wykończy.
1: Przedsiębiorcy w ciągu tej ulicy 3 maja. Oni już zaczynają też odczuwać i mówić o tym głośno, no, o skutkach tego remontu.
0: To znaczy bardzo. Ja też mówię, odczuwam, bo ja korzystam z usług. Chodzę do sklepów na ulicy 3 Maja, też mam kłopoty. Nawet jak wchodziłam tu do pani redaktor, mówiłam, że trochę przybrudziłam sobie buciki, bo szłam na pieszo. Ale myślę, że kiedyś będzie, bo to mają być te tematyczne 3 przejścia, że to będzie naprawdę zrobione. Termin zakończenia inwestycji jest do miesiąca grudnia. Także myślę, że tą inwestycję, którą rozpoczęli, ten długi, zielony szlak. No ekipa praktycznie pracuje na 2 inwestycjach w tej chwili. Żeby nie płacić tych kar, podejrzewam, to jest moje, że przechodzą pracownicy na tamten ciąg, żeby nadrobić te opóźnienia inwestycyjne na tym ciągu. Sądzę, że jak to będzie zakończone, że ten poprawi się widok, estetyka naszego miasta i przyciągnie trochę mieszkańców do Śródmieścia. Bo powiem szczerze, że no jest taka grupa mieszkańców, która w dalszym ciągu jeszcze, mimo że są kłopoty, to nie przyjeżdża do centrum, uważa, że mają na terenie swojego osiedla różne sklepy, różne w tej chwili atrakcje i mówią, że nie mają takiej potrzeby. A marzy nam się, mieszkańcom i wszyscy, co mnie spotykają na ulicach, żeby wróciło to życie do tego centrum. Nie tylko na przyjechanie do sklepu, bo te sklepy będą i tak funkcjonowały, może w małym stopniu, bo galerie tu zabrały rzeczywiście wszystkim najwięcej, jeżeli chodzi o kupno jakichkolwiek rzeczy, ale żeby tu były kawiarenki, żeby było miejsce spotkań, żebyśmy sobie mogli usiąść, porozmawiać, jak przyjadą goście do Włocławka, pokazać. Przecież mamy przepiękną Wisłę, ten szlak od Placu Wolności do 3 maja. Będzie ładny.
1: I równie piękne i bulwary, prawda?
0: I piękne bulwary,
1: w Polsce,
0: przedłużenie
1: tak
0: bulwarów. Będzie można do, nie tylko tu w tej chwili do końca, do tej tradycyjnej naszej celozy, ale i dalej przejście do ulicy Barskiej. Więc też spowoduje. Coraz więcej mamy ścieżek rowerowych. Coraz więcej mieszkańców, też jestem zadowolona, że wrócił rower miejski. 266 rowerów mamy. Ponad 22 tysiące przejazdów w tej chwili. Także myślę, że ten rozwój, no rzeczywiście patrząc na inwestycje, no cieszymy się, że są te inwestycje. Przecież czekamy na przejście podziemne na ulicy Wienieckiej. Wiemy, że jest kłopotliwe również i dla tamtych mieszkańców połączenie ze Zamcza z centrum miasta. Też będą utrudnienia, no nie ma. Prezydent próbuje tu różnych rozwiązań, stara się, no, uruchomiona ulica Energetyku, rozwiązania takie, żeby na Kapitulna, Rondo, żeby przygotować do tego utrudnienia, ale też będziemy narzekać. No narzekamy na inwestycje nie tylko 3 maja, narzekamy na most. Wszyscy czekaliśmy, wiele było przez naszych radnych interpelacji, żeby jak najszybciej ten most zrobić. W tej chwili są kłopoty z uwagi na to, że powstały jakieś tam badania i stwierdzono, że musi być inny system prowadzenia inwestycji. No ale jesteśmy dobrej myśli, nie będzie most zamknięty, będzie to dalej ma wahadłowo.

0: Wprowadzane są różne rozwiązania, no, czy światła wprowadzone, czy jak to mówią, na rękę zatrzymywanie przez poszczególnych pracowników. No, chcemy jak najlepiej i chcemy, żeby wreszcie ten Włocławek żył, żeby to nasze miasto piękniało, żebyśmy przygotowali tereny pod inwestycje przede wszystkim. Myślę, że nawet przedłużenie bulwarów spowoduje, że może tam odzyskamy jakieś po celozie tereny inwestycyjne. Potrzebni nam są przedsiębiorstwa i bardzo chętnie zachęcamy do przyjazdu do Włocławka, inwestowania, powstawanie nowych zakładów pracy, bo przecież potrzebujemy rynku pracy. Młodzi ludzie, żeby u nas zostali. Atrakcyjność naszego szkolnictwa, powstanie Politechniki. No może wykształcimy inżynierów. I oni zostaną zostać we Włocławku. Zobaczą, że jest ładnie, że spokojnie, bo się wygodnie mieszka w naszym mieście. Nie mamy takiej komunikacji z jednego miejsca na drugie. Możemy szybko się przemieszczać. Wprowadziliśmy nowe autobusy. Są autobusy, już dawno nie było, duże, przestrzenne. Także że myślę, że to jest dla naszego miasta dobry trend,
1: dobry okres,
0: tak, dobry ten. I myślę, że będziemy wreszcie zadowoleni i mogli dumą patrzeć na nasz Włocławek. Nie mówić, że centrum to jest ruina, że jest patologia. Myślę, że się wprowadzi nowa grupa mieszkańców, przecież oddane budownictwem, jeżeli chodzi o Róg Tumski, 3 maja, remontowane kamienice, Cyganka, 4 bloki, drugi etap, wreszcie nie przestaniesz szpecić.
1: No
0: budynek
1: właśnie,
0: po teatrze.
1: Najlepiej widzi te zmiany.
0: Najlepiej. To zaczyna to po prostu ładnie wyglądać. No też w ramach rewitalizacji 9 budynków prywatnych dostało dotację w wysokości 1,5 mln zł na renowację swoich budynków. Jest to cały cykl. Co roku jest dopłata do tych. Namawiamy, żeby starali się, ubiegali się, żeby nie tylko, bo jest... Jak wiemy, no, w centrum jest bardzo dużo budynków prywatnych. Nie są to budynki jakby miasta. Część jest też ABK, trzeba też je zremontować. No, staraliśmy się powiększyć środki na remonty tych budynków. No, sądzę, że idziemy w dobrym kierunku i ten lepszy Włocławek pod nazwą tego hasła, którego żeśmy szli na wyborach, wreszcie się sprawdzi i będzie naprawdę lepszym Włocławkiem.
1: Na koniec tej mijającej kadencji, no będzie można prawdopodobnie już wiele zobaczyć z tych obietnic dotyczących rozwoju miasta i zmiany dzielnicy, z której pani kandyduje, czyli Śródmieścia.
0: No myślę, że tak, bo że to naprawdę będzie takie serce Włocławka i wszyscy chętnie będą odwiedzać taki trak od dworca kolejowego do Wisły. Kiedyś wróci i będzie tak pięknie, jak było.
1: Życzymy wszyscy sobie tego, żeby Włocławek był pięknym i atrakcyjnym miastem. Dziękuję bardzo za tą
0: dzisiejszą rozmowę.
1: Proszę Państwa, Wanda Muszalik, radna Rady Miasta, przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu, była moim i Państwa gościem. Dziękuję.
0: Dziękuję Pani redaktor. Dziękuję Państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem

wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9. 54 231 51 97 lub 600 454 313.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Anvil, spółka akcyjna, jest największym pracodawcą w naszym regionie. Zatrudnia około 1700 osób. W tym roku przedsiębiorstwo kończy 60 lat. Przez te lata na terenie zakładu pracowało wiele osób. Począwszy od robotników budujących ówczesne azoty, przez chemików, pracowników produkcji, administrację, aż po zakładową straż pożarną. Z okazji okrągłego jubileuszu Fundacja Anvil rozpoczęła akcję Oddaj zdjęcie historii, zachęcając mieszkańców Wrocławka i okolic do podzielenia się fotografiami z prywatnych albumów. Powstanie społeczne archiwum w otwartym systemie archiwizacyjnym portalu zbioryspołeczne.pl.
1: Liczę na to, że dzięki Państwa zaangażowaniu, bo jest to projekt społeczny, uda nam się dotrzeć do ludzi, którzy nam pomogą stworzyć pewien zbiór. W jakim celu się spotkaliśmy? W takim, żeby opowiedzieć o archiwum społecznym Zakładów Azotowych Włocławek, którego celem jest zachowanie historii, ale nie tylko tego największego zakładu pracy we Włocławku i okolicach, ale też przede wszystkim

0: wszystkim historii ludzi, którzy tam pracowali. Bo nie trzeba nikogo z Państwa przekonywać, że większość Włocławian, tych starszych i tych młodszych, związana jest właśnie z Anwilem, a dawniej zakładami azotowymi Włocławek.
1: Do utworzenia archiwum potrzebne są zdjęcia i dokumenty obrazujące życie Anwilu i Azotów.
0: My jako organizator, czyli Fundacja Anwil, będziemy prosić mieszkańców Włocławka i okolic, starszych i młodszych, żeby przejrzeli swoje rodzinne archiwa i sprawdzili, czy czasami w nich nie ma jakichś fotografii, materiałów, na przykład starych legitymacji, czy dyplomów, jakichś listów gratulacyjnych osób, które pracowały w zakładach azotowych Włocławek i w Anwilu i czy nie mogliby nam ich udostępnić. Idea jest taka, że tworzymy zbiór różnych, przede wszystkim fotografii, które pokazują działalność zakładu, ale też życie codzienne pracowników, ich pasje, zainteresowania, wypoczynek chociażby i też wydarzenia, które są spójne z wydarzeniami, z życiem miasta. Czyli wiadomo, że przez lata nasz zakład wspierał różne wydarzenia, różne inicjatywy społeczne, więc takie fotografie też jak najbardziej byśmy chcieli zgromadzić.
1: Trzeba dodać, że Anwil nie zabierze oryginałów zdjęć i dokumentacji na zawsze. Po prostu je zdigitalizuje. Po opracowaniu trafią na portal zbiorespołeczne.pl.
0: Jeśli chodzi o szczegóły, to w skrócie powiedziałabym, że nasz projekt ma takie trzy etapy. Pierwszy etap to jest pozyskanie tych zbiorów od lokalnej społeczności. Tu jeszcze raz podkreślam, że zaangażowanie lokalnej społeczności, które mam nadzieję dzięki Państwu będziemy mieli, jest kluczowe. Zbieramy zdjęcia, materiały archiwalne, digitalizujemy je i w ten sposób powstaje archiwum. Ale jeszcze jest drugim krokiem, z tych zdjęć zgromadzonych, czyli z tych zbiorów, zostaną wybrane takie, które będą najcenniejsze, najciekawsze, najlepiej zachowane i pokażemy je na wystawie. Ta wystawa odbędzie się w Browarze B, będzie trwała od 1 października do 17 października. Już dzisiaj Państwa zapraszam na tę wystawę. Oczywiście wystawa będzie otwarta dla wszystkich mieszkańców. Jest to projekt partnerski, który oprócz Anwilu partneruje nam też Centrum Kultury Browar B we Włocławku.
1: Terminy zbiórek to 7 lipca od 10 do 12, 8 lipca od 14 do 16, 30 lipca od 10 do 12, 31 lipca od 14 do 16, 6 sierpnia od 10 do 12 i 7 sierpnia od 14 do 16. Szersza relacja z konferencji w magazynie Pulsometr. Orliki to wielofunkcyjne boiska budowane w ramach programu rządowo-samorządowego w latach 2008-2012. Jak łatwo policzyć, nawet najmłodsze orliki mają już 14 lat. Obiekty są używane zarówno przez szkoły, kluby sportowe, jak i również dzieci i młodzież po lekcjach. Orliki również się zużywają. We Włocławku w wakacje 3 z nich zostaną wyremontowane.
2: Przebudowa będzie dotyczyła 3 orlików zlokalizowanych przy ulicy Papieżka, przy Zespole Szkół nr 11, przy Zespole Szkół Budowlanych na ulicy Nowomiejskiej oraz przy Zespole Szkół Elektrycznych na ulicy Toruńskiej. Przebudowa będzie obejmowała przede wszystkim takie prace konserwacyjne na obiekcie, wymiany zniszczonych elementów oraz prace naprawcze w budynkach pomieszczeń socjalnych.
3: Dlaczego akurat te orliki będą remontowane?
2: One zostały wytypowane z uwagi na ich bardzo duże wyeksploatowanie poszczególnych części tych obiektów. Ja powiem, że kompleksowo także zostanie wymienione oświetlenie na tych obiektach, czyli zdemontowane stare i założone nowe LED-owe. W dalszej kolejności chcemy pozyskać także środki, będziemy wysyłać środki na budowę nowych orlików. Będzie to orlik przy ulicy też Nowomiejskiej, przy Zespole Szkół nr 3. Orlik przy Zespole Szkół Ekonomicznych oraz kompletna przebudowa orlika przy ulicy Kaliskiej, pierwszego orlika, który był w Włocławku wybudowany.
3: Kiedy będą prowadzone te prace, te przyszłościowe odnośnie tych kolejnych boisk?
2: No, będziemy wnioskować tutaj o pozyskanie środków na pewno na przyszły rok, lata następne. Te, które są teraz, prace wykonywane na tych orlikach, które teraz przebudowujemy, powinny zakończyć się na dwóch obiektach, to jest przy Zespole Szkół nr 11 i Budowlanych w połowie sierpnia, a jeżeli chodzi o Zespół Szkół Elektrycznych do końca września.
3: Środki są własne miasta, czy zostały też pozyskane?
2: Zostały pozyskane z programu organizacji.

0: zorganizowanego przez Ministerstwo Sportu na remont orlików.
1: We Włocławku jest 7 orlików. Przy szkole podstawowej nr 5, szkole podstawowej nr 7, zespole szkół nr 4, zespole szkół nr 11, zespole szkół elektrycznych, zespole szkół budowlanych i zespole szkół technicznych. Przy hali na Zielonym Rynku ponownie można parkować. Jeszcze do niedawna kierowcy zwracali uwagę, że mimo zakończenia objazdów autobusów, miejsca postojowe nadal pozostawały wyłączone z użytkowania. Z taką sprawą zgłosił się do naszej redakcji jeden z mieszkańców. Jak wyjaśnia, w czasie gdy autobusy kursowały przez Zielony Rynek i ulicę Bojańczyka, zakaz parkowania był uzasadniony i miał ułatwić przejazd komunikacji miejskiej. Problem pojawił się po zakończeniu objazdów, ponieważ znaki informujące o parkingu wciąż pozostawały zasłonięte, a kierowcy nie mogli korzystać z miejsc postojowych.
2: Została uwolniona ulica od przejazdu autobusów. Więc w związku z tym powinno być udostępnione, zdjęte w tablicę z miejscem wyznaczonym dla postojów, dla miejsca parkingowe. Do tej pory nie jest zdjęte i w dalszym ciągu te miejsca parkingowe są nieczynne, które mogą być czynne, bo autobusy już nie przejeżdżają, a nam brakuje ciągle miejsc parkingowych. Mieszkam tam, nie mam gdzie samochodu postawić, mimo to, że mam kartę stałego mieszkańca. Byłem pewny, że będzie już przejezdna ulica Zielony Rynek, że będzie miejsca parkingowe po prawej stronie. W dalszym ciągu nikt na to nie reaguje, nikt nie udostępnił, żeby ulica Zielony Rynek po prawej stronie była miejscem parkingowym. Miejsca parkingowe tam są wyznaczone.
1: Jeszcze dziś rano, kiedy byliśmy na miejscu, oznakowanie nadal było zasłonięte. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z Urzędem Miasta Włocławek. Jeszcze przed publikacją naszego materiału parking został ponownie udostępniony kierowcom.
3: Z racji tego, że w Śródmieściu toczą się inwestycje, ruch autobusów został poprowadzony właśnie przez Zielony Rynek, czyli przez ulicę Bojańczyka, zamiast jak to było przez ulicę Świętego Antoniego. Natomiast ulica Świętego Antoniego została uwolniona, ruch autobusów wraca właśnie na tą ulicę. Stąd chwilowe ograniczenie korzystania z tych miejsc parkingowych właśnie w tej lokalizacji, ale tak jak pan redaktor właśnie wspomniał, dzisiaj zostały już odblokowane te miejsca parkingowe, folie, które były na znakach, zostały zdjęte.
1: Przy okazji mieszkańcy zwracają uwagę na jeszcze jeden problem. Ich zdaniem w tej części miasta wciąż brakuje miejsc parkingowych. W ratuszu zapewniają, że potrzeby kierowców są analizowane i temat zwiększenia liczby miejsc postojowych jest brany pod uwagę.
3: Przy okazji praktycznie każdej inwestycji drogowej mieszkańcy zwracają uwagę na to, że te miejsca parkingowe są dla nich ważne i my tutaj jako miasto staramy się na tą potrzebę reagować właśnie w taki odpowiedni sposób, żeby tworzyć te miejsca parkingowe, żeby ich nie likwidować, żeby wręcz przeciwnie, powstawały nowe miejsca parkingowe. Staramy się to zawsze wybrzmiewa w konsultacjach społecznych. Tutaj w Śródmieściu między innymi nowe miejsca parkingowe będą przy ulicy Chmielnej i Jagiellońskiej, ale też warto pamiętać, że zaplanowany jest duży parking, ponieważ na około 180 miejsc parkingowych na Placu Wolności, co inwestycja przed nami.
1: Na tę chwilę kierowcy mogą już ponownie korzystać z parkingu przy hali na Zielonym Rynku. Prokuratura Okręgowa we Włocławku skierowała do sądów rejonowych we Włocławku i Warszawie akty oskarżenia przeciwko Rafałowi W. i Bartoszowi P. Sprawy dotyczą posiadania i rozpowszechniania plików z treściami pornograficznymi z udziałem małoletnich.
4: Rafał W., mężczyzna w wieku około 40 lat, został oskarżony o to, iż na terenie Włocławka w okresie od grudnia 2023 roku do maja 2024 roku posiadał pliki wideo oraz pliki graficzne w ilości kilkuset i rozpowszechniał w celu udostępnienia te pliki. Były to pliki zawierające treści pornograficzne z udziałem małoletnich dzieci. Natomiast Bartosz P. został oskarżony o to, iż w okresie od 2023 roku do maja 2025 roku na terenie Warszawy rozpowszechniał w celu udostępnienia pliki graficzne, zdjęcia, filmy dotyczące treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Ponadto Bartosz P. został również oskarżony o to, niż na terenie Warszawy oraz w innych nieustalonych miejscowościach, uzyskał dostęp do cudzych programów komputerowych, którymi nie miał prawa rozporządzać. Uzyskał ten dostęp i przechowywał je na dysku swojego komputera, a następnie dokonywał obrotu tymi towarami. Były to towary z podrobionymi.

0: znakami towarowymi. Działał tym samym na szkodę kilkunastu pokrzywdzonych osób prywatnych oraz firm. Bartosz P. uczynił sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu. Działał w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
1: Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, polegającego na zobowiązaniu do stawiania się w określonych dniach i godzinach w Komendzie Miejskiej Policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego. Oskarżony Rafał W. przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw, złożył wyjaśnienia. Natomiast oskarżony Bartosz P. jedynie częściowo przyznał się do zarzucanych mu przestępstw oraz również złożył wyjaśnienia. Mężczyznom grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Utrzymywaniu rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych pomogą kolejne rządowe środki. W Kujawsko-Pomorskim wręczono umowy dotacyjne dla spółek wodnych, które pozwolą na realizację prac związanych z konserwacją infrastruktury melioracyjnej. Do powiatu włocławskiego trafi łącznie ponad 200 tysięcy złotych.
2: Tutaj w powiecie włocławskim podpisałem przed chwilą ostatnie już z cyklu umów dotyczących dofinansowania działalności gminnych spółek wodnych. W 19 powiatach byłem osobiście, podpisywałem umowy z przedstawicielami gminnych spółek wodnych. To była kwota blisko 9 milionów złotych w naszym kujawsko-pomorskim regionie. Są to pieniądze duże. W stosunku do roku ubiegłego 100% zwiększona kwota, więc dla mnie osobiście satysfakcja, że mogłem te pieniądze na realizację zadań bardzo istotnych, bardzo ważnych dla naszego regionu, dla gospodarki wodnej w naszym rejonie przekazać. Bo te pieniądze, one są bardzo celowo wykorzystane. One służą pogłębieniu istniejących cieków wodnych, urządzeń melioracyjnych, szczególnie szczegółowych, zasadniczych, czyli tych większych i mniejszych kanałów tej sieci irygacyjnej, ale też służą budowaniu zastawek i jakichś innych urządzeń hydrotechnicznych, wykaszaniu, pogłębianiu i wszystkich spraw, które no, mają służyć temu, żeby ta sieć kanałów tych melioracyjnych była drożna. Do spółek wodnych w województwie kujawsko-pomorskim trafiło w tej chwili już po podpisaniu blisko 9 milionów złotych. Także to jest kwota znacząca wobec 4, niecałych 5 milionów w roku ubiegłym. Jest to kwota znacząca. Ja mam nadzieję, że to będzie tendencja stała. Przynajmniej ja osobiście będę zabiegał o to, żeby dla Kujawsko-Pomorskiego te kwoty systematycznie, żeby był progres, jeśli chodzi o wysokość tych kwot. Oczywiście same pieniądze wszystkiego nie załatwią. Potrzebne są również rozwiązania legislacyjne, które pewne procedury uproszczą, ułatwią czy wręcz umożliwią, bo niestety w toku prac i wobec tego, że świat idzie do przodu, mówiąc kolokwialnie, pewne rozwiązania prawne niekoniecznie idą w ślad za potrzebami, które się na bieżąco ad hoc rodzą przy likwidacji różnych takich sytuacji związanych z odprowadzeniem wód i melioracją.
1: W spotkaniu uczestniczyli również samorządowcy oraz parlamentarzyści. Podkreślali oni, że sprawne, działające spółki wodne mają ogromne znaczenie dla gmin, zwłaszcza w kontekście ochrony gruntów rolnych przed skutkami intensywnych opadów i podtopień.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie w gościnnych, choć ciepłych progach starostwa powiatowego we Włocławku, ale za to przy bardzo miłej i ważnej okoliczności podpisania umów o dotacji z budżetu Skarbu Państwa dla spółek wodnych działających na naszym terenie, spółek wykonujących bardzo, bardzo ważne zadania służące naszej gospodarce wodnej, rolnictwu, naszemu społeczeństwu. Bardzo się cieszę, że ta przyjemna okoliczność odbywa się właśnie dzisiaj w tym miejscu.
4: Corocznie w budżecie państwa uchwala się pieniądze na dotacje do spółek wodnych. W latach poprzednich było to nieco mniej. Myśmy je znacznie zwiększyli, bo uważamy, że spółki wodne są bardzo potrzebne i muszą szczególnie w tych czasach, w których teraz jesteśmy, wykonywać określone zadania. Stąd wojewodowie mają przyznane pieniądze przez parlament, a następnie rozdzielają do poszczególnych spółek wodnych tych, którzy składają wnioski. Ja będąc jeszcze radnym w województwie, również uchwaliliśmy, że samorząd województwa również dysponuje środkami finansowymi dla spółek wodnych Prawdopodobnie część z Państwa także.

otrzymało albo otrzyma z Urzędu Marszałkowskiego. Stąd są dwa źródła wsparcia dla spółek wodnych. Nie liczymy na gminy, ponieważ gminy mają swoje zadania, a spółki wodne również są przypisane w prawie pod nadzór.

0: 50 zł będzie wykorzystana na dofinansowanie do koparki, która czyści rowy melioracyjne i mamy konkretny rów melioracyjny o długości 3 km, który będzie gruntownie odnowiony.
1: Czyli to są tu głównie te prace na ten rok, czy związane z, właśnie z tym rowem?
0: Z tym rowem na ten rok. A jeszcze drugi rów mamy, to czekamy na dotację z Urzędu Marszałkowskiego.
1: Jak ważne to są prace, które wykonujecie, żeby tak uświadomić słuchaczom, mieszkańcom regionu, jak ważne jest to, co robicie?
0: Bardzo ważne to jest, ponieważ są teraz takie anomalia pogodowe, które powodują nagłe deszcze. Te rowy muszą być drożne, ponieważ robią się zatory i każdy taki niewyczyszczony rów robi się zator i wylewa się na pola rolników i są straty.
1: Czyli można powiedzieć, że to są działania takie profilaktyczne, żeby nie dochodziło do kataklizmu.
0: Tak, oczywiście. Tak, na tym to polega. I oczywiście też jak konserwujemy meliorację, czyli wszystkie studzienki melioracyjne czyścimy, żeby to wszystko było drożne. Drożne w razie czegoś. A to się nawarstwia co roku. Przeważnie staramy się robić takie rowy co trzeci, co trzeci, czwarty rok, w zależności od finansów, jakie posiadamy. I te rowy są u nas w takim stanie, no, można powiedzieć, dobrym.
2: Samorządowcy podkreślają, że to inwestycja, która pomaga ograniczać skutki zarówno nawalnych deszczów, jak i długotrwałych okresów suszy. Zakład Aktywności Zawodowej we Wrocławku stawia nie tylko na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami, ale również na ich rozwój i rehabilitację społeczną. Jednym z elementów takich działań są wyjazdy, które pomagają przełamywać bariery, budować samodzielność i zdobywać nowe doświadczenia. Tym razem grupa uczestników wybrała się do Nowego Targu.
3: Jednym z elementów, istotnych elementów naszej pracy z osobami z niepełnosprawnością jest rehabilitacja. I dawno chodziło nam po głowie, żeby zacząć pokonywać pewne bariery, które wydają się niemożliwe. Nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Szerpowie Nadziei. To jest fundacja, która pokazuje, że nawet osoby, które mają problemy z poruszaniem się na co dzień, mogą zdobywać góry. I rzeczywiście jesteśmy po pierwszym wyjeździe. Jak było w Nowym Targu, dokąd poszli, co zrobili, to już opowiedzą uczestnicy tej wycieczki. Ja się bardzo cieszę, że to jest początek drogi. Mamy w planach już następne wyjazdy. Gdzieś tam teraz już Babia Góra, ale to dopiero później.
2: Podczas kilkudniowego wyjazdu uczestnicy mieli okazję poznawać region, podziwiać górskie krajobrazy, ale również spotkać się z pracownikami Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowym Targu. Jak podkreślają, była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych znajomości.
4: Widoki były znakomite. Fantastyczną załoga tak samo, współpracowaliśmy z kierownictwem, jak z tamtymi na przykład, z pracownikami na przykład, jak ZAZ-u i tak dalej. Co tu można powiedzieć? Dużo można opowiadać, bardzo dużo. Widoki znakomite, fantastyczne i atmosfera była tak, jakby była potrzeba. Fajna, naprawdę. Polecam każdemu. No. I na przykład co tam, każdy z nas na przykład z pracowników przełamuje te bariery na przykład, nie? Tak jak na przykład wchodziliśmy na Ruścinową Polanę, no przełamowaliśmy na przykład swoje bariery, nie? Na przykład, no, czy tam, no i fajnie było, dobra, naprawdę.
5: I to jest rewelacja. I przede wszystkim pomoc na przykład tych Szerpów Nadziei faktycznie potrzebna była. W moim przypadku, gdyby nie ich pomoc, to znaczy w tym uczestnictwie na przykład tu kolega i kierownik strzelni, i dzięki nim mogłem z tego skorzystać.
6: A czy czegoś nowego może pan się nauczył? Coś pan wyniósł z tego wyjazdu?
5: No oczywiście, bo kontakt mieliśmy też z innymi pracownikami tamtego co ten. Tam jest inna ten, ale w ogóle to ja sam bym nie dał rady. To jest naprawdę jak najbardziej forma rodzaj rehabilitacji i kontaktu z drugim człowiekiem jest nieoceniona.
7: Rzeczywiście, widoki były, dla mnie to jest po prostu powrót w górę i też po prostu i sama po prostu atmosfera się, tak jak kolega w szkole po prostu powiedzieli wcześniej, po prostu z pracownikami tamtego zarzu, no było naprawdę super.
6: Czy czeka już pan na kolejne wyjazdy?
7: No, z wielką nadzieją. Na pewno.
8: No i na tym wyjeździe było bardzo dobrze. Widoki wspaniałe, kontakt z przyrodą, no i też osobami, które mają problem z wychodzeniem, też to było potrzebne jako rehabilitacja. No i zawarliśmy też kontakt z inżynierem. Wspaniali ludzie, miło nas otwarli i pojechali też miło. Polecam.
2: Przedstawiciele Włocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej zaznaczają, że takie wyjazdy mają znacznie szerszy wymiar niż tylko

0: turystyka. To ważny element rehabilitacji społecznej, który uczy samodzielności, współpracy i funkcjonowania w nowych sytuacjach.
1: Uważam, że jak najbardziej, bo szeroko rozumiana integracja między naszymi pracownikami, całym zespołem, a również pracownikami z innych ZAZ-ów. Tutaj dzięki kontaktowi z Fundacją Szerpowie Nadziei mieliśmy okazję wejść na Rusinową Polanę, gdzie Szerpowie Nadziei to są osoby, które pracują na zasadzie wolontariatu i oni pomagają osobom z niepełnosprawnością przełamywać ich bariery, tak? Pomagają w transporcie takich osób, wspomagają, czy to wnoszą takie osoby na własnych plecach, czy też mają specjalistyczne wózki przystosowane, tak jak tutaj Janusz właśnie był wieziony takim wózkiem przez pewną część drogi, później już sobie świetnie sam poradził, no i dzięki temu mógł właśnie zobaczyć to, co zobaczył i przeżyć to, co przeżył.
2: Czyli będzie więcej takich wyjazdów?
1: Tak, jak najbardziej będzie więcej. Z tego, co się orientuję, jest już organizowana druga tura, ponieważ teraz było 20 pracowników, pojechało z nami. Będzie organizowana druga tura takiego wyjazdu i będzie też organizowana trzecia tura, tak? Także wyjazdu będzie na pewno więcej. No i z tego, co się orientuję, to szef ma w planach gdzieś tam jeszcze inne kierunki.
0: Zdaniem organizatorów podobne wyjazdy będą kontynuowane również w przyszłości.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na

0: Plus, rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj w szczególnym czasie i w wyjątkowym miejscu. Rok 2026 jest rokiem jubileuszowym dla Anwilu. To 60 lat naszej historii, naszej pracy, naszej działalności, która wpisuje się szczególnie w region całego naszego miasta i całego naszego województwa. Spotykamy się też w nieprzypadkowym miejscu. Jesteśmy wśród fotografii, które pokazują wyjątkowe kadry. Jest to pewnego rodzaju podróż. Podróż przez naszą historię. Przez pierwsze lata naszej działalności, po czasy współczesne, po naszą nowoczesność. To również opowieść o ludziach, którzy tworzyli naszą historię i tworzą ją nadal. Tak jak powiedziałam, Anwil jest częścią miasta, więc dla nas szczególnie ważne jest to, żeby ten wyjątkowy jubileusz naszego 60-lecia móc celebrować wspólnie z mieszkańcami. Dlatego wspólnie z Fundacją Anwil przygotowaliśmy wyjątkową inicjatywę, do której chcemy zaprosić naszą społeczność lokalną, mieszkańców Włocławka, którzy będą mogli z nami tworzyć tę wyjątkową opowieść. A o szczegółach opowie prezeska Fundacji Anwil, pani Bożena Cichocka. Zapraszam.
1: Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim chciałam Państwu podziękować, że tak licznie przybyliście na dzisiejszy briefing. Jest to dla mnie szczególnie ważne i dla nas też, dlatego że bez Waszego wsparcia ten nasz projekt, o którym za chwilę opowiem, jest po prostu skazany na niepowodzenie, więc liczę na to, że dzięki Państwa zaangażowaniu, bo jest to projekt społeczny, uda nam się dotrzeć do ludzi, którzy nam pomogą stworzyć pewien zbiór. W jakim celu się spotkaliśmy? W takim, żeby opowiedzieć o archiwum społecznym Zakładów Azotowych Włocławek, którego celem jest zachowanie historii, ale nie tylko tego największego zakładu pracy we Włocławku i okolicach, ale też przede wszystkim historii ludzi, którzy tam pracowali. Bo nie trzeba nikogo z Państwa przekonywać, że większość Włocławian, tych starszych i tych młodszych, związane jest właśnie z Anwilem, a dawniej zakładami azotowymi Włocławek. Skąd ten pomysł? To już pani dyrektor Studzińska wcześniej powiedziała, że jest to nawiązanie do 60-lecia działalności

firmy Anvil SA. W tym roku właśnie obchodzimy to 60-lecie. Mówię obchodzimy, ponieważ jestem częścią Anvilu, pracuję też w Anvilu, a w fundacji to jest moja funkcja społeczna, bardzo zaszczytna zresztą, więc jakby w oczywisty sposób chcielibyśmy ocalić od zapomnienia, jak tu powiedziała jedna z pań redaktorek, te 6 dekad działalności, nie tylko działalności przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim ludzi, którzy są z nim związani. Więc archiwum społeczne to jest taka idea, która jest ideą oddolną i jak sama nazwa wskazuje, wymaga zaangażowania społeczności lokalnej. Więc my jako organizator, czyli Fundacja Anvil, będziemy prosić mieszkańców Włocławka i okolic, starszych i młodszych, żeby przejrzeli swoje rodzinne archiwa i sprawdzili, czy czasami w nich nie ma jakichś fotografii, materiałów, na przykład starych legitymacji, czy dyplomów, jakichś listów gratulacyjnych osób, które pracowały w zakładach azotowych Włocławek i w Anvilu i czy nie mogliby nam ich udostępnić. Idea jest taka, że tworzymy zbiór różnych, przede wszystkim fotografii, które pokazują działalność zakładu, ale też życie codzienne pracowników, ich pasje, zainteresowania, wypoczynek chociażby i też wydarzenia, które są spójne z wydarzeniami, z życiem miasta. Czyli wiadomo, że przez lata nasz zakład wspierał różne wydarzenia, różne inicjatywy społeczne, więc takie fotografie też jak najbardziej byśmy chcieli zgromadzić. Polega to na tym, że od naszych mieszkańców pozyskamy fotografie, często będą to oryginały, ale spokojnie, nie będziemy ich zabierać nikomu, tylko je zdigitalizujemy i później po opracowaniu, bo wymaga to takiego bardzo szczegółowego opracowania, też opisu i tak dalej, umieścimy na portalu archiwa społeczne, czy zbiory społeczne.pl. Jest to taki portal internetowy, który służy właśnie gromadzeniu archiwów społecznych, czyli te, które tworzone są przez społeczeństwa, grupy lokalne, ale też osoby fizyczne, czy też biblioteki. Jest to portal, który prowadzony jest przez Centrum Archiwistyki Społecznej. Jest to jednostka kultury powołana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tak, jeśli chodzi o szczegóły, to w skrócie powiedziałabym, że nasz projekt ma takie 3 etapy. Pierwszy etap to jest pozyskanie tych zbiorów od lokalnej społeczności. Tu jeszcze raz podkreślam, że zaangażowanie lokalnej społeczności, które mam nadzieję dzięki Państwu będziemy mieli, jest kluczowe. Zbieramy zdjęcia, materiały archiwalne, digitalizujemy je i w ten sposób powstaje archiwum. Ale jeszcze jest drugim krokiem, z tych zdjęć zgromadzonych, czyli z tych zbiorów, zostaną wybrane takie, które będą najcenniejsze, najciekawsze, najlepiej zachowane i pokażemy je na wystawie. Ta wystawa odbędzie się w Browarze B, będzie trwała od 1 października do 17 października. Już dzisiaj Państwa zapraszam na tę wystawę. Oczywiście wystawa będzie otwarta dla wszystkich mieszkańców. Jest to projekt partnerski, który oprócz Anvilu partneruje nam też Centrum Kultury Browar B we Włocławku. Tak więc, jak widzicie Państwo, jest to inicjatywa całkowicie społeczna, otwarta dla wszystkich. Zachęcam do przekazywania tych fotografii. Pojawią się na mieście, na tak zwanym mieście, zarówno ulotki, jak i plakaty informujące o miejscach zbiórki tych materiałów, bo chcielibyśmy, wiadomo, że trudno dotrzeć do każdego, który ma potencjalnego dawcy naszych materiałów do archiwum.
W związku z czym też za Państwa pośrednictwem w informacji prasowej, którą Państwo otrzymacie z naszego biura prasowego, będą

Terminy tych zbiórek i miejsca zbiórek. Znaczy, miejsce jest jedno, bo zbieramy browarze B, foyer, ale jest 6 terminów, także w różnych godzinach, więc jest to takie dostosowane do możliwości też potencjalnych osób przekazujących te materiały. I tak jak mówiłam, później je digitalizujemy i zwracamy właścicielom. Taka jest nasza główna idea, a cel fundacyjny, jaki w ten sposób chcemy spełnić, to oczywiście ochrona dziedzictwa historycznego naszego miasta i lokalnej społeczności.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9. 54 231 51 97 lub 600 454 313.
3: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
4: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
5: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę.

0: markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest radna Wanda Muszalik, przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Pani radna, i od kultury i sportu zacznijmy. Podsumowując, tak jakby te 2 lata, które minęły w tej kadencji, pani jest radną od wielu lat. Ja nie chcę tutaj nawet konkretnie podawać, żeby się nie popełnić fopa. Ma bardzo dobry pogląd na to, jak to się zmieniało we Włocławku, jeśli chodzi o rozrywkę, właśnie kulturę i rozwój sportu w naszym mieście. Ostatnie 2 lata, czy przyniosły duże zmiany?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o samą kulturę, no nasze ośrodki kultury, mówię o browarze, mówię o teatrze, mówię o naszej hali, która jest, jak to mówią, z Anwilem związana i nie tylko, i sport się rozwija bardzo fajnie. No przede wszystkim coraz więcej chętnych przyjeżdża do Włocławka. Myślę o wydawaniu imprez o wysokim poziomie. Nie mówię o Palmie, który organizuje koncerty i coraz bardziej rozsławiają nasz Włocławek. Mówię o poezji śpiewanej, bo przecież też niedawno była. Dni Włocławka zostały wydłużone. Nie mamy tylko jednego weekendu, są 2 weekendy od 2 lat. Także myślę, że mieszkańcy coraz bardziej są zadowoleni. Troszkę uciążliwości, jeżeli chodzi o remonty, bo zawsze było na Starym Rynku, w tej chwili Słodowo, które po remoncie jest piękne i możemy tam się tym pochwalić, są imprezy organizowane. No chociaż niektórzy mieszkańcy mówią, że jeszcze za mało, że chcieli się bardziej bawić. No mamy święto ulicy 3 Maja, co prawda ona jest w tej chwili w remoncie, ale myślę, że wróci. Mamy święto ulicy Żabi wprowadzone, także coraz więcej
0: ten
1: robi się.
0: Kalendarz imprez się
1: jest
0: cały
1: bardzo
0: czas poszerza.
1: Bogaty i bardzo duży. Myślę i dla dzieci, i dla mieszkańców starszych, i dla młodzieży. Także myślę, że pod tym kątem to jesteśmy bardzo zadowoleni.
0: Dla prezydenta osobiście, ale dla wszystkich w mieście bardzo ważnym aspektem jest zatrzymanie ludzi młodych, bo to oni jakby też powodują, że to, że miasto tętni życiem jakby szybciej, mocniej i w związku z tym w kalendarzu imprez kulturalnych i sportowych pojawiło się sporo nowych rzeczy właśnie w ofercie, skierowanych stricte do młodych ludzi, począwszy od dzieciaków w wieku szkolnym po młodzież.
1: No myślę, że coraz więcej, tak już powiedziałam, nawet nasza biblioteka miejska zupełnie trochę przekształciła swoją działalność. Nie tylko czytelnictwo, ale organizowanie imprez. Ostatnie spotkania był Nowicki, była Żakowa, na której było tak dużo ludzi, że wydawałoby nam się, że trzeba powiększyć salę, która jest w tej chwili do dyspozycji biblioteki, chociaż biblioteka jest po remoncie, że powinno być więcej. No myślimy nawet gdzieś prowadzić na szerszą, większą scenę takie spotkania, które no zaszczepiły piła biblioteka w włocławskich mieszkańcach. Także trzeba iść godzinę wcześniej do biblioteki, żeby można znaleźć, jak mówią, pierwsze miejsca siedzące.
0: Oferta zrobiła się atrakcyjniejsza, pani zdaniem, czy mieszkańcy

0: mieszkańcy zaczęli bardziej korzystać z tych dostępnych form tu w mieście na miejscu?
1: Powiem, że jej oferta, ale jednocześnie mieszkańcy coraz częściej zaczynają korzystać z tego wszystkiego. No, wprowadzony jeszcze w poprzednich latach był ten informator wrocławski, tak zwany WIK. Coraz więcej osób z niego korzysta, coraz więcej w naszych restauracjach jest wykładany we wszystkich miejscach naszych kulturalnych. Także też mają możliwość dostępu do tego, gdzie coś się dzieje. Bilety na imprezy wysprzedawane są też bardzo. Nasz sztab imprez wprowadził zniżkę w związku z kartą mieszkańca, także też jest jakimś takim sygnałem do ściągnięcia większej ilości naszych mieszkańców do naszych jednostek, które coraz bardziej, mówię, efektywnie pracują, zachęcają, wprowadzają bardzo ciekawych ludzi. No, jest to moment taki przyciągnięcia po prostu wrocławian. I nie tylko wrocławian, bo przecież do Browaru, jak ja jestem dość częstym bywalcem wszystkich imprez, to przyjeżdżają okoliczni mieszkańcy autokarami i korzystają z naszych po prostu występów.
0: Jest pani radną z okręgu Śródmieścia. Nie, od zawsze to jest to, co pani czuje, co pani zna najlepiej. Mieszkańcy tutaj panią znają. Teraz taki niefortunny okres, nie tylko dla mieszkańców Śródmieścia, ale też wszystkich wrocławian, no bo przecież poruszamy się po mieście. Trochę przedłużające się remonty i paraliż miasta. Pani zdaniem, jak ta inwestycja się zakończy?
1: To znaczy, no mieszkam od wielu lat w samym centrum
0: I
1: miasta
0: obserwuję
1: i
0: pani.
1: te wszystkie kłopoty, co mają mieszkańcy, również ja mam, bo mieszkam na ulicy Przedmiejskiej, także blisko ulicy 3 Maja, blisko ulicy Zduńskiej. Korzystam też z samochodu i nieraz są kłopoty z dojazdem gdziekolwiek, ale myślę, że skończy się to bardzo dobrze. No, co prawda firma niezbyt solidna nam się trafiła i to trzeba szczerze powiedzieć, bo cały czas przedłużają termin zakończenia inwestycji. Będą płacić kary umowne. Jeżeli chodzi o 3 maja, to jest umowa do grudnia, ma być zrobione. Może mniej jest kłopotliwe 3 maja, bo tylko ma dwa zjazdy, nie są skrzyżowania. Jednak ten ciąg od ulicy Trauguta do Placu Wolności to kilka ciągów łącznie z przejazdami autobusów miejskich komunikacji, objazdy, które były bardzo uciążliwe dla mieszkańców. No tu na 3 maja są tylko zjazdy krótkie, takie trasy przejazdowe.
0: Ale
1: także
0: cierpią z
1: myślę, że się
0: kolei
1: wykończy.
0: Przedsiębiorcy w ciągu tej ulicy 3 maja. Oni już zaczynają też odczuwać i mówić o tym głośno, no, o skutkach tego remontu.
1: To znaczy bardzo. Ja też mówię, odczuwam, bo ja korzystam z usług. Chodzę do sklepów na ulicy 3 Maja, też mam kłopoty. Nawet jak wchodziłam tu do pani redaktor, mówiłam, że trochę przybrudziłam sobie buciki, bo szłam na pieszo. Ale myślę, że kiedyś będzie, bo to mają być te tematyczne 3 przejścia, że to będzie naprawdę zrobione. Termin zakończenia inwestycji jest do miesiąca grudnia. Także myślę, że tą inwestycję, którą rozpoczęli, ten długi zielony szlak, no ekipa praktycznie pracuje na 2 inwestycjach w tej chwili. Żeby nie płacić tych kar, podejrzewam, to jest moje, że przechodzą pracownicy na tamten ciąg, żeby nadrobić te opóźnienia inwestycyjne na tym ciągu. Sądzę, że jak to będzie zakończone, że ten poprawi się widok, estetyka naszego miasta i przyciągnie trochę mieszkańców do Śródmieścia. Bo powiem szczerze, że no jest taka grupa mieszkańców, która w dalszym ciągu jeszcze, mimo że są kłopoty, to nie przyjeżdża do centrum, uważa, że mają na terenie swojego osiedla różne sklepy, różne w tej chwili atrakcje i mówią, że nie mają takiej potrzeby. A marzy nam się, mieszkańcom i wszyscy, co mnie spotykają na ulicach, żeby wróciło to życie do tego centrum. Nie tylko na przyjechanie do sklepu, bo te sklepy będą i tak funkcjonowały, może w małym stopniu, bo galerie tu zabrały rzeczywiście wszystkim najwięcej do okupna jakichkolwiek rzeczy, ale żeby tu były kawiarenki, żeby było miejsce spotkań, żebyśmy sobie mogli usiąść, porozmawiać, jak przyjadą goście do Wrocławka, pokazać, przecież mamy przepiękną Wisłę, ten szlak od Placu Wolności do 3 maja. Będzie ładny.
0: I równie piękne i
1: będzie
0: bulwary, prawda?
1: I piękne bulwary,
0: w Polsce,
1: przedłużenie
0: tak
1: bulwarów. Będzie można do, nie tylko tu w tej chwili do końca, do tej tradycyjnej naszej celozy, ale i dalej przejście do ulicy Barskiej. Więc też spowoduje. Coraz więcej mamy ścieżek rowerowych. Coraz więcej mieszkańców, też jestem zadowolona, że wrócił rower miejski. 266 rowerów mamy. Ponad 22 tysiące przejazdów w tej chwili. Także myślę, że ten rozwój, no rzeczywiście patrząc na inwestycje, no cieszymy się, że są.

0: te inwestycje. Przecież czekamy na przejście podziemne na ulicy Wienieckiej. Wiemy, że jest kłopotliwe również i dla tamtych mieszkańców połączenie ze Zamcza z centrum miasta. Też będą utrudnienia. No nie ma. Prezydent próbuje tu różnych rozwiązań. Stara się, no, uruchomić na ulicy Energetyku. Rozwiązania takie, żeby na Kapitulna, Rondo, żeby przygotować do tego utrudnienia. Ale też będziemy narzekać. No narzekamy na inwestycje nie tylko 3 maja. Narzekamy na most. Wszyscy czekaliśmy. Wiele było przez naszych radnych interpelacji, żeby jak najszybciej ten most zrobić. W tej chwili są kłopoty z uwagi na to, że powstały jakieś tam badania i stwierdzono, że musi być inny system prowadzenia inwestycji. No ale jesteśmy dobrej myśli, nie będzie most zamknięty, będzie to dalej ma wahadłowo. Wprowadzone są różne rozwiązania, no, czy światła wprowadzone, czy jak to mówią, na rękę zatrzymywanie przez poszczególnych pracowników. No, chcemy jak najlepiej i chcemy, żeby wreszcie ten Wrocławek żył, żeby to nasze miasto piękniało, żebyśmy przygotowali tereny pod inwestycje przede wszystkim. Myślę, że nawet przedłużenie bulwarów spowoduje, że może tam odzyskamy jakieś po celozie tereny inwestycyjne. Potrzebni nam są przedsiębiorstwa, bardzo chętnie zachęcamy do przyjazdu do Wrocławka, inwestowania, powstawanie nowych zakładów pracy, bo przecież potrzebujemy rynku pracy. Młodzi ludzie, żeby u nas zostali. Atrakcyjność naszego szkolnictwa, powstanie Politechniki. No może wykształcimy inżynierów i
1: Którzy
0: oni
1: będą chcieli tu zostać.
0: zostać we Wrocławku. Zobaczą, że jest ładnie, że spokojnie, bo się wygodnie mieszka w naszym mieście. Nie mamy takiej komunikacji z jednego miejsca na drugie. Możemy szybko się przemieszczać. Wprowadziliśmy nowe autobusy. Są autobusy, już dawno nie było, duże, przestrzenne. Także, że myślę, że to jest dla naszego miasta dobry trend,
1: Dobry
0: dobry
1: kierunek
0: okres,
1: rozwoju.
0: tak, dobry ten. I myślę, że będziemy wreszcie zadowoleni i mogli dumą patrzeć na nasz Wrocławek. Nie mówić, że centrum to jest ruina, że jest patologia. Myślę, że się wprowadzi nowa grupa mieszkańców. Przecież oddane budownictwo, jeżeli chodzi o Róg Tumski, 3 maja, remontowane kamienice, Cyganka, 4 bloki, drugi etap, wreszcie nie przestaniesz szpecić.
1: No właśnie,
0: Budynek po
1: pani ogląda Śródmieście na co dzień od
0: teatrze,
1: lat.
0: tak, po teatrze
1: Najlepiej widzi te zmiany.
0: najlepiej. To zaczyna to po prostu ładnie wyglądać. No też w ramach rewitalizacji 9 budynków prywatnych dostało dotację w wysokości 1,5 miliona złotych na renowację swoich budynków. Jest to cały cykl, co roku jest dopłata do tych. Namawiamy, żeby starali się, ubiegali się, żeby nie tylko, bo jest. Jak wiemy, no, w centrum jest bardzo dużo budynków prywatnych. Nie są to budynki jakby miasta. Część jest też ABK, trzeba też je jest remontować. No, staraliśmy się powiększyć środki na remonty tych budynków. No, sądzę, że idziemy w dobrym kierunku i ten lepszy Wrocławek pod nazwą tego hasła, którego żeśmy myśli na wyborach, wreszcie się sprawdzi i będzie naprawdę lepszym Wrocławkiem.
1: Na koniec tej mijającej kadencji, no będzie można prawdopodobnie już wiele zobaczyć z tych obietnic dotyczących rozwoju miasta i zmiany dzielnicy, z której pani kandyduje, czyli Śródmieścia.
0: No myślę, że tak, bo że to naprawdę będzie takie serce Wrocławka i wszyscy chętnie będą odwiedzać taki trakt od dworca kolejowego do Wisły. Kiedyś wróci i będzie tak pięknie, jak było.
1: Życzymy wszyscy sobie tego, żeby Wrocław był pięknym i atrakcyjnym miastem. Dziękuję bardzo za tą
0: Dziękuję
1: dzisiejszą
0: bardzo.
1: rozmowę. Proszę Państwa, Wanda Muszalik, radna Rady Miasta, przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu, była moim i Państwa gościem. Dziękuję.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Anvil, spółka akcyjna, jest największym pracodawcą w naszym regionie. Zatrudnia około 1700 osób. W tym roku przedsiębiorstwo kończy 60 lat. Przez te lata na terenie zakładu pracowało wiele osób. Począwszy od robotników budujących ówczesne azoty, przez chemików, pracowników produkcji, administrację, aż po zakładową straż pożarną. Z okazji okrągłego jubileuszu Fundacja Anvil rozpoczęła akcję Oddaj zdjęcie historii, zachęcając mieszkańców Wrocławka i okolic do podzielenia się fotografiami z prywatnych albumów. Powstanie społeczne archiwum w otwartym systemie archiwizacyjnym portalu Zbiory Społeczne.
1: Liczę na to, że dzięki Państwa zaangażowaniu, bo jest to projekt społeczny, uda

0: nam się dotrzeć do ludzi, którzy nam pomogą stworzyć pewien zbiór. W jakim celu się spotkaliśmy? W takim, żeby opowiedzieć o archiwum społecznym Zakładów Azotowych Włocławek, którego celem jest zachowanie historii, ale nie tylko tego największego zakładu pracy we Włocławku i okolicach, ale też przede wszystkim historii ludzi, którzy tam pracowali. Bo nie trzeba nikogo z Państwa przekonywać, że większość Włocławian, tych starszych i tych młodszych, związana jest właśnie z Anwilem, a dawniej zakładami azotowymi Włocławek.
1: Do utworzenia archiwum potrzebne są zdjęcia i dokumenty obrazujące życie Anwilu i Azotów.
0: My jako organizator, czyli Fundacja Anwil, będziemy prosić mieszkańców Włocławka i okolic, starszych i młodszych, żeby przejrzeli swoje rodzinne archiwa i sprawdzili, czy czasami w nich nie ma jakichś fotografii, materiałów, na przykład starych legitymacji czy dyplomów, jakichś listów gratulacyjnych osób, które pracowały w zakładach azotowych Włocławek i w Anwilu i czy nie mogliby nam ich udostępnić. Idea jest taka, że tworzymy zbiór różnych, przede wszystkim fotografii, które pokazują działalność zakładu, ale też życie codzienne pracowników, ich pasje, zainteresowania, wypoczynek chociażby i też wydarzenia, które są spójne z wydarzeniami, z życiem miasta. Czyli wiadomo, że przez lata nasz zakład wspierał różne wydarzenia, różne inicjatywy społeczne, więc takie fotografie też jak najbardziej byśmy chcieli zgromadzić.
1: Trzeba dodać, że Anwil nie zabierze oryginałów zdjęć i dokumentacji na zawsze. Po prostu je zdigitalizuje. Po opracowaniu trafią na portal zbioryspołeczne.pl.
0: Jeśli chodzi o szczegóły, to w skrócie powiedziałabym, że nasz projekt ma takie trzy etapy. Pierwszy etap to jest pozyskanie tych zbiorów od lokalnej społeczności. Tu jeszcze raz podkreślam, że zaangażowanie lokalnej społeczności, które mam nadzieję dzięki Państwu będziemy mieli, jest kluczowe. Zbieramy zdjęcia, materiały archiwalne, digitalizujemy je i w ten sposób powstaje archiwum. Ale jeszcze jest drugim krokiem, z tych zdjęć zgromadzonych, czyli z tych zbiorów, zostaną wybrane takie, które będą najcenniejsze, najciekawsze, najlepiej zachowane i pokażemy je na wystawie. Ta wystawa odbędzie się w Browarze B, będzie trwała od 1 października do 17 października. Już dzisiaj Państwa zapraszam na tę wystawę. Oczywiście wystawa będzie otwarta dla wszystkich mieszkańców. Jest to projekt partnerski, który oprócz Anwilu partneruje nam też Centrum Kultury Browar B we Włocławku.
1: Terminy zbiórek to 7 lipca od 10 do 12, 8 lipca od 14 do 16, 30 lipca od 10 do 12, 31 lipca od 14 do 16, 6 sierpnia od 10 do 12 i 7 sierpnia od 14 do 16. Szersza relacja z konferencji w magazynie Pulsometr. Orliki to wielofunkcyjne boiska budowane w ramach programu rządowo-samorządowego w latach 2008-2012. Jak łatwo policzyć, nawet najmłodsze orliki mają już 14 lat. Obiekty są używane zarówno przez szkoły, kluby sportowe, jak i również dzieci i młodzież po lekcjach. Orliki również się zużywają. We Włocławku w wakacje 3 z nich zostaną wyremontowane.
2: Przebudowa będzie dotyczyła 3 orlików zlokalizowanych przy ulicy Papieżka, przy Zespole Szkół nr 11, przy Zespole Szkół Budowlanych na ulicy Nowomiejskiej oraz przy Zespole Szkół Elektrycznych na ulicy Toruńskiej. Przebudowa będzie obejmowała przede wszystkim takie prace konserwacyjne na obiekcie, wymiany zniszczonych elementów oraz prace naprawcze w budynkach pomieszczeń socjalnych.
3: Dlaczego akurat te orliki będą remontowane?
2: One zostały wytypowane z uwagi na ich bardzo duże wyeksploatowanie poszczególnych części tych obiektów. Ja powiem, że kompleksowo także zostanie wymienione oświetlenie na tych obiektach, czyli zdemontowane stare i założone nowe LED-owe. W dalszej kolejności chcemy pozyskać także środki, będziemy wysyłać środki na budowę nowych orlików. Będzie to orlik przy ulicy też Nowomiejskiej, przy Zespole Szkół nr 3. Orlik przy Zespole Szkół Ekonomicznych oraz kompletna przebudowa orlika przy ulicy Kaliskiej, pierwszego orlika, który był w Włocławku wybudowany.
3: kiedy będą prowadzone te prace, te przyszłościowe odnośnie tych kolejnych

0: wojsk.
1: No, będziemy wnioskować tutaj o pozyskanie środków na pewno na przyszły rok, lata następne. Te, które są teraz, prace wykonywane na tych orlikach, które teraz przebudowujemy, powinny zakończyć się na dwóch obiektach, to jest przy zespole szkół nr 11 i budowlanych w połowie sierpnia, a jeżeli chodzi o zespół szkół elektrycznych, do końca września.
0: Środki, bo są własne miasta, czy zostały też pozyskane?
1: Zostały pozyskane z programu organizowanego przez Ministerstwo Sportu na remonty orlików.
2: We Włocławku jest 7 orlików. Przy szkole podstawowej nr 5, szkole podstawowej nr 7, zespole szkół nr 4, zespole szkół nr 11, zespole szkół elektrycznych, zespole szkół budowlanych i zespole szkół technicznych. Przy hali na Zielonym Rynku ponownie można parkować. Jeszcze do niedawna kierowcy zwracali uwagę, że mimo zakończenia objazdów autobusów, miejsca postojowe nadal pozostawały wyłączone z użytkowania. Z taką sprawą zgłosił się do naszej redakcji jeden z mieszkańców. Jak wyjaśnia, w czasie gdy autobusy kursowały przez Zielony Rynek i ulicę Bojańczyka, zakaz parkowania był uzasadniony i miał ułatwić przejazd komunikacji miejskiej. Problem pojawił się po zakończeniu objazdów, ponieważ znaki informujące o parkingu wciąż pozostawały zasłonięte, a kierowcy nie mogli korzystać z miejsc postojowych.
3: Została uwolniona ulica od przejazdu autobusów. Więc w związku z tym powinno być udostępnione, zdjęte w tablicę z miejscem wyznaczonym dla postojów, dla miejsca parkingowe. Do tej pory nie jest zdjęte i w dalszym ciągu te miejsca parkingowe są nieczynne, które mogą być czynne, bo autobusy już nie przejeżdżają. A nam brakuje ciągle miejsc parkingowych. Mieszkam tam, nie mam gdzie samochodu postawić, mimo to, że mam kartę stałego mieszkańca. Byłem pewny, że będzie już przejezdna ulica Zielony Rynek, że będzie miejsca parkingowe po prawej stronie. W dalszym ciągu nikt na to nie reaguje, nikt nie zdjął tych, nikt nie udostępnił, żeby ulica Zielony Rynek po prawej stronie była miejscem parkingowym. Miejsca parkingowe tam są wyznaczone.
2: Jeszcze dziś rano, kiedy byliśmy na miejscu, oznakowanie nadal było zasłonięte. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z Urzędem Miasta Włocławek. Jeszcze przed publikacją naszego materiału parking został ponownie udostępniony kierowcom.
4: Z racji tego, że w Śródmieściu toczą się inwestycje, ruch autobusów został poprowadzony właśnie przez Zielony Rynek, czyli przez ulicę Bojańczyka, zamiast jak to było przez ulicę Świętego Antoniego. Natomiast ulica Świętego Antoniego została uwolniona, ruch autobusów wraca właśnie na tą ulicę. Stąd chwilowe ograniczenie korzystania z tych miejsc parkingowych właśnie w tej lokalizacji. Ale tak jak pan redaktor właśnie wspomniał, dzisiaj został już odblokowane te miejsca parkingowe. Folie, które były na znakach, zostały zdjęte.
2: Przy okazji mieszkańcy zwracają uwagę na jeszcze jeden problem. Ich zdaniem w tej części miasta wciąż brakuje miejsc parkingowych. W ratuszu zapewniają, że potrzeby kierowców są analizowane i temat zwiększenia liczby miejsc postojowych jest brany pod uwagę.
4: Przy okazji praktycznie każdej inwestycji drogowej mieszkańcy zwracają uwagę na to, że te miejsca parkingowe są dla nich ważne i my tutaj jako miasto staramy się na tą potrzebę reagować właśnie w taki odpowiedni sposób, żeby tworzyć te miejsca parkingowe, żeby ich nie likwidować, żeby wręcz przeciwnie, powstawały nowe miejsca parkingowe. Staramy się to zawsze wybrzmiewa w konsultacjach społecznych. Tutaj w Śródmieściu między innymi nowe miejsca parkingowe będą przy ulicy Chmielnej i Jagiellońskiej, ale też warto pamiętać, że zaplanowany jest duży parking, ponieważ na około 180 miejsc parkingowych na Placu Wolności, co inwestycja przed nami.
2: Na tę chwilę kierowcy mogą już ponownie korzystać z parkingu przy hali na Zielonym Rynku. Prokuratura Okręgowa we Włocławku skierowała do sądów rejonowych we Włocławku i Warszawie akty oskarżenia przeciwko Rafałowi W. i Bartoszowi P. Sprawy dotyczą posiadania i rozpowszechniania plików z treściami pornograficznymi z udziałem małoletnich.
5: Rafał W., mężczyzna w wieku około 40 lat, został oskarżony o to, iż na terenie Włocławka w okresie od grudnia 2023 roku do maja 2024 roku posiadał pliki wideo oraz pliki graficzne w ilości kilkuset i rozpowszechniał w celu udostępnienia te pliki. Były to pliki zawierające treści pornograficzne z udziałem małoletnich dzieci. Natomiast Bartosz P. został oskarżony o to, iż w okresie od 2023 roku do maja 2025 roku na terenie Warszawy rozpowszechniał w celu udostępnienia pliki graficzne, zdjęcia, filmy dotyczące treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Ponadto Bartosz

0: NFP został również oskarżony o to, iż na terenie Warszawy oraz w innych nieustalonych miejscowościach uzyskał dostęp do cudzych programów komputerowych, którymi nie miał prawa rozporządzać. Uzyskał ten dostęp i przechowywał je na dysku swojego komputera, a następnie dokonywał obrotu tymi towarami. Były to towary z podrobionymi znakami towarowymi. Działał tym samym na szkodę kilkunastu pokrzywdzonych osób prywatnych oraz firm. Bartosz P. uczynił sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, działał w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
1: Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, polegającego na zobowiązaniu do stawiania się w określonych dniach i godzinach w Komendzie Miejskiej Policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego. Oskarżony Rafał W. przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw, złożył wyjaśnienia. Natomiast oskarżony Bartosz P. jedynie częściowo przyznał się do zarzucanych mu przestępstw oraz również złożył wyjaśnienia. Mężczyznom grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Utrzymywaniu rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych pomogą kolejne rządowe środki. W Kujawsko-Pomorskim wręczono umowy dotacyjne dla spółek wodnych, które pozwolą na realizację prac związanych z konserwacją infrastruktury melioracyjnej. Do powiatu włocławskiego trafi łącznie ponad 200 tysięcy złotych.
2: Tutaj w powiecie włocławskim podpisałem przed chwilą ostatnie już z cyklu umów dotyczących dofinansowania działalności gminnych spółek wodnych. W 19 powiatach byłem osobiście, podpisywałem umowy z przedstawicielami gminnych spółek wodnych. To była kwota blisko 9 milionów złotych w naszym kujawsko-pomorskim regionie. Są to pieniądze duże. W stosunku do roku ubiegłego 100% zwiększona kwota, więc dla mnie osobiście satysfakcja, że mogłem te pieniądze na realizację zadań bardzo istotnych, bardzo ważnych dla naszego regionu, dla gospodarki wodnej w naszym rejonie przekazać. Bo te pieniądze, one są bardzo celowo wykorzystane. One służą pogłębieniu istniejących cieków wodnych, urządzeń melioracyjnych, szczegółowych, zasadniczych, czyli tych większych i mniejszych kanałów tej sieci irygacyjnej, ale też służą budowaniu zastawek i jakichś innych urządzeń hydrotechnicznych, wykaszaniu, pogłębianiu i wszystkich spraw, które mają służyć temu, żeby ta sieć kanałów tych melioracyjnych była drożna. Do spółek wodnych w województwie kujawsko-pomorskim trafiło w tej chwili już po podpisaniu blisko 9 milionów złotych. Także to jest kwota znacząca wobec 4,5 milionów w roku ubiegłym. Jest to kwota znacząca. Ja mam nadzieję, że to będzie tendencja stała. Przynajmniej ja osobiście będę zabiegał o to, żeby dla Kujawsko-Pomorskiego te kwoty systematycznie, żeby był progres, jeśli chodzi o wysokość tych kwot. Oczywiście same pieniądze wszystkiego nie załatwią. Potrzebne są również rozwiązania legislacyjne, które pewne procedury uproszczą, ułatwią czy wręcz umożliwią, bo niestety w toku prac i wobec tego, że świat idzie do przodu, mówiąc kolokwialnie, pewne rozwiązania prawne niekoniecznie idą w ślad za potrzebami, które się na bieżąco ad hoc rodzą przy likwidacji różnych takich sytuacji związanych z odprowadzeniem wód i melioracją.
1: W spotkaniu uczestniczyli również samorządowcy oraz parlamentarzyści. Podkreślali oni, że sprawne działające spółki wodne mają ogromne znaczenie dla gmin, zwłaszcza w kontekście ochrony gruntów rolnych przed skutkami intensywnych opadów i podtopień.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie w gościnnych, choć ciepłych progach starostwa powiatowego we Włocławku, ale za to przy bardzo miłej i ważnej okoliczności podpisania umów o dotacji z budżetu Skarbu Państwa dla spółek wodnych działających na naszym terenie, spółek wykonujących bardzo, bardzo ważne zadania służące naszej gospodarce wodnej, rolnictwu, naszemu społeczeństwu. Bardzo się cieszę, że ta przyjemna okoliczność odbywa się właśnie dzisiaj w tym miejscu.
4: Corocznie w budżecie państwa uchwala się pieniądze na dotacje do spółek wodnych. W latach poprzednich było to nieco mniej. Myśmy je znacznie zwiększyli, bo uważamy, że spółki wodne są bardzo potrzebne i muszą szczególnie w tych czasach, w których teraz jesteśmy, wykonywać określone

zadania. Stąd wojewodowie mają przyznane pieniądze przez parlament, a następnie rozdzielają do poszczególnych

0: z Urzędu Marszałkowskiego. Stąd są dwa źródła wsparcia dla spółek wodnych. Nie liczymy na gminy, ponieważ gminy mają swoje zadania, a spółki wodne również są przypisane w prawie pod nadzór starostwa i dlatego jesteśmy tu właśnie dzisiaj w starostwie.
1: Przedstawiciele spółek wodnych zwracają uwagę, że otrzymywane dofinansowanie pozwoli wykonać najpotrzebniejsze prace konserwacyjne. Dzięki temu możliwe będzie utrzymywanie robów melioracyjnych i urządzeń drenarskich w odpowiednim stanie technicznym, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców i rolników.
2: Trafi do spółki 50 350 zł, będzie wykorzystana na dofinansowanie do koparki, która czyści rowy melioracyjne i mamy konkretny rów melioracyjny o długości 3 kilometrów, który będzie gruntownie odnowiony.
3: Czyli to są tu głównie te prace na ten rok, czy związane właśnie z tym rowem?
2: Z tym rowem na ten rok. A jeszcze drugi rów mamy, to czekamy na dotację z Urzędu Marszałkowskiego.
3: Jak ważne to są prace, które wykonujecie, żeby tak uświadomić słuchaczom, mieszkańcom regionu, jak ważne jest to, co robicie?
2: Bardzo ważne to jest, ponieważ są teraz takie anomalia pogodowe, które powodują nagłe deszcze. Te rowy muszą być drożne, ponieważ robią się zatory. I każdy taki niewyczyszczony rów robi się zator i wylewa się na pola rolników i są straty.
3: Czyli można powiedzieć, że to są działania takie profilaktyczne, żeby nie dochodziło do kataklizmu.
2: Tak, oczywiście. Tak, na tym to polega. I oczywiście też jak konserwujemy meliorację, czyli wszystkie studzienki melioracyjne czyścimy, żeby to wszystko było drożne. Drożne w razie czegoś. A to się nawarstwia co roku. Przeważnie staramy się robić takie rowy co trzeci, co drugi, co trzeci, czwarty rok, w zależności od finansów, jakie posiadamy. I te rowy są u nas w takim stanie, no, można powiedzieć, dobrym.
1: Samorządowcy podkreślają, że to inwestycja, która pomaga ograniczać skutki zarówno nawalnych deszczów, jak i długotrwałych okresów suszy. Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku stawia nie tylko na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami, ale również na ich rozwój i rehabilitację społeczną. Jednym z elementów takich działań są wyjazdy, które pomagają przełamywać bariery, budować samodzielność i zdobywać nowe doświadczenia. Tym razem grupa uczestników wybrała się do Nowego Targu.
4: Jednym z elementów, istotnych elementów naszej pracy z osobami z niepełnosprawnością jest rehabilitacja. I dawno chodziło nam po głowie, żeby zacząć pokonywać pewne bariery, które wydają się niemożliwe. Nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Szerpowie Nadziei. To jest fundacja, która pokazuje, że nawet osoby, które mają problemy z poruszaniem się na co dzień, mogą zdobywać góry. I rzeczywiście jesteśmy po pierwszym wyjeździe. Jak było w Nowym Targu, dokąd poszli, co zrobili, to już opowiedzą uczestnicy tej wycieczki. Ja się bardzo cieszę, że to jest początek drogi. Mamy w planach już następne wyjazdy. Gdzieś tam teraz już Babia Góra, ale to dopiero później.
1: Podczas kilkudniowego wyjazdu uczestnicy mieli okazję poznawać region, podziwiać górskie krajobrazy, ale również spotkać się z pracownikami Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowym Targu. Jak podkreślają, była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych znajomości.
5: Widoki były znakomite. Fantastyczną załoga tak samo, współpracowaliśmy z kierownictwem, jak z tamtymi na przykład, z pracownikami na przykład, jak ZAZ-u i tak dalej. Co tu można powiedzieć? Dużo można opowiadać, bardzo dużo. Widoki znakomite, fantastyczne i atmosfera była tak, jakby była potrzeba. Fajna, naprawdę. Polecam każdemu. No. I na przykład co tam, każdy z nas na przykład z pracowników przełamuje te bariery na przykład, nie? Tak jak na przykład wchodziliśmy na Rusinową Polanę, no przełamowaliśmy na przykład swoje bariery, nie? Na przykład, nie? Czy tam, no i fajnie było, dobra, naprawdę.
6: I to jest rewelacja. I przede wszystkim pomoc na przykład tych Szerpów Nadziei faktycznie potrzebna była. W moim przypadku, gdyby nie ich pomoc, to znaczy w tym uczestnictwie na przykład tu kolega i kierownik szpitalni, i dzięki nim mogłem z tego skorzystać.
7: A czy czegoś nowego może pan się nauczył? Coś pan wyniósł z tego wyjazdu?
6: No oczywiście, bo kontakt mieliśmy też z innymi pracownikami tamtego co ten. Tam jest inna ten, ale w ogóle to ja sam bym nie dał rady. To jest naprawdę jak najbardziej forma rodzaj rehabilitacji i kontakt z drugim człowiekiem jest nieoceniony.
8: Rzeczywiście, widoki były, dla mnie to jest po prostu powrót w górę i też po prostu

0: Po prostu atmosfera się, tak jak kolega w szkole po prostu powiedzieli wcześniej, po prostu z pracownikami tamtego zarzu, no było naprawdę super.
1: Czy czeka już pan na kolejne wyjazdy?
0: No, z wielką nadzieją. Na pewno.
2: No i na tym wyjeździe było bardzo dobrze. Widoki wspaniałe, kontakt z przyrodą. No i też osobami, które mają problem z wychodzeniem, też to było potrzebne jako rekreacja. No i zadaliśmy też kontakt z tym zarzem. Wspaniali ludzie, miło nas otwarli i pojechali też miło. Polecam.
3: Przedstawiciele Włocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej zaznaczają, że takie wyjazdy mają znacznie szerszy wymiar niż tylko turystyka. To ważny element rehabilitacji społecznej, który uczy samodzielności, współpracy i funkcjonowania w nowych sytuacjach.
4: Uważam, że jak najbardziej, bo szeroko rozumiana integracja między naszymi pracownikami, całym zespołem, a również pracownikami z innych zasów. Tutaj dzięki kontaktowi z Fundacją Szerpowie Nadziei mieliśmy okazję wejść na Rusinową Polanę, gdzie Szerpowie Nadziei to są osoby, które pracują na zasadzie wolontariatu i oni pomagają osobom z niepełnosprawnością przełamywać ich bariery, tak? Pomagają w transporcie takich osób, wspomagają. Czy to wnoszą takie osoby na własnych plecach, czy też mają specjalistyczne wózki przystosowane, tak jak tutaj Janusz właśnie był wieziony takim wózkiem przez pewną część drogi, później już sobie świetnie sam poradził. No i dzięki temu mógł właśnie zobaczyć to, co zobaczył i przeżyć to, co przeżył.
1: Czyli będzie więcej takich wyjazdów?
4: Tak, jak najbardziej będzie więcej. Z tego, co się orientuję, jest już organizowana druga tura, ponieważ teraz było 20 pracowników, pojechało z nami. Będzie organizowana druga tura takiego wyjazdu i będzie też organizowana trzecia tura, tak? Także wyjazdu będzie na pewno więcej. No i z tego, co się orientuję, to szef ma w planach gdzieś tam jeszcze inne kierunki.
3: Zdaniem organizatorów, podobne wyjazdy będą kontynuowane również w przyszłości.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj w szczególnym czasie i w wyjątkowym miejscu. Rok 2026 jest rokiem jubileuszowym dla Anwilu. To 60 lat naszej historii, naszej pracy, naszej działalności, która wpisuje się szczególnie w region całego naszego miasta i całego naszego województwa. Spotykamy się też w nieprzypadkowym miejscu. Jesteśmy wśród fotografii, które pokazują wyjątkowe kadry. Jest to pewnego rodzaju podróż. Podróż przez naszą historię. Przez pierwsze lata naszej działalności, po czasy współczesne, po naszą nowoczesność. To również opowieść o ludziach, którzy tworzyli naszą historię i tworzą ją nadal. Tak jak powiedziałam, Anwil jest częścią miasta, więc dla nas szczególnie ważne jest to, żeby ten wyjątkowy jubileusz naszego 60-lecia móc celebrować wspólnie z mieszkańcami. Dlatego wspólnie z Fundacją Anwil przygotowaliśmy wyjątkową inicjatywę, do której chcemy zaprosić naszą społeczność lokalną, mieszkańców Włocławka, którzy będą mogli z nami tworzyć tę wyjątkową opowieść. A o szczegółach opowie prezeska Fundacji Anwil, pani Bożena Cichocka. Zapraszam.
1: Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim chciałam Państwu podziękować, że tak licznie przybyliście na dzisiejszy briefing. Jest to dla mnie szczególnie ważne i dla nas też, dlatego że bez Waszego wsparcia ten nasz projekt, o którym za chwilę opowiem, jest po prostu skazany na niepowodzenie, więc liczę na to, że dzięki Państwa zaangażowaniu, bo jest to projekt społeczny, uda nam się dotrzeć do ludzi, którzy nam pomogą stworzyć pewien zbiór. W jakim celu się spotkaliśmy? W takim, żeby opowiedzieć o archiwum społecznym Zakładów Azotowych Włocławek, którego celem jest zachowanie historii, ale nie tylko tego największego zakładu pracy we Włocławku i okolicach, ale też przede wszystkim historii ludzi, którzy tam pracowali. Bo nie trzeba nikogo z Państwa przekonywać,

że większość Włocławian, tych starszych i tych młodszych, związana jest właśnie z Anwilem, a dawniej zakładami azotowymi Włocławek. Skąd ten pomysł? To już pani dyrektor Studzińska wcześniej powiedziała, że jest to nawiązanie do 60-lecia działalności firmy Anwil SA. W tym roku właśnie obchodzimy to 60-lecie. Mówię obchodzimy, ponieważ jestem częścią Anwilu, pracuję też w Anwilu, a w fundacji to jest moja funkcja społeczna, bardzo zaszczytna zresztą. Więc jakby w oczywisty sposób chcielibyśmy ocalić od zapomnienia, jak tu powiedziała jedna z pań redaktorek, te 6 dekad działalności, nie tylko działalności przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim ludzi, którzy są z nim związani. Więc archiwum społeczne to jest taka idea, która jest ideą oddolną i jak sama nazwa wskazuje, wymaga zaangażowania społeczności lokalnej. Więc my jako organizator, czyli Fundacja Anwil, będziemy prosić mieszkańców Włocławka i okolic, starszych i młodszych, żeby przejrzeli swoje rodzinne archiwa i sprawdzili, czy czasami w nich nie ma jakichś fotografii, materiałów, na przykład starych legitymacji, czy dyplomów, jakichś listów gratulacyjnych osób, które pracowały w zakładach azotowych Włocławek i w Anwilu i czy nie mogliby nam ich udostępnić. Idea jest taka, że tworzymy zbiór różnych, przede wszystkim fotografii, które pokazują działalność zakładu, ale też życie codzienne pracowników, ich pasje, zainteresowania, wypoczynek chociażby i też wydarzenia, które są spójne z wydarzeniami, z życiem miasta. Czyli wiadomo, że przez lata nasz zakład wspierał różne wydarzenia, różne inicjatywy społeczne, więc takie fotografie też jak najbardziej byśmy chcieli zgromadzić. Polega to na tym, że od naszych mieszkańców pozyskamy fotografie, często będą to oryginały, ale spokojnie, nie będziemy ich zabierać nikomu, tylko je zdigitalizujemy i później po opracowaniu, bo wymaga to takiego bardzo szczegółowego opracowania, też opisu i tak dalej, umieścimy na portalu archiwa społeczne, czy zbiory społeczne.pl. Jest to taki portal internetowy, który służy właśnie gromadzeniu archiwów społecznych, czyli te, które tworzone są przez społeczeństwa, grupy lokalne, ale też osoby fizyczne, czy też biblioteki. Jest to portal, który prowadzony jest przez Centrum Archiwistyki Społecznej. Jest to jednostka kultury powołana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tak, jeśli chodzi o szczegóły, to w skrócie powiedziałabym, że nasz projekt ma takie 3 etapy. Pierwszy etap to jest pozyskanie tych zbiorów od lokalnej społeczności. Tu jeszcze raz podkreślam, że zaangażowanie lokalnej społeczności, które mam nadzieję dzięki Państwu będziemy mieli, jest kluczowe. Zbieramy zdjęcia, materiały archiwalne, digitalizujemy je i w ten sposób powstaje archiwum. Ale jeszcze jest drugim krokiem, z tych zdjęć zgromadzonych, czyli z tych zbiorów, zostaną wybrane takie, które będą najcenniejsze, najciekawsze, najlepiej zachowane i pokażemy je na wystawie. Ta wystawa odbędzie się w Browarze B, będzie trwała od 1 października do 17 października. Już dzisiaj Państwa zapraszam na tę wystawę. Oczywiście wystawa będzie otwarta dla wszystkich mieszkańców. Jest to projekt partnerski, który oprócz Anwilu partneruje nam też Centrum Kultury Browar B we Włocławku. Tak więc, jak widzicie Państwo, jest to inicjatywa całkowicie społeczna, otwarta dla wszystkich. Zachęcam do przekazywania tych fotografii. Pojawią się na mieście, na tak zwanym mieście, zarówno ulotki, jak i plakaty informujące o miejscach zbiórki
tych materiałów, bo chcielibyśmy, wiadomo, że trudno

dotrzeć do każdego, który ma potencjalnego dawcy naszych materiałów do archiwum. W związku z czym też za Państwa pośrednictwem w informacji prasowej, którą Państwo otrzymacie z naszego biura prasowego, będą terminy tych zbiórek i miejsca zbiórek. Znaczy, miejsce jest jedno, bo zbieramy w browarze B, foyer, ale jest 6 terminów, także w różnych godzinach, więc jest to takie dostosowane do możliwości też potencjalnych osób przekazujących te materiały. I tak jak mówiłam, później je digitalizujemy i zwracamy właścicielom. Taka jest nasza główna idea, a cel, cel fundacyjny, jaki w ten sposób chcemy spełnić, to oczywiście ochrona dziedzictwa historycznego naszego miasta i lokalnej społeczności.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest radna Wanda Muszalik, przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Pani radna, i od kultury i sportu zacznijmy. Podsumowując, tak jakby te 2 lata, które minęły w tej kadencji, pani jest radną od wielu lat, ja nie chcę tutaj nawet konkretnie podawać, żeby się nie popełnić fopa. Ma bardzo dobry pogląd na to, jak to się zmieniało we Włocławku, jeśli chodzi o rozrywkę, właśnie kulturę i rozwój sportu w naszym mieście ostatnie 2 lata.

0: Znaczy przyniosły duże zmiany.
1: To znaczy, jeżeli chodzi o samą kulturę, no, nasze ośrodki kultury, mówię o browarze, mówię o teatrze, mówię o naszej hali, która jest, jak to mówią, z Anwilem związana i nie tylko, i sport się rozwija bardzo fajnie. No przede wszystkim coraz więcej chętnych przyjeżdża do Włocławka. Myślę o wydawaniu imprez o wysokim poziomie. Nie mówię o Palmie, który organizuje koncerty i coraz bardziej rozsławiają nasz Włocławek. Mówię o poezji śpiewanej, bo przecież też niedawno była. Dni Włocławka zostały wydłużone. Nie mamy tylko jednego weekendu, są dwa weekendy od 2 lat. Także myślę, że mieszkańcy coraz bardziej są zadowoleni. Troszkę uciążliwości, jeżeli chodzi o remonty, bo zawsze było na w Starym Rynku, w tej chwili Słodowo, które po remoncie jest piękne i możemy tam się tym pochwalić, są imprezy organizowane. No chociaż niektórzy mieszkańcy mówią, że jeszcze za mało, że chcieli się bardziej bawić. No mamy święto ulicy 3 Maja, co prawda ona jest w tej chwili w remoncie, ale myślę, że wróci. Mamy święto ulicy Żabi wprowadzone, także coraz więcej
0: ten
1: robi się,
0: kalendarz imprez się
1: jest
0: cały czas
1: bardzo
0: poszerza.
1: bogaty i bardzo duży. Myślę i dla dzieci, i dla mieszkańców starszych, i dla młodzieży. Także myślę, że pod tym kątem to jesteśmy bardzo zadowoleni.
0: Dla prezydenta osobiście, ale dla wszystkich w mieście bardzo ważnym aspektem jest zatrzymanie ludzi młodych, bo to oni jakby też powodują, że to, że miasto tętni życiem jakby szybciej, mocniej i w związku z tym w kalendarzu imprez kulturalnych i sportowych pojawiło się sporo nowych rzeczy właśnie w ofercie, skierowanych stricte do młodych ludzi, począwszy od dzieciaków w wieku szkolnym po młodzież.
1: No myślę, że coraz więcej, tak już powiedziałam, nawet nasza biblioteka miejska zupełnie trochę przekształciła swoją działalność. Nie tylko czytelnictwo, ale organizowanie imprez. Ostatnie spotkania był Nowicki, była Żakowa, na której było tak dużo ludzi, że wydawałoby nam się, że trzeba powiększyć salę, która jest w tej chwili do dyspozycji biblioteki, chociaż biblioteka jest po remoncie, że powinno być więcej. No myślimy nawet gdzieś prowadzić na szerszą, większą scenę takie spotkania, które no zaszczepiły piła biblioteka w włocławskich mieszkańcach. Także trzeba iść godzinę wcześniej do biblioteki, żeby można znaleźć, jakby mówią, pierwsze miejsca siedzące.
0: Oferta zrobiła się atrakcyjniejsza, pani zdaniem, czy mieszkańcy zaczęli bardziej korzystać z tych dostępnych form tu w mieście na miejscu?
1: Powiem, że jej oferta, ale jednocześnie mieszkańcy coraz częściej zaczynają korzystać z tego wszystkiego. No wprowadzony jeszcze w poprzednich latach był ten informator włocławski, tak zwany WIK. Coraz więcej osób z niego korzysta, coraz więcej w naszych restauracjach jest wykładany we wszystkich miejscach naszych kulturalnych. Także też mają możliwość dostępu do tego, gdzie coś się dzieje. Bilety na imprezy wysprzedawane są też bardzo. Nasz sztab imprezy wprowadził zniżkę w związku z kartą mieszkańca, także też jest jakimś takim sygnałem do ściągnięcia większej ilości naszych mieszkańców do naszych jednostek, które coraz bardziej, mówię, efektywnie pracują, zachęcają, wprowadzają bardzo ciekawych ludzi. No, jest to moment taki przyciągnięcia po prostu Włocławian. I nie tylko Włocławian, bo przecież do browaru, jak ja jestem dość częstym bywalcem wszystkich imprez, to przyjeżdżają okoliczni mieszkańcy autokarami i korzystają z naszych po prostu występów.
0: Jest pani radną z okręgu Śródmieścia, nie od zawsze to jest to, co pani czuje, co pani zna najlepiej. Mieszkańcy tutaj panią znają. Teraz taki niefortunny okres, nie tylko dla mieszkańców Śródmieścia, ale też wszystkich Włocławian, no bo przecież poruszamy się po mieście. Trochę przedłużające się remonty i paraliż miasta. Pani zdaniem, jak ta inwestycja się zakończy?
1: To znaczy, no mieszkam od wielu lat w samym centrum
0: i
1: miasta
0: obserwuję
1: i te wszystkie kłopoty, co mają mieszkańcy, również ja mam, bo mieszkam na ulicy Przedmiejskiej, także blisko ulicy 3 Maja, blisko ulicy Zduńskiej. Korzystam też z samochodu i nieraz są kłopoty z dojazdem gdziekolwiek, ale myślę, że skończy się to bardzo dobrze. No. Co prawda firma niezbyt solidna nam się trafiła i to trzeba szczerze powiedzieć, bo cały czas przedłużają termin zakończenia inwestycji. Będą płacić kary umowne. Jeżeli chodzi o 3 Maja, to jest umowa do grudnia, ma być zrobione. Może mniej jest kłopotliwe 3 maja, bo tylko ma 2 zjazdy, nie są skrzyżowania. Jednak ten ciąg od ulicy Trauguta do Placu Wolności to kilka ciągów łącznie z przejazdami autobusów miejskich komunikacji.

0: komunikacji, objazdy, które były bardzo uciążliwe dla mieszkańców. No tu na 3 maja są tylko zjazdy, krótkie takie trasy przejazdowe.
1: Ale ci
0: Także
1: muszą
0: myśl się
1: kolei
0: wykończ.
1: przedsiębiorcy w ciągu tej ulicy 3 maja. Oni już zaczynają też odczuwać i mówić o tym głośno, no, o skutkach tego remontu.
0: To znaczy bardzo. Ja też mówię, odczuwam, bo ja korzystam z usług. Chodzę do sklepów na ulicy 3 Maja, też mam kłopoty. Nawet jak wchodziłam tu do pani redaktor, mówiłam, że trochę przybrudziłam sobie buciki, bo szłam na pieszo. Ale myślę, że kiedyś będzie, bo to mają być te tematyczne 3 przejścia, że to będzie naprawdę zrobione. Termin zakończenia inwestycji jest do miesiąca grudnia. Także myślę, że tą inwestycję, którą rozpoczęli, ten długi zielony szlak, no ekipa praktycznie pracuje na 2 inwestycjach w tej chwili. Żeby nie płacić tych kar, podejrzewam, to jest moje, że przechodzą pracownicy na tamten ciąg, żeby nadrobić te opóźnienia inwestycyjne na tym ciągu. Sądzę, że jak to będzie zakończone, że ten poprawi się widok, estetyka naszego miasta i przyciągnie trochę mieszkańców do śródmieścia. Bo powiem szczerze, że no jest taka grupa mieszkańców, która w dalszym ciągu jeszcze, mimo że są kłopoty, to nie przyjeżdża do centrum, uważa, że mają na terenie swojego osiedla różne sklepy, różne w tej chwili atrakcje i mówią, że nie mają takiej potrzeby. A marzy nam się, mieszkańcom i wszyscy, co mnie spotykają na ulicach, żeby wróciło to życie do tego centrum. Nie tylko na przyjechanie do sklepu, bo te sklepy będą i tak funkcjonowały, może w małym stopniu, bo galerie tu zabrały rzeczywiście wszystkim najwięcej, jeżeli chodzi o kupno jakichkolwiek rzeczy, ale żeby tu były kawiarenki, żeby było miejsce spotkań, żebyśmy sobie mogli usiąść, porozmawiać, jak przyjadą goście do Włocławka, pokazać. Przecież mamy przepiękną Wisłę, ten szlak od Placu Wolności do 3 maja. Będzie ładny.
1: I równie piękne
0: i będzie,
1: bulwary, prawda?
0: I piękne bulwary.
1: W Polsce,
0: przedłużenie
1: tak
0: bulwarów. Będzie można do, nie tylko tu w tej chwili do końca, do tej tradycyjnej naszej celozy, ale i dalej przejście do ulicy Barskiej. Więc też spowoduje. Coraz więcej mamy ścieżek rowerowych. Coraz więcej mieszkańców, też jestem zadowolona, że wrócił rower miejski. 266 rowerów mamy. Ponad 22 tysiące przejazdów w tej chwili. Także myślę, że ten rozwój, no rzeczywiście patrząc na inwestycje, no cieszymy się, że są te inwestycje. Przecież czekamy na przejście podziemne na ulicy Wienieckiej. Wiemy, że jest kłopotliwe również i dla tamtych mieszkańców połączenie ze Zamcza z centrum miasta. Też będą utrudnienia, no nie ma. Prezydent próbuje tu różnych rozwiązań, stara się, no, uruchomiona ulica Energetyku, rozwiązania takie, żeby na Kapitulna, Rondo, żeby przygotować do tego utrudnienia, ale też będziemy narzekać. No narzekamy na inwestycje nie tylko 3 maja, narzekamy na most. Wszyscy czekaliśmy, wiele było przez naszych radnych interpelacji, żeby jak najszybciej ten most zrobić. W tej chwili są kłopoty z uwagi na to, że powstały jakieś tam badania i stwierdzono, że musi być inny system prowadzenia inwestycji. No ale jesteśmy dobrej myśli, nie będzie most zamknięty, będzie to dalej ma wahadłowo. Wprowadzone są różne rozwiązania, no, czy światła wprowadzone, czy jak to mówią, na rękę zatrzymywanie przez poszczególnych pracowników. No. Chcemy jak najlepiej i chcemy, żeby wreszcie ten Włocławek żył, żeby to nasze miasto piękniało, żebyśmy przygotowali tereny pod inwestycje przede wszystkim. Myślę, że nawet przedłużenie bulwarów spowoduje, że może tam odzyskamy jakieś po celozie tereny inwestycyjne. Potrzebni nam są przedsiębiorstwa i bardzo chętnie zachęcamy do przyjazdu do Włocławka, inwestowania, powstawanie nowych zakładów pracy, bo przecież potrzebujemy rynku pracy. Młodzi ludzie, żeby u nas zostali. Atrakcyjność naszego szkolnictwa. Powstanie Politechniki. No może wykształcimy inżynierów. I oni zostaną zostać we Włocławku. Zobaczą, że jest ładnie, że spokojnie, bo się wygodnie mieszka w naszym mieście. Nie mamy takiej komunikacji z jednego miejsca na drugie. Możemy szybko się przemieszczać. Wprowadziliśmy nowe autobusy. Są autobusy, już dawno nie było. Duże, przestrzenne. Także że myślę, że to jest dla naszego miasta dobry trend,
1: dobry
0: okres,
1: rozwoju.
0: Tak, dobry ten I myślę, że będziemy wreszcie zadowoleni i mogli dumą patrzeć na nasz Włocławek. Nie mówić, że centrum to jest ruina, że jest patologia. Myślę, że się wprowadzi nowa grupa mieszkańców, przecież oddane budownictwo, jeżeli chodzi o Róg Tumski, 3 maja, remontowane kamienice, Cyganka, 4

0: loci, drugie, wreszcie nie przestaniesz szpecić
1: No właśnie,
0: budynek po
1: pani ogląda Śródmieście na co dzień
0: teatrze,
1: od lat.
0: tak, po teatrze
1: Najlepiej widzi te zmiany.
0: najlepiej. To zaczyna to po prostu ładnie wyglądać. No też w ramach rewitalizacji 9 budynków prywatnych dostało dotację w wysokości 1,5 miliona złotych na renowację swoich budynków. Jest to cały cykl, co roku jest dopłata do tych. Namawiamy, żeby starali się, ubiegali się, żeby nie tylko, bo jest. Jak wiemy, no, w centrum jest bardzo dużo budynków prywatnych. Nie są to budynki jakby miasta. Część jest też ABK, trzeba też je zremontować. No, staraliśmy się powiększyć środki na remonty tych budynków. No, sądzę, że idziemy w dobrym kierunku i ten lepszy Wocławek pod nazwą tego hasła, którego żeśmy szli na wyborach, wreszcie się sprawdzi i będzie naprawdę lepszym Wocławkiem.
1: Na koniec tej mijającej kadencji, no, będzie można prawdopodobnie już wiele zobaczyć z tych obietnic dotyczących rozwoju miasta i zmiany dzielnicy, z której pani kandyduje, czyli Śródmieścia.
0: No myślę, że tak, bo że to naprawdę będzie takie serce Wocławka i wszyscy chętnie będą odwiedzać taki trakt od dworca kolejowego do Wisły. Kiedyś wróci i będzie tak pięknie, jak było.
1: Życzymy wszyscy sobie tego, żeby Wrocław był pięknym i atrakcyjnym miastem. Dziękuję bardzo za tą
0: Dziękuję
1: dzisiejszą
0: bardzo.
1: rozmowę. Proszę Państwa, Wanda Muszalik, radna Rady Miasta, przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu, była moim i Państwa gościem. Dziękuję.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.
3: Używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.
4: Kończyn dolnych przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy.
5: 700 osób. W tym roku przedsiębiorstwo kończy 60 lat. Przez te lata na terenie zakładu pracowało wiele osób. Począwszy od robotników budujących ówczesne azoty, przez chemików, pracowników produkcji, administrację, aż po zakładową straż pożarną. Z okazji okrągłego jubileuszu Fundacja Anvil rozpoczęła akcję Oddaj zdjęcie historii, zachęcając mieszkańców Włocławka i okolic do podzielenia się fotografiami
6: młodszych, żeby przejrzeli swoje rodzinne archiwa i sprawdzili, czy czasami w nich nie ma jakichś fotografii, materiałów, na przykład starych legitymacji czy dyplomów, jakichś listów gratulacyjnych osób, które pracowały w zakładach azotowych Włocławek i w Anwilu i czy

0: najlepiej zachowane i pokażemy je na wystawie. Ta wystawa odbędzie się w Browarze B, będzie trwała od 1 października do 17 października. Już dzisiaj Państwa zapraszam na tę wystawę. Oczywiście wystawa będzie otwarta dla wszystkich mieszkańców. Jest to...
1: Dlaczego akurat te orliki będą remontowane?
2: One zostały wytypowane z uwagi na ich bardzo duże wyeksploatowanie poszczególnych części tych obiektów. Ja powiem, że kompleksowo także zostanie wymienione oświetlenie na tych obiektach, czyli zdemontowane stare i założone nowe LED-owe. W dalszej kolejności chcemy pozyskać także
3: środki. Jeszcze do niedawna kierowcy zwracali uwagę, że mimo zakończenia objazdów autobusów, miejsca postojowe nadal pozostawały wyłączone z użytkowania. Z taką sprawą zgłosił się do naszej redakcji jeden z mieszkańców. Jak wyjaśnia, w czasie gdy autobusy kursowały przez Zielony Rynek i ulicę Bojańczyka, zakaz parkowania był uzasadniony i miał ułatwić przejazd komunikacji miejskiej. Problem pojawił się po zakończeniu objazdów, ponieważ
4: prowadzony właśnie przez Zielony Rynek, czyli przez ulicę Bojańczyka, zamiast jak to było przez ulicę Świętego Antoniego. Natomiast ulica Świętego Antoniego została uwolniona, ruch autobusów wraca właśnie na tą ulicę. Stąd chwilowe ograniczenie korzystania z tych miejsc parkingowych właśnie w tej lokalizacji, ale tak jak pan duży parking, ponieważ na około 180 miejsc parkingowych na Placu Wolności, co inwestycja no, przed nami.
3: Na tę chwilę kierowcy mogą już ponownie korzystać z parkingu przy hali na Zielonym Rynku. Prokuratura Okręgowa we Włocławku skierowała do sądów rejonowych.
5: Uzyskał dostęp do cudzych programów komputerowych, którymi nie miał prawa rozporządzać. Uzyskał ten dostęp i przechowywał je na dysku swojego komputera, a następnie dokonywał obrotu tymi towarami. Były to towary z podrobnych...
6: Z cyklu umów dotyczących dofinansowania działalności gminnych spółek wodnych. W 19 powiatach byłem osobiście, podpisywałem umowy z przedstawicielami gminnych spółek wodnych. To była kwota blisko 9 milionów złotych w naszym kujawsko-pomorskim. Trafiło w tej chwili już po podpisaniu blisko 9 milionów złotych. Także to jest kwota znacząca wobec 4, niecałych 5 milionów w roku ubiegłym. Jest to kwota znacząca. Ja mam nadzieję, że to będzie tendencja stała. Przynajmniej ja osobiście będę zabiegał o to, żeby dla kujawsko-pomorskiego te kwoty...
7: W gościnnych, choć ciepłych progach starostwa powiatowego we Włocławku, ale za to przy bardzo miłej i ważnej okoliczności podpisania umów o dotacji z budżetu Skarbu Państwa dla spółek wodnych działających na naszym terenie, spółek wykonujących bardzo, bardzo ważne.
8: Gminy mają swoje zadania, a spółki wodne również są przypisane.

0: I ten, te rowy są u nas w takim stanie, no, można powiedzieć, dobrym.
1: Samorządowcy podkreślają, że to inwestycja, która pomaga ograniczać skutki zarówno nawalnych deszczów, jak i długotrwałych okresów suszy. Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku stawia nie tylko na aktywizację zawodową.
2: Mają problemy z poruszaniem się na co dzień, mogą zdobywać góry. I rzeczywiście jesteśmy po pierwszym wyjeździe. Jak było w Nowym Targu, dokąd poszli, co zrobili, to już opowiem.
3: Bariery, nie? Na przykład, nie? Czy tam, no i fajnie było, no dobra, dobra.
4: I to jest rewelacja. I przede wszystkim pomoc na przykład tych Sierpów Nadziei.
5: Tamtego zarzu, no było naprawdę super.
6: Czy czeka już pan na kolejne wyjazdy?
5: No, z wielką nadzieją.
1: Ekoturystyka to ważny element rehabilitacji społecznej, który uczy samodzielności, współpracy i funkcjonowania w nowych sytuacjach.
7: Uważam, że jak najbardziej, bo szeroko rozumiem, mają specjalistyczne wózki przystosowane, tak jak tutaj Janusz właśnie był wieziony takim wózkiem przez pewną część drogi, później już sobie świetnie sam poradził. No i z tego, co się orientuję, to szef ma w planach gdzieś tam jeszcze inne kierunki.
1: Zdaniem organizatorów podobne wyjazdy będą kontynuowane również...
8: Osiemnastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarza, by były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature.
9: Nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleks 600-454-313.
10: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To no...
11: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na...
12: Gości, gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na...
13: Miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną, a nasz nowy VIP room, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050.
6: Szanowni Państwo i całego naszego województwa. Spotykamy się też w nieprzypadkowym miejscu. Jesteśmy wśród fotografii, które pokazują. Dlatego wspólnie z Fundacją Anvil przygotowaliśmy wyjątkową inicjatywę, do której chcemy zaprosić naszą społeczność lokalną, mieszkańców Włocławka, którzy będą...
14: Że bez waszego wsparcia ten nasz projekt, o którym za chwilę opowiem, jest po prostu skazany na niepowodzenie. Więc liczę na odpadów azotowych Włocławek, którego celem jest zachowanie historii, ale nie tylko tego największego zakładu pracy we własności firmy Anvil S.A. W tym roku właśnie obchodzimy to 60-lecie. Mówię obchodzimy, ponieważ jestem częścią Anvilu, pracuję też w Anvilu. Ocalić od zapomnienia, jak tu powiedziała jedna z pań redaktorek, te 66 dekad działalności nie tylko listów gratulacyjnych osób, które pracowały w zakładach azotowych Włocławek i w Anvilu i czy nie mogliby nam ich udostępnić. Idea jest taka, że tworzymy zbiór różnych, przede wszystkim fotografii, które pokazują działalność zakładu, ale też tak dalej i tak dalej. Umieścimy na portalu archiwa społeczne, czy zbiory społeczne.pl. Jest to taki

0: portal internetowy, który służy właśnie gromadzeniu archiwów społecznych, czyli te, które tworzone są przez daje archiwum. Ale jeszcze jest drugim krokiem, z tych zdjęć zgromadzonych, czyli z tych zbiorów, zostaną wybrane takie, które będą najcenniejsze, najciekawsze, najlepiej zachowane, i pokażemy je na wystawie. Ta dotrze do każdego, który ma potencjalnego dawcy naszych materiałów do archiwum. W związku z czym też za Państwa pośrednictwem w informacji prasowej, którą Państwo otrzymacie z naszego biura prasowego, będą te...
1: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękają
2: 151 97 lub 600 454 313.
3: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim
4: 0,45 oraz 602 397 565.
5: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!
6: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest radna Wanda Muszalik, przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu. Dzień dobry.
7: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
6: Pani radna, i od kultury i sportu...
7: Sport się rozwija bardzo fajnie. No przede wszystkim coraz więcej chętnych przyjeżdża do Włocławka. Myślę o wydawaniu imprez o wysokim poziomie. Nie mówię o Palmie, który organizuje koncerty i coraz bardziej rozsławiają nasz Włocławek. Mówię o poezji śpiewanej, bo przecież też niedawno była. Dni Włocławka zostały wyców starszych i dla młodzieży. Także myślę, że pod tym kątem to jesteśmy bardzo zadowoleni.
6: Dla prezydenta osobiście, ale dla wszystkich w mieście bardzo ważnym aspektem jest zatrzymanie ludzi młodych, bo to oni jakby też powodują, że to, że miasto tętni życiem jakby szybciej, mocniej.
7: Schim była Żakowa, na której było tak dużo ludzi, że wydawałoby nam się, że trzeba powiększyć salę, która jest w tej chwili do dyspozycji biblioteki, chociaż biblioteka jest po remoncie, że powinno być więcej. No myślimy nawet gdzieś prowadzić na szerszą, większą scenę takie spotkania, które no, zaszczepiła biblioteka włocławskich mieszkańców. Do tego, gdzie coś się dzieje. Bilety na imprezy by sprzedawane są też bardzo. Nasz teatr imprezy wprowadził zniżkę w związku z kartą mieszkańca, także też jest jakimś takim sygnałem do ściągnięcia większej ilości naszych mieszkańców do naszych jednostek, które coraz bardziej, mówię, efektywnie pracują, zachęcają, wprowadzają.
6: Dające się remonty i paraliż miasta. Pani zdaniem, jak ta inwestycja się zakończy?
7: To znaczy, no mieszkam od wielu lat w samym centrum miasta i te wszystkie kłopoty, co mają mieszkańcy, również ja mam, bo mieszkam na ulicy Przedmiejskiej, także blisko ulicy 3 Maja, blisko ulicy Zduńskiej.
6: Maja. Oni już zaczynają też odczuwać i mówić o tym głośno, no, o skutkach tego remontu.
7: To znaczy bardzo. Ja też mówię, odczuwam, bo ja korzystam z usług. Chodzę do sklepów na ulicy 3 Maja, też mam kłopoty. Nawet jak wchodziłam tu do pani redaktor, mówiłam, że trochę przybrudziłam sobie buciki, bo szłam na pieszo. Ale myślę, że no jest taka grupa mieszkańców, która w dalszym ciągu jeszcze, mimo że są kłopoty, to nie przyjeżdża do centrum, uważa, że mają na terenie swojego osiedla różne sklepy, różne w tej chwili atrakcje i mówią, że nie mają takiej potrzeby. A marzy nam się mieszkańcom i wszyscy, co mnie spotykają na ulicach,
6: że
7: piękne bulwary,
6: Polsce,
7: przedłużenie bulwarów, będzie można nie tylko tu w tej chwili do końca, do tej tradycyjnej naszej celozy, ale i dalej przejście do ulicy Barskiej, więc też spowoduje. Coraz więcej mamy ścieżek rowerowych, coraz więcej mieszkańców, też jestem zadowolona, że wrócił rower. Jak najszybciej ten most zrobić. W tej chwili są kłopoty z uwagi na to, że powstały jakieś tam badania i stwierdzono, że musi być inny system prowadzenia.

0: inwestycji. No ale jesteśmy dobrej myśli, nie będzie most zamknięty, będzie to dalej ma wahadłowo. Wprowadzane są różne rozwiązania, no, czy świat, może wykształcimy inżynierów. I oni zostaną zostać we Wrocławku. Zobaczą, że jest ładnie, że spokojnie, bo się wygodnie mieszka w naszym mieście. Nie mamy takiej komunikacji z jednego miejsca na drugie, możemy szybko się przemieszczać. Wprowadziliśmy nowe autobusy, są autobusy, już dawno nie było, duże, przestrzenne. Tak? No też w ramach rewitalizacji 9 budynków prywatnych dostało dotację w wysokości 1,5 miliona złotych na renowację swoich budynków. Jest to cały cykl, co roku jest dopłata do tych. Namawiamy, żeby starali się, ubiegali się, żeby nie tylko, bo jest, jak wiemy, no, w centrum jest bardzo dużo budynków prywatnych. Nie są to, nie będą odwiedzać. Taki trak od dworca kolejowego do Wisły kiedyś wróci i będzie tak pięknie, jak było.
1: Życzymy wszyscy sobie tego, żeby Włocławek był pięknym i atrakcyjnym miastem. Dziękuję bardzo za tą dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, Wanda Muszalik, radna Rady Miasta, przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu.

0: lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
1: Brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Pod okos ulicy.
2: Tencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: W Podkowalskiej Kujawskiej Wsi wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku 89045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn.